0: Służby biorą więc pod uwagę różne scenariusze i przede wszystkim nie wykluczają, że mogła być to zaplanowana zbrodnia. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżony został podatek VAT z 23 do 8%, a akcyzę pomniejszono do wymaganego przez Unię minimum. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i cenami ropy naftowej, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
1: W wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku ARA.
0: Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, które zakłada m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Do czasu jej zamknięcia przez szlak przepływało około 1/5 światowych dostaw ropy naftowej. 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z platform społecznościowych, tak wynika z raportu Internet Dzieci. Dzieje się tak, mimo że social media w Polsce są dozwolone od 13 roku życia. Polski rząd pracuje więc nad ustawą, która ma zakazać korzystania z platform dla dzieci do 15 roku życia, a także ma wprowadzić mechanizm weryfikacji wieku. Jednak nie tylko media społecznościowe są problemem, mówił w TOK FM profesor Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Możliwe treści znajdują się oczywiście nie tylko na platformach społecznościowych, tak? Więc nawet jak przypilnujemy platform społecznościowych, no to gdzieś te treści uciekają do różnego rodzaju portali czy różnego rodzaju narzędzi, które no nie spełniają tej definicji ustawowej.
0: A takie szkodliwe treści to m.in. strony pornograficzne, z którymi kontakt miało ponad 30% dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Przeciętna osoba w tym wieku spędza online prawie 4,5 godziny dziennie. Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonują kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
3: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki, nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
4: To oznacza, że 1200 osób rocznie będzie mogło przejść szybkie badania.
5: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ, natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
0: Zapewniał dyrektor pomorskiego oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni w Gdyni kosztowało 31 milionów złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu również burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: A pierwszym gościem pierwszego wydania jest dziś pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Crédit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Rynkowe reakcje, można powiedzieć, łatwe do przewidzenia na wieść o porozumieniu Stanów i Iranu. Tanieje na przykład ropa naftowa. Ten temat nas bardzo interesuje. Możemy jeszcze mówić o akcjach i walutach, ale wyczekujemy trwałego obniżenia ceny ropy naftowej, czy jestem zbyt naiwny, wierząc w to trwałe obniżenie?
8: No, trwałość oczywiście będzie zależała od tego, jak będą przebiegały dalsze rozmowy dotyczące tego porozumienia. To porozumienie, jak państwo zresztą zaznaczacie, w serwisach ma charakter wstępny i tak trzeba je interpretować. Natomiast wygląda na to, że ten spadek cen ropy utrzyma się przez jakiś czas, no bo teraz to zawieszenie broni będzie przedłużone i w tym czasie będą trwały rozmowy dotyczące innych elementów, nie tylko odblokowania cieśniny, które, jak rozumiem, następuje w tej chwili, ale tych innych spraw, które były szczególnie problematyczne, tych dotyczących bardziej geopolityki. I sądzę, że najbliższe tygodnie to będzie oczywiście sytuacja, w której te ceny ropy będą niższe niż były jeszcze tydzień temu. Natomiast
7: a to przełoży
8: ja bym
7: się
8: jeszcze zaznaczył jedną proszę, rzecz, że w dużym stopniu ten scenariusz rzeczywiście był był wyceniany przez rynki, przez inwestorów, więc ten spadek ceny ropy, który dzisiaj odnotowujemy, kilkuprocentowy, no on jest umiarkowany, ale on się już w pewnym stopniu dokonał wcześniej.
7: On się dokonywał wcześniej, patrzyliśmy na to, co się działo w minionym tygodniu. Ja muszę też przypomnieć, że przy naszych wcześniejszych rozmowach, to przypomnienie nie dla pana, bo pan to na pewno doskonale pamięta, ale naszych słuchaczek i słuchaczy, pan doktor Borowski obstawiał, że konflikt w jakimś stopniu zakończy się wraz z rozpoczęciem mistrzostw piłkarskich, mistrzostw świata w piłkę nożną, których współgospodarzem są Stany Zjednoczone. Jak rozumiem, dopatrywał się pan tam determinacji amerykańskiej administracji, by to się zgrało wszystko w czasie.
8: No tę determinację widzieliśmy też w oświadczeniach, wypowiedziach prezydenta Trumpa w ostatnich dniach i myślę, że tutaj ta korelacja nie jest przypadkowa. Prezydentowi Trumpowi zależało na tym, żeby to porozumienie osiągnąć możliwie szybko, tak żeby ono się nie kładło cieniem na tych mistrzostwach.
7: Panie doktorze, kończymy naszą rozmowę, ale jeszcze tylko korzystając z pana obecności. Potwierdziły się wstępne odczyty o inflacji. Dzisiaj dane GUS-u o inflacji w poprzednim miesiącu. 3,1 w maju. Taki mieliśmy wzrost cen. Coś wartego zwróciło pana uwagę?
8: No żywność, ceny żywności spadły w maju bardzo znacząco na tle historycznym, miesiąc do miesiąca w porównaniu z kwietniem. Co ciekawe, to nie była tylko polska specyfika, w regionie też widzieliśmy na przykład w Czechach taką sytuację, więc ten punkt startowy dla wszystkich prognoz, on okazał się być niższy niż oczekiwano. Jeśli do tego dołożymy jeszcze efekt tego porozumienia dotyczącego w sytuacji na Bliskim Wschodzie, no to generalnie jest szansa na to, w tej chwili ona wzrosła wyraźnie w trakcie weekendu, że inflacja do końca roku nie przekroczy 3,5%. Wcześniej w wielu prognozach, w tym w naszych prognozach, taki scenariusz był scenariuszem podstawowym.
7: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Do inflacji i szczegółów, które dzisiaj Główny Urząd Statystyczny zaprezentował, będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach magazynu EKG po 12.40 i 14.40. Kolejne nasze audycje. Euro w tej chwili 4,24, dolar 3,65, WIG 20 na plusie przekraczającym 1%, ropa naftowa na przykład ta WTI 80 dolarów za baryłkę. Zupełnie zmieniamy temat w magazynie EKG. W naszym studiu pani dr Aleksandra Wiktorow, często przedstawiana przeze mnie jako była prezeska ZUS-u, ale przede wszystkim przez całe lata zajmująca się systemem emerytalnym, tym, który w Polsce mamy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Mam dla pani dwa cytaty. Pierwszy z wypowiedzi pani ministry Cienkowskiej, szefowej resortu kultury. Tutaj była w piątek w poranku to KFM, ale także w minionych dniach w Sejmie mówiła o ustawie, o której my będziemy teraz rozmawiać. No i najkrócej mówiąc o zabezpieczeniu emerytalnym artystów. Bezpieczeństwo socjalne jest wyrazem szacunku państwa wobec ludzi, którzy współtworzą polską tożsamość. Dlatego uważam, że jest to jedna z najbardziej patriotycznych ustaw, nad jakimi procedujemy, bo inwestycja w twórców jest inwestycją w polskość, w pamięć, język, kulturę, przyszłość. No to jak tak się stawia sprawę, to domyślam się, że nie ma przestrzeni na polemikę z panią
9: minister.
7: No
9: ja bym tak wysoko nie uderzała, bo jednak ubezpieczenie społeczne dotyczy całej ludności, a nie tylko jednego zabezpieczenia, powiedziałabym, tego socjalnego, rzeczywiście warunków bytu dotyczy właśnie całej ludności, a nie tylko jednej grupy zawodowej.
7: Ale my mamy wyjątki w systemach emerytalnych.
9: Oczywiście, że mamy wyjątki.
7: Dzisiaj tutaj Dominika Wielowiejska z marszałkiem Bosakiem się kłóciła o te wyjątki.
9: Oczywiście, że mamy.
7: To znaczy pan marszałek się z Dominiką kłócił.
9: Mamy, ale przecież wyjątki. One są. Oczywiście, że mamy, bo i całe służby mundurowe nie płacą żadnych składek, sędziowie i prokuratorzy nie płacą żadnych składek. Rolnicy płacą szczątkowe składki, 90% wydatków na ich emerytury jest pokrywane z budżetu. Również pracujący na własny rachunek też mają takie udogodnienia, prawda, najpierw zwolnienie całkowite przez pół roku, potem mały ZUS plus i tak dalej, więc oni rzeczywiście tych składek w porównaniu z pracownikami nie płacą. I tak naprawdę jedna grupa, która podlega wszystkiemu bezdyskusyjnie i musi płacić bez żadnego oglądania się na jakieś łaskę państwa czy innych, to są pracownicy.
7: Ocena skutków regulacji, taki cytat. Celem projektowanej ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, zwanych dalej projektem ustawy, jest włączenie artystów zawodowych do systemu zabezpieczenia społecznego. Projekt ustawy ma zatem funkcję socjalną, a bezpośrednim wsparciem objęci zostaną artyści o najniższych dochodach. O czym jest ta ustawa?
9: Ale to w ogóle jest źle powiedziane, dlatego że ja to nawet ze sobą... Ja wiem, ale ja sobie ja też czytałam i uzasadnienie i tego.
7: Co pani przyniosła?
9: Taką książeczkę, którą sama napisałam lat temu, jak pracowałam te kilkanaście lat w instytutach naukowych, przez całe życie zresztą.
7: Ale tutaj to jest książeczka z roku 90. Tak właśnie. Ja nie wiem, czy kamera tutaj to uwzględni.
9: I to pokazuje, że to jest właśnie porównanie wszystkich systemów ubezpieczenia społecznego, które wtedy istniały i które można się dowiedzieć. Między innymi, że ubezpieczenie społeczne twórców zostało wprowadzone od 1974 roku. I tam taka definicja tych twórców jest bardzo podobna do dzisiejszego i też co im przysługuje, jak im przysługuje.
7: Czy to jest ostatnie wydanie tej książeczki?
9: To jest jedyne, no bo instytut wydawał wydawał
7: chciałem,
9: te
7: swoje. Chciałem, żeby pani mi je zostawiła, albo przynajmniej
9: pożyczyła.
7: Ale no
9: to ja mogę panu wypożyczyć, tak, dobrze, to owszem.
7: To mamy załatwione.
9: I to można porównać, co wtedy było, prawda? I wtedy już byli ci twórcy. I właśnie między innymi też wprowadzono to zabezpieczenie społeczne twórców, właśnie dlatego, że oni mieli nieregularne dochody, nie wszyscy pracowali na etat.
7: Jaka jest propozycja w tej ustawie? Co tu i teraz mamy załatwić?
9: Propozycja jest taka, że twórca tak jakby z punktu widzenia, ja mówię niekoniecznie ze swojego, z punktu widzenia odbioru społecznego, który właśnie wysłuchuje, wyczytuje, że wychodzi z tego, że twórcy ustawy uznali, że twórcy i artyści mają odzyskiwać dochody tylko i wyłącznie z działalności twórczej. Na ogół. Przede wszystkim wszystkie swoje dochody, że oni powinni się skupić na tej twórczości. A jak nie uzyskują tych dochodów odpowiednich, to państwo powinno im dopłacać wtedy do składek na ubezpieczenie społeczne po to, żeby w przyszłości mieli emeryturę.
7: Ale tutaj w tej ustawie kilka razy, jak się ją czyta, jak się czyta uzasadnienie czy ocenę skutków regulacji, odnoszę wrażenie, że my mówimy tylko o części z tej części artystów, tylko tych, którzy są w najgorszej finansowej sytuacji.
9: Tak, tak. No chodzi o tych, którzy nie uzyskują tych odpowiednich środków z działalności twórczej,
7: to
9: tak?
7: Im dopiszemy
9: składki corocznie, dopiszemy składki. Najpierw wielka komisja, która ustali, czy on jest twórca, czy on jest nietwórca i w jakim stopniu on jest twórca. Jeżeli ta wielka komisja bardzo stopniowa uzna, że on jest ten twórca, to wtedy będzie mógł mieć dopisane składki.
7: Przez rok.
9: Przez rok, potem się to przedłuża, nie, na 3 lata, prawda, na 3 lata się wydaje ten certyfikat twórcy i tak dalej. Ale mnie się wydaje, że tak, że jeśli to jest powiedziane, że dopłacać do tej składki minimalnej, od minimalnego wynagrodzenia, chociaż powiedziane, że on uzyskuje dochody nie mniejsze niż 125% minimalnego wynagrodzenia przez cały poprzedni rok, czyli więcej trochę, tak, niż minimalne wynagrodzenie, to wtedy mu się tą składkę do minimalnego wynagrodzenia dopisuje. Ale mnie się wydaje, że tak, że po prostu trzeba zmienić sposób rozliczania składek, że nie powinno być tak, że się deklaruje tą składkę, tak? I jak się zapłaci mniej, bo nie mam w danym momencie dochodów, a wiadomo, że co miesiąc niekoniecznie mają dochody, no to wtedy się do tej składki dopłaca, ale jak ja zarabiam więcej, to dalej płacę tą składkę minimalną, bo taką się zadeklarowałem. Nie. Moim zdaniem właśnie te składki powinny być rozliczane nie miesięcznie, tylko w dłuższym okresie.
7: Ale nie może.
9: Bo jednak dostaję dużo pieniędzy za jednym zamachem, może te składki pokryć, powiedziałabym, we właściwej wysokości.
7: My mówimy o projekcie ustawy. Ja cytowałem to wystąpienie, tak, pani ministry, no to się dopiero prace rozpoczną. Już są kontrowersje, więc w ogóle nie wiadomo, jak one się skończą. Projekt może zostać jeszcze zmieniony, ale czy nie ma tutaj ryzyka, że nie chciałbym nikogo urazić, a zwłaszcza artystów czy artystek, ale że dopłatę dostanie ktoś, kto być może w inny sposób i tak dosyć dużo zarabia.
9: Być może tak, bo to przecież trzeba porównywać z ustawą o podatkach od dochodów osobistych, to ja to wczoraj usiłowałam wszystko zgrać, nie do końca umiałem zgrać. Nie wiem, jak są koszty uzyskania tu uwzględniane, bo nigdzie nie mogłam tego znaleźć. Też jest tak powiedziane, że nie wszystkie, wyszło z tego, że nie wszystkie dochody, które się faktycznie uzyskuje, są jakby uwzględniane przy tym właśnie obliczaniu tej minimalnej kwoty, którą się zarobiło. A jeszcze właśnie cała rzecz w tym, że tu się patrzy, że jakby całe życie tylko trwało 20 lat, bo tyle potrzeba kobiecie, 25 lat mężczyźnie do emerytury tych składów.
7: Znaczy, no, minimalnych
9: staż pracy. Ale przecież nasze życie zawodowe trwa dłużej. Możemy robić coś innego przez ten czas. I te 20 lat, przez 50 lat, ja akurat mówię o sobie, bo ja mam 50 lat ubezpieczenia, wiem, ja mam przed pójściem na emeryturę, więc te 20 lat w ciągu aktywności zawodowej są minimalnym wynagrodzeniem, można znaleźć niekoniecznie z działalności twórczej.
7: To ja miałem panią zapytać o to, czy ta ustawa jest społecznie sprawiedliwa, ale czuję, że pani chciała pójść w inną stronę. To krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. I ja rozumiem, że pani ma wątpliwość, czy ta ustawa jest po prostu potrzebna.
9: Z jednej strony tak, a z drugiej nie, bo rzeczywiście są tacy, którzy tych dochodów nie uzyskują. Ale znowu właśnie ja ciągle wracam do tej takiego odbioru społecznego. Czy ten, kto nie jest w stanie zarobić przez całe swoje życie, przez 20 lat, co najmniej wynagrodzenia minimalnego, powinien dostawać minimalną emeryturę dopłacaną, czy jakieś inne źródło dochodów, albo inne źródło, prawda, no, zmiany zawodu czy innego też nie powinno wchodzić w rachubę. Ja rozumiem, że są tacy, którzy zarabiają mało, to ja to rozumiem.
7: Chyba mamy temat do dalszych dyskusji. Może wraz z trwaniem prac parlamentarnych będziemy jeszcze się spotykać, no bo wydaje mi się, że tu jest jeszcze mnóstwo rzeczy i te kontrowersje wciąż się będą pojawiać.
9: Tak. Mogę jedną rzecz.
7: Ostatnie zdanie?
9: Ostatnie zdanie. W przestrzeni publicznej funkcjonują tylko ci, którzy dużo zarabiają. A ja bym chciała wiedzieć, ile ci, co dużo zarabiają, celebryci, różni aktorzy, młodzi, i czy oni płacą składkę, w jakiej wysokości?
7: To z tym pytaniem do chyba ministerstwa, tak? Jednego albo drugiego.
9: Do ZUS-u
7: zostawiamy państwa. Bardzo dziękuję pani za spotkanie. Pani doktor Aleksandra Wiktorow była gościem magazynu EKG.
10: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu.
10: Gospodarka może odetchnąć z ulgą na wieści o możliwym uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie?
11: Znaczy w zasadzie chyba jest tak, że gospodarka jako taka to po prostu była stabilna. To kto może tak naprawdę przede wszystkim odetchnąć z ulgą, to chyba raczej my. To znaczy, o ile na przykład jeszcze kwartał temu, tych 2-3-4 miesiące temu, faktycznie było jeszcze dużo takich strachów związanych z rewizjami prognoz, wynikami gospodarczymi, to teraz widzimy, że raczej te efekty chyba są raczej niewielkie na realną gospodarkę i duża część tych prognoz albo ryzyk dla prognoz, które jeszcze kwartał temu, właśnie doprowadzały do tych strachów, dzisiaj w dużej mierze są przynajmniej częściowo odwracane i anulowane.
10: Czyli efekty tego konfliktu, drogiej ropy, drogich surowców, drogich paliw nie odcisną tak mocnego piętna na gospodarce?
11: Znaczy w ogólności chyba dwie kwestie. Znaczy kwestia numer jeden jest oczywiście taka, że konflikt oczywiście ma znaczenie na wynikach gospodarczych, więc jasne, to widzimy. Natomiast z drugiej strony to co się dzieje w ostatnich tygodniach, to jednak pewna normalizacja na rynku ropy. O ile na przykład ropa Brent jest dzisiaj około 36% droższa niż na początku tego roku, no to w ostatnich tygodniach nastąpił jednak dość wyraźny spadek i tendencja jest ewidentnie pikująca. No pikująca w dół oczywiście dla cen ropy, więc oczywiście jakiś efekt jest, ale nie aż taki duży. Podobnie zachowują się ceny samych produktów ropnych, takich przerobowych, takich jak chociażby diesel, gdzie jego cena na przykład na giełdzie w Niemczech podąża w zasadzie za ropą. Znaczy ta tendencja na wykresie jest dokładnie taka sama. No i w końcu jeszcze ta druga rzecz oczywiście, która także jest istotna. Ogólnie w naszych gospodarkach dzisiaj, nie tylko Polsce, ale w większości gospodarek rozwiniętych, skala tego wpływu od ropy do efektów gospodarczych nie jest aż taka silna, jak jeszcze na przykład 50 lat temu. No mówiliśmy o tym chociażby tych parę miesięcy temu, że nasze gospodarki dzisiaj są po prostu dużo mniej zależne od ropy w tym sensie, że żeby wyprodukować 1000 zł PKB potrzebujemy 2-3 razy mniej ropy niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Czyli innymi słowy, nawet jeżeli ta ropa drożej jest jej mniej, to ten efekt gospodarczy jest po prostu relatywnie słabszy. Więc mówiąc w skrócie, częściowa normalizacja to oczywiście pomaga, no a z drugiej strony oczywiście sam wpływ ropy też już nie jest aż taki duży jak tych 30 bądź 50 lat temu.
10: Ale mogło być dużo gorzej z tym kryzysem paliwowo-energetycznym. Również te prognozy rewidowane w dół, o których mówiliśmy przed chwilą, no to dlaczego nie było?
11: Mogło i oczywiście cały czas może być. To znaczy w tym sensie, że kryzys na Bliskim Wschodzie raczej się nie kończy. On raczej, być może raczej jest w pewnej takiej fazie przytłumienia i oczekujemy pewnej, częściowej raczej normalizacji. To pewnie byłoby lepsze określenie tego tematu. W ogólności prognozy PKB w Europie są oczywiście rewidowane w dół. 4 tygodnie temu byłem na przykład w Sztokholmie na takim stowarzyszeniu, spotkaniu instytutów, które prognozują koniunkturę, czyli na przykład Polski Instytut Ekonomiczny z naszej strony, od strony Polski, ale nasi odpowiednicy z Niemczech, Szwecji, Francji, w zasadzie z całej rozwiniętej Europy. 81% think tanków zrewidowało prognozę w dół dla swojego kraju, prognozę PKB na ten rok. Te prognozy zazwyczaj były relatywnie niewielkie. Sygnalizuje się raczej takie ryzyka związane z tym, że jeżeli nie zobaczylibyśmy tej normalizacji na cenach ropy, którą widzimy teraz, jeżeli okazałoby się, że konflikt na przykład będzie jeszcze eskalował do końca tego roku, no to efekty mogą być potencjalnie silniejsze. Natomiast raczej ten taki bazowy scenariusz jest bardziej stabilny. Natomiast od strony samych prognoz PKB, no to tutaj też chyba nie mamy się jakoś bardzo czego obawiać. W tym sensie, że jeżeli na przykład wtedy widziałem prognozy poszczególnych instytutów dla ich krajów, czasami zbieżne, czasami trochę rozbieżne, na przykład z prognozami Komisji Europejskiej albo Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to większość z nich zdecydowanie oczekuje na ten rok około 2% PKB wzrostu, 1% PKB wzrostu. W tych największych gospodarkach europejskich czasami takie wyniki w ogóle powyżej zera są czymś takim oczekiwanym i w miarę mile witanym, chociażby w Niemczech. W Polsce, gdzie no średnia tych prognoz na ten rok oscyluje jednak w okolicach około 3,5% wzrostu PKB w samym 2026, my jesteśmy po prostu gdzieś poza skalą tego normalnego wykresu dla strefy euro, więc od tej strony zarówno ten poziom, z którego ewentualnie mielibyśmy spadać, jeśli by co, jak i no sam fakt, że raczej nie spadamy w tym sensie, że te rewizje prognoz nie następują, no chyba powinny nas trochę uspokajać.
10: A polska gospodarka zdała ten kryzysowy test?
11: Znaczy, oczywiście jest tak, że i to jest pewien problem, że to pytanie w pewnym sensie zadajemy przedwcześnie. To znaczy, w ogólności takie pełne przesunięcie, przefiltrowanie się tego szoku od cen ropy do efektów gospodarczych, to jest pewnie perspektywa 3, 4, 5 kwartałów. Natomiast jeżeli spojrzymy na to od strony tych bieżących wskaźników, które mamy, czyli na przykład tego, że nie mamy bardzo dużego wzrostu inflacji, że większość tych wskaźników świadczących o realnej aktywności w gospodarce jest co do zasady raczej stabilna. Znaczy produkcja przemysłowa cały czas nam rośnie, sprzedaż detaliczna cały czas nam rośnie, mamy ekstremalnie świetne wyniki w produkcji usług. Dużo mówimy o przemyśle, a ten komponent, który w ostatnich kwartałach bardzo mocno odpowiadał za polski wzrost gospodarczy, to są właśnie usługi, które w marcu jeszcze, to są ostatnie dane, które mamy, ale rok do roku rosły ponad 10% rok do roku. To jest dwucyfrowy wzrost, po skorygowaniu inflacji oczywiście. Patrząc od tej strony, raczej jest tak, że widzimy pewną stabilność i ta stabilność jest czymś korzystnym.
10: Tę stabilność widzimy też chyba w inflacji. Główny Urząd Statystyczny dziś potwierdza, że ceny w maju rosły w rocznym tempie 3,1%. No to znacznie wolniej niż się spodziewali ekonomiści. No i mamy w tych danych wzrost cen paliw, ale chyba po pierwsze on jest umiarkowany, a po drugie nie przekłada się jeszcze na inne ceny w gospodarce tak mocno, jakbyśmy się mogli tego obawiać?
11: Znaczy w dużym skrócie tak. Znaczy oczywiście ten odczyt, który mieliśmy dzisiaj, to jest tylko potwierdzenie tego wstępnego odczytu sprzed dwóch tygodni, natomiast on się fundamentalnie nie zmienił, znamy po prostu bardziej szczegółowo strukturę inflacji. Zaskoczenie było bardzo duże, ponieważ konsensus prognoz to było 3,9, poprzedni odczyt to było 3,2 i zamiast wzrosnąć z 3,2 do 3,9 mieliśmy spadek z 3,2 do 3,1. Zatem spadek w dużej mierze odpowiadały ceny żywności. To jest coś, co jest pewnym przejściowym efektem, znaczy w tym sensie, że zazwyczaj jest tak, że w okresie wakacyjnym ceny żywności sezonowo po prostu rosną. Tym razem nie wzrosły, przynajmniej jeszcze w tym miesiącu. Łącznie żywność odjęła 0,4 punkta procentowego od inflacji. Same warzywa odjęły 0,2. Oczywiście były takie kategorie, tak na przykład produktów żywnościowych albo napojów, które z kolei drożały, ale średnio, jak to się właśnie weźmie, uśredni ten spadek, to jest 0,4 punkta procentowego. Więc jakby to oczywiście nam ustabilizowało w dużej mierze odczyt inflacji. Natomiast jeżeli spojrzymy też szerzej na tę strukturę, no oczywiście tak, paliwa trochę wzrosły. To, co nas interesuje chyba nawet bardziej, to jest raczej inflacja bazowa, która jest trochę powyżej tego punktowego celu NBP, bo ona wynosiła około 3%. Natomiast cały czas jest w tym paśmie akceptowalnych odchyleń, czyli w tym takim szeroko pojmowanym celu NBP, rozumianym jako pasmo do 3,5%, więc od tej strony, skoro nie widzimy tego dużego wzrostu na inflacji bazowej,
10: to, no to inflacja raczej bez cen żywności i energii.
11: Jest kilka miar definicji inflacji bazowej, ale to jest najczęściej używana. To tak, to jakby ona trochę lepiej świadczy o tej presji inflacyjnej, która ma miejsce w gospodarce i o tym, że ona fundamentalnie nie wzrosła.
10: Czyli tej presji dużej, mimo droższych paliw, nie ma?
11: Znaczy tej takiej, która na przykład w sensie w jakiejś spirali, na przykład od wynagrodzeń do cen usług, do szeroko pojmowanych cen towarów, poprzez kurs walutowy, który sprawia, że import wszystkich towarów fundamentalnie drożeje, to tak, tego nie widzimy.
10: Z czego wynika ta odporność polskiej gospodarki na taki szok podażowy, jaki zobaczyliśmy po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej?
11: Możemy chyba powiedzieć o trzech rzeczach. Znaczy, po pierwsze, oczywiście mamy po prostu bardzo dynamiczną gospodarkę, więc w razie czego jest z czego spadać. Tak jak powiedzieliśmy, nie spadamy, ale jakby to samo w sobie jest dosyć dobrym buforem, jednak koniec końców często najlepszym. A drugi komponent, który tak naprawdę chyba najwięcej tutaj robi, to jest sam fakt, że jesteśmy bardzo mocno zdywersyfikowani. Znaczy, jesteśmy dużą gospodarką, która jeszcze ma takie bardzo silne skrzydło produkcyjne, przemysłowe. I w ramach samego tego przemysłu jest bardzo mocno zdywersyfikowana. To jest coś, czego nie ma wiele krajów naszego regionu, takich jak na przykład Czechy, Słowacja czy Węgry, gdzie koncentracja na przykład produkcji motoryzacyjnej jest bardzo duża. No, u nas po prostu nie. A drugi komponent to jest to skrzydło usługowe właśnie, o którym bardzo rzadko mówimy. Bardzo mocno go nie doceniamy, ponieważ no, przemysł jest tak trochę sexy, usługi trochę mniej, ale jednak mimo wszystko to, co odpowiada w dużej mierze za ten wzrost gospodarczy Polski w ostatnich kwartałach i latach, to jest jednak właśnie ten sektor usługowy. Mieliśmy właśnie w marcu ostatni odczyt, który mamy, ponad 10, w zasadzie nawet ponad 11% wzrostu rok do roku produkcji usług. W ramach tej kategorii produkcji usługi profesjonalne, techniczne i badawcze, one wzrosły ponad 20% rok do roku. To jest absolutnie fundamentalny wzrost. Oczywiście też taki, którego nie będziemy w stanie utrzymać kwartał do kwartału, rok po roku przez najbliższych 15-20 lat, ale on odpowiada w dużej mierze za ten wzrost gospodarczy, który tutaj widzimy w Polsce. I więc jeżeli tak spojrzymy na to tak trochę z lotu ptaka, to na pewno mamy to duże zróżnicowanie między przemysłem, usługami w ramach tych kategorii. No i to siłą rzeczy odpowiada w dużej mierze oczywiście za te efekty. Na ten trzeci komponent odpornościowy, no to jest jednak kwestia tego, że co do zasady w większości wypadków same fizyczne dostawy surowców energetycznych są zapewnione, więc takich luk na przykład w przesyle albo jakichś opóźnień w produkcji, które są związane z faktem, że po prostu czegoś fizycznie brakuje i to się potem kumuluje w łańcuchu produkcji, to tego nie mieliśmy. No a po drugiej stronie oczywiście ten efekt kosztowy, chociażby poprzez ceny surowców, oczywiście on jest, on jeszcze będzie jakoś widoczny w gospodarce w najbliższych kwartałach, ale on mimo wszystko wydaje się, że on nie będzie aż tak silny, jak można było się obawiać jeszcze kilka kwartałów temu.
10: A no właśnie, przed chwilą powiedzieliśmy, że te efekty wojny w pełni nasza globalna gospodarka będzie odczuwać jeszcze przez kilka kwartałów, 3, 4, może 5. Czyli co, ta wojna już się skończy, już dawno o niej zapomnimy, a będziemy ciągle mieli jej efekty?
11: Znaczy, trochę tak, znaczy jakby dwie kwestie. Czy wojna się oczywiście skończy, czy nie, to jest osobne pytanie. Natomiast jakby to, o czym mówię, to przede wszystkim chodzi mi raczej o to, że szoki zasadniczo w gospodarce potrzebują czasu, żeby się do niej przefiltrować, albo przefiltrować się przez nią. Bo w pierwszej kolejności na przykład rosną ceny ropy, to z kolei oznacza, że drożeją koszty transportu, drożeją paliwa, zmieniają się nawyki konsumentów, którzy na przykład próbują trochę mniej jeździć samochodem, trochę więcej dochodu przeznaczają na inne towary, dobra. Analogicznie dostosowują się firmy i inne przedsiębiorstwa, które no, w jakiś sposób na przykład wykorzystują paliwa. Te efekty mają swoje kolejne efekty, etc., etc., etc. Dostosowania wynagrodzeń albo cen też zazwyczaj zajmują czas. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli mamy szok inflacyjny, to wszystkie firmy widzą, że okej, wzrosły ceny ropy, więc od razu wiemy, o ile podnieść ceny na przykład twarogu, albo o ile podnieść ceny prętów metalowych. Te rzeczy muszą się powoli przesunąć przez gospodarkę. I jeszcze dłużej na przykład negocjuje się wynagrodzenia, no bo zdroworozsądkowo wiemy, że o ile nawet to dostosowanie cen produktów zajmuje trochę czasu, to negocjowanie podwyżki, no to każdy z nas wie z własnego doświadczenia, zazwyczaj zajmuje nawet jeszcze trochę więcej. Te wynagrodzenia też mają potem ten pośredni wpływ na ceny. Więc jasne, te efekty rozkładają się po czasie i dlatego to zawsze zajmuje kwartały. Natomiast jeżeli tak pi razy oko, taka reguła kciuka, przez na przykład 3-4 miesiące widzimy, że te pierwsze rzeczy, które obserwujemy, te pierwsze efekty nie są bardzo silne, to chyba możemy oczekiwać, że w perspektywie najbliższych 3-4 kwartałów, no nic nas fundamentalnie nie zaskoczy.
10: Jakie są w ogóle perspektywy dla rynku ropy naftowej? Po tym, jak zobaczyliśmy, że cieśnina Ormuz stoi, 1/5 światowych dostaw nie może wypłynąć w świat, no a światowa gospodarka się nie zawaliła, czyli co, nie potrzebujemy już tyle ropy i to już tak będzie i zostanie?
11: To znaczy w ogólności oczywiście jest tak, że ten popyt i podaż no, muszą się jakoś bilansować, zawsze jednak koniec końców. Natomiast to, co jest istotne, chyba w dużej mierze jednak, to jest to, że ten rynek ropy jednak fundamentalnie się zmienił względem świata sprzed na przykład pół wieku. Stany Zjednoczone stały się na przykład eksporterem netto. Mieliśmy chociażby wielką rewolucję łupkową, która sprawiła, że mamy dużo więcej zasobów, które ropy potencjalne, które na przykład, o ile w sytuacji, gdy ceny ropy są względnie niskie, na przykład nie zawsze opłaca się je wydobywać, to w momencie, w którym następuje ten szok cenowy, cena ropy zaczyna lecieć do góry, w pewnym sensie trochę działają taki mechanizm automatycznie korygujący cenę, ponieważ no, pojawiają się po prostu kolejne źródła podaży, które można uruchamiać w sytuacji, w której na przykład no, cena jest po prostu wyższa, ponieważ o ile na przykład przy ropie kosztującej 50 albo 60 dolarów za baryłkę z danych miejsc nie opłaca się produkować, no to kiedy ta ropa kosztuje już na przykład 120, no ta sytuacja się po prostu zmienia. Więc to jest ten jeden komponent, on jest istotny. Drugi oczywiście jest taki, że co do zasady firmy się dostosowują od strony samych swoich zachowań. To też widzieliśmy względem takich najbardziej pesymistycznych scenariuszy, które były jeszcze rysowane 3-4 miesiące temu, kiedy na przykład rysowano taką wizję, że paliwa lotniczego w Europie zabraknie w perspektywie 7 dni, 14 dni. No widzimy, że to po prostu się nie zrealizowało.
10: Później o czerwcu była mowa, no tak, a tych braków no, ale nie widać.
11: Ta bramka się przesuwa wraz z każdym kolejnym tygodniem, który mija. Są oczywiście takie gospodarki na świecie, jak chociażby azjatyckie, gdzie ze względu na po prostu warunki czysto logistyczne, one są bardziej wrażliwe. Kraje biedne, które co zasady też zazwyczaj no, mocniej czują takie chociażby szoki na rynku ropy. Ale co do zasady, jeżeli summa summarum spojrzymy na świat rozwinięty, no to oczywiście tak, pewne efekty są, ale to już nie jest ten czas i to już nie jest ten etap kryzysów naftowych.
10: Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym przyjrzymy się dokładniej dzisiejszym szczegółom inflacji i o tym za moment, ale najpierw ceny paliw. Jutro jeszcze trochę spadną, ale od jutra z programu CPN wypada niższa akcyza na paliwa, no i w pierwszej kolejności przełoży się to na ceny w hurcie, a w kolejnych dniach na ceny na stacjach. Jak mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, w skrajnym scenariuszu ceny benzyny i diesla wzrosną o kilkanaście groszy na litrze, ale skalę tych podwyżek ograniczy mocno taniejąca ropa naftowa, która na fali nadziei na pokój na Bliskim Wschodzie spadła dziś do poziomu 83 mniej więcej dolarów za baryłkę. Ale mimo informacji o możliwym końcu wojny na Bliskim Wschodzie i mimo zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormuz, powrót do normalności na tym strategicznym szlaku wodnym może zająć miesiące, pisze Bloomberg, cytując opinie światowych analityków rynku. Porozumienie złagodzi ryzyko związane z dostawami i utrzymującą się presję na wzrost cen ropy, ale odbudowa zaufania wśród armatorów, ubezpieczycieli i rafinerii zajmie więcej czasu. Wielu nabywców już zaadaptowało się do zakłóceń, organizując alternatywne trasy i dostawy, a to oznacza, że nie należy oczekiwać bezpośredniego przywrócenia handlu sprzed wojny, pisze dziś agencja. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie zwyżki, ale ten optymizm od rana słabnie. W tej chwili WIG i WIG20 idą w górę o mniej więcej 0,4%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,24 zł, frank szwajcarski po 4,61, dolar po 3,65, a brytyjski funt po 4,90. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę. Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Czyli wracamy do dzisiejszego odczytu inflacyjnego. Ceny w maju rosły w rocznym tempie 3,1%, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. No i taki odczyt to było spore zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się, że inflacja przez droższe paliwa wrzuci jednak wyższy bieg. A co ją powstrzymało? Żywność?
12: To prawda. Ekonomiści powszechnie oczekiwali, że inflacja w maju znacząco przyspieszy aż do 3,7.

0: pierwszym wieku. Na porównywalną zmianę w maju byśmy musieli dopiero do lat 90. się zwrócić.
1: Czyli mieliśmy taką deflację cen żywności nawet.
0: Tak, w ujęciu miesięcznym jak najbardziej, iż to było tyle zaskakujące, że w maju zazwyczaj ceny jeszcze nieznacznie rosły. I dzisiejsze szczegółowe dane wskazały, że tym głównym źródłem niespodzianki były ceny warzyw, które staniały aż o prawie 8% w ujęciu miesięcznym. No i też przed tym dzisiejszym odczytem zastanawialiśmy się, czy to może jakiś błąd, czy może powiedzmy jakieś problemy metodyczne, ale nie, wydaje się, ponieważ ten spadek objął cały szereg różnych warzyw, na przykład papryka spotaniała prawie 1/4 w ujęciu miesięcznym. No i można jako wytłumaczenie wskazać, że to z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
1: Czyli tak można powiedzieć, że inflacyjnie nowalijki nas uratowały.
0: Tak, jak najbardziej, ale też ten obraz jest jeszcze słodszy, niż by się mogło wydawać, ponieważ poza warzywami taniały również dość silnie kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze. Tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada. Spadek czekolady to jest przede wszystkim kwestia tego, że na rynku hurtowym kakao, czyli na takim rynku, na giełdzie kakao bardzo silnie w ostatnich miesiącach staniało.
1: No to mamy takie dobre informacje, jeżeli chodzi o żywność. No i to na razie chyba koniec tych dobrych informacji, bo no paliwa rzeczywiście droższe niż rok temu.
0: Paliwa droższe o ponad 12% niż rok temu, ale jednocześnie o 0,1% tańsze niż w kwietniu, co jest wiadomością dość pozytywną. Warto też dla takiego pewnego porównania pamiętać, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli państwie, które jest eksporterem netto energii, czyli więcej surowców energetycznych eksportuje niż importuje, paliwa wzrosły aż o 40% w ujęciu rocznym. U nas tylko 12,3. Więc w tym kontekście już dokonana decyzja o powrocie wyższej akcyzy oraz też prawdopodobna decyzja o powrocie VAT-u oczywiście boli konsumentów, boli kierowców przy dystrybutorach, ale ma taki powiedzmy mniej gorzki charakter właśnie z tego powodu, że ceny, sytuacja rynkowa w ostatnich tygodniach istotnie się poprawiła.
1: Do tych prognoz i jak to stopniowe wycofywanie programu CPN może wpłynąć na inflację, jeszcze za chwilę wrócimy, ale mówiliśmy o żywności, mówiliśmy o paliwach, ale też przecież spory udział w naszych miesięcznych wydatkach mają koszty utrzymania mieszkania i w tych szczegółach inflacyjnych dzisiaj też je zobaczyliśmy. Co tam się dzieje?
0: W przypadku tej kategorii można powiedzieć, że nic nie zobaczyliśmy, co jest o tyle istotne, że w sensie ceny nośników energii nie zmieniły się w ciągu miesiąca, co wynika w szczególności z tego, że zarówno ceny energii elektrycznej, jak i ceny gazu są w dużej mierze regulowane. Z pozytywnych sygnałów zauważyliśmy, że paliwa płynne, czyli taka bardzo drobna, niewielka kategoria, nieznacznej mierze staniała oraz najprawdopodobniej nie zdrożały również butle z gazem, co wskazuje, że ten negatywny efekt związany z szokiem naftowym już prawdopodobnie się skończył. To znaczy sprzedawcy już uwzględnili zmiany cen jakby w cenach sprzedawanych produktów. No i teraz można wręcz spodziewać się tych pozytywnych sygnałów wynikających z tego, że ropa na światowych rynkach tanieje. Warto też tutaj wspomnieć, że takim średnioterminowym czynnikiem stabilizującym ceny gazu jest przedłużenie przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy gazowej dla głównego dostawcy gazu dla gospodarstw domowych, czyli Maj Orlen, dawniej PGNiG, do końca roku. No co też właśnie stabilizuje ceny gazu, daje pewność konsumentom.
1: Przejdźmy zatem do inflacyjnych prognoz i proponuję, żebyśmy zaczęli od tej najbliższej przyszłości, bo jak już wspomnieliśmy, rząd zaczyna stopniowo wycofywać

0: wycofywać się z programu paliwowego CPN i jak to może wpłynąć na inflację?
1: Program czy wycofywanie się programu CPN można rozłożyć na dwie składowe. Po pierwsze akcyzek, czyli powrót wyższych stawek akcyzy, które prawdopodobnie może podbić ceny paliw względem scenariusza przy utrzymaniu tej akcyzy o niecałe 30 groszy, czyli w przeliczeniu na taką ogólną inflację to będzie to 0,2 punkta procentowego, co z kolei się porówno rozłoży na i czerwiec, i lipiec, ze względu właśnie na to, że tylko w połowie czerwca ta wyższa stawka akcyzy będzie obowiązywała. Czyli z tytułu akcyzy mamy 0,2 punkta procentowego. Z tytułu VAT-u, czyli powrotu stawki VAT na paliwa do 23,8%, szacujemy, że będzie to podbijało inflację ogółem o około 0,7 punkta procentowego. I znowu będzie to w scenariuszu, w którym stawki VAT byłyby utrzymane bez zmian. A tutaj ważnym czynnikiem zaburzającym są zmiany rynkowe cen paliw, które z jednej strony to jest efekt tego, co dzieje się ze światowymi rynkami ropy, ale też, o czym nie można zapominać, co się dzieje na naszym krajowym rynku paliwowym, ponieważ nie przekłada się cena paliw 1:1 na cenę paliw. Cena ropy nie przekłada się 1:1 na ceny paliw. No i też na chwilę obecną nie jest do końca pewne, kiedy wróci wyższa stawka VAT na paliwa. Zakładamy też na podstawie tego, co mówili przedstawiciele rządu, że decyzja o tym powrocie będzie uzależniona od sytuacji na rynkach finansowych i celem jest, żeby ta zmiana była relatywnie płynna, łagodna. To znaczy pewnie zostanie wybrany taki okres, kiedy ceny ropy i w konsekwencji też ceny paliw jeszcze nieznacznie spadną, będą albo będą w jakiejś tendencji, w sensie będą ustabilizowane, co sprawi, że ten negatywny wpływ na ceny nie będzie aż tak dotkliwy dla konsumentów. No ale niemniej oczekujemy, że i tak wpływ wyższego VAT-u podbije inflację około 0,7 punkta procentowego.
0: A czy my gdzieś już widzimy w tych danych, że te drogie paliwa gdzieś już się filtrują do gospodarki, do innych cen?
1: Tak, widzimy, aczkolwiek głównie one się filtrują w kategoriach silnie zależnych od cen paliw, czyli tutaj przede wszystkim mowa o usługach transportowych, biletach lotniczych, więc w tych kategoriach jak najbardziej widzimy i o to podbija inflację bazową, ale jak na razie w ograniczonym stopniu. Więc mówiąc krótko, tak, widzimy, ale w ograniczonym stopniu, w ograniczonej liczbie kategorii, w takim bardzo szerokim rozbiciu, można powiedzieć, się nie widzimy, one się jeszcze nie przefiltrowały. Wydaje się, że firmy z jednej strony traktują ten szok naftowy jako przejściowy, jako taką sytuację, jako takie zaburzenie krótkoterminowe, no a z drugiej strony firmy mogą też nie mieć siły przetargowej, siły cenowej, żeby podnosić ceny na odbiorców końcowych.
0: Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dostarczymy Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych, zapowiada to premier Wielkiej Brytanii. 44-letni Rosjanin zginął w strzelaninie w Białej Podlaskiej. Trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa. Poprawia się sytuacja związana z cenami ropy naftowej. Jedynie do końca miesiąca potrwa więc rządowy program CPN. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych po to, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię. Przed rozpoczęciem szczytu G7 we francuskim Évian-le-Gans Starmer w oświadczeniu potępił barbarzyńskie ataki Rosji na Ukrainę i zapowiedział, że Londyn zamierza zintensyfikować działania odcinające źródła napędzające wojnę Putina i dostarczając energię Ukrainie. Szczyt G7 będzie trwał do środy. Prócz przywódców grupy to Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy i przedstawicieli Unii Europejskiej. Obecne będą Brazylia, Indie, Kenia i Korea Południowa. Do obrad dziś przyłączą się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański, a także liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zginął w wyniku strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni obywatel Rosji. Wciąż trwa obława za sprawcą, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: Na tą chwilę nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
4: Służby biorą pod uwagę różne scenariusze i nie wykluczają, że mogła być to zaplanowana zbrodnia. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżony został podatek VAT z 23 do 8%, a akcyzę pomniejszono do wymaganego przez Unię minimum. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i cenami ropy naftowej, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: W wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku ARA.
4: Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, które zakłada m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Do czasu jej zamknięcia przez szlak przepływało około 1/5 światowej dostaw ropy naftowej. Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonywali kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
7: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki. Nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
8: To oznacza, że 1200 osób rocznie będzie mogło przejść szybkie badania.
9: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ, natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
4: Zapewniał dyrektor pomorskiego oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni w Gdyni kosztowało 31 milionów złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu również burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Czy horror awansował na czerwone dywany? Patrząc na niedawne sukcesy takich filmów jak Weapons, czyli w polskiej wersji Zniknięcia, albo Grzesznicy, wydawałoby się, że coś się dzieje. Ten pierwszy to dziwaczna kombinacja komedii, filmu obyczajowego i trochę family drama o rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, ale z bardzo istotną przymieszką horroru. Magia nie jest tutaj czymś z zaświatów, fikcją, którą trzeba obudować efektami specjalnymi. Jest czymś na wskroś realnym, co istnieje w naszej rzeczywistości i co trzeba realnymi, przyziemnymi metodami wytropić. Z kolei w Grzesznikach schemat jest inny. Matryca horroru i napięć rasowych służy pytaniom o sztukę. Kiedy sztuka staje się komunikacją duchową służącą wolności, a kiedy jest tylko martwym rytuałem? Groza pojawia się właśnie wtedy, gdy martwota zaczyna zżerać prawdę, czyli kiedy to, co puste, zaczyna posługiwać się i naśladować tym, co służy duchowości i modlitwie. To właściwie film o procesach akulturacyjnych, o zanikaniu przestrzeni kultury jako miejsca kontaktu z tym, co naprawdę niepokojące i nieznajome. Miejsca o regulacji napięć, z którymi gatunek ludzki zmaga się od początku istnienia. Ale dlaczego akurat horror? Dlaczego jest tak przydatny dzisiaj? Dlaczego musimy posłużyć się tym specyficznym gatunkiem, żeby opowiedzieć sobie o naszych czasach? Bo przecież te dwa tytuły nie wyczerpują listy. Wcześniej była Substancja, a jeszcze wcześniej nie. Nawet Strefa interesów może zostać jakoś tam zaliczona do horroru, choć zupełnie wymyka się regułom gatunku. Zło nie ma postaci, nie ma nawet swojego obrazu, jest dźwiękiem. Być może zapachem, jakąś formą obecności. Taki awans horroru do czołowego narzędzia narracyjnego wymaga pewnej uwagi, choć zarazem nie jest niczym nowym. Horror ma plebejskie korzenie i bywał traktowany jako gatunek niski, ale jest w gruncie rzeczy jednym z gatunków podstawowych, kluczowych dla rozwoju kina. Horror, western, melodramat, komedia, na tym się od dawna buduje. Ale to, że ambitni twórcy tak często używają doświadczenia czystej grozy, niezrozumiałych, okrutnych zjawisk, czarów, klątw, kar za przekroczenie granic, rozpadu ciała, naruszenia reguł wspólnotowych, to jest już ciekawe. Być może czasy rewolucji zawsze takie są. Jest w nich groza przebiegunowania. Coś, co wczoraj robiło za oś świata, dzisiaj prawie się nie liczy. Pojawiają się nowe reguły, wszystko kręci się niby tak samo, ale jakąś w inną stronę. Dlatego trzeba się zatrzymać nad tym, co horror robi w kinie i co robi z nami, jako odbiorcami. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moimi gośćmi są Joanna Malicka. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: I Bartosz Staszczyszyn. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
10: A dziś porozmawiamy o temacie, który zaczął mnie nękać po tym, jak obejrzałem Grzeszników i po tym, jak obejrzałem Weapons, które w Polsce zostały przetłumaczone jako Zniknięcia, czyli dwa takie filmy, które niewątpliwie mocno zaistniały podczas Oscarów. No Weapons, czy Grzesznicy, to wiadomo, że wielki sukces, Weapons właściwie tylko jeden Oscar, jedna nominacja, ale bardzo ważny film, o którym też warto powiedzieć, i zacząłem się zastanawiać nad tym, też patrząc na to, co się dzieje w serialach ostatnich, dlaczego horror, język horroru stał się tak bardzo nośny i ważny w kinie, że to już w ogóle nie jest, o ile kiedykolwiek był, tutaj się tak trochę waham, bo jakbyśmy przypomnieli sobie Hitchcocka, to od razu nam się ta teoria wywróci, że horror był takim pomijalnym gatunkiem czy gatunkiem wstydliwym w kinie, ale przez wiele lat był tak traktowany jako coś, co jest takie kino wielkich emocji, które właśnie ma nam dostarczyć jakiejś relatywnie niskiej rozrywki. Teraz horror staje się językiem najbardziej nośnym, mam wrażenie, że to jest ten gatunek, z którego się czerpie w pierwszym pierwszej decyzji. Taki gatunek pierwszego wyboru. I ciekawi mnie po pierwsze, czy się zgadzacie z tą teorią, a po drugie, czemu tak się dzieje, jak sądzicie?
12: Ja się absolutnie zgadzam. Mam poczucie, że ten triumfalny pochód horroru trwa już jakiś czas.
10: A kiedy byś powiedział, że się to zaczęło?
12: Ja tutaj będę prawie w naszej ostatniej rozmowie monotematyczny, bo mam poczucie, że coś dużego się wydarzyło na przełomie pierwszej kadencji Trumpa. Że wtedy mieliśmy premierę pierwszego, mieliśmy siódmy sezon American Horror Story, który był poświęcony Trumpowi. Wtedy wszedł film Wiedźma Eggersa. Wtedy były filmy zaraz później, pierwszy i drugi, czyli Uciekaj i To My Jordana Peele'a.
10: Tak, oczywiście.
12: Czyli takie horror nagle, też dzięki A24 firmie, która gdzieś tam się zaczęła specjalizować w artystycznym horrorze, mam poczucie, że Trump i jego dojście do władzy wyostrzyło pewne sensory u filmowców i okazało się, że ten horror jako język przerysowania i pewnej jakby przeskalowania problemów stał się właściwym językiem do opowiadania o pewnych lękach społecznych. I mam wrażenie, że ta dekada, która minęła, to jest przerażające zresztą, bo ja bym dał sobie rękę uciąć, że wiecie, to było tak przedwczoraj mniej więcej. Tak.
10: Dwa lata
12: filmy
10: temu
12: Jordana Peele'a, tak. A nie 10 prawie. Że to jest coś, co narasta. I teraz w ten weekend też w Stanach sam wszyscy jakby głoszą chwałę dwóch horrorów, czyli Backrooms, Bez Wyjścia i Obsesji głośnych. Dwóch bardzo jednego bardzo niskobudżetowego, drugiego średniobudżetowego horroru, które były teraz w ostatnim tygodniu na czołówce box office'u, deklasując jakieś popularne produkcje włącznie z Mandalorianem. I to jest bardzo ciekawa zmiana, że nagle filmy, które są... operują na niskich budżetach, operują w gatunku, który wydało się niszowy, jednocześnie są doceniane przez publiczność i co ciekawe, 80% tej publiczności jest po poniżej 35 roku życia, co też nam pokazuje jakąś generacyjną przemianę. Więc to jest super ciekawe, mam wrażenie, że ciągle nie jest badane, ale bardzo interesujący jest ten zwrot ku horrorowi.
11: Ja uważam, że horror, że zgadzam się z tym, co mówisz i chciałabym opowiedzieć wam historię, jak ja zrozumiałam, że horror nadejdzie. Moi studenci, kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie filmy oglądamy, powiedzieli, to było rzeczywiście kilka lat temu, że oni teraz oglądają wszyscy tylko jeden film i to było Uciekaj, Pila. I bardzo wydaje mi się, że tutaj mamy to, co powiedziałeś o tej młodej widowni, że oni znaleźli gatunek, który jest niejednorodny i który jest ich gatunkiem. Bo my lubimy myśleć o horrorach w bardzo jednowymiarowy sposób, a w tej chwili na właściwie każdy element tego gatunku, od takiego horroru intelektualnego, wymagającego od widza, ja bym nawet powiedziała autorskiego i artystycznego i wymagającego od widza dużych kompetencji, świadomości, też świadomości historii, po slashery, które też wyrastają jednak z tego gatunku. To jest gatunek, który jest bardzo, bardzo szeroki. I ta siła A24 polegała na tym, że oni to jest w ogóle ciekawy bardzo przypadek wytwórni, która zainwestowała uczucia w coś, w co nikt nie chciał inwestować uczuć, bo ich horrory to nie są horrory, które są łatwe, proste i przyjemne. To nie jest masówka dla każdego, ale oni powiedzieli tak, każdy z was może się na tym zabawić i to zobaczyć. I dzięki A24 mamy przecież Jegersa, mamy, który też właściwie nie wiadomo skąd się wziął. Mamy horrory, które właśnie podniosły ten gatunek z takiego myślenia, że to jest gatunek drugiej kategorii, do tego doświadczania artystycznego. Ja bym powiedziała nawet, chociaż trochę się boję publicznie, ale że to jest trochę artystowskie myślenie o tym gatunku, ale jakby to też jest jakieś. I wydaje mi się, że to jest pierwszy krok. Natomiast drugą rzeczą jest to, dlaczego akurat horror zaczął podejmować takie, a nie inne tematy, zwłaszcza ten horror artystyczny. Bo oczywiście to, co powiedziałeś o tym, że to jest pewna dyskusja z tematami społecznymi, no filmy Peele'a są oczywistą wypowiedzią na temat rasizmu i tutaj nawet nie ma co... On nawet nie ubiera tego w jakiś kostium. On po prostu wprost mówi, że jego filmy są o rasizmie. Ale jakie te horrory są? To są horrory z zagadką, horrory, które umykają trochę tym takim prostym, gatunkowym rozwiązaniom. To są ciekawe narracje, my się tam boimy, ale właściwie nie wiemy, czego się boimy, albo boimy się bardzo, bardzo, więc to
10: zgłaszam
11: jest
10: do
11: dosyć
10: odpowiedzi.
11: Skomplikowane. Ja tutaj przepraszam, że się odpaliłam.
10: Bo o tyle się, znaczy zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście, a zarazem nie zgadzam się z jedną rzeczą, bo w którymś momencie się zacząłem zastanawiać nad tym, czego ja od was chcę i zrozumiałem, że mój błąd polega na tym, że ryzykuję sformułowanie awans horroru, ale horror zawsze miał w sobie te wszystkie elementy, o których mówimy. Tak. To znaczy, nie da się znaleźć takiej epoki, gdzie nie było horrorów, które właśnie nie byłyby bardziej chłonne. One są jak gąbka. To znaczy, na przykład ja ostatnio obejrzałem horror, którego nie chciałem tykać przez wiele lat, który się nazywa Wrata do piekieł, Sama Raimiego, który jest po prostu fantastyczną czarną komedią. Mhm. Jest naprawdę prześmieszny. To znaczy, nie wiem skąd w ogóle się wziął to określenie, że to jest horror, prawda? I z wieloma horrorami tak jest.
12: Zwłaszcza u Sama Raimiego, nie? Który jest taki autoironiczny i bardzo
10: tak
12: świadomy.
10: Jest. Ale też, obejrzałem jakiś czas temu Hostel, bodajże dwójkę, i też umarłem ze śmiechu. To znaczy, nie ma takiego horroru, w którym nie ma jakiegoś elementu autoironii, ale tak. Też zawsze myślę, że tworzenie świata, które ma nas wystraszyć, wymaga jednak wielkiej kreatywności, żeby to w ogóle zadziałało. Nie? Czy to, że próbujesz, że w ogóle kombinujesz, już wymaga jakiegoś wielkiego nakładu no właśnie takiego myślenia artystycznego, że to jest w ogóle bardzo artystycznie wymagająca działka.
11: Tak, ale tak było od samego początku.
10: No,
11: to w ogóle przecież horrory w niemieckim ekspresjonizmie to był najważniejszy podstawowy gatunek, który eksplorowano i wykorzystywano. Do czego zresztą chciałabym wrócić, ale to za chwilę...
12: Zaczynam się teraz bać tego, co przewiduje nowa fala horroru. Się nie skończyło, a dobrze.
11: Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że horror jest takim gatunkiem, który trochę zapomnieliśmy, że zawsze był. Ale też są takie filmy, które nigdy nikt o nich nie myśli jako o horrorach, a one horrorami de facto są. I na przykład są to filmy Polańskiego, które naprawdę, czym jest Dziecko Rozmery, jak nie horrorem. A kiedy otworzymy jakikolwiek...
10: Nieustraszeni łowcy wampirów.
11: No to jest... Ale nie, tak, może masz rację.
10: Sprint.
11: To są, bo chodzi mi o to, że w klasyfikacje gatunkowe wtedy są takie. Komedia, nieustraszeni łowcy, pogromcy wampirów.
10: Pogromcy chyba.
11: Pogromcy. Dziecko Rozmery, thriller. A to wcale nie są, to są horrory, nie mówiąc o Wstręcie, który no już przecież ma, ale tam znajdziemy film psychologiczny, który pokazuje głębię bohaterki i to, co się dzieje w jej głowie. I to jest też ciekawe, że w zależności od tego, w jakiej epoce jakby świata jesteśmy, horror albo pojawia się jako coś, co jest nobilitowane. Werner Herzog sobie przecież zrobił horror, też nie
10: Oczywiście.
11: Wiem, czy ktoś o nim myśli jako twórcy horrorów, ale mamy też przesunięcie tej wajchy w drugą stronę, kiedy mówimy horror, gatunek pośredni, to nie jest nic ciekawego.
10: A potem oglądamy Drakulę Coppoli.
11: Właśnie myślałam dokładnie o latach 90. i 2000, które właśnie wykorzystują, w zależności od tego, w którą stronę wiał wiatr, traktowano horror bardzo serio, bardzo poważnie, albo wręcz odwrotnie. Mhm. Ale ja myślę, że to wynika z tego, że ten gatunek jest jakby w definicji niezwykle pojemny. Mhm. I co to znaczy? Czy to jest film o duchach? Czy to jest film, gdzie się boimy? Czy Piła jest horrorem? No na pewno jest. Czy jeśli bawimy się, przepraszam, będę brutalna, flakami, tak, krwią i generalnie chodzi o to, żeby jucha na wszystkie strony bryzgała, to jest horror, czy to może jest jakiś inny gatunek, i tak dalej, i tak dalej. I to, myślę, leży u podstawy, jakby u samego jakby zarania tej dyskusji. Czym w ogóle horror jest i dlaczego, bo ja bym szerzej powiedziała, dlaczego te fale popularności horroru wraz z jakimś zaniepokojeniem społecznym, szeroko rozumianym, przychodzą i odchodzą. I jak ten horror się zmienia, prawda, na tle wydarzeń historycznych. Zresztą o tym ekspresjonizmie i roli ekspresjonistycznego horroru i w ogóle strachu w szeroko to nazwijmy w dwudziestoleciu międzywojennym. No przecież powstało bardzo dużo bardzo klasycznych książek, które czytane dzisiaj pokazują, że właściwie mierzymy się z podobnymi lękami.
12: Mm. Jeszcze myślę, że ta wstydliwość horroru to takie przytykanie łatek, że właśnie że wstręt absolutnie nie jest horrorem, tylko dramatem psychologicznym, bo przecież gdzie by tam się tak zniżać do poziomu horroru. Wynikał też z takiej merkantylnej strony, że horror po prostu ma wielu zadeklarowanych przeciwników, jeśli chodzi o widownię, która nie jest gotowa oglądać horroru, nie lubi, ma jakieś uprzedzenie do samego gatunku, więc dużo łatwiej jest ściągnąć widza na thriller o dziecku Rosemary, mimo że jest to dziecko diabła jako żywo, niż na horror o matce, która się orientuje, że za chwilę urodzi dziecko szatana. Nie?
10: Zresztą, jak oglądałem Weapons, to miałem poczucie, że to jest bardzo mocno z tego ducha. To znaczy, że Weapons jest właściwie... I absolutnie miałem takie skojarzenie, jak ty, Bartek, mówisz, czyli to, że czy tu chodzi o Trumpa, czy nie o Trumpa, to jest jakby inna rzecz. Chodzi o to, że rzeczywistość stała się tak niezrozumiała i tak trudna, że to miasteczko, w którym wiemy, że coś się dzieje, ale nie wiemy co, i musimy dalmierzem i mapą wyznaczyć dom, w którym mieszka wiedźma, czy ją zidentyfikować jakby z imienia i nazwiska, że to ona, to jest bardzo z ducha, po pierwsze, tamtego podejścia, które Polański miał do zła, prawda? No zło mieszka nad nami, w mieszkaniu powyżej, nie gdzieś tam w piekle.
12: I
10: nie?
12: To są przyjemni emeryci, którzy absolutnie przychodzą zapukać po cukier.
10: Tak,
12: nie?
10: Jest, dokładnie, prawda? Że to jest bardzo podobne podejście, nie? Że i tam, i tu było takie pytanie o status tego zła upostaciowionego, czy ono dalej istnieje, czy dalej istnieje czarna magia w naszym świecie, nie? Czy działa jakaś magia, skoro wygrał Trump, prawda? Można by powiedzieć. Tylko gdzie mieszka ten czarownik? Gdzie mieszka ta wiedźma? Kto to jest? I co można zrobić, prawda? I tam, i tu jest bardzo gorzka diagnoza. To znaczy, po pierwsze, oni wygrają w przypadku dziecka Rosemary, a tu mamy taką opowieść, że okej, da się wiedźmę pokonać, ale będziemy mieli wiedźmina. No bo kto pokonuje wiedźmę, prawda? Ktoś, kto zna jej czary. Czyli następstwo pokoleń, a nie likwidacja zła.
11: No dosłownie jest następstwo pokoleń, bo, tak, bo jakby wszystko zostaje w rodzinie w
10: wszystko
11: jakimś
10: zostaje
11: sensie.
10: W rodzinie, tak jest, tak.
12: Czyli... Tak, ale to jest niesamowite, jaka jest powtarzalność tych motywów, mam wrażenie, tak, w nowym horrorze, że jak opowiadałeś teraz tę fabułę filmową, to z kolei równie dobrze mogę to przełożyć do serialu Stamtąd, który też bardzo rośnie. Mam poczucie, że to jest też taki serial, który wszedł trochę tylnymi drzwiami, gdzieś tam HBO go wypuściło i który z roku na rok, mam wrażenie, jego popularność rośnie i jakaś taka rzesza ludzi, którzy dostrzegają w nim coś ważnego. To też jest historia takiej maleńkiej społeczności, która jest nękana przez jakieś zło, którego nie wiadomo skąd i dlaczego przychodzi. Trochę, wiecie, jak te potwory za bramy w Grze o Tron, no po prostu, że tam za tym wielkim murem jest coś złego.
10: Ale też zarazem to jest przecież strasznie stary motyw, prawda? Tak. Nie możesz zaprosić, tak, wampira trzeba zaprosić, żeby ci coś zrobił, co z kolei wraca w Grzesznikach, prawda? Jeden z największych, ja myślę, że to jest fantastyczne, bo Grzesznicy to jest jakieś takie wielkie pytanie, czy to jest o rasizmie? Czy to jest jednak o regułach, powiedziałbym, takich antropologicznych, jakaś taka matryca, która tam została stworzona, żeby opowiedzieć o tym, nie wiem, czym jest prawda, czym jest nieprawda sztuki, kiedy ta sztuka nas gdzieś prowadzi i daje nam odczucie kontaktu z czymś z góry, a kiedy staje się tylko i wyłącznie odtworzeniem rytuału, który nic nie znaczy. To jest jakby o tym, co jest martwe, co jest żywe, to jest o takich rzeczach.
12: Tak, jednocześnie medialna dyskusja wokół tego filmu bardzo skręcała w stronę rasistowskich wątków, bo to było prostsze, jakieś takie bardziej dotkliwie współczesne, w sensie wydawało się takie namacalne, bardzo łatwe do zidentyfikowania.
11: No tak, ale to jest zaszyte w tym, w tych niepokojach współczesnych. I ja myślę, że to też, i zobaczcie, jak rasizm stał się, jak często rasizm właśnie w horrorach wraca jako temat, bo to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są tylko i wyłącznie Grzesznicy. To jest bardzo wiele różnych, no ja bardzo cenię właśnie Uciekaj. Uważam, że to jest najlepszy zresztą film Pila, ale to są filmy, które właśnie jasno do rasizmu wracają. Ale to z kolei, moim zdaniem, wyrasta z tego naszego świata, który znowu zaczął ten element jakby rzeczywistości w Stanach wyciągać, podkreślać. Mhm. To się nagle pojawiło, więc te filmy bezpośrednio odnoszą się do tego tematu.
12: Ja też mam takie...
11: Zgadzam
12: ja
11: się, też... że nie jest to, że akurat Grzesznicy są filmem, gdzie, który jest dużo szerszy interpretacyjnie, ale to, że ten element się tam pojawia i to, że ten dyskurs społeczny i w ogóle dyskurs wokół tego filmu, ta dyskusja dotyczy właśnie tego elementu, to też nie jest przypadek. I to też jest w jakimś sensie symptomatyczne.
10: Znaczy ja myślę, że to jest wręcz... No, ja myślę, że artyści są skazani na taki rodzaj. Mhm. I że to też chyba jest celowe. To znaczy takie pytanie, czy zawiesimy się na tym, że polityka tożsamości, czy jednak zawiesimy się na tym, co próbuje się nam opowiedzieć tym filmem, tak. Co myślę, że dużo, dużo głębsze i ciekawsze wtedy się robi.
12: Mhm. Tak, ja w ogóle mam poczucie, że ten horror współczesny jest bardzo wielowarstwowy i to jest też wielokanałowo działa, że jakby rzeczywiście mamy bardzo różne jakby tematy, które są poruszane w tych filmach na bardzo różnych poziomach i też jakby źródło tych filmów. To jest wręcz imponujące, jak na horror zasysa rzeczywistość. Tutaj mi się przypomniała właśnie historia tego filmu, który dopiero tam za 2 tygodnie będzie w Polsce, 19 czerwca ma premierę, czyli Backrooms bez wyjścia, którego źródłem było, który się narodził od jakiegoś postu na 4chanie, czyli takim forum właściwie dyskusyjnym, gdzie ktoś wrzucił zdjęcie pustej przestrzeni po sklepie meblarskim. I ona była bardzo przerażająco pusta właśnie. Mhm. Potem się zaczęło, ludzie zainspirowani jakby tą atmosferą tego zdjęcia wrzucali kolejne tego typu przestrzenie, aż się pojawiła tak zwana creepypasta, gdzie ktoś opisał, jakby napisał z perspektywy kogoś, kto znajduje się w środku tego, taki przerażający trochę króciutki wpis internetowy. I to stało się początkiem w ogóle jakichś YouTube'owych pierwszych prób reżysera, który robił tego typu horrorowe wprawki, które zaprowadziły go do debiutów w A24, do filmu, który powstał właśnie o pustej przestrzeni, która jest jakimś dziwnym miejscem bez wyjścia.
11: Nie, bo to jest bardzo specyficzna przestrzeń. Jeśli mogę się tutaj wypowiedzieć jako... To jest przestrzeń przejścia. To są wszystkie miejsca, tam nie wiem, puste hotelowe korytarze, puste przestrzenie sklepu.
12: Stanley Kubrick się kłania.
11: Ale wiesz, Stanley Kubrick, świetny przykład właśnie wykorzystania takiego, ale pokaż mi palcem osobę, która nie poczuła jednak niepokoju w takim miejscu. I to jest odwołanie się do takiego powszechnego uczucia, jakby nazwanie nowego lęku, bo mnie się wydaje, że współczesne horrory też jakby opisują, czy dotykają, czy pokazują jakieś nasze nowe lęki, bo tutaj mamy oczywiście, może to jest bardzo proste, ale mnie się wydaje, że te puste przestrzenie, no to są przestrzenie, które każdy z nas widział w trakcie pandemii i ta pandemia jednak w jakimś sensie nieopowiedziana jeszcze przez kino wraca właśnie jako echo gdzieś tam daleko tych horrorów, albo powiedziana tak zbyt dosłownie, może tak bym powiedziała. I tutaj tego typu niepokoje, lęki, strachy są w tych opisywane przez właśnie ten gatunek, który jest taki pojemny i też dotyka rzeczy, z których się czasem wstydzimy, niektórych nie chcemy rozmawiać. Wszystkie te filmy.
12: Tak, ale jest bardzo ciekawe,
10: że to, co teraz powiedziałaś, jest myślę kluczowe i być może najważniejsze do zrozumienia, dlaczego horror tak zaawansował teraz. Że właśnie miejsca przejścia, jako te miejsca, których właśnie wspólnoty pierwotne też się bały najbardziej. To znaczy, to nie jest tylko to, że to jest pusty magazyn, nie? To jest to, że to tam nie ma ludzi. Dlaczego ludzie stamtąd odeszli? Czy była zaraza? Czy zdarzyło się coś, co jakby jest tym sygnałem niebezpieczeństwa? Ale nie tylko, jakby wszystkie sytuacje przejściowe są najbardziej ryzykowne. Jeżeli się popatrzy na ten kluczowy moment w Grzesznikach, kiedy Mary wychodzi, żeby pogadać z wampirami, jakby wziąć od nich kasę dla ludzi, którym chce pomóc. Mary, która się porusza między światami, która jest białą, która jest zarazem czarna. Ona jest taką postacią. No to Mary pada jako pierwsza ofiarą, prawda? Że jakby te postaci między światami, poruszające się między jedną a drugą rzeczywistością, są zawsze najbardziej narażone z jednej strony na atak, ale z drugiej strony ich się wspólnota boi. Nie bez powodu pannie młodej narzuca się welon. To nie chodzi o to, żeby była piękna, to chodzi o to, żeby ona nie rzucała uroków, bo już nie przynależy do swojej rodziny, jeszcze nie jest w nowej, prawda? To przejście do ołtarza, no to jest to przejście, kiedy ona może być demonem. Czyli jakby to są te miejsca, w których horror szuka, prawda? Czy już się zmienia status rzeczywistości? Czy już jesteśmy w nowej, prawda? Czy to już jest ten moment, kiedy zaczyna być właśnie koniec świata? Czy to już jest ten moment, kiedy przyszedł Antychryst?
11: To,
10: z piętra wyżej.
11: To co mówisz, też idealnie pasuje do Weapons, jaki to ma tytuł polski?
10: Zniknięcia.
11: Bo zniknięcia dokładnie też są o tym. To jest cała ta przechodzenie szukania ludzi, którzy są właśnie w jednej rzeczywistości, czy w jednej przestrzeni i w drugiej, symbolicznie rozumianej oczywiście, bo tutaj nie chodzi przecież o dosłowność tego. To dzielenie tego miasteczka na strefy, przestrzenie, to jest w ogóle te sceny poszukiwań tego miejsca, domu. Tego domu. To idealnie pasuje do tego, co powiedziałeś. I to też jest bardzo ciekawe, bo estetycznie, formalnie te filmy są jakby z zupełnie dwóch różnych światów. Jeden jest wesołym musicalem, pełnym fantastycznej muzyki, w którą się zanurzasz, idziesz i bawisz się po prostu na całego. Drugi jakimś oszczędnym, dziwacznym, chłodnym, powiedziałabym skandynawskim horrorem w takim stylu europejskim.
10: Ale z mnóstwem komizmu.
11: Oczywiście, oba zresztą, ale i też dystansu i ironii, ale jakby chodzi mi o samą estetykę i samą formę, a jednak one opowiadają czy odwołują się do tego samego wątku i do tego samego elementu naszej kultury i naszego świata. Też jakoś nie wiem, myślę, że to, że o czym rozmawialiśmy wcześniej, o duchowości i tym braku, że nam się zrobiła jakaś taka luka. Ja myślę, że to też jest, że te filmy wypełniają, jakby wlewają się w tę przestrzeń, która się nagle zrobiła, tego takiego strachu, który nie został do końca okiełznany.
10: Ale to właśnie, ja bym powiedział, że Weapons jest o tyle oryginalne moim zdaniem i może nawet troszeczkę, ja bym zaryzykował, że o poziom wyżej, przynajmniej dla mnie, tak znaczeniowo od grzeszników, że grzesznicy są od początku do końca metaforą. Ja nie mówię, że to jest łatwo zrobić, to jest bardzo wyrafinowana metafora, ale metaforą. A tu mamy taką grę przedziwną, że nie wiadomo, czy to jest realizm, czy to nie jest realizm. I to jest to takie, co robi wrażenie. Czyli to, że wiedźma naprawdę w tym domku mieszka, tak? I naprawdę możesz wyliczyć w metrach, który to jest domek. I na mapie tam geodezyjnej wyznaczyć tu.
11: Ale jednocześnie jak
10: czyli
11: ona...
10: zło jest realne, na wskroś realne.
11: Tak, bo, ale z drugiej strony, czego się boimy? Oglądając ten film. My się tam boimy tych takich momentów, kiedy nie do końca rozumiemy, co się dzieje i na co patrzymy. Kiedy ta bohaterka przyjeżdża do domu, a tam zamknięte drzwi. Niby ktoś jest w środku. My, znając konwencję, domyślamy się, tam mieszka czarownica. Ale to jest na poziomie takim racjonalnym, ale na poziomie motyli w brzuchu i irracjonalnego takiego jakiegoś lęku wewnątrz, to są rzeczy, których my się boimy też w rzeczywistości.
10: No bo tam jest ten element...
11: Tego nie rozumiemy.
10: To jest z kolei, mam wrażenie, z kultury azjatyckiej, chociaż nie do końca, bo przecież cały Belmer jest o tym, czyli lalka. Lalka, która nie wiadomo, czy jest częścią naszego świata, czy jest częścią świata właśnie ożywianego przez jakieś inne siły, nie? Przecież tam jest taka jedna z najlepszych, a zarazem właśnie dwie przerażające sceny w Weapons. Jedna z nich to jest postać wychodząca właśnie z tego ciemnego domu z nożyczkami w ręce, która tak właśnie krokiem lalki przemieszcza się w stronę naszej bohaterki. Nie wiemy właśnie, co to jest. I to są właśnie jakieś takie... Czy to jest bardzo wyrafinowane? Jakby się zastanowić nad tym, jak skonstruowane są te filmy, to są bardzo wyrafinowane artystycznie rzeczy. Tu nie ma... mimo tego, że znowu, to co powiedziałeś, że to 4chan jako miejsce inspiracji, czyli śmietnik.
13: Tak.
10: W śmietniku się wygrzebuje dzisiaj ciekawe historie.
13: Tak, ale ja mam poczucie, że tutaj w ogóle to, co sobie cały czas mówimy, trochę jest na poziomie meta, ten renesans, bo nie chodzi mi o jakąś wyniesienie horroru z nizin na wyżyny, bo to nie jest to. Ale pewien renesans i jako popularność już taka usankcjonowana, też rynkowo,
12: jest jakby świadectwem tego, że trochę żyjemy w świecie, który nam się nagle powymykał, nie? Że jakby tak, gdzieś publiczność bardzo nie ogarnia rzeczywistości i te lęki właśnie tego świata, którego nie rozpoznajemy, tej wiedźmy, której nie wiemy, że coś tam się nie zgadza w tym świecie, czy właśnie tego, co dostajemy w backrooms, gdzie rzeczywiście mamy jakby taką przestrzeń, w której się gubimy, która jest dla bohatera niezrozumiała, nikt nie potrafi jej wyjaśnić, nic się tam teoretycznie nie wydarza, ale wiemy, że tam jest jakieś zło, że to idealnie koresponduje z tym światem też, teraz pojadę grubymi publicystycznymi tezami, ale też światem AI, które jest takim wielką niewiadomą, do czego zaprowadzi tych wszystkich przemian gospodarczo-politycznych, których doświadczamy. Ja mam wrażenie, że to, co powiedziałem na początku, czyli to uwiązanie pewnej horrorowej fali z tym Trumpem jest chyba nieprzypadkowe o tyle, że mam poczucie, że to zawsze, tak jak właśnie w ekspresjonizmie niemieckim mieliśmy już zapowiedź faszyzmu w tych filmach, tak nie wiem, w latach 50. w zimnowojenny horror odpowiadał na lęki związane z tamtą sytuacją napięcia między ZSRR a Stanami, nie wiem, w latach 70. jak wracały antykonsumpcjonistyczne filmy, nie wiem, Świt żywych trupów, był przecież odpowiedzią na jakiś konsumpcjonizm, który rósł i komercjalizację świata, nie? Jakby pewne bardzo ważne społeczne diagnozy się tam wydarzały i kiedy horror trafiał na ten piedestał, to zazwyczaj to świadczyło właśnie o tym, że jesteśmy znowu w jakimś dziwnym, niepewnym czasie. Bo mam poczucie, że te lata 90., które były koniec historii, Fukuyama i te sprawy, tak, już wszystko miało już iść gładko do przodu, nagle ten horror został strywializowany. W sensie bawiliśmy się horrorem. W sensie Polański, jak robił Dziewiąte Wrota, to z przymrużeniem oka. Ale sam Raimi też robił dużo filmów, ale wszystkie były z przymrużeniem oka. Nie było, znaczy oczywiście istniał, ale był marginalizowany horror, który był poważny, dotkliwy i jednocześnie z jakąś ambicją intelektualną. To, że on teraz wypłynął, mam wrażenie, że coś nam mówi więcej o świecie niż o horrorze.
14: Tak. Ale no bo kiedyś mieliśmy Fukuyama, a teraz mamy Fukushimę, nie?
11: Ale widzisz, ale jednocześnie w cały fenomen Blair Witch Project i tego, że to przecież kiedy ten film był? 120 lat temu.
12: No 25.
11: Jak bardzo on wpłynął na wyobraźnię, ja bym powiedziała, że do dzisiaj często słyszę w jakichś rozmowach, że no bo to będzie takie jak Blair Witch Project. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze ogląda, ale
12: nie,
11: zostało jako legenda, jako pewna stylistyka, jako
14: absolutnie
11: pewna...
14: Absolutnie.
11: Więc to...
14: Wpisane w parodię, wpisane w bardzo wiele różnych rzeczy. Znaczy, zresztą uważam, że jest ten sam motyw, prawda? Czyli rzeczywistość, którą dokumentujemy, która nas prowadzi do...
12: Ale też zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz związaną z Blair Witch Project właśnie, bo to jest też super ciekawe, że ten gatunek ma w sobie wpisaną, bardzo upraszczam, plebejskość. Coś bardzo takiego podłego, pulpowego. W literaturze to zawsze była literatura pulpowa, nie? Pociągowe czytadło, które się zostawia w pociągu, nawet się nie zabiera ze sobą. A jednocześnie właśnie, że na Forczanie się szuka inspiracji dla czegoś, co jest jednym z ważniejszych premier tego roku będzie. A z drugiej strony, że właśnie Blair Witch Project stało się taką legendą, że to był film zrobiony za tam 200 tysięcy dolarów, a zarobił 80 milionów. I przecież dzisiaj obsesja, która teraz święci triumfy w kinach, kosztowała 750 tysięcy. Oczywiście to jest zawsze ściema, bo żeby taki film się sprzedał na ponad 150 milionów, tak jak w tej chwili obsesja, to na promocję trzeba wydać 20 parę milionów, więc to też jest koszt jakby produkcji tego filmu de facto. Ale znowu, to jest jakaś taka nisza, w której możliwy jest tego typu właśnie, wiecie,

0: Tam rok, 9998, coś takiego.
1: I tak jak Blair Witch Project otworzył cały taki worek z podobnymi produkcjami, tak w przypadku Cube było dokładnie tak samo. Przecież, szczerze mówiąc, wszystkie piły i te inne tego typu, no właściwie już slashery, nie horrory, one wyrastają właśnie z tego ducha, z tego jesteś w obcym miejscu, jeśli nie dokonasz jakiegoś wyboru, zostaniesz skrzywdzony. To jest taki motyw i to jest motyw z Cube. I w dodatku sytuacja, w której jesteś, nie ma wyjścia. I to też pokazuje, jak jeden film potrafi potem pączkować i zamieniać się w pewne, ja bym nawet użyła słowa konwencje i podgatunki. I to też jest bardzo ciekawe i to też wydaje mi się, że to nie jest kwestia wyłącznie jakiejś mody, tylko takiego otwiera, że może w ogóle lęk i strach mają taki potencjał do budowania takich historii, które potem mogą właśnie pączkować, zmieniać się i gdzieś wykorzystywać podobne motywy. Może to jest takie bardzo pierwotne po prostu.
2: Nie, bo myślę, że jest, ale to jest ciekawe, jakby gdzie go umieszczamy, prawda? Czy umieszczamy strach na marginesie i robimy tanie filmy, bo lubimy się bać, typu Cube, typu Blair Witch Project, czy umieszczamy go w centrum, tak jak właśnie, nie wiem, robimy drogaśne filmy typu Sinners, typu Grzesznice, prawda? I tam już są nie tylko duże nazwiska, ale jest po prostu tłum taki, jakby w Weselu mógł zagrać. Po prostu mnóstwo aktorów, nie?
0: Tak. Ale to jest a propos jeszcze tych pewnych powtarzających się fraz, nazwisk i pewnych tonacji, to mam wrażenie, że takimi, gdybym miał znaleźć ojców chrzestnych tego współczesnego horroru, to byłyby dwie postaci. Z jednej strony Stephen King i jego antropologiczne podejście, takiego rozumienia stada jako pewnej mechaniki stada i lęku, który rozbraja tę społeczną jedność. To jest jakby jego obsesja przecież w dziesiątkach właściwie już w jego przypadku powieści. A z drugiej strony mam poczucie, że jeśli chodzi o estetyczny klucz i też rodzaj takiego myślenia filmowego, mam wrażenie, że mamy do czynienia z renesansem Lyncha. Że Twin Peaks jest powróciło nie tylko dlatego, że właśnie przed też dekadą, bo to też dokładnie był początek Trumpowej pierwszej kadencji, kiedy był trzeci sezon Twin Peaks, ten ostatni. Ale mam poczucie, że ten serial wrócił też, jeśli chodzi o jego pierwszą wersję, jako pewna tonacja, która nagle stała się bliska wielu twórcom.
1: A ja bym dorzuciła nazwisko, które już wcześniej wymieniłeś, czyli Kubricka, który co prawda zrobił tak naprawdę w tym gatunku tylko jeden, może dwa. Ale jeden czysty gatunkowo film, czyli Lśnienie, ale to podążenie za horrorem jako gatunkiem intelektualnym, czy pozwalającym na jakąś taką bardziej no właśnie intelektualne spojrzenie na świat, czy przeniesienie do horroru reguł rządzących światem, to jest kubrykowskie moim zdaniem. I to jest z tych trzech nazwisk splata się dla mnie współczesne myślenie o horrorze. Kubrick był oczywiście bardzo oryginalnym twórcą i trudno tutaj w ogóle go chyba jakoś tak wiązać na stałe z horrorem, ale nie, w ogóle nie można go wiązać na stałe z horrorem, ale
2: było ryzykownie.
1: Prawda, ale to ja myślę o takiej strategii twórcy, który szuka w tym gatunku czegoś więcej. To jest bardzo, bardzo z ducha Lśnienia i tego, no bo Lśnienie jest bardzo klasyczne, gdyby wziąć definicję horroru, wszystko tam mamy. Duchy, strach, niepokój, przemoc, śmierć, ze światy, wszystko. Ale to, co on z tym robi, zresztą podobno Stephen King nienawidzi tego filmu. Ale
2: serio?
1: Tak.
2: Nie wiedziałem o tym, to śmieszne.
1: Uważa, że zupełnie został...
2: zniszczono jego dzieło.
1: Jego pomysł. Jeszcze wracając na chwilę do Kubricka, wydaje mi się, że Kubrick, nie przypominam sobie twórcy, który w jakimś sensie zdekonstruował gatunek i zbudował coś zupełnie innego, wykorzystując reguły gatunku. A teraz to się dzieje, bo wszystkie te horrory, które wymieniliśmy i ja bym tutaj tego Eggersa jednak dorzucała, to jest dokładnie estetycznie nie, ale z ducha właśnie takiego myślenia.

0: Ale ja mam wrażenie, że właśnie rzeczywiście Kubrick jest tutaj bardzo istotny, bo w gruncie rzeczy prawie każdy jego film zmierza w stronę jakiejś grozy, która jest blisko horrorowi. To znaczy to, że tam jak się zawęża ta fabuła, prawda, zmierzając do jakiegoś, nie wiem, tam jak to się mówi, klimaksu, nie? Czy punktu krytycznego, to prawie zawsze tam jest element horroru już taki wprost, nie? No, w Odysei Kosmicznej, czy nawet w Oczach Szeroko Zamkniętych to mamy.
1: No, Full Metal Jacket.
0: No, to już w ogóle, to nawet nie... No. Nawet nie mówię.
1: Tak się powinno prowadzić.
0: Tak się powinno w audycji, w radiu sprawy załatwiać.
1: Tak. Ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje w tym temacie horroru, na którą nie znam odpowiedzi dobrej, ale może wy znacie. Bo o ile renesans horroru filmowego jest jasny dla mnie, o tyle ciekawe jest to, że horror sobie dużo słabiej radzi w serialu. Są próby coraz częstsze i coraz śmielsze jego przeszczepiania, ale co do zasady bardzo niewiele mamy seriali, które są horrorami.
0: Ale jak już mamy, to takie, wiesz, no American Horror Story to jest osiągnięcie samo w sobie.
1: Tak, to na pewno. Inna rzecz, że to jest właśnie taki horror, który też ciekawy, nie? Że jakby się zrodził z pewnego recyklingu pierwotnie, nie? Że jakby kolejne warianty, pewne typy horroru najpierw były jakby trawestowane, trochę pastiszowane momentami, a jednocześnie pozostawały horrorem. To nie było nigdy nie było tego cudzysłowu, który by nam zdejmował grozę.
0: Ale też bywały bardzo oryginalne. Ten sezon, do którego się już odnosiłeś, czyli sezon trumpowski, no, gdzie mamy intelligent and affluent lesbijki, które boją się klaunów i umierają ze strachu widząc klauna. No to jest po prostu, to jest coś naprawdę w tamtym kontekście oczywiście. Tak, tak. Bardzo oryginalnego.
1: A to jest rzeczywiście interesujące, że bardzo niewiele się przebiło tych, że za tym zawsze stoją jakieś bardzo konkretne osobowości artystyczne, tak jak tutaj w American Horror Story był twórca, który po prostu też ma doświadczenie w tłuczeniu wielosezonowych produkcji Ryan Murphy, ale też mamy jeszcze tego, Mike'a Flanagana, który zrobił kilka, nie wiem czy mieliście okazję oglądać, on miał umowę z Netflixem, jako jedyny chyba jest Netflixowym reżyserem od horrorów. On zrobił stosunkowo niedawno Zagładę Domu Usherów.
0: A tak.
1: Mhm. A wcześniej nawiedzony dom na wzgórzu i nocną mszę. Też bardzo kingowskie rzeczy, ale mam poczucie, że to jest jeden z niewielu twórców, który jakby dał sobie wyrobić taką, znaczy wyrobił sobie markę horrorowego speca.
0: Ale zobacz, że on też ma problem z puentami.
1: Tak.
0: Bardzo duży. Ja myślę, że to jest, może dlatego to jest jakaś częściowa odpowiedź na to pytanie, dlaczego w serialu tak słabo. Bo strasznie trudno rozłożyć grozę na odcinki. To jest to ograniczenie jakby w samej koncepcji, czyli jak poprzecinać to tak, żeby ludzi utrzymać, żeby dalej się bali, ale że właściwie musimy zacząć z tym strachem od początku.
1: Tak, i jak też spiętrzać, żeby to nie było, bo bardzo łatwo jest, znaczy horror jest takim, i te środki, których używa, jakby groza jest bardzo takim jednorazowym strzałem, nie? Możemy się wystraszyć na chwilę, a budowanie tego na dłuższą metę jest bardzo trudne. No rzeczywiście, to pewnie jest częściowa odpowiedź.
2: Nie, ja jeszcze myślę, że wykładanie kart na stół, że często boimy się przez zaskoczenie, że nagle się ten świat zmienia i tutaj w serialu, no jak długo możesz nabudowywać, żeby widza zaskoczyć? A jak go zaskoczysz na początku, to potem go już nie przestraszysz drugi raz. I ja bym powiedziała, że są próby takich seriali, ale one mimo wszystko nie wytrzymują jakby zderzenia z samym gatunkiem. I American Horror Story, oczywiście to jest serial, który też wyrasta ze swoich czasów, jak w ogóle jest taka teoria w kinie, że horror wyrasta zawsze ze swoich czasów i że to jest jedyny gatunek, który jest zakorzeniony w momencie, w którym powstaje. To można o tym dyskutować, ale ta ironia i granie konwencjami, jakby ta metoda recyklingu, o której powiedziałeś, ona też wyrasta z momentu, w którym ten serial zaczyna funkcjonować na rynku. Teraz Ryan Murphy podejmuje kolejne próby robienia różnych innych seriali, nawet niekoniecznie w tym cyklu. I one nie cieszą się szczególną popularnością, dlatego, że ja mam taką tezę roboczą, że jego czas w jakimś sensie minął. Moi studenci bardzo często mówią Ryan Murphy, cringe'owy. Ja kocham, więc zawsze dyskutujemy na ten temat, ale myślę, że oni w jakimś sensie mają rację, że oni już się boją inaczej, też jakby przez lęk i strach, bo uważam, że to są dwa odmienne stany, przez lęk i strach oni bardzo często też opisują siebie i często zupełnie inaczej mówią niż pokolenia ich rodziców, nie mówiąc o pokoleniach dziadków. Co innego, czego innego się boimy, co innego nas bawi, bo strach też jest tą taką emocją stojącą blisko rozbawienia. To nie jest przypadek, że bardzo często horrory są straszne, albo to, co kiedyś nas przestraszało, teraz nas bawi. Bo to też jest, tutaj Kuba przywołał filmy z lat tam powiedzmy 90. te wszystkie wampiry i tak dalej. Kiedy oglądamy filmy, które miały straszyć w latach 50., to w ogóle to jest to najśmieszniejsze filmy, jakie powstawały.
1: Tak, tak, to jest zimnowojenne filmy.
2: Wspaniałe!
1: Które się tam właśnie miały o kosmitach, którzy zawsze byli radziecko podobni.
2: Tak. I przylatywali, żeby zniszczyć planetę i... to też pokazuje z jednej strony ewolucja, ale też jest to jakaś tam pokazanie tamtych czasów i naszych czasów i tego, jak w ogóle samo doświadczanie strachu, doświadczanie lęku, jak to strasznie się zmienia.
0: Ale coś w tym jest rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe, to co powiedziałaś o tym, tej koncepcji, że to zawsze wyrasta z czasów, że to jest najbardziej osadzony w danym momencie historycznym gatunek, że to jest, myślę, jakaś niezła puenta tutaj naszej rozmowy. Pewnie to jest dyskusyjne, a z drugiej strony, zresztą, rzeczywiście nie dziwię się twoim studentom, że uważają, że Ryan Murphy jest cringe'owy. Jak obejrzałem Makabreskę, przy której przysypiałem, to sobie pomyślałem, że on już zabrnął w taką autoparodię trochę, niestety. Więc coś w tym jest, a może właśnie zmieniła się rzeczywistość i jej natura i już trzeba inaczej nas straszyć. Po prostu, żebyśmy poczuli, że to jest o nas.
1: Ja też myślę, że język horroru bardzo się zmienił właśnie przez tę ostatnią dekadę, a Murphy z kolei jeszcze rozmawia z latami 90. i wcześniejszymi, a my już jesteśmy w czasach właśnie Gersa czy Jordana Peela, że oni są tymi nowymi ojcami, założycielami horroru jakiegoś, jeśli chodzi o język, jakim on operuje. I myślę, że to już, że to jest język, z którym dzisiaj się można jakby polemizować, a tamten już jest przestarzały po prostu.
0: Mocno taki filmoznawczy ten odcinek dłuższej rozmowy nam wyszedł. Dziękuję wam bardzo. Joanna Malicka i Bartosz Staszczyszyn byli ze mną w studiu.
1: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8 osób zginęło w katastrofie bombowca B-52 w bazie wojskowej w południowej Kalifornii, na początek doniesienia z USA. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kraty. Informacja, również sport i Magdalena Fręch, która wystąpi jako szczęśliwa przegrana w turnieju WTA w Berlinie. Minęła 4, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek Stany Zjednoczone. Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się w bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Jak przekazała baza, do wypadku doszło w trakcie rutynowej misji testowej samolotu. Katastrofa jest obecnie przedmiotem śledztwa, podały w komunikacie Siły Powietrzne USA. Według agencji Associated Press poniedziałkowy wypadek był pierwszą katastrofą bombowca B-52 od czasu wypadku tego samego typu samolotu na wyspie Guam w maju 2016 roku. Bombardując Ławrę Peczerską, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes Fundacji Humanus Emergency Medical Team Piotr Skopiec, który wraz z ekipą jechał w okolice Kijowa.
2: Mniej więcej 130 kilometrów od Kijowa zaczęliśmy słyszeć już obronę przeciwlotniczą, strącane widać było drony i zobaczyliśmy informację o tym, że nastąpił atak na Kijowo-Pieterską Ławrę. Idąc liniami gaśniczymi doszliśmy do bramy, która prowadziła na teren Ławry. Tam zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę, a sam dron uderzył w dach budynku, na szczęście pustego.
1: W ataku Rosji na Ukrainę w nocy z niedzieli na poniedziałek w sumie zginęło co najmniej 11 osób. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kraty. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem sądu, opinie biegłych nie budzą żadnych wątpliwości, że mężczyzna w momencie zbrodni był niepoczytalny, mówi rzecznik sądu okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna.
1: Swojego rozczarowania i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
4: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
1: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. 160 tysięcy osób czeka na podjęcie decyzji przez prezydenta w sprawie przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary, które są ponad 50 lat po ślubie. Kancelaria prezydenta rozpatrzyła dotąd 1% wszystkich wniosków. O szczegółach Ben O'Connor.
5: Ze specjalnym apelem do Karola Nawrockiego wystąpiła pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
6: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuje z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
5: Wiele par, które złożyły wniosek o medal, może do czasu jego odebrania po prostu nie dożyć, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
7: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu.
5: Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy koło 350 tysięcy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: I na koniec informacji jeszcze sport. Magdalena Fręch wystąpi w turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie, mimo że przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji. Polka awansowała do głównej drabinki dzięki wycofaniu się jednej z tenisistek. Jej pierwszą rywalką będzie grająca z dziką kartą Niemka Eva Lys. Magdalena Fręch jest jedyną Polką w singlowej drabince berlińskiego turnieju. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu również burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Wracamy do szkoły. Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Dzień dobry, pani doktor.
9: Dzień dobry.
8: Co właściwie oceniamy, czy też co powinniśmy oceniać, jeżeli chodzi o uczniów? Wiedzę, postawę, efekty, a może wysiłek?
9: No właśnie. Teoretycznie dzięki ocenie informacji zwrotnej od nauczyciela, uczeń albo uczennica dowiaduje się o tym, w jakim stopniu opanował albo opanowała umiejętności wyartykułowane w podstawie programowej danego przedmiotu. Czyli na przykład na lekcjach języka polskiego mówimy o takich wymaganiach jak formułowanie wypowiedzi argumentacyjnej, czy na piśmie, czy w trakcie odpowiedzi ustnej. Sprawdzamy, w jakim stopniu uczeń albo uczennica opanował albo opanowała wiedzę na temat obowiązkowych lektur szkolnych. Mówię z perspektywy teraz polonistki. Natomiast faktem jest, że w zależności od tego, którą metodę informacji zwrotnej nauczyciel wybierze, no, to jest bardziej albo mniej funkcjonalne ta rozmowa z uczniem, czy też taka informacja pisemna, czy opanował te umiejętności, czy nie. No bo jeżeli na przykład za wypracowanie wystawię trójkę, no to jaka to jest informacja dla młodej osoby? No widzi, że coś tam jest pokreślone w tej pracy, ale jak się poprawić? Co zrobił dobrze? Co powinna zrobić lepiej? Takie oceny w skali od 1 do 6, które wszyscy powszechnie praktykujemy, one są tak naprawdę z mojej perspektywy jako pedagogzki są niefunkcjonalne. Ja na przykład staram się uzupełniać ocenę zawsze o jakiegoś rodzaju ocenę kształtującą albo chociaż elementy oceny kształtującej, czyli mam na przykład takie pieczątki do wypracowań, w których zaznaczam, ile jest punktów za które kryterium. Czasem też piszę uczniowi albo uczennicy na pracy zostań po lekcji, to ci wytłumaczę. No ale umówmy się, jak mam 30-35 osób w klasie, bo w tej chwili pracuję w warszawskim liceum, tutaj to są normalne liczby uczniów w klasach, to ja nie dam rady każdemu dać tak drobiazgowej informacji zwrotnej, wypisać tej litanii pod wypracowaniem, co jest dobrze, co jest źle. Więc w pośpiechu czasem po prostu ograniczamy się do tych trójek, piątek, no ale co uczeń tak naprawdę z tego ma, co to dla niego oznacza?
8: No, jeżeli trójka, to oznacza sięgnij po sztuczną inteligencję.
9: Niestety tak. Z przykrością też obserwuję, że częściej nawet rodzice niż uczniowie w dzisiejszych czasach przywiązują tak wielką wagę emocjonalną, powiedziałabym, do tych ocen. To znaczy stresują się tym, że dziecko dostało 2, a nie co to dziecko rzeczywiście umie. I zdarzało mi się jako wychowawczyni przyjmować takie telefony od zatroskanych rodziców. Co dziecko może zrobić, żeby mieć tam z jakiegoś przedmiotu, powiedzmy chemii, wyższą ocenę? Mimo, że no, dziecko jest w oddziale humanistycznym z rozszerzonym polskim. No, tą chemią się za bardzo nie interesuje, na maturze zdawać nie będzie. No nie ma uzdolnień w tym kierunku. Nie za bardzo interesuje się tą wiedzą ścisłą, więc teraz pytanie, czy jest sens, żeby to dziecko ślęczało godzinami nad tą chemią i żeby poprawiało na wyższy stopień, zamiast, nie wiem, poczytać coś więcej, skoro wybiera się na studia humanistyczne.
8: No właśnie, czyli to są te, powiedziałbym, takie indywidualne ścieżki, którymi uczeń pod właściwą dyrekcją może podążać, a jednak jakoś fetyszyzujemy wszyscy ten czerwony pasek. Ten czerwony pasek, który ma być, właściwie co on oznacza? Oprócz tego, że mamy 4,75 i BD bez zachowania, tak? I 7 punktów.
9: Ja przez wiele lat mojej pracy w szkole co semestr spotykałam się z tym, że ktoś przychodził po lekcji, żeby poprosić o wyższy stopień na koniec albo dopytać jeszcze o możliwości poprawy, mimo że za bardzo tam z dotychczasowych osiągnięć młodej osoby nie wynika, żeby rzeczywiście miała przyswojoną tę wiedzę, żeby miała rozwinięte umiejętności na ten wyższy stopień. No ale pod koniec trzeba mieć koniecznie ten wyższy stopień, bo wtedy będzie pasek, tak mało brakuje do tego paska, więc trzeba wytuptać u tych nauczycieli. No czy rzeczywiście taka osoba, która w ostatniej chwili, nie wiem, zrobiła prezentację, czy poprawiła jakiś sprawdzian, czy ona rzeczywiście umie na ten wyższy stopień, a nie to jest zakuć, zdać, zapomnieć tylko po to, żeby mieć pasek, ale argumenty też na przykład były takie, że jak nie będę mieć paska, to rodzice nie pozwolą mi jechać na obóz narciarski. No, czyli rozumiem, że...
8: Czyli uniknę kontuzji.
9: Czyli rozumiem, że przynosimy pewną postawę z domu. Myślę, że to byłoby z korzyścią dla młodych osób i tak naprawdę ostatecznie też dla ich stosunku do uczenia się, gdyby jakoś przemodelować te relacje z ocenami w domu i traktować właśnie te oceny bardziej jak informację zwrotną, a nie jak karę, nagrodę. A co to za okropny nauczyciel, że stawia te niskie oceny? To może stawiać niskie oceny, bo dzieciaki nie umieją. No a czemu nie umieją? To różne mogą być odpowiedzi na to pytanie.
8: No, można się pewnie przyjrzeć temu czerwonemu paskowi pod kątem argumentów za i argumentów przeciw. Co ciekawe, zdaje się, że społeczeństwo też jest podzielone, tak? Mniej więcej połowa mówi świetny pomysł, to powinno zostać, a połowa mówi nie, w ogóle precz z tym. No więc z jednej strony, czy czerwony pasek jako argument za może motywować do nauki, ale tak rzeczywiście, czy raczej tak jak pani doktor powiedziała, że pod koniec są pielgrzymki z prośbą, no może troszeczkę podnieść, bo ten czerwony pasek. Czy czerwony pasek motywuje w jakimś okresie roku czy kilku lat?
9: Już odpowiadam. Ja jeszcze kilkanaście lat temu, gdy byłam na studiach nauczycielskich, pamiętam doskonale, że nam powtarzano, że jeżeli chodzi o motywowanie uczniów przy pomocy ocen, to wysoki stopień motywuje uczniów, którzy są przyzwyczajeni do niskich not. Jeżeli uczeń jest tak zwanym piątkowym uczniem, to jego ta kolejna piątka czy szóstka jakoś nie zmotywuje, nie zachęci, a nawet ponoć wręcz przeciwnie. Wcale tego jakoś go nie zachęci do tego, żeby zgłębiać wiedzę, tylko raczej już przyzwyczai do tego. Ja też mam takie swoje podejrzenie graniczące z pewnością, że ten czerwony pasek, on jest świadectwem statusu socjoekonomicznego, no bo któż otrzymuje czerwony pasek? Dzieciaki, których rodziców też stać na korepetycje, na jakieś pozaszkolne wsparcie, dzięki któremu dziecko osiąga wyższe oceny, na przykład.
8: Czyli czerwony pasek jako symbol statusu, czyli dzieci, lepsze i dzieci gorsze?
9: Niestety, gdy się przyjrzymy temu, kto dostaje te paski, a kto nie, często to tak wygląda. Są dzieci też, których rodzice nie zapewniają takiego wsparcia. No i też z przykrością obserwuję, że jeżeli się nie zapewni właśnie takiemu dziecku jakichś dodatkowych, indywidualnych lekcji, no to powyżej tej trójki nie za bardzo będzie w stanie osiągnąć coś więcej i to oczywiście ma związek z tym, że mamy przeludnione klasy i już nauczyciel nie może jakoś indywidualizować treści na lekcjach, chociaż tak dużo się o tej indywidualizacji dzisiaj w świecie mówi.
8: Ale czerwony pasek może być pozytywną informacją zwrotną, tak? Czyli mówimy, proszę bardzo, to jest sygnał dla ciebie, młody człowieku, że ten wysiłek, który włożyłaś, został dostrzeżony i doceniony, a jednocześnie nie jest to uznaniowe, tylko mamy jasne kryterium, średnia, zachowanie, więc każdy wie, o co się bijemy, mówiąc kolokwialnie.
9: Do pewnego stopnia tak, aczkolwiek zaskoczę Państwa słuchacze, ale zachęcam jeszcze do osobistej refleksji, bo to może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale jak się dłużej nad tym pomyśli, to faktycznie być może nawet ma sens. Myślę, że na etapie szkoły podstawowej to jest rzeczywiście po prostu pozytywna informacja zwrotna. Okej, umiesz wszystko, świetnie, gratulacje, jesteś wszechstronnie uzdolnioną młodą osobą. Na pewno z każdego przedmiotu się napracowałeś, napracowałaś, dlatego masz ten pasek, załóżmy. Ale Wydaje mi się, że jeżeli w szkole ponadpodstawowej człowiek, który zaraz będzie podchodzić do egzaminów maturalnych, zaraz będzie wybierać swoją ścieżkę studiów, tak, jakąś ścieżkę akademicką, jeżeli taka młoda osoba ma pasek, czyli ze wszystkich przedmiotów ma te piątki albo prawie wszystkich przedmiotów, piątki, szóstki, to warto się zastanowić, czy ten młody człowiek być może nie marnuje swojego potencjału. Być może jest na tyle uzdolnioną młodą osobą, że powinna brać udział w olimpiadzie. Przecież są olimpiady przedmiotowe, z których gdy ma się 100%, ma się też indeks na studia. No, nie jest tak. Zastanawiam się czasem po prostu, czy jeżeli ktoś już jest na tym etapie, że ma 16, 17 lat, no, czy jest sens nadal wkuwać ze wszystkich przedmiotów, że tak powiem, czy to nie świadczy o jakiegoś rodzaju jednak porażce naszego systemu doradztwa zawodowego, że taki młody człowiek jeszcze się nie sprofilował wystarczająco, prawda?
8: No tak, z jednej strony to może być atrakcyjne, bo pewnie lepiej być numerem jeden w klasie, niż nie wiadomo którym numerem na olimpiadzie, gdzie człowiek może się okazać, że wcale taki dobry nie jest, jak mu się wydawało, bo akurat w klasie no właśnie był tym, który dzięki rodzicom miał na przykład dostęp do różnych zasobów, do których nie mieli inni.
9: No właśnie, no, na pewno to jest indywidualna kwestia. No, można by też o tym długo dyskutować, co to znaczy właśnie być numerem jeden w klasie, bo czasem widuję osoby, które mają ten pasek, a nie mają za bardzo kompetencji społecznych, prawda? Nad tym też trzeba pracować. Dziecko, które przez cały czas jest zamknięte w domu i tylko kursuje między szkołą, korepetycjami, domem, a nie rozwija się na przykład społecznie, no też będzie miało trudną przyszłość, prawda?
8: Tak, może tak być. Audycja z czerwonym paskiem. Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Przy okazji muszę zgodzić się oczywiście ze słuchaczkami, które piszą, że to jest świadectwo z wyróżnieniem albo świadectwo z biało-czerwonym paskiem, pisze pani Joanna, podkreślając, że to jest z racji tego, że na świadectwie widnieje biało-czerwony pasek, kolor naszej flagi, to dlatego tak powinno być. Ale oczywiście informuję, że formalnie oczywiście ma pani rację, ale tutaj jest, powiedziałbym, pewnego rodzaju frazeologizm, który oznacza świadectwo z czerwonym paskiem, oznacza wyróżnienie potocznie i sprawdziłem, jednak większość osób mówi świadectwo z czerwonym paskiem, mając oczywiście na myśli biało-czerwony pasek, także pewnie można walczyć z tym, ale to może się nie powieść. A my wracamy do argumentów przeciw, czyli na przykład czy nauka pod ocenę, a nie pod wiedzę. Czy zauważyła pani doktor taką tendencję, że jednak nie chodzi niektórym o to, żeby nauczyć się, nie wiem, pokonać samego siebie, zdobyć dodatkowe umiejętności, wiedzę, rozszerzyć, czy tylko czasem właśnie chodzi o to, żeby dobić do tej bariery, czyli średnia taka plus bardzo dobra ocena ze sprawowania czy z zachowania po to, żeby mieć te dodatkowe 7 punktów, a no i B, oczywiście, żeby móc się chlubić przynależnością do pewnego klubu ekskluzywnego.
9: No, czemuż dzieci ściągają, a czemuż dzieci przychodzą pod koniec semestru starać się o wyższy stopień? To nie dlatego, że pęd ku wiedzy je zapędził do tego nauczyciela, żeby się ubiegać o wyższą ocenę, tylko właśnie jest ocenoza, jest punktoza, jest egzaminoza. Na przykład w klasie ósmej to nie jest tak, że to jest wyróżnienie, które spotyka nielicznych, tylko tam na przykład 1/3 klasy ma ten biało-czerwony, czy wiadomo, że w skrócie mówimy czerwony pasek. Czasem więcej dzieciaków w klasie, bo to są dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. I tutaj zatroskani rodzice się dopominają o te wyższe stopnie i te dzieci pielgrzymują, bo są przerażone po prostu wizją rekrutacji. Trudno im się dziwić. Ja też tak dworuję, brzmi jakbym dworowała sobie z tego, ale współodczuwam z tymi dziećmi. Rozumiem, że to jest straszliwy stres.
8: Pani doktor, nasz słuchacz, pan Wojciech, zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że ta średnia 4,75 była ustalona dla zakresu ocen od dwójki do piątki. No, tak, a teraz tak, jest tak. Szóstka. Czy to jest nie
9: szóstka,
8: jest...
9: to prawda. Tak, to jest być może potrzeba przekalkulowania tego pułapu średniej, jeżeli już się na niego godzimy, dlatego że kiedyś ta szóstka była oceną wyjątkową. Ja pamiętam jeszcze z własnej edukacji, że szóstkę to dostawało się za jakieś ponadprogramowe osiągnięcia, konkursy, a dzisiaj jest tak, że szóstka jest po prostu zwykłym stopniem i spotkałam się z takimi statutami, pracowałam na takich statutach i w takich szkołach, które wewnątrzszkolny system oceniania podawał, że ocena celująca, czyli szóstka, to jest od 95 do 100%, czyli jak najbardziej uczeń, który od A do Z po prostu robi 100% punktów na każdej głupiej kartkówce, należy mu się ta szóstka. I tutaj nie ma co wymyślać, że nie, to jest wyjątkowy stopień, bo po prostu w prawie oświatowym już teraz jest to zwyczajny stopień, jeden z wielu. Natomiast warto zadać sobie właśnie pytanie, czy w ogóle ten czerwony pasek jest do czegoś potrzebny. Ja wiem, że jest taki etos i potrzeba kłaniania się temu paskowi, wyróżniania go. Jednak no, przypomnę, dzisiaj edukacja ma charakter klasowy, też likwidacja gimnazjów pogłębiła te nierówności klasowe. Są rodzice, którzy mają zasoby, nie tylko środki materialne, ale też czas, żeby usiąść z dziećmi i popracować. Są dzieciaki, które takiego wsparcia nie dostaną.
8: Pani doktor, czy mamy jakieś dane albo indywidualne doświadczenia, które by pokazywały, że na przykład uczniowie z paskiem rzeczywiście będą sobie lepiej radzić albo w życiu, albo na kolejnym etapie edukacji?
9: To jest arcyinteresujące pytanie. Ja, panie redaktorze, mogę służyć tylko przykładami anegdotycznymi, a raczej mogłabym służyć, gdybym miała więcej danych, bo pracowało się naprawdę z wieloma osobami. Oni od czasu do czasu piszą ci moi absolwenci, absolwentki. Czasem w dzień nauczyciela, czasem w okolicach świąt na przykład przypomną sobie, jakieś życzenia mi posyłają, przypominają się, to jest bardzo miłe. Nie wiem niestety, jak im się wiedzie, ale wiem na pewno, że jest taki typ osobowościowy, powiedziałabym, cwaniak. Znam dużo takich dorosłych osób, one też są nie do przeoczenia w środowiskach szkolnych. Osoby, które sobie wszędzie poradzą i to niezależnie od tego, jakie mają stopnie. Natomiast jeżeli chodzi o zaradność w systemie późnego kapitalizmu, znalezienie pracy na rynku pracy, no przypominam, że dzisiaj już studia nie są do tego potrzebne, ani żeby znaleźć zatrudnienie, ani żeby awansować. Raczej powiedziałabym, że cenieni są fachowcy wykonujący jakieś prace remontowe, fizyczne. Ale to chyba wszyscy wiemy, że ten rynek pracy się dynamicznie zmienia. No i pasek wcale nie gwarantuje sukcesu. Za to są kierunki studiów, które gwarantują potrzebę przekwalifikowania się po ich ukończeniu.
8: Byłaby pani za likwidacją paska, czy też może pozostawieniem tak jak jest, a może na przykład rozszerzeniem, czyli jakaś powiedzmy oddzielna, no wiem, nagroda nawet w postaci paska jakiegoś koloru albo tego samego za na przykład szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, humanistycznych.
9: Ja z przyjemnością przedstawię swoje zdanie. Brzmi ono następująco. Nie ma co chwytać się środków doraźnych, likwidować paska. Ja tam w ogóle nie potrzebuję ocen w skali od 1 do 6, żeby efektywnie pracować. Ja chciałabym mieć możliwość udzielania uczniowi informacji zaliczone, niezaliczone i szereg informacji zwrotnej. Co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle, jak to robić lepiej. Ale żeby tak pracować, to trzeba mieć na przykład 10 osób w klasie. I wtedy, jak sprawdzę tych 10 wypracowań, to każdemu jestem w stanie powiedzieć, a widzisz, dobrze by było budować coś takiego jak zdania podrzędnie złożone. I teraz słuchajcie, co to są zdania podrzędnie wielokrotnie złożone? Jak sprawić, żeby wasza wypowiedź była bardziej wysublimowana, być może bardziej interesująca. A jak wstawiać przecinki w takich zdaniach wielokrotnie złożonych? To jest, kochani, szalenie ważne. No i uczymy, tak?
8: No to mam dla pani taką klasę, trochę większą, bo ma 460 osób, trochę też starszą, ale potrzebuje korepetycji na gwałt.
9: Że 460 u mnie, no to chyba...
8: Nie, taką mamy klasę przy wiejskiej w Warszawie, która potrzebuje korepetycji, jak się
9: nie skojarzyłam liczb.
8: Trochę lepiej.
9: No powiedzmy sobie szczerze, przecinki stawiać potrafi tak zupełnie dobrze, myślę, że kilkanaście osób w tym kraju. I to wiąże się między innymi, powtórzę, z tym, że mamy za dużo osób w klasach. Ale też z tym, że po reformie niestety nie ma za bardzo kiedy omawiać porządnie składni, gramatyki, interpunkcji.
8: No dobrze, a wyobraźmy sobie taką szkołę, gdzie mamy właśnie zaliczony i niezaliczony i możliwość potem rozmowy z nauczycielem na temat tego, jak być, jak właśnie lepiej na przykład budować swoje słownictwo, rozszerzać, przyswajać nowe słowa, pisać fantastyczne teksty. No i potem jesteśmy w klasie, gdzie wszyscy są zal na przykład. I nie czuje pani, że pojawiłyby się protesty zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów mówiących, no dobra, no wszyscy jesteśmy zal, ale ja potrzebuję wiedzieć, gdzie jestem, tak, na skali, czy jestem lepszym zal niż ten Marcin z szóstej ławki.
9: Zupełnie szczerze, myślę, że gdyby dzieciaki od początku funkcjonowały w takim środowisku, absolutnie by nie miały takiej potrzeby. Powiem więcej. Ja w mojej praktyce dydaktycznej pozwalam sobie na to, że czasem robię jakieś testy, zadania, no, prace czy zespołowe, czy niezespołowe. Jest jakaś praca do wykonania, która nie jest na ocenę i oni na początku są zdziwieni, że to nie jest tak, że wszystko musi być na plusa, na minusa, na piątkę albo na szóstkę, tylko okazuje się, że coś można zrobić dlatego, że to jest do zrobienia i oni w jakimś czasie się przyzwyczajają i po prostu to robią. Ja bardzo nie lubię, gdy tych ocen jest tak strasznie dużo, wszystko jest na ocenę. To zupełnie nie jest potrzebne. To jest jakiś kociokwik, który utrudnia mi nauczanie.
8: Tym bardziej, że taka nauka na ocenę, czy w ogóle praca w szkole na ocenę, raczej uczy nas indywidualnego podejścia, czyli to ja mam być najlepszy, no a im inni będą gorsi, tym lepiej. A też nie mamy czegoś takiego, że tworzymy pracę, czy zachęcamy do rozumienia dynamiki pracy zespołowej. Także zarządzanie małą nawet grupą oznacza, że nie chodzi o to, jak dobry będę ja, tylko jak dobrzy będziemy my jako grupa.
9: Oczywiście, albo będzie chodziło o to, jak bardzo ja jestem fatalny, a potwierdzeniem tego jest ta dwuja, że jestem po prostu najgłupszy. Podczas gdy dzieci mają przeróżne uzdolnienia, rodzice mają przeróżne możliwości wsparcia i to niepowodzenie edukacyjne, ono może mieć milion przyczyn. Jest w ogóle taki mem, taki obrazek, który można odszukać gdzieś tam w otchłaniach internetu. Jest drzewo, pod drzewem trzy zwierzątka, już tam nie pomnę jakie, więc trochę zaimprowizuję. Powiedzmy, że wiewiórka, powiedzmy, że pies i powiedzmy, że nie wiem, niech będzie koń. I polecenie brzmi, wejdź na drzewo. No i teraz, czy koń wejdzie na drzewo? No nie wejdzie koń na drzewo. Tak samo jak na przykład ja, mając... No jak koń może wejść na drzewo? I na przykład ja...
8: Po drabinie.
9: Mam doktorat z nauk humanistycznych, tak? Ale na przykład nie byłabym w stanie, myślę tak o sobie nastoletniej, nie byłabym w stanie, niezależnie od tego, jak ciężko bym pracowała, nie byłabym w stanie na przykład zdać matury rozszerzonej z matematyki. Po prostu nie. I są różne wyzwania, które stoją przed dziećmi, a dzieci nie są w stanie tego zrobić, bo są takie albo inne.
8: Mówi pani doktor Aleksandra Korczak. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję.
8: Zastanawiam się, czy ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek uwielbia czarny humor. Podejrzewam, że pani profesor Maria Tarnogórska, literaturoznawczyni i admiratorka literackiego nonsensu z Uniwersytetu Wrocławskiego, lubi, nie wiem czy uwielbia. Dzień dobry pani profesor.
10: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Oczywiście mam odpowiedzieć na to pytanie. Powiedziałabym tak, że pan redaktor niczym koński włos z kołnierza, jakby powiedział Julian Tuwim, wyciągnął ten temat z mojej ostatniej książki i rzeczywiście aż 3 rozdziały, o ile dobrze pamiętam, są poświęcone temu jakże rzadko omawianemu rodzajowi humoru. A przecież istnieje coś takiego jak uroki roztaczane przez niektóre zwłoki, że pozwolę sobie tutaj zacytować utwór Edmunda Clerichiu Bentleya, zamieszczonego w słynnej antologii Stanisława Barańczaka Fioletowa krowa. I żeby i pana redaktora, i państwa może w ten klimat, o którym będzie mowa, jak sądzę, wprowadzić, to pozwolę sobie ten krótki wierszyk Edmunda Clerichiu Bentleya, angielskiego autora, twórcy nonsensowego gatunku zwanego biografiołem po polsku, zacytować. Urokiem lorda Clive, zwanego Jimmy, jest to, że nie ma go między żywymi. Trzeba w ogóle docenić uroki roztaczane przez niektóre zwłoki. I co pan redaktor na to?
8: Urocze, uwielbiam, jestem fanem. Wspomnę tylko, pani profesor, że może dopowiem, że gdyby ktoś poszukiwał pozostałych rozdziałów albo całej książki, to pewnie mógłby wyszukać tytułu Gałczyński i Monty Python, szkice o polskim i angielskim nonsensie literackim. A czy pani profesor dostrzega w podejściu angielskim i polskim jakieś różnice w tym, jak oba narody śmieją się ze śmierci właśnie?
10: No cóż, ja się zajmuję humorem literackim, a zatem mogę się tutaj odnosić jedynie do badań literaturoznawczych, humorologii literaturoznawczej, więc mogłabym sobie tutaj, idąc za opinią nieżyjącego już profesora Jacka Kolbuszewskiego, który wiele się tanatologią zajmował, odrzucić te wątki, które dotyczą oswajania lęku przez śmiech, bo przecież humor, czarny humor oznacza dystans emocjonalny. To widać bardzo wyraźnie w takiej jego odmianie, jaką jest choćby humor wisielczy. Ktoś, kto idzie na szafot, raptem wygłasza taką kwestię. Świetny początek tygodnia. Albo utyskuje na to, że musi na ów szafot wchodzić po schodach, prawda? Czyli to daje jakąś taką przewagę, bycie ponad śmiercią, a przecież jest to jedno z najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych i wcale nie kojarzące się z humorem. Inny taki trop interpretacyjny, często w tym kontekście przywoływany, to jest humor czarny jako taki gest karnawałowy, gest poniżenia śmierci, odwrócenia ról i znowu bycia ponad tym doświadczeniem. Ale właśnie wspomniany przeze mnie profesor Jacek Kolbuszewski, zresztą inicjator konferencji, które nosiły tytuł Problemy współczesnej tanatologii, uważał, że to są kwestie drugorzędne. Właściwie one występują w każdym społeczeństwie, prawda? I angielskim, i polskim, z tym zjawiskiem dążenia do oswojenia lęku przez śmiech mamy do czynienia, mamy do czynienia z tym karnawałowym gestem. Profesor Kolbuszewski twierdził, że pomija się to, myśląc w ten sposób, co jest właściwie dla czarnego humoru najważniejsze, a zatem jego funkcję ludyczną. A ta funkcja ludyczna objawia się dzięki różnym środkom literackim, dzięki dostępnym właśnie literaturze, bo jeszcze raz chcę podkreślić, że ja się zajmuję humorem literackim, a zatem czarnym humorem literackim. I myślę, że istnieje wiele paraleli, bo to było to wyjściowe pytanie pana redaktora, istniejących między angielską i polską kulturą literacką. No bo weźmy same początki literatury nonsensu, czyli Anglia wiktoriańska. Rok 1846, wychodzi słynna księga nonsensu Edwarda Lira, której tytuł zresztą stał się nazwą odrębnego nurtu literackiego, którym ja się już chyba około 20 lat zajmuję. I co się okazuje? Księga nonsensu, czyli zbiór limeryków tak naprawdę, adresowanych do odbiorcy dziecięcego, on zresztą jest przedstawiony, ów odbiorca dziecięcy, na rysunkach towarzyszących temu zbiorowi limeryków. Otóż ta księga nonsensu w bardzo dużym procencie składa się z wątków tanatologicznych. Jednym z podstawowych wątków jest właśnie śmierć ekscentrycznego bohatera. Jedna z badaczek angielskich, autorka znanej książki The Field of Nonsense, Elizabeth Sewell, uważała nawet, że to cierpienie i męczeństwo bohaterów limeryków, jeszcze raz podkreślmy, to były przede wszystkim utwory adresowane do odbiorcy dziecięcego. Otóż to męczeństwo, męczeńską śmierć ekscentryków limerykowych można by porównać do męczeństwa pierwszych chrześcijan. I nie ma w tym żadnej przesady. No bo właściwie powinniśmy zacząć od tego, co to jest czarny humor. Przepraszam, czy ja nie za długo mówię, panie redaktorze?
8: Pani profesor, tak mówi pani trochę idealnie. Oczywiście sobie notuję kolejne pytania, pani profesor.
10: Ja chciałabym przede wszystkim uświadomić państwu, co to jest ten czarny humor i jakie on ma tradycje literackie, bo ja zaczęłam tutaj od tej tradycji nonsensowej, ale ona nie wypełnia całego pola, które związane jest z czarnym humorem. Bo najkrócej, definiując to zjawisko, można by powiedzieć, że to jest śmiech ze śmierci. Śmiech ze śmierci, a bardziej rozbudowana definicja będzie zawierała jeszcze takie elementy jak wszelkie cierpienie, okrucieństwo czy deformacja bardzo widoczna.

0: nazwiska Swifta, a także Lewisa Carrolla, a zatem archetypalnego autora literatury nonsensu. Czy oczywiście nazwiska surrealistów, czy protosurrealistów, jak Alfred Jarry. I co oznacza ten czarny humor dla surrealistów? Bo ja chcę tutaj zarysować bardzo istotną różnicę, która pokaże nam ten alians nonsensu z czarnym humorem.
1: Pani profesor, to proponuję, z racji tego, że informacje zbliżają się nieuchronnie, jak no, to, o czym rozmawiamy, także
0: jak to, czyli śmierć, na którą zawsze można liczyć, na której zawsze można polegać.
1: Tak. Pani profesor Maria Tarnogórska z Uniwersytetu Wrocławskiego. My tu sobie gadu-gadu, pani profesor o czarnym humorze, a od rana we Francji uczniowie szkół średnich piszą dzisiaj, no może powiedzieć maturę, egzamin z filozofii. O, i na przykład mogą napisać: czy można być szczęśliwym, gdy inni nie są? To jeden z tematów, które dzisiaj się pojawiły o świcie we Francji.
0: Wspaniały.
1: Prawda?
0: Ale nie będziemy filozofować dzisiaj na temat śmierci. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja wrócę jeszcze do tych nazwisk.
1: Zgadzam się,
0: które
1: w ciemno.
0: Tutaj,
1: tak.
0: Które oboje usiłowaliśmy przywołać i które pojawiają się w tej słynnej, niestety nietłumaczonej na język polski jak dotąd, antologii czarnego humoru André Bretona. Otóż warto jeszcze wspomnieć, że tam się znalazły teksty Markiza de Sada. O czym to świadczy? Na pewno była to publikacja kontrowersyjna, jak samo zjawisko czarnego humoru. Bo to jest niewątpliwie tak zwany humor niekonwencjonalny. Humor, który w sposób szczególny przekracza tabu, o którym się mówi, że dzisiaj we współczesnej kulturze jest niewątpliwie silniejsze niż seks. Bardzo wielu badaczy kultury to zauważa. Śmierć to jest silniejsze dzisiaj tabu od seksu. I wracając tutaj do czarnego humoru w wydaniu surrealistów. Otóż niewątpliwie on się będzie różnił od tej odmiany, którą ja się zajmuję, choćby dlatego, że towarzyszy temu bardzo wyrazista ideologia. Co prawda Monty Python ją częściowo może przejmuje, ale ta ideologia da się streścić w takim haśle épaté le bourgeois. Epatowanie gustów mieszczańskich. Ten czarny humor w wydaniu surrealistów miał być prowokacją wymierzoną w znienawidzonego mieszczanina. Miał być obrazą jego gustu. Bo bardzo często czarny humor w niektórych swoich postaciach jest kojarzony ze złym smakiem. Ja tutaj od razu mogę sięgnąć do wspomnianego Monty Pythona, który rzeczywiście zbliżył się do bardzo niebezpiecznej granicy, uprawiając w jednym ze skeczy tak zwany sick humor. To jest taka bardzo graniczna odmiana czarnego humoru. Ja chciałabym przypomnieć, że ten zwrot angielski sick something up znaczy wymiotować. A zatem jest to taki humor, który może odruch wymiotny wywoływać, który jest tak obrzydliwy. I rzeczywiście sketch Monty Pythona w zakładzie pogrzebowym narusza wszelkie możliwe tabu związane ze śmiercią. Otóż klient zakładu pogrzebowego chce pochować swoją matkę. Przedsiębiorca pogrzebowy próbuje zaproponować kilka różnych wariantów pochówku. Między innymi akt kanibalizmu, który wiąże się ze zbezczeszczeniem zwłok

0: matki. Jeśli nie będzie ta potrawa, czyli matka przyrządzona z brukselką i brokułami smakować, to zawsze, przepraszam za tę obrzydliwość, ale tutaj opisuję sytuację stworzoną przez Monty Pythona, zawsze można tę potrawę zwrócić, a zatem wymiotować do specjalnie wykopanego dołu. I od razu można powiedzieć, że to był punkt zwrotny w karierze Monty Pythona, bo latający cyrk do tej pory nigdy nie był programem cenzurowanym przez kierownictwo BBC. Od tego właśnie momentu, kiedy pojawiły się głosy oburzonych, zbulwersowanych tym kontrowersyjnym sketchem, BBC wprowadziła cenzurę prewencyjną w przypadku Monty Pythona. Bo to jest rzeczywiście ten sick humor, jako odmiana czarnego humoru, najbardziej jego radykalna i narażona na krytykę postać. Bo oczywiście na przeciwległym biegunie będziemy mieć te czysto pure nonsensowe sytuacje związane z czarnym humorem. No na przykład u tegoż Monty Pythona żołnierz kicha i na skutek tego kichania odpada mu noga. Prawda? Mamy tutaj klasyczną sytuację non sequitur. Takie dziwne połączenie przyczyny i skutku. Typowe.
1: A, właśnie. Pani profesor.
0: Dla literatury nonsensu.
1: No właśnie, a skoro to jest takie typowe non sequitur w kontekście zerwania tego związku przyczynowo-skutkowego, czy może dlatego śmierć jest tak wdzięcznym tematem, bo po prostu śmierć nie ma żadnego sensu w sobie, więc jak gdyby połączona z czymkolwiek sprawia, że chcąc nie chcąc wchodzimy w tę zasadę non sequitur.
0: No właśnie, myślę, że pan redaktor trafił tutaj w samo sedno. Bo co jest celem tego śmiechu ze śmierci? Oczywiście w odmianie, którą ja się szczególnie interesuję. Otóż pokazanie jej niedorzeczności i atrakcyjności, paradoksalnej atrakcyjności. No bo zastanówmy się, jak szerokie jest pole tematyczne związane ze śmiercią. Jak wiele różnych wątków, jak wiele różnych tematów może pobudzać wyobraźnię humorysty, nonsensisty. Sama śmierć, po pierwsze. Prawda? Różne okoliczności, w jakich ona zachodzi, różne jej przyczyny. Na przykład zadławienie się, jak w jednym z limeryków, perkozem w musztardzie, czy zapieczenie w cieście, utonięcie w bezbrzeżnej wannie, śmierć z nudów, śmierć samobójcza i tak dalej. Czyli różne sposoby umierania, zadawania śmierci, okoliczności, w jakich śmierć następuje. To jest ogromne pole tematyczne. To po pierwsze. Po drugie, ceremoniał pogrzebowy. A zatem no, to, co się wiąże z działalnością zakładów pogrzebowych i co jednocześnie, można by rzec, stanowi takie źródło tanatofobii, lęku przed śmiercią. Trumna, trup, grób, karawan, prawda? Karawan u Monty Pythona jest karawanem wesołym, wymalowanym w psychodeliczne kwiaty. A jeszcze wracając do tego pierwszego wątku, prawda? Sposoby zadawania śmierci. One też są zaskakujące i na nonsensowy sposób nieprawdopodobne. Na przykład znowu u Monty Pythona. Psychopatyczny zabójca z garścią jeżynomalin. Owce zabójcy. Nawet śmiertelne zagrożenie może się wiązać z płynem do płukania ust, który zawiera w sobie zawartość, dodatek dynamitu. Prawda? Czyli tak, sama śmierć, ceremoniał nią związany, no i wreszcie życie pozagrobowe, które może być życiem bardzo intensywnym, a nawet frywolnym, pełnym ludzkich występków. I tutaj, jeśli pan redaktor pozwoli, to ja bym chciała zacytować tekst, którego nie ma w tej książce, a którego autorem jest Roland Topor, a zatem twórca związany z grupą surrealistów. Mogę?
1: Bardzo proszę, jeżeli nie zabieram.
0: Jest na cmentarzu Montparnasse jeden ziejący pustką grób, a z innych grobów wstają wraz zmarli i idą chlapnąć w dziób. Lepiej tu niż w barze obok, powie to każdy hulaka. Wino tańsze, a miejsca dosyć, by wstąpić i zalać robaka. Oczywiście tu się też pojawia typowy dla nonsensu problem dwuznaczności semantycznej, prawda? Zalać robaka. Ten robak jest tutaj bardzo dwuznaczny. A zatem jest to niezwykle atrakcyjny temat, który stanowi... Znowu mamy wiadomości.
1: Informacje zbliżają się, pani profesor. Dodam tylko, że na wspomnianym przez panią cmentarzu leży między innymi Alina Szapocznikow, gdyby ktoś poszukiwał znanych Polaków i Polek. Pani profesor, bardzo szybciutko, czy to humor, w którym pojawiają się wątki śmierć, czarny humor, pomaga nam zaakceptować śmierć, czy raczej odwraca uwagę i pozwala nie myśleć o niej?
0: No, jeśli pozwala, to na krótką chwilę, to jest taki break zapewne, ale to mi się kojarzy z takim konceptem, który definiuje literaturę nonsensu w ogóle. Konceptem wymyślonym przez Chestertona. Mental holiday. Umysłowe wakacje. Umysłowe wakacje, czyli taki czas, który pozwala nam nie myśleć o tym, co nam w życiu doskwiera. By też rozwinąć tę myśl Chestertona. No, świat nonsensu to jest świat, w którym nie wszystko zostało raz na zawsze ustalone. A zatem no, w tym takim ustalonym świecie śmierci towarzyszyłaby egzystencjalna powaga. Ja myślę, że ten czarny humor to też jest bardzo interesujący przedmiot dla takich smakoszy literackich, dlatego że bardzo istotne są, i tutaj znowu nawiążę do myśli profesora Jacka Kolbuszewskiego, te różne mechanizmy rozbrajania grozy. I one są stricte literackie. Nie bez powodu ten czarny humor świetnie się udaje w tekstach rymowanych. Dlatego, że one stwarzają możliwość zaistnienia komizmu brzmieniowego.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent Ukrainy udał się na szczyt G7, po raz kolejny omijając przy tym Polskę. W informacjach również polityczną obietnicę ze strony kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Chodzi o podniesienie drugiego progu podatkowego. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi do więzienia. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Genewy, skąd uda się na szczyt państw grupy G7 we francuskim Evian-le-Bain. Ukraiński prezydent do Genewy poleciał, jak podał portal Europejska Prawda, ze stolicy Mołdawii, Kiszyniowa. Jak zaznaczyła Europejska Prawda, jest to już drugi przypadek w ostatnim czasie, gdy prezydent Ukrainy wylatuje z lotniska w Kiszyniowie. Przez 3 lata bazowym lotniskiem niezmiennie był polski Rzeszów, a ukraiński samolot często między lotami stacjonował w Krakowie, gdzie znajduje się lepsza baza techniczna. Według Europejskiej Prawdy, w związku z zaostrzeniem sporów z Warszawą dotyczących nazwy jednej z jednostek sił obrony Ukrainy na cześć UPA, pojawiły się spekulacje, że zmiana lotniska dla wizyt zagranicznych ma podłoże polityczne. A szczyt G7 będzie trwał do środy. Prócz przywódców grupy to Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Obecne będą Brazylia, Indie, Kenia i Korea Południowa. Do obrad dziś przyłączą się także liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prawo i Sprawiedliwość chce podniesienia drugiego progu podatkowego. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek obiecuje, że po tym jak PiS wygra przyszłoroczne wybory, będzie to jedna z pierwszych decyzji nowego rządu. Ale obecny też ma pewne plany w tej sprawie. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Przemysław Czarnek przypomina, że ostatnie podniesienie drugiego progu z 85 do 120 tysięcy złotych Polacy zawdzięczają PiS-owi.
3: Teraz, po tych kilku latach, kiedy Polacy wchodzą coraz częściej w drugi próg podatkowy, to my podniesiemy ten drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 180 tysięcy.
2: Ale na razie PiS nie rządzi, a obecna koalicja chyba zdaje sobie sprawę, że musi coś zrobić z drugim progiem. Minister finansów i rząd już się nad tym zastanawiają. Poseł KO Robert Kropiwnicki.
4: Zgoda wszystkich, że system podatkowy musi ulegać zmianom wraz z tym, co się dzieje na rynku, jak rosną płace, więc poczekajmy.
2: Ale czekać nie chce koalicyjna Polska 2050, której liderka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz już od pewnego czasu postuluje podniesienie drugiego progu do 140 tysięcy. Teraz zaś dodaje, że trzeba to zrobić, bo to 500 plus nadchodzących wyborów. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Donald Trump pokazał, że jak chce, to wszystko mu wolno, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM europoseł Michał Kobosko z klubu parlamentarnego Centrum. To komentarz odnośnie gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom, która odbyła się w Białym Domu z okazji 80. urodziny prezydenta USA i 250. rocznicy powstania kraju.
5: Krew się lała, kapała i zdaje się, że ci, którzy tam byli, przede wszystkim prezydent Trump, byli z tego faktu zadowoleni. No, smutne to było.
1: Na miejscu obecny był prezydent Karol Nawrocki, który rozmawiał z Donaldem Trumpem. Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza rozmowa miała dotyczyć polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kraty. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Jarosław W. w kwietniu zeszłego roku zaatakował nożem lekarza ortopedę. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
6: Zdaniem sądu opinie biegłych nie budzą żadnych wątpliwości, że mężczyzna w momencie zbrodni był niepoczytalny, mówi rzecznik sądu okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka.
7: Kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna.
6: Swojego rozczarowania i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
8: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
6: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Zmienia się architektura cyberataków. Coraz częściej zagrożone są prywatne komunikatory, takie jak WhatsApp czy Signal, mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas konferencji CyberSec Expo Forum 2026 w Katowicach. To największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja o cyberbezpieczeństwie. O czym więcej opowie Grzegorz Kozioł.
9: Nie będziemy bezpieczni w internecie, jeśli sami nie zachowamy ostrożności, przekonywał Standerski.
10: Jeżeli na prywatny komunikator pisze do nas ktoś, kto podaje się za pomoc techniczną i należy kliknąć w link, bo konto zostało przejęte, trzeba od razu zgłaszać takie wiadomości do NASK-u.
9: Liczba cyberataków wzrasta, bo sztuczna inteligencja zostaje wykorzystywana do powielania atakujących działań.
10: W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z liczbą ataków wyższą niż 272 tysiące, co stanowi wzrost o 144% rok do roku. To jest zmiana fundamentalna.
9: Dlatego oprócz ulepszania systemów zabezpieczeń ważne jest to, byśmy sami stali się tą ostatnią zaporą. We are the firewall to hasło tegorocznej konferencji CyberSec Expo and Forum. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu również burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 6 minut po godzinie 5. Zaczynamy pierwszy program TOK FM. Na początek, jak zwykle, muzyczna data. 16 czerwca 1972 roku ukazał się 5. studyjny album Davida Bowiego, zatytułowany The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dość długi ten tytuł, a w skrócie po prostu Ziggy Stardust. Utwór Starman już teraz przed nami, a na pierwszy program zapraszają Państwa Krzysztof Olesiewicz, który realizuje naszą audycję, Róża Rumińska, która jest wydawczynią programu, i Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Jest wtorek, 16 czerwca. To 167 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.14, a zajdzie o 20.58. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aneta, Jan, Judyta, Julita i Justyna. Najlepsze życzenia dla Państwa. 102 lata temu we Lwowie urodził się Adam Hanuszkiewicz. To reżyser, aktor, współtwórca i pierwszy reżyser naczelny Teatru Telewizji, dyrektor Teatrów Warszawskich, Powszechnego, Narodowego i Nowego. W 1983 roku rozpoczęła się druga wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. W mszach i spotkaniach z nim wzięło udział 8 milionów osób. Miesiąc po jej zakończeniu władze zniosły stan wojenny. W 2006 roku w Warszawie zmarł Igor Śmiałowski. To aktor, przez wiele lat występował na scenach Teatru Narodowego w Warszawie, następnie w Teatrze Komedia i w Teatrze Polskim. Znają go Państwo m.in. z seriali Stawka Większa niż Życie, Chłopi czy Kariera Nikodemadyzmy. 14 lat temu w Warszawie zmarł generał Sławomir Petelicki, m.in. pomysłodawca i pierwszy dowódca jednostki wojskowej GROM. A przed 3 laty w Warszawie zmarła Hanna Zembrzuska, aktorka filmowa i teatralna. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Początek tygodnia nie jest dobry dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza. Zgromadzenie walne odrzuciło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu komitetu. Przyjęło też uchwałę wzywającą zarząd do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia i odwołania prezesa. Co to oznacza i jakie są na to odwołanie szanse? To już pytania do reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka.
1: Szanse na szybkie odwołanie Radosława Piesiewicza w tym momencie nie są duże. To dlatego, że do uchwały zgromadzenia musi ustosunkować się zarząd, w którym obecny prezes ma większość zwolenników. Do tego sam Piesiewicz twierdził, że ma wątpliwości co do legalności działań zgromadzenia.
2: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Co innego mówią oczywiście przedstawiciele opozycji wobec Piesiewicza. Ich zdaniem prezes dał pokaz prawdziwej buty.
3: Wielka ignorancja. Prezes nie zabrał głosu, pomimo tego, że był wzywany przez członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego do tego, żeby się ustosunkował do tego wszystkiego, o co wnioskujemy, do tego wszystkiego, co dzisiaj mówimy. Prezes odmawiał, więc wykazał się ogromną arogancją. Bez względu na to, czy zgadza się z wnioskiem, czy nie, to szacunek wymaga tego, żeby zabrać głos i jednak przemówić.
4: Myślę, że głos zdecydowanej większości walnego zgromadzenia ma tutaj przeważające znaczenie, bo prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami, czy zakładnikami jego woli, czy gierek administracyjnych służących utrzymaniu się na stołku.
1: Mówili prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski i Robert Korzeniowski, jeden z głównych oponentów Piesiewicza. Wiele wskazuje na to, że do wyborów prezesa PKOL-u dojdzie dopiero po zakończeniu jego kadencji, czyli nie wcześniej niż w kwietniu przyszłego roku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zginął w wypadku w czasie strzelaniny, w wyniku strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni obywatel Rosji. Wciąż trwa obława. Za sprawcą mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. To zorganizowano w związku z tym m.in. blokady dróg i zatrzymywanie samochodów, ale też dokładną analizę nagrań z pobliskich kamer monitoringu.
5: Na tą chwilę nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
0: Służby biorą pod uwagę różne scenariusze i nie wykluczają, że mogła to być zaplanowana zbrodnia. Świat z zadowoleniem przyjmuje doniesienia o amerykańsko-irańskim wstępnym porozumieniu pokojowym. Umowa, która ma być podpisana w piątek w Szwajcarii, zakłada m.in. wstrzymanie działań wojennych na wszystkich frontach i otwarcie cieśniny Ormus. O szczegółach teraz Tomasz Orchowski.
6: Ta umowa została przyjęta z zadowoleniem przez wszystkich, twierdzi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trzymamy kciuki, żeby w piątek zaczęła działać. Wszyscy chcą otwarcia cieśniny Ormus i żeby ta wojna się skończyła. Niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung twierdzi, że Teheran może przedstawiać się jako zwycięzca. Katalońska La Vanguardia, że Trump przegrywa przez knockout. Władze za oceanem robią dobrą minę do, jak twierdzi wielu, złej gry. Wiceprezydent J.D. Vance mówi o możliwej nowej erze na Bliskim Wschodzie, ale CNN przyznaje, że wiele kluczowych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Na przykład co z Izraelem, który nie zamierza wycofywać się z Libanu. Izraelska skrajna prawica chce kontynuowania wojny. Twarde stanowisko popiera wielu mieszkańców Izraela. Nie spodziewam się, że ten rozejm się utrzyma. Nie sądzę, że brano pod uwagę potrzeby Izraela i osobiście jestem tym zirytowana. W ogóle nie jesteśmy optymistami. Zawarta umowa wydaje się być bardzo krucha. Netanyahu nie podporządkuje się Trumpowi i nie wycofa się z południowego Libanu. Mówił jeden z mieszkańców Bejrutu. Tamtejszy rząd, jak donosi AFP, nie został poinformowany o warunkach porozumienia. Tomasz Rychowski, TOK FM.
7: Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i z Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Wicepremier do spraw integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO Taras Kaczka powiedział, że dla społeczeństwa ukraińskiego to otwarcie klastra jest jak przekroczenie Rubikonu. Na razie jednak przede wszystkim Ukraina zmaga się nadal z rosyjską agresją. Bombardując Ławrę Peczerską, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, tak mówią eksperci. Jednym ze świadków tego weekendowego wydarzenia był prezes fundacji, która zajmuje się pomocą medyczną w Ukrainie, Piotr Skopiec, który wraz z ekipą jechał w okolice Kijowa, aby udzielić pomocy pacjentce.
8: Mniej więcej 130 kilometrów od Kijowa zaczęliśmy słyszeć już obronę przeciwlotniczą, strącane widać było drony i zobaczyliśmy informację o tym, że nastąpił atak na Kijowo-Pieterską Ławrę. Idąc liniami gaśniczymi doszliśmy do bramy, która prowadziła na teren Ławry. Tam zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc, albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę, a sam dron uderzył w dach budynku, na szczęście pustego.
7: Opisuje polski ratownik Piotr Skopiec, który jeszcze będzie miał dla Państwa więcej tych obserwacji, tych wspomnień, czy też będzie to szersza relacja u nas w pierwszym programie TOK FM po godzinie 6 z Ukrainy. A w ataku Rosji na Ukrainę w nocy z niedzieli na poniedziałek w sumie zginęło co najmniej 11 osób. Moskwa użyła 70 rakiet i ponad 600 dronów. Tańsza żywność nie nakarmiła inflacji. Ceny w maju rosły w rocznym tempie 3,1%, co potwierdził Główny Urząd Statystyczny. A to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści patrzący choćby na wzrosty cen ropy naftowej. I wiadomo już skąd te niezłe wiadomości, bo pozostaliśmy tutaj... Zostaliśmy poinformowani o tym, jakie są szczegóły dotyczące inflacji. W te dane zaglądał Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Posłuchajmy, dlaczego kluczowe dla inflacji były ceny na bazarowych straganach.
9: Bo na tym bazarku, gdziekolwiek spojrzeć, w maju było taniej niż w kwietniu. Ziemniaki, kapusta, ogórki, pomidory, buraki, cebula, papryka. To właśnie tańsza żywność, w tym tańsze nowalijki, inflacyjnie nas uratowały. Bo gdyby nie one, to inflacja byłaby znacznie wyżej, mówił w popołudniowym EKG Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego.
10: W samym maju w ujęciu miesięcznym żywność potaniała o 1%. I to również jest bezprecedensowa zmiana w tym miesiącu, która nie wydarzyła się w XXI wieku.
9: Czyli mieliśmy taką deflację cen żywności nawet?
10: Tak, w ujęciu miesięcznym jak najbardziej, iż to było tyle zaskakujące, że w maju zazwyczaj ceny jeszcze nieznacznie rosły.
9: Oczywiście droższe były paliwa, ale nie odbiło się to jeszcze mocno na pozostałych cenach w gospodarce, bo nie widzimy, żeby drogie paliwa nasilały presję inflacyjną, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
11: Tej takiej w sensie w jakiejś spirali, na przykład od wynagrodzeń do cen usług, do szeroko pojmowanych cen towarów, poprzez kurs walutowy, który sprawia, że import wszystkich towarów fundamentalnie drożeje, tego nie widzimy.
9: I dlatego prognozy inflacyjne na resztę roku zaczynają się rysować lepiej, podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
12: Generalnie jest szansa na to, w tej chwili ona wzrosła wyraźnie w trakcie weekendu, że inflacja do końca roku nie przekroczy 3,5%.
9: Czyli zostałaby w granicach poziomu uważanego za zdrowy w ogóle dla gospodarki i w szczególe dla naszych portfeli.
7: A mówił o tym Wojciech Kowalik. I teraz pytanie, które mamy dzisiaj do państwa, bo jak zwykle o tej porze będziemy dyskutowali. Tym razem na temat tego, w jak dużym stresie żyją nauczyciele. Ponad połowa z nich właśnie ma tego rodzaju problem, a wielu czuje fizyczny ból na samą myśl o wyjściu do pracy. Jak państwo radzą sobie z codzienną presją w swoich zawodach i co państwo robią, by uciec przed wypaleniem? A może po drugiej stronie są właśnie nauczyciele, którzy powiedzą nam, z czego wynika to obciążenie stresem w ich pracy. Numer telefonu do nas to 22 44 i 044. Proszę dzwonić już teraz.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę Toku. Dzieła Chełmońskiego, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Aksentowicza, Kosaków znalazły się na wystawie Malarstwo Polskie z XIX i początku XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Ekspozycja ukazuje bogactwo i różnorodność polskiej sztuki przełomu epok, od realizmu i romantyzmu po symbolizm, secesję i młodą Polskę. American Cycles to jedna z wystaw 25. Fotofestiwalu w Łodzi. Przedstawia twórczość meksykańsko-amerykańskiego fotografa Filipa Montgomery'ego. Artysta tworzy kronikę współczesności, ale nie pozostaje wobec niej neutralny. Na ekspozycji znajdziemy zarówno portrety, jak i cykle fotoreporterskie publikowane m.in. w New York Timesie czy New Yorkerze, a także wcześniej niepokazywane prace. Fotofestiwal zaczyna się 18 czerwca. Tegoroczny program odwołuje się do hasła Sztuka, Współpraca, Społeczność. Prace Ksawery'ego Wolskiego i Marcina Janusza prezentowane są na dwóch wystawach w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Pierwsza z nich, W drodze, to retrospektywne podsumowanie ponad 30-letniej pracy twórczej artysty, który po studiach w Polsce, Francji i USA mieszkał oraz tworzył m.in. w Peru, Meksyku i krajach Azji. Z kolei prace Janusza zgromadzone zostały pod tytułem Burza i ułożone w symboliczną opowieść o świecie tracącym i odzyskującym równowagę. Przemarsze ulicami miasta, koncerty plenerowe, muzyczna rywalizacja i wspólny finał orkiestr złożą się na tegoroczną edycję festiwalu Moc Dętych. Wydarzenie promuje tradycje śląskich orkiestr górniczych. Odbędzie się 27 i 28 czerwca w Zabrzu, ale przed festiwalem zaplanowano cykl muzycznych happeningów w miastach regionu, m.in. Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Rybniku oraz Gliwicach.
7: Teraz o tym, co dzisiaj będzie się działo za oknami. Możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, ale w północno-wschodniej połowie Polski, czy też w północno-wschodniej części Polski, na przykład w okolicach Suwałk, okresami to zachmurzenie będzie duże i tam właśnie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Suwalszczyzna i Podlasie również z burzami. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu przez około 19 stopni w centrum do maksymalnie 23 stopni na zachodzie i na południu. No, niezbyt gorący ten początek lata, który się zbliża. Jak na razie, tak przynajmniej to wygląda w prognozach.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Chociaż już za kilka dni mają się pojawić upały w Polsce. Ponad połowa nauczycieli żyje w potężnym stresie, a państwo? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044. Pan Łukasz z Będzina telefonuje. Słuchamy.
15: Dzień dobry. No nie tylko za parę dni upał, ale za parę dni, proszę Państwa, wakacje. A propos naszego tematu dzisiejszego, ja powiem tak, jak ja to widzę. Pewnie, że nauczyciele w dzisiejszych czasach mogą czuć stres, pracując w szkole. Jak dobrze wiemy, no, dzisiejsza młodzież, można by było powiedzieć, że poprzez, no chyba i nawet i internet, i jest troszeczkę, no, bystrzejsza, mądrzejsza, przebieglejsza niż było to 20 lat temu. Ale powiem szczerze, proszę Państwa, co na to wpływa. Może, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale jednak brakuje mi takiego rygoru mocniejszego w szkole. Już nie mówię o tym, że byliśmy, może i nie ja, bo ja jestem rocznik 83, ale pamiętam, chociaż miałem panią nauczycielkę z matematyki, która potrafiła z nerwów rzucić donitką z końca sali, z początku sali na koniec, albo biła po prostu linijką. Pamiętam te czasy.
0: Niestety, ale ja powiem, też, panie Łukaszu.
15: Nie nawiązuję do tego i broń Boże, nie chciałbym, żeby to wróciło, ale niestety, jednak proszę Państwa, jest coś nie tak z tą młodzieżą, kiedy naprawdę, jeżeli dostanie jakiś uczeń jakąś reprymendę mocniejszą, potrafią być naprawdę ruszone naprawdę nieadekwatne środki do tego. Zaraz są wzywani pedagodzy, rodzice, gdzieś tam kuratorzy są wzywani. Nauczyciel naprawdę chodzi po prostu jak w zegarku w tej klasie, a powinno być jednak na odwrót. Z drugiej strony powiem szczerze, no jednak musimy powiedzieć sobie otwarcie, że nauczyciele w ciągu roku mają bardzo dużo dni wolnych od pracy. Można tutaj powiedzieć i święta, i ostatnio na przykład świąt było Boże Ciało, też piątek był wolny, wakacje, ferie. Jest jednak tych dni wolnych. Nauczycielowi przysługuje raz chyba podczas swojej kariery roczny urlop odpoczynkowy. Czyli przez 12 miesięcy sobie siedzi w domu, odpoczywa i za co ma płacone. Także tutaj to jest dwie strony medalu. Ja powiem szczerze, jednak ta młodzież nasza dzisiaj powinna troszeczkę większy szacunek, że tak powiem, czuć do nauczyciela, bo jednak ta reprymenda z czasów lat 80., z 90. jednak wykształciła nas na takie osoby, które no jednak nie pozwalają sobie za dużo. A dzisiejsza młodzież niestety chodzi na głowę nauczycielom. Pozdrawiam.
0: To był pan Łukasz z Będzina. Jak się wsłuchamy w głos specjalistów, terapeutów, to no, nikt tutaj nie przyzna racji panu Łukaszowi w tym zakresie, że jakieś takie surowe wychowanie może dawać pozytywne skutki. Tak sobie pomyślałem, bo pan Łukasz mówi o tym, że był rygor w szkole. Teraz to się trochę odwróciło. Teraz rygor mają nauczyciele. Jak patrzymy na te dane, które zostały przygotowane na zlecenie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zespół naukowczyń tutaj z Uniwersytetu Warszawskiego przebadał nauczycieli pod kątem stresu, z którym na co dzień mają do czynienia. 22 44 044, pod ten numer zadzwonił teraz pan Marek z Warszawy. Słuchamy.
16: Witam serdecznie. Wie pan co, ja tak trochę dziwię, to co pan powiedział, że takie są wyniki badań, że tak trochę się nie zgadzają z panem Łukaszem. Ja się z nim akurat w dużej części zgadzam. Wie pan, taki kiedyś Jan Zamoyski poczynił taki aforyzm, że takie są rzeczy, jakie ich dzieci chowanie. I tak trochę mi to się wpasowuje idealnie w tą sytuację, bo coś jest nie tak i przyznam zupełnie uczciwie, ja nie potrafię zupełnie znaleźć, gdzie jest geneza tej całej sytuacji, ale to bezstresowe wychowanie dzieci i młodzieży i też chyba uczestniczenie od bardzo małego dzieciaka, już od kilkulatka, poprzez telefon, poprzez obserwacje otoczenia, oglądanie telewizji razem z rodzicami często, bo w wielu domach tak jest. Coś się pomieszało, coś się poplątało. Zawód nauczyciela nie ma szacunku. Nauczyciele nie mają szacunku. To jest zupełnie...
0: Panie Marku, pozwoli pan, że dopytam, bo pan mówi, że to winne bezstresowe wychowanie. No ale chyba stresowe wychowanie to też chyba nic dobrego.
16: Nie, oczywiście. Mi tu chodzi, właśnie powiedziałem do tego, że to nie chodzi mi, żeby to było na końcu, żeby przejść w drugą stronę. Ale wydaje mi się, że coś tutaj nie działa, bo wie pan, ja dziesiątki przypadków znam, słucham od znajomych ludzi takich wypadków, gdzie oni stają po stronie dzieci kategorycznie, idą do szkoły, robią często awanturę, kiedy dziecko robi źle, to zwalają albo na nauczycieli, albo na otoczenie i bronią swoich dzieci, co jest skądinąd słuszne. Ale na drugim biegunie znam wiele przypadków, gdzie mówi się o tym, że dzieci po prostu przesadzają. Zawód nauczyciela jest trudnym, stresowym. Zgadzam się, że ma pewne benefity, o których powiedział pan Łukasz, ale wydaje mi się, że kluczową rolą jest tutaj mimo wszystko wprowadzenie pewnych zasad przez szkoły, tak jak z telefonami. Daj Boże, żeby się udało, żeby dzieci chociaż na te kilka godzin dziennie odkładały, będąc w szkołach, te telefony. tak powinniśmy wszyscy, myślę, dorośli pracować nad tym, żeby te dzieci edukować na co dzień. Zawód nauczyciela jest zawodem niezwykle ważnym. I ja tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Ten temat, który pan poruszył dzisiaj, to nie jest tylko sprawa społeczna, to jest sprawa też również polityczna, ponieważ jak tylko na ulicę by wyszły pielęgniarki, które jak kiedyś państwo się to zagłębią, wiele pielęgniarek już nie ma, delikatnie mówiąc, złego życia, pracuje po kilku jak lekarze, tatach naraz i to po dwie godziny, a biorą całe wynagrodzenie. Tak jak górnicy by wyszli na ulicę, od razu byłby rwetes i politycy by chowali głowę w piasek, tak hutnicy, tak jak służby mundurowe, to tak w tym wypadku jakoś nauczyciele nie mają tej siły przebicia, walczenia o swoje i wydaje mi się, że to nas wszystkich, dorosłych, powinien być wielki obowiązek, żeby wspierać nauczycieli, bo Jan Zamoyski miał rację. Powinniśmy dbać o to, żeby nasze społeczeństwo było od początku zdrowe, również psychicznie i nie mogą nauczyciele być narażeni ciągle na szykanowanie, ale na drugim biegunie też muszą mądrze wychowywać te dzieci, żeby tego nie było.
7: Bardzo dziękuję. Pan Marek z Warszawy. I teraz, proszę państwa, być może zaskoczenie dla państwa, ale raport, o którym mówimy, obala mit, jakoby głównym źródłem stresu dla nauczycieli byli uczniowie. Bo tutaj mówimy o niskich wynagrodzeniach, o chaosie legislacyjnym, kwestii biurokracji, wdrażania kolejnych reform bez odpowiedniego ich przygotowania. Tak to wygląda w badaniach. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej jest z nami, słuchamy.
17: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, po panu Łukaszu i Marku, z naszych stałych interlokutorach. Teraz ja pozwolę się grzecznie nie zgodzić, szczególnie z panem Łukaszem, z panem Markiem troszeczkę w paru punktach i akcentach. Tak, ja jestem z rodziny, gdzie teściowa była edukatorem, mam to środowisko, wiem jak to wygląda, sam uczę już, tam prowadzę zajęcia ze starszymi ludźmi, studenci są troszeczkę inni, ale no przychodzą przecież z liceum i przychodzą z podstawówki. I muszę panu powiedzieć, że nie ma co narzekać na młodzież, nie? To jest tak, że za Franca Józefa wszyscy mówili, Jezus Maria, te dzieci w XIX wieku to były grzeczne, a później no to już Sodoma i Gomora. Za naszych czasów też, no przecież nie, urwisy, no przecież co oni wymyślają, długie włosy, big bity i tak dalej, bitelsi.
7: Panie Andrzeju, pan Łukasz chyba mówił, padło takie określenie, dzisiejsza młodzież. Ono zawsze funkcjonuje, to określenie. Jak ja byłem nastolatkiem, też była dzisiejsza młodzież.
17: No właśnie, tak mi się to skojarzyło, ale potraktujmy to po naszym tutaj stresującym temacie prezydenta Trumpa jako taki przerywnik. Tak, szanować, tutaj z panem Markiem się oczywiście zgadzam, szacunek do nauczycieli, niskie płace, reformy jedna za drugą, nieprzemyślane, bo tam w Warszawie na szucha się wydaje jednej pani z drugą ministrem, że to można tak długopisikiem, a później nauczyciele protestują. Ale generalnie nie jest tak źle. Ja porównuję do systemu edukacyjnego w paru krajach mojego syna. Oczywiście daję wzór kanadyjski, który był bardzo fajny. No dobra, to były prywatne szkoły, wysoko płatne. No, publiczna jest trochę gorsza kanadyjska, czy te katolickie. Natomiast muszę panu powiedzieć, że podstawowa rzecz, nie oceniajmy. Ocena to jest największa tragedia. Ty jesteś gorszy, ty jesteś lepszy, ty masz szóstkę, ty masz trójkę. A potem jak chcecie, żeby ludzie pracowali jako teamwork, tak? Jak trzeba cały czas być lepszy, cały czas porównujesz się, czy jesteś
7: słuszna
17: gorszy.
7: Słuszna uwaga.
17: No to fajnie. Miłego
7: bardzo
17: dnia.
7: Dziękuję.
17: Ciekawie jestem w innych tematach.
7: To był pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Nauczyciele pracują, żyją w potężnym stresie. Tak wynika z badań. A jak to jest u państwa? I tutaj liczę na to, że pod względem własnych doświadczeń się państwo trochę uaktywnią, choć tutaj dostrzegamy, że akurat kwestia tego, jak się pracuje nauczycielom, dla państwa jest taka ciekawa do dyskusji. Pan Zdzisław z Warszawy jest z nami, słuchamy.
18: Dzień dobry. No, powiem znowu standard, który jest znany od setek czy tam tysięcy lat. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. I o to właśnie chodzi. Zarobki nauczycieli w Polsce są drastycznie niskie, no wręcz przerażająco niskie. Nauczyciel po kilkudziesięciu latach pracy zarabia na poziomie średniej krajowej albo poniżej średniej krajowej. Nauczyciel w Warszawie nawet nie ma szans, żeby dojść do średniej zarobków w tym mieście. I to jest niedobre, bo ktoś, kto zarabia mało, nie czuje się pewnie w swoim zawodzie. I to jest najważniejsze. Nie ma co zwalać na młodzież. Młodzież jest jaka jest. Nie jest ani gorsza, ani lepsza niż była kiedyś, czy niż będzie za następnych pokoleniach. Po prostu jest jaka jest, a to nie jest jej wina. Winą jeszcze jest tutaj to, co to badanie słusznie uwypukliło, czyli te ciągłe zmiany programów, nastawień ministrów. To jest bardzo złe i to też jest element stresujący, ale przede wszystkim pieniądze.
7: Bardzo dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Nasz numer to 22 44 044. Adres mailowy do nas to pierwszy@tok.fm. Teraz pan Krzysztof ze Śląska. Słuchamy.
19: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Pan tutaj zapytał, jak my sobie radzimy z tym stresem w odniesieniu do tego raportu i nauczycieli. Mhm. Ja powiem coś od siebie troszeczkę, tak? Ja w tamtym roku zmieniłem pracę, zawód, branżę całkiem po 20 latach pracy w jednym zakładzie, gdzie przeszedłem od fizycznego po kierownictwo niższego szczebla. Natomiast zmieniłem całkiem inny zawód i nie chodziło tu o stres, ani o nic, ani może jakieś wypalenie, po prostu jakieś tak. Ale dziwi mnie to właśnie jedna rzecz, bo pan tu mówi jakieś potężne, tak używa tego słowa i tak podkreśla, potężne. Panuje potężne. Potężny stres. Potężny stres. Potężny stres, tak? Tak to pan to używał. No, ja tak powiem. A też na swoim przykładzie ja mam sąsiadkę, nauczycielkę. Ja tam nie widzę, żeby ona miała jakiś potężny stres. Natomiast no chyba jeżeli się wybiera zawód tego nauczyciela, nie? No to chyba to jest troszeczkę misja i to też jakoś powinno być inaczej. Myślę, zabrane pod uwagę przez te nauczyciele, przez te nauczycieli. No bo jeżeli patrząc na to, porównując teraz do siebie, ja wiem, że teraz powiem coś takiego, że może się pewnie pewną osobą nie spodobać, no bo zawsze można się przebranżowić. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudne się przebranżowić. Jeszcze w porównaniu na płeć, kobiety na pewno mają, bo ja mówię, bo jest więcej nauczycielek, nie? Nie wiem, że tutaj o tym, że kobiety będą mieć gorzej się przebranżowić. No ale przecież też nie zapominajmy o tym, że ci nauczyciele pracują na tak zwanej karcie nauczyciela, tak? To porównując się z etatem, ja nie mogę tego tak do końca zrozumieć. Ja tutaj zbił z tego mojego myślenia w trakcie naszej dyskusji, tutaj mówiąc o tym, że skąd się ten stres bierze, tak? I tam były te warunki, jak ta zmiana prawa i tak dalej, nie?

0: to jest troszeczkę inaczej. Weźmy pod uwagę też ilość piwa.
1: Rozumiem, że sprawdzanie klasówek pan liczy do tych godzin w domu.
0: No wie pan co, no właśnie, dlatego o to widzi pan to. Ja zawsze uważam, moje zdanie jest takie, skoro nauczyciele mówią, że oni muszą te klasówki w domu sprawdzać, no to jeżeli jest tak źle na tym, na tej klasie nauczyciela, no to niech przejdą na etat, odbiją kartę o 8, o 16, do 16 nie siedzą w szkole, tam sobie to sprawdzą, odbiją kartę, przyjdą do domu i będą mieć czas dla rodziny, tak?
1: Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof ze Śląska. Myślę, że najlepiej by odpowiedzieli na to nauczyciele. Czy są państwo po drugiej stronie? Jeśli tak, to prosimy o telefony pod numer 22 44 044. 8 godzin w szkole. I tak próbuję sobie to wyobrazić. Co się wiąże z przebywaniem w budynku szkoły? Hałas na przerwach chociażby. Dzwonek i te takie bodźce, które no, nie bez powodu, to nie jest właśnie taka praca 8-godzinna. W niektórych zawodach, nie wiem, czy państwo mnie chcieliby przez 8 godzin dziennie słuchać. W niektórych zawodach po prostu to wygląda nieco inaczej niż na przykład w biurze. Prosimy państwa o telefony, za chwilę wracamy o dyskusji.
2: Co tu się robi?
3: Wrzuca się puszki, za to będą jakieś pieniążki.
4: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
2: Opakowanie? Wpadło.
4: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
5: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
2: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
3: Tak.
9: Na stówę.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Wtorek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Tylko w północno-wschodniej części kraju tych chmur będzie więcej, a nawet burze są tam właśnie możliwe. Temperatura to od 15 stopni na wybrzeżu przez około 19 stopni w centrum do maksymalnie 23 stopni na zachodzie i w Polsce południowej.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 60% nauczycieli cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle czy też wyczerpanie. Co najmniej 82% badanych osób przyznaje, że czuje zmęczenie jeszcze przed wyjściem do pracy. Takie dane przynosi ogólnopolskie badanie Stres w zawodzie nauczyciela, które zostało przygotowane przez naukowczynię z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie ZNP. Pani Karolina z Łodzi telefonuje do nas. Jeszcze przypomnę tylko numer telefonu 22 44 044. Słuchamy.
11: Dzień dobry, proszę pana, dzwonię jako osoba, która znajduje się po obydwu stronach edukacji, bo jestem i mamą dziecka, które jest w szkole, ale również jestem nauczycielem. No i chciałabym powiedzieć najpierw w odniesieniu do słów pana, zdaje się, przed chwilą dzwonią, który powiedział, że najłatwiej, znaczy, że wcale może to nie jest takie łatwe, ale że nauczyciele powinni się przebranżowić. Otóż proszę pana, to jest bardzo proste dla nauczyciela, żeby się przebranżowić. My jesteśmy jednym z bardziej wyedukowanych grup zawodowych, ponieważ nasz awans zawodowy od tego zależy. My mamy ileś podyplomówek o różnych specyfikacjach, w związku z czym dla nas to nie jest nic trudnego. No ale co się dzieje? Nauczyciele odchodzą od tego zawodu i za chwilę naprawdę nie będzie komu uczyć. To jest jedna rzecz. Druga, dlaczego zestresowani? Przeładowana podstawa programowa, zero narzędzi do pracy takiej, gdzie moglibyśmy czegokolwiek wymagać, bo dzieci teraz w dużej mierze dostają prawa, a bardzo mało obowiązków. I ten system, niestety ministerstwo nie robi nic, żeby nauczycieli wesprzeć, tylko skłóca nas razem z rodzicami, a jedyną moim zdaniem linią jakby powinna być wzajemna współpraca. I nauczyciele są właśnie przeładowani tym wszystkim, również emocjonalnie, bo proszę mi wierzyć, że wiadomości o tak różnych porach od tych przychodzą, ich roszczenia, ich jakby niezadowolenie z ocen, które jest wynikiem właśnie tego wszystkiego, o czym wcześniej powiedziałam.

0: No i, no i tyle, no po prostu nas będzie coraz mniej, nauczyciele są coraz starsi w szkołach. Za chwilę po prostu edukacja będzie tylko osiągalna dla osób zamożnych. No i nie życzę nam tego, ale patrząc czasami na postawę ludzi i tego, co wypisują o nauczycielach, to zastanawiam się, czy nie byłoby to lepsze. Po prostu.
1: Nie tylko o nauczycielach piszą w sieci surowo, więc tutaj każda profesja tutaj się z panią będzie solidaryzowała pod tym względem. Pani Karolino, czy pani dotyczy ten problem nadmiernego stresu?
0: Tak, ja powiem szczerze, że pod koniec roku szkolnego ja jestem już osobą, która ciągnie nosem po ziemi, bo tego jest tak dużo odpowiedzialności, która na nauczycielach jakby leży, że to jest coraz dla nas trudniejsze z roku na rok. Im jest człowiek starszy, tym już mniej tej energii, mniej zapału. My już naprawdę nie pracujemy dla idei, tylko po prostu ja już sama nie wiem, co nas utrzymuje w tym zawodzie.
1: Poza tym głos siada chyba, prawda? U niektórych.
0: Tak, głos siada, zgadza się. To są takie choroby zawodowe też z tym związane. No także, drodzy rodzice, weźcie pod uwagę, że naprawdę nauczyciel to nie jest osoba, która, jak wam się wydaje, pracuje 18 godzin, ma 2 miesiące wakacji, 2 tygodnie ferii. Zupełnie, absolutnie tak.
1: Pani Karolina, to jeszcze na koniec zapytam, na 8 do szkoły?
0: Nie, dzisiaj na 10.
1: A, dziękuję bardzo za ten telefon i za pani perspektywę. Teraz pan Waldemar z Liverpoolu, słuchamy.
2: Dzień dobry. Tak, powiem szczerze, że pan Marek pięknie to powiedział, że takie będzie, taka będzie Polska, jakie będzie młodzieżychowanie. No jakie jest młodzieżychowanie? Tak jest generalnie rób ta, co chce ta. I to jest lewackie wychowanie i to wyjdzie bokiem wszystkim, nie? Prędzej czy później. Jeżeli chodzi o edukację, ja wam powiem szczerze, że mój syn wrócił do Polski, uczy się teraz w Polsce i on się śmieje odnośnie przeładowania materiału, co pani powiedziała, że on się śmieje z matematyki i to mówi, to nie jest żaden poziom w Polsce, nie? To generalnie wszyscy twierdzą, że tu nie ma poziomu, a on widzi to realnie i sam mi mówi. Także ja bym proponował, żeby mniej ideologii chodziło do szkoły, a więcej nauki i wtedy nauczyciel będzie miał święty spokój, bo będzie nauczyciel uczył, a nie musiał się przejmować tym, co musi robić poza materiałem szkolnym tak naprawdę. Czy może dziecku powiedzieć tak, czy może powiedzieć teraz tak, czy powiedział feminatyw, czy nie powiedział, jak pan naukowczyni, to w ogóle wtedy naukowczyni, jak pan w ogóle gada takie rzeczy. Ja muszę zmieniać język polski. Wie pan co, opowiem panu
1: szczerze. Panie Waldemarze,
2: tak.
1: Niech pan sobie popatrzy, dziękuję bardzo, odchodzimy od tematu. Panie Waldemarze, polecam panu prasę z 20-lecia międzywojennego. Bo tam tych feminatywów znajdzie pan o wiele więcej niż dzisiaj występuje na co dzień w drugiej RP ma pan taki przykład ich powszechnego zastosowania. Pan Bernard z Północnej Bawarii, słuchamy.
3: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No jest to problem tutaj. Nauczyciele, no to jest ważny zawód, no a badania wskazują, czy wszystko życie nawet widać, że ten problem narasta, właśnie tego obciążenia stresem, czy ogólnie obciążenia w tym zawodzie. Niestety tempo życia cały czas nam rośnie, tempo wzrostu wiedzy ogólnie wszystko przyspiesza, że tak powiem. I to na pewno jest wielkim obciążeniem. Jak sobie z tym radzić? Trudno powiedzieć, jakie pomysły tutaj mogłyby wpłynąć na zmniejszenie tego obciążenia. Na pewno, tak jak przedmówcy tu już mówili, częste zmiany jakichś uregulowań ustawowych, no to nie ułatwia sprawy. Jakby duży wpływ jednak polityki na edukację. Zbyt duży, tak mi się przynajmniej wydaje. No i przede wszystkim też nastawienie rodziców. Wydaje mi się jednak tutaj rodzice też bywają często dużym problemem. Ja to sam nawet tutaj w Niemczech przeżyłem, kiedy moje dzieci były w szkole. No niektórzy rodzice bardzo mają jednak takie nastawienie roszczeniowe. Sam się spotkałem z tym, że nawet tutaj nauczycieli chciano oddawać do sądu, czy szkołę całą oddawać do sądu za jakieś tam problemy, które wynikały. Na szczęście w Polsce jeszcze o tym nie słyszałem, ale wam też jesteśmy taką rodziną dość pedagogiczną, bo wielu właśnie ludzi, którzy jeszcze w Polsce mieszkają, też pracuje w oświacie i widzę, jak to wygląda. Jednak jest to obciążenie bardzo duże. Także tutaj społecznie wydaje mi się, że trzeba by, czy konieczna jest jakaś zmiana nastawienia, żeby jednak nie myśleć o tych nauczycielach tylko w kontekście ferii i wakacji, ale jednak tego dużego obciążenia, którym są poddani i dużych wyzwań, które na co dzień, z którymi na co dzień są konfrontowani. To tyle z mojej strony. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
1: To był pan Bernard z północnej Bawarii. Teraz będziemy w Katowicach u pana Karola. Słuchamy.
4: Witam serdecznie, panie redaktorze. No i powiem tak, ponieważ dość długo czekałem, to wszystkie tematy, które chciałem poruszyć, zostały poruszone. Niemniej jednak chcę zaakcentować takie powiedzenie, które pamiętam. Obyś czyjeś dzieci uczył, więc sens tego powiedzenia jest prawdopodobnie zasadza się na tym, że jest to ciężkie zajęcie. Ale zgadzam się również, że do tego wszystkiego oprócz zachowań dzieci dochodzi zachowanie rodziców, które często bywa niestety w stosunku do nauczycieli bardzo, powiedziałbym, agresywne. Natomiast też bym powiedział, że słuchajcie, drodzy państwo, każdy zawód ma swoją specyfikę i każdy zawód w jakiś sposób ma trochę rekompensaty za te swoje trudy. Także bardzo apeluję do nauczycieli, wzięliście się za taką robotę, nie rezygnujcie z niej zbyt łatwo i pamiętajcie, że w innych pracach też bywają stresy. Dziękuję bardzo.
1: To był pan Karol z Katowic. Jeszcze przypomnijmy na ostatniej prostej tej naszej dyskusji, że rozmawiamy o stresie wśród nauczycieli. Ponad połowa z nich właśnie wskazuje na to, że żyje w takim stresie, a wielu spośród nauczycieli wręcz czuje fizyczny ból, jak tylko pomyślą o wyjściu do pracy. Pan Marcin ze Śląska jest z nami. Słuchamy.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja do tego wszystkiego, co już przedmówcy powiedzieli, dołożę jeszcze to, że atmosfera w pracy czasami nie jest taka, jak powinna być. To bardzo dużo zależy od dyrektora szkoły. Moja żona jest nauczycielem. W tej chwili jest na urlopie dla poratowania zdrowia. Nie ukrywam, że ze względu właśnie na wypalenie i na stres. Rodzice, owszem, jak najbardziej, szczególnie pokolenie Z, które za niedługo będzie miało swoje dzieci w szkole, to jest po prostu jakiś dramat dla mnie, jeżeli chodzi o zachowanie, o stosunek do nauczyciela, o szacunek dla niego. Nie ukrywam, lepsze, szczególnie w starszych klasach. Nie wynosi się tego z domu. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, to wizyta u pani dyrektor na dywaniku, to był dla mnie stres taki, że nieprawdopodobny. W tej chwili dziecko idzie do dyrektora szkoły i a co mi zrobisz? Ja podam cię do kuratorium, podam cię do Wydziału Oświaty i co mi zrobisz? No i tak jak powiedziałem, niestety stres jest związany bardzo mocno z atmosferą w pracy. Jeżeli dyrektor zachowuje się w taki sposób, że ciągle żąda, nie stoi po stronie nauczyciela, tylko stoi po stronie rodziców, to na przykład potwierdzone to przez kuratorów, że kuratorzy dostają, że kuratorzy dyrektorom, nie nauczycielom, właśnie ze względu na to, że nie znają przepisów. Dyrektor szkoły powinien być menadżerem takim samym jak każdy inny. Powinien rozumieć pracownika, powinien stawać za jego stroną, a nie brać stronę rodziców, mimo że, tak jak mówię, ewidentnie widać, że ten rodzic nie ma racji. To niestety składa się na to, że nauczyciele są bardzo mocno wypaleni. Ona po roku sama stwierdziła, ona wraca w tej chwili we wrześniu do pracy na swoich warunkach. Też nauczyła się, chodziła na terapię i niestety nauczyła się takiego walczenia o siebie i też nauczyciele nie pamiętają o tym, że są urzędnikami państwowymi. Takie same prawa jak policjant, urzędnik państwowy pracujący w Urzędzie Miasta. I to powinno też być bardzo mocno podkreślane, że jeżeli rodzic wręcz czasami napastuje tego nauczyciela na wywiadówkach, to ten nauczyciel ma prawo się bronić, ma do tego prawo.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Marcin ze Śląska. Proszę do nas częściej dzwonić. Tylko mam taką tutaj nie, no, to nie jest riposta może, ale tak sobie pomyślałem, że nauczyciel jest narażony na te ataki ze strony rodziców, no to tutaj ten zawód przypomina różne inne, no bo w handlu przecież podobnie wyglądają relacje, nie wiem, z klientami, w urzędzie z petentami. W takie czasy przychodzi ktoś do instytucji i ma oczekiwania. Szczególnie jak powierza nam swoje dziecko. Pan Tomasz Słomianek, słuchamy.
6: Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy. Ja mam w rodzinie nauczyciela, który jest nauczycielem w WF-u. No i mówi to, co wyprawiają rodzice tych dzieci, to w ogóle woła o pomstę do nieba. Kiedyś było tak, jak ja pamiętam, jestem 81 rok, więc moim zdaniem w 80% wychowują rodzice. To dokładna szkoła. Ja pamiętam, jak ja nawet w szkole podstawowej, w 7-8 klasie, był szacunek do nauczyciela, jak przygodowo nauczyciel wchodził do klasy, to wszyscy stawali na baczność. Był mega szacunek, a znam też taki przypadek takiego chłopca, który też chodzi do 8 klasy i notorycznie nie odrabiał lekcji. No i pan profesor, że tak powiem, pyta się: Juluś, dlaczego ty nie odrabiasz lekcji? Masz cały czas uwagi. A Juluś stał na lekcji i powiedział: panie, niech pan się cieszy, że ja tutaj w ogóle przychodzę. Okropne, ja się wcale nie dziwię, że nauczyciele mają taki stres, bo mała kasa, odpowiedzialność mega. Tak naprawdę oni w jakimś tam stopniu wychowują nasze dzieci.
1: No, bardzo dziękuję. Pan Tomasz Słomianek, nawet nie w jakimś tam stopniu, czasami w dużym stopniu. Dziękujemy państwu za dzisiejszą dyskusję i zapraszamy już teraz na pierwszy przegląd prasy. Duszenie Krymu. O tym dzisiaj w ramach tematu dnia w Gazecie Wyborczej. To o wojnie w Ukrainie. Promy trawione, mosty uszkodzone, na drogach polują drony. Dotarcie na Krym stało się dla Rosjan utrapieniem i na okupowanym półwyspie brakuje paliwa. Ukraińcy robią co mogą, aby uczynić go wyspą. Krym ma dwa główne szlaki zaopatrzeniowe. Oba są pod intensywnymi ukraińskimi atakami. Pierwszy wiedzie od północy przez okupowane terytoria obwodu donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego. Głównie drogami, ale Rosjanie zbudowali też nową linię kolejową, która umożliwia pokonanie tej trasy pociągiem. Do niedawna była to pewna i spokojna droga zaopatrzeniowa. Problemy Rosjan zaczęły narastać gwałtownie w maju, kiedy Ukraińcy zaczęli na dużą skalę wykorzystywać nową generację dronów tak zwanego średniego zasięgu. Są one w stanie atakować cele nawet na dystansach przekraczających 100 kilometrów. Maszyny są częściowo zdalnie sterowane, a częściowo szukają celów, posługując się sztuczną inteligencją, dla której priorytetem są ciężarówki, zwłaszcza cysterny. Już za kilka minut po informacjach w pierwszym programie TOK FM będziemy łączyli się z Kijowem, z Piotrem, z Kopcem, który jest ratownikiem, i zapytamy o to, jak minęła noc w Ukrainie. To tak a propos tego artykułu w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej dzisiaj przeczytamy o tym, że lew odsiewa lekarzy ze wschodu. Cóż to takiego lew? 8,8% Ukraińców i 31,5% Białorusinów zdało w tym bieżącym roku lekarski egzamin weryfikacyjny, w skrócie lew, który uprawnia lekarzy spoza Unii Europejskiej do leczenia w Polsce. Słaba zdawalność wśród przystępujących do testu to jest stały trend, począwszy od 2021 roku, kiedy utworzono w ogóle ten egzamin. Wynika z danych Centrum Egzaminów Medycznych, do których dotarła Rzeczpospolita. Do pierwszej edycji tegorocznego lekarskiego egzaminu przystąpiło 92 lekarzy z Białorusi, 89 z Ukrainy i 28 Polaków, którzy zdobyli dyplom poza granicami Unii Europejskiej. Zdało go 28 Białorusinów, 12 Ukraińców i 2 Polaków. Wśród piszących znaleźli się pojedynczy przedstawiciele innych narodowości, w tym 4 Rosjan. Wszyscy oni oblali ten egzamin. 441 lekarzy spoza Unii straciło w tym roku właśnie prawo wykonywania zawodu. To jest dzisiejsza Rzeczpospolita. A w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie o demograficznej pułapce na plany rozbudowy armii. Rząd podtrzymuje plan zwiększenia liczebności wojska do 500 tysięcy osób. Jednak proces ten ma być rozciągnięty do roku 2039. Opozycja chce przyspieszenia, a demografowie przestrzegają, że osiągnięcie tego poziomu będzie niemożliwe bez powszechnego poboru lub podwyższenia wieku rezerwistów. Plany rozbudowy wojska przedstawił podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wiceszef MON-u Stanisław Wziątek. Podtrzymał on plan stworzenia armii liczącej 500 tysięcy żołnierzy. O tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. A przed nami informacje o godzinie 6:00.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Trump zapowiada, że już w piątek ma zostać otwarta cieśnina Ormus. Stany Zjednoczone podpisały wstępne porozumienie z Iranem. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny w sprawie członkostwa Ukrainy i Mołdawii. Od lipca w ramach ustawy o jej waloryzacji o 9% mają wzrosnąć płace minimalne w ochronie zdrowia. Mamy wtorek, 16 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent USA oświadczył, że w piątek zostanie całkowicie otwarta cieśnina Ormus. Zapowiedział także, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez Stany Zjednoczone z Iranem zostanie opublikowany po piątku. Wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane przez Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a, a także przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa. Przedstawiciele administracji zapowiedzieli także, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Umowa między USA i Iranem ma na celu trwałe zakończenie trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska pozostaną w strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak to będzie potrzebne. Wcześniej urzędnik amerykańskiej administracji, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że wycofanie izraelskich wojsk z Libanu nie jest warunkiem umowy, którą USA zawarły z Iranem. Dodał, że Izrael będzie miał prawo bronić się przed wszelkimi atakami Hezbollahu. Teheran podkreślał natomiast, że traktuje sprawę popieranego przez irańskie władze i libańskiego ugrupowania Hezbollah, które z terytorium Libanu atakowało cele w Izraelu, jako integralną część porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Łącznie Ukraina i Mołdawia będą musiały otworzyć i zamknąć 6 klastrów. Pierwszy dotyczy praworządności. Państwo kandydujące musi dostosować swój porządek prawny do unijnych standardów w zakresie m.in. sądownictwa, walki z korupcją, instytucji demokratycznych i kontroli finansowej. Pozostałe klastry dotyczą rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu, rolnictwa i zagadnień z zakresu polityki zagranicznej. O niemal 9% wzrosną od lipca płace minimalne w ochronie zdrowia. To efekt corocznej ustawowej waloryzacji. Nowa kwota bazowa, od której wyliczane są zarobki medyków, przekroczy 8900 zł brutto. Podwyżki obciążą już i tak bardzo napięte budżety szpitali, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
2: Na przestrzeni ostatnich 5 lat stosunek kosztów pracy względem całościowych kosztów podniósł się jakieś 5%. Czyli myśmy to liczyli jeszcze 5 lat temu, że koszty pracy stanowi 55% naszych kosztów. Dzisiaj są 60-61% nawet. To jest efektem oczywiście podniesionych minimalnych wynagrodzeń personelu, tylko kłopot polega na tym, że w kółko mówimy o minimalnych wynagrodzeniach, no ale w dobie deficytu kadr niestety mamy szczególnie w obrębie pracowników kontraktowych, no negocjacje, które niejednokrotnie są po prostu trudne.
1: Lipcowa podwyżka oczywiście nie obejmuje pracowników kontraktowych, dodaje Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
3: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę, natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
1: Podwyżki obejmą nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale także m.in. ratowników medycznych, opiekunów oraz pracowników niemedycznych jak salowe czy sekretarki. 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z platform społecznościowych, tak wynika z raportu Internet Dzieci. Dzieje się tak, mimo że social media w Polsce są dozwolone od 13 roku życia. Polski rząd pracuje nad ustawą, która ma zakazać korzystania z platform dla dzieci do 15 roku życia, a także ma wprowadzić mechanizm weryfikacji wieku. Jednak nie tylko media społecznościowe są problemem, mówił w TOK FM profesor Jacek Pyrzalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Różne szkodliwe treści znajdują się oczywiście nie tylko na platformach społecznościowych, tak? Więc nawet jak przypilnujemy platform społecznościowych, no to gdzieś te treści uciekają do różnego rodzaju portali czy różnego rodzaju narzędzi, które no nie spełniają tej definicji ustawowej.
1: A takie szkodliwe treści to m.in. strony pornograficzne, z którymi kontakt miało ponad 30% dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Przeciętna osoba w tym wieku spędza online prawie 4,5 godziny dziennie. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego Zagłębia z okolic Goławina na Mazowszu.
5: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie już wszystko.
6: Tak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
5: No bo gniją teraz.
1: W tym roku roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca, a zwykle trwał do połowy lipca. Wtorek w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu również burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6:05. To jest pierwszy program Tok FM. Naszym gościem jest Piotr Skopiec, ratownik Humanos Emergency Medical Team i strażak OSP. Polski ratownik, który pracuje w Kijowie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Witam państwa.
6: Jak minęła noc? Na wstępie zapytam pana.
7: O, ta była dużo spokojniejsza niż ostatnia. Także w porządku.
6: Ta miniona, z poniedziałku na wtorek spokojniejsza. A mówiąc o niespokojnej, ma pan na myśli z niedzieli na poniedziałek.
7: Tak, dokładnie.
6: Ławra Peczerska została zaatakowana w ciągu właśnie tych minionych dni przez Rosjan. Co w związku z tym pan robił? Jak wyglądała pańska praca?
7: Myśmy wyruszyli w niedzielę o 16:00 z Warszawy do Browarów pod Kijowem, żeby odebrać pacjentkę, która miała być ewakuowana i została ewakuowana do Niemiec. Była to kobieta 80-letnia, która po 4 latach wojny postanowiła odwiedzić Kijów, zobaczyć swoje mieszkanie. No i pech chciał, że trafił się alarm przeciwlotniczy, schodząc do piwnicy. Upadła, połamała nogę, rękę, wybiła bark i 5 godzin spędziła leżąc w piwnicy, czekając na pomoc.
6: Jak to się stało, że państwo z Polski zostali wezwani? Czy to jest taki jakiś standardowy dyżur na wypadek? Jak to wygląda? Proszę wyjaśnić, opowiedzieć.
7: Dosyć często zdarzają nam się transporty z terenów Ukrainy praktycznie po całej Europie, ponieważ tym od początku wojny praktycznie zajmuje się Fundacja Humanos i zespół EMT Fundacji Humanos. Znaczy ewakuujemy pacjentów w zależności od potrzeb różnych fundacji, różnych stowarzyszeń ze wskazanych miejsc do szpitali po całej Europie praktycznie.
6: Co pan zobaczył na miejscu? Czy coś panu w pamięci na zawsze zostanie?
7: No, myśmy dojeżdżając już do Kijowa, gdzieś 130 km od Kijowa, w okolicach miejscowości Korystyń, zaczęli odbierać sygnały o tym, że została zaatakowana ławra kijowo-pieczerska, że jest alarm, że alarmy przeciwlotnicze są praktycznie w całej Ukrainie ze względu na podorwanie strategicznych bombowców i no, zaczęliśmy słyszeć obronę przeciwlotniczą i widzieć ją poprzez błyski na niebie i huk, który dochodził nawet do nas w karetce jadąc drogą w stronę Kijowa. No i wtedy postanowiliśmy podjechać, zobaczyć, co się tam dzieje, bo być może moglibyśmy w czymś pomóc, czy po prostu być na miejscu w tych dramatycznych chwilach, bo no, Kijowo-Pieczerska Ławra to troszkę miejsce podobne do, czy takie jak Częstochowa dla nas Polaków, jakby serce prawosławia całej Rusi kijowskiej i no, światowy zabytek dziedzictwa UNESCO.
6: A czy pan widział, jak ten zabytek wygląda po atakach?
7: Tak, myśmy byli na miejscu około godziny 4:00, między 4:30 a 5:00 rano. No i zastaliśmy jeszcze, jadąc w ogóle, dojeżdżając do Kijowo-Pieczerskiej Ławry wzdłuż nadbrzeża, nad Dniepru, czuliśmy swąd spalenizny. Dojechaliśmy na miejsce, było tam jeszcze sporo jednostek straży pożarnej. I idąc od seminarium duchownego, które jest przy ławrze, po liniach gaśniczych dotarliśmy do wejścia do Ławry. Tam staliśmy chwilę, żeby wejść na teren Ławry i zobaczyć, jakie są te zniszczenia, co tam się wydarzyło. I w tym momencie na róg ulicy Cytadelnej i Ławrzkiej w arsenał przyleciał dron, który po drodze szachet, jak usłyszeliśmy charakterystyczny dźwięk kosiarki latającej po niebie, przyleciał dron, strącając kopułę z restauracji Kupolna, uderzył w ten arsenał, zapalając dach. No i jakby akcja gaśnica rozpoczęła się od nowa.
6: Jak blisko tego wszystkiego pan był?
7: W momencie uderzenia szacheda byliśmy około 100 metrów od miejsca uderzenia. Ten dron uderzył w budynek narożny i w jego dach, wzniecając pożar.
6: Jaki to był widok?
7: Dosyć przerażający, no bo każdy wybuch w tak blisko jest to dosyć przerażające przeżycie. Huk, dym, blask, no i sypiące się odłamki z konstrukcji dachowej. Także no, takie przeżycie dosyć intensywne.
6: Jak wyglądała pańska praca z poszkodowanymi i ile tych osób w czasie tych godzin pełnych stresu, jak się domyślam, ilu osobom pan miał okazję pomagać?
7: Tu wtedy i kiedy myśmy dojechali, na szczęście nikt nie został ranny. Służby były na miejscu, czyli strażacy, MCS, policja zabezpieczała teren. I w tym momencie myśmy w ogóle jakby nie podjęli żadnych działań, ponieważ nie były potrzebne. Natomiast wiemy, że rannych zostało kilka osób na terenie Ławry, to było chyba około 11 osób, bo pierwszy atak, który tam miał miejsce, to było 4 do 5 dronów bądź rakiet, bo też nie udało nam się tego ustalić i ten pożar, który powstał przy pierwszym ataku, był dosyć intensywny i trudny do opanowania, natomiast udało się to opanować, udało się ocalić ikony, cenne przedmioty z cerkwi na terenie monastyru.
6: A jak wygląda w tej chwili pańska praca? Bo przyjechał pan po pacjentkę na Ukrainę. Co dalej?
7: Tak, myśmy o godzinie 6:30 byli już w browarach w szpitalu. Ustaliliśmy z lekarzami, że o 9:00 będziemy pacjentkę podejmować i transportować ją do miejscowości Cel w Niemczech. To jest opodal Bergen-Belsen, czyli obozu koncentracyjnego znanego z historii Anny Frank. I w tej chwili druga załoga ambulansu dojeżdża, jest około 50 km od miejsca docelowego. Myśmy się podmienili w Warszawie. Tutaj nastąpiła też taka sympatyczna sytuacja, bo wnuk babci Luby spotkał się w nią w karetce, przywiózł jej coś do zjedzenia, porozmawiali, dawno się nie widzieli, więc taka sympatyczna i miła chwila.
6: Czy pan po raz pierwszy widział wojnę z bliska?
7: Nie, my od początku wojny uczestniczymy i w ewakuacjach cywilów, w ewakuacjach rannych z terenów Ukrainy. Jeździmy też do szarej strefy, czyli tej deokupowanej w pobliżu linii frontu, gdzie pomagamy cywilom, gdzie pomagamy w razie potrzeby żołnierzom, którzy, no wiadomo, tak, są tylko ludźmi i też chorują, więc często nas odwiedzają podczas tych misji, gdzie udzielamy pomocy medycznej bądź w ambulansach, a jeżeli jest możliwość, to w pomieszczeniach jakichś magazynów, piwnic, sklepów opuszczonych. Pracujemy też z wewnętrznymi przesiedleńcami i jest takie miejsce mniej więcej 150 km od linii frontu, Sachnowczyna, i tam jeździmy, tych przesiedleńców Jest tam ponad 10 tysięcy. To jest miejscowość, która do wojny miała 12 tysięcy mieszkańców. W tej chwili tych mieszkańców zostało 8-9 tysięcy. Natomiast jest tam 10 tysięcy wewnętrznych przesiedleńców, czyli osób przymusowo przesiedlonych z terenów objętych działaniami wojennymi.
6: Czy pan reprezentuje jakąś taką grupę ratowników do zadań specjalnych wojennych, czy też po prostu zawód ratownika to ma do siebie, że trzeba być gotowym na wszystko?
7: Znaczy, akurat w Humanos Emergency Medical Team mamy wolontariuszy, którzy są z wykształcenia ratownikami, pielęgniarkami, lekarzami, farmaceutów, ratowników pola boju, także no, jesteśmy przygotowani w różny sposób dzięki naszym kwalifikacjom i wykształceniu do takich działań. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia i też je przeprowadzamy i dla służb, czyli dla policji, dla straży pożarnej, dla MCS-u, czyli i też dla żołnierzy z medycyny pola boju, żeby potrafili uratować siebie bądź też swoich kolegów i no, działamy od początku wojny i robimy to, co potrafimy.
6: A co by pan powiedział w takim ostatnim zdaniu naszym słuchaczom, którzy nie widzieli nigdy z bliska wojny, a chętnie się wypowiadają o tym, co w Ukrainie się dzieje?
7: Myślę, że te wypowiedzi z przysłowiowej kanapy są troszkę pozbawione sensu, bo jeżeli ktoś nie widział, jak ta wojna wygląda, jak wyglądają przyloty i wyloty, czyli to, co akurat tutaj mieliśmy okazję w tej drodze do browarów słyszeć, czyli pracę obrony przeciwlotniczej, przyloty tych środków bojowych, nie ma troszkę pojęcia o tym, jak to oddziałuje na cywilów, jak to oddziałuje na dzieci. Myśmy 2 tygodnie temu, będąc w Charkowie, mieli sytuację taką, że ja musiałem pójść do banku, założyć konto w banku. Żona moja została wtedy na parkingu w samochodzie i akurat praktycznie nad jej głową w samym centrum Charkowa został zestrzelony szachet. Ja tylko widziałem blask i usłyszałem huk, natomiast ona siedząc w samochodzie działo się to nad jej głową, a obok w samochodzie siedziała młoda 11-12-letnia dziewczynka, która zaczęła płakać. Kasia podeszła do niej i pyta: kochanie, gdzie jest twoja mama? Mama poszła na manikir. Także ludzie tam próbują funkcjonować z jednej strony i żyć normalnie, a z drugiej strony co chwila coś przylatuje, ktoś ginie, ktoś jest ranny. Tak jak w Charkowie w tą noc, kiedy w Łaży nastąpiły te ataki, zginęło przecież 5 ratowników straży pożarnej.
6: Piotr Skopiec, ratownik Humanos Emergency Medical Team, był razem z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia.
7: Dziękuję bardzo.
6: Przemysław Pozowski już na stanowisku.
8: Dzień dobry.
6: Zwarty i gotowy do przekazania tego, co najnowszego na mundialu się wydarzyło.
8: Tak, na szczęście nie muszę tutaj ocierać potu, bo ja nie biegałem po boisku. To byłoby w środku nocy polskiego czasu, ale biegali chociażby piłkarze Iranu i Nowej Zelandii. Wcześniej kilka sensacyjnych rozstrzygnięć z udziałem topowych drużyn europejskich. Michał Waszkiewicz też, wiem, że jest już gotowy, więc za chwilę mundial w toku.
6: I o tym po informacjach, a później pierwszy program gospodarczy, na który państwa zapraszam.
9: Autopromocja.
10: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. To fake news, że zapłacimy Iranowi $300 milionów, pisze Donald Trump na swoim portalu społecznościowym. Dodaje jednocześnie, że Teheran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej. Mówiąc o $300 milionach, Trump miał prawdopodobnie na myśli sprawę funduszu wartego do $300 miliardów, o którym mowa ma być we wstępnym porozumieniu z Iranem. Wiceprezydent J.D. Vance przyznał, że Teheran może otrzymać do niego dostęp za sprawą inwestycji państw regionu. Izraelscy politycy zarówno z koalicji, jak i opozycji skrytykowali ogłoszone przez Donalda Trumpa porozumienie z Iranem. Uznali to za katastrofę i zagrożenie dla bezpieczeństwa ich kraju, czytamy w Washington Post. Premier Izraela Benjamin Netanyahu unikał otwartej konfrontacji z Trumpem. To jego decyzja, on temu przewodzi. Przedstawiłem swoją opinię, jestem zobowiązany zapewnić, że nie będzie zagrożenia nuklearnego, powiedział Netanyahu dziennikarzom w Jerozolimie. Unia Europejska otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Znana brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Faro na południu Portugalii. Lekarze wierzą, że uda się jej odzyskać zdrowie, choć proces ten będzie trwał przez jakiś czas, przekazali bliscy artystki. Dodali, że zaplanowane na wiosnę i lato koncerty z udziałem piosenkarki zostały przełożone na przyszły rok. Zapewnili jednak, że artystka może powrócić na scenę już w październiku. 74-letnia Bonnie Tyler trafiła na początku maja do szpitala w Faro w związku z komplikacjami związanymi z nagłą operacją jelita. Jej stan oceniano wówczas jako bardzo ciężki. Teraz w Tok FM informacje sportowe.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem meczu był 40-letni bramkarz mundialowych debiutantów, czyli Vozinha. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała 1-5 ze Szwecją w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził Lwy Kartaginy w zaledwie 5 meczach. Jego bilans to 1 zwycięstwo, remis i 3 porażki. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, czyli po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Jiřího Lehecké i Jakuba Menšíka 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. To z kolei zawody poprzedzające zaczynający się 29 czerwca turniej wielkoszlemowy. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może on zostać odwołany ze stanowiska. Choć niekoniecznie nastąpi to szybko, Piesiewicz już zapowiada swoje działania.
16: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: No dobrze. A wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda na krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20-19 w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
8: Przemysław Pozowski, dzień dobry jeszcze raz. To jest już tym razem Mundial w TOK FM, a więc nasz specjalny program związany z tym, że wieczorem, w nocy, nad ranem trwają cały czas piłkarskie Mistrzostwa Świata i te mecze wspólnie z Michałem Waszkiewiczem oglądamy jak szaleni, nastawiamy budziki, nie idziemy spać, jak było tym razem w twoim przypadku. Michale, witam cię serdecznie. Michał Waszkiewicz, redakcja sportowa TOK FM.
14: Dzień dobry. No nie będę kłamał, no trochę jednak pospałem między meczami, więc nie było aż tak źle. Natomiast ja już podpisuję petycję i zbieram tutaj z sąsiadami, i potem będę wychodził coraz dalej, żeby już więcej nigdy w tej strefie czasowej mundialu nie organizować, więc żeby mundiale odbywały się w Europie albo w strefach czasowych zbliżonych do naszej. Bo jak myślę sobie, że to dopiero cały czas, de facto pierwszy tydzień mundialu, no to jeszcze dużo takich nocy przed nami, zwłaszcza w fazie grupowej, pewnie ciężkich. Nie oszukujmy się, Przemku, no na razie sporo tych meczów, no jest takich sobie, no po prostu.
8: Tak, już myślałem, że zbierasz petycję pod tym, żeby Wozinia, 40-letni bramkarz ekipy Republiki Zielonego Przylądka, dostał polskie obywatelstwo. Ja przed chwilą w serwisie chciałem wytransferować do Wielkiej Brytanii Jana Zielińskiego, zdarza się. Natomiast tak, Wozinia, jednym z tych, którzy zatrzymali mistrzów Europy Hiszpanów. I teraz powiedz mi, to jest tak, że przyjechała Hiszpania nagle słaba, czy Republika Zielonego Przylądka to potęga piłkarska, o której istnieniu nie mieliśmy pojęcia jeszcze wieczór temu, czy po prostu mamy do czynienia, i to jest oczywiście moja teza, ale możesz ją zaraz obalić, czy mamy do czynienia z czymś podobnym, co dzieje się w Lidze Mistrzów Piłkarskiej, że drużyny pokroju właśnie Mistrzów Europy, Mistrzów Świata zaczynają turniej, no na zasadzie, okej, trzeba rozegrać te mecze grupowe, prawdziwe granie zaczyna się w fazie pucharowej, bo wynik Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka debiutująca w mundialu to 0-0.
14: Tak, Cabo Verdejczycy, już się nauczyliśmy wczoraj wspaniałej nazwy mieszkańców Republiki Zielonego Przylądka. Mnóstwo test postawiłeś, myślę, że kilka jest celnych, natomiast my musimy wymazać na pewno z pamięci ten mundial w Katarze, gdzie gwiazdy błyszczały, dlatego że był to środek sezonu. Hiszpania i jej zawodnicy wyjściowe 11 szeroje w szczególności, ale ci zmiennicy również, no, pokazali przede wszystkim, że są zmęczeni. No, na stojąco nie da się wygrać, a myślę, że jednak gdzieś pojawiła się taka w głowie idea, że no, z takim debiutantem, z drużyną, która pewnie nie ma za wiele do pokazania, no to mecz da się wygrać na stojąco. No, najlepiej obrazuje to, że Hiszpanie nie biegali, że Republika Zielonego Przylądka w ciągu całego meczu miała jeden faul. Jeden faul. No, gdyby Hiszpanie byli troszeczkę bardziej mobilni, pewnie trzeba byłoby jednego czy drugiego za koszulkę złapać, gdzieś tam podciąć. A tu nie było takiej konieczności. Więc myślę, że Hiszpania rozczarowała to na pewno. Potęgi z Republiki Zielonego Przylądka bym nie robił. Mnie to bardzo bawi, co powiedział Luis de la Fuente przed tym spotkaniem, czyli selekcjoner Hiszpanów. On powiedział, że traktuje ten mecz jako, nie licząc finału, najważniejszy. Najważniejszy, bo trzeba wysłać sygnał w świat, sygnał rywalom, że jesteśmy mocni i że jesteśmy silni. No to takiego sygnału Hiszpania chyba nie wysłała i na dziś pośród tych faworytów, których widzieliśmy, jakoś specjalnie dobrze się nie prezentowała. Choć mówię, biorę to w nawias. Pierwszy mecz oczywiście Hiszpanie już wiedzą, że trzeba będzie swoje wybiegać i pewnie w kolejnych meczach zobaczymy lepszą drużynę. Wozinia, no jeśli mielibyśmy rozpocząć przyznawanie polskiego obywatelstwa, a on skończył 2 tygodnie temu 40 lat, to może możemy nie doczekać jego debiutu w barwach biało-czerwonych. Akurat bramkarzami to my stoimy. Śmieję się.
8: Ale może natomiast jakieś Orły Górskiego na przykład później. Także wiesz, można spróbować.
14: Wspaniała historia. Człowiek, którego nikt nie znał, nie wiem, jeśli znakiem czasów, zwłaszcza u młodzieży, jest liczba obserwatorów, na przykład na Instagramie, to Wozinia przed meczem miał kilkadziesiąt tysięcy, a po meczu, ostatni raz jak sprawdzałem, krótko po meczu, to było 1 600 000. Więc czyli nagle case, człowiek znikąd.
8: Czyli case Mai Chwalińskiej. Michał, muszę cię wyhamować. Mamy 2 minuty i 25 sekund.
14: Szybciutko.
8: A 3 mecze jeszcze do omówienia. To tak, ja tylko powiem. Belgia, Egipt 1-1 i rozczarowanie Belgii, prawda? Trochę Romelu Lukaku uratował. Oczywiście. Choć on ostatecznie gola nie strzelił, bo to była bramka samobójcza, wyrównująca. No i też
14: już nie ta Belgia, wiadomo.
8: I mieliśmy też remisy pod osłoną nocy. Urugwaj nie przeskoczył Arabii Saudyjskiej, co więcej musiał gonić wynik 1-1, chociaż w składzie chociażby Fede Valverde. No i ten mecz, i powiedz mi teraz, może ja czegoś nie doczytałem jeszcze, z dużej chmury mały deszcz, ile żeśmy się nagadali o tym, co to się będzie działo przy okazji meczu Iranu, a tutaj no, normalny mecz się okazało, chyba że nie pokazali w telewizji, ale 2-2 z Nową Zelandią.
14: No mam tu poranną małą sprzeczkę z wydawczynią, tak? Bo z jednej strony było delikatne buczenie podczas hymnu, ale wiadomo, że my, biorąc pod uwagę zapowiedzi szumne, spodziewaliśmy się czegoś więcej. Pojawiły się pojedyncze flagi Iranu sprzed rewolucji islamskiej, ale pojedyncze, no też myśleliśmy, że tych takich oznak, jakichś protestów może być więcej. Więc moim zdaniem, tu się przychylam do twojej tezy, jednak z dużej chmury mały deszcz wygrał sport, co akurat nie cieszy. Także na te 90 minut skupiliśmy się na sporcie i wygrała, mimo remisu, jednak Nowa Zelandia. My myślimy o tych Republikach Zielonego Przylądka, o Curaçao, jako o takich underdogach, o kopciuszkach. Natomiast najniższy ranking FIFA na całym turnieju ma Nowa Zelandia. I Nowa Zelandia remisujący z Iranem 2-2 sprawiła też niemałą niespodziankę. To trzeba też sobie jasno powiedzieć. Tak samo jak Arabia Saudyjska remisujący z Urugwajem. Więc wygrywa sport. To nawet nie był zły mecz, zupełnie szczerze. A dużo się działo. Dużo strzałów, dużo fajnych akcji. Nowozelandczycy pokazali naprawdę, że nie są ubodzy, tak jak mogliśmy sobie wyobrażać piłkarsko. I to się ciekawie oglądało. No oczywiście, no nie był to mecz na poziomie ćwierćfinału, półfinału Mistrzostw Świata, tylko klasyczny grupowy dżemik, ale myślę, że tak, że jeśli coś ma się jeszcze wydarzyć, zobaczymy kolejne 2 mecze Iranu, może więcej. Natomiast tutaj rzeczywiście najwięcej mówiliśmy o tym meczu przed nim.
8: Michał Waszkiewicz, ja tylko dodam, Nowa Zelandia 2-2 zremisowała z Iranem w Los Angeles, w innych meczach także remisy, największą niespodzianką ten remis jednak Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. To był Mundial w TOK FM. My się usłyszymy jeszcze dzisiaj w informacjach sportowych, także w jeszcze więcej sportu. Dziękuję ci serdecznie, Michał.
14: Dzięki, miłego dnia.
8: A ja się nazywam Przemysław Pozowski. Już za chwilę z powrotem tutaj Wojciech Musa.
15: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. JHM Development.pl

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Pierwszy program gospodarczy już teraz przed nami i Gazeta Wyborcza, w której znajdziemy dzisiaj wyznania oszukanej na kryptowalutach. Straciłam setki tysięcy złotych. Gdy było wiadomo, gdzie są środki, giełda czekała na kolejne pismo, mówi pani Katarzyna Skowrońska. Jednak śledztwo utknęło, ponieważ policjant nie mógł przesłać dokumentu w odpowiednim formacie. Nasza rozmówczyni opowiada nie tylko o tym, jak została oszukana, ale i z czym mierzą się ofiary kryptozłodziei. I tutaj możemy prześledzić dokładnie miesiąc po miesiącu, co się działo w przypadku pani Katarzyny. I tutaj możemy się dowiedzieć, na czym polegało w ogóle oszustwo. Nikt nie obiecywał gór złota czy kosmicznych zysków. Przedstawiono to raczej jako dobrą okazję inwestycyjną w czasie, gdy przewidywano wzrost wartości kryptowalut, takich jak Bitcoin, tłumaczy pani Katarzyna. A gdy klienci się opierają i nie chcą wpłacać środków, oszuści stosują podstęp. Żeby wyciągnąć ode mnie jak najwięcej pieniędzy, stosowali różne metody, presję czasu, rzekome problemy techniczne, a nawet upozorowane pomyłki przy transakcjach. Zdarzało się, że mniej doświadczony doradca, w cudzysłowie, miał rzekomo popełnić błąd w ilości lub rodzaju kryptowaluty. Wtedy przy mnie interweniował analityk finansowy, tak został określony, który zrugał współpracownika i zapewniał, że pokryje straty. W jednym przypadku rzeczywiście otrzymałem od nich około 5000 dolarów w kryptowalutach, co jeszcze bardziej uwiarygodniło cały proceder, tłumaczy oszukana. Ostatecznie, gdy chciałam zlecić wypłatę środków, usłyszałam, że najpierw muszę wpłacić dodatkowe pieniądze. Takich socjotechnicznych sztuczek jest naprawdę dużo. Jak już wszystko miało być dobrze, to na ostatniej prostej zawsze pojawiał się jakiś nowy problem, relacjonuje pani Katarzyna. Trudno oczekiwać, że przy tej ilości pracy każdy policjant będzie teraz ekspertem od kryptowalut, czytamy w innej części tekstu. Wypowiedź Marcina Zarakowskiego, prezesa jednej z firm, która tutaj na ten temat się wypowiada, ale pewne rzeczy można ujednolicić i uprościć tak, aby istotnie zwiększyć szanse na szybsze wyśledzenie skradzionych środków i ich potencjalne mrożenie. Dzięki temu można by nawiązać jakąkolwiek walkę z oszustami. Czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Więcej ofert pracy, duży popyt na lekarzy. O tym z kolei w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy od roku liczba ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych była w maju wyższa niż rok wcześniej. Ekonomiści studzą jednak nadzieję. Do ponad 267 zwiększyła się w maju liczba nowych ofert pracy na 50 największych portalach rekrutacyjnych, donosi dzisiejsza Rzeczpospolita.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Autopromocja.
3: Oceny, paski na świadectwach, nagrody. Temat odżywa, jak zawsze, przed zakończeniem roku szkolnego. Jak robić to z głową i czy jest jakiś sposób na odejście od wszechobecnej ocenozy? O to zapytam w wywiadówce. Dzisiaj 10.40. Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
1: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do...

0: na meliski.
1: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś rano za mniej więcej godzinę ma się odbyć specjalne posiedzenie działającego przy Radzie Ministrów Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego prowadzone przez premiera Donalda Tuska. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, by omówić gwarancje finansowe, infrastrukturalne i logistyczne dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego to ciało pomocnicze działające przy rządzie, w którego posiedzeniach biorą udział m.in. ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, koordynator służb specjalnych oraz szef MSZ-u. W posiedzeniach, zależnie od tematyki, biorą także udział dowódcy wojskowi i szefowie służb. W skład komitetu wchodzi także przedstawiciel prezydenta. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodaje, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. We francuskim Evian-le-Bain trwa szczyt grupy G7. Według mediów dziś ma odbyć się spotkanie robocze Donalda Trumpa i Wołodymyra Załańskiego. To pierwsze spotkanie liderów państw G7 od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem. Ma dotyczyć przede wszystkim globalnych wyzwań dla gospodarki, a także konfliktów na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Spotkanie zakończy się 17 czerwca, czyli jutro. W prowincji Santa Elena w Ekwadorze dziesiątki osób wzięły udział w marszu ku pamięci polskiej aktywistki antykorupcyjnej Moniki Silwy Koniuszek. Uczestnicy manifestacji zorganizowanej tydzień po jej śmierci wzywali do przejrzystego śledztwa w tej sprawie. Monika Silva Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od ponad 10 lat. Była przewodniczącą Fundacji La Integridad. Zgłaszała i nagłaśniała przypadki domniemanej korupcji i nieprawidłowości w lokalnych władzach, m.in. przy sprzedaży miejskich gruntów. Ciało aktywistki znaleziono 8 czerwca w jej mieszkaniu w miejscowości Montanita w nadmorskiej prowincji Santa Elena. Dzień później minister spraw wewnętrznych Ekwadoru oświadczył, że podejrzewa się, iż odebrała sobie życie. Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na południu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna dziś od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum do 24 na południu i południowym zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To jest pierwszy program TOK FM. Mamy 17 minut do 7. Naszym gościem jest teraz generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Porozmawiamy za chwilę o przygotowaniach do zwiększonej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale najpierw informacja, która dotyczy katastrofy bombowca B-52 Stratofortress, jeśli dobrze wymawiam, który rozbił się w bazie Edward Air Base. To są zachodnie Stany Zjednoczone, południowa Kalifornia. Jak pan skomentuje tę katastrofę?
7: Katastrofa samolotu B-52 to jest zawsze ogromne zagrożenie. Warto przypomnieć, w latach 60. minionego wieku, bo to jest samolot, który przenosi broń jądrową, doszło do dwóch katastrof, kiedy na pokładzie samolotu była broń jądrowa. Cztery bomby wpadły do morza Palomares, a największa katastrofa miała miejsce w Grenlandii, gdzie doszło do skażenia terenu, ponieważ ten materiał konwencjonalny, który jest w tych bombach MK-28, on po prostu eksplodował. I od tego momentu Stany Zjednoczone zaprzestały dyżurów z bombami na pokładzie. Czyli warto zwrócić uwagę, że strategiczny samolot zawsze może mieć taki ładunek niebezpieczny na pokładzie i z tego względu jest to naprawdę dzwonek alarmowy, co się dzieje. A sama konstrukcja samolotu też z mojej wypowiedzi wynika chyba też, że jest jednak mocno przestarzała, bo to jest konstrukcja naprawdę sprzed blisko 100 lat. Mm-hmm.
6: Co się dzieje w takiej sytuacji? Tutaj tu mamy do czynienia z katastrofą tuż po starcie. Jakie zadanie przed służbami?
7: No to jest od razu, tak jak i w Polsce, Wojskowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych bada naprawdę

0: Naprawdę wszystko, i procedury, i stan pilotów, czy to był ludzki błąd, czy techniczny błąd. Każdy detal jest rozkładany naprawdę na części, analizowany tak, aby w przyszłości wyciągać wnioski. Niestety zawód pilota jest zawodem bardzo wysokiego ryzyka, szczególnie kiedy lata się na takich maszynach, które już trochę mają za sobą. I stąd też takie szczegółowe analizy, żeby nie popełniać takich błędów w przyszłości.
1: Będziemy śledzić ustalenia dotyczące tej katastrofy, a już teraz o dzisiejszym posiedzeniu, o które zawnioskował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a dotyczy obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przed jaką zmianą jesteśmy i na czym te przygotowania będą polegały?
0: No widać, że wreszcie nie mamy zapowiedzi, tylko nie mówimy o jakimś forcie Trump, tylko rząd chce przejść do konkretnych działań, bo można opowiadać o forcie Trumpa, jeżeli nie zbuduje się podstaw pod taką stałą bazę amerykańską, no to trudno, aby taka baza powstała. To Polska musi przejąć inicjatywę, wykonać pierwszy krok, tak aby ta obecność amerykańska na polskiej ziemi, ona wiązała Stany Zjednoczone z Polską i dawała nam większe bezpieczeństwo. Ostatni przykład pokazał, że rotację można w każdej chwili odwołać. Wtedy, kiedy taki pobyt amerykańskich żołnierzy ma co najmniej kilkuletni czas, kiedy są tutaj z rodzinami, kiedy wiążą ich szkoły, miejsca pracy, kiedy wiążą, czy mają tutaj swoją infrastrukturę, no to strona rosyjska, wiedząc, że atakując na przykład Polskę i uderzając i mogąc uderzyć w taką bazę, no narażałaby się na odwet nie tylko ze strony Polski, ale ze strony amerykańskiej i byłby on dużo bardziej prawdopodobny niż wtedy, kiedy można by było zawsze powiedzieć, że to jakaś pomyłka albo taki incydent.
1: A w której części naszego kraju są lub będą Amerykanie?
0: No w tej chwili te bazy są rozmieszczone czy w Powidzu, czy taka największa logistyczna, czy w oparciu o bazę poligonową. No pytanie, gdzie mielibyśmy ulokować? Obojętnie w którym miejscu naprawdę w kraju, czy w Polsce będą,
1: to jest przecież Pomorze będą zachodnie. I tak pan mówi o tym, że Rosjanie się nie odważą zaatakować. Czy logika polegająca na tym, że im bardziej na wschodzie ci Amerykanie, na wschodzie Polski ci Amerykanie będą, tym jesteśmy bezpieczniejsi, czy jest słuszna?
0: Nie, to nie jest słuszna logika, bo ci Amerykanie oczywiście mają stałe bazy w Polsce, ale ćwiczą w Polsce na poligonach. My z jednostkami, które polskimi, które funkcjonują. I korzyść wynika przede wszystkim z samej obecności, z tego, że strona rosyjska ma świadomość, że Amerykanie są na stałe umocowani w Polsce, że mają chociażby już tą bazę w Redzikowie. Pewnie będą ćwiczyć na poligonie Drawskim. Pewnie tam, gdzie się pojawia zagrożenie, czy tam nawet, gdzie Litwini zbudowali ten poligon na granicy polskiej i Litwy, to ci żołnierze przebywają. Nie siedzą w koszarach, nie mają pracy biurowej, tylko zapoznają się z potencjalnym obszarem przyszłych działań i są aktywni. Tyle, że mogą wrócić chociażby na weekend do swoich domów, a nie, że mają tam tysiące kilometrów do swojego mieszkania.
1: Co teraz należy do rządzących w ramach przygotowań do zwiększonej obecności amerykańskich żołnierzy?
0: No to jest naprawdę mnóstwo pracy. No przede wszystkim wskazanie takich sensownych lokalizacji, gdzie te lokalizacje mogłyby być i gdzie takie mini miasteczka, bo to takie miasteczka powstają, mogłyby powstać, żeby rodziny amerykańskich żołnierzy no też nie były w jakiejś pustyni, tylko czuły się dobrze, mogły normalnie funkcjonować, a jednocześnie mogli się integrować też z lokalnym społeczeństwem, nie tylko na poziomie wojskowym, ale takim cywilnym. Dogadanie warunków prawnych pobytu, kwestie odpowiedzialności właśnie typu SOFA, to jest ten porozumienie, odpowiedzialność karna, dogadanie czy zaproponowanie kwestii płatności. No mnóstwo takich elementów logistycznych, to z pewnością jest dużo bardziej korzystne niż taka rotacyjna obecność, która w perspektywie krótkiej to może ma uzasadnienie, ale w długiej perspektywie oznacza ogromne koszty transportu. transportu do Stanów Zjednoczonych, ciężkiego sprzętu z powrotem, bo przecież tego sprzętu uzbrojenia Amerykanie nie będą zostawiać, bo to tak jak kierowca chce jeździć swoim pojazdem, tak samo załogi, które się szkolą na określonym egzemplarzu, no to też tak łatwo nie chcą go zmieniać, ponieważ no, jednak ta ergonomia czy pewne elementy są indywidualne.
1: Biorąc pod uwagę tę liczbę, którą możemy osiągnąć około 15 tysięcy żołnierzy, minister Przydacz twierdzi, że takie są ustalenia z amerykańskim prezydentem ostatnie, że tutaj będzie dodatkowa liczba żołnierzy wobec tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze niedawno, kilka tygodni, miesięcy temu. Tutaj była rotacja, gdzie mieliśmy stracić 4 tysiące żołnierzy, znaczy tylu miało opuścić Polskę. Nie dość, że tutaj będą te 4 tysiące, to mamy jeszcze mieć więcej. Jak pan patrzy na taką deklarację?
0: Znaczy sama ilość żołnierzy nie ma takiego znaczenia jak trwałość tej obecności. To, że jest wyraźny sygnał, że Polska nie jest krajem NATO drugiej kategorii, że ta obecność w tej sytuacji musi mieć charakter trwały, bo Polska dzisiaj jest tym, czym Niemcy były po II wojnie światowej, bo Polska jest rzeczywiście prowokowana, atakowana przez Rosję i taka trwała obecność, stałe bazy, one dają nam większe gwarancje bezpieczeństwa, one pokazują stronie rosyjskiej, że Amerykanie no, nie będą koniunkturalnie patrzeć i nawet nie czekając na uruchomienie artykułu 5 NATO będą bronić Polski na wypadek rosyjskiej agresji. To ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Bardzo dobrze, że jest to realizowane. Niepotrzebne są czasem takie zewnętrzne jakieś wytykanie sobie, czy ktoś bardziej wspiera Amerykanów, czy też mniej. Wszystkie ręce na pokład. W tej kwestii wszyscy działamy w jednym kierunku. Nie ma potrzeby, żeby udowadniać sobie, kto jest bardziej zaangażowany.
1: Jak wygląda to funkcjonowanie amerykańskich żołnierzy na co dzień w Polsce?
0: Myślę, że tak jak też w tych amerykańskich, to znaczy w przyszłości by było jak w amerykańskich bazach, a na co dzień no to jednak większość no, w tej chwili rotacyjnie no, przyjeżdża na kilka miesięcy, no to jest to intensywne ćwiczenie na poligonach, placach ćwiczeń. To nie są związani z rodzinami, czyli nie integrują się z lokalnym społeczeństwem i raczej odliczają tak naprawdę, bo też po żołniersku powiem, bo tak to funkcjonuje, dni, kiedy będą mogli wrócić do domu, czy łączą się jedynie za pomocą chociażby online, czy innymi systemami. Otóż to też będzie diametralna zmiana wtedy, kiedy no, rodziny będą zaangażowane właśnie w taki proces braterstwa, broni polsko-amerykańskiego, bo do tego to prowadzi. I wtapianie się w lokalną społeczność, lepsze rozumienie, no to jest to później ci ludzie, nawet jak po kilku latach wrócą do Stanów Zjednoczonych, to będą najlepszymi ambasadorami Rzeczpospolitej, no bo klimat dla amerykańskich żołnierzy jest w Polsce bardzo dobry, dużo lepszy niż w Niemczech obecnie. Sądzę, że się tutaj dobrze czują.
1: A dlaczego jest u nas lepszy klimat niż w Niemczech? Co na to wpływa?
0: No mamy przywiązanie duże do Stanów Zjednoczonych. Jakieś te relacje zresztą, nawet jak osobiście wspominam swoją służbę, no to jakoś potrafiliśmy zawsze znaleźć wspólny język z Amerykanami i świetnie się z nimi współdziałało. Duży poziom zrozumienia. No i też myślę, że ma na to duży wpływ taka świadomość, że jednak to Amerykanie są największym gwarantem bezpieczeństwa w sojuszu NATO i to, że to Amerykanie podali nam, czy pomogli nam znaleźć się w tych strukturach zachodnich, bo wcale nie było tak prosto przystąpić do sojuszu, a już jako wojskowy to też powiem, że dzięki Amerykanom myśmy weszli na zupełnie inny poziom funkcjonowania i rozwoju. Ta pierwsza misja batalionu 18, który miałem zaszczyt dowodzić w Kosowie, generał Ricardo Sanchez, który później dowodził w Iraku, generał Kradok, no oni rzeczywiście bardzo mocno nas wspierali, no ale też bardzo dużo odpowiedzialności nam dawali i ogromny kredyt zaufania. No myśmy go nie zawiedli, zresztą po tej misji pierwszej natowskiej to przyjechałem z takim medalem, który był wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, bo to amerykańscy specjalci w takim podziękowaniu za jednak to 110%, a nie tylko 100% zaangażowania w tę misję, po prostu chcieli nam podziękować i zaprojektowali, zrealizowali taki specjalny medal upamiętniający nasze współdziałanie.
1: Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Polski po raz pierwszy, są naszym krajem jakoś zaskoczeni?
0: Myślę, że tak, w dużej części, bo bardzo często, to znaczy trzeba wziąć pod uwagę, że Amerykanie tak dobrze Europy nie znają i wielu Amerykanom kojarzy się Europa jeszcze, czy Polska jako taki kraj, który no jeszcze niedawno był reliktem komuny, może trochę zacofany, może trochę nie do końca rozwinięty. Tak, tak, bo to taki no tak kiedyś... No było w PRL-u, że wszystkiego brakowało, tutaj do Polski się wysyłało paczki, wspierało się. No teraz jest to pozytywne zaskoczenie, że jednak jest to kraj nowoczesny, w którym można naprawdę dobrze żyć. Ja pamiętam, kiedy dowodziłem jednostką GROM, to atasze amerykański, który kończył swoją służbę na placówce, mówi, że on już tutaj w Polsce się na stałe osiedli, tam warmińsko-mazurskie, mu się bardzo spodobało te nasze jeziora. No i tu wielu właśnie Amerykanów, którzy w jakiś sposób związani są z Polską i tutaj pełnią służbę, to jednak później nawet zostają w naszym kraju, bo im się po prostu tutaj dobrze żyje.
1: Jest wciąż wiele niewiadomych związanych z tą obecnością, a czego pan się spodziewa, to jest, jeśli niepewne, to prawdopodobne w związku z, nie wiem, lokalizacją, budżetem, sprzętem, jakieś takie kwestie związane z obecnością.
0: Oczywiście, że tych kwestii technicznych będzie dużo do rozwiązania, ale ja jestem dobrej myśli. W tej chwili po deklaracjach i prezydenta, i premiera, ministra obrony narodowej widać jednoznacznie, że z naszej polskiej strony nie będzie żadnych problemów w tym zakresie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że taka amerykańska obecność jest kluczowa, a i z amerykańskiej strony, wtedy kiedy no, te relacje w Niemczech stały się trudniejsze, z baz na pewno Niemcy tam w Niemczech Amerykanie nie zrezygnują. Pewnie ograniczą może w jakiś sposób obecność, ale doskonale wiemy, że ten środek ciężkości, gdzie obserwuje się to, co się dzieje chociażby w Ukrainie, no to w tej chwili jest w Polsce i Amerykanie chociażby po to będą obecni, aby trzymać rękę na pulsie, żeby te doświadczenia bojowe z tej wojny przekuć z korzyścią dla siebie, bo to nawet biznes, jeżeli chce normalnie funkcjonować i produkować uzbrojenie, no to też chce wiedzieć, co sprawdza się na polu walki, no a gdzie to lepiej można obserwować, jak nie bezpośredniej granicy w obszarze w rejonie Ukrainy, czy przy granicy także z Rosją, no patrząc na obwód królewiecki.
1: Jak w kalejdoskopie się to zmienia? Raz rozmawiamy o tym, czy zastanawiamy się, czy w ogóle Amerykanie u nas dalej będą, a raz tutaj wybiegamy w przeszłość, jeśli chodzi o ich zwiększoną obecność. Bardzo dziękuję. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, był razem z nami tuż przed godziną siódmą. Dominika Wielowiejska właśnie dołączyła do mnie z zaproszeniem na poranek TOK FM wtorkowy po godzinie siódmej, już po informacjach. Goście poranka i gorące tematy.
2: Po 7.20 gościem TOK FM będzie Bartosz Romowicz, poseł i wiceszef Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Tu jest sporo tematów, między innymi kwestie, które będą pewnie w Sejmie. Po 7.40 Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej. I chcę też zapytać między innymi o taką ścieżkę Ukrainy do Unii Europejskiej, bo zdaje się, że Polska jednak się opowiedziała przeciwko tej szybkiej ścieżce. Po godzinie 8 Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, szefowa Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego, i tu chciałam rozebrać na części pierwsze historie radnego Koalicji Obywatelskiej i milionera.
1: 1,6 milion zgód,
2: tak,
1: na
2: za
1: dyżurach.
2: Zarządzanie
1: 7 dni w tygodniu ktoś policzył i non-stop w pracy. Praktycznie.
2: Tak, ale zdaje się, że czasami jednak zdalnie pan radny pracował, ale chodzi mi też o kwestie systemowe. Po 8.20 Andrzej Bobiński i Rafał Madajczak.
1: Bardzo dziękuję. Dominika Wielowiejska już z państwem tutaj zostaje, a my dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Krzysztof Olesiewicz zrealizował tę audycję. Róża Rumińska ją przygotowała. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
3: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Za kilkadziesiąt minut rozpocznie się specjalne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Temat to obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Izraelscy politycy zarówno z koalicji, jak i z opozycji krytykują ogłoszone przez Donalda Trumpa porozumienie z Iranem. 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej domaga się ofiara proboszcza z Międzybrodzia Bielskiego. Właśnie ruszył proces w tej sprawie. Jest wtorek, 16 czerwca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pieniądze, infrastruktura, logistyka. Rząd szykuje ofertę dla Amerykanów. Warszawa chce przekonać Waszyngton, aby przynajmniej część sił USA obecnych w naszym kraju stacjonowało tu na stałe. Zwłaszcza, że Stany Zjednoczone, jeśli wierzyć w obietnicę Donalda Trumpa, wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Ofertę przygotuje, zbierając się dziś, za niespełna pół godziny, Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Ma z niej jasno wynikać, że Polska jest gotowa przyjąć na stałe amerykańskie wojsko. Jak mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o zabezpieczenie finansowe, logistyczne, ale też infrastruktury, tak aby mogli do nas przyjechać żołnierze wraz z rodzinami.
9: Mój wniosek do sekretarza wojny, sekretarza Hekseta, został skierowany o gotowości Polski. Za tym w ślad muszą nastąpić decyzje, które dają gwarancję, że Polska jest gotowa, jest przygotowana i ma swój plan na wzmocnioną obecność Stanów Zjednoczonych.
8: Które na razie ani oficjalnie nie potwierdziły wspomnianej deklaracji Donalda Trumpa opublikowanej w mediach społecznościowych o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy, ani nie odpowiedziały na propozycje dotyczące stałej obecności w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwnie umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej, jak i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Cezary Jaszczyk.
10: Bejrut poinformował o jednej ofierze śmiertelnej, pierwszej od ogłoszenia porozumienia, które miało zakończyć walki na wszystkich frontach, także w Libanie. Izraelskie media podają, że władze w Jerozolimie miały być wręcz zszokowane ogłoszeniem porozumienia, a premier Benjamin Netanyahu miał przeprowadzić dość napiętą rozmowę z amerykańskim wiceprezydentem J.D. Vance'em, w czasie której odmówił ograniczenia liczby izraelskich żołnierzy w regionie. Jednocześnie deklaruje: ustanowiliśmy głębokie strefy bezpieczeństwa wokół państwa Izrael. Zrobiliśmy to w strefie Gazy, w Libanie, w Syrii i chcę to jasno powiedzieć. Pozostaniemy w tych strefach tak długo, jak będzie to konieczne. J.D. Vance w rozmowie z CNN stwierdził za to, że Izrael z pewnością dołączy do porozumienia, ale w dalszej perspektywie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: FIFA chciała uniknąć takich obrazków. Podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na Mundialu na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
11: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
12: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu, który tworzy Islamską Republikę Iranu.
11: Nie będę tego oglądać, zwłaszcza po tym, jak zakazano nam pokazywać naszą historyczną flagę. Nie oglądam meczu i im nie kibicuję.
7: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Policja potwierdza, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nexta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
7: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działają dziś w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkoły będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej domaga się ofiara proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Wczoraj w Krakowie ruszył proces w tej sprawie. Ksiądz Jan miał kilkaset razy wykorzystać seksualnie Janusza Szymika. Do pierwszego gwałtu doszło w 1984 roku, gdy ministrant miał 12 lat. Prokuratura umorzyła jednak sprawę z powodu przedawnienia się czynów. Grzegorz Kozik.
13: Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan.
14: Sąd Okręgowy Bielsko-Białej nie dopatrzył się żadnego następstwa prawnego od decyzji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80.
13: Dlatego, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bialskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
14: Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
13: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: Wtorek w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej ciekawy artykuł z tak zwanych spraw bardzo ważnych. W tle dyskusji o Bliskim Wschodzie i Ukrainie cichym bohaterem rozpoczętej wczoraj serii spotkań przywódców Zachodu jest Pekin i przyszłość polityki handlowej. Ostatnie dane wskazują na rekordową nadwyżkę Chin w handlu z Unią Europejską. To Europa w obliczu amerykańskich barier ochronnych stała się celem numer jeden dla strumienia chińskich towarów. Zagraża to między innymi sektorom uznanym za strategiczne w ramach nowej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Bruksela pracuje nad nowymi instrumentami, które mają pozwolić jej skuteczniej chronić rynek. Część państw, w tym Niemcy, obawia się jednak bolesnych retorsji, a Chiny deklarują gotowość do eskalacji. Prezydent Francji Emmanuel Macron jako gospodarz szczytu G7 i lider bloku Jastrzębi zabiega o szerszą koordynację obejmującą sojuszników z Ameryki. Sprzyjać tym wysiłkom może obecność na spotkaniu nad Jeziorem Genewskim Donalda Trumpa i premiera Kanady Marka Carneya. Rezultaty poznamy w czwartek, kiedy jest to planowana wideokonferencja między uczestnikami szczytu a Pekinem. Tak, to jest jedna z kluczowych kwestii, nad którą może nie pochylamy się zbytnio, bo interesują nas bardziej sprawy lokalne. A jedną z tych spraw w ramach takich rozgrywek tutaj w Polsce jest pobyt prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie na urodzinach prezydenta Trumpa. I zauważyłam, że szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, Paweł Szefernaker, opublikował na platformie X taki oto wpis. Dziś wśród komentatorów, dziennikarzy i pracowników mediów komentujących wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA wyraźnie widać, kto jest kim. Łatwo odróżnić ludzi zainteresowanych faktami od tych, którzy przede wszystkim bronią swoich środowisk, politycznych sympatii lub medialnych narracji. I być może właśnie dlatego reakcje na tę wizytę mówią więcej o komentujących niż o samym wydarzeniu. No, wygląda na to, że pan minister Szefernaker skarży się na media, że nie doceniają tej wizyty prezydenta Nawrockiego. Problem jednak polega na tym, że no nie mamy żadnych istotnych informacji na temat efektów tej wizyty. Raczej to wygląda na taki gorzki żal pana ministra Szefernakera, że jakby no, odbiór przez opinię publiczną tej wizyty nie jest taki, jaki pan minister by jakiego by pan minister oczekiwał. Tutaj wiemy, że nastąpiło spięcie w czasie briefingu ministra Marcina Przydacza, odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta, ponieważ pytanie zadał Marek Wałkuski z Radia Polskiego i dopytywał o szczegóły tego spotkania. Ja to akurat czytam na stronie Onetu. Czy był pan na spotkaniu, na którym prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem? Dlaczego kancelaria prezydenta dopiero teraz informuje, że takie spotkanie miało miejsce? Czy są jakieś zdjęcia z tego spotkania? Bo kancelaria zazwyczaj chwaliła się szybko takimi rzeczami. To jest pierwsza rzecz. To jedno pytanie, redaktorze, to były przynajmniej cztery. Już troszeczkę zdenerwował się pan minister Przydacz. Tak, ale dotyczyło jednej kwestii, odpowiada dziennikarz. A drugie, czy format tej wizyty jest odpowiedni, gdzie prezydent jest jednym z kilkudziesięciu przywódców biznesmenów, siedzi gdzieś tam daleko z tyłu, podchodzi tylko do Donalda Trumpa. Czy format tej wizyty jest odpowiedni dla przywódcy dumnego kraju, jakim jest Polska? Pytał redaktor Wałkuski. No, minister Przydacz powiedział tak. Nie było mnie, panie redaktorze, na tym spotkaniu, gdyż zaproszenie, było osobiste dla pana prezydenta Nawrockiego. I pan prezydent po prostu zdecydował, żeby w celu promowania polskiego sportu doprosić mistrza sztuk walki Jana Błachowicza. Na bankiet, z czego pan doskonale zdaje sobie sprawę, nie byli zaproszeni dziennikarze, bo pana też tam nie było. Pan też na swoje urodziny nie zaprasza dziennikarzy, żeby robili zdjęcia. I tutaj trochę minister Przydacz niejako jest ofiarą własnej retoryki sprzed tej wizyty w Waszyngtonie, dlatego że no, to pan minister Przydacz mówił, że będą znaczące spotkania. Bartosz Wieliński w Gazecie Wyborczej komentuje to w ten sposób. Minuta i 16 sekund Nawrockiego. Wczoraj od rana czekałem na zdjęcia przełomowej rozmowy w cztery oczy między prezydentem Donaldem Trumpem i Karolem Nawrockim, która miała odbyć się w Białym Domu. W kuluarach organizowanej tam gali MMA był właśnie organizowany te zawody właściwie, które zamieniły trawnik przed rezydencją prezydencką w arenę i tam Donald Trump obchodził swoje 80. urodziny. Na komunikat na stronie Białego Domu, z którego wynikałoby, że głowy państw rozmawiały o zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce i pchnęły sprawy do przodu, no nie doczekaliśmy się. Zamiast zdjęć polityków i oficjalnych komunikatów był tylko fragment nagrania z gali MMA, gdzie Karol Nawrocki, stojąc w pobliżu ringu, wita się z Donaldem Trumpem i o czymś rozmawiają. Mija minuta i 16 sekund. Po czym Trump odprawia Polaka. Komunikat z takiej rozmowy nie jest potrzebny. W tak krótkim czasie nie da się wyjść poza wymianę zwyczajowych uprzejmości. Czy przy okazji gali odbyła się druga rozmowa polityków, zanim Trump wsiadł na pokład Air Force One i poleciał do Europy? Rzeczywiście, tak jak powiedziałam, ludzie prezydenta uważają, że jakaś rozmowa się odbyła, ale nie znamy jej efektów ani okoliczności. Był to po prostu bankiet, na którym było całkiem sporo osób. Oczywiście może nie tak dużo, no ale możliwości rozmowy chyba też tam nie były zbyt duże. No, my trochę z Bartkiem się pospieraliśmy w naszym podcaście 8.10 na temat tej wizyty prezydenta Nawrockiego, dlatego że ja uważam, odsyłam Państwa do tego podcastu, dostępny jest na YouTubie, na kanale Gazety Wyborczej, bo uważam, że Karol Nawrocki, jeżeli dostał zaproszenie od Donalda Trumpa, to mógł polecieć. Oczywiście faktem jest, że ta impreza nie musi budzić naszego zachwytu. Faktem jest, że właściwie przywódcy europejscy tam nie pojechali, więc powiedzmy ranga tego spotkania była dosyć skromna. ale w imię podtrzymywania dobrych relacji z administracją Donalda Trumpa, no jakoś nie dziwi, że Karol Nawrocki zdecydował się na taką podróż. Ja po prostu nie czuję tego uroku walk MMA, tej koncepcji zapraszania mistrza sztuk walki Jana Błachowicza na tę imprezę, ale powtórzę jeszcze raz, rozczarowanie kancelarii prezydenta, że nikt się nie zachwyca tą wizytą, jest po prostu spowodowane tym, że pan minister Przydacz jednak, co tu dużo mówić, no szumnie zapowiadał tę wyprawę, a tak trochę wyszło średnio. Co nie oznacza, podkreślam jeszcze raz, że Karol Nawrocki miał tam nie lecieć. A na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie informacja, która zresztą pojawiła się też w innych portalach, a mianowicie 11 czerwca w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Rosji. Wśród nielicznych gości z Polski znalazł się Piotr Heszen, dyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, który swoją wizytę konsultował z Grzegorzem Braunem. Gospodarzem wydarzenia był nowy ambasador Georgii Michno. Według ustaleń analityków oficer rosyjskiego wywiadu w swoim przemówieniu dyplomata powielał tezy kremlowskiej propagandy, dziękował, tu cudzysłów, polskim przyjaciołom i mówił, tu znów cudzysłów, o specjalnej operacji wojskowej. Rzeczywiście, ale w innych artykułach na innych portalach, na przykład na Onecie, możemy przeczytać, że w tej cudownej imprezie brał też udział były poseł Mateusz Piskorski, który wciąż mierzy się z zarzutem szpiegostwa na rzecz Kremla. Decyzji w tej sprawie sądu nie ma, to akurat fakt. No, w każdym razie dobrze, żebyśmy wspólnie pokazywali, kim są ludzie, którzy są wokół Grzegorza Brauna. Z mojego punktu widzenia jest to absolutnie ekspozycja lobby prorosyjskiego, bardzo groźna, tym bardziej mnie martwi to, że co tu dużo mówić, no te notowania Grzegorza Brauna są poważne i martwi mnie to, że Polacy właśnie w taki, a nie inny sposób odbierają tę sprawę. Ja chcę tylko Państwu jeszcze powiedzieć, że na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest tekst Roberta Stefanickiego, porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo przed ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, a trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu zostały odłożone na później. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Bartosz Romowicz, poseł, wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Po 7.40 europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Po godzinie 8 Joanna Wicha, Nowa Lewica, a po 8.20 Andrzej Bobiński i Rafał Madajczak.
15: Autopromocja.
16: Piłka jest okrągła.
17: A nas jest dwóch.
16: Kraje są trzy.
17: A drużyn jest 48.
16: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
17: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
16: Zapraszamy.
17: Przemysław Pozowski
16: i Michał Waszkiewicz.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Małopolsce trwa policyjna obława za 19-latkiem podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki. Miało do tego dojść na terenie gminy Mszana Dolna. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu pobytu poszukiwanego. Niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższe jednostki policji. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodaje, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i z Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Amerykański bombowiec rozbił się w bazie w południowej Kalifornii tuż po starcie rutynowej misji testowej. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Teraz w TOK FM czas na sport.
25: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
26: Przemysław Pozowski, zapraszam. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję. Dzięki. A w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą 3 kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuski Stephanie Frappard, na której liniach pomagała asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
25: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
1: Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na południu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich. Około 20 w centrum do 24 na południu i południowym zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartosz Romowicz, poseł i wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
2: Chciałem zapytać, co pan sądzi na temat sprawy europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, dlatego że słyszymy, że sąd zmierza chyba ku temu, żeby takiego nakazu nie wydawać, ponieważ Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych.
4: Pani, to jest kwestia po pierwsze prawna, po drugie etyczna. Po pierwsze uważam, że miejscem Zbigniewa Ziobry powinna być Polska, a nie Stany Zjednoczone, ale Zbigniew Ziobro, który chciał, żebyśmy my nie byli miękiszonami, sam się okazał miękiszonem. Natomiast co do postanowienia sądu, które miałoby być wydane, to ja wierzę jednak w niezawisłość, niezależność sądów i tutaj sędzia, sprawozdawca, który będzie się tym zajmował, wyda takie orzeczenie, jak uważa, że powinien. Natomiast będzie prokuratura obsługiwało środki odwoławcze i jeżeli będzie ono według prokuratury niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to prokuratura będzie pewnie stosowała te środki.
2: Chyba nie chodzi o niezawisłość, tylko generalnie interpretację prawa. No, czy rzeczywiście wydawać ENA w sytuacji, kiedy na 100% wiemy, że danej osoby w Europie nie ma, więc to jest jakby kwestia tego zapewne.
4: No tylko czy to podlega ocenie sądu, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest obecnie w Europie, czy jest w Stanach Zjednoczonych. Sąd ma stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli one zachodzą, to niezależnie od miejsca przebywania takiej osoby, powinien taki europejski nakaz aresztowania wydać. On będzie wprawdzie niemożliwy do zrealizowania, dopóki nie będziemy mieli czerwonej noty Interpolu i tak naprawdę chęci ekstradycji ze strony Stanów Zjednoczonych, ale to podlega innej procedury. Natomiast co by było, gdyby Zbigniew Ziobro nagle postanowił wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i na przykład wrócić na Węgry, chociaż jeszcze tego nie zrobi, czy tam pojechałby do Niemiec, nie wiem, do Berlina na wycieczkę, no to wtedy europejski nakaz aresztowania miałby zastosowanie, więc sąd powinien orzec w ten sposób, jeżeli są przesłanki, to orzekam, niezależnie od tego, gdzie dana osoba przebywa.
2: Panie pośle, jak pan ocenia wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie? Bo Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, skarży się, że media źle ją relacjonują.
4: Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby, żeby narracja telewizji Republika była tą jedyną i właściwą. Natomiast media są niezależne i każde mają prawo relacjonować to w taki sposób, jaki widzą. I myślę, że tutaj politykom nic do tego, ani mi, ani panu Szefernakerowi, aby oceniać relacjonowanie przez media. No, wizyta była, jaka była. Myślę, że każdy spodziewał się po niej czegoś innego. Natomiast jeżeli z tej wizyty wyniknie to, że ten kontyngent, który był obiecany 5-tysięczny w Polsce Stanów Zjednoczonych będzie, no to trzeba będzie pana prezydenta pochwalić, ale na razie nie widzimy takich efektów.
2: Przemysław Czarnek ogłosił swój program. Jeden z punktów to wyjście z systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.
4: No i mówi to przedstawiciel partii, która przez wiele lat rządząc przejadała pieniądze z ETS-u zamiast robić transformację energetyczną w Polsce. Przecież wszyscy wiedzą, a przynajmniej ci, co chcą wiedzieć, to wiedzą, że ETS miał środki po to, żeby państwa europejskie dokonały transformacji energetycznej, żebyśmy odeszli od węgla, którego wydobywanie jest nieopłacalne na rzecz odnawialnych źródeł energii. I rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie zrobił niewiele, albo jak zrobił, to tylko i wyłącznie dla siebie, montując na dachu swoich własnych domów odnawialne źródła energii. Natomiast pieniądze z ETS-ów przejadł. My dzisiaj tak naprawdę, odkąd rządzimy, nadrabiamy te zaległości i te zaległości są długoletnie, a Polska musi zmienić swój miks energetyczny. musi postawić oprócz energetyki jądrowej na odnawialne źródła energii, no bo taki jest kierunek, który idzie cały świat i jest udowodnione i pokazane, że jednak ta energia jest najbardziej i przyjazna środowisku i najbardziej ekonomiczna.
2: Ryszard Petru chce zakładać partię przedsiębiorców, zamierza tę inicjatywę rozpocząć jesienią już tego roku, pisze Jacek Nizienkiewicz Rzeczpospolitej. Jak pan ocenia taką inicjatywę?
4: Powodzenia. Życzę koledze Ryszardowi powodzenia. Jeżeli po raz kolejny chce na scenie politycznej założyć partię, to mam nadzieję, że nie popełni tych samych błędów, które popełnił. A przypomnę, pierwszy błąd to utrata partii Nowoczesna, a drugi błąd to pozostawienie Polski 2050 i próba jej wewnętrznego rozbicia. Zresztą skuteczna razem z Pauliną Henning-Kloską, więc no cóż, myślę, że nie odnajduje się w tej sytuacji, w której jest. Myślał, że będzie przewodniczył pewnie klubowi parlamentarnemu Centrum, albo może znajdzie się w resorcie. Tak nie jest, więc szuka nowego miejsca. Wybory się zbliżają. Myślę, że są takie osoby, które nie widzą siebie poza polityką i myślę, że do tych osób należy Ryszard Petru.
2: Ale notowania Polski 2050 są bardzo złe. W zasadzie nie ma żadnego sondażu, który pokazywałby, że ta partia przekracza próg 5%. Więc pytanie, jakie plany ma Polska 2050? Czy z kimś nawiąże współpracę, czy spróbuje zbudować jakąś koalicję?
4: Panie Dagmar, ja bym podzielił odpowiedź na dwie części. Pierwsza część to to, co jest teraz i co jeszcze będzie do końca tej kadencji, to, co będzie później. My dzisiaj skupiamy się na tym, jako parlamentarzyści i politycy koalicji Polski 2050, do tego, aby jak najwięcej w tym parlamencie i w tym rządzie zrobić. Jako parlamentarzyści składamy kolejne projekty, poselskie projekty ustaw. Mamy też swoje projekty, które myślę, że są bardzo dobre dla Polek i Polek, jak chociażby podniesienie drugiego progu podatkowego. Natomiast decyzja o tym, czy będziemy szli samodzielnie, czy będziemy szli w jakimś układzie koalicyjnym szerszym, być może centrowym, być może jakimś jeszcze szerszym, to podejmiemy, kiedy będzie taki stosowny czas. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać, nie będziemy zaklinać rzeczywistości, że dzisiaj te sondaże są dla nas korzystne i trzeba myśleć o jakimś rozsądnych sondażu o koalicjach. Ja ciągle myślę i powtarzam, że na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla partii, która jest pomiędzy dwoma dużymi silnymi partiami politycznymi, czyli pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Obywatelską. Mimo wszystko, jak patrzymy na sondaże, nawet ten ostatni sondaż, chyba wczorajszy, gdzie PiS nieco zyskuje, Koalicja Obywatelska nieco traci, ale zyskują niestety Konfederaci Brauna, to trzeba tym bardziej pokazać, że polityka racjonalna, polityka centrum, polityka nieskrajności,
2: no, ale PSL
4: odpowiedzialności
2: mówi to
4: rozsądku.
2: Samo. PSL mówi to samo. To może to z PSL-em może kiedyś w Polskim Stronnictwie Ludowym przeczytałam, tak?
4: Tak, i ja uważam, oczywiście byłem ponad 10 lat, natomiast ja uważam, że koalicja, którą stworzył Władysław Kosiniak-Kamysz razem z Szymonem Hołownią, się sprawdziła i to była pierwsza taka koalicja, która po pierwsze dała taki wynik wyborczy, a zarazem weszła do rządu i uważam, że jeżeli będzie przestrzeń i pole do tego, żeby robić ponownie taką koalicję i jeszcze zaprosili kolejne środowiska polityczne, to też nie widzę w tym nic złego. Uważam, że Polki i Polacy w dniu wyborów powinni mieć alternatywę pomiędzy po pierwsze największymi siłami politycznymi, ale po drugie powinni mieć taką alternatywę, żeby nie wybrać rządu prawicy i skrajnej prawicy, bo ja sobie nie wyobrażam żyć w kraju, gdzie będziemy mieli koalicję PiS-u, Konfederacji i nie daj Boże Konfederacji Brauna, bo to jest droga poza Unią Europejską, to jest droga skłócenia się z całą Europą i nie tylko, to jest droga, która na pewno na trwale zostanie zapamiętana w głowach Polek i Polaków.
2: Czy Polska 2050 wystawi kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa, czy Paweł Ślis wystartuje?
4: Jeżeli Paweł Ślis wystartuje, to na pewno ogłosi to osobiście, samodzielnie i zrobi to w Krakowie, przedstawiając swój pomysł na Kraków. Tutaj jest pełna decyzyjność przewodniczącego Pawła Śliza. Ja uważam, że ma wszystkie cechy i przymioty do tego, żeby wystartować i być dobrym prezydentem. Jest osobą bardzo koncyliacyjną, potrafi rozmawiać, co jednokrotnie udowodnił, że potrafi rozmawiać z jedną i z drugą stroną. Jest z Krakowa, zna doskonale Kraków.
2: Czyli rozumiem, że
4: aczkolwiek to jest jego decyzja.
2: Wtrącać. Tak, w jego decyzję.
4: Pewnie wielu by chciało się wtrącać, ale ja powiem tak, to są wybory nie o partiach. W mojej ocenie są wybory o ludziach, to mieszkańcy Krakowa muszą wybrać swojego prezydenta. Uważam, że Paweł byłby dobrym prezydentem, ale to powinna być decyzja tylko i wyłącznie Pawła Śliza i jego zaplecza politycznego.
2: Panie pośle, Polska 2050 boryka się z rozmaitymi problemami, szczególnie w związku z ministrą kultury Martą Cienkowską, dlatego, że Kanał Zero opublikował informację, że firma pani minister w przeszłości, oczywiście 3 lata wygrywała przetargi zarządu Zieleni miasta stołecznego Warszawy. Tutaj zarobiła 1,67 miliona złotych. I w ofercie przedsiębiorca, tego przedsiębiorstwa, pani minister, były spacery dendrologiczne. No i teraz Konfederacja trochę sobie robi żarty z państwa i urządza takie spacery dendrologiczne z objaśnianiem, jakie drzewo, jak się nazywa, ale za darmo.
4: Po pierwsze, słowo klucz, którego pani użyła, to przetargi. Po drugie, politycy przed tym, jak stają się politykami, mają też swoje życie, swoje biznesy, swoje miejsca, gdzie pracują, i tak też było z panią minister Martą Wcienkowską. Po trzecie, cała koalicja broni pani minister Marty Wcienkowskiej w jej działaniach i dziwne byłoby, gdyby minister kultury, nie wiem, działał na rzecz rolników albo księży, albo jeszcze kogoś innego, ma działać na rzecz artystów i osób kultury, i doskonale to robi pani minister Wcienkowska. Jestem przekonany, że to wotum nieufności, które szykuje Federację z PiS-em, tylko umocni panią minister i będzie dawało jasny sygnał, że ma ona zaufanie całej koalicji, a myślę, że Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość powinien skupić się na tym, żeby rozliczyć to, co oni chcieli zrobić, co zrobili w zakresie chociażby ekshumacji, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, gdzie się nic nie wydarzyło, a nie co do tego, co robi pani minister Marta Cienkowska. To, że Konfederacja robi różne prześmiewcze rzeczy, to już jesteśmy przyzwyczajeni, bo to partia, która z poważną polityką nie ma wiele wspólnego.
2: No, szczerze mówiąc, też tak obawiam się, że takie drogie spacery dendrologiczne, no to mogą budzić uśmiech mimo wszystko.
4: Ale pani redaktor, ale to nie są tylko, jeżeli ktoś przepatrzy dokładnie tej sprawie, nie słucha tylko kanału Zero, tylko też patrzy przez dokumenty źródłowe, to nie są tylko spacery dendrologiczne, to były duże projekty, których jednym z elementów były spacery dendrologiczne, więc to też nie można zakłamywać i przekonywać rzeczywistości.
2: Bo wspomniał pan właśnie o projekcie, jak rozumiem, pani minister, dotyczący artystów, dopłaty do składek emerytalnych. I tutaj jeden z zarzutów jest taki, że po prostu powołuje się jakąś radę, która będzie, i to dość liczną, trzeba będzie płacić diety tej radzie i ta rada będzie oceniać, kto jest artystą, a kto nie. No i to budzi bardzo duże wątpliwości, że znowu jakieś ciało administracyjne, znowu swoi będą mieli posady i będą zarabiać.
4: I tutaj z chęcią odeślę do profilu społecznościowego Ministerstwa Kultury. Tam, mówiąc tak kolokwialnie, w sposób bardzo prosty, w sposób liczbowy jest wskazane, że to, co mówi w tym wypadku Konfederacja po raz kolejny, nie jest prawdą. To po pierwsze nie jest jakieś ogromne ciało. Po drugie, tam jest od rozpatrzonego wniosku wynagrodzenie dla tych ekspertów. Tam jest też określone, jaka będzie maksymalna liczba rozpatrywanych wniosków i dokładne kwoty. I warto się zapoznać, natomiast niesie się ładnie publicznie, politycznie, że ktoś stworzy jakieś ciało, gdzie znowu będą przejadane pieniądze. Mistrzem przejadania pieniędzy było Prawo i Sprawiedliwość, natomiast minister Marta Cienkowska pokazuje swoją działalnością, że w Ministerstwie Kultury artyści i kultura jest najważniejsza, a nie polityka.
2: Bartosz Romowicz, wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
4: Dziękuję bardzo, dobrego dnia, pozdrawiam.
2: Za chwilę informacja, a po informacjach europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
5: Autopromocja.
8: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
24: Skoda.
27: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl. To się opłaca.
29: Teraz MediaMarkt. Ekspres ciśnienia.

0: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd powinien orzec, czy są przesłanki, by wydać europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, bez względu na to, gdzie teraz przebywa. Tak stwierdził w poranku TOK FM wiceprzewodniczący Polski 2050 Bartosz Romowicz. To w sprawie pisma sędziego Tomasza Grochowicza, który rozpoznaje wniosek o wydanie na wobec byłego ministra sprawiedliwości. Sędzia zwrócił się w nim do prokuratury o informacje dotyczące miejsca pobytu polityka, bo europejski nakaz nie obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie ma przebywać teraz Zbigniew Ziobro.
1: Sąd ma stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli one zachodzą, to niezależnie od miejsca przebywania takiej osoby, powinien taki europejski nakaz aresztowania wydać. On będzie wprawdzie niemożliwy do zrealizowania. Natomiast co by było, gdyby Zbigniew Ziobro nagle postanowił wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i na przykład wrócić na Węgry, chociaż się tego nie zrobi, czy tam pojechałby do Niemiec, nie wiem, do Berlina na wycieczkę, no to wtedy europejski nakaz aresztowania miałby zastosowanie.
0: Komentował Bartosz Romowicz, rzecznik prokuratury krajowej. Przemysław Nowak poinformował, że w tej chwili przygotowywana jest już odpowiedź na pismo sędziego i w najbliższych dniach powinna zostać wysłana do sądu. Przeprowadzony w nocy z niedzieli na poniedziałek ostrzał Ławry Peczersko-Kijowskiej, jednej z głównych świątyń prawosławia. Spotkał się z powszechnym oburzeniem i krytyką państw Europy. Szefowie MSZ-u Polski i Francji porównali go z atakami odpowiednio na Jasną Górę czy katedrę Notre Dame. Prawosławny klasztor wpisany na listę świadectwa UNESCO to jeden z największych zabytków w Ukrainie. Rosjanie uszkodzili sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Uderzenie w Ławrę Peczerską nie było przypadkiem, mówi prezes Fundacji Humanosz Piotr Skopiec.
2: Tutaj ewidentnie było to wycelowane w serce prawosławnej Ukrainy. To nie była pomyłka w obliczeniach.
0: Do ataku na Ukrainę w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie użyli 70 rakiet i ponad 600 dronów. Zginęło co najmniej 11 osób. Dwaj biegli z Argentyny będą uczestniczyć jako obserwatorzy w śledztwie dotyczącym śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Kobieta była prezeską Fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości w handlu ziemią. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Okoliczności jej śmierci nie zostały jak dotąd wyjaśnione. Żaden z wczorajszych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała w Atlancie z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać w Miami Arabii Saudyjskiej 1-1. Więcej o mundialu w informacjach sportowych o 8.20. 16 stopni pokażą termometry nad samym morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie. Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na południu możliwe burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceszef Europejskiej Partii Ludowej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
4: Ukraina rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Brukselą i pojawiły się pomysły skrócenia ich ścieżki do członkostwa. Jednak ta koncepcja została odrzucona między innymi przez Polskę. Dlaczego nie chcemy szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
5: To są moim zdaniem bardziej spekulacje niż rzeczywiście dążenie którejkolwiek ze stron, bo nawet sama Ukraina nie chce takiej procedury. Procedura oparta jest o merytoryczny postęp, no i oczywiście polityczne decyzje, bo mówimy tutaj o jednomyślności wszystkich państw członkowskich, jeżeli chodzi o otwieranie poszczególnych tak zwanych klastrów, czyli rozdziałów, które powodują, że na końcu mamy tę decyzję o ewentualnym członkostwie, pełnym członkostwie. No i to nie jest tylko decyzja dotycząca Ukrainy, też przypomnijmy, Mołdawia. Mamy bardzo zaawansowany proces z Czarnogórą. No jest jeszcze kilka państw z Bałkanów Zachodnich, które też negocjują
4: Panie
5: poszczególne klasy.
4: Słuchając pańskiej wypowiedzi, mam wrażenie, że tak, po cichu Polska blokuje szybką ścieżkę, ale nie za bardzo pan się chce do tego przyznać. Mówię szczerze o moich odczuciach.
5: To naprawdę bądźmy zgodni z faktami. Mamy otwarcie tego procesu akcesyjnego. To dobra informacja, bo wszystkim nam zależy, żeby Ukraina wśród nas, państw europejskich, była. W końcu Putin dlatego zaatakował Ukrainę właśnie, że ma te europejskie aspiracje, więc to jest oczywiście i w naszym interesie, i w interesie Ukrainy, ale jest też w interesie Ukrainy, bo ten proces miał charakter merytoryczny, oparty o standardy

0: i wszystkie, tak jak do tej pory no, w naszym przypadku, pośle, także polskim,
1: ja czytam
0: procedury,
1: mediach,
0: które...
1: Tak. Berlin dążył do wspólnej z Paryżem inicjatywy co do członkostwa stowarzyszonego dla Ukrainy i kanclerz Merz konsultował to także z premierem Tuskiem, ale polska dyplomacja sceptycznie podchodzi do niemieckiego pomysłu i generalnie jest przeciwna wszelkim pomysłom na nowatorskie skracanie ścieżki akcesyjnej Kijowa.
0: Dlatego odpowiadam jeszcze raz, że także w interesie Ukrainy nie jest poszukiwanie jakiegoś specjalnego statusu czy takiego, nie wiem, szybszego właśnie procesu akcesyjnego.
1: No, nie, to naprawdę nie jest lotnisko,
0: gdzie są, gdzie są. No, ja rozmawiam, więc myślę, że
1: panie pośle,
0: to też jest wyczuwalne.
1: Ale czy pan też się podpisuje pod tym hasłem, że Ukraina z UPA na sztandarach nie wejdzie do Unii Europejskiej?
0: To jest nawet w rezolucji, którą przyjmowaliśmy. Trzeba stosować takie zasady, które w państwach cywilizowanych i demokratycznych są oczywistymi. Nie ma pochwały dla tych, którzy wzorem do naśladowania być nie mogą, a mamy tutaj do czynienia z ludobójstwem i z historią, która powinna być opisana faktygraficznie. Budujmy przyszłość w oparciu o dobre wzorce.
1: A czy dziwi pana to, że Ukraina w żaden sposób nie odpowiada na ten polski protest w związku z nadaniem oddziałowi wojskowemu imienia bohaterów UPA, bo liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego, ale cisza, nic nie słychać, żeby Ukraina w jakikolwiek sposób próbowała rozwiązać ten problem.
0: Dajmy trochę czasu. Myślę, że wszyscy... A nawet też nie tylko pomiędzy nami obserwują ten proces z niepokojem takiej eskalacji napięcia, więc potrzebny jest proces dokładnie odwrotny, uspokojenia i nie podsycania tych najgorszych i tych złych emocji. Wydaje mi się, że bardzo istotnym będzie spotkanie, które będzie miało miejsce w Polsce dotyczące przyszłości i odbudowy Ukrainy po wojnie, więc jeżeli to spotkanie będzie miało miejsce, to też będzie okazja do tego, żeby złe emocje wyciszyć.
1: 17 czerwca Polska podpisze z Niemcami nowe porozumienie obronne. Wirtualna Polska pisze, że rząd postanowił zrobić to w taki sposób, wybrał taką ścieżkę, żeby ominąć Karola Nawrockiego, bo takie porozumienie nie wymaga jego podpisu. Prezydenta oczywiście.
0: To bardzo złe te doświadczenia z ostatnich miesięcy, kiedy prezydent próbował robić wszystko, by no, rządowi, krótko mówiąc, nie udało się budowanie polityki opartej na wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa. Nie rozumiem tego stanowiska kancelarii prezydenta. Natomiast rząd musi zapewnić Polakom bezpieczeństwo. To jest oczywiste i robimy to w sposób bardzo konsekwentny. Proszę zauważyć, że nic, z czym straszyło Prawo i Sprawiedliwość, nie potwierdziło się. Firmy mają już przelane na swoje konto, mówię o polskich firmach przemysłu zbrojeniowego, potężne środki, kolejne będą napływać, kontrakty podpisane. Produkujemy sprzęt polski na potrzeby polskiej armii, a jeszcze być może będziemy go sprzedawać
1: no,
0: partnerom.
1: Tak, a tak przy okazji to przypomnę, że Koalicja Obywatelska obiecywała i reparacje od Niemiec w takim kluczowym momencie dyskusji i odszkodowania dla ofiar II wojny światowej. Nic z tego nie udało się załatwić.
0: Ja przypominam tylko, że od reparacji to mam innego specjalistę, który...
1: Tak, ale ja pamiętam słowa europosła Budki, który mówił, że reparacje będziemy załatwiać. Pamiętam to.
0: Nie, myślę, że to było raczej inne zdanie, że trzymamy kciuki za te wysiłki posła Mularczyka, który przecież ten raport również swój nagłaśniał i prezentował wielokrotnie. No chciałbym wiedzieć, co robi teraz i
1: no, ale
0: jak się ma
1: była
0: ten raport.
1: Też kwestia załatwiania jeszcze dodatkowych odszkodowań dla ofiar II wojny światowej i tego też
0: tak,
1: nie ma.
0: Tak, myślę, że tutaj ciągle po stronie niemieckiej powinna nastąpić też refleksja i szybsze działanie. Przypominam także o Domu Polskim, o różnego rodzaju innych zobowiązaniach. Myślę, że jeszcze wiele z tych zobowiązań ciągle czeka na realizację.
1: Panie pośle, jak pan ocenia wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie?
0: Muszę oceniać.
1: No, czy pan widzi jakieś efekty? Co z niej wynika? Czy może ma pan jakieś informacje?
0: Nie, informacji jakichś bardzo szczegółowych nie mam, ale też nie oczekuję jakiejś rewelacji po tej wizycie. No, udział w urodzinach. Po pierwsze, jeżeli mówimy o partnerstwie, to rozumiem, że na urodziny prezydenta Nawrockiego tym razem przyjedzie prezydent Trump do Polski, tak? To tak miałbym rozumieć. No bo zdaje się, jest jedynym chyba tej rangi politykiem, który w tych urodzinach uczestniczy.
1: No ale czy nie uważa pan, że jeżeli już Donald Trump zaprosił prezydenta Nawrockiego, no to jednak dobrze by było, żeby prezydent Nawrocki pojechał, czy też powinien pana zdaniem zlekceważyć to zaproszenie?
0: No to wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Ja uważam, że to jest dobra okazja do tego, żeby rzeczywiście rozmawiać poważnie o bezpieczeństwie, także bezpieczeństwie Polski, ale w ramach flanki wschodniej, oczywiście w szerszym kontekście. Mówimy to o decyzjach, które ciągle są niejasne i zwiększeniu kontyngentu i obecności amerykańskich wojsk w tym regionie, w naszym kraju. Pytanie, czy rzeczywiście do takiej rozmowy doszło, czy taki efekt może nastąpić po takiej wizycie urodzinowej. Ja jestem bardzo zadowolony, że te relacje są dobre. To nie jest powód do krytyki, wręcz odwrotnie. Podtrzymujmy je i myślę, że tutaj powinna być też tak zwana gra na dwóch fortepianach. Z jednej strony rząd, z drugiej strony kancelaria prezydenta i sam prezydent. Problem polega na tym, żeby dobrze ze sobą współpracować i nie czynić tutaj jakiejś niezdrowej rywalizacji, a właśnie mieć wspólną strategię, wspólne działania, informować się nawzajem i uzupełniać. I na tym powinna polegać praca na tym najwyższym poziomie politycznym, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo.
1: Panie pośle, Chiny mają olbrzymią nadwyżkę w handlu z Unią Europejską i czytam, że Bruksela pracuje nad nowymi instrumentami, które mają jej pozwolić na skuteczną ochronę rynku unijnego. Jak to będzie wyglądać?
0: Nie wiem, to pewnie będzie przed nami większa debata. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na to, że na razie mamy ciągle sytuację bardzo niestabilną, jeżeli chodzi o kwestię gospodarczą. No chociażby ten atak na Iran, który dzisiaj kończy się porozumieniem, to jest kilkaset miliardów strat, jeżeli chodzi o koszty. To chciałem zapytać, jaki jest polityczny efekt
1: takiego. Ja chciałam właśnie pana zapytać, czy uważa pan, że konflikt na Bliskim Wschodzie przyniósł jakieś korzyści, czy też korzyści? Po prostu wróciliśmy do stanu sprzed konfliktu?
0: No właśnie po to zadaję to pytanie. Dobrze, że pani redaktor też to podkreśla, bo przecież mamy w naszym kraju bardzo wielu zwolenników prezydenta Trumpa, klaszczących właściwie przy okazji każdego działania, a w tym wypadku widać, że są wyłącznie straty, nie ma żadnego zysku. Co więcej, oprócz tych strat ekonomicznych, ogromnej ilości sprzętu, który został unicestwiony, można powiedzieć, że Iran dzisiaj dalej kontroluje cieśninę i co więcej będzie jeszcze nakładał myto. No, żadnego efektu politycznego nie ma, bo przypomnę, miała być zmiana władzy w Teheranie. Nic takiego nie nastąpiło, wręcz odwrotnie, umocniła się władza, z którą prezydent Trump zaatakował.
1: Ale czy pana zdaniem to obniżka cen ropy będzie trwała? Czy generalnie możemy liczyć na taką obniżkę?
0: Ja liczę na obniżkę cen, bo rzeczywiście to uspokojenie może mieć miejsce. Natomiast przypomnijmy sobie, jak bardzo poszybowały ceny. Nie tylko zresztą paliw w górę, także energii. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, mieliśmy tutaj ten pułap cen na dużo wyższym poziomie niż w Polsce, ale przypomnijmy, że w Polsce miała miejsce interwencja. Ta interwencja też kosztuje budżet państwa sporo.
1: Chciałam także zapytać o sprawę, która ostatnio jest bardzo głośna. Pan jest przedstawicielem warszawskiej koalicji obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Był zatrudniony młody lekarz bez specjalizacji, który zarobił 1 600 000 zł. Kupił sobie bardzo drogie samochody. Jest to radny koalicji obywatelskiej, który wcześniej występował na takich fajnych happeningach koalicji obywatelskiej z hasłem milionerzy z PiS.
0: Ja wczoraj czytałem o tym i jest to niezwykle bulwersująca sprawa, dla mnie skandal. Jeżeli rzeczywiście ma miejsce wyłudzenie, bo takie tezy czytałem, no to uważam, że to jest sprawa dla prokuratury i do wyjaśnienia. Także do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o władzę warszawskiego samorządu, bo jak rozumiem, to nie jedna placówka, tylko kilka było miejscem pracy tego młodego człowieka. No a jeżeli chodzi o to, że uczestniczył w happeningach, to bardziej trzeba ten wypadek rozliczyć i wyeliminować, jeżeli
1: no,
0: chodzi o...
1: No, ale to jest odpowiedzialność także struktur partyjnych.
0: Polityczna, tak, oczywiście.
1: Za to,
0: też,
1: co się dzieje, no bo tutaj chodzi także o osoby zarządzające szpitalem południowym i tutaj nie ma żadnych decyzji personalnych, jak rozumiem.
0: Jeżeli chodzi o szpital, to te kwestie merytoryczne i związane z pracą. Jeżeli chodzi o przynależność do struktur politycznych, to zdaje się, że już zostały wyciągnięte konsekwencje i
1: tak,
0: przestał.
1: To znaczy ten radny przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, czy pan jest zwolennikiem wspólnej listy wszystkich partii koalicji 15 października?
0: Tak, ja zawsze byłem zwolennikiem takiego szerokiego porozumienia. No z bardzo prostej przyczyny mamy bardzo głęboki podział polityczny i wydaje mi się, że jeżeli bylibyśmy razem wcześniej, to też nie byłoby tego, co się zdarzyło w Polsce, czyli druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości. Dowodzi tego na przykład Koalicja Europejska, która wystartowała w 2019 roku, zdobywając więcej głosów, ale mniej, oczywiście później rozpadając się, niestety nie startując w wyborach parlamentarnych do polskiego Sejmu i Senatu. Czy to jest możliwe? No, duży znak zapytania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacja, a po informacjach Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wtorek.
5: Wtorek, 16 czerwca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkim nam zależy, żeby Ukraina była w gronie państw europejskich, ale w interesie Ukrainy jest również to, żeby ten proces miał charakter merytoryczny, oparty o standardy i procedury, mówił przed momentem w poranku TOK FM Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej z Koalicji Obywatelskiej. Unia Europejska otworzyła właśnie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i z Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. To fake news, że zapłacimy Iranowi $300 milionów, pisze Donald Trump na swoim portalu społecznościowym. Dodaje jednocześnie, że Teheran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej. Mówiąc o $300 milionach, Trump miał prawdopodobnie na myśli sprawę funduszu wartego do $300 miliardów, o którym mowa ma być we wstępnym porozumieniu z Iranem. Wiceprezydent J.D. Vance przyznał, że Teheran może otrzymać do niego dostęp za sprawą inwestycji państw regionu. Rozwój infrastruktury, współpraca o cyberprzestrzeni na Bałtyku, ale brak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa wychodzących poza NATO i brak stałej obecności wojsk niemieckich w Polsce. To założenia umowy o współpracy wojskowej między Polską a Niemcami, która jutro zostanie podpisana w Warszawie. Dojdzie do tego z okazji obchodów 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Teraz jeszcze prognoza pogody. Wtorek w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, szefowa Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. Dzień dobry, pani poseł.
13: Dzień dobry, pani Radko. Dzień dobry państwu.
1: Przypominam państwu, że trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie. Mogą państwo ją śledzić. Serdecznie zachęcamy oczywiście także do komentowania. A ja chciałam porozmawiać o przypadku radnego Koalicji Obywatelskiej, który w 2025 roku miał zarobić prawie 1 600 000 zł. Napisał o tym Patryk Słowik. Potem Judyta Watoła także o tym pisała, wskazując, że ten lekarz nie ma nawet specjalizacji. I spotkało się to z wielkim oburzeniem, tym bardziej, że radny sobie zafundował jakiś mega drogi samochód, co nie jest bez znaczenia w takim odbiorze społecznym. Jak pani ocenia tę historię?
13: Ja oczywiście oceniam tą historię negatywnie, bo to takie rzeczy się nie powinny dziać. Jest to absolutnie jakoś po prostu patologią, żeby jedna osoba zarabiała tak ogromne pieniądze. I absolutnie tutaj uważam, że jakaś zadziała się systemowo też zła rzecz. Ja nie będę teraz się odnosić konkretnie może do tego jednego przypadku, chociaż on jest absolutnie taki pokazujący skalę w ogóle zjawiska, bo jestem absolutnie przekonana, że takich postaci jak pan doktor radny jest znacznie więcej.
1: Tylko, znaczy, że wielu szefów SOR-u tyle zarabia.
13: Tak, tylko że po prostu te zarobki nie są ujawniane, dlatego że no, nie są politykami jednocześnie, tak samo rządowcami, w związku z tym
1: nie składają oświadczeń majątkowych
13: i to nie wychodzi. I dlatego właśnie temu panu się akurat tak przydarzyło, że te jego zarobki wyszły na jaw. Przy tym jeszcze pani redaktor podkreśliła, bardzo się obnosił z tym swoim majątkiem. Porsche chyba. Tak. Ileś tam nieruchomości i tak dalej. Ale to, co chciałam powiedzieć, to oprócz tego właśnie, że właśnie szczególnie oddziały ratunkowe, SOR-y, to generują, jakby sztucznie zawyżają te płace tych lekarzy, dlatego że po prostu nie ma chętnych do pracy na SOR-ach. I to nie jest tak, że to się zadziało w tym momencie, że nie ma, tylko ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy ja pracowałam w szpitalu i jak przychodzili młodzi lekarze do pracy, to była nieustanna walka o to, żeby zejść, wziąć dyżur na SOR-ze, bo nie chcieli tej pracy brać, bo to jest bardzo ciężka, trudna, odpowiedzialna praca i niebezpieczna. Bo jak pani redaktor...
1: Jest duża odpowiedzialność.
13: Tak, świetnie wie, co się dzieje na naszych SOR-ach. Na naszych SOR-ach mamy też, oprócz tego, że sfrustrowanych pacjentów, którzy czekają w kolejce, mamy też ludzi pod wpływem alkoholu, którzy demolują SOR-y, zagrażają bezpieczeństwu tych medyków, jak i pacjentów, którzy oczekują. Więc trudno się trochę dziwić, że nie chcą tej pracy ci lekarze, szczególnie tutaj, młodzi brać.
1: No tak, bo... wejdę w słowo, bo wczoraj słuchałam Joanny Solskiej w TVN24, publicystki polityki, i ona powiedziała, że nie wiem, czy ze 2 miesiące, czy kiedy to było, pojawiło się ogłoszenie właśnie i konkurs na stanowisko szefa SOR-u i oferowano 200 tysięcy złotych miesięcznie.
13: Tak.
1: No, suma po prostu szokująca. I podobnież nikt się nie zgłosił, twierdzi Joanna Solska. No, zastanawiam się, ile jest takich przypadków.
13: Myślę, że dużo, pani redaktor. Oferują też mieszkania, oferują dyrektorzy szpitali samochody służbowe i to wszystko nie pomaga. Tylko dobrze by było jakby trochę się cofnąć w czasie i zastanowić się, skąd się...
1: Bielsko-Biała. O, tylko dodam, że chodziło o Bielsko-Białą.
13: No tak, czyli troszkę daleko od Warszawy, prawda? A wszyscy chcą pracować gdzieś tutaj w centrum Polski albo w ogóle w dużych jakichś aglomeracjach, chociaż Bielsko-Biała to nie jest mała miejscowość. Ale o tym, to, o czym powiedziałam, że trzeba się troszeczkę cofnąć w czasie. Skąd się wzięło w ogóle to zjawisko? Dlaczego tych lekarzy brakuje? Bo no, przecież to nie jest tak, że to się stało nagle, tak? Czy za naszego rządu, czy nawet, bądźmy uczciwi, nawet nie za poprzedniego, aż
1: no,
13: tak bardzo.
1: No, jednak mówi się, chociaż, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście podwyższyło bardzo.
13: Prawo i Sprawiedliwość zrobiło jedną rzecz, bardzo niedobrą. Mianowicie dało zielone światło na kontrakty. A dlaczego się pojawiły kontrakty? Dlatego, że brakowało lekarzy. A lekarzy brakowało dlatego, że pensje były tak małe, i pielęgniarek, i położnych, bo pensje były tak małe, że po prostu albo wyjeżdżali za granicę, albo pracowali w prywatnych placówkach, no i trzeba było jakoś ratować ten publiczny system zdrowia i pojawiły się kontrakty i pojawiła się konkurencja. To jest w ogóle absurd. W publicznej ochronie zdrowia, żeby musieć konkurować o lekarzy wykształconych za publiczne pieniądze, to do czego myśmy w ogóle, do jakiego momentu myśmy doszli? No bo to tak wygląda, że konkurują dwie publiczne placówki o specjalistów wykształconych za publiczne pieniądze. Nie dość, że między sobą konkurują te publiczne, to jeszcze konkurują z placówkami prywatnymi. Więc troszkę to wszystko wygląda, jest postawione na głowie, bo tak nie powinno być.
1: Tak, więc pani poseł, ja dla porządku, ponieważ rzeczywiście ta pensja młodego lekarza wzbudziła olbrzymie emocje, to chcę przedstawić także stanowisko Warszawskiego Szpitala Południowego w tej sprawie, ponieważ tutaj szpital wydał takie oświadczenie, udzielenie świadczeń zdrowotnych na SOR-ze, w tym koordynowanie pracy SOR. No to jest sytuacja, w której po prostu chodziło o to, że urządzono taki konkurs. Lekarz Dawid Kacprzyk w 25 roku wypracował łącznie no, blisko 4000 godzin, tak. Jak rozumiem. No rzeczywiście bardzo dużo.
13: 11 godzin.
1: Stawka godzinowa wynika z przeprowadzonego ogólnodostępnego i jawnego konkursu. Lekarz Dawid Kacprzyk był jedyną osobą, która przystąpiła do tego konkursu, jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne na SOR-ze. Stawka zaproponowana w konkursie była stawką rynkową i niczym nie odbiega od stawek stosowanych na innych SOR-ach.
13: Ja nawet jestem gotowa w to częściowo uwierzyć, że tak było, bo tak jak zaczęliśmy rozmowę, że dyrektorzy rzeczywiście ogłaszają takie konkursy i proponują takie stawki, no nie nam wnikać teraz, bo nie wiemy, tak? Ja zresztą też...
1: No to kontrola NFZ
13: tak,
1: i kontrola,
13: jest kontrola NFZ
1: sprawić.
13: I ja zresztą też wysłałam do Szpitala Południowego wczoraj interwencję, także zapytanie wysłałam do Ministerstwa Zdrowia o ten przypadek, no bo uważam, że takie rzeczy trzeba wyjaśniać. Natomiast... Czy ten konkurs był właśnie uczciwy, powiedzmy sobie to wprost, czy nie, no to się okaże, bo będzie kontrola.
1: No i zobaczymy, czy rzeczywiście tylko jedna osoba się zgłosiła, no bo jak się jedna zgłosiła, to rzeczywiście jest mały problem.
13: Ale jeszcze trzeba tutaj podkreślić jedną rzecz w tej całej sytuacji, bo my tutaj mówimy o pieniądzach, ale jeszcze trzeba podkreślić, że jeżeli ten człowiek pracował 11 godzin dziennie, bo tak wynika z rachunku, na dodatek był w paru miejscach naraz,
1: no
13: to
1: właśnie,
13: gdzie bezpieczeństwo
14: pacjentów.
1: Tak, bo tam wynika z... Wydaje mi się, że to Patryk Słowik na portalu Zero napisał właśnie, że w tym samym czasie ten lekarz był, nie wiem, w mediach, czy prostu jakoś był aktywny, ale nie akurat tam, gdzie powinien pracować, więc to oczywiście jest problem, ale uważa pani, że słusznie, nie wiem, widziałam, że chyba Marcelina Zawisza postanowiła skierować tę sprawę do prokuratury.
14: Znaczy, nie wiem, powiem szczerze, czy akurat do prokuratury. Najpierw może niech wyjaśni to NFZ, tak? Niech wyjaśni szpital, znaczy niech odbędzie się ta kontrola. I jeżeli rzeczywiście okaże się, że były tego typu nadużycia, no to jak najbardziej, no bo jednak nie można za pieniądze publiczne korzystać, popierać takich zachowań i robić w tym czasie coś innego. Ja jeszcze chciałabym jedną rzecz powiedzieć, bo ja się dużo nad tym zastanawiałam właściwie, jak ten problem rozwiązać, bo tak, oczywiście nie rozwiążemy nagle braku specjalistów, tak, no bo w tej chwili mamy taką sytuację, że żeby oddział mógł funkcjonować, tak, w danym szpitalu, to musi być specjalista. Czyli jeżeli nagle zakażemy tego typu kontraktów, tak, i umów z dyrektorami, to znaczy, że ileś tam set tysięcy osób zostanie pozbawionych w danym miejscu opieki medycznej, bo ten oddział trzeba będzie zamknąć, tak? No ale z drugiej strony też nie możemy się godzić na taką patologię, żeby to po pierwsze były tak, aż tak potężnie ogromne pieniądze, a po drugie, żeby ten lekarz był w tych kilku miejscach naraz, bo on po prostu jest fizycznie niewydolny. I ja się zastanawiam nad tym, czy nie pora naprawdę wprowadzić jakiegoś mechanizmu, takiego zabezpieczenia w taki sposób, żeby kontrolować czas pracy, żeby móc sprawdzać czas pracy
1: Ministerstwo Zdrowia raz zaproponowało dyskusję o tym, jak to uregulować, a potem już się z tego wycofało.
14: No tak, wycofało się również z tego, żeby stworzyć jakieś widełki, jeśli chodzi o kontrakty. Tak. Ja też uważam, że powinna być naprawdę maksymalna kwota, którą może lekarz zarobić, płaca maksymalna, no bo jeśli tego nie wprowadzimy, jeśli nie wprowadzimy jakichś rozwiązań systemowych, to tego typu sytuacje, patologie będą się, bo ja to nazywam patologią, bo jednak nie może być tak, żeby pojedyncze osoby dyktowały warunki zatrudnienia na taką skalę. Bo ja rozumiem, że lekarz musi godnie zarabiać. Ja to naprawdę rozumiem. Pielęgniarka, lekarz, położna, wszyscy są teraz bardzo dobrze wykształceni. Lata całe były to bardzo niskie, niegodne zarobki. Ale teraz chyba trochę...
1: 200 tysięcy miesięcznie.
14: Poszliśmy trochę jednak w drugą stronę i naprawdę trzeba nad tym zapanować. Ja wiem, że będzie opór przed tymi kartami takimi kontrolującymi czas pracy, no ale bez tego nie wyjdziemy z tej patowej sytuacji. Muszą być te widełki jakieś, kontrola czasu pracy.
1: Ja chcę jeszcze nawiązać do wypowiedzi Joanny Solskiej, bo ona powiedziała, że jakby obłuda, bo tutaj cytuję ją, Naczelnej Izby Lekarskiej polega na tym, że jednocześnie odbiera się prawo do wykonywania zawodu Ukraińcom, to znaczy bardzo wprowadza się ostre kryteria związane z tym. No, pewnie Rada się tłumaczy, Naczelna Izba Lekarska tłumaczy się tym, że no, chce, żeby ci ukraińscy lekarze mówili dobrze po polsku. Zastanawiam się, jaka opcja tutaj byłaby najlepsza.
14: No, pani redaktor, przecież pani wie, co się stało z tą ustawą, mieliśmy tam poprawkę w ustawie, która miała dać możliwość tym 200 tysiącom lekarzy, którzy stracili prawo pracy w Polsce ukraińskim, którzy nie zdążyli ukraińskim, białoruskim, nie zdążyli po prostu zdać egzaminu, bo to nie była kwestia tego. Ja bym bardzo chciała, żeby to wybrzmiało, że ci ludzie nie potrafili mówić po polsku, porozumiewać się w języku polskim, tylko albo nie dostarczyli dokumentów na czas, albo po prostu nie zdążyli zdać na czas egzaminu, dlatego że tych ośrodków egzaminacyjnych jest za mało. I ministerstwo obiecało, że zmieni te zasady egzaminacyjne, że da więcej uprawnień różnym innym podmiotom do prowadzenia tych egzaminów. Ale prezydent zawetował.
1: No czyli zablokował dopływ lekarzy do polskiego systemu.
14: Niech mi ktoś powie, gdzie jest logika.
1: No to myślę, że mógł zadziałać tutaj ten wątek antyukraiński, no tak, w niestety działaniach prezydenta. Ale chcę pani zacytować jeszcze wpis Sławomira Mencena, który pisze tak. NFZ ma informacje ze szpitali o dyżurach lekarzy. Dlaczego automatycznie nie sprawdza, czy lekarz nie ma dyżuru w tym samym czasie w kilku szpitalach? Dlaczego NFZ z automatu nie wyłapuje patologii, tak jak dyżur trwający 3 albo 4 doby? Bo NFZ jest państwowym monopolistą i ma wszystko gdzieś. Tu pada słowo wulgarne, którego nie zacytuję. Dlatego, pisze Mencen, trzeba wprowadzić konkurujące fundusze ubezpieczeń zdrowotnych.
14: No, no tu właśnie z ostatnim zdaniem się absolutnie nie zgadzam.
1: Tak, ale jak z mogłabym, pierwszą częścią.
14: Tak jak mogłabym się częściowo, tak, z pierwszą częścią zgodzić. No, tak jak powiedziałam, kontrola czasu pracy jak najbardziej. Maksymalna stawka, jeśli chodzi o uposażenie, jak najbardziej. No bo to jest też poczucie bezpieczeństwa pacjentów. No, ja bym naprawdę nie chciała być operowana przez lekarza, który stoi
1: Rozumiem, ale czy pani uważa, że dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia ma takie możliwości, żeby sprawdzać, czy lekarz nie ma dyżuru jednocześnie w różnych miejscach, albo ile jest tych godzin?
14: A dlaczego nie? Znaczy, prowadzenie, nie wiem, tak jak mają kierowcy, tak, którzy tam jeżdżą gdzieś w trasę, oni mają taką kartę godzin pracy czy coś takiego, no dlaczego nie wprowadzić czegoś takiego u lekarzy? No, a też jeśli chodzi o zarobki, no to też ministerstwo przecież pracuje nad połączeniem płacy z numerem PESEL, żeby móc sprawdzić, ile dana osoba zarabia i w jakich placówkach pracuje, tak? No bo jak będą płynęły płace z różnych poszczególnych placówek, to będzie wiadomo, w ilu miejscach pracuje i ile zarabia. Wszystko można, naprawdę. To akurat są po prostu rozwiązania, moim zdaniem, techniczne, tak naprawdę, a nie jakieś... Ja zresztą, jeśli chodzi o ten czas pracy, mam zamiar zgłosić dzisiaj na klubie taki pomysł i też o tą maksymalną płacę, no, bo uważam, że pora, żeby się ktoś tym wreszcie zajął.
1: Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani poseł.
14: Bardzo dziękuję,
1: pani doktor. Za chwilę informacja, a po informacjach Andrzej Bubiński, Rafał Madajczak.
15: Autopromocja.
16: Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
15: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
18: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
19: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
20: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
21: Skoda.
22: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu TOK FM.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
25: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
21: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Systemowo zadziała się tutaj zła rzecz i jestem przekonana, że takich postaci jak lekarz ze Szpitala Południowego jest o wiele więcej. Tak Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego, oceniła w poranku TOK FM sprawę Dawida Kasprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z Koalicji Obywatelskiej. W zeszłym roku Kasprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Według portalu Zero miał tylko w zeszłym roku przepracować prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Wczoraj Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, a w Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzony przez miasto audyt. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa, sprawą zajmuje się prokuratura. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw zniżkują kolejny dzień i zaliczają najdłuższą serię spadkową w tym roku. To reakcja na porozumienie Stanów Zjednoczonych i Iranu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Baryłka ropy jest w tej chwili wyceniana na $82. U nas teraz czas na sport.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aż 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz rozgrywany nieopodal Los Angeles był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galeoni. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. A Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Maurizio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył mistrzostwo Włoch z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski, a Luronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze ze Stalu pokonali w Zielonej Górze broniący tytułu zespół Legii 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
26: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Dziś sporo przyjaśnień w ciągu dnia. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze po południu są możliwe. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dominika Wielowiejska, witam Państwa, a w studiu Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Rafał Madajczak, kanał Minus na platformie YouTube. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Tak, pomyślałam sobie, że w nawiązaniu na mojej rozmowy z panią posłanką Joanną Wichą zapytam was o sprawę radnego Koalicji Obywatelskiej, który zarobił 1 600 000, kupił sobie Porsche, no i zrobiła się awantura, bo niestety dla pana radnego musi on publikować oświadczenie majątkowe i się wysypało, chociaż jak mówi pani poseł, a także Joanna Solska, którą cytowałam, wczoraj występowała w TVN24, ludzie, którzy zarządzają SOR-ami, tyle zarabiają, a co więcej, zdarza się, że ogłasza się konkurs na szefa SOR-u i nikt się nie zgłasza. Natomiast szpital południowy, który zatrudnił pana radnego lekarza, twierdzi, że ogłosił konkurs i nikt się nie zgłosił oprócz pana radnego, a stawka jest rynkowa, która obowiązuje gdzie indziej. No jak na to patrzycie, Andrzej?
2: No bez sympatii patrzę na tą sprawę, to znaczy, no niewątpliwie tu doszło do nadużyć, rozumiem, że nie do złamania prawa, ale po prostu do wykorzystania.
1: A czy nie wiadomo, czy nie doszło do złamania prawa, bo
2: nie
1: tam
2: wiemy,
1: wytykają
2: jakoby
1: temu lekarzowi, że on niby był na dyżurze, a gdzieś tam, nie wiem, występował w mediach, czy coś.
2: Niewątpliwie jest dużo szarości w tej sprawie, natomiast no, to jest to niewątpliwie też wykorzystanie systemu i nadużywanie systemu i doprowadzenie do sytuacji, nie bałbym się słowa, patologicznej. Myślę, że tu problem jest też większy, ponieważ i tu są dwa problemy. Po pierwsze, wszystkie problemy w ochronie zdrowia moim zdaniem nie do końca bardzo intensywnie i silnie wpływają na politykę, ponieważ każda ekipa ma problemy z ochroną zdrowia. Natomiast takie sytuacje, w momencie kiedy te problemy po pierwsze mają twarz, a po drugie mają dosyć taki klarowny i oczywisty cennik, wiadomo, ile człowiek zarobił. Tak samo jak trochę sprawa senatora Lenca, gdzie to nie chodzi o to, że on przeskoczył tą kolejkę, ale sam fakt, że nadużył pozycji władzy po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której tą kolejkę przeskoczył, no to musi boleć Koalicję Obywatelską, to musi się przekładać na złe oceny i to łączy dysfunkcyjność systemu, która jest niezależna od tego, która ekipa rządzi, z konkretnymi osobami, z konkretną partią polityczną, więc to jest olbrzymi problem, a drugi problem, myślę, że to jest uderzenie w samych lekarzy, to znaczy, że to jest też środowisko, które niekoniecznie jest bardzo, bardzo, bardzo lubiane w społeczeństwie, a takie historie, które się bardzo dobrze niosą i które są bardzo medialne i o których ludzie niewątpliwie rozmawiają, przekładają się też na spadek zaufania i sympatii do bardzo ważnej grupy społecznej, bez której w społeczeństwie sobie nie poradzimy, natomiast która, myślę, że z biegiem czasu i też zbliżając się do wyborów, będzie stawała się coraz bardziej bardzo atakowaną grupą społeczną i to też jest, myślę, że wszystko niezdrowe i niebezpieczne. Tak szerzej, w szerszym obrazku.
1: Rafał.
7: No, zgadzam się, że to zaboli Koalicję Obywatelską, ale przede wszystkim mnie to zabolało jako podatnika.
1: Powiedzmy tak, niewielki procent lekarzy zarabia, powiedzmy 200 000 miesięcznie.
7: Oczywiście, ale
1: Wielu jest po prostu na etatach, ale chodzi o to, że został uruchomiony ten mechanizm kontraktów, tak?
7: Oczywiście. To
1: i
7: znaczy,
1: że w SOR-ach nikt nie chce pracować.
7: Gdybym wiedział, że jest ta rekrutacja, to ja za milion bym wziął tą robotę, ale
1: musiałbyś jednak skończyć studia.
7: I mieć pół roku zaczętej specjalizacji, tak jak ten pan, nie? Więc oczywiście, bo ta sytuacja to jest ekstremum i to jest patologia, która jednak pokazuje jakieś dziury w całym tym systemie. Oczywiście. I współczuję też lekarzom, którzy zarabiają się dzień i noc, zarabiają normalnie jak dzisiaj byśmy powiedzieli jak frajerzy, a nie jak ten pan. I na nich spadnie też to odium.
1: Odium, tak.
7: Oczywiście teraz mamy bardzo ciekawe rytuło pod tytułem politycy nie wiedzieli o tej sprawie. Oczywiście wiadomo, że tego typu lukratywne stanowiska w samorządzie są stanowiskami, o których wszyscy wiedzą. I to, że wczoraj Marcin Kierwiński łaskawie przyjął rezygnację pana lekarza z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, załatwia tylko jedną sprawę. I odpowiada na pytanie, jak to się stało. I jakby załatwia sprawę tylko tego lekarza, ale przed nami jest wielka dyskusja i mam nadzieję, że te wszystkie kontrole miasta Warszawa wykażą. Czeka nas dyskusja nad politycznym parasolem, nad takimi fuchami w samorządzie. Bo 28-letni facet, który zaczął specjalizację i jak czytamy, przez to nie miał za dużo kwalifikacji, żeby objąć to stanowisko, choć konkurs był tak zbudowany, że akurat przypadkiem pasował, no to nikt nam nie wmówi, że nikt nie wiedział, że jest taka fucha i że jakiś po prostu...
1: No wiesz, ja tutaj cytuję Joannę Soską, która twierdzi, że w Bielsku-Białym też ogłoszono konkurs na szefa SOR-u i nikt się nie zgłosił.
7: Nie, no oczywiście, to też pokazuje, no wiecie, no mamy półkomercyjną służbę zdrowia. To znaczy, to nie jest tak, że masz lekarza, kończysz specjalizację, jesteś w jednym szpitalu, robisz karierę i tak dalej. Są takie stanowiska, które pozwalają jakby łączyć te różne etaty, kontrakty i tak dalej. Więc i to jest efekt. Jeszcze jeden wątek. Dlaczego to może mocno tak rezonować? Jesteśmy w Polsce, to jest kraj, jesteśmy indywidualistami i jest w nas, nie mówię w naszej trójce, przyzwolenie na naginanie zasad, na umoszczenie się dobrze, na ułożenie się w życiu, na złapanie fajnej fuchy, na wybicie się i tak dalej, i tak dalej. Ale ta sprawa przekroczyła...
1: Wiem, ale tutaj problem tej warszawskiej, mazowieckiej koalicji obywatelskiej jest jeszcze inny, bo akurat tak się złożyło, że całkiem niedawno Gazeta Wyborcza opublikowała informację o pracy dla żony ministra Kierwińskiego w kolejach mazowieckich, które są nadzorowane przez samorząd mazowiecki, zarządzany przez Adama Struzika, ale jest tam koalicja po prostu PSL-u i koalicji obywatelskiej. To jest zwolennicy koalicji, opowiem, przecież ona pracuje od 2015, no ale przecież Struzik zarządza tam od dawna. Więc mamy jakąś kumulację, Andrzej. Czy to już jest problem dla partii rządzącej?
2: No niewątpliwie jest. Ja bym na sekundkę wrócę chętnie do marszałka Struzika i do ministra Kierwińskiego. Natomiast ja się zastanawiam, czy nie jest tak, że to jest ten moment, kiedy my wchodzimy w narrację kasty. To znaczy, że przed wyborami w 2015 była cała ta historia o kaście, która trzyma sądownictwo i to doprowadziło z jednej strony do paliwa wyborcze PiS-owi, a z drugiej strony doprowadziło do, no tak naprawdę do zdemolowania systemu sprawiedliwości, ale też wywołał olbrzymi konflikt, który tak naprawdę toczy się do teraz, tak? I obawiam się, że to może być pierwszy symptom tego, że PiS zrozumie i zorientuje się, że mówienie o kolejkach i mówienie o dziurach w NFZ-cie budżetowych i tak dalej, no niekoniecznie jest czymś, co powoduje, że ludzie bardzo się tym ekscytują, tak? Znaczy to dotyczy ludzi, którzy w tych kolejkach są, ale tak naprawdę to jest jakaś taka medialna historia. W momencie, kiedy te sprawy stają się opowieścią o kaście, która niszczy Polskę, która drenuje nasze kieszenie, która uderza w dobrobyt podatnika Rafała Matejczaka, to jest ten moment, kiedy myślę, że to może jakby złapać zupełnie innego takiego przyspieszenia i ciekaw jestem, czy to stanie się teraz istotą naszej debaty i czy to jest coś, czym PiS będzie grał i do czego, jeżeli PiS by wygrał w 27 roku, to już naprawdę się tak, ale do czego to by doprowadziło, co? Znaczy, jakby wyglądała sytuacja, w której nowa władza by postanowiła zreformować ochronę zdrowia, idąc na wojnę z kastą lekarską. Więc to ja sygnalizuję. Natomiast czy to jest problem? Oczywiście to jest problem dla obecnej władzy. Myślę, że te sprawy narastają. Prawda jest taka i tutaj to nie jest o przyzwoleniu, ale ja mam takie poczucie, że w naszej polityce i w naszym państwie dochodzi do nadużyć i dochodzi do nich systemowo od 37 lat i niezależnie od tego, kto rządzi.
1: No nie, ale oczywiście skala jest różna, no bo jednak musimy sobie powiedzieć, że żona ministra przychodzi do pracy, ma doświadczenie w tym, co robi, bo już robi to od dłuższego czasu. Natomiast żona sekretarza generalnego PiS-u obleciała wszystkie spółki i pojawiała się dwa razy sporadycznie.
2: Ja nie symetryzuję,
1: bo naprawdę to, co się działo w ciągu ostatnich drugiej kadencji PiS-u, to przekracza, że nawet PSL został pobity, SLD został pobite
2: ja
1: w tej
2: dziedzinie. Nie przychodzę tu do ciebie do poranka z symetrią, tylko bardziej z historią taką, że to jest element naszego systemu. Nasz system jest klientelistyczny. Znaczy sposób, w jaki funkcjonują partie, sposób, w jaki my obsadzamy stanowiska, niezależnie. I oczywiście są bardzo różne sytuacje, bardzo różne postacie. Ja nie mówię o żonie ministra Kierwińskiego, czy o żonie Krzysztofa Sobolewskiego. Ja mówię po prostu o tym, że...
1: Sekretarza PiSu.
2: Ja mówię o systemie, który jest klientelistyczny i mam poczucie, że w sytuacji, w której władzy idzie, to my szerzej, wyborcy tej partii, tej czy tamtej, trochę przymykają na to oko, bo inne sprawy stają się ważniejsze. W momencie, kiedy władza zaczyna jakoś się tak spowalniać, w momencie, kiedy pojawia się to widmo utraty władzy, to wtedy te wszystkie sprawy nagle stają się coraz głośniejsze, coraz jest ich więcej i coraz bardziej przywiązujemy do nich wagę i coraz więcej uwagi
1: rozumiem.
2: One zbierają.
1: Znaczy, tu jest to jakby różnica między tym, jak opinia publiczna coś postrzega, bo powiem wam szczerze, że ja podejrzewam, że ten radny nic sobie nie załatwiał specjalnie poznajomości, tylko był jedynym
9: kandydatem. Mam inne zdanie, ale dobrze.
1: Okej, no ja nie widzę dowodów na to, żeby on jest radnym. No, w jego interesie byłoby to, żeby tym radnym nie był, bo nie byłoby oświadczenia majątkowego po prostu. Słuchajcie, to wrócimy do rozmowy po informacjach TOK FM.
25: Autopromocja. Plan działania.
10: Deepfake'i, sklonowane głosy, fałszywe profile i rozmowy prowadzone przez sztuczną inteligencję. Narzędzia, które jeszcze niedawno kojarzyły się z filmami science fiction, dziś mogą być wykorzystywane do oszustw, manipulacji i wywierania wpływu. Ale czy w erze AI klasyczny szpieg staje się zbędny? Jak wygląda współczesny werbunek i dlaczego internet stał się jednym z głównych pól działania obcych służb? O tym w audycji Plan Działania. Już dziś, 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
25: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
28: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
29: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po silnej eskalacji napięć wokół decyzji Wołodymyra Zełenskiego teraz przyszedł czas na łagodzenie sytuacji, mówił w poranku TOK FM wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki. Dominika Wielowiejska pytała europosła Koalicji Obywatelskiej, czy nie dziwi go brak reakcji ukraińskiego prezydenta na oburzenie, jakie w Polsce wywołała jego decyzja o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA.
1: Liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego, ale cisza, nic nie słychać, żeby Ukraina w jakikolwiek

0: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
1: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Zniszczenie ukraińskiej Ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało UNESCO. Podczas ostatniego ataku na Ukrainę Rosjanie uderzyli m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków w kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na Ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanosz Piotr Skopiec.
2: Zdarzenie, obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, ISIS albo nie wiem z czym.
1: W wyniku rosyjskich ataków w nocy z niedzieli na poniedziałek zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. 16 stopni pokażą termometry nad samym morzem. Dziś około 20 w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie. Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na południu możliwe burze.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Andrzej Bobiński, Polityka Insight, i Rafał Madajczak, kanał Minus na platformie YouTube. Słuchajcie, bo Paweł Szefernaker jest bardzo rozgoryczony, mówię o szefie gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, że media nie tak jak trzeba oceniają wizytę prezydenta w Waszyngtonie i że nie doceniają tego wydarzenia, i oskarża media, że w zasadzie jeżeli media tak na to patrzą, a nie inaczej, to bardziej świadczy o mediach niż o Karolu Nawrockim. No i chciałam się zapytać, czy teraz jak wyrazicie jakąś opinię, to od razu was ostrzegam, że jeżeli ocenicie jakoś wizytę prezydenta, to świadczy to o was, a nie o prezydencie. Tak, żebyście mieli tego świadomość.
5: Ja zastanawiam się, jak powinniśmy oceniać. No, że to rozumiem, że było wspaniała wizyta, gdzie doszło do bardzo poważnych rozmów przy okazji bardzo ważnego jubileuszu najważniejszego człowieka na świecie. Tak? W sensie, że to jest sposób, żeby nie zdenerwować Pawła Szefernakera, taka opowieść. Ja mam w ogóle problem z opowiadaniem i myśleniem o całej tej sferze, czyli o przyjaźni Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, bo są we mnie dwa wilki. Znaczy, pierwszy jest oczywisty i bardzo dobrze, że Karol Nawrocki, prezydent Polski, przyjaźni się z Donaldem Trumpem i zdaje się, że tam rzeczywiście jest jakaś doza sympatii i Donald Trump trochę potrzebuje tego Karola Nawrockiego. Podejrzewam, że go autentycznie lubi i że fajnie, że go zaprosił na swoje urodziny. I to jakby odnotujmy. Natomiast z drugiej strony, no też ciężko jest mi przejść obok pewnego braku powagi, tego, że jest postawiony oktagon w ogrodach Białego Domu, że Donald Trump komunikuje się za pomocą wpisów w mediach społecznościowych, że ogłasza, że przyjeżdża do Polski 5000 żołnierzy, a potem słuch po tej informacji ginie. Możliwe, że te prace się toczą, ale my o tym nic nie wiemy. I teraz mam poczucie, że Karol Nawrocki pojechał i porozmawiał z Donaldem Trumpem. Rozumiem, że zamiast doradców albo, nie wiem, szefa BBN-u albo Marcina Przydacza wziął Jana Błachowicza, czyli zawodnika mieszanych sportów walki, i w tym gronie zabiegali o stałe bazy wojskowe w Polsce. Z jednej strony super, że zabiegali, z drugiej strony nie jestem pewien, czy to jest ta reprezentacja, nie jestem pewien, czy ta reprezentacja jest w stanie dowieść tak duży temat, a my wisimy na tej jednej informacji, na tej rozmowie, i teraz jest spotkanie i minister Kosiniak-Kamysz, premier Kosiniak-Kamysz, razem z Komitetem Bezpieczeństwa teraz będzie stawał na głowie, żeby przedstawić warunki, a tak naprawdę ten moment, w którym to ziarno zostało zasiane, czyli to spotkanie przy okazji tych urodzin, no wydaje mi się, że niekoniecznie był bardzo poważny i że to wszystko nie tak powinno wyglądać. Więc mam takie poczucie z jednej strony, że wspaniale, że jest ta przyjaźń i tutaj pozdrawiam ministra Szefernakera, ale z drugiej strony jednak no trudno jest przejść obok tego, że jest to zupełnie, kompletnie niepoważne.
4: No nie wiem, czy minister Szefernaker będzie zadowolony. Rafał, może ty jakoś zmierzysz się z tym problemem.
6: Ale to było Andrzej Bobiński bardzo dobrze powiedział. W sensie sytuacja znowu nie jest normalna. To znaczy, Donald Trump nie jest typowym prezydentem USA. Umówmy się i chyba tutaj nie będzie dużej debaty. To jest spojrzeć przewrotnie na to, ale tylko trochę.

0: Gdyby zerwać z tego różne barwy partyjne i emocje ministrów, to generalnie jest to bardzo dobrze, że mamy, że obstawiamy jakby dwie bazy. W sensie Donald Tusk jest hipereuropejski i ma mocną pozycję tutaj i tu może załatwiać te sprawy. A my, czy się cieszymy z tego, kto to jest, czy nie, mamy kogoś, kto regularnie ma jakiś kontakt z Donaldem Trumpem. I patrząc na to chłodno, powiedziałbym, że to jest atut. Czy z tego atutu coś jeszcze wyniknęło? Dowiemy się być może po prezydenturze Donalda Trumpa albo po prezydenturze Karola Nawrockiego. Ale przypominam to zamieszanie z tym wstrzymaniem rotacji żołnierzy amerykańskich. Oczywiście rząd powie, że to jest zasługa dyplomacji i tak dalej. Na pewno, że udało się to odkręcić, ale ruszyła wtedy ofensywa i MSZ-u, i MSZ-u, czyli rządu, ale też nie można założyć, że Kancelaria Prezydenta nie miała też jakiegoś udziału w tym, żeby jednak tych żołnierzy od nas nie wycofywać. Czy poważnie wygląda gala MMA? Nie za bardzo. Czy poważnie wygląda zawodnik, który na oczach wszystkich po wygranej walce wykrzykuje, że Michelle Obama jest mężczyzną? No nie za bardzo.
1: Ale wyborcom Karola Nawrockiego może to się spodoba właśnie. To wy tak tutaj kręcicie nosem, ale przecież nie o was Karol Nawrocki zabiega.
0: Słuchajcie, powiem tak, jest i tak duży upgrade. Andrzej Duda wystawał przed windą i nie mieliśmy nawet filmików, że rozmawia z Donaldem Trumpem przy tej windzie. Tutaj coś jednak się nagrało.
1: Nie wiem, choć, czy jest upgrade, bo to
0: choć
1: było...
0: powiem ministrowi Szefernakerowi, że nie zaszkodziłoby zdjęcie z tego spotkania.
1: Ale nie było fotografa, bo to była prywatna impreza, powiedział minister Przydacz.
2: Ale dlaczego Jan Błachowicz nie mógł pstryknąć tej fotki? Natomiast poważniej mówiąc, z jednej strony jest ta taka warstwa właśnie osobista, tych kontaktów osobistych, telefonów, i ona jest bardzo ważna. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze, to, co jest walutą jednak w relacjach międzynarodowych, to są te sprawy instytucjonalne, traktaty, ustalenia, ale też poziom zaufania. I moja obawa jest taka, że takimi imprezami, jakkolwiek to dobrze wygląda i one są potrzebne i one mogłyby służyć budowie zaufania, to nie jestem pewien, czy my jesteśmy w stanie w tym momencie, jak tu siedzimy i poważnie zastanawiając się, i to dotyczy nas, ale też ludzi wokół Karola Nawrockiego, zaufać, że w momencie, kiedy wydarzyłoby się coś naprawdę groźnego, na przykład, nie wiem, jakieś wojska rosyjskie albo zielone ludziki pojawiłyby się na Łotwie, albo nie daj Bóg gdzieś w okolicach Kaliningradu, to czy Donald Trump w tym momencie by rzeczywiście przypomniał sobie o tym, jak bardzo się przyjaźni z Karolem Nawrockim i na tej podstawie podjął decyzję.
1: No właśnie, obyśmy tego nie sprawdzali. Obyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której będziemy to sprawdzać. Na ile jest to silna więź? Tak bym to określiła. Słuchajcie, bo chciałam też was zapytać o sprawę Ukrainy, bo to jest trochę tak. Ciągle wisi na nas ta sprawa z nadaniem imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych przez prezydenta Zełenskiego. Prezydent Nawrocki zapowiedział odebranie orderu Orła Białego, ale decyzja nie została podjęta i mają podjąć teraz po powrocie z Waszyngtonu. Natomiast liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego, tylko nic takiego się nie dzieje. Ja wczoraj cytowałam felieton Bronisława Wilsteina, który jest w kapitule orderu Orła Białego. Wilsztajn nie chce powiedzieć, jak głosował, ale przejechał się po komentatorach prawicy i politykach, mówiąc, że jak waszym bohaterem jest Leszek Miller, który kłamie w sprawie Ukrainy, to chyba to o was bardzo źle świadczy. Ja cytuję ten felieton, bo on jest ważny dla mnie w kontekście takiej narastającej fali antyukraińskiej. Ale no właśnie, Rafał, jak ty na to patrzysz? Jak tutaj Nawrocki z tego wybrnie? Bo właściwie ciągle jest swego rodzaju klincz.
0: Mhm. Najlepszy sposób wybrnięcia z tego, moim zdaniem, to będzie nic nie robić. W sensie niech to będzie.
1: Ale Nawrocki na tym straci, bo widzisz, że jego zaplecze jest oburzone, że on zapowiedział, a potem.
2: Szczególnie Konfederacja.
0: Oczywiście.
1: Znaczy, Krzysztof Bosak tego nie krytykował. No, to... Tutaj przyszedł, powiedział, że on rozumie prezydenta, że czeka.
0: Oczywiście, ale będzie jeszcze milion sytuacji, żeby ewentualny ten despekt dla radykalnego elektoratu przykryć. To nie jest. Karol Nawrocki ma jeszcze 4 lata kadencji. Będzie miał jeszcze milion okazji, żeby zadowolić swój elektorat i naprawdę nie musi popełniać tej głupoty.
1: Jak odebranie orderu?
0: Tak, bo gdybyśmy mieli jako państwo, co my powinniśmy robić? Co miesiąc robić update listy odznaczonych przez państwo polskie i aktualizować tę listę w zależności od tego, od ich późniejszych dokonań? No, nie wiem. Nie potrzebujemy tej awantury. Moim zdaniem już to jest awantura przeszła. Za wiele osób już to nie interesuje. Być może najgłośniejsze części elektoratu. Ale moim zdaniem tutaj, jeśli słucha nas minister Szefernaker, no to wciśnijcie tę pauzę. Zatrzymajcie tę pauzę nad tą decyzją.
1: Andrzej Bobiński.
2: Dla mnie w ogóle te dwa tematy się łączą i abstrahując z tego, co powinien zrobić Karol Nawrocki a na pewno to nadawanie orderów teraz kompulsywne nie jest świetnym pomysłem z różnych względów. Natomiast wydaje mi się, że to jest problem też właśnie taki z tym prezydentem i z jego zapleczem. To ten prezydent i to zaplecze jest bardzo sprytne, jest bardzo dobry w media społecznościowe i potrafi zrobić wrażenie, że naprawdę coś wymyślili, no jakoś jest zagrali, jest plan, jest to zrobione. Ale potem się okazuje, 3 minuty później, że tak naprawdę po tym, jak jest efekt wow przez 24 godziny na głównie portalu X, to trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? I trochę tak jest z tą wizytą, trochę tak jest z tymi wojskami amerykańskimi, trochę tak jest z tymi relacjami polsko-ukraińskimi. Znaczy, wydaje mi się, że dobry prezydent z sprawną administracją prowadziłby teraz rozmowę z Ukraińcami i zastanawiał się po pierwsze, jak wyjść z tego klinczu, a po drugie, co możemy na tym zyskać. Znaczy, mam poczucie, że na prawicy, gdzie bardzo dużo się mówi o zdrowym rozsądku, gdzieś zatraca się kompletnie funkcję celu. To znaczy, ja nie rozumiem, co Karol Nawrocki chciał osiągnąć i co jeszcze może osiągnąć, to zapowiedział, że ten order odbierze. I mam poczucie, że to jest olbrzymi deficyt tej władzy i tego prezydenta, że tam bardzo mało jest funkcji celu, jest tylko jeden cel, a tym celem jest osiągnąć efekt wow. I szczerze mówiąc, to gra i możliwe nawet, że w naszej debacie publicznej, w naszej kulturze politycznej to wystarczy, żeby przejechać 4 lata i wygrać drugą kadencję, natomiast mam poczucie, że za tym niewiele stoi, niewiele z tego wynika i że to był jeden z tych gestów, które cofnął nas, a nie posunął do przodu na jakimkolwiek poziomie, poza takim poczuciem, że słusznie się oburzyliśmy. I ja się pytam, i co z tego?
1: To znaczy, ja uważam, że nie wykluczam, nie wiem, co zrobi prezydent, ale nie wykluczam, że jednak rozważa taki wariant, że podejmie taką decyzję i wyśle tę decyzję do podpisu Tuska i jednak uzna, że Tuskowi będzie trudno to zrobić, niezależnie od tego, że głosił, iż tutaj nikt go z prezydentem nie podzieli w tej sprawie, on ma twarde stanowisko w tej kwestii, no ale że jednak Nawrocki to zrobi i przerzuci tę decyzję na Tuska. Gdybym miała oczywiście spekulować, co się w tej sprawie
2: ale to,
1: wydarzy.
2: Co to zmieni, co dzięki temu osiągniemy, poza tym, że prezydent Zełenski teraz lata z Mołdawii, a
1: no
2: nie
1: tak,
2: z Rzeszowa.
1: No tak, właśnie przeczytałam, że ma dołączyć do szczytu G7 leci, i znowu tak. Poleciał tak. Mołdawii, jest, a nie z lotniska tak. W Polsce.
2: No ale to jest, jakby jesteśmy w świecie gestów, no to znaczy to naprawdę zbliżamy się do jakiegoś absurdu, no to jest jakieś ferdydurka, no.
1: No ale chyba nie.
0: Ferdydurka była na wyższym poziomie niż...
1: Powiedział Rafał. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Andrzej Bobiński, Polityka Insight i Rafał Madajczak, kanał Minus na platformie YouTube. Nasz poranek wydawał Maciej Jarząb oraz Jakub Żebrowski. Zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacja o godzinie 9, a po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. No i właśnie, drogi Czarku, co dzisiaj u ciebie w programie?
3: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry Państwu. Pszczoły na całym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej, radują się, albowiem już nie będzie można mieszać miodów z całego świata i nie powiedzieć o tym na etykietce. Porozmawiamy o nowych przepisach, które wchodzą w życie w związku z dyrektywą, czyli pszczoły, w sensie miody, dżemy, soki. Co się zmieni? To może wydawać się trywialne, ale za chwilę okaże się, że jest to bardzo ważne dla naszego życia.
1: I zapraszamy na tę rozmowę, a teraz informacje TOK FM, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
6: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
5: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroën.
21: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego na trwającym właśnie posiedzeniu pracuje nad ofertą dla amerykańskiego wojska. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odpuszcza i nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Sprawy lekarza, który na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych, komentowali w poranku TOK FM politycy koalicji rządzącej. I od tego zaczniemy. Minuta po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To skandal i niezwykle bulwersująca sprawa. W ten sposób europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki w poranku TOK FM skomentował doniesienia o zarobkach lekarza zatrudnionego m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. 29-latek jest radnym koalicji w stołecznym Ursusie. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że w zeszłym roku zarobił prawie 1 600 000 złotych. Tylko w Szpitalu Południowym w ciągu roku miał przepracować łącznie niemal 4 000 godzin, co daje średnio 330 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie.
20: Jeżeli rzeczywiście ma miejsce wyłudzenie, bo takie tezy czytałem, no to uważam, że to jest sprawa dla prokuratury i do wyjaśnienia. Także do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o władzę warszawskiego samorządu, bo jak rozumiem, to nie jedna placówka, tylko kilka było miejscem pracy tego młodego człowieka.
2: Komentował Andrzej Halicki. Według przewodniczącej sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego Janny Wichy z Nowej Lewicy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Takich przypadków bez wątpienia jest więcej.
22: Tylko, że po prostu te zarobki nie są ujawniane, dlatego, że no, nie są politykami jednocześnie, tak samorządowcami, w związku z tym
1: nie składają oświadczeń majątkowych
22: i to nie wychodzi.
2: Posłanka zwróciła także uwagę, że jedną z przyczyn takich sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej jest system oparty na kontraktach z lekarzami, które obecnie dominują w szpitalach. W niektórych placówkach wydatki na lekarskie pensje pochłaniają nawet 80% budżetu. Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego na trwającym właśnie posiedzeniu pracuje nad ofertą dla Amerykanów, z której ma jasno wynikać, że Polska jest gotowa przyjąć na stałe amerykańskich żołnierzy. Chodzi o zabezpieczenie finansowe, logistyczne czy też infrastrukturę, tak aby mogli się do nas sprowadzić wraz z rodzinami. O wysłaniu dodatkowych 5 000 żołnierzy do Polski z Donaldem Trumpem rozmawiał prezydent Karol Nawrocki. Amerykanie podtrzymują swoją deklarację, mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej.
23: Dodatkowych 5 000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Po powrocie do Polski prezydent będzie chciał się spotkać w tej sprawie z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odpuszcza i nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Radosław Piesiewicz wczoraj musiał zmierzyć się z ostrą krytyką na zgromadzeniu walnym Komitetu. Opozycji udało się odrzucić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu. Związki sportowe przyjęły też uchwałę wzywającą na zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia i odwołania prezesa. Cezary Jaszczyk.
24: To już kolejny ruch związków, które chcą pozbyć się Piesiewicza ze stanowiska. Prezes na poprzedni wniosek nie zareagował w ogóle. Wczorajszy, podobnie jak odrzucenie sprawozdań, ocenia jako niezgodny z prawem.
25: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa.
24: Co innego słyszymy ze strony sportowych związków.
26: Wielka ignorancja. Prezes nie zabrał głosu, pomimo tego, że był wzywany przez członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego do tego, żeby się ustosunkował do tego wszystkiego, o co wnioskujemy. Prezes odmawiał, więc wykazał się ogromną arogancją. Bez względu na to, czy zgadza się z wnioskiem, czy nie, to szacunek wymaga tego, żeby zabrać głos.
24: Mówił Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo. Po wczorajszym zgromadzeniu jest już jasne, że Radosław Piesiewicz trwa na stanowisku mimo braku poparcia ze strony większości delegatów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Prawo i Sprawiedliwość chce podniesienia drugiego progu podatkowego. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek obiecuje, że po tym, jak jego partia wygra przyszłoroczne wybory, będzie to jedna z pierwszych decyzji nowego rządu. Ale obecny też ma pewne plany w tej sprawie. Przemysław Czarnek przypomina, że ostatnie podniesienie drugiego progu z 85 do 120 tysięcy złotych Polacy zawdzięczają PiSowi.
27: Teraz, po tych kilku latach, kiedy Polacy wchodzą coraz częściej w drugi próg podatkowy i to nie jest już oznaka bogactwa, tylko po prostu średnich zarobków, średnio wyższych zarobków, to my podniesiemy ten drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy tysięcy do 180 tysięcy.
2: Minister finansów i rząd już się nad tą sprawą zastanawiają, zapewnia poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
0: Zgoda wszystkich, że system podatkowy musi ulegać zmianom wraz z tym, co się dzieje na rynku, jak rosną płace, jak rośnie cały sektor tak naprawdę gospodarczy, więc myślę, że powoli poczekaj.
2: Czekać nie chce Koalicyjna Polska 2050, której liderka, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, już od pewnego czasu postuluje podniesienie drugiego progu do 140 tysięcy złotych. Izraelscy politycy, zarówno z koalicji, jak i z opozycji, skrytykowali ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie z Iranem. Uznali to za katastrofę i zagrożenie dla bezpieczeństwa ich kraju, napisał Washington Post. Ugoda ma zakończyć działania wojenne i otworzyć negocjacje dotyczące m.in. cieśniny Ormus, irańskiego programu nuklearnego oraz zniesienia części sankcji wobec Teheranu. Izrael będzie robił wszystko, by storpedować to porozumienie, mówił w TOK FM były konsul RP w Afganistanie Marcin Krzyżanowski.
3: Z punktu widzenia Izraela stabilne relacje, czy też krótko mówiąc pokój i zniesienie przynajmniej części sankcji amerykańskich nałożonych na irański sektor ropy naftowej, to bardzo zła wiadomość i potencjalne zwiększenie się zagrożenia dla Izraela w dłuższej perspektywie.
2: Wieczorem na południu Libanu doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Najwięcej chmur dziś na północnym wschodzie i tam przelotne deszcze, po południu również burze, na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, czyli audycja mlekiem i miodem płynąca dzisiaj wyjątkowo. W studio pani Beata Bakalarska, zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, czyli mówiąc jeszcze krócej, zastępca Głównego Inspektora
8: IHARS.
6: IHARS.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Zmieniają się rzeczy, ale co to właściwie znaczy? Od niedzieli obowiązuje dyrektywa unijna. Nasz rząd mówi, ej, kurczę, ta była dyrektywa, dobra, szybko robimy w ustawie zmiany, bo musimy się dostosować. No ale wiadomo, że tę dyrektywę i tak możemy stosować. I teraz ta dyrektywa dotyczy różnych produktów, z których korzystamy albo kupujemy. Często, codziennie są dostępne. Czyli miody, czyli mleka w proszku.
8: Soki.
6: Soki i dżemy.
8: Dżemy, tak.
6: No dobrze. Czyli co się zmienia konkretnie? Kiedy pójdę dzisiaj do sklepu po miód, to coś się w moim życiu zmieni?
8: Panie redaktorze, dużo się zmieni, ponieważ ta dyrektywa implementowana do prawa polskiego wprowadziła... Nie zawaham się tego powiedzieć, uczciwe zasady gry. Czyli konsument ma prawo do tego, żeby wiedzieć, co kupuje, za co płaci, i te informacje mają być rzetelnie, jasno na półce sklepowej przedstawione na każdej etykiecie. A więc jeżeli dzisiaj bylibyśmy w sklepie, to te miody, które dzisiaj trafiły na półkę sklepową, powinny mieć jasną informację o tym, skąd pochodzą.
6: Ale tylko te, które trafiły dziś lub później, te, które były, mogą sobie stać ze starą etykietą.
8: Tak, te produkty, które zostały wprowadzone na rynek przed 14 czerwca, one mogą się znajdować na rynku do wyczerpania zapasów. Natomiast już mówmy o tych nowych rzeczach.
6: Mówmy o przyszłości.
8: Mówmy o przyszłości. Ja słyszałam pana zapowiedź przed 9, że pszczoły się cieszą i mam wrażenie, że nie tylko pszczoły, bo myślę, że wszyscy powinniśmy się cieszyć, że takie nowe regulacje się pojawiły, bo to jest uszczelnienie rynku, ochrona rynku, ochrona uczciwych konsumentów i tej właściwej konkurencji, która jest pomiędzy przedsiębiorcami.
6: Wiadomo, że kochamy miody. Zdaje nam się, że miody są lekiem na całe zło. No i w różnych rozmowach kuluarowych, domowych mówimy, a ja to taki miodzik, a ja to taki miodzik, a ja to lipowy, a ja to chabrowy.
8: Ja też tak robię.
6: Prawda? i sobie i pyk, walimy ten miodzik do gorącej herbaty, nie wiedząc oczywiście, że temperatura zabija te wszystkie właściwości miodu.
8: Nie, no już chyba teraz to wszyscy wiemy o tym.
6: Nie, bo ciągle do tej gorącej, ale zostawmy to. I skąd wiemy, że ten miodzik jest taki super? No bo na etykietce jest napisane, że to jest super miodzik. Mhm. Ale teraz już nie będzie można pisać, że to jest super miodzik, jeżeli faktycznie to nie jest super miodzik.
8: Znaczy, nigdy nie można było pisać, że to jest super miodzik, ani super żadna żywność, która super nie była. Natomiast teraz, jeżeli ktoś będzie wprowadzał do obrotu miód, będzie chciał ten miód sprzedawać, to będzie musiał napisać jasną informację, skąd ten miód pochodzi.
6: Więc czyli jeżeli mieszam miody z różnych państw pochodzące,
8: to muszę napisać konkretnie z jakich państw. Do tej pory była to informacja mieszanka miodów z UE bądź spoza UE. Mhm. Natomiast w tej chwili to musi być konkretne państwo, a dodatkowo jeszcze, jeżeli jest ich kilka, to jaki jest procentowy udział z każdego państwa. I dodatkowo jeszcze ta informacja musi być podana na przodzie etykiety, przy nazwie. Także jeżeli staję przed półką sklepową, widzę kilkanaście miodów na dużej półce, to wtedy mogę sobie wybrać, czy chcę miód stąd, stąd czy stąd. Więc tak jak powiedziałam na początku, uczciwe zasady gry, jeżeli ktoś nie ma zamiaru oszukać i jest prawidłowo działającym zgodnie z zasadami przedsiębiorcą i wprowadza do obrotu, produkuje miód przykładowo tutaj w Polsce, no to wtedy nie będzie miał problemu z tym, żeby napisać, że to jest polski miód. Natomiast to oczywiście, jeżeli ktoś sprowadza miód z zagranicy, to również taką informację w sposób jasny będzie musiał podać.
6: Jestem polską pszczołą i mam obowiązki polskie.
8: Oczywiście.
6: To może podobnie jak krowy, teraz pszczoły też będą miały paszporty.
8: Jest to jakaś myśl, tak samo jak pszczoła, tak samo krowy mają obowiązki. Te obowiązki są nie tylko polskie, ale unijne, więc...
6: Owoce, rosną sobie owoce. Wiosna, lato uwielbiamy, bo będzie można sięgać, a to truskaweczka, albo wisienka, albo jakieś inne rzeczy. No, ale owoce mają cukier. Tak. Potem z tych owoców robimy na przykład dżemy.
8: Tak.
6: Robimy dżemy i robimy soki. No i ktoś do tej pory patrzy, o, sok w ogóle bez cukru. Mówimy, o, unikam cukru, sięgam. Mhm. Ale już nie można. Teraz, żeby sok był oznaczony jako ten, który ma obniżoną zawartość cukru, to...
8: Może być taka informacja podana na etykiecie, a więc producent może obniżać zawartość cukru, ale musi mieć wtedy świadomość, że nie może, że ten sok będzie miał inne parametry. On będzie miał inny smak, będzie bardziej kwaśny na przykład i nie może sobie budować smaku takiego soku dodatkiem substancji słodzących, czyli nie ma takiej opcji, że zabieram cukier, a dodaję substancję słodzącą.
6: Zabieram cukier, dodaję wodę.
8: Nie ma takiej opcji. Do soku nic nie mogę dodawać.
6: Naprawdę?
8: Naprawdę. Sok to jest tylko owoc i to, co ten owoc wnosi ze sobą.
6: A sok pomarańczowy?
8: Natomiast sok pomarańczowy jest z pomarańczy.
6: No tak, ale to się przecież chyba przetwarza odpowiednio. Najpierw się chyba tlen wywala z tego, a potem się rozwadnia.
8: No tak, ale to wtedy taka informacja musi być też podana, że to jest sok sporządzony z odtworzonego soku. Natomiast jakby nie można tam, jeżeli już zaczynam coś dodawać, słodzik, cukier, wodę, to wtedy przestaje być to kategorią soków, robimy z tego napój.
6: Napój.
8: Przepraszam, nektar albo napój, tak? No bo jeżeli już pojawiają się jakieś barwniki, no to wtedy, czy inne dodatki, może być to napój.
6: Konsumenci mówią super, świetna informacja, cieszymy się, bo zawsze im więcej informacji, tym lepiej, ale czy w ślad za nowymi przepisami i nowymi informacjami na etykietkach pojawią się dodatkowe elementy kontroli, czyli czy ci, którzy kontrolują rzeczy, będą mieli większy budżet, więcej ludzi, większe oddziały specjalne, szturmowe?
8: Pięknie pan to powiedział. Ja mam taką nadzieję. Jest w tej chwili nowelizowana ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jesteśmy już w blokach startowych, żeby zacząć działać zgodnie z nowymi uprawnieniami. Dostaniemy nowe narzędzia do tego, żeby te kontrole były bardziej, jeszcze bardziej skuteczne niż do tej pory.
6: Odkręcania słoików.
8: Raczej do przykręcania kurka tym, co działają w niewłaściwy sposób, niezgodnie z przepisami. Zmieni się zgodnie z tą ustawą nowelizowaną definicja produktu zafałszowanego. Czyli produkt, który nie będzie posiadał w ogóle oznakowania, a więc w ogóle nie będzie identyfikowalny. Nic na ten temat konsument nie będzie wiedział. Będzie to produkt zafałszowany. Pojawia się tam również definicja oszustwa, czego do tej pory nie było. My dostajemy jeszcze dodatkowe narzędzia takie, żeby ścigać fałszerzy i oszustów. Będziemy mogli i będziemy musieli nawet współpracować z organami ścigania, więc tutaj ten taki, ta pętla na szyi potencjalnych oszustów się będzie zaciskała. Oczywiście, jeżeli ktoś produkuje zgodnie z wymaganiami i stosuje się do tego, co jest napisane w przepisach prawa żywnościowego, nie ma się czego obawiać.
6: No dobrze, to porozmawiamy o tej pętli, bo zdaje mi się, że organy ścigania, no jeżeli chodzi o zafałszowany miód, to on jest bardzo nisko na liście interwencji, a wy dostaniecie jakieś dodatkowy budżet, dodatkowy personel, dodatkowe narzędzia? Czy to jest tak, że to co robimy inspekcje, dobra, to ile mamy zaplanowane na ten rok? 10. To zastanówmy się, żeby tego nie spalić.
8: My się już długi czas zastanawiamy nad tym i na pewno to nie zostanie spalone, bo mamy tą świadomość, jaka jest waga tych kontroli. Natomiast pan wspomniał o miodzie. Ja mam wrażenie, że miód to jest nasze dobro narodowe, takie trochę. I my czujemy to, jak istotne jest to, żebyśmy ten miód chronili. Tutaj w tym miejscu muszę wspomnieć o naszej inicjatywie Baza Polskich Miodów. Nasz pomysł wspierany przez Ministerstwo Rolnictwa, przez środowisko naukowe i przez polskich pszczelarzy. Chcemy zrobić bazę, w której będziemy mieć informacje o tym, co faktycznie jest polskim miodem.
6: No dobrze,
8: ale... A więc biorę do ręki słoik i mogę potwierdzić, że to, co w tym słoiku się znajduje, na pewno zostało tutaj wyprodukowane.
6: To jest ciekawy wątek i powróćmy do niego po informacjach.
8: Dobrze.
6: Gościem jest pani Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora IHARS. Czyli...
8: Bardzo obrazowo pan to przedstawia.
6: Informacja 9.20.
9: Autopromocja.
10: Oceny, paski na świadectwach, nagrody. Temat odżywa, jak zawsze, przed zakończeniem roku szkolnego. Jak robić to z głową i czy jest jakiś sposób na odejście od wszechobecnej ocenozy? O to zapytam w wywiadówce. Dzisiaj 10.40. Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
11: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wielu próbuje,
4: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej partnerki, także 19-latki. Do zabójstwa miało dojść wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna. Rozwój infrastruktury, współpraca w cyberprzestrzeni i na Bałtyku, ale brak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa wychodzących poza NATO i brak stałej obecności wojsk niemieckich w Polsce. To założenia umowy o współpracy wojskowej między Polską a Niemcami, która jutro zostanie podpisana w Warszawie. Dojdzie do tego z okazji obchodów 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ukraina będzie jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7 we francuskim Evian-le-Bain. Według mediów ma odbyć się spotkanie robocze Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Do 65 wzrósł oficjalny bilans ofiar śmiertelnych zeszłotygodniowego trzęsienia ziemi na południu Filipin. Ponad 1400 osób zostało rannych, a 36 wciąż uważa się za zaginione. Żywioł pozbawił dachu nad głową tysiące rodzin. Dziś sporo przejaśnień w ciągu dnia. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. I jeszcze raport smogowy w Tok FM. A jeśli chodzi o smog, sytuacja jest idealna, bo smogu nie ma. Mapa Polski świeci na zielono i nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W studio pani Beata Bakalarska, zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rozmawiamy o tym, co się zmieni. Właściwie już się zmieniło, bo dyrektywa unijna od 14 czerwca, czy od niedzieli obowiązuje. Za chwileczkę jeszcze, mam nadzieję, ustawa będzie dostosowana.
8: Rozporządzenie.
6: Rozporządzenie już jest, tak? Więc wszystko jest na dobrej drodze. Aby producenci byli chronieni, ci, którzy robią i informują rzetelnie, ale także konsumenci byli chronieni. Przed informacjami wspomniała pani o pewnej inicjatywie, która będzie krążyła tak jak pszczoła wokół miodu. Czyli wyobraźmy sobie sytuację praktyczną. Idę na ryneczek, nie powiem który, i kupuję sobie miód. Tak. Gdzie zawsze kupuję to, ale też nie powiem. Tak. Ale wydaje mi się, że jest dobry.
8: Tak.
6: Ma jakąś tam etykietę, na której jest coś tam napisane. No i teraz mając taki słoik miodu i tę miodową inicjatywę, o której pani wspomniała, w jaki sposób będę mógł zweryfikować, dowiedzieć się czegokolwiek, albo dowiedzieć się, czy faktycznie to, co jest napisane, jest prawdą, całą prawdą. I tylko
8: faktycznie wspomniałam przed przerwą o bazie polskich miodów i to jest super inicjatywa i mam nadzieję, że to wszystko wypali, bo to, żebyśmy wiedzieli, skąd mamy miód i mogli to potwierdzać, to jest bardzo ważne. Natomiast każdy z nas robi zakupy, tak? Tak. Każdy z nas mniej bądź bardziej zagłębia się w to, co jest napisane na opakowaniu i robimy te zakupy w miejscach, które znamy, które lubimy i do których mamy zaufanie. Zakładam, że tak jest, ja tak robię i zakładam, że większość słuchaczy... bliżej, taniej, lepiej. No, każdy wybiera tak, jak jest mu wygodnie. Zakładam, że większość słuchaczy tak właśnie robi. Więc jeżeli idę na taki ryneczek i wybieram sobie słoik miodu, to muszę mieć jakąś dozę zaufania do tego sprzedającego. Natomiast jeżeli mam pewne wątpliwości i coś mi się tam nie zgadza, no to wtedy wkracza IHARS i taką informację można zawsze do nas przekazać.
6: No dobrze, ale wkracza jak? Czyli ja na przykład wysyłam ten słoik do pani?
8: Nie. Słoika proszę nie wysyłać, natomiast ja zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tym, co my zamieszczamy na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej.
14: Matko, muszę polubić kolejną stronę?
8: Tak, zachęcam do polubienia i do super zaobserwowania.
14: Czyli nabijamy kabzę przedsiębiorcom amerykańskim.
8: Dlaczego?
14: No, media społecznościowe. No.
8: Ale my na tych mediach społecznościowych zamieszczamy bardzo ważne informacje. Przede wszystkim wyniki kontroli oraz porady dla konsumentów, jak się nie dać zrobić na szaro w sklepie, robiąc zakupy.
14: No ale powiedzmy, że nie jestem najostrzejszym nożem w szufladzie. Mm-hmm. Kupiłem ten miód, ale ma etykietkę cyrylicą, więc mówię, to chyba nie jest spadziowy spod grudziądza.
8: Niekoniecznie.
14: Mogę to wysłać do pani, czy powinienem zgłosić po prostu?
8: Trzeba takie sytuacje zgłaszać.
14: Zgłaszam tę sytuację do IHARS-u.
8: Tak.
14: I czekam. Ile lat czekam, aż się pojawi jakaś kontrola na tym ryneczku?
8: Taka kontrola pojawia się tam niezwłocznie.
14: Naprawdę?
8: To ja naprawdę. Czyli nie wiem, skąd panu te lata się pojawiły.
14: Okej, no ale jak przyjdzie na przykład 100 zgłoszeń ze 100 różnych miast, to w każdym z tych miast pojawi się niezwłocznie kontrola?
8: Tak, w każdym z tych miast pojawi się niezwłocznie kontrola.
14: Przypominam, że niezwłocznie oznacza bez zbędnej zwłoki.
8: Dokładnie.
14: Czyli to może też oznaczać parę lat.
8: Nie, mam nadzieję, że takie sytuacje nie mają miejsca i na pewno nie mają miejsca.
14: To ile macie patroli lotnych?
8: Ile mamy patroli lotnych? Tak. Jesteśmy najmniejszą instytucją, ale bardzo sprawnie działającą. Mamy 16 wojewódzkich inspektoratów.
14: Czyli 16 zespołów, które mogą ruszyć w teren?
8: Oddziałów, tak, w każdym mieście wojewódzkim.
14: I w każdym oddziale?
8: I wojewódzki inspektor, jeżeli dostaje takie zgłoszenie, podejrzenie o potencjalnym zafałszowaniu, tak, oszustwie czy nieprawidłowościach, jest zobowiązany, żeby taką kontrolę podjąć.
14: Czyli dzwoni i mówi tak, panie Zbyszku, pojedzie pan tam na bazarek do Swarzędza?
8: Może nie dzwoni, no albo dzwoni, albo pisze, ale tak to się właśnie odbywa. Tak, każde zgłoszenie jest rozpatrywane i na każde zgłoszenie jest nasza reakcja. A dodatkowo jeszcze, jeżeli pan poda swoje dane, to my dajemy informację zwrotną.
14: A myślę, że zniżkę. Nasz słuchacz pyta, w jaki sposób są badane miody? Czy macie takich miodowych sommelierów, którzy mówią, o, mi się tutaj zdaje, że to trochę z Gruzji miodziku.
8: Nie, to badania miodów i badania żywności na pewno nie odbywają się na zasadzie, że coś mi się tam zdaje. Mamy wyspecjalizowane laboratoria, które działają na podstawie akredytowanych metod i produkty są badane, rozbierane na czynniki pierwsze w tych laboratoriach, więc to nie jest żadne tam, tu mi się wydaje, i wróżenie z fusów.
14: Nie, bo naprawdę staram sobie, to jak gdyby nie jest złośliwość z mojej strony, ale podejrzewam, że gdyby takich zgłoszeń od ostrożnych konsumentów nadeszło z całej Polski, nie wiem, 100, 1000, no to nawet laboratorium, żeby to obsłużyć, to musiałoby 24 godziny na dobę zasuwać przez pewnie parę ładnych miesięcy, a teraz wysłanie do wszystkich miejsc odpowiedniego zespołu, no to też są przecież nawet nie miesiące, tylko lata.
8: Przyznam szczerze, że faktycznie w ostatnim czasie takich zgłoszeń mamy dużo. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i coraz bardziej zwracają uwagę na to, co kupują, a więc jeżeli są czymś zaniepokojeni i niezadowoleni z tego, co kupili, to dostajemy takie zgłoszenia. Natomiast taka interwencja może być wykonana od razu, może być włączona do planu, ponieważ może się tak okazać, że kontrola jakiejś grupy towarowej akurat trwa w tej chwili, bo to sobie wcześniej zaplanowaliśmy, a więc no musimy sobie jakoś radzić.
14: Zapytam inaczej. Gdybym był nieuczciwym przedsiębiorcą, małym lub dużym, który by sprzedawał pod niewłaściwą, zafałszowaną etykietką coś zupełnie innego, to jak bardzo powinienem być zaniepokojony z wejścia w życie tych nowych przepisów?
8: Zawsze ten, co fałszuje i ten, co próbuje oszukiwać, powinien się czuć zaniepokojony. Do tej pory.
14: To jest tylko zarządzanie ryzykiem.
8: Tak, ale
14: jak duże ryzyko jest, że pani wpadnie do mnie na stragan?
8: Zawsze jest takie ryzyko. Zawsze jest takie ryzyko, nasze kontrole są niezapowiedziane, więc powiem tak, fałszerze nie znają dnia ani godziny i zawsze możemy zapukać do przedsiębiorcy, do producenta, do sklepu i tam poprosić o przedstawienie tego, co jest na półkach, pobieramy próbki i wtedy, jeżeli coś jest nie tak, stosujemy sankcje.
14: Co mi grozi?
8: W tej chwili, zgodnie z przepisami obowiązującymi, jeżeli produkt jest zafałszowany, to jest kara, górna granica 10% przychodu firmy. Ale na kwotę kary ostateczną składa się wiele elementów i to, w jaki sposób przedsiębiorca kontrolowany komunikuje się z nami podczas kontroli.
14: Będę
8: jak
14: miły,
8: bardzo.
14: Ja nie mam firmy, tylko sprzedaję miodzik na ryneczku.
8: Każdy jest odpowiedzialny na każdym etapie, więc jeżeli sprzedaję coś, to muszę wiedzieć, co sprzedaję. I jeżeli ktoś wcześniej coś mi dał do sprzedaży i ja temu komuś zaufałam, jest kontrola, okazuje się, że ten towar nie powinien znajdować się w obrocie, jest zafałszowany, ma nieprawidłowości, no to jakby wina w pierwszym momencie spoczywa na mnie i kara jest tam, gdzie odbywa się kontrola, a my możemy kontrolować od pola do stołu na każdym etapie, tam, gdzie sprzedawana jest żywność, tam, gdzie jest produkowana, poczynając od granicy przez zakłady produkcyjne, gastronomię, sklepy. Tam jesteśmy.
14: Kolejna dobra wiadomość wynikająca z tej dyrektywy to, że będzie w dżemach więcej owoców na kilogram.
8: Tak, będzie. Będzie więcej owoców i ta informacja również będzie musiała być podana w tym głównym polu widzenia. A więc znowu stajemy przed dużą półką sklepową, na której jest cała masa słoiczków różnego rodzaju. I od razu mogę sobie wybrać, czy chcę taki dżem, czy taki, tego producenta, czy tego. Bo te przepisy, które się w tej chwili pojawiły, one, tak jak mówiłam, będą kreowały uczciwość i będą dbały o to, żeby konsument miał jasną i rzetelną informację, ale przede wszystkim konsument musi mieć wybór. A ma wybór wtedy, kiedy ma jasno napisane na etykiecie.
14: No tak, bo tu mamy dwie przestrzenie. Jedna to jest taka świadomość konsumenta, czyli tak. Jestem świadomym konsumentem, sięgam po słoiczek tak. I wiem, że na przykład teraz, żeby wyprodukować kilogram dżemu, to tych owoców musi być więcej.
8: Tak.
14: Więc mogę porównać, zobaczyć, jaka jest zawartość różnych rzeczy i podjąć świadomą decyzję. I to jest, jak rozumiem, idealna sytuacja, w której podejmujemy decyzje na podstawie rzetelnych informacji. A druga przestrzeń to jest taka przestrzeń, w której mamy nieuczciwego producenta, który co innego na etykietce pisze albo co innego mówi, a co innego tam jest, tak? Czyli mówi, panie, to są moje pszczoły, właśnie wczoraj skończyły zbierać miód, a tymczasem to jest miód, który jest zmieszany z innymi miodami spoza Unii Europejskiej. No i tutaj rozumiem, świadomy konsument niewiele może zrobić, ewentualnie może liczyć na takie instytucje jak eHeart, które wyślą lotny oddział i dlatego pytam o zasobność lotnych oddziałów, który bez zbędnej zwłoki taką próbkę weźmie, sprawdzi i wyda wyrok, albo wykona wyrok w imieniu RP oczywiście.
8: Dokładnie tak będzie, jak pan powiedział. Natomiast, tak jak już wspomniałam, jesteśmy najmniejszą inspekcją.
14: Czyli rozumiem, że między wierszami próbujemy pani powiedzieć, że nieuczciwi producenci mogą spać spokojnie, bo ryzyko, że wpadnie do nich inspekcja...
8: Nie, właśnie chciałam powiedzieć między wierszami, że nie mogą spać spokojnie, bo jesteśmy...
14: Będzie gryzło sumienie.
8: To, że będzie gryzło sumienie, to jest jedna rzecz, natomiast my jesteśmy inspekcją małą, ale solidną i rzetelną i skuteczną. I naprawdę mamy wiele informacji, kto co robi na rynku, kto tam próbuje coś zrobić nie tak zgodnie z przepisami i co kto ma za uszami, więc w żadnym wypadku, jeżeli ktoś próbuje oszukać i teraz na przykład słuchając tej audycji zastanawia się nad tym, co by tam ukryć w słoiku bądź na etykiecie, to jak
6: nie bądź bezpieczny, Ichars pamięta.
8: Serdecznie nie polecam takich pomysłów.
6: Spisane będą czyny i rozmowy.
8: Dokładnie.
6: Lepszy dla ciebie i tak dalej. Czesław Miłosz. Dobrze. No, czyli radujemy się.
8: Tak, ja się bardzo cieszę, że te przepisy są, bo każda regulacja, która chroni konsumenta, a jednocześnie chroni uczciwych przedsiębiorców. Chroni rynek, chroni konkurencję tą właściwą, prawidłową. Jest jak najbardziej pożądana.
6: Cudownie. Wszyscy o miód tutaj pytają. Nasza słuchaczka pisze, że osoby, z którymi robię wywiady, czyli rozumiem, że osoba zajmująca się branżą, mówią, że nawet 70% miodu na rynku ma zafałszowany skład. Nie wiem, czy podziela pani. To jest jak gdyby niesprawdzona informacja. Rozumiem, że opiera się na wywiadzie środowiskowym. Czyli nie wiem, czy w ogóle mamy dane na temat tego, czy zafałszowany skład, czy miód jest dużym problemem, czy nie.
8: Niewątpliwie jakiś czas temu prym na rynku europejskim, jeżeli chodzi o fałszowanie wiodła oliwa. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że miód bije się o tą szalę pierwszeństwa i faktycznie miód jest często fałszowanym produktem. Natomiast jeżeli, tak jak mówiłam, jeżeli ktoś ma informację o tym, że taki proceder ma miejsce, to jak najbardziej proszę, żeby takie informacje do nas przekazywać.
6: Mailem, formularzem?
8: Mailem, telefonicznie, pisemnie, jak kto sobie życzy, na naszej stronie internetowej jest specjalnie dedykowany adres mailowy do tego typu zgłoszeń i bądź po prostu na sekretariat można taką informację do nas podać, czy to do głównego inspektoratu, czy do wojewódzkich inspektorów, bo wtedy jakby skracamy sobie tą drogę przekazywania informacji. Jeżeli wiem, że na przykład w Krakowie, przepraszam bardzo, że teraz już tam umiejscawiam konkretnego inspektora.
6: W ogóle pszczół nie ma, smog.
8: No pewnie jakieś tam są, więc jeżeli w Krakowie ktoś wie, że kupił produkt i nie jest z tego produktu zadowolony, to proszę zgłosić
6: za się tam. Słodki. Zgłaszam.
8: No, na przykład.
6: Mówi pani Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję.
6: Czuję, że będziemy wracać w przyszłości do tematu miodu.
8: Ja też mam takie przeczucie.
6: Cudownie. Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach zapraszam na program EKG. Rafał Hirsch.
1: Dzień dobry.
6: Jest w gotowości. Dzień dobry.
1: Jestem w gotowości. Tak, będzie, ma być taka rozmowa generalnie o tym, co słychać na rynkach finansowych, ponieważ sytuacja się dość zasadniczo zmieniła. Jeśli chodzi o Zatokę Perską, w Stanach Zjednoczonych mieliśmy potężny debiut spółki SpaceX, więc jest o czym porozmawiać. Tak.
6: Rafał Hirsch i program EKG po informacjach. Serdecznie zapraszam.
15: Reklama.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroen.
18: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
27: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
26: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum.

0: amerykańskich żołnierzy. Chodzi o zabezpieczenie finansowe, logistyczne czy też infrastruktury, tak aby mogli się do nas sprowadzić razem z rodzinami. O wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski z Donaldem Trumpem rozmawiał prezydent Karol Nawrocki. Po powrocie do Polski prezydent będzie chciał spotkać się w tej sprawie z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Policja potwierdza, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Niechta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i Putinowi. Zabezpieczono wiele śladów, przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
1: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
0: Policyjna obława trwa, szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działają dziś w trybie ograniczonego dostępu. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego Zagłębia z okolic Goławina na Mazowszu.
2: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie wszystko.
3: Jak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
2: No bo gniję teraz.
0: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca, a zwykle trwał do połowy lipca. W Radomiu trwają przygotowania do piątkowego koncertu legendy muzyki elektronicznej Jeana Michela Jarre'a. Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 50. rocznicy protestów czerwca 76 roku przyciągnie ponad 13 tysięcy widzów. Koncert ma być najważniejszym w ciągu ostatnich lat wydarzeniem promującym miasto. Najwięcej chmur dziś na północnym wschodzie i tam przelotne deszcze, po południu także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jest 9:44, to jest Radio Tok FM, Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Za chwilę zaczynamy pierwszy dzisiaj odcinek magazynu EKG. Czekamy w tej chwili na Piotra Koczyńskiego z domu inwestycyjnego Xelion, który chyba stoi w korku, ale zaraz powinien przyjechać. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na rynkach finansowych, bo ostatnio dzieje się na nich wyjątkowo dużo ze względu na to, że mieliśmy przełom, jeśli chodzi o sytuację w Zatoce Perskiej i jeśli chodzi o ciśninę Ormus, a z drugiej strony mamy cały czas nowe rekordy wszechczasów, jeśli chodzi o rynki amerykańskie, jeśli chodzi o giełdy, więc tematów do poruszenia jest sporo. O tym wszystkim na antenie Tok FM już za chwilę.
6: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
16: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
17: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
15: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz.

0: Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
6: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
7: Dziewiąta 47, Rafał Hirsch, witam serdecznie, magazyn EKG. W studiu już jest nasz gość, Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Dom Inwestycyjnych Celion.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Ciekawe rzeczy dzieją się na rynkach. Mamy dość duże zmiany. Wydaje się, że na lepsze. To teraz już tak będzie, że ropa już będzie tańsza, ten kryzys już jest za nami.
8: Naprawdę?
7: No właśnie, nie wiem, pytam.
8: Redaktorze, nie wiem, mam duże wątpliwości. Ja wiem, że oczywiście jest wstępne porozumienie, ten Memorandum of Understanding, jak to się ładnie nazywa.
7: I od kilku dni nikt go nie odwołał.
8: I od kilku dni nikt nie widział, jak co w nim jest. Było bardziej zabawne. I od kilku dni Stany Zjednoczone mówią co innego, Iran mówi co innego na temat jego treści.
7: A rynkom to nie przeszkadza.
8: I to jest zadziwiające najbardziej. Ja się śmieję, bo to naprawdę jest zadziwiające najbardziej, dlatego że nawet wczoraj Donald Trump, jak wyśledziłem, powiedział, że tak, no już żeśmy podpisali, a oficjalne podpisanie będzie w piątek, no to co oni podpisali, nie wiadomo co, okej. I mówi, ale treść państwo zobaczycie kilka dni później, to znaczy co, przepraszam, znaczy oni naprawdę nie wiedzą. To miał być prezent dla Donalda Trumpa na jego urodziny i dlatego było to oświadczenie. Według mnie treść tego porozumienia wcale nie jest ustalona i jeszcze różnie to może się skończyć.
7: No ale jest jednak zmiana polegająca na tym, że Iran nie psuje tego show tym razem.
8: Tak, na razie nie psuje, chociaż na razie słyszymy tylko spikera izby, spikera parlamentu, prawda?
7: Tak.
8: A ja jakoś nie słyszę nic od strony IRGC, czyli Korpusu Strażników Rewolucji, którzy mają, zdaje się, zupełnie inne poglądy. Słyszę za to dużo ze strony Izraela, który ma kompletnie inne poglądy i uważa, że to porozumienie to jest katastrofa dla Izraela. Dlatego też, no ja, wiecie państwo, to do tego to wstępne porozumienie to ma dać 60 dni na osiągnięcie prawdziwego porozumienia. Ja nie wierzę, żeby 60 dni obyło się bez jakiejś prowokacji, czegoś takiego, co będzie usiłowało zburzyć to porozumienie. Dlatego też ta reakcja rynków, o której redaktor mówi, jest dla mnie... No ja wiem, że wiedziałem, że to tak będzie wyglądało,
7: no,
8: ale...
7: ropa jest $82 za baryłkę.
8: Tak, ale
7: w tej
8: to...
7: chwili.
8: No Brent, tak.
7: Najtaniej od początku.
8: Tak marca. Jest, bo WTI jest 80. Tak, no to było prawie pewne, że tak to będzie wyglądało, bo rynki finansowe mają swoją specyfikę. Jak da się coś zarobić, to trzeba zarabiać. Ale według mnie od strony tej geopolitycznej, normalnej, patrzenia na to, co się będzie działo, to dużo rzeczy jeszcze jest absolutnie niepewnych i ja nie zakładałbym, że już jest z głowy.
7: To rząd się pospieszył z tym podnoszeniem akcyzy na paliwa, bo
8: no
7: akcyzę
8: to akurat,
7: podniesioną.
8: Tak, ale 28 czy 29 groszy, w zależności od tego, czy to benzyna, czy olej.
7: Tak,
8: to...
7: tak, ale dzięki temu, że Europa tanieje i paliwa tanieją,
8: no
7: to
8: właśnie.
7: Dzisiaj diesel chyba o 6 groszy tylko drożeje, a tak, nie o 28.
8: A i tak nie jest ujęta jeszcze ten spadek cen ropy o 90, tam 2-3 na 80, no to kilkanaście procent, prawda?
7: Tak.
8: Czyli teoretycznie nawet... należałoby zakładać, że za chwilę zobaczymy spadki cen na stacjach, mimo wejścia akcyzy na ten poziom docelowy wcześniejszy, prawda? Duże zmiany byłyby wtedy, gdyby zaczął wchodzić z tych 8 do 23%, zaczął rosnąć VAT. To byłyby duże zmiany.
7: No i premier zapowiada, że to w czasie, on to określił, że w lecie.
8: No da, no zapewne latem to się będzie działo i myślę, że oni nie zrobią skokowego ruchu, bo z 8 na 23, 15 punktów procentowych to dużo.
7: Ale nie ma żadnej stawki po drodze, to nie mogą.
8: Nie mogą?
7: Wymyślić nowej stawki nie mogą.
8: Na pewno?
7: No ostatnio jak był wiceminister tutaj.
8: Tak, to mówił, że nie mogą.
7: Że nie można, tak.
8: Ach, to nie wiedziałem. Widzisz, człowiek się uczy całe życie. No to to jest duży problem, bo 15% no to jest 1 zł co najmniej, prawda? No to jest duża różnica. To oni z tym poczekają rzeczywiście, chociaż akurat jak trafią na sezon wakacyjny, to też nie super, no.
7: Może liczą na to, że ludzie jak wyjadą samochodami na wakacje za granicę na przykład i zobaczą, że tam jest i tak jeszcze drożej, bo na przykład ceny w Niemczech są przecież wyższe niż w Polsce, to potem wracając może nie zauważą.
8: Ale podobno wszyscy w tej chwili jadą do Polski. No oczywiście ja lekko się śmieję z tego, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, no to trochę mniej chyba Polaków w tym roku. Przynajmniej nie będą latali mniej, bo Półwysep Arabski jest praktycznie wyłączony. Muszę ci powiedzieć, że ja na Półwyspie Arabskim to byłem kilkanaście razy. Mhm. Oman, Emiraty, Katar nawet zaliczyłem, bo dlatego, że tam jest idealna pogoda latem. Znaczy naszą zimą, ich też zimą, ale jest po prostu jest dla zima. Polaków tak. Jest cudownie.
7: No, Ciśnina Ormus pięknie wygląda.
8: Teraz jest to skreślone kompletnie, no bo mało kto się odważy, jeżeli chodzi o biura turystyczne, nawet nie odważą się pewno.
7: Ale za to są przeceny na innych kierunkach.
8: No tak, to jest plus, rzeczywiście. No zobaczymy, no.
7: Więc widziałem parę tygodni temu, że chyba rekordowo tanie można było sobie do Stanów Zjednoczonych na przykład polecieć. Natomiast wracając do tych rynków finansowych, wspomniałem Stany Zjednoczone. Mamy hossę cały czas, SpaceX wszedł na giełdę. Widziałem dzisiaj, on wczoraj miał drugi dzień notowań i znów poszedł w górę o jakieś tam prawie 20% i widziałem dzisiaj notowania te tak zwane przedsesyjne i to jest kolejny wzrost o kilkanaście procent. W tych notowaniach akcje już są po 215 teraz dolarów, a sprzedawano je w ofercie po 135, czyli wycena całej spółki to już jest 2 biliony 800 miliardów, czyli doganiają Microsoft. To się skończy kiedyś?
8: Proszę Państwa, prawda jest taka, że są oczywiście dwa obozy. Jeden mówi, że kupowanie marzeń to jest fajna rzecz, no bo to jest kupowanie marzeń, prawda? Wysyłanie ludzi na Marsa, gdzie założą kolonie, centra danych latające naokoło Ziemi. No super, wspaniałe. Ale jak na razie ta spółka zarabia tylko na Starlinkach, tylko nareszcie traci. W zeszłym roku miała stratę. W związku z tym ten dwa razy po 20%, bo tak to wyglądało wczoraj 20%, przedwczoraj 20%, że wczoraj 20%, w piątek 20% do góry ze 135 na 190. Teraz redaktor mówi, że jest następne kilkanaście procent przed handlu przedsesyjnym. To jest oczywista bańka. To jest 100%. No, sensowni analitycy, których ja poważam, mówią, że no tak 60-70 dolarów, a nie 160-170, to byłaby cena usprawiedliwiona. Mhm. W związku z tym to jest bańka, no ale jeżeli ludzie kupują coś, o czym nie mają zielonego pojęcia, to znaczy kryptowaluty, to dlaczego nie mają kupować coś, co wierzą, że Elon Musk im da nie wiadomo co w przyszłości, a ja jestem przekonany, że to jak zwykle w bańkach źle się skończy, ale na razie trwaj chwilę, jesteś piękna dla tych, którzy umoczyli w tym jakieś pieniądze.
7: A sztuczna inteligencja to też jest bańka?
8: Zależy jak na to patrzeć, bo samo hasło nie, bo sztuczna inteligencja przetrwa na pewno mnie, na pewno ciebie i na pewno wszystkie nienarodzone nawet jeszcze dzieci. Mhm. Ona po prostu będzie do końca życia ludzkości.
7: Już będzie po prostu.
8: Już po prostu będzie, koniec. Tylko będzie coraz bardziej ulepszana, co mnie osobiście niepokoi, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy. A co innego jest to, o czym redaktor mówi, czyli zapewne bańka na akcjach, które w tej chwili moczą 750 miliardów dolarów w ciągu roku w inwestycje, prawda?
7: Tak.
8: I według mnie to jest bańka i te 750 miliardów dolarów plus to, co było w poprzednich latach, to długo poczekamy, zanim zacznie się to zwracać. Na razie te spółki odnotowują zyski, ale nie takie, żeby powiedzieć, że te nakłady inwestycyjne są uzasadnione. Ale dobrze, no. Ludzie kupują wspaniale. Ja bym szukał raczej miejsc, w którym sztuczna inteligencja będzie znacznie podwyższała wydajność pracy. Na przykład, no taki typowy przykład, czyli badania różnego rodzaju medyczne, prawda? W medycynie. Ci wszyscy diagności, którzy opisują rentgena, czy tomograf, czy USG, to od strony sztucznej inteligencji już mają w tej chwili, bo rozmawiałem z taką osobą, już mają w tej chwili niesamowitą pomoc, a myślę, że będą mieli wręcz wyrękę niedługo, czyli że będzie ona lepsza. Niektóre pewno modele są już lepsze od bardzo dobrych diagnostów. W związku z tym tu na przykład na pewno będziemy szukali. Jak wiemy, w Japonii, w Chinach szczególnie, kiedy się mówi o tym starzeniu społeczeństwa naszego również, ale tam to jest bardziej na tapecie, można by powiedzieć. Tam roboty humanoidalne, szczególnie chińskie roboty humanoidalne, nie wiem, czy państwo widzieli popisy tych robotów, tak. Niezwykłe wręcz, tak, prawda? Ja widziałem, tak. Tak, i nasi specjaliści mówią, że Europa i Stany już nigdy nie dogonią Chin w tej sprawie. No to nigdy to ja bym skreślił, bo to tak jak to...
7: Nigdy nie wiadomo.
8: Nie o to chodzi. No właśnie. Nigdy i zawsze to podobno Napoleon kazał skreślić ze słownika.
7: A warszawską giełdę jak należałoby
8: A to jest ocenić? To jest dobra... dobra.
7: Bo mamy hossę na całym świecie, ta, dobre nastroje ta. I my na tym korzystamy i dalej warto inwestować na giełdzie?
8: Tak, czy... no tam jest te 3730 na WIG 20, które się dzielnie broni. Wczoraj była dziwaczna sesja, dlatego że indeks spadł, mimo że zaczął na wysokim C, bardzo wysoka. A na
7: dzisiaj końcu... w górę 1%.
8: Tak, no teraz tak jest. W naszej giełdzie przeszkadzają dwie rzeczy. Dywidendy, mówię o WIG-u 20, bo w piątek mieliśmy odjętą dywidendę PKS-a, a jutro będzie 1 punkt procentowy niżej z powodu PKN-u.
7: Okej. Okay.
8: No, więc już mamy w plecy, jeżeli chodzi o WIG 20. Plus wygasanie czerwcowych kontraktów w piątek, prawda?
7: Czyli takie krótkoterminowe raczej rzeczy.
8: To są krótkoterminowe zaburzenia, tak. Ale to jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie chyba, ja to pierwszy raz w życiu widzę, chyba, znaczy odnotowuję pierwszy raz w życiu, może tak, mianowicie to będzie pierwszy raz, kiedy czerwcowe, czyli w ogóle kontrakty w Stanach Zjednoczonych będą rozliczane, linia kontraktów nie w piątek, a w czwartek. Bo w piątek mają dzień wyzwolenia i mają święto.
7: Ale generalnie pozostajemy optymistami, jeśli chodzi o giełdę.
8: Tak, ja tak.
7: No, to dobrze. To ja też.
8: No i bardzo dobrze, i tak trzymajmy.
7: WIG 20 w tej chwili w górę dokładnie o 99%. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych domu inwestycyjnego Xelion, był naszym gościem.
8: Dziękuję bardzo.
7: O 10:00 w TOK FM informacje, a po nich wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
4: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Przywódcy państw G7 będą rozmawiać o Ukrainie. Na miejscu będzie też Wołodymyr Zełenski. Polski rząd przejmuje inicjatywę w sprawie amerykańskich żołnierzy. Tematem zajmuje się Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Zabójca lekarza z Krakowa nie trafi za kraty. Dlaczego? O tym za chwilę. Minęła 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Wołodymyr Zełenski, o czym więcej Tomasz Orchowski.
9: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Oprócz Ukrainy, grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Widzimy, że rząd przechodzi do konkretnych działań i Polska przejmuje inicjatywę, mówił w TOK FM były dowódca jednostki specjalnej GROM generał Roman Polko. To komentarz do dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, który pracuje nad ofertą dla Waszyngtonu co do stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Warszawa chce pokazać, że jest gotowa na taki ruch, a ten wymaga bardzo dużej pracy, mówił generał Polko.
10: Przede wszystkim wskazanie takich sensownych lokalizacji, gdzie takie mini miasteczka, bo to takie miasteczka powstają, mogłyby powstać, żeby rodziny amerykańskich żołnierzy no też nie były w jakiejś pustyni. Dogadanie warunków prawnych pobytu, dogadanie czy zaproponowanie kwestii płatności. No mnóstwo takich elementów logistycznych. To z pewnością jest dużo bardziej korzystne niż taka rotacyjna obecność.
3: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od orzekania sędziego Łukasza Piebiaka. Jak wskazano, to decyzja wynikająca z nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany.
11: Wydaje mi się, że jest to decyzja oczekiwana społecznie. Taka osoba, do której ciążą podejrzenia, bo on nie jest jeszcze podejrzanym, ale wiemy, że nie można mu postawić zarzutów z uwagi na zasłanianie się immunitetem. A tego immunitetu bronią między innymi ludzie, których on znał, niektórzy z którymi współpracował.
3: Prokuratura ma związane ręce, bo Sąd Najwyższy nie podejmuje decyzji o uchyleniu immunitetu. Zawieszenie sędziego przez ministra sprawiedliwości zgodnie z przepisami może trwać miesiąc. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
12: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
13: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia, przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
12: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
14: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem.
12: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Zalegające na dnie Bałtyku pozostałości po II wojnie światowej nie są tak groźne, jak się dotąd wydawało. To główny wniosek z badań Urzędu Morskiego w Gdyni. Eksperci przeprowadzili rozpoznanie w miejscach, gdzie znajdują się wraki i gdzie zatapiana była m.in. broń chemiczna. Jak się okazało, w neutralizacji tych niebezpiecznych substancji pomaga natura. Paweł Radzewicz.
15: Ciężkie paliwo z zatopionych statków znika pod osadami i powoli się rozkłada, mówi wiceszef Urzędu Morskiego Jan Młotkowski.
16: Następuje naturalna bioremediacja. Bakterie, które są w środowisku, powoli to paliwo rozkładają.
15: Podobnie dzieje się z beczkami broni chemicznej, które coraz bardziej wtapiają się w dno, dodaje dyrektor Instytutu Morskiego Krzysztof Czaplewski.
17: To nie są takie sytuacje jak 20 lat temu, kiedy rybacy w sieciach wyciągali beczki z iperytem. Nie, to już nie jest ten etap. Widać ewidentnie, że natura zaczyna pracować.
15: Wnioski są bardzo optymistyczne.
16: Nie możemy dzisiaj mówić o jakimś potencjalnym zagrożeniu w stylu katastrofa ekologiczna w całej Zatoce Gdańskiej.
15: Ale i tak potrzebny jest ciągły monitoring, bo mimo badań wszystkiego o tym, co skrywa Bałtyk, nie wiemy. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. W północno-wschodniej połowie Polski przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 19 w centrum do 23 na zachodzie i południu.
2: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord.
18: Impregnat ekstremalny.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: To jest program Owczarek, a w studio goście pan profesor Sebastian Granica oraz pan profesor Jakub Piwowarski z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
22: Dzień dobry państwu.
20: Rozmawialiśmy w poprzednich naszych, w czasie poprzednich spotkań o suplementach diety, a pomyślałem, żeby dzisiaj porozmawiać o tym, w jaki sposób percepujemy to, co się znajduje w środku pudełka z jakąś substancją. Bierzemy sobie pudełeczko, kupujemy, patrzę, ja to zawsze patrzę, czy jest ładna okładka, czy są jakieś dobrze dobrane kolory, czy jest świetna czcionka, czy to jest dobrze skomponowane. Jeżeli jedno i drugie i trzecie się zgadza, to już jestem prawie przekonany do tego, żeby taki produkt kupić, bez względu na to, co tam w środku jest. Ale potem patrzę, czy na przykład jest też napisane, że coś jest naturalne. No, to jak już jest napisane, że jest naturalne, to już jestem przekonany, że właściwie Pana Boga za nogi złapałem. Bo i ładnie zaprojektowane pudełeczko. I jeszcze naturalne. No to co może się, co może być nie tak?
21: Trochę to naturalne brzmi jak takie słowo wytrych.
20: Tak, tak.
21: Które otwiera drzwi.
20: Dokładnie. Pan profesor Sebastian Granica. Powinienem tak działać, czy powinienem jednak użyć trochę zdrowego rozsądku?
21: No, myślę, że jeśli coś jest słowem wytrychem i otwiera wszystkie drzwi, no to bym był jednak podejrzliwy. Więc w mojej ocenie, no tak, naturalne. Możemy to w takich kategoriach, czy faktycznie jest lepsze, czy jest faktycznie zdrowe, a okazuje się, że nie zawsze. Nie jest to tak, nie jest to równoznaczne, nie stawiałbym znaku równości, że jeśli coś jest naturalne, to od razu jest lepsze, zdrowsze. Tak?
20: W głowie mamy taką dychotomię. Naturalne kontra chemia.
22: Syntetyczne.
20: Tak, czyli chemia to jest samo zło, chemia nas zabije, naturalne, o, prozdrowotne, naturalne to mnie uzdrowi, uleczy, będę młodszy, piękniejszy, wyższy, nie, jakiś jeszcze.
21: Bo teraz tak możemy o tym pomyśleć, tak, witaminę C można syntetyzować, a jest naturalna. I teraz znowu ta dychotomia i człowiek głupieje, tak, bo z jednej strony naturalne, z drugiej syntetyczne. I czy ta witamina C, która jest syntetyczna, jest gorsza niż naturalna? No niekoniecznie.
20: Ja nie wiem, ale panowie wiedzą.
22: No, odpowiedź na to jest prosta. Nie, no jest to ta sama witamina C, tak? Czy ona jest syntetyzowana, czy pozyskiwana ze stanu naturalnego. Mało tego, no syntetyczne związki są łatwiejsze do kontroli, tak? Do kontroli jakości, do sprawdzenia, czy rzeczywiście to, co dodajemy, czy to do produktów spożywczych, czy do suplementów diety, czy to rzeczywiście jest to, i mamy nad tym właśnie pełną kontrolę. No tutaj ze związkami pochodzenia naturalnego sprawa, pozyskiwanych ze stanu naturalnego, sprawa jest dużo trudniejsza. Tam się może po drodze więcej zanieczyszczeń pojawić. Natomiast no nie powiedziałbym nigdy, że tutaj już tak trochę wykorzystamy ten przykład witaminy C, że witamina C naturalna jest lepsza od witaminy C syntetycznej. Ani w drugą stronę.
20: Rozumiem, że jednym z powodów może być kontrola dozowania, tak? Czy jeżeli wiemy, że powinniśmy jakoś suplementować się czymś, jakąś substancją, to teraz mając syntetyczną dawkę, wiemy, ile tego jest?
22: To można to skontrolować. W tej witaminie C pochodzenia naturalnego też można skontrolować.
20: Trzeba pić trzy szklanki soku z cytryny?
22: Tak, no to też pytanie jest, po co tą witaminę C? Jakby kolejne pytanie się pojawia. Po co tą witaminę C aż tak dostarczać?
20: To akurat no ja to wiadomo, jest na przeziębienie. No.
22: Nie ma żadnych potwierdzających, a to jest też zabawne, jak to jest wykorzystane przez producentów, bo witamina C jest po prostu takim, ona nie jest dodawana do soków po to, żeby dostarczyć witaminy C, bo nam nie brakuje witaminy C, nie mamy niedoborów. Ona jest dodawana z prostego
20: powodu.
22: Nie, jest to antyoksydant, który stabilizuje rodzaj konserwantu, tak? I po prostu ładniej brzmi witamina C z dodatkiem witaminy C niż z dodatkiem środka przeciwutleniającego, czy jak to inaczej nazwiemy, a konsument się cieszy, że sobie dostarcza witaminy C, która po prostu nic tak naprawdę nie pomaga, wnosi. Nie wnosi. No zakwasza trochę mocz może.
20: To teraz To już nie wiem, po które produkty sięgać.
22: No jest jeszcze jest kolejny poziom, tak? Czy jeszcze mamy lewoskrętną witaminę C, tak?
20: Która... No właśnie, co z tą lewo- i prawoskrętną witaminą C?
22: No to pan profesor,
20: jest Sebastian chemikiem, to...
21: Nie, tutaj nie idźmy może w tą stronę. Raczej bym przeszedł na stronę taką związaną z tym, że też można w niektórych przypadkach, bo mówimy o witaminie C, ale mówimy też o preparatach dużo bardziej złożonych, gdzie osoby, jak widzą, że coś zawiera naturalne składniki, na przykład rośliny, tak, to że to od razu jest nie to tylko, że lepsze, ale że na pewno zdrowe. I tutaj jest kolejny dysonans, bo bardzo często jest tak, że niewłaściwe przyjmowanie, tak, niewłaściwe przyjmowanie, czy też niewłaściwy wybór może doprowadzić do skutków, które będą gorsze, mimo że przyjmujemy coś, co jest naturalne, czy co mam na myśli. To znaczy, substancje roślinne na przykład, one potrafią wchodzić w interakcje i oddziaływać na nasz organizm. I naprawdę trzeba się zastanowić, czy mamy się suplementować w jakiś sposób, na przykład różnego rodzaju ekstraktami roślinnymi, bo one mogą wyrządzić czasami też i szkodę. Wiemy też, że rośliny niektóre potrafią być i trujące, tak? I mamy w ostatnich latach dużo takich przykładów, że sięgamy po rośliny, które gdzieś kiedyś były stosowane, a które po prostu mogą wyrządzić szkodę. Takim przykładem jest na przykład wrotycz. Jest dużo w przestrzeni publicznej, że wrotycz, ziele wrotycza czy wrotyczu może być stosowane u ludzi, że trzeba pić herbatkę z wrotyczu, można dodawać do sałatek,
22: ja widziałem rzeczy na jajecznicę z wrotyczem.
20: Tak. Smaczne?
22: Nie próbowałem. Znaczy on ma rzeczywiście specyficzny aromat, który może być uznany za smaczny, natomiast no, nie ryzykowałbym uszkodzenia wątroby dla smacznej jajecznicy.
21: Tak, a wrotycz zawiera często tujon, który i różnego rodzaju inne związki, które mogą powodować skutki uboczne, najzwyczajniej w życiu. I wrotycz jest dobry, ale jak ja to mówię, często jak mam wykłady też takie bardziej popularno-naukowe, że jak wrotycz, to na robaki, ale do szafy.
20: Naprawdę?
21: Tak. Że jak ktoś chce zbierać wrotycz, to najlepsze, co może z nim zrobić, może wsadzić do szafy, żeby odstraszyć mole, różnego rodzaju, że tak powiem, pasożyty, które mogą tam bytować. I do tego proszę
20: czyli
21: bardzo.
20: Czyli nie lawenda, a wrotycz?
21: Lawenda też. Lawenda też, tylko że przy lawendzie jest sytuacja taka, że lawendę też można spożywać w różnego rodzaju postaci. Ona jest
20: w postaci naturalnej.
21: W postaci naturalnej. No teraz pytanie, co to jest naturalne, tak? Czy bierzemy lawendę, czy lawenda, która rośnie u nas w ogródku, jest faktycznie naturalną lawendą, czy lawendą naturalną jest ta, która rośnie tylko w stanie dzikim, tak? To też możemy w tą stronę pójść.
20: Pytanie od naszego słuchacza dotyczące istnienia lewoskrętnej lub prawoskrętnej witaminy C. Czy ten temat jest pomijany, bo obawiają się panowie hejtu?
22: Nie, nie obawiamy się hejtu. To są po prostu dwa enancjomery tej samej cząsteczki i ona po prostu może występować w dwóch enancjomerach. Jest wymyślone, że ten jeden enancjomer jest lepszy, tak? I są jakieś proponowane pacjentom wlewy dożylne z tej lewoskrętnej witaminy C. Oczywiście to jest w żaden sposób niepotwierdzone naukowo, że to jakiekolwiek efekty ma prozdrowotne, więc ja tu się żadnego hejtu nie obawiam. Nie jestem osobą obecną w internecie, więc...
20: A enancjomer to jest co?
22: Lustrzane odbicie. To jest taka cząsteczka. Właśnie dlatego trochę nie chcieliśmy w to wchodzić, bo już zaraz zaczniemy tutaj tłumaczyć chemię. A myślę, że to może zanudzić słuchaczy, ale okej.
20: Nie, to jest strasznie
22: ciekawe.
20: Dobrze,
22: czyli mamy cząsteczkę i ona jest jakby prawa dłoń i lewa dłoń, tak? I one są niby identyczne, ale są odbiciami lustrzanymi i to samo jest z lewoskrętną i z prawoskrętną witaminą C. A dlaczego skręt? Bo skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego, która przechodzi przez roztwór.
21: Tak.
22: To, o to chodzi z tą skrętnością. Czyli skręca w lewo, jedna skręca w lewo, druga skręca w prawo.
20: Czyli jeżeli mam dwie szklanki, w jednej mam rozpuszczoną witaminę C lewoskrętną, a w drugiej prawo i zaświecę latarką, to...
22: Ale musi filtr jeszcze być światło spolaryzowane, czyli latarką przez takie okulary, które takie tak się mienią, to wtedy to światło się powinno... Nie wiem, to znowuż fizycy mogą tutaj zaprotestować, ale jak założyć na latarkę filtr, który nam spolaryzuje światło i zaświecimy, to powinno nam skręcić, tak.
20: Czyli jako substancja, to jest identyczna substancja, tylko składa się...
22: No właśnie nie do końca, bo one są lustrzanymi odbiciami, więc teoretycznie inaczej wchodzą w interakcję z enzymami, tak? I tyle, no. Ale...
20: Ale inaczej? Na co to się przekłada? Na coś?
22: No, na nic.
21: Znaczy nie, no kwestia jest taka, że no mamy jedną witaminę C, która w organizmie występuje, tak, określone enantiomery, w tej chwili proszę mi wybaczyć, ale nie chcę też nikogo wprowadzać w błąd, a po prostu nie pamiętam, tak, więc chodzi tutaj o to, że mamy, jest to pewnego rodzaju chwyt marketingowy, że tutaj mamy lewoskrętną, tak, a ona po prostu w takiej postaci występuje.
22: Tak.
20: I ona nie jest ani lepsza, ani gorsza niż prawoskrętna.
22: Ja nawet nie wiem, czy prawoskrętną się...
21: Czy ona jest tak, czy prawoskrętna jest aktywna biologicznie, tak to by trzeba było sięgnąć w tym momencie, do, czy ona ma
22: jest,
21: jakiś...
22: No tak, to jest po prostu, witamina C jest lewoskrętna, o, może tak, czy to jest tautologia?
21: Ta naturalna. Tak? Bo chemicznie możemy mieć właśnie prawoskrętny izomer, tak też, jest, ze względu na to, że my żyjemy w świecie 3D i też...
20: A może być prosta?
22: Nie.
20: Dlaczego?
22: Bo ma asymetryczny węgiel.
21: Tak. No dlatego stąd było moje stąd było taka ucieczka, nowy... żeby nie za głęboko też w to nie wchodzić, tak, też... No bo to nic nie mówi. No ma większość związków, które występują w naszym ciele, są asymetryczne i są w jakiś sposób skrętne, bo są izomerami, tak.
20: Dobrze.
21: Konkretnymi.
20: Powrócimy do naturalnie powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Profesor Jakub Piwowarski, profesor Sebastian Granica, Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Informacje o 10.20.
0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła.
5: A nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy.
5: A drużyn jest 48.
1: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
5: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
1: Zapraszamy.
5: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
25: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
26: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
27: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski przybył na szczyt grupy G7 we francuskim Evian. Spotkał się już z prezydentem Emmanuelem Macronem i weźmie udział w obradach na temat Ukrainy. Będzie to również pierwsze spotkanie Zełenskiego z przywódcą USA Donaldem Trumpem od grudnia ubiegłego roku. Nic nie wiadomo o ich ewentualnym spotkaniu dwustronnym. Dowody zebrane przez amerykański wywiad budzą wątpliwości co do gotowości Iranu do ustępstw w sprawie programu nuklearnego. Taką informację miał przekazać szef CIA John Ratcliffe prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, informuje portal Axios. Obawy związane ze wstępnym porozumieniem USA z Iranem wyrażali również sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth. Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. Jak wynika z danych opublikowanych przez koncern, benzyna 95 zdrożała o 121 zł, 98 o 215, a diesel o 71 zł za metr sześcienny. Poprzednio, w sobotę, w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa staniały. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
0: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Astronauci Aileen Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito oraz pisarka fantasy Fonda Lee pojawią się w weekend w Poznaniu na festiwalu fantastyki Pyrkon. To jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Tegoroczna edycja, odbywająca się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, obejmie 2400 wydarzeń. Motywem przewodnim będzie kosmos, bo festiwal odbywa się niemal rok po starcie misji Axiom 4 z udziałem właśnie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Koncertową realizacją Króla Rogera zakończy sezon artystyczny Opera Śląska. Scena zaprasza na 19 czerwca i to będzie setna rocznica prapremiery dzieła. Spektakl zostanie pokazany w formule koncertowej z elementami wizualnymi przygotowanymi przez reżysera i artystę wizualnego Lecha Majewskiego. Orkiestra licząca ponad 65 muzyków zajmie znaczną część przestrzeni teatru, a chór i chór dziecięcy będą śpiewać z balkonów i lóż. Publiczność ma się więc znaleźć w samym środku muzyki. Muzeum Historii Katowic kupiło 38 obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza. To portrety z dawnej kolekcji przyjaciela artysty Teodora Białynickiego-Biruli, w którego domu w Zakopanem tworzył. Kolekcja została zaprezentowana wczoraj. Składają się na nią niemal same akwarele i jeden obraz olejny, Śmiejący się chłopiec z 1920 roku. Najcenniejszy w kolekcji, bo Witkacy rzadko sięgał po tę technikę. W Białymstoku trwają przygotowania do 12. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka. Impreza rozpocznie się w środę, 24 czerwca, i potrwa do soboty. Jej ideą jest prezentacja nowych form w teatrze lalkowym, które coraz częściej wykraczają poza tradycyjnie postrzegany teatr lalek. Skupia profesjonalnych twórców i adeptów sztuki lalkarskiej z całego świata. W tym roku zaplanowano około 30 wydarzeń. Główną częścią imprezy są pokazy spektakli studenckich.
4: Na przeważającym obszarze dzisiaj sporo chmur, w północno-wschodniej części kraju również deszczowo, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na południowym zachodzie.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Studio, goście, pan profesor Jakub Piwowarski, pan profesor Sebastian Granica, Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastanawiamy się, czy naturalny zawsze znaczy bezpieczny, zdrowy, ale także potrzebny, tak? I albo lepszy, gorszy niż syntetyczny. W przypadku witaminy C, syntetyczny, naturalny, to nie jest tak, że jeden jest ani lepszy, ani gorszy. Pytanie też brzmi, czy potrzebujemy suplementować nasze życie, chciałem powiedzieć, nasz organizm pewnymi substancjami. Nasza słuchaczka pisze, że trafiła do niej pacjentka z cechami stanu zapalnego albo uszkodzenia wątroby po aszwagandzie. Czyli znowu mamy substancję, która pewnie kojarzy nam się z przekazów marketingowych, że to poprawia nam coś tam, polepsza i że jest naturalne i zdrowe. W czasie informacji rozmawialiśmy o bagnie, o roślinie, która znana jest jako bagno zwyczajne, zwana także herbatką labradorską. W niektórych państwach jest pod ochroną, czyli Polska. W innych państwach nie jest pod ochroną i można ją na przykład wysuszyć i wrzucić do szafy, żeby odstraszała albo zabijała mole i inne zwierzaki. Albo można ją też wysuszyć i zalać wrzątkiem. To ja. I teraz cmokać samozadowoleniu, mówiąc, to teraz ten roztwór naturalny wszystkie moje boleści wyleczy i będę... I znowu tutaj lista oczekiwanych skutków. A panowie profesorowie mówią... Głupcze!
22: No, po co?
21: No, po co? Mamy tyle, po co?
22: Tak? Po co, tak? Mamy tyle fajnych roślin, z których można przygotowywać herbatkę, dostępnych w sklepach, tak? Z których możemy sobie przygotować herbatkę o różnym smaku i aromacie. I pytanie, no co chcemy osiągnąć poprzez to szukanie jak najdziwniejszych ziół, z jak najdziwniejszych zakątków świata, jak najmniej dostępnych, i ich zażywanie, tak? Jakby co mamy na celu, tak? Zawsze się pojawia, znaczy oczywiście, no, kapitalizm to uwielbia, tak? Czyli wprowadzamy nowość, tak? I budujemy hype na tą nowość i sprzedajemy ludziom nowość, po prostu wyciągając jakieś, no właśnie, aszwagandę, tak? Która jeszcze 10 lat temu nikt nie słyszał o aszwagandzie, tak?
21: Czy nic słyszał? No pewnie słyszał, tylko nie była tak popularna. No tak, ja sobie pomyślałem od razu, no dlaczego chcemy być piękni, młodzi, tak? I zdrowi. I dlatego sięgamy po te coraz to nowości, bo być może to, co robimy, nie jest wystarczające.
22: A efekt jest przeciwny.
20: No to myślę, że to jest takie trochę dmuchanie na zimne, tak? Czyli jeżeli przeczytamy, że coś tam zawiera, na przykład bagno zwyczajne jest źródłem substancji takich jak flawonoidy, garbniki, kwas ursolowy i olejek eteryczny, no to nie mam zielonego pojęcia, czy to dobrze, czy źle, ale brzmi dobrze.
22: No, dla nas jako farmakognostów też to brzmi dobrze, bo żadne z tych związków nie są jakoś specjalnie, specjalnie toksyczne. Natomiast jeśli spojrzymy na to głębiej i przyjrzymy się łacińskiej nazwie, wskazującej, że to należy do rodzaju rododendron, tak, ta roślina, no to już nam się zapala żółta, albo nawet bym powiedział pomarańczowa lampka, wskazująca na to, że tam powinny być jakieś alkaloidy, które mogą być szkodliwe, no bo ten rodzaj jest znany z tego, że zawiera związki chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka.
20: Myślę, że sporo osób też podchodzi do tych substancji myśląc sobie, no nie zaszkodzi, tak? Nie zaszkodzi, żeby coś wpłynęło pozytywnie na, i tutaj lista organów, nie wiem, mózg, serce, wątrobę, nerki, układ taki, układ siaki, skoro tam jest coś, co wspomaga, suplementuje, to nie zaszkodzi.
21: I to jest właśnie ten główny mit, to znaczy naturalne to nie zaszkodzi. I to jasno trzeba powiedzieć, że to jest po prostu mit. Nie ma takiego powiązania prostego, że jak coś jest naturalne, to nie może zaszkodzić. Wręcz odwrotnie, że w niektórych przypadkach może zaszkodzić i przy stosowaniu rzeczy naturalnych konieczne jest zachowanie zdrowego rozsądku, bo substancje naturalne, nawet składniki żywności, mogą wchodzić w różnego rodzaju interakcje z innymi rzeczami, które przyjmujemy, w szczególności lekami. Sok grejpfrutowy jest naturalny, a na większości...
20: Grejpfrut przecież jest hybrydą.
22: No ale jest,
21: no, ale jest, ale jest tak, no jest to roślina.
22: No na tej zasadzie GMO, to nie mam, ale na tej zasadzie to już nie mamy żadnych naturalnych. To proponuję spróbować dziką marchewkę znaleźć.
20: No dobrze, co, czyli mamy pyszna, bo są w różnych kolorach te naturalne.
21: A, to na pewno są w różnych kolorach.
20: No dobrze, czyli mamy sok grejpfrutowy, który zakładamy na potrzeby rozmowy, że jest naturalny, ale...
21: Ale wiadomo, ma bardzo dobrze udokumentowane wchodzenie w interakcje z różnego rodzaju lekami. I na wielu ulotkach będzie napisane, że broń Boże nie łączyć leku tego konkretnego z sokiem grejpfrutowym.
22: Prawda.
20: Ale nigdy? Czy trzeba odczekać ileś tam?
22: No jak pan przyjmuje leki, to, żeby pacjent przyjmuje leki przewlekłe, dopóki lek jest w organizmie, no to też jest ciężkie do oceny przez pacjenta, tak, ile dany lek zostaje w organizmie, więc to, jeśli są przyjmowane leki przewlekle, no to nie pijemy soku grejpfrutowego.
20: Jeżeli chodzi o...
22: Ale to akurat jest coś, co wiemy, tak? I to jest dobrze zbadane, dobrze potwierdzone. Producenci leku mogą to napisać w ulotce, tak? I pacjent jest o tym poinformowany. Natomiast wydaje mi się, że największym problemem jest to, że po różnego rodzaju suplementy diety sięgają osoby, które mają problemy zdrowotne, tak? I oni te osoby przyjmują wiele leków od różnych specjalistów i te leki no cały czas są w organizmie. I teraz taki pacjent, który nazwijmy to sumarycznie, jest w kryzysie zdrowia, tak? Chce też sobie jakoś pomóc i słyszy te reklamy na temat różnych suplementów diety czy substancji pochodzenia naturalnego, tak? Które polepszą mu ten stan zdrowia, no to sięga po to. A ponieważ jest to coś naturalnego, to też nie mówi o tym.
20: Brzmi dobrze.
22: Brzmi dobrze, to jest po prostu herbatka ziołowa, to jest herbatka z bagna, tak, którą gdzieś tam przeczytał w gazecie czy w internecie i sięga po to. Następnie idzie do lekarza i lekarz pyta, czy pan przyjmuje, jakie leki pan przyjmuje. No i pacjent wymienia.
20: Na pewno herbatka z bagna się nie pojawia.
22: Nie pojawia się. I lekarz o tym nie wie. I wtedy, jak już przyjmujemy kilka leków i dokładamy jeszcze inne substancje, o których tak naprawdę nie wiemy, w jaką interakcję chodzą, jak działają, no to pojawia nam się bardzo duży problem, który rzeczywiście, tak jak tu pani słuchaczka napisała, no może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych.
20: No tak. Dobra, to kolejna zagadka. bo czasem lubię sobie, oczywiście to nie w Polsce, bo tak bujnie nie rośnie, ale w miejscach, gdzie rośnie bujnie rozmaryn, lubię sobie przynieść gałązkę rozmarynu.
21: To jest z rozmarynu, tak, a jakie jest pytanie?
20: No bo chcę, no bo to zalewam to wrzątkiem i piję. Co mi grozi?
21: Nic. Nic, myślę, że nic. Ze względu na to, że mamy grupę substancji, która też jest żywnością, tak?
20: I ja się przeraziłem, już teraz nie wiem.
22: No ale jest rozmaryn na półce w sklepie, tak? Jako przyprawa.
21: Tak.
20: No po co mam jechać do sklepu, jak...
22: No można. No, tylko problem jest, też... Problem ze zbieraniem roślin ze stanu naturalnego jest taki, że rośliny, podobnie jak grzyby, można pomylić. I to szczególnie...
20: Jeszcze można rozmaryn pomylić z sosną?
22: No akurat rozmarynu nie, ale to ja pamiętam historię, którą pani profesor Strzelecka opowiadała na seminarium właśnie z leków pochodzenia naturalnego jeszcze, no to było kilkanaście lat temu, że w latach 70. był obóz harcerski, gdzie postanowiono sobie zebrać chyba pietruszkę do zupy. No bo rosła sobie pietruszka, a akurat ta rodzina, z której jest pietruszka...
20: Okazało się, że to był pasternak.
22: Nie, szczwół plamisty.
20: Bo matka, nawet nie wiem, co to jest.
22: No, to jest roślina, która jest bardzo trująca i część osób nie przeżyła.
20: Hemlock. To jest trucizna.
22: No, trucizna, tak.
20: To
22: jest bardzo podobne do pietruszki czy marchewki.
21: Tak, akurat z tej rodziny jest bardzo trudno odrzucać, odróżniać, tak? To
20: nawet pietrasznik, psia pietruszka, świńska wesz. Kurczę, niezła nazwa.
21: Już sama nazwa, czy niektóre z nich przynajmniej, no nie zachęcają do spożycia.
20: Ja też byłem blisko, bo kupiłem pietruszkę, w sensie korzeń. Tak myślałem. Ale okazało się, że to był pasternak.
22: No też smaczny.
20: Też smaczny. Kiedyś na przykład bardzo popularny chyba w Szkocji. Szkoci wiedzą, co jest dobre.
21: Tak, pewnie tak.
22: No tam mało warzyw jest, więc każde warzywo na wagę złota do tych
21: hagisów. Warzywa chyba przerabiają tak na różnego rodzaju inne rzeczy często.
20: Chmiel, dziki chmiel. Ostatnio wszyscy wsinają. Bardzo smaczny. Co mi grozi?
22: Czy to jest smaczne? Ale co, młode pędy?
20: Tak,
22: pewnie.
20: Tak.
22: Ja myślę, że tam nic nie powinno się wydarzyć.
21: To się z niczym...
20: Humulus lupulus.
21: Tak, humulus, no, z niczym mi się to nie kojarzy takim od razu, co by zapalało czerwoną lampkę, co nie znaczy, że tak nie jest, tak? Chmiel też nie jest takim typowym, występuje jako składnik żywności, ale raczej jako dodatek w browarnictwie, tak? Więc tu...
22: No też ważne jest rozpoznanie, tak, czy to na pewno, bo to młode pędy, to żeby czegoś innego, nie, jakichś innych młodych pędów nie nazbierać, bo to jest też, kolejna częsta sprawa, może u nas nie, ale wiem, że na przykład w Wiedniu jest bardzo dużo zatruć konwalią. Tak. Jak przychodzi sezon...
20: Konwalie są trujące.
22: No, są trujące, ale...
20: Oni myślą, że to jest czosnek?
22: Czosnek niedźwiedzi.
20: Tak.
22: Czosnek niedźwiedzi. I to jest o tyle tricky, że czosnek niedźwiedzi występuje na tych samych stanowiskach, co konwalia majowa. I sobie...
21: Dość podobnie, jeśli nie kwitnie, tak, to dość podobnie wygląda konwalia.
22: Czyli słynny lasek wiedeński, tam rośnie sobie i konwalia, i czosnek niedźwiedzi.
20: Tajemnica
22: lasku wiedeńskiego.
20: No dobrze, czyli... Ostrożnie. Przede wszystkim pierwsze pytanie, jakie zadajemy, po co? Czy naprawdę potrzebuję tego? Czy dałem się zwieść pięknie brzmiącej historii o tym, że zaraz będę właśnie młodszy, lepszy, zdrowszy, więcej miał energii? A więcej energii wytwarzamy idąc na spacer, czy na przykład, podobno, tak czytałem, ale...
22: No tak. No zdrowo się odżywiając. Tak.
20: Czyli jak? Zdrowo się, jak naturalne
22: dieta.
20: Rzeczy?
22: Przede wszystkim zróżnicowana dieta.
21: Ja bym też zwrócił uwagę na to...
22: Najmniej przetworzone.
21: Czy sięgamy po rzeczy, które były w naszej kulturze wcześniej, tak? Czy są stosowane jako żywność? Bo to zmniejsza zawsze ryzyko tego, że stanie się coś złego. Czy nasza babcia, czy nasz dziadek, ciotka, czy w jakimś regionie po prostu daną roślinę spożywano, stosowano na skalę dużą, tak? Czyli była popularna.
20: Dziadek mój mówił zawsze, że sushi bardzo mało popularne było na wsi.
21: No i miał rację.
22: No ale śledzie to w sumie takie polskie sushi, no. Sashimi.
20: Bardzo dziękuję, pan profesor Sebastian Granica, pan profesor Jakub Piwowarski, Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny. Informacje o 10.40. Po nich wywiadówka i Krzysztof Horwat. Dzień dobry, co dzisiaj?
6: Dzień dobry. W wywiadówce dzisiaj o ocenach i paskach na świadectwie. Taki mamy okres, końcówka roku szkolnego, więc wracają pytania, czy można inaczej, czy istnieją szkoły bez ocen. Tak, istnieją. Choć i tak, na świadectwie muszą się one pojawić. W ciągu roku można jednak z ocenozą walczyć. Zajrzymy do szkoły, gdzie tak się dzieje. Będzie też o tym, jak i kogo nagradzać za osiągnięcia w nauce. Czy lody należą się tylko uczniom z czerwonym paskiem? Zapytam o to Łukasza Kosa, dyrektora szkoły w Jezierzycach na Pomorzu. Zapraszam.
20: Wywiadówka po informacjach, a informacje o 10.40.
7: Autopromocja.
8: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
7: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
23: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
29: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
30: Notino. Today is yours. Feel good.
31: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20. W Radiu Tok FM.
32: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

0: kawowy lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy odnaleźli ciało 19-latka na terenie gminy Mszana Dolna. Najprawdopodobniej popełnił on samobójstwo po tym, jak zamordował byłą partnerkę. Jak przekazała prokuratura, przy jego

0: atakiem na jeden bardzo poważny cel w Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Zapewnił również, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Wcześniej przywódca tego kraju mówił, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji z Ukrainą i wyraził też gotowość do spotkania z Zełenskim. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom białostockich neurochirurgów, mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
1: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić areację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty, odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać.
2: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
3: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
1: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
0: O wypadku i leczeniu pacjenta opowiadali jego żona Marianna oraz lekarze Tomasz Łysoń i Urszula Kościuczyk. Kolejne informacje o 11, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu mogą pojawić się burze. Termometry pokazują od 15 stopni na północy do 23 na południowym zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, witam w wywiadówce. Dzisiaj będzie o ocenach i paskach w szkole, bo to taki przecież czas. Najpierw krótki przegląd informacji. Poznaliśmy szczegóły najnowszego raportu Internet Dzieci. Najważniejsze dane? Tylko co piąte dziecko w wieku od 7 do 14 lat pozostaje poza siecią. Reszta aktywnie z niej korzysta. Ponad połowa dzieci poniżej 12 lat korzysta z platform społecznościowych lub komunikatorów, mimo że nie są one przeznaczone dla nich. Większość czasu w internecie młodzi spędzają na urządzeniach mobilnych, przede wszystkim na smartfonach. Jak mówiła w TOK FM prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj, często młodzi zaraz po przebudzeniu sięgają po smartfon.
6: Połowa tych, którzy mają smartfon, zaczyna od YouTube'a i TikToka. Między 6 a 8 rano. I to jest bardzo duży problem, dlatego że tego typu platformy serwują nam bardzo krótkie treści, niezwiązane ze sobą kontekstowo. 4 sekundy na śmiesznych kotkach, 4 sekundy na czymś innym, tu o idolu, tu o szkole, tu o wakacjach. Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
5: Autorzy raportu rekomendują wprowadzenie ograniczenia dostępu do platform społecznościowych dla dzieci. Komisje sejmowe przyjrzą się doniesieniom medialnym o sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Dziennikarki TVN24 rozmawiały z byłymi i obecnymi pracownikami biura, którzy mówią o strachu, przemęczeniu i kłopotach zdrowotnych. Są też zarzuty o mobbing. Monika Horna-Cieślak kategorycznie zaprzecza. 3% takich podwyżek mogą spodziewać się nauczyciele w przyszłym roku. Taka jest propozycja rządu. Związkowcy zamierzają jednak walczyć o więcej. A w wywiadówce łączymy się z Pomorzem. Gościem wywiadówki jest pan Łukasz Kos, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Majora Henryka Sucharskiego w Jezierzycach. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Jezierzyce to niewielka miejscowość pod Słupskiem w gminie Redzikowo. Dodam jeszcze, że Łukasz Kos jest nauczycielem języka angielskiego, języka rosyjskiego. Był też w zespole pracującym nad nowymi podstawami programowymi z języków obcych. No i jak tam czerwiec w szkole, panie dyrektorze? Świadectwa, oceny, paski, sporo pracy.
7: No tak, tak jak zawsze, każdego roku czerwiec w szkole to na pewno jest dużo pracy, zmożona praca, ale jeżeli wszystko zorganizowane jest dobrze, to tak okręt płynie i wszystko działa. Wiadomo, pracujemy, świadectwa, musimy na koniec roku postawić oceny.
5: A po co te oceny? To jest pytanie, które zawsze wraca w tym czasie. Wróciło też ostatnio przy okazji afery z paskami i lodziarnią. One są jeszcze nam potrzebne do czegoś?
7: Oceny według przepisów polskiego prawa są wystawiane czy ustalane raz do roku, na koniec, na świadectwo. Przez cały okres edukacji właściwie tych ocen nie musi być. I my w mojej szkole próbujemy to wdrażać i prowadzić, ocenianie kształtujące, czyli nie oceniać stopniami, sumarycznie, cyframi, a dawać informację zwrotną. Bo oczywiście przy procesie nauki, nauczania, uczenia się,

0: wyobrażam sobie, jest to niemożliwe, żeby uczyć kogoś, nie oceniać. Trzeba oceniać, bo ten ktoś, kto się uczy, musi wiedzieć, co zrobił dobrze, nad czym jeszcze popracować, gdzie szukać dalej rozwoju, jak się rozwijać, gdzie szukać pomocy. Więc to jest bardzo ważna kwestia, że oceniać trzeba. Tylko jak? Ja stawiam na ocenianie kształtujące. Odchodzimy od ocen, od ocenozy, chociaż tak jak powiedziałem, system polski każe stawiać ocenę na koniec roku, ale staramy się ograniczać w ciągu całego roku szkolnego te oceny, nie popadać w żadną ocenozę i stwarzać takie warunki do nauki dzieciom, żeby przychodziły do szkoły bez bólu brzucha, tak? Że można przyjść, można się pomylić, można czegoś nie wiedzieć, można poprawić ocenę, można spróbować jeszcze raz i właściwie nikt nie przychodzi do szkoły po to, żeby się dowiedzieć, jaki jest, nie wiem, mierny, beznadziejny i czego jeszcze nie wie, a przychodzi po to, żeby się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Ale kończy się na świadectwie oceną.
0: Tak, kończy się na świadectwie oceną normalnie, bo tego wymagają przepisy polskiego prawa. Ale to jest jedyna ocena tak naprawdę, którą my musimy postawić.
1: Więcej... Czyli nie musi się to wykluczać jedno z drugim?
0: Oczywiście, że nie musi. I nawet to pięknie współdziała i współgra. Trzeba znaleźć odpowiednią metodę, patent na to, żeby razem z uczniem ustalić ocenę. Bo my ustalamy oceny z uczniami na koniec roku, na podstawie całego roku.
1: Jaki patent pana nauczyciele mają w takim razie? Lubią w ogóle ten sposób, czy wieszają psy na panu?
0: No, na początku nie było łatwo. Wiadomo, że skończyliśmy, przeszliśmy specjalne kursy, szkolenia. Nasz proces nauki, nas, dorosłych, trwał 4 lata. Myśmy sami się szkolili, uczyli, jak to zrobić i myślę sobie, że teraz pomału zaczyna to już fajnie działać. Nauczyciele oczywiście stawiają czasami oceny, te sumaryczne, te cyfry, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z uczniami. To jest umowa. I na koniec roku nauczyciel razem z uczniem ustala tą ocenę. I powiem panu bardzo zaskakującą sprawę, uczniowie oceniają się nisko, słabo, mają zaniżone poczucie własnej wartości i bardzo często
1: cyframi pewnie.
0: Dokładnie. I bardzo często nauczyciel musi jakby podciągnąć w cudzysłowie trochę tą ocenę, bo uczeń mówi, a bo mi wychodzi chyba na koniec roku tam, nie wiem, trójka. A nauczyciel mówi, ale dlaczego? Zobacz, zrobiłeś to, to i to. Przez cały rok robiliśmy to i to i to. Zobacz, jakie tutaj masz informacje, jakie tu masz w zeszycie, bo stosujemy też takie wklejki do każdej lekcji. Podajemy cel i kryteria sukcesu. I na każdej lekcji uczeń sam, jako samoocena, zaznacza sobie, czy osiągnął te kryteria, czy osiągnął cel. I na podstawie tego całego roku widać, jak uczeń spełniał poszczególne cele lekcji.
1: A nie jest to więcej pracy dla nauczyciela?
0: No jest niestety na początku trochę więcej pracy, ale to tylko na początku. Ja myślę, że nauczyciele sami nie lubią stawiać ocen, bo nieraz pewnie każdy z nas jako nauczyciel spotkał się z taką sytuacją, że przychodzi uczeń i mówi, proszę pana, proszę panią, brakuje mi 1/100 do paska. Czy może pan mi podwyższyć ocenę? A czy mogę to poprawić, a czy nie mogę tamtego zrobić? I myślę, że nauczyciele sami tak naprawdę dochodzą do wniosku, że to ocenianie nie jest okej, że to nie jest w porządku, że to jakby nie do końca też im pasuje. Bo niech pan spojrzy, czy szkoła moja ma taki sam system idealnie oceniania jak jakaś wielka szkoła w Gdańsku albo jakaś szkoła, nie wiem, dwie ulice obok, czy za to samo dokładnie dostanie się 5 w mojej szkole i w tej szkole obok, czy w tej szkole troszeczkę jest łatwiej, nauczyciele stawiają 5 bardziej chętnie, w niektórej mniej chętniej, a potem zaczyna się problem rekrutacji do szkół średnich. Wie pan, zapasek jest plus 7 punktów do świadectwa przy rekrutacji do szkoły średniej, to jest interesująca sprawa.
1: To
0: jest
1: no to system fajny. Rekrutacji rzeczywiście chyba jest jednym z tych problemów, które utrudnia wprowadzenie zmian. Ten system właśnie świadectw, pasków, ale jaki w ogóle jest największy problem z odejściem od ocen? Może to jest nastawienie i...
0: To jest przyzwyczajenie, wie pan, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Myśmy sami wyrośli w takim systemie. Nam stawiali oceny, więc my domagamy się ocen, mówię to jako rodzic, my domagamy się ocen, bo nam stawiali. U nas w Polsce, wie pan, wszyscy skończyli szkołę, lub byli w szkole, więc każdy się na edukacji zna. Każdy ma setkę złotych rad i każdy wie, jak to powinno być. I rodzice na początku boją się, że dziecko straci motywację do nauki. No bo jak dostawało 1, 5 czy 6, to było zmotywowane do nauki. Ale to jest błędne przekonanie. My staramy się rodzicom to tłumaczyć, że jeżeli nagroda staje się celem, czyli ta nagroda w postaci 5 świadectwa z paskiem staje się celem, to po osiągnięciu tego celu, tej nagrody, jakby przestaje dziecku się chcieć i ta motywacja spada.
1: A jak ci rodzice teraz reagują po tych kilku latach?
0: Coraz lepiej, bardzo dobrze. Przyzwyczaili się do tego. Wiadomo, że chcieliby czasami, jeżeli ich dziecko jest bardzo dobre w nauce, zostać wyróżnione gdzieś na przykład na forum i wyczytane. My oczywiście wyróżniamy te dzieci. U nas wszystkie dzieci na koniec roku dostają świadectwo z paskiem. Te dzieci, które zdobyły najwyższe wyniki w nauce, dostają ten pasek biało-czerwony, tak zwany urzędowy. Są dzieci, które dostały paski zielone, bo na przykład przejawiały postawy ekologiczne. Są paski fioletowe, dzieci, które wyrażały się przez cały rok bardzo dużą empatią, brały udział w wolontariacie, charytatywnie działały i tak dalej, i tak dalej. Każde dziecko zasługuje na wyróżnienie. Każdy uczeń na zakończenie roku dostaje loda. Wszyscy świętujemy. To jest święto szkoły. Szkoła nie jest dla tylko najlepszych uczniów pod względem nauki. Każdy uczeń jest ważny, wyjątkowy i my koniec roku uważamy za nasze największe szkolne wspólne święto. Wszyscy świętujemy. Wszyscy jemy lody, wszyscy się śmiejemy, wszyscy się uśmiechamy. Wszyscy mamy uśmiech od ucha do ucha, że zakończył się rok, że każdy coś osiągnął. Zrobił, postarał się i ma sukces na miarę swoich możliwości.
1: Zastanawiam się, czy dzisiaj łatwo w ogóle się współpracuje z rodzicami, no bo mówiliśmy o tym, że tu też pewien opór może się pojawiać, przynajmniej na początku.
0: W mojej szkole wymyśliliśmy taki patent, że współpracujemy z rodzicami, nie zamykamy się przed nimi, wpuszczamy ich do szkoły, mój gabinet jest zawsze otwarty, ja stosuję politykę otwartych drzwi, do mnie nie trzeba się umawiać, do mnie można przyjść, że tak powiem, z marszu, przyjść, porozmawiać i my próbujemy z rodzicami bardzo dobrze żyć, angażować ich w wszystkie nasze szkolne sprawy.
1: Co więcej, widziałem, że proponuje pan zamiast wywiadówek, choć no tutaj właśnie ryzykowne stwierdzenie w tej audycji, w wywiadówce, zebrania trójstronne z rodzicami.
0: Chciałem o tym powiedzieć. Co to jest zebranie trójstronne? Zapraszamy rodzica, zapraszamy ucznia i wychowawcę. Czyli te trzy osoby spotykają się przy stole, żeby porozmawiać o przyszłości, o tym, co się wydarzy, o tym, jak pracować, co poprawić, jak możemy dalej pracować. Musimy uważać, żeby zebranie trójstronne nie stało się jakby sądem nad dzieckiem, tak? Które na przykład coś nabroiło i teraz dziecko siada, spuszcza głowę i pani nauczycielka z mamą grożą palcem i wylewa się cały tutaj moralizatorski ton i pouczania. Wychowawca robi listę, pyta wszystkich nauczycieli na temat ucznia. Każdy się musi wypowiedzieć i nie zbieramy tylko tych złych rzeczy. My zbieramy informację każdą o uczniu, że pięknie śpiewa, pięknie rysuje, reprezentował szkołę w konkursie i to wszystko potem wychowawca przedstawia z rodzicem przy dziecku. I to jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa rozmowa. I powiem panu, że na samym początku, kiedy zaczęliśmy te zebrania trójstronne, to rodzice byli w szoku. Niektórzy wychodzili ze łzami w oczach, bo mówili, że jeszcze nigdy w życiu tyle dobrych, fajnych rzeczy pozytywnych nie usłyszeli o swoim dziecku. Bo naprawdę to jest budujące, wzmacniające, a nawet ten Antek jak raz narozrabiał, to na pewno pięknie namalował jakiś rysunek albo, nie wiem, zdobył bramkę na WF-ie. I jest go za co pochwalić i za co docenić.
1: A czy tak innowacyjna i otwarta na pomysły szkoła, jaką jest szkoła w Jezierzycach, jest gotowa na wdrażanie reformy od września?
0: Myślę, że tak.
1: No ale pan aktywnie bierze udział w przygotowaniach jako ambasador właśnie reformy, więc jest pan świadomy, ale co by pan poradził nauczycielom i dyrektorom, którzy na 2 miesiące przedczują, że no jednak nie są gotowi, że nie dotarli do niego może rządzący, a może nie zdążyli jeszcze przeczytać, co właściwie ich obowiązuje od września. W pierwszych i czwartych klasach dodajmy na razie.
0: Dokładnie. To jest bardzo ważne, co pan powiedział. Pierwszych i czwartych klasach i wychowaniu przedszkolnym. Myślę sobie, że to jest wartość tej reformy, że ona nie wchodzi nagle, gwałtownie do wszystkich klas. Ona wchodzi pomalutku. Też trzeba trochę odwagi. Trochę odwagi w zmienianiu tej szkoły i nie bać się i działać. I też taka rada, żeby chyba bardziej skupić się na uczniach w szkole. Nie na tych dokumentach, nie na tych papierach i sobie tak przypomnieć właściwie po co jest szkoła. I myślę sobie też o tej reformie, że te wszystkie podstawy programowe, bo ja jestem współautorem jednej z podstaw programowych do języków obcych nowożytnych, jak pan mówił na początku, że ona jest taka przyjazna, że ona jest taka spokojna, że tam jest czas. W końcu jest czas na to, żeby poświęcić temu uczniowi tego czasu więcej, że nie trzeba pędzić, że można się zatrzymać, ale też można dać tym uczniom trochę wyboru, żeby oni mogli trochę zdecydować, słuchajcie, co chcecie robić, nie? Jak to ma wyglądać? Oczywiście to wszystko jest pod nadzorem, w ramach, ale oni mają poczucie sprawczości tego, że mogą działać. Na pewno wzrasta poczucie własnej wartości, jeżeli ktoś powie ci, wybrałeś, zrobiłeś, jesteś super.
1: Mają o czym myśleć nauczyciele na pewno i dyrektorzy. W te wakacje reforma wchodzi do szkół już od 1 września. Łukasz Kos, dyrektor szkoły podstawowej w Jezierzycach na Pomorzu, był gościem wywiadówki. Kolejna za tydzień, we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, mówię do usłyszenia. Za chwilę po informacjach TOK FM o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Owczarek.
2: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
3: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
2: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
4: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Obława za sprawcą strzelaniny z Białej Podlaskiej wciąż trwa. Służby badają motywy ataku. Otwarcie cieśniny Ormus nie tak szybko, jak zapowiada Donald Trump. Eksperci studzą emocje. A na koniec odrobina sportu. Jedni z mundialowych faworytów wkraczają do gry. Jest 11:00, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Sprawca cały czas jest poszukiwany, ale po wczorajszej strzelaninie nie ma już posterunków na drogach wyjazdowych z Białej Podlaskiej, informuje policja. Zginął 44-letni Rosjanin, artysta, który krytykował politykę Władimira Putina. Śledczy mają kilka hipotez co do motywów napastnika. Nie wykluczają, że mogło dojść do egzekucji na zlecenie zagranicznych służb. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie, mówi rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Standardowo zawsze w takich sytuacjach podmiotem wiodącym jest policja. To policjanci zabezpieczają ślady, zbierają dowody, ustalają świadków tego zdarzenia. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
12: Zabity rosyjski artysta i performer kilka lat temu uciekł z Rosji do Polski w obawie przed represjami. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Tomasz Orchowski.
14: Pytanie, czy amerykańsko-irańska umowa w ogóle w pełni wejdzie w życie? Storpedować mogą ją Izraelczycy, atakując Hezbollah w Libanie. Premier Benjamin Netanyahu. Utworzyliśmy głębokie strefy bezpieczeństwa wokół Izraela. Zrobiliśmy to w Gazie, w Libanie, w Syrii. Pozostaniemy tam tak długo, jak będzie to konieczne dla ochrony naszego kraju. Netanyahu albo ugnie się pod presją faszyzujących członków swojego gabinetu, albo Trumpa, który chce zakończenia bliskowschodniego konfliktu. Między innymi Reuters donosi, w Izraelu panuje raczej zgoda, że amerykańsko-irańskie porozumienie jest bardzo niekorzystne dla Tel Awiwu. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
15: Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się najmem krótkoterminowym. Chodzi o nowelizację ustawy o usługach hotelarskich. Ma to uporządkować rynek wynajmu turystycznego oferowanego w internecie. Szymon Kępka.
16: Ustawa wprowadza ogólnopolski rejestr mieszkań, apartamentów i domów wynajmowanych turystom. Każdy obiekt dostanie unikalny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach online. Gminy zyskają prawo do tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy będzie zakazany, a to wszystko, by ograniczać uciążliwość najmu dla mieszkańców, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
17: Każdy, kto będzie chciał, będzie musiał zgłosić się do gminy po numer rejestracyjny, który będzie na rejestrze centralnym, którym zarządzać będzie rząd.
16: Jeśli obiekt nie spełni wymogów, może zostać wykreślony z rejestru. Wiceminister tłumaczy też, czy te regulacje przyniosą wzrost cen wynajmu.
17: Ta identyfikacja tego lokalu w postaci numeru rejestracyjnego, to wszystko nie są koszty, które powinny podnieść cenę wynajmu danego lokalu.
16: Przewidziano też kary administracyjne do 50 tysięcy złotych za prowadzenie najmu bez takiego specjalnego wpisu. Szymon Kępka, TOK FM.
15: O niemal 9% wzrosną od 1 lipca płace minimalne w ochronie zdrowia. To efekt corocznej ustawowej waloryzacji. Podwyżki obciążą budżety szpitali, które się nie spinają, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zwleka z przelewami za nadwykonania. Centrum Onkologii w Bydgoszczy cały czas czeka na część środków za ubiegły rok. Rozkłada ręce dyrektor Janusz Kowalewski.
18: Pozostaje nadal do rozliczenia za ubiegły rok około 28 milionów. To są głównie procedury związane z pakietem onkologicznym, ale także czynności związane z podaniem leków w leczeniu systemowym. Nie mówimy to o samych cenach leków, bo one zostały zrekompensowane. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak praca przy podawaniu leków. To nie zostało do dnia dzisiejszego za ubiegły rok zapłacone.
15: Dodatkowo szpital ma już około 60 milionów złotych nadwykonań tylko za pierwszy kwartał tego roku, które też nie zostały jeszcze uregulowane przez NFZ. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów, Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
19: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Pape Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak. Przemysław Pozowski, TOK FM.
15: Kolejne informacje o 11.20, a teraz sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Po południu na Suwalszczyźnie i Podlasiu może zagrzmieć. Deszczowo będzie natomiast w całej północno-wschodniej części kraju. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Cezary Łasiczka i czas na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
21: Dzień dobry.
20: Niedawno rozmawialiśmy na różne tematy związane z rynkiem sztuki, no ale rynek to jest kupno i sprzedaż. Więc pytanie jest, w jaki sposób kupować i sprzedawać. I nie tyle chodzi mi o same instytucje, które oczywiście są też ważne, ale chyba też ważny jest system polityczny. No bo niektórzy pamiętają jeszcze słusznie miniony system Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i też takie dość podejrzliwe podejście do handlu, chyba że był to handel organizowany przez państwo na poziomie centralnym. I dzisiaj na przykład DESA, hasło DESA kojarzy nam się z pewnym domem aukcyjnym, ale przecież było takie przedsiębiorstwo o nazwie DESA, to skrótowiec od dzieła sztuki i antyki, i to było państwowe właśnie przedsiębiorstwo, które zajmowało się handlem antykami, handlem dziełami sztuki, utworzone bodaj na początku 1950 roku. Czyli dzisiaj może zamiast anatomia rynku sztuki, archeologia rynku sztuki.
0: Czyli zaczynamy na początku, była ciemność, tak powinno się zacząć. I rzeczywiście może ta ciemność, ale to nie od razu w 50 roku, chociaż to też dla części były ciemne czasy, bo zanim powstała DESA, zanim narodził się pomysł i zanim wdrożono, władza go wdrożyła w czyn, to przecież między 1945 a 50 rokiem no mieliśmy takie trochę, można powiedzieć, szczeliny wolności, ale też pewnie szczeliny bezprawia, szczeliny bezchołowia w zakresie szeroko pojętego rynku sztuki czy obrotu dobrami kultury. No bo z jednej strony proszę pomyśleć o zmianie granic, o ziemiach odzyskanych, o tym elemencie szabru wszędzie, ale też oczywiście w zakresie sprzedaży. Z drugiej strony proszę pomyśleć też o wysiedleńcach, o wysiedlonych albo z terenów właśnie tych świeżo przyłączonych do Polski, którzy po prostu swój dobytek nie wywozili w całości, tylko starali się też część sprzedać na bazarach, no nieraz w antykwariatach, ale głównie na bazarach, o wracających żołnierzach armii radzieckiej, którzy też starali się coś przytargać do domu, ale też po drodze sprzedawali albo wymieniali na różne inne towary pierwszej potrzeby. Stąd też ten obrót dobrami kultury był spory na terenach właśnie Polski.
20: W jakim celu powstała DESA? Czemu albo komu miała służyć? Jesteśmy 5 lat po wojnie, kraj się odbudowuje, a tutaj powstaje przedsiębiorstwo, które zajmuje się, czy ma się zajmować czymś, co raczej kojarzy się z ustabilizowanym państwem.
0: Tak myślę trochę, że to jest jednak proces i że często mówi się o DESie tylko z perspektywy właśnie 1950 roku, ale ten pomysł na to, co robić z handlem, on się pojawił u rządzących już wcześniej, czego dowodem może być dekret z 1946 roku, o którym kiedyś w audycji wspominałem. To był dekret o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki. Na bazie jego właściwie wszyscy obywatele mieli składać zawiadomienia do właściwych służb i rejestrować dobra kultury sprzed 1945 roku w zakresie dzieł sztuki. Był wykaz nazwisk artystów, których dzieła powinny zostać zarejestrowane, no ale oczywiście też od razu wprowadzony zakaz wywozu tych obiektów. Granice były nieszczelne, więc działy się różne rzeczy. Co więcej, Polacy dosyć niechętnie podporządkowali się temu dekretowi, no a władza bardzo chciała dwóch elementów. Z jednej strony na pewno pod takim hasłem zabezpieczania dóbr kultury, myślenia, żeby oto te obiekty trafiały, czy te najcenniejsze trafiały do muzeów, no ale z drugiej strony oczywiście to było takie myślenie, że państwo chciało wiedzieć, co jest w obiegu, co ma potencjalnie trafić do muzeum, no i tworzyć taki sklep, trochę byśmy powiedzieli państwowy, czy antykwariat państwowy, w którym by decydowała właściwie o wszystkim, no i jednocześnie zasilała zdecydowanie mocno zbiory muzealne, więc czytanie
20: czyli historii DESY, upaństwowienie i monopol w jednym.
0: Tak, czytanie historii DESY to jest czytanie nie tylko 1950 roku, ale powiedzmy od 1946 roku tego myślenia władzy, co zrobić w ogóle z dobrami kultury. Zresztą mamy mnóstwo takich pośrednich informacji na ten temat, bo część dokumentów się zachowała i można zobaczyć, co się działo chociażby na Krajowej Radzie Narodowej, gdy też osławieni ówcześnie muzealnicy, jak chociażby dyrektor Muzeum Narodowego Warszawskiego Stanisław Lorenz wskazywał w 1946 roku, że z 30 obrazów Chełmońskiego mamy 20, z 14 Matejki mamy 5 itd., itd., więc wnosił wprost o zabezpieczenia właściwie wszystkich najważniejszych dzieł w Polsce. No i DESA to jest trochę taka odpowiedź, a w międzyczasie jeszcze dochodzi reforma rolna. W konsekwencji tej reformy rolnej bardzo wiele obiektów, no właśnie z tych majątków trafia albo do składnic muzealnych, albo też nieraz niezgodnie z tym dekretem albo o reformie rolnej, albo też po prostu trafia do obiegu. No i muzea wtedy, myśląc przede wszystkim o zabezpieczaniu, w rzeczywistości wybierają sobie co lepsze obiekty, no i także Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazuje je do muzeów.
20: Czyli jaka była relacja pomiędzy przedsiębiorstwem DESA a muzeami?
0: To trochę jest tak, że jak DESA powstała w kwietniu 1950 roku, to wprowadzono jednocześnie komisję, która miała wziąć i ustalać wartość obiektów, ale też klasyfikować je, można tak powiedzieć, jako te najważniejsze. No i prawo pierwszeństwa w zakresie pozyskiwania takich obiektów miały właśnie muzea. Ale co ciekawe, też można odnaleźć znowu w dokumentach, można odnaleźć okólniki, które wskazują, że dyrektorzy ówczesnych muzeów dostali w 1950 roku dostali polecenie wydzielenia z magazynów muzeów obiektów takich niemuzealnych albo nie mających jakiejś wyjątkowej wartości historyczno-muzealnej celem przekazania ich DESie i DESa miała je po prostu sprzedawać. I to nie jest tak, że tam trafiały tylko bardzo słabe rzeczy. Trafiały na przykład obiekty, które wtedy kwalifikowano jako niemieckie, o nie jakiejś wielkiej wartości. No i tak trafiały do dalszego obrotu. Konsekwencje mamy do dzisiaj, dlatego że powstaje pytanie o proweniencję wielu tych obiektów, o status własnościowy. Także to nie jest tak, że to, co się zdarzyło w latach 50. dzisiaj nas nie dotyczy. To było bardzo ciekawe rozwiązania z perspektywy muzeów, bardzo promujące muzea, ale też jednocześnie muszę powiedzieć, że muzea się też w pewnym niewielkim stopniu buntowały. I to nie jest jeszcze pokazane w literaturze przedmiotu, ale mogę taki przypadek Państwu powiedzieć, ciekawy.
20: Bardzo proszę.
0: W toku właśnie kwerendy udało mi się dotrzeć swego czasu do materiału, w którym Rada Narodowa wnioskuje do Muzeum Wielkopolskiego, tak się nazywało wcześniej Muzeum Narodowe w Poznaniu, dokładnie z pismem, że właściwie oni mają się podporządkować temu, że powstaje DESA, że powstaje komisja taka wyceniająca i w ramach tej komisji właściwie wszystkie obiekty, jak oni chcą kupować w DESie, to jak najbardziej oczywiście tylko ceny wskazane przez DESy są właściwe. Co więcej, nawet jeżeli nie kupują za pośrednictwem DESy, to i tak każdy obiekt, który ma przejść, musi trafić do wyceny DESy.
20: To może zbudujmy suspens i zawieźmy tutaj, a wrócimy po informacjach. Informacje o godzinie 11.20. Gościem jest profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje, a po nich wracamy.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
21: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Не кажи, коли є той алярм вночі. Кажу, як є алярм в день, то я ще не боюся. Ну, бо я єстем з ясним мозгом, розумім, що ще діє, як ще діє, докунд пусть. А як вночі, чоловік спі. Будіще слише, але віж, як хочеш спати. Мислиш так, а може в той раз то всього буде добре.
1: Живемо, діти ходять до школи, студенти на університеті, театри працюють. Часто на дизель-генераторах працюємо, але працюємо.
2: Так, не маємо світла, не маємо пронту, ворожні са години, коли вимикають нам. Ну, але вже істачимо до такого теж призвичаєні. Розуміємо, що то є, ну, просто то є валька, направда, вольність не тільки України.
0: Я не вім, чи є добре мовити о тим, що я ще призвичаїла до того, бо до того ще не вольно призвичаїти.
3: Ток FM. На кожен темат. З кожної сторони. Автопромоція. Plan działania.
4: Deepfake'i, szklonowane głosy, fałszywe profile i rozmowy prowadzone przez sztuczną inteligencję. Narzędzia, które jeszcze niedawno kojarzyły się z filmami science fiction, dziś mogą być wykorzystywane do oszustw, manipulacji i wywierania wpływu. Ale czy w erze AI klasyczny szpieg staje się zbędny? Jak wygląda współczesny werbunek i dlaczego internet stał się jednym z głównych pól działania obcych służb? O tym w audycji Plan działania. Już dziś, 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką złoty 69. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie drony uszkodziły jeden z największych rosyjskich zakładów petrochemicznych, moskiewską rafinerię ropy naftowej. W zakładzie wybuchł pożar. Atak na moskiewską rafinerię potwierdził już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja przekazała również, że bezzałogowce uderzyły też w bazę paliwową w kraju krasnodarskim na południu Rosji. Sprawa stałej bazy amerykańskiej, warunki logistyczne stawiane przez Amerykanów i nakłady finansowe, które musi ponieść Polska. To tematy, które Karol Nawrocki chce poruszyć z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. O tym, że po powrocie z USA prezydent zaprosi szefa MON, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce, poinformował wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. 160 tysięcy osób czeka na podjęcie decyzji przez prezydenta w sprawie przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary, które są ponad 50 lat po ślubie. Wiele z nich może po prostu nie dożyć do czasu odebrania odznaczenia, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
11: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu.
10: Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. W północno-wschodniej połowie Polski przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Anatomia rynku sztuki. Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj prehistoria albo historia, no bo jesteśmy pod koniec lat 40., w latach 50. XX wieku, kiedy powstaje państwowe przedsiębiorstwo DESA, którego celem miał być handel dziełami sztuki i antykami, no ale zajmowała się DESA, jak rozumiem, także pozyskiwaniem obiektów, z których później korzystały muzea.
12: Tak, pozyskiwaniem, sprzedawaniem także za granicą. I przed przerwą opowiadałem Państwu o takim ciekawym przypadku, gdy to wprowadzanie rozwiązań z góry miało z jednej strony pomagać muzeum, ale też w pewien sposób miało je dotknąć, dlatego że muzea miały własne komisje nabytków, tak jak Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, no i te komisje nabytków po prostu w tych wcześniejszych latach same ustalały ceny. Teraz pokazano im, że jeżeli nie przejdzie taki obiekt przez komisję kwalifikacyjną DESY, nawet jeżeli nie był w sprzedaży DESY, no to tym samym władze finansowe nie będą respektowały w ogóle takiego zakupu, no więc muzea muszą się podporządkować. I notatka odręczna też na tych dokumentach jest taka, że muzea mówią, no to może jednak zawiadomimy te rady narodowe, czy te prezydia rad narodowych, że my mamy własne komisje nabytków i że właściwie my potrafimy lepiej dokonywać wycen niż ten świeżo powstały podmiot. No ale oczywiście to, możemy powiedzieć, podskakiwanie niewiele dało i muzea zostały przymuszone do tego, żeby właśnie przy każdym zakupie, żeby takie potwierdzenie ze strony właśnie komisji kwalifikacyjnej DESY, tej nowej powstałej DESY, było.
5: Czyli państwo, nawet jeżeli nie brało udziału w zdobyciu konkretnego obiektu, no to chciało ustalać przynajmniej jego wartość przy pomocy własnych ekspertów.
12: Przede wszystkim chciało wiedzieć, kto handluje, jak handluje, kto sprzedaje muzeum, za ile. Tym bardziej, że nie jest tajemnicą, że wiele obiektów sprzedawali sami muzealnicy. I to nieraz obiektów z muzeów, jeszcze w latach 40. albo takie, które znalazły się gdzieś na składnicach, więc to jest taki dodatkowy element sprawdzający, taki no, monopolistyczno-reglamentacyjny, tak bym powiedział. Państwo chciało wiedzieć.
5: DESA powstała w 1950 roku, mówimy o przedsiębiorstwie DESA, ale pierwsze aukcje, a często z aukcjami kojarzymy instytucje, które zajmują się handlem sztuki, to są dopiero lata 70.
12: W momencie powstania DESY rzeczywiście, gdy zanikł handel prywatny dzieł sztuki, no bo DESA miała robić praktycznie wszystko, oczywiście był rynek taki pośredni, pokątny, no to DESA nie była zainteresowana właśnie aukcjami, no bo właściwie aukcja to jest rytuał wolnego rynku. To jest konkurencja kupujących, cena rośnie publicznie, jest nieprzewidywalna, natomiast system, także polityczny ówczesny, tego nie lubił, no bo to było niezgodne z reglamentacją rynku, była obawa przed utratą wpływu na cenę, no i nie bardzo wiadomo było, jak zapewnić to prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu wtedy muzeum na takiej aukcji, na ile ktoś się szybko może zgłosić lub nie, dlatego też DESA nie prowadziła w tych latach wczesnych aukcji, nawet nie miała takiego pomysłu, no bo to, co było kluczowe, to było myślenie właśnie w kategoriach tego, że ustalamy ceny w sposób, byśmy powiedzieli, sztywny przez ekspertów, więc to trochę to jest tak, że prywatny obraz stawał przed państwową komisją, trochę jak obywatel przed urzędem, no to aukcja nijak się w to wpasowywała. Natomiast później rzeczywiście, gdy już w latach 70. mamy ten okres taki gierkowski, bardziej kolorowego PRL-u, no i DESA zaczęła się zajmować także handlem dziełami współczesnymi, aktualnymi, no to wtedy próbowano ożywić właśnie tą działalność aukcyjną w odniesieniu do sztuki, oczywiście cały czas współczesnej, aktualnej, a nie do sztuki dawnej. No jedną z takich większych aukcji, czy zapamiętanych aukcji, była aukcja w Zapiecku Warszawskim w grudniu 1975 roku. Ale ja tylko, może, bo to może nie jest oczywiste, mogę Państwu powiedzieć, że także ówczesnym znaczącym artystom wcale nie zależało, żeby w takich galeriach Dessy w ogóle pokazywać sztukę, już nie mówiąc o tym, żeby sprzedawać, bo każdy z nich wolał oczywiście pokazywać, jak się już pokazywać, to w Zachęcie, w muzeum, a nie, nie, wiem, nie w Zapiecku. Więc to był bardzo trudny kawałek chleba dla osób, które tworzyły tą Dessę, taką byśmy powiedzieli modern, tą nową Dessę, która handlowała dziełami sztuki aktualnej. No i właściwie bez wsparcia, właściwie takiego przełamania, gdy jedna z takich wystaw się odbyła, w której wzięli udział m.in. Lenica, Fijałkowski, Tchórzewski, Rosenstein i tak dalej, no to wtedy dopiero inni powiedzieli, no okej, no jeżeli oni tutaj biorą w to udział, to my możemy ewentualnie też brać udział. Więc aukcje nie były tym elementem kluczowym. Myślę sobie też, dlaczego jeszcze dodatkowo, no bo aukcja ujawnia wartość w czasie rzeczywistym. No tego z pewnością władza nie chciała, bo komisje Dessy to była wartość ustalona, a aukcja mówiła, jaka będzie wartość dopiero w przyszłości, więc to jest wewnętrzna sprzeczność, pomijając już te wszystkie elementy polityczne.
5: Czyli mamy monopol, mamy państwo, które chce wiedzieć, kto i komu i za ile sprzedaje, mało tego ustala ceny, po których ktoś komuś sprzedaje. No ale zmienia się może nie sam system, ale następuje pewne poluzowanie systemu, czyli epoka gierkowska. To, co wcześniej było niemożliwe, teraz powoli staje się możliwe. No, między innymi aukcje sztuki współczesnej. Czy poza tym zmonopolizowanym systemem istniała jakaś szara strefa? No, jesteśmy w Polsce, więc trudno podejrzewać, że tak nie było.
12: To trochę jest zawsze tak, że jeżeli coś się reglamentuje, jeżeli buduje się monopol, szczególnie monopol państwowy, to gdzieś to musi żyć także z boku i tak się działo w każdej sferze życia w PRL-u. Wynikało to z różnych elementów. Pierwszy jest taki, że nie zlikwidowano osób wszystkich, które handlowały dziełami sztuki. Część weszła do nowego systemu, zaczęła być właśnie tymi ekspertami w Dessie albo sprzedającymi w Dessie, albo właśnie wyceniającymi. Część stwierdziła, że się utrzyma poprzez pokątny, prywatny handel mieszkaniowy, tym bardziej, że dolar cały czas był ważną walutą. No i w tym drugim obiegu, który no, był kluczowy dla dóbr kultury, no to dolar rządził, więc ten drugi obieg był jak najbardziej aktualny. Więc to obchodzenie procedur no, było dosyć powszechne. Co więcej, im większa jest odwilż, tak byśmy powiedzieli, tym też powstaje takie przeświadczenie, że może się coś udać. No i takie rzeczy się udawały, bo pracownicy Dessy, jeżeli jest nawet monopol, to one nie tylko koncentrują rynek sztuki, ale też tworzą miejsce takiego, można powiedzieć, dostępu uprzywilejowanego. Bo jak jesteś pracownikiem Dessy, no jest z jednej strony sprzedajesz, z drugiej strony jesteś w tym systemie, a więc także tego, co trafia do sprzedaży, a co nie. A to nie było tak, że najlepsze obiekty zawsze trafiały do muzeum, no bo wystarczyło, że na tym etapie można było pokazać, że to nie jest ten najwyższej klasy obiekt, no i mógł trafić po prostu z boku. Co więcej, pracownicy Dessy też wprowadzali własny towar. To trochę tak wyglądało jak z alkoholem w barach, tak? Że to barmani nieraz wprowadzają własny alkohol, no i tym samym zyskują na tym, traci na tym przedsiębiorstwo, no jeszcze to, co jest z marży, to też zyskują dodatkowo, więc takie sytuacje się zdarzały, no i co pewien czas wybuchały tak zwane afery wokół. Nieraz one były sztucznie budowane, ale nieraz oczywiście były rzeczywiste. Doszło nawet do tego, że w pewnym momencie Sąd Najwyższy zajął się taką sprawą jeszcze w latach 70., gdy powstało pytanie, jak traktować takie przestępstwo, czy to jest kilka przestępstw, czy jedno przestępstwo gospodarcze, no bo jeżeli z jednej strony osłabiamy Dessę, a z drugiej strony, no ktoś by powiedział, no nie kradniemy, ale no właśnie w taki inny sposób wprowadzamy towar, czy to są dwa przestępstwa, czy jedno, no i Sąd Najwyższy w 77 roku powiedział, nie, to jest jedno zachowanie, jedno przestępstwo, gospodarcze, tak, jeżeli nawet wprowadzam i zyskuję, a jednocześnie spadają dochody DESY, to traktujemy to jako jedno przestępstwo z ówczesnego kodeksu karnego, czyli z artykułu 223 KK z 1939 roku. Więc się prawo się też zajmowało DESą.
5: System zmienił się w 1989 roku, a skoro zmienił się system, to zmieniło się też pole, między innymi pole rynku sztuki. A więc i handel, i wycena, i to wszystko, o czym rozmawialiśmy, i monopol, ten system musiał się zmienić i faktycznie w 1991 roku DESę podzielono na część warszawską i krakowską, ale czy to była konieczność dziejowo-ustrojowa, jeśli tak można powiedzieć, czyli wynikająca z tego, że no, zmienił się system?
12: To było tylko pokłosie tego, co się wydarzyło troszeczkę wcześniej, bo w momencie wprowadzenia ustawy Wilczka w 1988 roku o właśnie działalności gospodarczej zaczęto wyrównywać przestrzeń publiczną i prywatną, czyli ten w rozumieniu takim, gospodarczym oczywiście, to powodowało, że te inicjatywy gospodarcze także w handlu dobrami kultury się szybko rozwinęły, tym bardziej, że była już taka przestrzeń w latach 70. Pozwolono bowiem, choć w sposób koncesjonowany, za pomocą pozwoleń, pozwolono na handel niektórym podmiotom, oczywiście pod warunkiem, że to była przede wszystkim sztuka współczesna. Tutaj się co zmieniło? No to taka trochę, można powiedzieć, przegrywanie dużego z małym, takiego statku, który jest molochem, którym się trudno zawraca, który jest jeszcze uzależniony od tego, co się dzieje w ministerstwie, no bo jest państwowym przedsiębiorstwem, a sprytnych małych agencji aukcyjnych, właśnie takich, które wtedy powstały w końcówce lat 80., jak właśnie Unii Art, jak Unikum, no tych agencji było naprawdę całkiem sporo, które prowadziły już pierwsze aukcje, a Polakom się to w sumie podobało. Podobało im się z dwóch powodów. Po pierwsze...
5: Jakie to powody? Tego dowiemy się w trzeciej części naszej rozmowy, ale tę trzecią część znajdą Państwo w archiwum Radio Tok FM i w aplikacji Radio Tok FM na antenie, tylko dwie części, a trzecia część dostępna w archiwum Tok FM i w aplikacji Tok FM. Gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje Tok FM już za chwilkę o godzinie 11:40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj w programie?
13: Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj o kobietach, o dziewczynach, o feminizmie porozmawiamy. Girl on Girl. Jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie? Autorstwa Sophie Gilbert. Ta książka mnie bardzo zainteresowała i dlatego zaprosiłam dzisiaj do audycji Kaję Gucio, tłumaczkę tej książki. Wybitną tłumaczkę, która czasem gości. Bardzo Ci dziękuję, Kaju, w Radiu Tok FM, w Kulturze Osobistej. No i takie szybkie może pytanie, czy rzeczywiście popkultura zwróciła kobiety przeciwko sobie?
14: I tak, i nie. Dlatego podróż sentymentalną zabiera nas autorka i myślę, że na to pytanie będziemy musiały i musieli sobie odpowiedzieć samodzielnie.
13: Czekamy na Państwa po 11:40 w Kulturze Osobistej.
5: Fantastycznie. W takim razie zapraszam na program Kultura Osobista.

0: Autopromocja.
1: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agribanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na agribank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Agribanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
7: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto
7: Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Zabity w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, który krytykował władze rosyjskie, poinformowała lubelska prokuratura. Ofiara miała rany postrzałowe klatki piersiowej i głowy. W sprawie zatrzymano dotąd dwóch Białorusinów, ale nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta został obrzucony tortem. Sprawca to przedstawiciel środowiska anarchistycznego.
16: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto!
17: Nie boję się ataku, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję,
15: Sprawcę wyprowadziła Straż Miejska, a przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. Radni głosować dziś mają nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań Zgromadzenia Walnego Pekolu komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli też uchwałę o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zorganizowania. Zadowolenia z decyzji nie kryje m.in. jeden z głównych oponentów Piesiewicza, Robert Korzeniowski.
18: Mam wrażenie, że prezes nawet nie powiedział nie, kiedy zaproponowano mu wystąpienie, tylko kręcił głową. Czyli on był tutaj wyjątkowo milczącym prezesem. I ja myślę, że niech to milczenie zostanie. Niech on milcząco odejdzie. Niech się dzisiaj jeszcze milcząco z tym prześpi i cały czas ma szansę na to, by wyjść. Nie, z honorem to byłoby za dużo powiedziane, ale po prostu wyjść i już.
19: Oczywiście były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu.
15: Odpowiadał prezes Pekolu Radosław Piesiewicz i jak zapowiedział, po zakończeniu kadencji zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. W informacjach to wszystko, a teraz czas na prognozę pogody. Na przeważającym obszarze dzisiaj sporo chmur, w północno-wschodniej części kraju również deszczowo, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu mogą pojawić

0: feminizmie i o jakich kobietach i o jakim feminizmie?
1: W założeniu myślę, że o wszystkich kobietach, bo można się w tych relacjach przejrzeć. I od razu zaznaczę, że autorka nie szczędzi nam przykładów.
0: Przykładów amerykańskich, dodajmy.
1: Tak. Ogólnie ze świata, który umownie nazywamy Zachodem przez duże Z. Natomiast zajmuje się, to musiała być mrówcza praca. Ja sobie nawet tego nie jestem w stanie wyobrazić, bo i przy tłumaczeniu to była przygoda z źródłami, bo jeżeli pisała o teledyskach, ja sobie oczywiście musiałam dotrzeć. Często z ciekawości po prostu, ale też w wielu przypadkach to było konieczne, żeby wiedzieć, o czym pisze autorka, a siłą rzeczy i ja potem. Wróciłam też do paru filmów, o których ona się rozpisuje, mniej lub bardziej obszernie, co oznaczało również wieczór z American Pie. No nie spodziewałam się, że mnie tam zawodowe ścieżki zaprowadzą. Taki blast from the past. Ona podaje też ogrom przykładów z świata mody, z właściwie ze wszystkich zakątków naszej świadomości, którą popkultura kształtuje. Jak wiemy, popkultura nas kształtuje właściwie od stóp do głów. I myślę, że w dużej mierze to skutecznie autorka tutaj przeprowadza nas przez portrety kobiet, takiej wyobrażonej trochę kobiety, jak chciały ją widzieć media i jaki obraz narzucały, a więc i też z jakiego nas, kobiety i dziewczynki, bo to też jest ważne. Ona też pisze o dziewczynkach, bo to kształtowanie do tego wyobrażonego jakiegoś obrazu się zaczyna bardzo wcześnie. Myślę, że w dużej mierze możemy się w tym przejrzeć. Część z nas może wrócić pamięcią, część może się z oburzeniem słusznym tutaj wczytywać w to, co działo się na przykład na początku nowego tysiąclecia, bo to rzeczywiście bardzo okrutne czasy.
0: Co się działo i co te czasy z nami zrobiły w takim razie?
1: Znane jest powszechnie i właściwie w każdej dziedzinie zjawisko, które ono tutaj nazywa backlash. Bardzo trudno jest to znaleźć na to taka reakcja, taka, tak, polskie określenie, co oznacza, że jeżeli jakieś zjawisko występuje, to prędzej czy później nastąpi zjawisko do niego odwrotne. Czyli jeżeli jest okres emancypacji, od którego ona tutaj zaczyna i to jest w ogóle bardzo ciekawy rozdział na temat muzyki i też przy okazji teledysku, jako rodzące się w latach, no powiedzmy 80-tych, 90-tych, ona głównie w latach 90-tych się skupia jako nowej formy sztuki, bo wiemy też, że wielcy filmowcy albo tak zaczynali, albo też się zajmowali teledyskiem jako gatunkiem. I zbiegło się to z fantastycznym okresem dla kobiet, zarówno solistki, jak i duety, czy też w ogóle jakieś kobiece bandy miały sporo do powiedzenia. Dosłownie, bo i teksty pisały same i one pisały o sobie, o doświadczeniu kobiety z bardzo różnych środowisk, jak i też na rynku. I ona tutaj bardzo starannie...
0: No to ważne jest. One śpiewały o przemocy, śpiewały
1: tak,
0: o aborcji.
1: Tak, o każdym doświadczeniu. Mm-hmm. Tak, bo to też ważne, że też nie zawężając ani tylko do walki, ani tylko do spełniania się w jakimś tam rozdziale takim, tak, z życia kobiety. To były bardzo, bardzo ciekawe, po prostu uniwersalne teksty pisane przez kobiety, śpiewane przez kobiety. I też, co ważne, miały bardzo dużo do powiedzenia na rynku. To znaczy, jakby miały wówczas i menadżer, szanowano jej i dyktowały warunki, jeżeli chodzi o warunki finansowe także. I to się według zasady, że jak idzie coś w lewo, to potem pójdzie w prawo, czyli ten backlash właśnie nastąpił, zmieniło w kolejnej dekadzie, gdzie narzucono kobietom rolę podrzędną, taką powiedzmy media narzuciły kobietom rolę podrzędną i to znalazło też odzwierciedlenie w filmie, w serialach, w rodzącej się nowej niszy, a w tym momencie właściwie to większość popkultury się do tego sprowadza, czyli to, co dzisiaj nazywamy social media, takie upowszechnianie właściwie własnego życia, upublicznianie tego, co było do tej pory prywatnym. Przez jakiś czas też szalona popularność reality shows, która też zbiegła się właśnie z tym takim wahnięciem w stronę, nawet nie chcę użyć słowa konserwatyzm, bo to było zjawisko znacznie szersze, bo z takim konserwatyzmem chyba mamy trochę do czynienia w tej chwili z tym ruchem Tradwives i takim mitem na temat wartości powrotu do takiego rozdziału na męskiej kobiece i tego, co komu wolno i w jakich granicach ma się poruszać. Wtedy dotyczyło to bardzo, bardzo mocno wyglądu. I ona tutaj też świetnie analizuje, jak bardzo były rozliczane, w jak okrutny, potworny często sposób, jak bardzo były rozliczane kobiety, aktorki, wokalistki, właściwie obecne w każdej dziedzinie sztuki, szeroko pojęte, z tego, jak wyglądają. z tego, co noszą, a nie z tego, co robią i czym się zajmują.
0: A jaki w tym udział miała pornografia? Bo to słowo bardzo często pada tutaj w książce.
1: Tutaj Xavier Libret przywołuje takie pojęcie porn chic, czyli to właściwie to tutaj jakby zaczęło się od świata mody, ale to my wiemy przecież, że to wszystko się przenika. To nie jest tak, że jeżeli jakieś zjawisko pojawia się w, nie wiem, w muzyce, to ono w żaden sposób nie

0: oddziałuje. Często są też ci sami twórcy, tak? Bo to na przykład ktoś, kto zajmuje się fotografią, bywa, że na przykład kręci teledysk, wokalistki grywały w filmach, aktorki śpiewały i tak dalej. Więc to wszystko się przenika. I ten pończyk właśnie pojawił się mniej więcej z początkiem tysiąclecia w modzie. I bardzo wyraźne nastąpiło wtedy takie uprzedmiotowienie kobiety jako ciała. Kobieta była sprowadzona do ciała. Bardzo mocno jest to do tej pory też widoczne w reklamach chociażby, gdzie są całe tomy na ten temat. Ale wystarczy się przejść po jakiejś galerii handlowej, czy nawet po mieście czasami, bo przecież nadal billboardy są wszędzie, i zobaczyć, ile zdjęć reklamowych, billboardów widzi się po pierwsze z kobietami w negliżu albo w ogóle nagimi, bez głowy. To jest takie charakterystyczne ujęcie, które właśnie z tego pończyk poniekąd się wywodzi. Również w sztukach wizualnych, artyści w rodzaju Jeffa Koonsa na przykład, którzy wprost otwarcie czerpali, czy też w fotografii modowej, ale w ogóle też jako fotografii artystycznej tak zwanej, pojawił się po prostu bardzo popularny, bardzo często powielany. Do tej pory są odwołania do tej pory. Z tym, że w tym momencie, powiedzmy, że trochę silniejsze protesty następują. Ale właśnie obraz kobiety takiej uprzedmiotowionej, sprowadzonej do obiektu seksualnego, ale przede wszystkim w ogóle do obiektu, do rzeczy. Bezwolnej, bez głosu.
1: Czy to się kończy w tej książce tylko i wyłącznie analizą? Czy jednak jest jakieś spojrzenie w przyszłość?
0: Całość w ogóle, mimo tej obfitości szczegółów, które ja zdaję sobie sprawę z tego, że może nieco przytłaczać albo ją onieśmielać, ja myślę, że Sophie Gilbert przede wszystkim nas zaprasza do rozmowy. Bo oprócz tego, że ona opisuje zjawiska, które można obiektywnie potwierdzić, to też przedstawia swoje refleksje i trochę tak jakby zachęca do tego, żeby przemyśleć wiele własnych poglądów i
1: obserwacji.
0: Na przykład dlaczego podobają nam się, albo nasze gusta kształtuje też zewnętrzny świat, właściwie głównie zewnętrzny świat. Czasami to, co uważamy za swoje osobiste upodobania, tak naprawdę powstaje pod bardzo silnym wpływem tego, co nam sprzedaje głównie kultura popularna. Bardzo sprawnie tutaj prowadzi nas do roku ubiegłego, tak, bo to książka kończona w ubiegłym roku, również w świecie polityki, co też jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że dzieje się w świecie polityki w ostatnich latach.
1: Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, prawda?
0: Tak, ale też język, jaki jest używany właśnie w odniesieniu do polityczek. Przecież to też jest z naszego podwórka bardzo dobrze znane rozliczanie znowu z tego, co mają na sobie, jak się ubierają, jak się czeszą i tak dalej.
1: No właśnie, powiedziałaś o naszym podwórku, to teraz jeszcze reasumując. Mamy tutaj mnóstwo przykładów, tak jak powiedziałaś, może to kogoś przytłoczyć, może kogoś bardziej jeszcze przyciągnąć, amerykańskich.
0: Głównie tak.
1: Tłumacząc tę książkę, czytając ją, myślałaś o tej polskiej perspektywie, czy byłaby inna?
0: Myślałam również dlatego, że Gilbert opisuje czasy, które ja dobrze znam. Ja dorastałam w latach 90. i pierwszych, powiedzmy, to zależy, kiedy uznać.
1: To mamy podobne.
0: Tak, kiedy można uznać koniec, jaki moment można uznać za koniec dorastania, ale więc ja też jestem, ja widzę, że jestem w dużej mierze ukształtowana przez procesy, które wtedy miały miejsce. I ja pamiętam czasy heroin chic i obowiązkowy rozmiar zero. I jaką to gigantyczną krzywdę robiło pokoleniom właściwie, bo nie tylko ówczesnemu pokoleniu dziewcząt i kobiet. Ale tak, pamiętam też, że mimo wszystko dla lata 90. w Polsce i w ogóle za tą świeżo co zdjętą żelazną kurtyną, to był trochę inny czas. I u nas było takie zachłyśnięcie się wszystkim, co amerykańskie, co zachodnie. Więc też myślę, że przyswajaliśmy sobie... Tak. Myśmy się zachwycaliśmy z tym, od czego trochę już odchodzono, czyli tam powoli rodził się grunge, a my jeszcze byliśmy na etapie, nie wiem, dynastii, tak? I z tym, że te procesy też odbywały się dużo szybciej, bo musieliśmy to nadrobić. Trochę inna rzeczywiście była ta perspektywa też ze względów po prostu dostępności, bo też trudno mówić o konsumpcjonizmie w sytuacji, w której my dopiero co wyszliśmy z okresu pustych półek. I też sieciówki, które w tym momencie momencie słusznie zresztą budzą ogromne kontrowersje, protesty, wtedy były upragnionym źródłem jakiegokolwiek w ogóle zachodniego stylu. Więc to też ten świat był mimo wszystko trochę inny, ale wydaje mi się, że też bardzo wiele procesów mimo wszystko przebiegało podobnie i też im później, z każdą kolejną dekadą, no moment, w którym internet pozwolił nam łączność, znaczy, docierały do nas wiadomości, wcześniej trzeba było sobie, nie wiem, kupić gazetę na zagranicznym lotnisku i dopiero wtedy obejrzeć jakieś zdjęcia. W tym momencie to jest kwestia jednego kliknięcia, czyli ten, powiedzmy przez ostatnie 20 lat, więc wiadomo, że to wszystko przyspieszyło i też przyswajamy popkulturę. To też się upowszechniło, jest uniwersalne. Nastolatki w tym momencie polskie i amerykańskie i brytyjskie i francuskie i niemieckie z grubsza właściwie posługują się tym samym kodem kulturowym, bo mają dostęp do tych samych, do tych samych treści, więc też, też jakby im bliżej naszych czasów tutaj przy tej analizie, tym bardziej można było tutaj odnaleźć siebie. I to też jest, myślę, że ważne, żeby to zaznaczyć. Sophie Gilbert tutaj nie przeprowadza, nie jest żadne Jacques, to nie jest tak, to nie jest proces z gotowymi odpowiedziami. Ona głównie zadaje pytania. Ona przede wszystkim rok po roku niemalże analizuje konkretne przykłady, które znowu ja pamiętam, ale nigdy tego nie ułożyłam w taką logiczną całość, w taki ciąg. I dopiero kiedy to się właśnie z takiej perspektywy widzi, bo oczywiście ciągle jestem jeszcze przekonana, że rok 2005 to było dopiero co temu, a nie
1: 21
0: lat, czyli całe pokolenie dorosłe. Więc wtedy ta perspektywa pozwala też zobaczyć to w takim, sproblematyzować, że tak powiem. Więc to jest, ale cały czas są to pytania i zaproszenie do rozmowy, do zastanowienia się także nad naszym poletkiem.
1: Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Kaja Gucio, tłumaczka, między innymi książki, o której dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli Girl on Girl, jak popkultura zwróciła kobiety przeciw sobie. Sophie Gilbert, autorka, Wydawnictwo Poznańskie wydało tę książkę i brawa dla wydawnictwa, bo nazwisko Kai Gucio jest na okładce.
0: Ale tam jest cała ekipa, która czuwała, także to jest zawsze praca zespołowa. Wszystkim bardzo jestem wdzięczna.
1: Bardzo ci dziękuję. Jakubowi Paziowi także dziękuję, wydawcy programu Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Dzięki, Marto. Godzina 11:56, to oznacza, że za 4 minuty rozpoczyna się flagowy program TOK 360. Filip Kekusz już w studio.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Czarku, dzień dobry Państwu. O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście o zarobkach lekarzy, dlatego że jest to temat już bardzo mocno polityczny i trochę z radarów, kiedy rozpoczyna się taka dyskusja polityczna na temat zarobków lekarzy, znika nam to, czy jeśli ktoś jest zatrudniony w wielu miejscach, to czy na pewno jest w stanie wykonywać tak odpowiedzialną pracę jak zawód lekarza na 100%, tak żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo swoim pacjentom. Kto kontroluje pracę lekarzy, godziny pracy lekarzy, o tym między innymi będziemy mówić w kontekście oczywiście byłego już członka Koalicji Obywatelskiej, który był też lekarzem i koordynatorem jednego z warszawskich SOR-ów, ale będziemy rozmawiać także o tym, co się dzieje wokół Ukrainy, dlatego że skoro wstępne porozumienie Donalda Trumpa z irańskimi władzami na temat zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie zostało zawarte, no to czas zakończyć kolejną wojnę. Wobec tego Waszyngton ponownie zwraca się odrobinę w stronę Kijowa, w stronę Moskwy i jesteśmy teraz na etapie ponownego rozpatrywania tego, co można zrobić, żeby kolejną wojnę do zakończenia sobie wpisać do pamiętniczka.
2: Poza tym, skoro już to zostało podpisane, to co będą podpisywali w piątek? I czy
3: zostało podpisane elektronicznie, tak?
2: Czyli wobec tego jeszcze M-obywatel?
3: M-obywatel irański tu musiał wejść w grę. Ciekawe, jakie są poświadczenia tego certyfikatu. Nie wiem.
2: Czy są jakieś uniwersalne, tak? Pomiędzy...
3: Tak, tak.
2: No bo
3: tak.
2: Wiesz, że w Polsce masz podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany, taki śmaki, nie każdy jest dobry do podpisywania, więc zawsze można się tłumaczyć. Pan podpisał elektronicznie, ale to nie był podpis kwalifikowany.
3: A może przywódcy państw mają własny portal, o którym my nie wiemy? Społecznościowy.
2: Myślisz?
3: I tam są wszyscy zgromadzeni. Na przykład.
2: No dobrze, to chcę tę apkę. Spróbujemy
3: nie
2: zdobyć.
3: Dostaniesz.
2: M Amerykanin oraz M Irańczyk. Takie nowe aplikacje zaraz sobie ściągnę na telefon. Filip Kekusz w samo południe, czyli za 2 minuty dokładnie startuje. Dziękuję.
4: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wtorek, 16 czerwca, minęło południe. Białorusinów zatrzymano w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Trwają poszukiwania kolejnych zamieszanych w tę sprawę. Prezydent Poznania zaatakowany na sesji Rady Miasta został obrzucony tortem. Napastnik został zatrzymany. Dzisiaj we Francji kolejny dzień szczytu G7. Donald Trump ma spotkać się w trakcie z Wołodymyrem Zełenskim. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. A na początek rezultaty działania policji w Białej Podlaskiej. Funkcjonariusze po zabójstwie Rosjanina w tym mieście zatrzymali dwóch Białorusinów. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły natomiast tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
2: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
3: Ja wnioski chciałbym pozostawić państwu. Ja przedstawiłem nasze ustalenia, jakie są w tej sprawie przedstawione, a więc do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
2: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
4: Dalej działamy intensywnie w tej sprawie. Poza tym no, chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z widerejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
2: Apelował Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Ostrzeżenia o tym, że na terenie Polski może dojść do takiego zdarzenia, pojawiały się już od pewnego czasu. W TOK FM mówił o tym ekspert do spraw wpływów Kremla Grzegorz Rzeczkowski.
5: Taka informacja pojawiła się na początku maja, publikowana przez agencję Associated Press z powołaniem na źródła w 3 instytucjach wywiadowczych krajów natowskich, więc dla nas ekspertów nie jest zaskoczenie, że do takiej próby doszło. Trochę zaskakujące jest to, że mimo tych ostrzeżeń, mimo tej wiedzy udało się niestety skutecznie taki zamach przeprowadzić.
2: Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że do wyjaśniania sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Sesję trzeba było przerwać. Sprawę śledzi Adam Kaźmierczak. Adamie, kto zaatakował prezydenta?
6: Przedstawiciele środowiska anarchistycznego podeszli do Jacka Jaśkowiaka z banerami. Nagle jeden z nich wyciągnął ciasto i z kilkudziesięciu centymetrów rzucił nim prosto w twarz prezydenta. Mężczyzna został wyprowadzony przez Straż Miejską.
7: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
6: Jacek Jaśkowiak tuż po ataku, jeszcze z bitą śmietaną na twarzy i garniturze, nie przebierał w słowach.
8: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędów i nie pozwolić im na taką agresję.
6: Przewodniczący Rady musiał ogłosić przerwę. Z Poznania dla TOK FM Adam Kaźmierczak.
1: Sprawcami ataku zajmuje się policja. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta. Pieniądze, infrastruktura, logistyka. Rząd od rana debatował o ofercie dla Amerykanów. Warszawa chce przekonać Waszyngton, aby przynajmniej część sił z USA obecnych w naszym kraju stacjonowała tu na stałe. Zwłaszcza, że Stany Stany Zjednoczone, jeśli wierzyć w obietnice Donalda Trumpa, wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Za oceanem rozmawiał o tym prezydent Karol Nawrocki. Po powrocie chce się w tej sprawie spotkać z szefem resortu obrony. Posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa od rana śledzi Szymon Kępka.
9: Jakie to dokładnie informacje jeszcze nie wiadomo, ale publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, tak mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
10: Dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
9: I wypełnieniem tych deklaracji ma zająć się rząd właśnie za pośrednictwem obradującego rano Komitetu Bezpieczeństwa. Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami. Tak pisał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentuje to wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
11: Ja myślę, że po owocach poznacie. Zobaczymy, jakie są ustalenia i musimy je usłyszeć. Przede wszystkim nie tylko zapowiedzi od prezydenta, ale wypowiedź pana wicepremiera dotycząca tego, co rzeczywiście zostało załatwione. Zanim to zrobimy, musimy sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda, bo można mówić, że się będzie rozmawiało, ale te rozmowy muszą być konstruktywne i muszą być konkretne zapisy, czy propozycje, które będą na stole.
9: Gdzie i czy ma powstać ewentualna amerykańska baza i jakiego rodzaju wojska będą tam stacjonować, tego na razie nie wiadomo, opisuje Zbigniew Kuźmyk z PiS.
12: Koalicja 13 grudnia dojrzała do tego, żeby rzeczywiście pokazać konkretny projekt. W jakim tempie jesteśmy w stanie przygotować miejsca, gdzie można ulokować stały pobyt amerykańskich żołnierzy. Ja przypominam, z czym to się wiąże. W Niemczech ten stały pobyt to możliwość pobytu żołnierzy z rodzinami.
9: Niezależnie od efektu starań Karola Nawrockiego, prezydent USA przebywa poza oficjalną wizytą, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
13: Często i gęsto jest tak, że dużo łatwiej się rozmawia z kimś o sprawach zawodowych, mając z nim dobre kontakty prywatne. Jest to dużo łatwiejsza rozmowa, żeby coś załatwić i myślę, że to jest największy plus wizyty Karola Nawrockiego.
9: Obecnie w Polsce stacjonuje maksymalnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ta liczba waha się zależnie od rotacji. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Nie jest już przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. Jego pracę ma teraz kontrolować Narodowe Fundusze Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i radny z Ursusa, zarobił 1 600 000 złotych w rok. To na nowo ożywiło dyskusję o wynagrodzeniach medyków w Polsce oraz o tym, czy stołeczny samorząd o takich zarobkach wiedział. Błażej Kulesza.
14: Jak wygląda życie młodego lekarza w państwie PiS?
15: Chociaż jeszcze do niedawna do mediów chętnie się wypowiadał nie tylko jako lekarz, ale także jako radny.
16: Prawy numer jest niedostępny.
15: To dziś jego telefon nie odpowiada. Wiadomo, że ze struktur Koalicji Obywatelskiej zrezygnował, ale zdaniem części dotychczasowych kolegów może na tym się nie skończyć.
17: Jest to niezwykle bulwersująca sprawa, dla mnie skandal.
15: Mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
17: To jest sprawa dla prokuratury i do wyjaśnienia, także do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o władzę warszawskiego samorządu.
15: Szpital Południowy w Warszawie, w którym był zatrudniony lekarz, informuje, że Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku wypracował 4000 godzin. Jego stawka wynika z konkursu, odpowiada rynkowym normom, ale co ciekawe, do konkursu zgłosił się tylko on sam. Jak wyliczono, miał pracować nawet po 11 godzin dziennie, w międzyczasie udzielać się w mediach i pełnić mandat lokalnego radnego.
18: Ja oczywiście oceniam tą historię negatywnie,
15: mówi Joanna Nawicha, posłanka Nowej Lewicy, z zawodu pielęgniarka.
18: Ja też uważam, że powinna być naprawdę maksymalna kwota, którą może lekarz zarobić, płaca maksymalna. Jeśli tego nie wprowadzimy, jeśli nie wprowadzimy jakichś rozwiązań systemowych, to tego typu sytuacje, patologie będą się, bo ja to nazywam patologią, bo jednak nie może być tak, żeby pojedyncze osoby dyktowały warunki zatrudnienia na taką skalę, bo ja rozumiem, że lekarz musi godnie zarabiać. Ja to naprawdę rozumiem.
15: Miasto już zapowiedziało, że pan doktor i były działacz Koalicji Obywatelskiej z każdej godziny będzie musiał się rozliczyć. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Donald Trump przypomniał sobie o Ukrainie i wojnie prowadzonej tam przez Rosję. Dzisiaj we francuskim Evian m.in. o tym konflikcie prezydent USA rozmawia z Wołodymyrem Zełenskim i liderami krajów grupy G7. Tomas Orchowski.
19: Po dotarciu do francuskiego Evian prezydent Donald Trump zasygnalizował, że jest zainteresowany doprowadzeniem do porozumienia między Rosją i Ukrainą. Ostatnio praktycznie o tym konflikcie się nie wypowiadał. Skupiał się przede wszystkim na wojnie z Iranem. Odbyliśmy bardzo dobre rozmowy z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem. Sądzę, że możemy coś w tej sprawie zrobić. Naprawdę tak uważam. Myślę, że obaj są na to otwarci. Zełenski proponował Putinowi spotkanie, ale rosyjski dyktator nie był zainteresowany. Teraz prezydent Ukrainy ponownie wyraził chęć bezpośrednich rozmów z Putinem. Rozmawialiśmy z USA i Francją o możliwości spotkania z Rosją przy okazji G7 z udziałem wszystkich państw demokratycznych. Putin tego nie chce. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem, że takie spotkanie mogłoby zostać zorganizowane w USA. Putinowi znacznie trudniej byłoby odmówić prezydentowi Trumpowi. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Według Politico europejscy liderzy będą przekonywać Trumpa, że tylko zwiększając presję na Putina da się go nakłonić do zakończenia wojny. Tyle, że prezydent USA nie chce zwiększać pomocy dla Kijowa, niechętnie też naciska na Rosjan, a z takim podejściem Kreml na pewno nie zrobi kroku wstecz. Tomasz Orzechowski, TOK FM.
1: Do rozmów we Francji Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego wrócimy w TOK 360 o 12.30. FIFA chciała uniknąć takich obrazków. Podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
20: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
21: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu, który tworzy Islamską Republikę Iranu.
20: Nie będę tego oglądać, zwłaszcza po tym, jak zakazano nam pokazywać naszą historyczną flagę. Nie oglądam meczu i im nie kibicuję.
1: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Oliwy do ognia po meczu Iranu dolał trener reprezentacji Amir Galanei, szkoleniowiec zespołu, którego Donald Trump najchętniej w ogóle nie wpuszczałby do Stanów Zjednoczonych. W emocjonalnej wypowiedzi opisał, jak wygląda turniej z jego perspektywy.
22: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego chcę powiedzieć, że reprezentacja Iranu jest prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną i pozbawioną wsparcia drużyną w historii Mistrzostw Świata. Nie ma tu prezesa federacji, nie ma menedżera drużyny, nie ma kierownika do spraw operacyjnych, nie ma też pracowników mediów. Na ławce rezerwowych, kiedy trzeba było zarządzać zmianami, zadaniem, które zwykle zajmuje się menedżer drużyny, tę rolę pełnił jeden z trenerów. Podobnie niektóre obowiązki przedmeczowe, którymi powinien zająć się personel administracyjny, spadły ostatecznie na kadrę trenerską. Zamiast skupiać się wyłącznie na kwestiach technicznych i taktycznych, nasza kadra trenerska musiała zajmować się sprawami organizacyjnymi. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
1: Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. A ropa naftowa jest najtańsza od marca. Kosztuje nieco ponad $80 za baryłkę, ale rynki mogą się tu pospieszyć z optymizmem, ostrzega w TOK FM Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Xeliona. Ropa tanieje na fali zapowiadanego porozumienia irańsko-amerykańskiego oraz nadziei na otwarcie cieśniny Ormus, ale tu jeszcze wiele może się zdarzyć, mówił nasz gość w rozmowie z Rafałem Hirszem w porannym EKG.
23: Ja wiem, że oczywiście jest wstępne porozumienie, ten Memorandum of Understanding, jak to się ładnie nazywa.
24: I od kilku dni nikt go nie odwołał.
23: I od kilku dni nikt nie widział, jak co w nim jest. To było bardziej zabawne. I od kilku dni Stany Zjednoczone mówią co innego, Iran mówi co innego na temat jego treści.
24: A rynkom to nie przeszkadza.
23: I to jest zadziwiające najbardziej. I w tym, ja się śmieję, bo to naprawdę jest zadziwiające najbardziej. Według mnie treść tego porozumienia wcale nie jest ustalona i jeszcze różnie to może się skończyć. Dlatego też ta reakcja rynków, to było prawie pewne, że tak to będzie wyglądało, bo rynki finansowe mają swoją specyfikę. Jak da się coś zarobić, to trzeba zarabiać. Ale według mnie od strony tej geopolitycznej, normalnej, patrzenia na to, co się będzie działo, to dużo rzeczy jeszcze jest absolutnie niepewnych i ja nie zakładałbym, że już jest z głowy.
1: A tańsza ropa naftowa ma kluczowe znaczenie dla cen paliw, zwłaszcza, że rząd właśnie wycofał część programu paliwowego CPN, wypada z niego niższa akcyza na benzynę i olej napędowy i to ma zdaniem rządzących skompensować właśnie taniejąca ropa naftowa. Właśnie, jeśli chodzi o ceny ropy na jutro, minister energii ogłosił właśnie, że litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,10 zł, benzyny 98 6,75, oleju napędowego 6,44 zł, tak więc więcej niż dzisiaj. Koniec przeszukań w Lutoryżu pod Rzeszowem. W zeszłym tygodniu na działce należącej do niegdyś do aresztowanej patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono łącznie 3 szczątki 34 ludzkich płodów. Teraz zaczną się ich sekcje. O szczegółach Marcin Starzec.
0: Przez kilka dni kilkuset policjantów przesiewało każdą grudkę ziemi na pięciarowej działce. Obok szczątków płodów wykopano tysiące bloczków parafinowych, płytek mikroskopowych i fragmenty dokumentacji, zakopanych na różnej głębokości, w różnych miejscach ogrodu, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
2: Policjanci musieli bardzo uważać, żeby każdy dowód, który był zakopany, nie został zniszczony. Każda grudka ziemi musiała być przesiana.
0: Prokuratura zapowiada teraz sekcję zwłok, przesłuchania świadków i zabezpieczenia dokumentacji z placówek, w których pracowała 57-latka. Stanowisko w sprawie wydała też konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii. Profesor Ewa Kaznowska zwraca uwagę, że w takich sprawach procedury są jasne.
3: Jeżeli rodzina nie chce dokonać pochówku, płody dwa razy w roku są odbierane przez gminę Rzeszów, która przeprowadza taki pochówek zbiorowy.
0: Profesor Kaznowska zapowiada też przegląd procedur w szpitalach i zakładach patomorfologii. Magdalena H. trzy następne miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOG FM.
1: Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Jak mówił w rozmowie z TOK FM nasz synoptyk, najgoręcej będzie na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Temperatury wzrosną do nawet 35 stopni.
4: Od czwartku odczujemy napływ takiego już wyraźnie cieplejszego powietrza. Na południowym zachodzie Polski ta temperatura już może osiągnąć 27-28 stopni. Natomiast na północnym wschodzie będzie to tylko 19-20, a południowy zachód 28-29, więc tu już zbliżamy się do takich wartości upalnych. No i początek weekendu, piątek, w zachodniej części kraju, tutaj ziemia lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
1: Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upały mają utrzymać się w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku.
5: Autopromocja.
25: Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy w środę po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
26: Reklama.
27: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępny w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
28: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ale sztosy.
9: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
26: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej.
29: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. A zaczynamy od sportowych doniesień z ostatniej chwili. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego Wimbledonu. Zmagania na londyńskich kortach ruszają 29 czerwca. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zapowiedział, że w piątek odbędzie się kolejna runda negocjacji z USA. Wczoraj państwa te podpisały wstępne porozumienie. Teraz negocjacje, które według Araghchiego potrwają 60 dni, mają doprowadzić do ostatecznej umowy pomiędzy tymi państwami w sprawie zakończenia wojny. Skupią się one na irańskim programie nuklearnym oraz zniesieniu sankcji. Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie Macierewicza świrem przez szefa MSZ w trakcie wystąpienia w Sejmie w marcu tego roku. Wniosek o wszczęcie postępowania o zniesławienie Macierewicza skierował do prokuratury poseł PiS Bartosz Kownacki. Macierewicz sam nie wniósł oskarżenia.
1: 12.22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Tomasz Imiela, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracuje w oddziale internistycznym jednym z warszawskich szpitali oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym. Dzień dobry, panie doktorze.
33: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Komentujemy dalej sprawę Dawida Kacprzyka, radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, który już nie reprezentuje Koalicji Obywatelskiej. Lekarza w trakcie specjalizacji, który zrobił 1 600 000 zł w ciągu roku, głównie w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale i współpracując z trzema innymi placówkami. Panie doktorze, ja wiem, że stawki w szpitalach nie są sztywne, ale ile tak na oko trzeba pracować w służbie zdrowia, żeby takie pieniądze zarobić?
33: Jak zawsze można powiedzieć, to zależy. Ale to rzeczywiście są bardzo duże kwoty i to wymaga, jeżeli ten pan doktor zarabiał na podstawie umowy, w której jakby podstawą wynagrodzenia była stawka godzinowa, czyli ileś tam złotych za godzinę, no to to by wymagało rzeczywiście przepracowania no co miesiąc kilkuset, tam 200-300 godzin na pewno,
1: to
33: albo
1: jest,
33: i więcej.
1: To prowadzi do pytania, na ile pracując w tak odpowiedzialnym zawodzie można pracować tyle godzin miesięcznie, nie stwarzając zagrożenia dla pacjentów, jeśli rzeczywiście jest to, te papiery przekładają się na pracę.
33: No i to jest świetne pytanie i to jest bardzo ważny temat, który dobrze, że przy tej okazji można też poruszyć.
1: No więc to jest to pytanie, bo jakby, kto jest w tym momencie gotowy? Jakie są instytucje, które mogą kontrolować czas pracy lekarzy i jakie są instytucje, które stwierdzają, czy lekarz pracuje za dużo, czy za mało i czy system, w którym obecnie lekarze funkcjonują, jest systemem, który premiuje zatrudnianie się w kilku różnych miejscach, żeby nawet czasem kosztem pewnej energii życiowej i pewnego bezpieczeństwa pacjentów zapełniać luki?
33: Tak, to jest złożona sprawa. Więc po pierwsze, część lekarzy jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i wtedy obowiązują te osoby wszystkie prawa i obowiązki wynikające właśnie z umowy o pracę. I tutaj to nakłada istotne ograniczenia, jeśli chodzi o ilość godzin, bo wtedy oni muszą mieć zapewniany odpoczynek dobowy, tygodniowy i tutaj już wyrabianie tak dużej liczby godzin jest utrudnione i jeżeli w tej sytuacji jakiś lekarz przekracza te normy, to do kontroli tego czasu pracy jest upoważniona na przykład Państwowa Inspekcja Pracy, więc natomiast to jest według różnych danych 30, może 40% lekarzy pracuje w Polsce zatrudnionych na umowę o pracę. Nasz system podatkowy przede wszystkim sprawił, że od wielu lat w większości lekarzy opłaca się bardziej podpisywać tak zwane kontrakty, czyli tworzyć jednoosobowe działalności gospodarcze i podpisywać ze szpitalami bądź innymi placówkami umowy kontraktowe. I wtedy nie obowiązują już żadne ograniczenia. Teoretycznie można pracować cały czas.
1: I rozumiem, że jedna placówka nie jest w stanie sprawdzić, ile godzin w drugiej placówce ta jednoosobowa działalność gospodarcza pracuje.
33: No, w tej chwili nie. W zasadzie trudno takiej placówce to sprawdzić, choć to oczywiście by się dało zrobić, bo pamiętajmy, że mówimy cały czas o publicznym systemie ochrony zdrowia przede wszystkim. No i mamy jednego płatnika, jeden ten organ i płacący, i nadzorczy, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, więc teoretycznie byłaby taka możliwość, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikował pracę różnych lekarzy w różnych placówkach i jeżeli byłyby wyznaczone jakieś normy godzinowe czasu tego pracy, czyli normy, powyżej których nie wolno pracować, to by się dało skontrolować. Ale tak jak mówię, w tej chwili takich norm dla pracowników kontraktowych nie ma.
1: To budzi ogromny niepokój, biorąc pod uwagę, że możemy mieć do czynienia z lekarzem, który jest na przykład 3 doby na nogach.
33: Tak jest. I są dane, są badania pokazujące, że długotrwała praca, nie taka bez przerwy, odbija się na jakości tej pracy. Co więcej, już nawet taka praca 24-godzinna, w zasadzie powszechna w Polsce, tak? Bo większość takich dyżurów medycznych w Polsce pełni się w formacie, jeśli chodzi o lekarzy, takiej 24-godzinnej pracy non-stop. To już te 24 godziny, jeżeli to rzeczywiście jest taka praca bez odpoczynku, tylko nieustanna, to już samo w sobie jest bardzo trudne. I to już w trakcie tego standardowego dyżuru, pod koniec, czy nawet w trakcie jego trwania, człowiek może mieć naprawdę problemy z koncentracją. A co dopiero, jeśli taki dyżur trwa więcej niż 24 godziny?
1: Panie doktorze, pan jest praktykiem, pan pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ile czasu potrzebuje pan, żeby z takiego 24-godzinnego dyżuru się zregenerować?
33: Więc ja tu od razu powiem, że w szpitalnym oddziale ratunkowym ja się zrezygnowałem z dyżurów 24-godzinnych. Mhm. Pracuję akurat w takim szpitalu, gdzie my pełnimy zazwyczaj dyżury 12-godzinne. Bo powiem szczerze, 24-godzinne dyżury, które pełniłem przez jakiś czas, były absolutnie wykańczające i to powodowało, że ja później potrzebowałem doby czy dwóch dób na dojście do siebie. Bo to rzeczywiście jest bardzo intensywna praca. Jak państwo pewnie wiecie, w szpitalnych oddziałach ratunkowych w dużych miastach ilość pacjentów, która pojawia się i wymaga pilnej pomocy, jest bardzo duża. I to rzeczywiście wymaga maksymalnej koncentracji przez większość tego dyżuru. W oddziałach szpitalnych ilość tej pracy jest różna. To oczywiście zależy. Nie zawsze jest tak to bardzo ciężkie i tutaj ja już jeszcze cały czas kontynuuję te dyżury 24-godzinne, no ale po każdej takim dniu bezwzględnie wymaga to ode mnie kilkunastu godzin odpoczynku. To znaczy ja sobie nie wyobrażam pracy takiej, że miałbym po tym 24-godzinnym dyżurze, kiedy rano kończę pracę w szpitalu, iść i dalej pracować, bo jestem po prostu zbyt zmęczony.
1: Panie doktorze, bo ten temat jest głośny medialnie, bo są bardzo charakterystyczne wątki, które budzą wyobraźnię. On jest rozrabiany politycznie, on jest rozrabiany również przez media. Wobec tego Ministerstwo Zdrowia będzie się musiało jeszcze do niego odnosić. Co powinno Ministerstwo Zdrowia zrobić po tej sprawie? Jakie tu płyną wnioski dla lekarzy, już nawet nie dla polityków, ale dla lekarzy i pacjentów, związane właśnie z taką sprawą?
33: Moim zdaniem podstawowy wniosek, który płynie z tej sprawy dla mnie jako dla osoby, która pracuje w tym systemie od już tam ponad 10 lat, to jest taki, że najprawdopodobniej my będziemy teraz chcieli gwałtownie ukarać jakiegoś człowieka, przeprowadzić kontrolę, ale nie zastanawiamy się w ogóle w tej dyskusji, bardzo mało zastanawiamy się nad tym, jak to odbija się na jakości naszej pracy pod, z punktu widzenia pacjentów. To znaczy, my mówimy, że ktoś zarabia za dużo, za mało, pracuje za dużo, za mało, a nie ma tu, mało jest dyskusji, co zrobić, żeby ta praca przynosiła jakość dla pacjentów, żeby lepiej leczyć chorych. Może się okaże, że jeżeli lekarz zarabia duże pieniądze, ale to się przekłada na świetną jakość, że pacjenci są doskonale obsłużeni, to jest jakby łatwiejsze do zaakceptowania. Ja nie słyszałem, żeby ktoś dyskutował na temat jakości pracy tego lekarza. Ja go nie będę usprawiedliwiał, ale nie wiem, jak pracuje SOR akurat w tym szpitalu, co ten człowiek koordynuje. Tej dyskusji w ogóle nie ma, więc dla mnie podstawowy wniosek jest taki, że oczywiście mając w pamięci to oburzenie i te kwoty, które są astronomiczne, nie rozmawiamy o tym, że to jest przyczyna systemowa, tak? Wypchnęliśmy lekarzy na umowy kontraktowe, płacimy ogromne stawki godzinowe i jeszcze większe stawki jako procent od zabiegu, od procedury, którą robimy i nie zastanawiamy się na tym, że może w ogóle płatność za procedurę i w ten sposób rozliczanie szpitali jest błędem założycielskim. Nie płacimy za jakość leczenia, tylko za te procedury. To jest długa dyskusja, bardzo trudna, ale może to jest ten moment, żeby ją rozpocząć.
1: Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Siemiela, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, był z nami. Do sprawy Dawida Kasprzyka wrócimy jeszcze po 14 w popołudniu Radia Tok FM, a my teraz przenosimy się do Francji. Jest z nami Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: We Vian-le-Bain trwa szczyt grupy G7, pierwsze spotkanie liderów największych gospodarek świata od momentu, w którym Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę z Iranem. Są też przywódcy innych państw, m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym dzisiaj Donald Trump ma się jeszcze spotkać na rozmowach roboczych. Po tym, jak zostało podpisane wstępne porozumienie Waszyngtonu i Teheranu w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, spodziewa się Pan, że znowu Ukraina i Rosja znajdą się w agendzie rozmów Donalda Trumpa?
2: Wiele na to wskazuje. Trump na pewno chciałby osiągnąć pewien sukces, jakim byłoby niewątpliwie jakieś osiągnięcie pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Więc jest to teraz pewna szansa, że gdy jego główny problem obecnie, czyli wojna w Iranie, zakończy się, będzie miał on więcej czasu, żeby na to poświęcić i w tym momencie tą sprawę istnieją pewne przesłanki, pewne warunki do tego, żeby możliwe zaangażować amerykańskiego prezydenta. Ukraińcy chcą to zrobić wspólnie z Europejczykami, wykazując, że warunki zmieniły się i trzeba teraz nacisnąć na Rosję, żeby doprowadzić ich do stołu negocjacji i by Rosja negocjowała w dobrej wierze.
1: No właśnie, jesienią i zimą mieliśmy do czynienia z rozmaitymi próbami negocjacji, głównie delegatów Stanów Zjednoczonych z Moskwą, a potem delegatów Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. Jak teraz w ostatnich tygodniach zmieniły się warunki? Jakie argumenty ma w tym momencie strona ukraińska, żeby przekonać stronę amerykańską, że warto na Rosję nacisnąć?
2: No przede wszystkim Ukraińcy podkreślają to, że stwarzają wiele problemów dla Rosji na froncie, a także wewnętrznie poprzez uderzenia na terytorium rosyjskie. Ukraińcy prowadzą bardzo efektywną kampanię uderzeń atakujących rosyjską logistykę, tak zwane uderzenia middle strike na odległość od około 40 do 200 kilometrów od linii frontu. Te uderzenia są skalowane. Zmniejsza to nacisk na linię frontu. Ukraińcy, można powiedzieć, że obecnie wręcz ograniczyli całkowicie rosyjskie postępy na polu walki. Również uderzenia w głąb terytorium Rosji, które trafiają wręcz w najbardziej bolesne dla Putina punkty, czyli już Petersburg czy Moskwa, dzisiaj nawet moskiewska rafineria, to wszystko sprawia, że rosyjskie społeczeństwo zauważa problemy i skutki tej wojny i przedstawianie tego przez Ukraińców, właśnie te rozwój tych technologii bezzałogowych, przede wszystkim dronów przechwytujących, dronów na uderzenia Middle Strike, czy kompleksów naziemnych, to daje Ukrainie pewne karty, by pokazywać, że Rosja wcale nie przeważa, Rosja nie wygrywa tej wojny, a Ukraina ma teraz wszystkie zasoby, by przyprowadzić Putina do stołu negocjacji i on musi, powinien rodzić na ziemię. To jest przesłanie Zełenskiego do Trumpa, że Putin jest oderwany od rzeczywistości.
0: To w takim razie, biorąc pod uwagę sytuację, która się kształtuje na liniach frontu i na tyłach, czego w tym momencie, oprócz doprowadzenia Władimira Putina do stołu negocjacyjnego, Ukraina domaga się od Stanów Zjednoczonych? Jeszcze jakiegoś wsparcia militarnego?
2: No właśnie te dzisiejsze spotkanie w ramach, na marginesie szczytu G7, tak, obecność tam Europejczyków, którzy podzielają spojrzenie Kijowa, chodzi przede wszystkim o to, by Amerykanie zauważyli, że poprzez nacisk na Rosję jest możliwe osiągnięcie tego porozumienia pokojowego. Wiemy, że oczywiście Trump do tej pory nie wykazywał wielkiego zainteresowania w nacisku na Rosję, ale przedstawianie właśnie tych warunków obecnej sytuacji przez Zełenskiego i przez Europejczyków może sprawić, że będzie on bardziej przychylny do tego. No, przede wszystkim zarówno Ukraina, jak i jej europejscy partnerzy chcieliby, żeby Amerykanie nie zmniejszyli swojego zaangażowania, czyli udzielania danych wywiadowczych, czy również sprzedaży środków, zasoby obrony przeciwlotniczej, ponieważ również Putin wie, że takie są, że zarówno Ukraińcy, jak i Europejczycy będą starali się zmienić zdanie Trumpa. Zadzwonił on do Trumpa weekend z okazji, próbując złożyć mu życzenia z okazji 80. urodzin, ale spodziewana jest wizyta wkrótce Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Moskwy i tutaj istnieją pewne obawy, że będą próbowali oni zmienić stanowisko Trumpa, który po zakończeniu prawdopodobnym podpisaniu porozumienia z Iranem mógłby z kolei zmienić stanowisko na bardziej sprzyjające Rosji.
0: I tutaj musimy postawić wielokropek. Bardzo dziękuję. Kacper Sienicki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Za 4 minuty informacja, a po nich w południowej odsłonie magazynu EKG przywita się z Państwem Rafał Hirsch.
3: Reklama.
14: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
15: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16.20 w Radiu TOK FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
31: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
21: Notino. Today is yours. Feel good.
22: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Widaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
23: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 12.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister energii wydał rozporządzenie w sprawie jutrzejszych maksymalnych cen na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 10 groszy. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,75, a diesla 6,44. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeszcze dziś spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Trump zapowiedział też, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą. Amerykański prezydent uczestniczył w porannej sesji przywódców państw G7 na temat Ukrainy, w której wziął udział również Zełenski. Straż Graniczna zatrzymała obywatela Ukrainy podejrzanego o przemyt nielegalnych migrantów przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. Został on aresztowany, poinformował rzecznik nadodrzańskiego oddziału straży, kapitan Paweł Biskupik. Ukraińcowi grozi do 12 lat więzienia.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
25: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
27: Jest 12.42 na antenie TOK FM. Czas na kolejne wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. W naszym studiu pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki. Dzień dobry.
28: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
27: Dzisiaj oczywiście dużo się mówi o Ukrainie z różnych powodów. My skupimy się na powodach związanych ściśle z gospodarką, bo Ukraina rozpoczęła w końcu negocjacje dotyczące jej wejścia, przyszłego, ewentualnego wejścia do Unii Europejskiej. Te negocjacje, które były blokowane przez wiele miesięcy przez premiera Węgier Viktora Orbana. To teraz można powiedzieć, że już z górki i już niedługo będą się cieszyć z członkostwa unijnego?
28: Tu nie ma takich problemów.

0: przygotowanie gospodarki jako takiej. Rzecz w tym, że aby akcesja nastąpiła ostatecznie, obie strony muszą dojść do wniosku, że im się to opłaca. Na ten czynnik praktycznie najczęściej nie zwracamy w ogóle uwagi. Ja byłem ministrem gospodarki w czasie, kiedy kończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską. Zamykaliśmy ostatnie obszary negocjacyjne, by 1 maja 2004 roku znaleźć się w Unii Europejskiej. I wtedy mieliśmy dane z niemieckich, austriackich instytutów ekonomicznych, które wskazywały, że dla Niemców, dla Austriaków rozszerzenie Unii Europejskiej też będzie korzystne. To jest sytuacja win-win. Aby przygotować ukraiński system prawny, legislacyjny, finansowy, przedsiębiorców ukraińskich do tego, aby byli w stanie konkurować na otwartym unijnym rynku, trzeba czasu.
1: Ale przede wszystkim. To znaczy, trzeba, oni w tej chwili nie byli w stanie?
0: Trzeba przede wszystkim praktycznie kapitał europejski, kapitał zachodni, szybko by te najlepsze, najkorzystniejsze, najbardziej dobrze prosperujące, zapowiadające się projekty, przedsiębiorstwa, szybko by wykupił. Mhm. I mielibyśmy do czynienia trochę z taką naszą polską sytuacją, kiedy to krzyczymy, że tyle tutaj kapitału zachodniego napłynęło, jesteśmy... Ja nawet słyszałem kiedyś premiera Morawieckiego na forum ekonomicznym w Karpaczu w ubiegłym roku, że nie jesteśmy suwerenni, bo tyle kapitału zachodniego jest w Polsce. Tak. Ale my się do tego procesu przygotowywaliśmy długo. Ukraina będzie musiała wprowadzić cały szereg niekorzystnych doraźnie z punktu widzenia biznesu, monopolistów na rynku ukraińskim, regulacji.
1: Czy to znaczy, że może im się odechcieć?
0: Trochę trzeba powiedzieć, że wojna przeorała tę strukturę gospodarczą Ukrainy, bo przed wojną mieliśmy do czynienia z ogromnymi monopolami oligarchów ukraińskich. Dzisiaj przykład Azovstalu chociażby w metalurgii zniszczenia są dramatyczne i dzisiaj ta sytuacja już inaczej wygląda, ale czeka Ukraińców długa, trudna droga negocjacji, wdrażania często niepopularnych regulacji.
1: I kiedy można oczekiwać, że ta droga zakończy się w ich przypadku sukcesem? Nie wiem, 2035?
0: Powiem szczerze, na pewno nie szybciej niż polska droga do Unii Europejskiej. Te 7 lat negocjacji, to już właśnie wchodzimy w 32 rok. Tutaj trzeba też...
1: A ten czynnik wojenny nie będzie przyspieszał tej procedury? Bo tak generalnie Ukraina zaczęła na serio iść w stronę Unii Europejskiej i Unia się na to zgodziła dopiero wtedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę.
0: Wojna spowodowała, że Ukraińcy przestali się wahać. Bo szefuję już wiele lat Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej i pamiętam debaty w Ukrainie po pomarańczowej rewolucji, kiedy z jednej strony był entuzjazm, już za rok, dwa, trzy prawie znajdziemy się na rynku unijnym, a z drugiej strony, ale nasz biznes, nasza struktura eksportu. Proszę sobie wyobrazić, że przed rozpoczęciem tego procesu przed Krymem struktura ukraińskich obrotów wygląda następująco. 40% to były obroty handlowe z Rosyjską Federacją. 40% z Chinami i tylko 20% z całą Unią Europejską. Mhm. Więc Ukraina była dramatycznie zależna od rosyjskiej gospodarki, od Rosji. Wojna to przeorała, zmieniła, spowodowała, że dzisiaj nie ma już Ukraina wyboru. I Ukraińcy dzisiaj wiedzą, że w Rosji nie ma co szukać przyszłości, nie chcą ruskiego miru.
1: I idziemy do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Ukrainę, a jednocześnie pojawia się cały czas ten temat odbudowywania rosyjskiej ukraińskiej gospodarki, ukraińskiego państwa, jak tylko się ta wojna skończy. I są pytania, czy polskie firmy na tym skorzystają, czy są na to gotowe?
0: Tak,
1: to najczęściej, z punktu widzenia polsko-ukraińskiej izby,
0: tu najczęściej
1: jak to wygląda?
0: Pada porównanie z Irakiem, którego odbudowę w zamierzchłych czasach bardzo liczyliśmy, ale tu nie ma takiego porównania.
1: No tak, to jest
0: nasze sąsiedztwo, nasza bliskość kulturowa.

0: Nasza obecność w Ukrainie, bo polskie firmy już tam zainwestowały.
1: Co polskie firmy robią w tej chwili na Ukrainie?
0: Są. Żadna z polskich dużych firm, dużych inwestycji nie wycofała się z Ukrainy. Barlinek, Cersanit, Fakro, te firmy cały czas działają, produkują w ekstremalnie trudnych warunkach, bo walka o pracowników, którzy są często wzywani na front, cały system jakby weryfikacji i utrzymywania siły roboczej w tych fabrykach, aby mogły one funkcjonować, więc jesteśmy tam cały czas obecni.
1: A nowe firmy?
0: Tam. Proszę sobie wyobrazić, że w latach wojennych inwestowaliśmy tam rząd wielkości no, 200 milionów dolarów. To były bardzo często bardzo małe spółki. To były takie przyczółki na przyszłość, ale już zarejestrowane w Ukrainie z polskim kapitałem. Więc nawet w czasie wojny polscy przedsiębiorcy w Ukrainie inwestowali, przygotowując się do tego procesu odbudowy. Dzisiaj trwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, który stał się instytucją finansującą w ramach europejskiego, unijnego programu Ukraine Facility. Tam jest ten drugi filar, 50 miliardów dla Ukrainy, ale drugi filar ważny, 7,8 miliarda euro na instrumenty finansowe, instrumenty gwarancyjne. Bank Gospodarstwa Krajowego dzisiaj analizuje już w ogóle, żeby móc zostać instytucją finansującą w tym całym unijnym programie pomocy Ukrainie. Bank musiał udowodnić Komisji Europejskiej, że są polskie firmy, polskie projekty zmierzające do inwestycji w Ukrainie.
1: Nie rozumiem, że to zrobił, czyli są.
0: My jako Izba zebraliśmy ich najwięcej, bo ponad 40 projektów inwestycyjnych. Dzisiaj są one w obróbce, w cudzysłowie, w Banku Gospodarstwa Krajowego, bo to wymaga szczegółowych analiz. Ukraine Facility jest ukierunkowane na wsparcie podmiotów w Ukrainie. A to, czy one będą z kapitałem polskim, no to zależy już od naszej, od naszej aktywności, więc tu zawsze i przy każdej okazji apelujemy do polskich przedsiębiorców, śledźcie to, co się dzieje, śledźcie nowe instrumenty, nowe regulacje i korzystajcie z tego.
1: A od strony biznesowej, czysto biznesowej, to w ogóle ma sens? To jest rynek, to nie jest tak, że to jest rynek, który jest zbyt ryzykowny, klienci są mało zamożni, lepiej iść do Rumunii albo Czech, czy gdzie, zamiast, po co się na tą Ukrainę?
0: Z tą zamożnością klientów to przypomina mi się stary dowcip, on już dzisiaj nie do końca jest adekwatny do sytuacji w Ukrainie, ale dawno temu jeszcze właśnie przed Krymem, przed tym zwrotem w stronę Unii Europejskiej, unijnych standardów, mówiło się, że są 3 stopnie biedy w Ukrainie. Pierwszy stopień biedy jest bieda. Drugi stopień biedy jest bieda, nie ma pieniędzy. I trzeci stopień biedy, już ten najgłębszy, jest bieda, nie ma pieniędzy, trzeba wyciągać dolary. Okay. Proszę sobie wyobrazić, że przed Krymem oficjalne szacunki w Ukrainie podawały, że blisko 50% obrotu gospodarczego jest w szarej strefie. Uh-huh. Wyjście z tej szarej strefy.
1: No właśnie, ale to też pokazuje, że to jest ryzykowny rynek, tak?
0: Polskie firmy
1: chcą tam.
0: Polskie firmy, które się nauczyły Ukrainy, bardzo sobie chwalą działalność w Ukrainie.
1: Trzeba się nauczyć.
0: Ale trzeba się nauczyć. Największy błąd popełniali historycznie znowu, bo to też się dzisiaj zdecydowanie zmieniło. Historycznie rzecz biorąc, firmy popełniały błąd, uznając, że w Ukrainie obowiązują jakieś unijne standardy i wszystko jest proste, łatwe i przyjemne. I tu jako Izba spełnialiśmy taką rolę tłumaczenia, wyprowadzania czasem polskich przedsiębiorców z sytuacji kryzysowych. No, po to jest Izba. Do tego jesteśmy, między innymi do tego jesteśmy powołani. Dzisiaj to wygląda już inaczej, bo w Ukrainie jesteśmy obecni, prowadzimy tam biznes. Proszę sobie wyobrazić, żadna polska firma w czasie wojny nie wycofała swojej działalności z Ukrainy.
1: Rzecz w tym, że ci, którzy
0: mają sukcesy, się tym nie chwalą.
1: No właśnie.
0: Po co? Ci, którzy mają problemy, mocno to nagłaśniają, więc a co do korupcji, taki kluczowy, sztandarowy moment przełom lipca i sierpnia ubiegłego roku, kiedy to prezydent Zełenski popełnił dramatyczny błąd, próbując położyć swoją rękę nad niezależną prokuraturą antykorupcyjną i nad NABU, specjalną agencją rządową antykorupcyjną, niezależne instytucje. Ukraińcy wyszli na ulicę, protesty. Za nimi dopiero protesty świata zachodniego spowodowały, że druga osoba w państwie, szef sekretariatu prezydenta Ukrainy, pan Jermak, musiał się podać do dymisji. Także to był taki, powiedziałbym, kropla przepełniająca już czarę goryczy, jeżeli chodzi o stosunek do korupcyjnych zachowań, korupcyjnych działań. A co do naszych obrotów handlowych, Ukraina dzisiaj jest siódmym rynkiem, na którym lokujemy nasz eksport.
1: Co eksportujemy?
0: Eksportujemy, proszę sobie wyobrazić, przede wszystkim żywność i produkty rolne. Mamy nadwyżkę w obrotach handlowych w tym sektorze rolnym.
1: Czyli Ukraina zalewa nas.
0: Kilkunastoprocentowym.
1: Ukraina zalewa nas, a my zalewamy
0: Ukrainę. Ukrainę, także warto o tym pamiętać. Ale przede wszystkim maszyny, materiały przemysłowe, to co wszystko idzie na wyposażenie tamtejszej gospodarki, unikanie zniszczeń. W 2025 roku mieliśmy ponad 37 miliardów nadwyżki w obrotach handlowych. Więcej eksportujemy niż importujemy z Ukrainy. I ważne, broń w naszym eksporcie stanowiła 10% polskiego eksportu.
1: Tylko 10.
0: Tylko 10%.
1: No to niech sobie radzą polskie firmy na Ukrainie jak najlepiej. Trzymamy kciuki i te
0: negocjacje. Nie przeszkadzajmy im, bo niestety na to, na ile sobie radzą, jak skutecznie sobie radzą, niestety też rzutuje polityka i ta debata historyczna, którą z Ukrainą toczymy.
1: Bardzo dziękuję. Pan Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki.
0: Dziękuję
1: był
0: bardzo.
1: Naszym gościem. Dziękuję bardzo. Za moment informacje, a zaraz po nich wraca Filip Kekusz i TOK 360. Rafał Hirsch, dziękuję.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Autopromocja. Plan działania.
5: Deepfake'i, sklonowane głosy, fałszywe profile i rozmowy prowadzone przez sztuczną inteligencję. Narzędzia, które jeszcze niedawno kojarzyły się z filmami science fiction, dziś mogą być wykorzystywane do oszustw, manipulacji i wywierania wpływu. Ale czy w erze AI klasyczny szpieg staje się zbędny? Jak wygląda współczesny werbunek i dlaczego internet stał się jednym z głównych pól działania obcych służb? O tym w audycji Plan Działania już dziś, 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Na Wimbledon bez kwalifikacji. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę. Jest projekt uchwały w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Jeszcze dziś zajmie się nim rząd. W piątek kolejna runda amerykańsko-irańskich rozmów i oficjalne podpisanie wstępnego porozumienia. Jest 13. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do Wimbledonu. To oznacza, że nasza tenisistka, która w czerwcu grała w finale Rolanda Garrosa w Paryżu, w wielkoszlemowym turnieju w Londynie będzie rozstawiona i nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. A więcej o tym wie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
22: Na liście, którą ogłosili organizatorzy Wimbledonu, jest 7 nazwisk i z numerem pierwszym widnieje tam Maja Chwalińska. To oczywiście jeżeli chodzi o singla kobiet. Co ciekawe, 6 pozostałych nazwisk to są Brytyjki, w tym Harriet Dart, no a 8 dzika karta ciągle jeszcze jest niewiadomą. Tutaj chodzi o to, że organizatorzy ciągle czekają na to, czy w singlu zdecyduje się zagrać Serena Williams. Ona gra dziś w Deblu w Berlinie, no i ma podjąć wkrótce decyzję, czy będzie się o tą dziką kartę w singlu starać. Natomiast Serena Williams na pewno otrzymała dziką kartę na Debla, w którym zagra ze swoją siostrą Venus. Przemysław Pozowski, TOK FM.
21: A Wimbledon startuje 29 czerwca. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć w tej sprawie specjalną uchwałę.
23: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
21: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Rząd zajmuje się na dzisiejszym posiedzeniu również kwestią najmu krótkoterminowego. Chodzi o nowelizację ustawy o usługach hotelarskich i wprowadzenie definicji najmu krótkoterminowego. Ma to uporządkować rynek wynajmu turystycznego oferowanego w internecie. Ustawa wprowadza ogólnopolski rejestr mieszkań, apartamentów i domów wynajmowanych turystom. Każdy obiekt dostanie unikalny numer identyfikacyjny, który będzie obowiązkowo podawany w ofertach, a za złamanie zasad, czyli wynajmowanie poza rejestrem, będą kary, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
0: jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
21: Gminy zyskają prawo do tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy będzie zakazany, aby ograniczyć jego uciążliwość dla mieszkańców. Prawdopodobnie w piątek ruszą rozmowy nad ostatecznym amerykańsko-irańskim porozumieniem pokojowym, przekazały władze w Teheranie. Tego dnia w Szwajcarii ma zostać oficjalnie podpisana wstępna umowa w tej sprawie, o czym więcej Tomasz Orchowski z naszej redakcji zagranicznej.
1: Wciąż nie jest jasne, co dokładnie znajduje się we wstępnej umowie, która, jak przekazał wiceprezydent USA J.D. Vance, ma zaledwie 1,5 strony i jest bardzo ogólna. Amerykanom zależy przede wszystkim na otwarciu cieśniny Ormus i na tym, by Iran nie miał broni jądrowej. Reuters donosi, że umowa nie reguluje, co się stanie ze wzbogaconym już uranem. O priorytetach Irańczyków mówi szef tamtejszej dyplomacji Abbas Araghchi. To być może najważniejsza kwestia w memorandum. Deklaracja natychmiastowego i trwałego zakończenia wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Ten punkt może doprowadzić do załamania się procesu pokojowego, bo Izraelczycy nie zamierzają wycofywać się z Libanu, gdzie atakują Hezbollah. Sojusznika Iranu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
21: O niemal 9% wzrosną od 1 lipca płace minimalne w ochronie zdrowia. To efekt corocznej ustawowej waloryzacji. Podwyżki obciążą budżety szpitali, które się nie spinają, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zwleka z przelewami za nadwykonania. Centrum Onkologii w Bydgoszczy cały czas czeka na część środków za ubiegły rok. Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o 28 milionów złotych, wylicza dyrektor Centrum Onkologii Janusz Kowalewski.
19: Po co szpital zapłacił hurtowniom farmaceutycznym za leki zostało zwrócone. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak praca przy podawaniu leków w leczeniu systemowym i to nie zostało do dnia dzisiejszego za ubiegły rok zapłacone.
2: Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania za pierwszy kwartał tego roku. To już kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych, które nie zostały uregulowane przez NFZ.
19: Około 55 milionów mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe typu pakiet onkologiczny, kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
2: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
21: Kolejne informacje o 13.20, a teraz sprawdźmy jeszcze pogodę.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
21: Na Suwalszczyźnie i Podlasiu może dzisiaj zagrzmieć. Deszczowo będzie natomiast w całej północno-wschodniej części kraju. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: 13.07, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Karolina Wanda Olszowska, Uniwersytet Jagielloński i Instytut Badań nad Turcją. Dzień dobry, pani doktor.
26: Dzień dobry.
25: Hakan Fidan jest w Moskwie. Szef tureckiej dyplomacji przyleciał do Rosji na trzydniową wizytę, gdzie spotyka się tak z Władimirem Putinem, jak i ze swoim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowem. Jakie są główne punkty tej trzydniowej wizyty?
26: Dwudniowej, z tego co wiemy, bo to jest 16-17. Tak, i tutaj główne punkty to jest przede wszystkim rozmowa, czy mówiliśmy o tym, że na początku lipca w Turcji będzie szczyt NATO, więc te punkty to jest między innymi rozmowa na zasadzie, co zrobić z S-400 i tutaj pewne negocjacje właśnie z Rosją, potencjalne, oprócz tego właśnie uspokojenie nastrojów i pokazanie, że do Turcji w dalszym ciągu również będzie rozmawiała z Rosją. Oprócz tego oczywiście wojna rosyjsko-ukraińska, no bo Turcja chce tutaj znowu być mediatorem, gdzie zostało takie zapytanie ze strony Kijowa. Również bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, no i oczywiście przyszłość Syrii i interesów i rosyjskich, i tureckich w Syrii, więc to są takie główne punkty, no i Kaukaz, oczywiście po wyborach w Armenii, które są w tym tym momencie wskazywane jako te, nad którymi ma rozmawiać Hakan Fidan właśnie będąc w Moskwie.
25: Turcja po 2022 roku, czyli po tym jak rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę na pełną skalę, odgrywała pewną rolę w rozmowach między Moskwą a Kijowem. Wynegocjowała też ten pakt, który służył przewożeniu żywności przez Morze Czarne. Czy w tym momencie, w sytuacji, w której która obecnie nam się klaruje tak na linii frontu, jak i w rozmowach dyplomatycznych, Turcja faktycznie ma szansę odegrać dalszą rolę, jeśli chodzi o prowadzenie negocjacji między Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim?
26: Znaczy ona cały czas jakby odgrywa na tym niższym szczeblu roboczym tutaj rolę, dlatego że te negocjacje miały miejsce w Turcji i ta droga dyplomatyczna jest podtrzymana. Nie do końca mi się wydaje, żeby możliwe było, żeby Turcja przeprowadziła te główne rozmowy między przywódcami. Co prawda tutaj, szczególnie po stronie ukraińskiej, pierwsza jest prośba do Turcji o przeprowadzenie takich negocjacji. Oczywiście Turcja jest bardzo otwarta i bardzo chętna. Po drugie, no też mówi się o tym, że tutaj Turcja, czy Kijów chce zacieśnić relacje z Turcją właśnie na zasadzie na przykład wspólnego budowania sprzętu wojskowego. Ale nie wydaje mi się, żeby Rosja chciała, żeby to Turcja była gospodarzem tego typu rozmów. To znaczy zawsze do tej pory, mimo wszystko, Putin patrzył na Turcję jako na tego ewentualnego partnera, ale nie na tym samym poziomie, więc nie jest to państwo, które on by widział jako to, które odgrywa rolę mediatora. Już to oczywiście może się zmienić, biorąc pod uwagę, że może to być jedyne wyjście, a Turcja jednak ma bardzo dobre relacje i z Rosją, i z Ukrainą. Ale w tym wypadku, w tym momencie wydaje mi się, że to nie będzie na tak wysokim poziomie możliwe, no bo tutaj Turcja nie była do tej pory postrzegana jako właśnie tak ważne państwo, żeby prowadzić rozmowy między przywódcami.
25: Recep Erdoğan był jedynym przywódcą państwa NATO, który po 2022 roku regularnie spotykał się z Władimirem Putinem, potem jeszcze przed Viktor Orban i Robert Fico. Sama Turcja jest też państwem, które kupowało, jak pani wspomniała, od Rosji nowoczesną broń, to jest 400, chcąc jednocześnie kupić nowoczesne myśliwce od Stanów Zjednoczonych. No i to składa się na taki dość niejednoznaczny obraz, bo Turcja jest raczej koniem trojańskim Rosji w NATO, czy łącznikiem między tymi dwoma organizmami?
26: Ja bym nie nazwała w tym momencie koniem trojańskim Rosji w NATO, bo po pierwsze Turcja ma teraz wyjątkowo dobre relacje zarówno z NATO, jak i z Stanami Zjednoczonymi, ponieważ szczególnie po tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czyli tej wojnie izraelsko-amerykańsko-irańskiej, Turcja jakby wie i to też Turcy widzą, bo to widać w sondażach, że NATO jest jej głównym oparciem bezpieczeństwa. Z drugiej strony, gdyby nie była w NATO, nie byłaby w ogóle ważna pod tym względem dla Rosji. To znaczy Rosja ją wykorzystywała do destabilizacji właśnie wewnątrz NATO i podsycenia tych obaw. Ale jest ewidentnie państwo, które balansuje i to balansowanie ma wpisane w swoją historię od początku XX wieku i chce być właśnie pomiędzy Wschodem a Zachodem, bo chce jak najwięcej uradzić dla siebie. Znaczy Turcja w swojej polityce jest bardzo pragmatyczna. Tak na dobrą sprawę właśnie od początku wybuchu pełnoskalowej wojny Turcja po prostu z jednej strony podwyższyła swój obrót handlowy z Rosją i to kilkukrotnie, ale z drugiej strony sprawiła, że te różnice były dużo mniejsze dla niej. To znaczy mimo tego, że kupowała od Rosji więcej niż wcześniej i jakby tutaj bilans handlowy wychodził nam znowu na korzyść Rosji, to Rosja nie miała już takich możliwości nacisku na Turcję, ponieważ było to jedyne państwo jakby tutaj w NATO, które no pozwalało jej poniekąd omijać część sankcji. Że jakby tutaj w dalszym ciągu jakby prowadziło tą wymianę handlową. Zna po prostu to wszystko patrzy bardzo pragmatycznie. Potrafi mieć z jednej strony umowy i wysyłać, sprzedawać sprzęt Ukrainie i budować przecież fabrykę dronów pod Kijowem, która jest właśnie tych takich sławetnych Bayraktarów firmy Baykar, a z drugiej strony prowadzić tutaj zakrojoną na wysoką skalę wymianę ekonomiczną z Rosją. Więc to jest przede wszystkim postawienie na własny interes. I ja bym tak postrzegała Turcję jako państwo pragmatyczne, które z jednej strony, jeżeli będzie miało interes, to będzie balansować, ale z drugiej strony też wie, że jej oparciem bezpieczeństwa było i jest NATO. I z tego NATO ona nie chce zrezygnować i trzeba to po prostu wiedzieć, prowadząc jakiekolwiek negocjacje z Turcją, że tutaj trzeba mieć na uwadze i wiedzieć, jak to wykorzystać.
25: A to balansowanie między Rosją a Zachodem i NATO nie przeszkadza żadnej z tych stron tej naszej nowej, współczesnej, zimnej wojny?
26: Znaczy na pewno przeszkadza na tej zasadzie, że nawet to teraz mówi się, że właśnie na szczycie NATO, na którym ma przecież przylecieć do Turcji Trump, będzie negocjowanie właśnie, co się stanie z S-400, ponieważ Turcja dalej jest pod tymi sankcjami, które została za zakup S-400.
25: S-400, czyli rosyjska broń, tak? Rosyjskie rakiety.
26: Tak, rosyjska broń, tak, systemy antyrakietowe, które są. No i Turcja musi je oddać w jakiś sposób, w sensie musi coś z nimi zrobić, żeby ewentualnie nie było sankcji i mogła powrócić do programu F-35 tych samolotów, myśliwców piątej generacji. Co prawda nie wiadomo, czy miałaby wrócić, żeby je budować tak jak wcześniej, czy raczej po prostu wrócić i móc je kupić. Ale no i bardzo na tym zależy, biorąc pod uwagę, że i w tym momencie największą jakby taką dziurą w obronności jest właśnie obrona powietrzna, w sensie potrafi między innymi tutaj dobre systemy zestrzeliwania dronów i lekkich rakiet, ale boi się, że jeżeli Izrael by ją potencjalnie zaatakował, to właśnie tutaj ma pewną dziurę, jeżeli chodzi o myśliwce, bo ma oczywiście F-16, no ale one już się zestarzały od tego czasu. Więc z jednej strony mamy tutaj konkretne interesy i na pewno będzie na to stawiać. I w tą stronę w tym momencie od kilku już, od dwóch lat powiedzmy, Turcja bardzo silnie patrzy i przede wszystkim naciska w tą stronę, ale nie przeszkadza jej to w żaden sposób robić interesy z drugą stroną. To znaczy na to, na ile może to wykorzystać. No Turcja też czasami podejmuje współpracę z Rosją, biorąc pod uwagę, że na przykład jak budowa elektrowni atomowej, okazało się, że nigdy nie chciał wejść budować tą elektrownię. Ta zasada budowania elektrowni akurat była dla Turcji niekorzystna, ale z drugiej strony teraz niezukończona, bo przez sankcje Rosja nie może kupić tutaj odpowiedniego wyposażenia tej elektrowni. Więc tutaj mamy taką złożoną jakby tą mozaikę tych wzajemnych zależności interesów i tych, co już jest jakby rozwinięte. Dlatego no, Turcji to nie przeszkadza. W tym momencie dwóm stronom to o tyle nie przeszkadza, że Rosja nie ma wyboru, a Stany Zjednoczone też postrzegają w tym momencie Turcję jako takie stabilne państwo w regionie, to znaczy jako mimo wszystko państwo, z którym gdzieś tam powiedzmy Trump prowadzi z jednej strony interesy, a z drugiej strony, no biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie, oprócz Izraela, która jest w tym momencie, no mówiąc bardzo kolokwialnie, powiedzmy dość kontrowersyjnym państwem regionu, no to Turcja jest w sumie jedynym stabilnym państwem, no bo przecież nawet w rejonie Zatoki Perskiej w tym momencie mamy bombardowania i nie wiadomo, co się stanie. Więc tutaj po prostu ona jest w tym momencie w dobrej sytuacji geopolitycznej.
25: A biorąc pod uwagę ta złożoność stosunków Turcji, czy to z państwami wspólnoty transatlantyckiej, czy to z Moskwą, spodziewa się pani jakichś konkretnych ustaleń, które zostaną zakomunikowane opinii publicznej po tej dwudniowej wizycie Hakana Fidana w Moskwie?
26: Wydaje mi się, że nie, że jeżeli to będą ustalenia, to ewentualnie na temat właśnie tego, że Turcja będzie mediować na jakimś szczeblu z powrotem. I oprócz tego myślę, że jeżeli coś będzie, to będzie to stabilna, znaczy wspólna praca nad ustabilizowaniem sytuacji w Syrii, nad właśnie tutaj podtrzymaniem pokoju między Iranem i Izraelem, ewentualnie właśnie podtrzymaniem pokoju na Kaukazie, szczególnie w tych relacjach Armenia-Azerbejdżan, bo Turcji na tym zależy. No i bezpieczeństwo nad Morzem Czarnym. Znaczy tutaj wielokrotnie Turcja komunikowała, że drony, czy to ukraińskie, czy to rosyjskie, dolatują na jej terytorium, że miny dryfujące są zagrożeniem, że też na jej wodach terytorialnych bombardowane są statki. Najczęściej te akurat rosyjskie floty cieni przez stronę ukraińską, no ale ona to postrzega jako zagrożenie właśnie własnego terytorium. Więc myślę, że tutaj w tym kontekście będą jakieś ewentualne informacje dostępne publicznie, że wszystkie strony będą na przykład pracować nad tym bezpieczeństwem, też infrastruktura, jeżeli chodzi o Morze Czarne. Nie wydaje mi się, żeby coś publicznie było powiedziane na temat S-400, bo to jest taka trochę rzecz, która jest podawana, bardzo często się pojawia w różnych spekulacjach, to spekulacjach wysokiego szczebla też po stronie tureckiej, czy to analityków, czy to polityków, ale na dobrą sprawę żadna z tych rzeczy do tej pory się nie, w żaden sposób nie potwierdziła, więc tutaj też myślę, że taka informacja się nie pojawi, ale myślę, że najbardziej będzie to w tej zasadzie, żeby jednak stabilizować region i ewentualnie, żeby Turcja mogła odgrywać jakąś rolę w mediacjach Rosja-Ukraina, z tym, że nie wydaje mi się, że na tym najwyższym szczeblu.
25: A Hakan Fidan to jest dobry minister spraw zagranicznych, a pytam, bo jego taka prezencja, naturalna charyzma to jest coś, co budzi respekt, a po drugiej stronie ma Siergieja Ławrowa, niegdyś uważanego też za politykę wysokiej klasy.
26: Znaczy ja mogę powiedzieć tak, ja obydwu panów słyszałam na żywo w kwietniu właśnie w Antalii na forum dyplomatycznym w Ankarze. Z jednej strony Fidan, no to jest były w ogóle dyrektor wywiadu tureckiego, więc on też ma taką trochę otoczkę tego, mówi się o nim w ogóle w Turcji Książę Ciemności, dlatego że oni naprawdę niewiele wiadomo, jeżeli chodzi o takie rzeczy nieoficjalne. Z drugiej strony jest on dobrze wykształcony, bardzo dobrze mówi po angielsku, mówi po arabsku, z tym, że no nie bardzo, jakby dobrze się tutaj prezentuje na arenie międzynarodowej. I negocjował w przeszłości jeszcze jako dyrektor wywiadu różne umowy dwustronne między Turcją a różnymi państwami, między innymi regionu. Ławrow, jeżeli ma być szczera, to jak go usłyszałam ostatnio, to bardzo się postarzał, to bardzo było widać. To znaczy, to nie był Ławrow, który mówił ani ciekawie, ani charyzmatycznie. Ja też go porównywałam do zeszłego roku, mówił to razem po rosyjsku i także ludzie zaczęli wychodzić z sali, bo po prostu było to nudne. Oprócz tego, że wspomniał 4 razy Polskę, więc znaczy, że jesteśmy tak ważnym państwem w odniesieniu. Więc myślę, że tutaj widać pewną różnicę. To znaczy, że Fidan jest jednak w tym miejscu, kiedy po pierwsze ta jego kariera szybuje, z drugiej strony jest on znacznie młodszy, ma też duże doświadczenie mimo wszystko w trudnych rozmowach i to myślę, że jest ważne. Z drugiej strony jest bardzo doświadczony Ławrow, ale który widać, że już po prostu posuwa się w latach, więc myślę, że tutaj to będzie bardzo ciekawe spotkanie po dwóch stronach, bo na pewno jedna druga strona jest bardzo dobrze przygotowana i to też tutaj myślę, że jest warte podkreślenia, że nie tylko ministrowie, ale całe resorty, które są, tak jak ja je obserwowałam, to byli ludzie, którzy byli przygotowani na to, gdzie są językowo, jeżeli chodzi o wiedzę, o tym, do kogo mówią i to też jest ważne, żeby tego nie lekceważyć, w ogóle patrząc się na tą dyplomację.
25: Bardzo dziękuję. Dr Karolina Wanda-Olszowska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Badań nad Turcją, była z nami. Za chwilę informacje.
3: Reklama. Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Parlament Europejski poparł porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie CEU. W ten sposób Unia kończy pracę nad regulacjami wdrażającymi porozumienie wynegocjowane przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w lipcu zeszłego roku. W zamian za obietnicę utrzymania CEU, między innymi na europejskie samochody na poziomie 15%, von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne. Brytyjski rząd ogłosił kolejne sankcje wobec Rosji, biorąc tym razem na celownik jej flotę cieni. Sankcjami objęto 4 statki zaangażowane w eksport rosyjskiego LNG oraz 23 statki używane do transportowania ropy. Na liście znaleźli się też oficerowie wywiadu wojskowego GRU i firmy słupy, które według podejrzeń władz brytyjskich sterowane są przez rosyjskie służby specjalne. Wszyscy mają brać udział w pozyskiwaniu technologii dla rosyjskiego sektora wojskowego. Ponadto rząd brytyjski zadeklarował, że wesprze ukraiński sektor energetyki jądrowej, przekazując mu 210 milionów funtów. Posłanka Razem Marcelina Zawisza składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie lekarza z Warszawy, który w rok zarobił ponad 1,6 mln złotych. Chodzi o Dawida Kacprzyka, związanego z Koalicją Obywatelską, radnego z Ursusa. 28-latek mimo braku specjalizacji został kierownikiem jednego z SOR-ów w Warszawie, mówi posłanka Zawisza.
27: Prokuratura powinna się tym zająć, dlatego, że mówimy o publicznych pieniądzach. Naprawdę nie może być tak, że to, że ktoś ma legitymację partyjną, uprawnia go po prostu do jakiegoś politycznego obżarstwa na publicznych pieniądzach.
11: Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Władze Warszawy zleciły audyt w Szpitalu Południowym, gdzie był zatrudniony. Odmowa transkrypcji małżeństwa zawartego za granicą to łamanie prawa, oceniła pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Dodała jednak, że trzeba zaczekać na rządowe rozporządzenie. To reakcja Kotuli na zapowiedź niektórych samorządów, na przykład Zakopanego, że podległe im urzędy stanu cywilnego nie będą dokonywać transkrypcji aktów zawartych za granicą małżeństw osób tej samej płci. Jak przypomniała, to wyroki polskich sądów mówią, że należy uznawać małżeństwa zawarte za granicą. Kolejna porodówka do likwidacji. 1 lipca w szpitalu w Ostrzeszowie w Wielkopolsce przestanie działać oddział położniczy. Powody? Mała liczba porodów i duże koszty utrzymania. Nadal będzie funkcjonować poradnia ginekologiczno-położnicza. Pacjentki będą mogły korzystać z usług szpitali w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim, oddalonych od Ostrzeszowa o 19,34 km. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie. W północno-wschodniej części Polski przelotne opady deszczu, a po południu na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Łukaszem Żurkiem, prezesem zarządu Sixt Polska. Czy własność naprawdę daje wolność? Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem. Dzisiaj coraz częściej z brakiem zobowiązań.
10: Bo wolność to elastyczność. Możliwość szybkich zmian, sposób życia. Nie trzeba zamrażać środków finansowych na zakup produktów. Coraz częściej płacimy za dostęp i to wystarczy. To działa.
6: Widać to w subskrypcjach?
10: Tak. Coraz większa część Polaków korzysta dziś z subskrypcji oraz wynajmu i traktuje to jako realną alternatywę do zakupu na własność. To nie ogranicza wyboru, tylko go poszerza.
6: A samochód?
10: Kiedyś jedno auto było na lata. Dziś mamy wybór, kiedy jeździsz, jak długo i czym. Auto, które można wynająć, a nie kupować, dopasowane do życia, a nie życie do auta.
6: Czyli nowa wolność to?
10: To komfort. Komfort psychiczny i niezależność. To mobilność, z której korzystam, kiedy potrzebuję.
6: Dziękuję za rozmowę i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
20: To było ogłoszenie płatne.
25: 13.25, Filip Kekusz, jest z nami profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry.
25: Gazeta Wyborcza między innymi donosi o samozwańczych patrolach obrońców granic, którzy pojawili się na dworcu centralnym w Warszawie, mają mundury, mają naszywki z orłem i udają tym samym funkcjonariuszy publicznych, zaczepiają obcokrajowców, próbują ich legitymować i chwalą się tym w internecie. Co to są za ludzie?
12: W tym konkretnym przypadku to są ludzie związani z ruchem politycznym Grzegorza Brauna. Ta organizacja paramilitarna de facto, czy taka parabojówkarska, nosi nazwę Bronimy Polskiej Granicy i tak jak pan powiedział, no, uzurpuje sobie prawo do zaczepiania, nękania ludzi, którzy wyglądają na obcokrajowców, czyli de facto chodzi tutaj o ludzi o ciemniejszej karnacji po prostu, więc ta akcja ma charakter no, de facto rasistowski po prostu.
25: Mówi pan, panie profesorze, że to nie jest pierwsza tego typu działalność, to znaczy ona była obserwowana w rejonach przygranicznych, ale to, co jest nowe w sytuacji, w której jesteśmy, to to, że bojówki przypuściły desant na Warszawę.
12: Tak. To jest w tej sprawie chyba szczególnie bulwersujące, że prawda, mówimy o czymś, co dzieje się no, tu i teraz w stolicy naszego państwa. Natomiast rzeczywiście podobne działania, podobnych bojówek, one miały miejsce już wcześniej, zarówno w okolicy granicy polsko-białoruskiej, jak i nieco później w okolicy granicy polsko-niemieckiej. Tutaj aktywny był na przykład Robert Bąkiewicz ze swoją grupą, podobną poniekąd. Na początku tej pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie podobne takie tak zwane rzekome patrole obywatelskie pojawiały się też w okolicy granicy polsko-ukraińskiej, na przykład w Przemyślu i też wyszukiwały wśród uchodźców z Ukrainy osób o ciemniejszym kolorze skóry. atakując ich fizycznie, temu przyklaskiwał publicznie sam Grzegorz Braun, wówczas poseł na Sejm RP.
25: Z pana doświadczenia, panie profesorze, w jaki sposób służby radziły sobie z sygnałami o tego typu działalności i czy w ogóle podejmowały inicjatywę i próbowały jakoś przeciwdziałać? No bo policja mówi, że w tej sytuacji, w której mamy, którą mamy na Dworcu Centralnym, może chodzić o podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego.
12: Mhm. No tak, zdecydowanie dość trudno człowiekowi, zwłaszcza niepochodzącemu z Polski, stwierdzić, że to są przebierańcy, tak? Że te mundury nie są mundurami formacji państwowych. Reakcja różnych instytucji na tego typu sytuacje w ostatnich latach no, często była dość słaba, powiedzmy to sobie szczerze. To prawda w przypadku wspomnianego tu już przeze mnie Roberta Bąkiewicza podjęto pewne działania prawne, bo one niestety się ślimaczą. Jak wiele spraw, które dotyczą reakcji instytucji państwowych na przejawy rasizmu czy ksenofobii w naszym kraju. Niestety dotyczy to także przypadków tego typu.
25: Dworzec Centralny, jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Polsce. Co możemy zrobić, kiedy my zobaczymy coś takiego? Jak tutaj zareagować, czekając na reakcję służb?
12: Oczywiście każdy z nas ma możliwość, czy wręcz powinność, tak, zareagowania w sytuacji, kiedy widzimy, że ktoś inny jest obiektem nękania, czy takiej próby zastraszenia, czy wręcz agresji. Każdy z nas ma swego rodzaju obowiązek obywatelski, czy też taki po prostu ludzki obowiązek, tak? Reakcji w imię solidarności z drugim człowiekiem. Z doświadczenia myślę, że możemy powiedzieć, że często aktywiści takich formacji skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych są tacy tchórzliwi. Czasami wystarczy odstraszyć ich jakby mocnym słowem czy krzykiem wręcz. Jeżeli stają się agresywni, no to wtedy oczywiście każdy ma prawo bronić się czynnie. Ale rzecz jasna należałoby też poinformować odpowiednie służby w takiej sytuacji. Należałoby też w miarę możliwości utrwalić na przykład telefonem materiał dokumentujący taką sytuację. Można skontaktować się ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej, ale chcę też powiedzieć, że jako obywatele, czy po prostu jako ludzie mamy prawo oczekiwać, że instytucje powołane do przestrzegania prawa w naszym kraju i do ochrony wszystkich, którzy przebywają na terenie Polski, czy to mieszkańców Polski, czy to osób przybywających do Polski, no te służby powinny przestać chować głowę w piasek.
25: Nie funkcjonować w ten sposób, żeby chronić wszystkich, którzy tego potrzebują. Bardzo dziękuję, profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy...
12: Dziękuję również.
25: Nigdy Więcej był z nami. A teraz jest z nami Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Witaj, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
25: Ale nie będzie o mundialu, będzie o tenisie, dlatego że Maja Chwalińska kilkadziesiąt minut temu, to jest informacja z Wielkiej Brytanii, otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drawince wielkoszlamowego Wimbledonu. Poinformowali o tym organizatorzy. Dla osób, które mnie interesują się tenisem, co to jest dzika karta, bo brzmi to jak dobra wiadomość.
13: Dzika karta, bardzo dzika karta, bo to bardzo ważny turniej Wimbledon, turniej wielkoszlamowy. Szlemowy. Oczywiście dzikie karty rozdają turnieje wszelakie, no nie wiem, także takie organizowane na przykład w Warszawie czy w jakiejkolwiek innej lokalizacji na świecie. To jest po prostu pula miejsc, które organizatorzy mają, żeby zaprosić różnego rodzaju zawodników czy zawodniczki, tenisistów czy tenisistki. No i mamy oczywiście klucz narodowościowy bardzo często, czyli jak mamy Roland Garros i Paryż, to najwięcej tych dzikich kart dostają tenisiści czy tenisistki francuskie. No ale są też czasami, prawda, gwiazdy czy byłe gwiazdy, które mocno są związane z danym turniejem. No i wtedy, nie łapiąc się z rankingu, bo żeby zagrać w takim najważniejszym turnieju roku, czy jednym z najważniejszych turniejów roku, jak Wimbledon czy Roland Garros, no to trzeba mieć odpowiedni ranking. Więc najpierw jest pula tenisistów, tenisistek, którzy wchodzą do turnieju z rankingu. Potem mamy tych trochę słabszych, którzy się z rankingu nie łapią, ale mogą przejść kwalifikacje. To jest case Mai Chwalińskiej z Roland Garros, że ona przeszła 3 rundy kwalifikacji i dopiero mogła zagrać pierwszą rundę turnieju głównego. Czyli ci słabsi wyjściowo, bo jak się okazuje nie na samym końcu, Maja dotarła aż do finału, grają te kwalifikacje. Ale no też sposobem dostania się do ważnego czy mniej ważnego turnieju jest otrzymanie takiej dzikiej karty. No i w przypadku Mai Chwalińskiej i Związek Tenisowy, nasz Polski Związek Tenisowy i Team Mai Chwalińskiej i sama Maja Chwalińska, no wiedząc, że w Paryżu jej idzie bardzo dobrze, że już w tym rankingu się pnie, że już jest tak naprawdę na takiej pozycji, że jest, byłaby rozstawiona, no to zaczęły się te starania jeszcze na początku czerwca. Natomiast Wimbledon od razu miał jasno określone, że decyzję o tym, komu dzikie karty daje, podejmuje w tym tygodniu właśnie, który się zaczął wczoraj, 15. Nie było wiadomo tylko kiedy. I dziś rzeczywiście, ja to potwierdziłem w teamie Mai Chwalińskiej, przyszedł taki mail od dyrektora, że oto Maju Chwalińska, zapraszamy cię. No a można też już sobie teraz wejść oficjalnie na stronę Wimbledonu i zobaczyć, dla kogo te dzikie karty są przyznane, bo to jest ciekawe, że na 8 dzikich kart, taka jest pula, było wiadomo, że najwięcej pójdzie dla Brytyjek. W tym momencie jest to 6 Brytyjek, patrząc oczywiście tylko na singla kobiet, bo mamy też dzikie karty dla mężczyzn oczywiście, ale skupiamy się na kobietach. I numerem pierwszym jest Maja Chwalińska, potem jest Harriet Dart, kolejne Brytyjki, a przy numerku 8 jest to be announced, czyli jeszcze dopiero się okaże, kto tą dziką kartę numer 8 dostanie. No i to była cała rywalizacja, to wiem z nieoficjalnych rozmów, ale słyszę, że chcesz zapytać, więc już
25: tak, pauzuję. Bo chcę zapytać, dlaczego taka tajemnica jest przy tej 8 dzikiej karcie?
13: Ona jest nie tyle tajemnicą, co organizatorzy oczywiście wiedzą i śledzą, co się w tenisie dzieje. Ostatnio powrót na korty po 4 latach ogłosiła Serena Williams. Zagrała w turnieju deblowym, wygrały z Wiktorią Mboko, prowadzoną przez byłego trenera Iggy Świątek, Wima Fiseta, jeden mecz. Drugiego nie mogły zagrać, bo w singlu Mboko doznała kontuzji. Ale dzisiaj, już po naszej rozmowie, pod wieczór, Serena Williams znów będzie grać kolejny swój turniej w deblu po tych 4 latach przerwy. To jest najlepsza zawodniczka XXI wieku, najwięcej wygranych turniejów wielkoszlemowych w singlu. Natomiast ona gra dziś w deblu w Berlinie, w parze z Karoliną Muchową. I z moich nieoficjalnych rozmów z, tak to nazwijmy, no, ludźmi, którzy przy wimbledońskim turnieju siedzą od wielu, wielu lat, wynika, że organizatorzy czekają, co zdecyduje Serena Williams. Ona sobie dzisiaj zagra tego debla, może wygra, może przegra z Muchową, ale też będzie w stanie ocenić, czy na ten Wimbledon to tylko szarpać się na debla, bo to na pewno może, to jest 45-latka prawie, to jest fizycznie mniej wymagające. Czy ona jest już na tyle w dobrej fizycznej formie, że może spróbuje zagrać singla i jeszcze pokazać wszystkim, ja wielka mistrzyni, choć jestem już sporo po 40, to mogę dojść tutaj do półfinału, ćwierćfinału i dlatego ta jedna karta jest jeszcze taka w cudzysłowie zamrożona. Może ją też dostać Venus, czyli siostra Sireny. Natomiast no, tu była obawa, że jak organizatorzy dadzą 6 kart Brytyjkom, a to się wydarzyło, jak dadzą na przykład i Sirenie, i Venus, to wtedy zabraknie dla Mai Chwalińskiej. Dlatego była taka presja, dlatego było takie ciśnienie. Czy nasza wspaniała Maja, która zrobiła ten fantastyczny wynik w Paryżu, mimo wszystko kupi serca też chłodnych Brytyjczyków? Otóż kupiła.
25: Najwyraźniej kupiła. 29 czerwca rozpoczynają się zmagania na kortach Wimbledonu. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej. Bardzo ci dziękuję.
13: Bardzo dziękuję.
25: A z nami za kilka minut Szymon Kępka, bo plan działania po godzinie 13.40. O czym dzisiaj?
0: Plan działania dzisiaj o dezinformacji, ale tej celowej, która jako narzędzie w rękach wrogich służb sieje spustoszenie w treściach, które na co dzień przeglądamy. Technologia rozwija się coraz szybciej, w coraz więcej rzeczy gotowi jesteśmy uwierzyć, a bardzo często za komentarzami, wpisami, nawet opiniami nie stoją już ludzie, a boty i inne technologiczne straszydła. O tym, na co zwracać uwagę w kontekście dezinformacji, gdzie powinny zapalać nam się tak zwane lampki alarmowe. O tym dzisiaj w planie działania z Szymon Kępka serdecznie Państwa zapraszam.
25: To za kilka minut, a przedtem o 13.40. 40 informacje.
14: Reklama.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
16: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
15: No, sprytnie.
17: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
18: dalej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
23: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
28: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
29: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
30: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
31: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
32: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT. Zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalane są stawki maksymalne na stacjach paliw. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projektem w tej sprawie zajmuje się dzisiaj rząd. Od maja siły USA pomagały statkom w operacji tajnego wywożenia ropy z zablokowanej przez Iran Zatoki Perskiej. Używały do tego tych samych trików, co floty cieni Iranu czy Rosji, donosi agencja Reutera. Wojsko amerykańskie nadzorowało operacje przy użyciu dronów powietrznych i wodnych oraz śmigłowców, mających kierować statki do oczekujących na nie tankowców. W akcji transportu ropy uczestniczył również zestrzelony przez Iran śmigłowiec Apache amerykańskiej armii, choć agencji nie udało się ustalić, jaką rolę pełnił. Od maja ropę wywieziono poza zasięg irańskiej blokady co najmniej 92 razy. Prezydent USA Donald Trump dzisiaj ma się spotkać z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu G7 we Francji. Trump powiedział też, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą. Wcześniej przywódcy rozmawiali w ramach szerszego spotkania na szczycie. Zarówno Trump, jak i Zełenski brali udział w porannej sesji przywódców państw G7 na temat Ukrainy. Lubuscy policjanci zatrzymali 12 pijanych kierowców podczas kontroli na autostradzie A2. Jak informują służby, jeden z nich miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas akcji policjanci sprawdzili w sumie trzeźwość ponad 2,5 tysiąca kierujących. W wakacje mieszkańcy Krakowa nie odpoczną od remontów. Poza trwającymi już pracami szykują się kolejne całkiem spore utrudnienia w kilku kluczowych miejscach w mieście. Katarzyna Młynarczyk.
33: Przez całe wakacje drogowcy remontować będą most kotlarski, więc tam, mimo mniejszego, bo wakacyjnego ruchu, stania w korkach na pewno nie unikniemy. Prace ruszą 29 czerwca, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
34: Tydzień wcześniej rozpocznie się budowa takich przełączek przez torowisko dla
2: samochodów.
33: W lipcu prace prowadzone będą od strony Dąbia, a w sierpniu od strony Kazimierza. Remont przejdzie też estakada w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi przy dworcu głównym. Niestety całkowicie w czasie wakacji zamknięta dla ruchu zostanie ulica Tyniecka.
2: Tam mamy do przebudowy jeszcze jeden przepust. No i niestety nie da się tego przebudować, nie zamykając tej ulicy.
33: W tym miejscu trzeba będzie się liczyć z objazdami. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
11: Przelotne opady deszczu dzisiaj możliwe na północnym wschodzie, na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Jutro znowu przelotne opady na północnym wschodzie i krańcach południowych, a na termometrach podobnie jak dziś od 16 do 24.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Kiedy myślimy o rosyjskich albo nawet białoruskich agentach, to wielkie słowo, wielu z nas wyobraża sobie scenę z filmów szpiegowskich. Tymczasem współczesna dywersja, werbunek często zaczynają się przecież od pozornie niewinnych wiadomości, zleceń, czasem znajomości albo okazji nawet do szybkiego zarobku. I to właśnie takie osoby stoją lub najpewniej stały za aktami dywersji, które w Polsce oglądaliśmy kilka miesięcy temu i które nadal mogą rozgrywać się w naszym kraju. Ale o tym, jak naprawdę wyglądają mechanizmy wykorzystywane także przez obce służby w Polsce, jak rozpoznać takie sygnały ostrzegawcze i gdzie przebiega pewna granica, pewien cichy front tej wojny hybrydowej. O tym Tomasz Bronić, były funkcjonariusz Agencji Wywiadu, dziś prywatny detektyw, agencja Inveritas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Między innymi ze strony rządu mogliśmy słyszeć, że osoby stojące za aktami dywersji w Polsce, za aktami tymi najbardziej widowiskowymi i komentowanymi w ciągu ostatnich miesięcy, były w jakiś sposób werbowane. Czyli ktoś, jak sądzę, nadał

0: Dlatego na chwilę obecną tak mamy do czynienia z tym czymś, co się nazywa agentura zastępcza albo agentura proxy.
1: No i skąd w takim razie obca służba dowiaduje się właściwie czegokolwiek o tej o tych osobach, które wymienił pan na początku? Przecież to są szeregowi normalni ludzie. Mają być może, nie wiem, swoje media społecznościowe. Może to jest jakiś punkt zaczepienia.
0: Dokładnie tak, panie redaktorze. Myślę, że od tego się zaczyna. Internet w tej chwili to jest takie miejsce, gdzie najłatwiej jest znaleźć ludzi, którzy mają poglądy zbieżne z nami albo poglądy zbieżne z naszymi interesami. Tak, to jest wystarczające. Typujemy jakąś grupę ludzi. Oczywiście później z tej wytypowanej grupy ludzi trzeba wybrać tych, którzy bardziej pasują do naszego profilu. Potem trzeba do nich dotrzeć. Czasem dociera się w sposób pośredni właśnie z wykorzystaniem sieci, a czasem jeżeli mamy już kogoś, kto gdzieś tam w danym kraju, w danych okolicznościach działa, to wykorzystujemy taką osobę, ona może nawet nie być w pełni świadoma tego. Proszę pamiętać o tym, że w tej chwili bardzo wiele jest osób niezadowolonych z tego, że w Polsce pojawili się Ukraińcy. Na początku to był rzeczywiście entuzjazm, trzeba tym ludziom pomóc. Dzisiaj jest coraz więcej osób rozczarowanych, w jakimś stopniu negatywnie nastawionych. Dla Rosjan to jest woda na młyn. Podchwytywanie tej narracji, podkręcanie jej i szukanie ludzi, którzy zareagują pozytywnie, przyklasną. I to jest wtedy ten krąg zainteresowania, od którego oni zaczynają.
1: I ten krąg zainteresowania może wykonywać jakie zadania? No bo wyobrażam sobie, że w internecie to jest pewien zamknięty zbiór podawania pewnych informacji, przekazywania nieprawdziwych informacji albo nadawania im rozgłosu, ale mam wrażenie, że to jest jednak taka delikatna wersja tych dywersyjnych działań, bo przecież to, co oglądaliśmy na przykład jak historię na kolei, to przecież jest już... No właściwie na granicy, albo wprost, to jest przestępstwo. Więc jak obca służba jest w stanie nakłonić kogoś do przestępstwa?
0: Wszystkie te działania, które Rosjanie prowadzą, bez względu na to, czy my sobie uznamy, że to jest już działanie stricte sabotażowe, czy związane z dywersją, czy jest to jakaś akcja informacyjna albo dezinformacyjna, to wszystko wpisuje się w ich agendę i to wszystko ze sobą się zazębia. My patrzymy na pewne zjawiska, które wydają nam się różne, czyli sabotaż na kolei, a napisanie na murze Ukraińcy won. Nam wydaje się, że to są zupełnie dwie różne sprawy. I oczywiście wykorzystane zasoby też będą różne. Natomiast wszystko to jest częścią jednego tego głównego, zasadniczego planu Rosjan. Tak, żeby po pierwsze obrzydzić nam wojnę w Ukrainie, obrzydzić nam Ukraińców, którzy tutaj u nas przebywają, skonfrontować nas z nimi, wykorzystają każdą sytuację. I jak się wyszukuje ludzi, którzy zrobią coś więcej? Pamiętajmy, że te osoby, które dokonały sabotażu na kolei, to byli już ludzie przysłani gdzieś z tym tłumem migrantów, chyba z Donbasu. Więc oni mieli już jakąś przeszłość, byli związani z Rosjanami. Zresztą służby ukraińskie informowały o tym, że to były osoby objęte zainteresowaniem SBU.
1: Okej, a motywacja? A więc motywacja w tym wypadku, w oficjalnych źródłach poruszana, pieniężna. A więc taka, że ktoś oferuje za konkretne działanie pieniądze. No i myślimy sobie, przecież to jest tylko komentarz, przecież to jest tylko post, łatwa kasa.
0: Dokładnie tak, zwłaszcza, że można znaleźć osoby, które nie tylko zamieszczą komentarz, ale choćby to hasło na murze, o którym mówiłem wcześniej. I one w żaden sposób nie odbiorą tego jako działanie prorosyjskie, bo to będzie działanie, które będzie się wpisywało jakoś w ich światopogląd. Więc oni nawet nie dojdą do wniosku, że zostali zainspirowani. To był ich pomysł, tak? Oni te poglądy mają, gdzieś tam pielęgnują w sobie, bo słuchają tego czy innego skrajnego polityka, reagują pozytywnie na dezinformację i te treści, które trafiają do nich, one są przez nich przyswajane jako własne. Więc jeżeli ktoś się pojawi i powie, słuchaj, bo te takie i owakie, a my ci damy $100, żebyś napisał na murze to, co i tak myślisz, więc w tym momencie ta osoba mało, że robi to, co uważa za słuszne, no to jeszcze na tym zarabia.
1: A czy możliwe jest, że w takiej sytuacji, no właściwie sytuacji mediów społecznościowych, rozmawiam w sieci z człowiekiem, który w ogóle nie istnieje? Przeglądając swój na przykład feed w portalu X, jestem przekonany, że na 100 rekordów część z nich to jest nieistniejący człowiek.
0: Absolutnie tak. To jest najlepsza metoda dotarcia. My, tak, w miarę nieświadomi siedzimy, widzimy poglądy jakiejś osoby. Te zdjęcia zazwyczaj są w miarę atrakcyjne, one gdzieś tam mają przyciągnąć oko. Ja sam znalazłem na LinkedInie 3 albo 4 nawet profile osób, które bardzo często dzieliły się swoimi opiniami politycznymi. Między tymi opiniami politycznymi były jakieś zabawne filmiki, jakieś filozoficzne spostrzeżenia. To wszystko na dłuższą metę sprawiało wrażenie, że mamy do czynienia z żyjącą osobą, która w dodatku ma jakieś swoje przemyślenia, czy one są poprawne z naszej strony, czy nie, to jest druga kwestia, tak, ale one były w jakiś sposób uzasadnione. Do tego dochodzą zamieszczane filmy, ten profil zaczyna się rozwijać, pojawiają się tak zwani followersi, oni zaczynają reagować i w tym momencie pojawiają się treści,

0: które już odbiegają od tego, co było na samym początku. To są treści takie kształtujące światopogląd tych followersów. Z tej strony patrząc grzechem, będąc w służbie, grzechem byłoby nie wykorzystać możliwości, jakie to oferuje.
1: Czyli po naszej stronie, przeglądając Tindera, możemy wziąć sobie pod uwagę, że tak naprawdę ktoś wcale nie interesuje się nami, tylko tym, co wiemy? Czy to nie jest trochę już paranoja?
0: Powiem, panie redaktorze, że ja osobiście, wykonując w tej chwili swoją obecną działalność zarobkową, czyli jako detektyw, miałem już kilka zleceń, w których ktoś poprosił mnie o zweryfikowanie osoby poznanej w internecie. I w trzech przypadkach to były nie tyle awatary wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bo gdzieś tam ktoś posłużył się zdjęciami gotowymi ze stoku, jakichś po prostu ludzi, którzy faktycznie z tym wygenerowanym profilem nie mieli nic wspólnego. Nie było tam żadnej intencji na zasadzie wykorzystamy cię do ataków dywersyjnych w Polsce. To były bardziej działania, które jest mi w jakiś sposób trudno zdefiniować z punktu widzenia, co ktoś chciał osiągnąć. Jakaś zwykła manipulacja drugą osobą, może sprawdzenie, czy mogę kogoś rozkochać przez internet. Natomiast jeżeli może na takie pomysły wpadać zwykły człowiek z intencjami niespecjalnie szczerymi, to tym bardziej wpadną na to obce służby, jeżeli tego typu działania mogą doprowadzić do pozyskania informacji albo do nakłonienia nas do działań.
1: A jak poznać, że to, kogo mamy po drugiej stronie, to jest właśnie wygenerowany awatar? Są jakieś punkty, miejsca, coś, co może wzbudzić naszą uwagę albo właśnie nasze zaniepokojenie?
0: Jak najbardziej tak. I to jest ta dobra wiadomość. Troszkę trudniej w przypadku zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, bo w chwili obecnej mamy już takie oprogramowanie, które potrafi wygenerować zdjęcia naprawdę doskonałej jakości. I trudno będzie uzyskać informacje, że one są jednoznacznie fejkowe. Natomiast póki co, z tego mojego doświadczenia wynika, że większość osób posługuje się zdjęciami albo kradzionymi, albo stokowymi. W takiej sytuacji używamy tych narzędzi do wyszukiwania obrazem, żeby tak naprawdę zidentyfikować sam obraz.
1: Czyli ktoś zbyt przystojny, zbyt urodziwy, zbyt idealny powinien budzić nasze zaniepokojenie?
0: Myślę, że nawet nie o to chodzi. Jeżeli w jakikolwiek sposób coś budzi nasze zaniepokojenie, to powinniśmy nawet bez tego zaniepokojenia. Jeżeli mamy zamiar się zaangażować, zawsze warto sprawdzić. Poza tym są inne zachowania, tak? Już nawet pomijając zdjęcia. To jest kwestia tego, że ktoś nie chce się spotkać osobiście, że nie chce podawać swojego numeru telefonu, mówi, że nie może rozmawiać. Można za pomocą jakichś prostych pytań zrobić sobie taki, nazwijmy to troszkę kalkulator, który oceni nam szansę na to, że ta osoba po drugiej stronie nie ma szczerych intencji. Jeżeli po jakimś czasie wiadomo, że te znajomości nawiązywane w sieci, one dążą do tego, żeby wcześniej czy później odnaleźć się w realu. Jeśli ktoś tego unika, jeżeli podaje jakieś dziwne argumenty na zasadzie, wiesz, bo jestem osobą publiczną, albo mam poważny zawód, albo mam jakieś inne dziwne zobowiązania, to może oczywiście znaczyć, że tak naprawdę mam żonę i piątkę dzieci i chodzi mi tylko o przygodę, ale może też znaczyć, że tak naprawdę w ogóle mnie nie ma i zostałem wymyślony przez kogoś o zupełnie nieznanych intencjach.
1: A deepfake'i, klonowanie głosu, przecież to jest technologia właściwie dostępna w publicznym internecie. Czy to jest właśnie realny scenariusz, w którym ktoś, wyobraźmy sobie taki realny scenariusz, że ktoś zostaje zmanipulowany, nawet szantażowany materiałem, który przecież nigdy nie powstał. Czy my możemy w takiej sytuacji cokolwiek zrobić? No bo gdy już to dociera, na przykład na naszą skrzynkę mailową, no to łapiemy się za głowę, czujemy emocje i oj, co ja mam zrobić? Więc czy jest cokolwiek, co można zrobić?
0: Tu wszystko zależy od nas samych, od naszego wykształcenia, od naszej świadomości, od naszej wiedzy. Jeżeli takie coś trafiłoby do pana albo do mnie, to tak kolokwialnie mówiąc po prostu byśmy to olali. Albo ewentualnie gdzieś zgłosili. Ale jeżeli taki sam film trafi do szykanowanego dziecka, albo wręcz przeciwnie, do nastolatki, która jest królową balu, to ona będzie na to patrzyła inaczej. Ona nie będzie widziała czegoś, co zostało sztucznie wytworzone, przed czym po prostu nawet nie trzeba się bronić, bo wystarczy powiedzieć, to nie jest prawda. Bo jej rówieśnicy zareagują inaczej. Oni nie będą się nad tym zastanawiać, do nich przemówią tylko emocje, które będą czuli podczas oglądania tego filmu.
1: Czy damy jakiś przykład takiego deepfake'a, a więc czegoś, co może zostać wygenerowane, co już na końcu to my zobaczymy i właśnie wówczas poczujemy te skrajnie negatywne emocje, no bo to stawia nas w negatywnym świetle. Co to może być?
0: To może być ktoś, kto jest wspaniałym kolegą, prowadzi kółko harcerskie, recytatorskie czy cokolwiek, tak? Jest idealnym uczniem, wszyscy go uwielbiają i nagle się okazuje, że znęca się nad swoim pieskiem malutkim, tak? Taki film też można wygenerować. Wizerunek takiej osoby legnie w gruzach natychmiast, bo niestety w większości przypadków jest tak, że internauci nie weryfikują tego, co widzą. Coś, co widzą, przyjmują za pewnik, to To o tym przekonujemy się już od jakiegoś czasu. Natomiast to, o czym pan wspomniał, już od paru lat jest wykorzystywane przez przestępców. 6-7 lat temu pewna szwajcarska firma została w ten sposób okradziona, gdzie dyrektor firmy znał się dobrze z prezesem innej firmy i odebrał od niego telefon. Tamten powiedział, słuchaj, zmieniliśmy rachunek bankowy za tą ostatnią transakcję, to przelej pieniądze tu i tu. Ja ci formalnie wszystko potem prześlę, ale teraz jadę do domu, bo tu, nie wiem, Engi, czy jakkolwiek ma jego żona na imię, potrzebuje mnie w ogrodzie i coś tam, a w ogóle widzimy się na grillu. To mniej więcej tak wyglądała ta rozmowa. Jasne, nie ma problemu. Zlecę księgowości. Przelew poszedł, okazało się, że rozmawiał z kimś zupełnie innym, kogo głos w czasie rzeczywistym został zmieniony na głos jego przyjaciela. Więc, a jak najbardziej możliwe do zrobienia.
1: Przerażające, ale jednak mam wrażenie, że stawiające do pionu, bo to i może właściwie dotyczyć każdego z nas. Tomasz Broniś, były funkcjonariusz Agencji Wywiadu, dziś prywatny detektyw, agencja In Veritas. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie.
1: A to jest audycja Plan Działania, co wtorek na antenach TOK FM. Wszystkie odcinki do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM. Szymon Kępka, serdecznie państwu dziękuję, do usłyszenia.
2: To był Szymon Kępka i Plan Działania. Przemysław Iwańczyk ze mną w studiu. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Bo po 14 to ty poprowadzisz popołudnie Radio TOK FM i popołudnie TOK FM. I o czym dziś?
3: Rozpoczniemy od sprawy doktora Dawida Kacprzyka wspólnie z Judytą Watołą z Gazety Wyborczej. Będziemy rozmawiać o tym, czy jest to sprawa polityczna, czy jednak medyczna i czy odium będące konsekwencją tej sprawy też dotknie środowisko. Myślę, że też należą się naszym słuchaczom wyjaśnienia, o co w tej sprawie tak naprawdę chodzi, bo wybrzmiewają rozmaite jej wątki, natomiast mam wrażenie, że nie wszyscy dotykają klucz sprawy. Dziś także o kontrolach jakości wody, a te rozpoczną się 22 czerwca. Na czym będą polegać i co z tych kontroli będzie wynikać? O tym porozmawiamy z ekspertami. Będzie dziś także temat szczytu G7, ale z perspektywy Wielkiej Brytanii, niekoniecznie tej trumpowskiej, co uprawialiśmy dotychczas, przynajmniej w popołudniowych programach Radia TOK FM. I wreszcie pochylimy się nad sytuacją oskarżonego o korupcję byłego premiera Hiszpanii.
2: Popołudnie TOK FM po godzinie 14:00. Przemysław Iwańczyk zostaje z państwem, a to
3: bardzo miło.
2: TOK 360 w południe dobiega końca. Przygotowaliśmy program razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: To jest idealny moment na to, żeby wycofać się z programu CPN i żeby przywrócić VAT i akcyzę do wyższych poziomów. No bo gdyby to robić w sytuacji, w której ceny są stabilne, no to by oznaczało dość wyraźne podwyżki jednak. A wyraźne podwyżki mogłyby skutkować niezadowoleniem obywateli, krytyką ze strony opozycji, jakimiś tam potencjalnymi problemami politycznymi. Więc właściwie od samego początku było wiadomo, że rząd będzie chciał się wycofywać z programu CPN w momencie, w którym ceny na rynkach światowych będą dość wyraźnie iść w dół. I doczekaliśmy się tego momentu i mamy od razu wycofanie się z akcyzy. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Polka podbija świat tenisa. Specjalną uchwałę o przygotowaniach do utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce chce przyjąć rząd. Projekt zmian w przepisach o zawodzie lekarza pod ostrzałem. Lekarze alarmują, że resort zdrowia dyskryminuje kobiety lekarki. Minęła 14, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz związek starania o prawo gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
15: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego, także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
14: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Rząd chce przyjąć specjalną uchwałę o przygotowaniach do utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. To w odpowiedzi na obietnicę prezydenta USA Donalda Trumpa o zwiększeniu o 5000 liczby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Koalicja liczy na konkrety w tej sprawie, zwłaszcza po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i po jego rozmowie z amerykańskim przywódcą. Na razie Pentagon oficjalnie nie przedstawił konkretów dotyczących lokowania w Polsce dodatkowych żołnierzy, ale my musimy się do tego przygotować, mówi Paweł Ślis z Polski 2050.
16: To nie jest tak, że jedna rozmowa powoduje, że palcem wskazuje tu na mapie będzie Fort Trump, tu na mapie będzie stała baza wojsk amerykańskich. To jest olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie, które musi przygotować nikt inny jak Ministerstwo Obrony, nikt inny jak polski rząd.
14: W Polsce w tej chwili stacjonuje od 8,5 tysiąca do 10 tysięcy żołnierzy ze Stanów. Polska i Niemcy jutro podpiszą umowę obronną, która zakłada rozwój infrastruktury, współpracę w cyberprzestrzeni i na Bałtyku. Dokument nie przewiduje jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa wychodzących poza NATO i stałej obecności wojsk niemieckich w Polsce. Podpiszą go nie premierzy, a ministrowie obrony, co umniejsza jego rangę w porównaniu do umów zawartych już z Francją i Wielką Brytanią. Jak ustaliła polska agencja prasowa, Berlin był gotowy do zawarcia szerszego porozumienia, ale nie zgodziła się na to Polska. Ze strony rządu było słychać obawy przed ostrą krytyką ze strony PiS-u i prezydenta. W ten sposób rząd może ominąć też sprzeciw ze strony Karola Nawrockiego. W poranku TOK FM potwierdził to europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
17: To bardzo złe doświadczenia z ostatnich miesięcy, kiedy prezydent próbował robić wszystko, by rządowi, krótko mówiąc, nie udało się budowanie polityki opartej na wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa. Nie rozumiem tego stanowiska Kancelarii Prezydenta. Natomiast rząd musi zapewnić Polakom bezpieczeństwo. To jest oczywiste i robimy to w sposób bardzo konsekwentny.
14: Do podpisania umowy ma dojść jutro w Warszawie w 35. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a co piąty myśli o odejściu z pracy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Benedykt O'Connor.
18: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
18: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
20: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
18: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
14: a lekarze alarmują. Ministerstwo Zdrowia dyskryminuje kobiety lekarki, które planują lub mają dzieci. Chodzi o projekt zmian w ustawie o zawodzie lekarza, który odnosi się m.in. do kwestii szkolenia specjalizacyjnego i rezydentur. Proponowane przepisy budzą duże kontrowersje, a o nich Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Lekarka na specjalizacji nie będzie mogła na przykład zmienić miejsca jej odbywania, a czasami sytuacje rodzinne do tego zmuszają, mówi dr Maria Kłosińska, prezeska Fundacji Matki Lekarki. Jak dodaje, projekt wprowadza też konieczność 5 lat dyżurów na specjalizacji. Do tej pory, jeśli lekarka zachodziła w ciążę, wystarczyło, by odbyła 3 lata takich dyżurów. Teraz resztę, na przykład po urlopie macierzyńskim, będzie musiała odrobić.
21: To jest po prostu polityka utrudniająca życie rodzinom.
4: Ministerstwo zareagowało na te głosy. Na portalu X zaprosiło lekarki i lekarzy na rozmowę.
21: Państwo jednocześnie nie może mówić o tym, że potrzebna jest większa dzietność, potrzebne są przepisy, które też tą dzietność zwiększają, a z drugiej strony wprowadzać przepisy, które utrudniają rodzicom wykonywanie zawodu potrzebnego społecznie.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: Przelotne opady deszczu dzisiaj możliwe na północnym wschodzie, miejscami także burze. Podobnie będzie jutro, a na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem, na przedgórzu około 20 w centrum, do 24 na południu.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Punktualnie o 14.06 rozpoczynamy popołudniowy program Radia TOK FM. Mówię Państwu dzień dobry, Przemysław Iwańczyk, także w imieniu Marii Mroczkowskiej, która jest wydawczynią tego programu, a także Szymona Baluty, który jest jego realizatorem. Pierwszą naszą rozmówczynią jest dziennikarka Gazety Wyborczej Judyta Watoła. Dzień dobry, Judyto, kłaniam się.
22: Dzień dobry Państwu.
3: Tak, zwracam się do Ciebie po imieniu, ponieważ pracowaliśmy przez wiele lat w jednej redakcji, a też mieliśmy okazję widzieć się i rozmawiać na antenie Radia TOK FM w związku z Twoją i Darka Kortki książką. Chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o sprawie doktora Dawida Kacprzyka. Ja nakreślę kontekst. 28-letni lekarz bez specjalizacji, koordynator SOR w warszawskim Szpitalu Południowym, zarobił w 2025 roku 1,7 miliona złotych. Jednocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej, choć członkiem Koalicji Obywatelskiej od wczoraj już nie jest, także osobowością medialną. W związku z tym zrobiła się z tego pełna awantura, chodzi głównie o zarobki. I zapytuję cię, czy jest to sprawa polityczna, czy jednak medyczna w sensie organizacji systemu pracy?
22: W sensie organizacji systemu pracy jest to sprawa, jest to problem systemu opieki zdrowotnej, problem wymogów, jaki stawia fundusz. Problem bardzo złożony, bo praca na SOR-ze jest ciężka, dlatego stawki są wysokie. A jest ciężka i będzie być może jeszcze cięższa, ponieważ tnąc wydatki na diagnostykę, fundusz niejako wypycha ludzi do tych SOR-ów, bo... Przepraszam, bo jest tak, że jeśli mamy czekać ileś tam miesięcy, ten okres oczekiwania na tomografię komputerową na przykład się teraz znacząco wydłuży, no to SOR jest jakimś wyjściem dla pacjentów, którzy chcą mieć to badanie zrobione szybko, po prostu przychodzą i skarżą się na coś, nawet się nawzajem uczą, jak tam przed, jak powiedzieć, co powiedzieć lekarzowi, żeby mieć zleconą tomografię komputerową. No więc tak, pod tym kątem jest to problem systemu opieki zdrowotnej. Ale z drugiej strony jest to również problem polityczny, bo jest dla mnie jasne, że nie byłoby przyzwolenia na takie zarobki u tak młodego człowieka, gdyby nie miał politycznego poparcia.
3: Czyli twoim zdaniem ma znaczenie, że jest on radnym Koalicji Obywatelskiej? I w jaki sposób
22: Że był.
3: Tak. Że nie jest członkiem koalicji, oczywiście. A co wnosi do sprawy to, że był bez specjalizacji, choć taka na jego stanowisku była wymagana?
22: Znaczy, tutaj jest spór, bo niektórzy twierdzą, że wcale ta specjalizacja nie jest wymagana od koordynatora. Ale to jest taki Trik, tak? To jest taki trik. Nie mianujemy kierownika oddziału ani ordynatora, tylko mianujemy koordynatora i to jest inna nazwa. A to, że ta osoba de facto jest szefem tego oddziału, no, udajemy, że tak nie jest. W tym wypadku tak było, tak? On był człowiekiem bez żadnego doświadczenia, po rocznym stażu, jaki odbywa każdy absolwent medycyny, po rocznym stażu podyplomowym nagle został koordynatorem SOR-u. No naprawdę, nie tylko nie ma specjalizacji, nie miał specjalizacji, ale nie miał też doświadczenia. Bo może Państwu wyjaśnię, staż odbywa się na różnych oddziałach. To jest ileś tygodni, nie wiem, na chirurgii, ileś tygodni na internie. Także to również jest ileś tygodni na oddziale ratunkowym. Ale to są tylko tygodnie. Jakie to jest doświadczenie? Co upoważnia takiego człowieka do objęcia stanowiska szefa oddziału, faktycznego szefa oddziału? To jest absurd i na ten absurd pozwolono w tym szpitalu.
3: Oczywiście nie ma alternatywnej rzeczywistości, nigdy tego nie sprawdzimy, ale też słysząc o tej sprawie zastanawiałem się, na ile w ogóle ona stanęłaby tak wysoko, jeśli chodzi o ten medialny rezonans, gdyby doktor, który jest bohaterem tej sprawy, nie obnosił się z tym, że jest majętnym człowiekiem, bo właściwie wszyscy w swoich publikacjach podkreślają, że porusza się ekskluzywnym samochodem i tak dalej, mam w związku z jego deklaracją majątkową ileś mieszkań. Myślisz?
22: Chociaż... Nie ma iluś mieszkań. Zgodnie z tą deklaracją ma jedno mieszkanie i jeden samochód. No i masa oszczędności, bo jeśli wyrok zgromadził tam 500 000, no to jest to jednak sporo, prawda? Znaczy powiększył swoje oszczędności do takiej wysokości. Ja zwracam uwagę, że już po zakończeniu stażu on otrzymał pełne prawo wykonywania zawodu. Tego samego dnia, kiedy otrzymał to pełne prawo wykonywania zawodu, wpisano go do rejestru lekarzy. Założył indywidualną praktykę lekarską i już w tym momencie zaczął pracować na kontrakcie i zarobił poza tym, już w 2024 roku, to mam na myśli, poza pieniędzmi, które zarobił jako stażysta, to było 130 000, zarobił już 80 parę tysięcy jako lekarz na kontrakcie. Więc to jest, to pokazuje, to już były bardzo duże zarobki, no ale miał apetyt na jeszcze większe i szpital mu to umożliwił. Przy czym to jest, dodajmy jeszcze, to jest fikcja. Fikcja polega na tym, że lekarz, który rozpoczął specjalizację z anestezjologii intensywnej terapii, powinien zgodnie z programem specjalizacji na oddziale intensywnej terapii pracować. Pracować przynajmniej tam 7,5 godziny dziennie, tyle jest chyba wymagane. Jak to pogodzić z pracą po 300 godzin miesięcznie na SOR-ze? No nie da się. Nie da się tego pogodzić, bo to by znaczyło, że codziennie pan doktor pracował właściwie całą dobę. Dlatego tutaj jeszcze było poświadczenie jakiejś fikcji. Nie wiem, jak wygląda program jego jak on wypełnia program specjalizacji, bo konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii powiedział mnie wczoraj, że nie zamierza podejmować kontroli w tym względzie, ale ja myślę, że na jakimś etapie wyjaśnienia tej sprawy będzie musiał.
3: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zlecił audyt w warszawskim Szpitalu Południowym, także ma on objąć inne placówki. Myślisz, masz podejrzenia, bądź też dowody na to, że i w innych szpitalach postępowano w podobny sposób, czy jest to jednostkowy przypadek?
22: To znaczy przypadek tego konkretnego lekarza, myślę, że jest jednostkowy. Bo i owszem, pani wiceprezydent mówi, że ona zna lekarzy, którzy zarabiają 200 i 300 tysięcy. Tak, są takie przypadki, ale ci lekarze są uznanymi specjalistami, a nie tuż po studiach, 28-latek tuż po studiach, który od razu w jeden rok potrafi zarobić 1 700 000. ponad, bo ja to liczyłam, to jest nawet to jego dochody były, już przekraczały tę kwotę. No to jest, to myślę, że jednak jest jednostkowy przypadek. Akurat. Takie zarobki u tak młodego człowieka. U tak młodego lekarza. Bez doświadczenia, jak mówię, tak. I ja myślę, że nie wiem, z tego co słyszałam, co pani prezydent mówiła, to już tam były kontrole i nic nie pokazały. I tam wszystko jest niby w porządku. To nie wiem, czego teraz ma ta kontrola. Teraz pewnie jest po prostu inne nastawienie. Trzeba będzie coś wykryć, bo wybuchł wielki skandal, tak? I na pewno się wykryje, bo z tego co wiem, są przygotowywane kolejne publikacje i już będzie się działo wiele wokół tego tematu i dowiemy się rzeczy, które będą jeszcze bardzo, bardzo bulwersowały opinię publiczną.
3: Zostały nam 2,5 minuty. Chciałbym ciebie zapytać, niezależnie od tego, co przyniesie audyt, czy jest w planach rewizja tego systemu, tak by nie doprowadzać do tego typu sytuacji, albo inaczej, nie uchylać nawet drzwi, która to szpara tych uchylonych drzwi umożliwiłaby takie właśnie procedery.
22: Znaczy, lekarze pracują na kontraktach, tak? A lekarz, osoba na kontrakcie jest taki kontrakt, to jest kontrakt z firmą, a nie z osobą, nie z pracownikiem, tak? Dlatego nie trzeba przestrzegać prawa pracy. Dlatego może być 330 godzin przepracowanych. To jest jedna patologia, a system jakby pcha lekarzy do przechodzenia na kontrakty. Nie wiem, szpitale twierdzą, że to jest dla nich korzystne. Akurat w tym wypadku było to wyjątkowo niekorzystne dla szpitala, ponieważ normalną drogą, jaką odbywa lekarz, który chce się specjalizować, jest wybór rezydentury, tak? Rozpoczyna rezydenturę, wtedy pensję płaci mu. Pensję rzędu tam chyba chodzi o anestezjologię, to jest chyba kilkanaście tysięcy złotych. I taką pensję płaci mu Ministerstwo Zdrowia. On ma umowę ze szpitalem, ale pensja jego jest opłacana przez Ministerstwo Zdrowia. Jeśli bierze dyżury, to one są liczone od tej pensji, tak? I w tym momencie akurat to jest normalny układ, a tutaj lekarz nie wziął rezydentury, tylko został zatrudniony na kontrakcie od razu. To jest było niekorzystne rozwiązanie dla szpitala i szpital nie odpowiedział na pytanie, dlaczego tak to urządzono. Natomiast tak, praca na kontraktach, lekarze na kontraktach przynosi takie sytuacje, że nie ma ograniczenia czasowego, tak? Nie ma żadnego ograniczenia czasowego. I teraz fundusz tutaj, premier zapowiada rozwiązania systemowe, to znaczy takie, że instytucje państwa będą mogły zbierać dokładne dane na temat wysokości zarobków poszczególnych lekarzy, bo teraz to są tylko takie dane, prawda, z jednego miejsca pracy i nie można stwierdzić, ile konkretny lekarz zarabia w wielu miejscach łącznie. Natomiast ja może podam jeszcze inny przykład. Przykład lekarza z Sosnowca. Przepracował 5000 godzin w miesiącu. I teraz Narodowy Fundusz Zdrowia robi kontrolę w Szpitalu Południowym w Warszawie i będzie sprawdzał, czy te godziny pracy w tym szpitalu, bo przecież pan doktor Kacprzyk miał jeszcze pracę w innych szpitalach w Warszawie, w innych miejscach. Czy to się nie krzyżowało, jak to było łączone i czy on naprawdę był w pracy? Bo już wczorajsza publikacja 0.pl to była dowodem na to, że są konkretne przykłady momentów, w których on nie był w pracy, bo był w telewizji albo, nie wiem, jakąś działalność partyjną uprawiał, a w grafiku w szpitalu widniał. To jest jedna rzecz. No i to teraz fundusz będzie sprawdzał. Ale jak pisałam ja i moja koleżanka z Katowic o tym, że w Sosnowcu jest lekarz, który przepracował 5000 godzin, to ten sam Narodowy Fundusz Zdrowia odpisał mi, że nie będzie tej kontroli przeprowadzał, bo nie ma takich uprawnień. No to jeśli tak działa system, to znaczy, że nie działa.
3: Musimy kończyć, Judyto. Bardzo dziękuję ci za ten komentarz. Judyta Watoła z Gazety Wyborczej była naszą rozmówczynią. Kłaniam się i do usłyszenia.
22: Dziękuję bardzo.
3: Jest 14:18. Informacje. Po nich będzie z nami dr Anna Olejnik, która będzie mówić o kontroli jakości wody i zmianach w przepisach. Dr Anna Olejnik jest zastępczynią dyrektora pionu wody w Warszawie.
0: Autopromocja. Piłka jest okrągła.
1: A nas jest dwóch.
0: Kraje są trzy.
1: A drużyn jest 48.
0: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
0: Zapraszamy.
1: Przemysław Pozowski
0: i Michał Waszkiewicz.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
23: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
24: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
25: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
26: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
27: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
2: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 14.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem jest wstrzymany. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie zginęła kobieta, która miała przechodzić przez przejazd przy opuszczonych szlabanach. Przewoźnicy mają uruchomić komunikację zastępczą. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To z tej daniny ma być sfinansowany program CPN, dzięki któremu od końca marca ceny paliw na stacjach są niższe. Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ma pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem. W Luksemburgu pierwsze starcie unijnych skąpców z państwami rozrzutnymi. Niemcy, Holandia, Dania i Finlandia wezwały do dalszych cięć w unijnym budżecie na lata 2028-2034. Przed dalszymi cięciami tzw. skąpców przestrzegł biorący udział w negocjacjach wiceszef polskiego MSZ-u Ignacy Niemczycki. Temat wieloletniego budżetu wróci na unijnym szczycie w czwartek i piątek w Brukseli.
28: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W Radomiu trwają przygotowania do piątkowego koncertu legendy muzyki elektronicznej Jeana Michela Jarre'a. Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 50. rocznicy protestów czerwca 76. roku przyciągnie ponad 13 tysięcy widzów. Koncert ma być najważniejszym w ciągu ostatnich lat wydarzeniem promującym miasto. Astronauci Aileen Collins i Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito, znany m.in. z serialu Breaking Bad oraz pisarka fantasy Fonda Lee pojawią się w weekend w Poznaniu na festiwalu fantastyki Pyrkon. To jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Tegoroczna edycja odbywająca się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich obejmie ponad 2000 wydarzeń. Motywem przewodnim będzie kosmos. Opera Śląska w Bytomiu zakończy 81. sezon artystyczny koncertową realizacją króla Rogera Karola Szymanowskiego. Premiera została zaplanowana na 19 czerwca. dokładnie w 100. rocznicę prapremiery dzieła, która odbyła się 19 czerwca 1926 roku w warszawskim Teatrze Wielkim. Spektakl zostanie pokazany w formule koncertowej z elementami wizualnymi przygotowanymi przez reżysera i artystę wizualnego Lecha Majewskiego. W obsadzie znaleźli się m.in. Andrzej Dober, Gabriela Legun, Ruslana Kowal oraz Andrzej Lampert. Koniec wiosny w Krakowie zapowiada się wyjątkowo tanecznie. Już 19 czerwca odbędzie się wielka krakowska potańcówka z aktorem Maćkiem Musiałem. To już drugi raz, kiedy krakowianie mogą zatańczyć w plenerze XVI-wiecznego dworku białoprątnickiego.
2: Klimat potańcówki możemy określić jako klimat retro. Podczas tego wydarzenia na scenie pojawi się mała orkiestra dancingowa. To jest 12-osobowy zespół, który gra właśnie muzykę z lat 20., 30., z dwudziestolecia międzywojennego.
28: Mówi Karolina Magiera-Wróbel z dworku białoprątnickiego. Nie zabraknie także DJ setu w dawnym klimacie. Wstęp jest wolny.
5: Przelotne opady deszczu dzisiaj możliwe na północnym wschodzie, na Podlasiu i Suwalszczyźnie także możliwe burze. Podobnie będzie jutro. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem w rejonach podgórskich, około 20 w centrum do 24 na południu i południowym zachodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 14.25. Kolejny temat w popołudniowym programie Radia Tok FM. Doktor Anna Olejnik jest z nami, zastępczyni dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Dzień dobry, kłaniam się.
7: Dzień dobry Państwu.
3: Rozpocznę od informacji, która myślę może zdumiała wielu jej odbiorców. Otóż od 22 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Co to oznacza w praktyce dla nas, konsumentów tejże wody?
7: Może ja troszkę uporządkuję, bo to nie jest tak, że to są całkiem nowe przepisy. Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące jakości wody funkcjonuje w naszym porządku prawnym od wielu lat. Ono zostało znowelizowane po wprowadzeniu dyrektywy w 2020 roku dotyczącej jakości wody i w tej dyrektywie jest kilka bardzo ważnych zmian, bo to są przede wszystkim zmiany dotyczące podejścia do zarządzania jakością wody, czyli bezpieczeństwa właśnie w całym łańcuchu dostaw, czyli od ujęcia aż do kranu konsumenta. Również dotyczy ta dyrektywa wprowadzenia nowych parametrów, które w efekcie badań Światowej Organizacji Zdrowia zostały uznane za ważne i konieczne do monitorowania ze względu na wpływ na zdrowie ludzkie. To są takie najważniejsze zmiany i te zmiany w dyrektywie zostały transponowane do polskiego porządku prawnego i przede wszystkim to jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a do niej aktem wykonawczym jest właśnie rozporządzenie ministra zdrowia, które określa tylko i wyłącznie wymagania dotyczące jakości wody, czyli te parametry i zasady jej monitorowania. Natomiast wszystkie te rzeczy, o których powiedziałam, czyli związane z oceną ryzyka, zasadami, podziałem kompetencji pomiędzy przedsiębiorstwo wodociągowe a właścicieli wewnętrznego systemu wodociągowego są opisane w ustawie.
3: Czyli mam rozumieć i mamy rozumieć jako słuchacze także to, że nie wiem, choćby zmiany środowiskowe, które wpływają na jakość wody, też zostały uwzględnione w procesie samego badania i może inaczej przekładają się na kryteria, w oparciu o które ta woda jest badana, tak?
7: Tak, tak. Między innymi właśnie chodzi o dostosowanie do aktualnie panujących uwarunkowań środowiskowych i ich przede wszystkim przyświeca temu to, że musimy dbać o zdrowie naszych odbiorców usług.
3: Pani dyrektor, hipotetycznie załóżmy sytuację, że w mieście A woda od wielu lat jest bez zarzutu, przechodzi wszystkie badania, nawet te najbardziej wnikliwe. W mieście B to już kłopot jest dużo większy, ponieważ ta woda nie do końca spełnia wszystkie wymagania. Czy w tym mieście B, tam gdzie były kłopoty, ten nadzór będzie pilniejszy, przeprowadzany pod większymi rygorami?
7: Nie, każde przedsiębiorstwo wodociągowe ma się dostosować do tych samych wymagań. To oznacza, że każdy z nas musi spełnić wszystkie zapisy wynikające z jakości wody z rozporządzenia. To jest tak, że do tej pory również były monitorowane woda, monitorowana była woda, która jest dostarczana odbiorcom w każdym mieście. Obowiązywały te same zasady związane z odstępstwami, jeżeli przedsiębiorstwo miało problemy z dotrzymaniem jakichś parametrów. Natomiast to nie jest tak, że woda nie spełniała do tej pory wymagań i była problematyczna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, a od teraz będzie już super. Nie, to jest tylko doprecyzowanie, doszczegółowienie wymagań. Ważne jest to, że pojawił się obligatoryjny zapis dotyczący wewnętrznego systemu wodociągowego i opracowania dla takiego systemu oceny zarządzania ryzykiem. Bo to będzie nakładało na właścicieli instalacji wewnętrznych, przede wszystkim obiektów priorytetowych, żeby też przeanalizowali cały system wewnętrzny pod kątem jakiegoś ryzyka, jakie może być i może powodować obniżenie jakości wody. Bo przedsiębiorstwa wodociągowe tak samo robią analizę ryzyka od źródła do systemu dystrybucji. Natomiast to nie jest tak, że my to od dzisiaj robimy, bo my to robimy od wielu lat, więc po prostu przyjmujemy ze spokojem transponowanie tych przepisów.
3: Pani doktor, jakie konkretnie substancje, na obecność których badana jest woda, zostały wpisane na listę tych związków niepożądanych? Tu wracam do swojego pytania o te zmiany środowiskowe i zmienne, które w tej chwili każą na tę wodę spojrzeć w zupełnie inny sposób.
7: Tak, to są przede wszystkim substancje związane ze stosowaniem leków hormonalnych, ale też i to są substancje, które są similarne do leków hormonalnych, bo to jest bisfenol A. One mają wpływ na układ hormonalny człowieka. Są to cała grupa substancji, która jest od wielu lat badana i uznana za niestety wieczne chemikalia, to są PFAS-y. To są związki, które są powszechnie stosowane do impregnacji i ochrony przed pożarem, czyli są i w gaśnicach, i w kocach takich do gaszenia pożarów, i też do impregnacji na przykład chociażby naczyń jednorazowych, takich tekturowych. One też tam się znajdują i niestety utylizacja tych rzeczy, bo to powoduje, że niestety uwalniane są do środowiska te substancje i dlatego je musimy zacząć monitorować. Zresztą my monitorujemy już od początku, kiedy było wiadomo, że będzie nowelizacja dyrektywy. Także każde, myślę, przedsiębiorstwo przygotowywało się do tego.
3: Czyli tak, ustalmy fakty. Kontrole po nowemu od 22 czerwca, natomiast woda kontrolowana jest w sposób ciągły.
7: Tak.
3: Pani dyrektor, mam jeszcze pytanie. Mamy 2,5 minuty. Ja chciałbym dowiedzieć się, jak wygląda taka kontrola jakości wody.
7: Przede wszystkim te badania są wykonywane przez laboratoria. To są bardzo zaawansowane metodyki badań, ponieważ te substancje, akurat o których mówię, one są istotne, ale one też występują w bardzo niskich stężeniach, więc badać je można tylko na chromatografach. i to cieczowych z taką naprawdę zaawansowaną technologią. To jest sprzęt bardzo drogi, natomiast musimy to robić po prostu. I przygotowaliśmy się do tego już.
3: Nie wątpię. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie. Wiele gospodarstw domowych czerpie wodę także pitną z prywatnych ujęć. Mówiąc kolokwialnie, wiercąc sobie studnie. Czy prywatnie taki pobierający wodę ze studni głębinowej może też poddać ją badaniu, oczywiście w sposób komercyjny? I czy są takie placówki, które tego typu usługi świadczą?
7: Oczywiście, że może. Każdy odbiorca usług, czy też właściciel własnego ujęcia może zrobić sobie badania przede wszystkim w inspekcji sanitarnej, która ma laboratoria. Niektóre przedsiębiorstwa wodociągowe też świadczą komercyjne usługi, więc woda z indywidualnych ujęć może być badana jak najbardziej. Nasze przedsiębiorstwo też świadczy tego typu usługi.
3: Bardzo pani dziękuję. Jestem bogatszy, dużo bogatszy o wiedzę związaną z wodą. Dr Anna Olejnik, zastępczyni dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, zastępczyni dyrektora pionu wody. O wodzie rozmawialiśmy. Bardzo pani dziękuję i do usłyszenia.
7: Dziękuję również, do usłyszenia.
3: Ale nim zaproszę państwa na informacje Radia Tok FM, to na swój program zaprosi Wojciech Kowalik.
8: Kłaniam się, tak jest. A
3: o wodzie?
8: Nie o wodzie, o inflacji i o ropie, bo mamy najnowsze dane inflacyjne, o inflacji bazowej. To jest taki specjalny wskaźnik, na który ekonomiści patrzą szczególnie uważnie, bo on nie obejmuje paliw i żywności, ale pokazuje, jak te drogie paliwa przenikają do innych cen w gospodarce. Więc czy przenikają i w jaki sposób i jak bardzo, o tym porozmawiamy. No ale też właśnie o ropie naftowej wspomniałem, bo czy kiedy już zakończy się ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie i statki z ropą popłyną w świat z Bliskiego Wschodu przez cieśninę Ormus, to czy przypadkiem nie czeka nas załamanie cen ropy naftowej? Ekonomiści stawiają taką tezę. No a to byłaby już bardzo dobra informacja dla nas, dla naszych portfeli.
3: Wczoraj przekonywałeś mnie, że kapusta i ziemniaki są tańsze, dzisiaj, że ropa jest tańsza. Zastanawiam się, o czym powiesz mi jutro. Wojciech Kowalik, zapraszam na EKG, które wybrzmi już po informacjach.
9: Reklama.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Policja zatrzymała dwie osoby w sprawie obrzucenia tortem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Polityk został zaatakowany przez mężczyznę, który nazwał swój czyn wotum nieufności poznaniaków. W czasie dzisiejszej sesji radni miejscy udzielili Jaśkowiakowi wotum zaufania. W warszawskim szpitalu południowym trwają kontrole miasta i NFZ-u w sprawie lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, którego roczne zarobki osiągnęły 1 600 000 zł przy prawie 4 000 przepracowanych godzin. Ministerstwo Zdrowia o samym lekarzu wypowiada się niechętnie. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podkreśla jednak, że obecny system kontraktowania lekarzy wymaga pilnej regulacji.
19: Nie mamy na tym kontroli, jako że jako podmioty, które zawierają umowę B2B, są podmiotami gospodarczymi. W razie w ramach wolności gospodarczej mogą robić i pracować jak chcą, gdzie chcą i tak dalej. Natomiast zmienia ustawy o świadczeniach medycznych, która tutaj jest procedowana już w kolejnych etapach procedowania, tam jest możliwość pozyskiwania danych na bazie prawa wykonywania zawodu i PESEL-u na temat kontraktów, które zawierają pracownicy medyczni z podmiotami medycznymi.
18: Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ma pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem. Przywódcy G7 na szczycie we Francji zgodzili się na zwiększenie presji na Rosję poprzez sankcje na rosyjską ropę i gaz, podaje AFP. Przywódcy są zgodni, by zwiększyć presję na Rosję, powiedziało agencji źródło we francuskiej dyplomacji. Liderzy będą wspierać Kijów na froncie, dostarczając Ukrainie zasobów obrony powietrznej i środków, by lepiej się chronić. W porannej sesji G7 na temat Ukrainy brali udział przywódcy Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Włoch i Wielkiej Brytanii, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Armia amerykańska zamierza stworzyć na południowym wschodzie Australii magazyn gotowego do użycia sprzętu wojskowego. Tak wynika z informacji zawartych w dokumencie przetargowym. Byłby to pierwszy obiekt tego typu dla amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej w Australii, poza zasięgiem większości chińskich rakiet. Amerykańska piechota morska od czasu zimnej wojny rozmieszcza w różnych miejscach świata sprzęt wojskowy. Wykorzystuje w tym celu m.in. pływające magazyny lub groty w Norwegii. Przechowywana tam broń, amunicja i pojazdy bojowe mogą wspierać w walce tysiące żołnierzy. Polscy wyznawcy islamu, których największe skupiska są w województwie podlaskim, rozpoczęli 1448 rok według kalendarza księżycowego, służącego społeczności muzułmańskiej do ustalania dat uroczystości religijnych. Oparty na fazach księżyca kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według kalendarza gregoriańskiego. Przelotne opady deszczu dzisiaj możliwe na północnym wschodzie, miejscami także burze. Podobnie będzie jutro, na termometrach zobaczymy od 16 do 24 stopni.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
21: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
22: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
23: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym za moment porozmawiamy o inflacji, bo poznaliśmy najnowsze dane o inflacji bazowej, o tym, czy dla cen ropy i paliw nadchodzą lepsze informacje oraz o tym, dlaczego możemy choćby na wakacjach poczuć się bogatsi za granicą. I o tym za moment w rozmowie z naszym gościem, ale najpierw jeszcze ceny paliw na jutro. Kierowcy już odczują wyłączenie jednego z elementów rządowego pakietu CPN, czyli niższej akcyzy. Benzyna 95 zdrożeje jutro o 13 groszy do maksymalnie 6,10 zł za litr. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44. A premier już zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Rządowy program paliwowy ma być zakończony latem, a szef rządu mówi dziś, że sfinansuje go w części podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, które zarobiły na drogiej ropie. Rząd przyjął

0: popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w studiu Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao S.A. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kilkadziesiąt minut temu poznaliśmy dane o inflacji bazowej, czyli tej bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii. W maju sięgnęła ona 3,1%. Co to znaczy, że drogie paliwa nie przekładają się na inne ceny w gospodarce?
1: Ja bym powiedział, że przekładają się trochę inaczej niż sądziliśmy. Bo inflacja bazowa jest taką kategorią, która skupia w sobie praktycznie wszystko, od telewizorów, przez samochody, ręczniki, dywany, skończywszy na usługach fryzjerskich, wycieczkach zagranicznych i przejazdach taksówkami i co tam jeszcze. I teraz wiedzieliśmy, że są kategorie, które powinny być wrażliwe na wzrost cen paliw. To są na przykład bilety lotnicze. Okej, okay. One bardzo mocno zdrożały wiosną, to już wiemy. Miały zdrożeć wycieczki zagraniczne, wycieczki krajowe. Tutaj mamy naprawdę dużą zmienność i to było jedno z zaskoczeń. One się okazały tańsze niż się spodziewaliśmy. Z drugiej strony na przykład zobaczyliśmy w maju znaczący wzrost cen usług hotelowych i restauracyjnych, co było zaskoczeniem, bo to była kategoria, którą, tak jak sobie to rozkładaliśmy, zrysując taki hipotetyczny harmonogram, kiedy kto podniesie ceny w reakcji na szok paliwowy, to jest kategoria, która miała zdrożyć na końcu. Tymczasem to się wydarzyło dość szybko. Nie wiemy oczywiście, czy to jest w reakcji na wzrost cen paliw. Być może po prostu z hotelarza antycypowali wyższy popyt latem już wtedy, a może po prostu niezła pogoda w maju zadecydowała. No w każdym bądź razie ten wzorzec zmian cen w ostatnim miesiącu był dość niestandardowy. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie coś powiedzieć szerzej o inflacji bazowej, to chyba to, że przełożenie szoku energetycznego, czy szoku naftowego na szeroką presję cenową jest trochę mniejsze niż się spodziewaliśmy i to jest to, co te wszystkie miary inflacji bazowej łącznie skupiają, bo inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, tak jak wspomnieliśmy, wzrosła z 3,0 do 3,1% rok do roku, ona wynosiła chyba 2,6 albo 2,5 w najniższym poziomie w zeszłym roku. To nie jest duża zmiana, to jest powiedzmy, zarządzalne, czy jeszcze ujdzie, mówiąc kolokwialnie.
0: Ale ten efekt będzie większy? Powinniśmy się tego obawiać?
1: Znaczy, na pewno to jest tak, że nie zobaczyliśmy jeszcze wszystkich konsekwencji. Będziemy obserwować wzrosty cen dóbr importowanych, bo widzimy, że w Chinach po kilku latach przerwy zobaczyliśmy znowu wzrosty cen dóbr tam wytwarzanych. Potrzeba trochę czasu, żeby sytuacja podażowa w zakresie różnego rodzaju dóbr, które płynęły, a potem nie płynęły z Zatoki Perskiej, się unormowała. Widzieliśmy w oczekiwaniach i deklaracjach przedsiębiorstw, że jakaś tam przestrzeń do wzrostu cen jest. Więc wydaje się, że ta historia się będzie rozgrywać przez kilka miesięcy. Natomiast można powiedzieć w ten sposób, że łączny, skumulowany wzrost cen, który zaobserwujemy do końca tego roku, będzie mniejszy niż się spodziewaliśmy. I to też wynika z faktu, że szok naftowy, wygląda na to, to trzymamy kciuki oczywiście, będzie mniejszy niż zakładaliśmy jeszcze miesiąc temu, bo wtedy bardzo podeszliśmy do tego bardzo konserwatywnie, po prostu przyjęliśmy, że ropa będzie kosztować około $100 za baryłkę do końca roku. No teraz widzimy, że ta prognoza się nie, to założenie się nie zrealizuje.
0: No i kosztuje, jak mówiliśmy przed chwilą, poniżej $80 i proponuję przy ropie naftowej pozostańmy. No i co, jeżeli będzie porozumienie amerykańsko-irańskie i wróci żegluga cieśniną Ormus, to będzie znacząco taniej w cenach ropy naftowej?
1: No, musimy cofnąć się o kilka miesięcy wstecz, do przełomu 2025-2026, czyli do momentu, kiedy ropa kosztowała te $55 za baryłkę. Wtedy rozmawialiśmy o nadpodaży ropy. Ropy było za dużo. Ropa była gromadzona w tankowcach, w zbiornikach, w zapasach, w rezerwach i tak dalej. Było jej za dużo. Ona była, dlatego z tego względu była coraz tańsza albo była po prostu bardzo, bardzo tania. Oczywiście wojna to znacząco zmieniła. I jeżeli sobie popatrzymy na to, ile milionów baryłek ropy dziennie konflikt i zamknięcie cieśniny zdjęło tak naprawdę z rynku w poprzednich miesiącach, to możemy sobie to przeliczyć na kilka sposobów, ale generalnie jest tak, że cena ropy w okolicy 90-100 dolarów za baryłkę była ceną godziwą, można powiedzieć, czyli zgodną z tym ubytkiem rzędu, powiedzmy,

0: 10 milionów baryłek, bo o tym mówimy. Teraz mam nadzieję, że te baryłki ropy będą płynąć. To jest jeden aspekt tej sytuacji. Oczywiście one faktycznie jeszcze nie zaczęły płynąć i faktycznie to porozumienie jeszcze nie zostało podpisane i w przestrzeni informacyjnej mamy trochę konfuzji co do tego, co ono właściwie zawiera i na co te dwie strony się umówiły, na co się nie umówiły, ale chyba jest jasne dla wszystkich uczestników rynku, że i Irańczykom, i Amerykanom w tym momencie zależy przede wszystkim na tym, żeby ropa płynęła, żeby ruch w ciśnie Ormuz został odblokowany i te zaległości zostały zrównoważone. Nie wiemy w tym momencie, jaki będzie poziom dostaw, kiedy już ciśnienia się otworzy, no bo wiemy, że jakieś zniszczenia infrastruktury energetycznej w Zatoce były. Pytanie, jak chętni będą armatorzy i kapitanowie statków i załogi, żeby pływać w akwenie, który no, jest bezpieczny, no, został zabezpieczony na podstawie, można powiedzieć, świstka papieru, bo nie oszukujmy się, waga, powiedzmy, tego dokumentu no, nie będzie na razie zbyt duża i potrzeba czasu, żeby zobaczyć, czy faktycznie ten pokój się utrzymuje. Więc robocze założenie, że cena ropy będzie trochę wyższa niż była, niż te 50 parę baryłek, przepraszam, 50 parę dolarów za baryłkę na przełomie poprzedniego i tego roku, jest moim zdaniem racjonalne. Natomiast jest duża niepewność co do tego, gdzie w tym momencie jest punkt równowagi. Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy i że rynek będzie wyceniał taką sytuację i on ją wyceni z pewnym wyprzedzeniem. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcu roku, a jeszcze nie na wakacje.
1: Ale dla nas, jako odbiorców ropy i paliw, no to wszystko brzmi jak dobre informacje.
0: Tak, to jest oczywiście dużo, dużo dobrych wiadomości. No jesteśmy najbliżej, powiedzmy, unormowania tej sytuacji praktycznie od końca lutego, od momentu, kiedy ten konflikt wybuchł.
1: Czyli jeszcze teraz nie, ale jak chwilę zaczekamy, to paliwa rzeczywiście mogą być znacząco tańsze.
0: Znaczy one będą pewnie systematycznie tanieć, bo one są dość mocno powiązane, są bardzo mocno powiązane z ceną ropy. Trochę tutaj namieszał rząd, wycofując się z cięć podatków pośrednich. Wiemy, że już jedno takie wycofanie nastąpiło w przypadku akcyzy. To samo będzie pewnie z VAT-em, więc generalnie te ceny paliw będą przez jakiś czas stabilne ze względu na to, że te dwa efekty się zniosą. Natomiast myślę, że no w horyzoncie kilku miesięcy, nie przesadzajmy, w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
1: W ogóle w czasie tej wojny w Zatoce z ropą miało być dużo gorzej, no a finalnie okazało się, że było całkiem nieźle. Dlaczego? Co się tam takiego wydarzyło?
0: Ja myślę, że tu się zgadzam. Gdyby ktoś w styczniu tego roku powiedział, że ciśnienie Ormuz zostanie zamknięta na prawie na 4 miesiące i że cena ropy po tych 4 miesiącach będzie wynosić 80 dolarów za baryłkę, to zostałby odesłany z kwitkiem, zwolniony z pracy i co tam jeszcze, bo to było tak nierealistyczne. Może przesadzam, ale to było naprawdę nierealistyczne, ale myślę, że ta lekcja, która z tego płynie, jest taka, że rynek jest zawsze bardziej elastyczny, niż nam się wydaje. I jest więcej możliwości, mechanizmów, sposobów dostosowania, niż nam się wydaje. Bo z jednej strony, bo mieliśmy duże dostosowania po stronie podażowej. No, okazało się, że jest całkiem spory rurociąg w Arabii Saudyjskiej, który można wysłać mniej więcej połowę eksportu tego, czy połowę produkcji tego państwa. Z drugiej strony, okazało się, że można ograniczyć popyt, w tym taki, no powiedzmy, instytucjonalny, to znaczy no wiemy już teraz, że Chiny mocno obcięły import ropy naftowej, przestały zwiększać swoje rezerwy. Wiemy też, że te rezerwy są bardzo duże i to też bardzo, bardzo wyraźnie zrównoważyło rynek, więc okazało się, że możliwości równoważenia rynku ropy naftowej przy cenie około, no powiedzmy, 80-90 dolarów za baryłkę, bo to były ceny sprzed ostatnich paru miesięcy, są większe niż się wydawało i myślę, że to jest lekcja na generalnie, którą powinniśmy z tego wyciągnąć.
1: To jeżeli chodzi o ropę naftową, ale jest jeszcze jedna sprawa, o którą chciałbym zapytać, a dotyczy naszych wynagrodzeń, bo jako ekonomiści PKO S.A. przyjrzeli się Państwo naszym wynagrodzeniom, temu jak one rosły w ostatniej dekadzie, no i jak one mocno wzrosły?
0: No, jeżeli przeliczymy je na twardą walutę, na euro, no, okaże się, że one w 5 lat się podwoiły. w 10 lat praktycznie potroiły. To jest bardzo duży wzrost, tylko on oczywiście wynika i z umocnienia kursu walutowego i faktycznie ze wzrostu nominalnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce, no w kategoriach realnych, czyli takich, które nas obchodzą, bo my generalnie jako Polacy generalnie zarabiamy w złotówkach i wydajemy w złotówkach, rosło w bardzo równym, miarowym tempie, no około 3-4%, czyli mniej więcej takim jak wzrost gospodarczy. Natomiast to, czego faktycznie brakowało na przykład w poprzedniej dekadzie, to analogicznego wzrostu w euro, co było dobre dla eksporterów, firm przemysłowych, natomiast trochę gorsze z punktu widzenia naszej siły nabywczej, bo my jednak trochę rzeczy wydajemy za granicą. No, jeździmy za granicę na wycieczki, kupujemy dobra importowane, no to ta nasza siła nabywcza względem reszty świata była mniejsza i pewnie miało to pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o to, jak postrzegaliśmy nasz wzrost gospodarczy. Natomiast no, w ostatnich latach nadrobiliśmy trochę tego dystansu, bo umówmy się, że generalnie to, że złoty był tak słaby w poprzedniej dekadzie i to, że te płace liczone w twardej walucie praktycznie stały w miejscu w poprzedniej dekadzie, było trochę anomalią z makroekonomicznego punktu widzenia. My to, co powinno było się wydarzyć przez 15 lat, nadrobiliśmy w półtora, dwa lata. Oczywiście to jest duży negatywny szok dla eksporterów, ale też duży pozytywny szok z punktu widzenia konsumentów. Niestety trochę temperowany faktem, że równocześnie wzrosły też ceny za granicą, więc my nie do końca czujemy ten wzrost siły nabywczej za granicą. Natomiast niewątpliwie mieliśmy do czynienia z powiedzmy epokowym wzrostem wynagrodzeń liczonych, oczywiście w euro i w cenach bieżących, bo ta miara, która nas najbardziej obchodzi jako konsumentów, czyli w złotówkach, po korekcie o inflację, zachowywała się bardzo, bardzo stabilnie i rosła praktycznie jak od linijki o te 3-4% rocznie.
1: To jeszcze króciutko, możemy poczuć się bogatsi za granicą na wakacjach?
0: No, zależy, co kupujemy i tutaj przyznam wprost, że mieliśmy sporo nawet dyskusji wewnętrznie w zespole, czy my faktycznie czujemy się bogatsi za granicą. Jedni z nas się czują, inni nie. Trochę zależy od tego, co za granicą robimy. Natomiast możemy skorygować ten wzrost ten wzrost wynagrodzeń o to, ile wynosiła inflacja w strefie euro. No i realnie ta nasza siła nabywcza faktycznie wzrosła. Powinniśmy czuć się. Natomiast pytanie jakby dokładnie na które dobra i usługi patrzymy, czy przypadkiem po drodze się nie przesuwamy wyżej w stronę wyższego segmentu. Może być tak, że to nie jest jedyna rzecz, która dzieje się z naszym portfelem, z naszymi wydatkami. Natomiast w kategoriach porównywalnych powinniśmy odczuwać i mieć większą siłę nabywczą.
1: Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao S.A. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Potrzebujemy rzetelnych danych o pensjach lekarzy. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi zbieranie informacji na ten temat. Rysopis już jest, ale na razie nie będzie ujawniony. Policja szuka sprawcy zamachu na rosyjskiego artystę. I skrzyna linii Donald Trump, Benjamin Netanyahu, prezydent USA, oficjalnie krytykuje swojego sojusznika. Prawie 2:58, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
3: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
2: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kasprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Takich pracowników jak on nie można kontrolować, mówi w TOK FM specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii dr Tomasz Imiela.
4: Jeżeli byłyby wyznaczone jakieś normy godzinowe, powyżej których nie wolno pracować, to by się dało skontrolować. Ale w tej chwili takich norm dla pracowników kontraktowych nie ma.
2: Według mediów Dawid Kacprzyk w czasie, w którym miał pełnić dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym, wielokrotnie występował w telewizji i wykonywał prace związane z karierą polityczną. W tej sprawie Izba Lekarska wszczęła postępowanie. Radny został także usunięty ze struktur Koalicji Obywatelskiej partii, do której dotychczas należał. Policja nadal szuka mężczyzny, który wczoraj rano w Białej Podlaskiej na ulicy zastrzelił rosyjskiego artystę. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami i jawnie występował przeciwko Rosji. Jeden z happeningów wymierzonych m.in. we Władimira Putina zorganizował kilka dni temu w Berlinie. W sprawie strzelaniny zatrzymane są dwie osoby, ale nie sprawca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Policja ma już rysopis osoby, która oddała do artysty kilka strzałów w głowę i w klatkę piersiową. Policjanci na razie jednak tego rysopisu nie ujawniają ze względu na dobro śledztwa, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
6: Rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
5: Śledztwo jest w tej chwili prowadzone w kierunku zabójstwa, ale niewykluczona jest inna kwalifikacja, związana na przykład z zamachem czy działaniem obcych służb, mówi prokurator Marcin Kozak.
7: Został powołany decyzją komendanta wojewódzkiego policji specjalny zespół, który będzie w dalsze czynności podejmował. Czy będą inne służby w to zaangażowane? Na tą chwilę nie będę udzielał takich informacji, ale jest to przecież oczywiste, że w tej sprawie funkcjonujemy jako państwo, jako całość.
5: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu G7 w Fiwion omówił kwestię uzyskania licencji na produkcję systemów antybalistycznych. Na razie zapotrzebowanie na nie znacznie przewyższa możliwości produkcyjne Stanów Zjednoczonych. Prezydent Zełenski przekazał też, że bardzo ważnym sygnałem jest to, że wszystkie kraje G7 w pełni popierają Ukrainę. Zełenski zaznaczył, że przywódcy są zgodni, że Rosja nie wykazuje woli zakończenia wojny, gra na zwłokę i liczy na zwycięstwo. Prezydent Stanów Zjednoczonych otwarcie krytykuje swojego bliskiego sojusznika, premiera Benjamina Netanyahu. Według amerykańskiego przywódcy szef izraelskiego rządu powinien być bardziej odpowiedzialny w sprawie Libanu. Tomasz Orchowski.
8: Izraelczycy utrudniali zawarcie amerykańsko-irańskiego porozumienia, atakując w Libanie Hezbollah, czyli regionalnego sojusznika Iranu. Władze w Teheranie podkreślały, że umowa jest możliwa tylko wtedy, gdy wstrzymane zostaną działania na wszystkich frontach, także w Libanie. Nie jestem zadowolony z tego, jak Izrael postąpił z Libanem i Hezbollahem. Powinni byli załatwić tę sprawę szybciej. To po prostu trwa w nieskończoność. Mówił prezydent Donald Trump we francuskim Evian, gdzie bierze dzisiaj udział w szczycie państw G7. W samym Izraelu na Netanyahu naciskają faszyzujący członkowie jego gabinetu, którzy chcą kontynuowania wojny z Iranem. Tomasz Szkowski, TOK FM.
2: Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie pokojowe ma zostać oficjalnie podpisane w piątek w Szwajcarii. Tego samego dnia, jak przekazały władze w Teheranie, prawdopodobnie ruszą rozmowy w sprawie ostatecznej umowy. Policja zatrzymała dwie osoby w sprawie obrzucenia tortem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Polityk został zaatakowany przez mężczyznę, który nazwał swój czyn wotum nieufności poznaniaków. A to było wszystko w czasie sesji, kiedy radni miejscy udzielili prezydentowi wotum zaufania, bo sesja Rady Miasta była poświęcona właśnie absolutorium dla władz samorządu. Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta po wystąpieniu samorządowca, w trakcie przedstawiania kolejnych danych statystycznych. Do siedzącego Jaśkowiaka podszedł mężczyzna, który obrzucił go ciastem. Z powodu ataku sesja została przerwana. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam może przelotnie popadać, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu także zagrzmi. Maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest popołudniowy program Radia Tok FM 15.7. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Maria Mroczkowska jest wydawczynią programu, natomiast Krzysztof Woźniak jego realizatorem. Kolejny nasz rozmówca to dr Krzysztof Winkler z Grupy Britania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
9: Dzień dobry.
0: Spojrzymy teraz na szczyt G7 z perspektywy brytyjskiej. Pomówimy, poproszę o to Pana, o relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, ale rozpoczniemy od tego wątku pomocy Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Otóż premier Wielkiej Brytanii zadeklarował, że jego kraj rozpocznie już wkrótce dostawy paliwa dla elektrowni jądrowych w Ukrainie i to porozumienie będzie obowiązywać przez najbliższe 2 lata. Obiecywał też w tych rozmowach premier Wielkiej Brytanii coraz większą presję na stronę rosyjską. To było zaplanowane, to jest coś nowego, nosi to znamiona przełomu, zwłaszcza w kontekście tej pomocy związanej z paliwami?
9: Nie, to są działania, które były planowane już wcześniej, natomiast oczywiście premier Starmer stara się przedstawić siebie w jak najlepszym świetle na arenie międzynarodowej również. Zresztą brytyjscy publicyści, dziennikarze, obserwatorzy sceny politycznej oceniają, że był to w okresie jego premierostwa chyba najjaśniejszy punkt tego premierowania. Natomiast warto zauważyć, że on jest na 2 dni przed głosowaniem w wyborach uzupełniających w okręgu Makerfield, gdzie jeżeli Andy Burnham, czyli burmistrz większego Manchesteru, wygra te wybory, no to prawdopodobnie rzuci mu wyzwanie jako kontrkandydat do przywództwa w Partii Pracy, jednocześnie bycia premierem Wielkiej Brytanii. No i dużo wskazuje na to, że Starmer to wyzwanie może przegrać. Więc stara się przedstawić siebie w jak najlepszym świetle, co oczywiście nie umniejsza tego, że 210 milionów funtów, bo takiej mniej więcej wartości paliwa jądrowe ma trafić na Ukrainę z brytyjskiej fabryki. Plus oczywiście zaciśnienie sankcji, plus kilka dni temu przeprowadzono w końcu po nawoływaniach również na brytyjskiej scenie politycznej wśród obserwatorów, że marynarka brytyjska przejęła jeden z tankowców rosyjskiej floty cieni, idąc śladem Francji między innymi, która w tym roku przejęła 4 takie statki. No i to pokazuje, że faktycznie Brytyjczycy starają się być zdeterminowani w tym wsparciu dla Ukrainy i tutaj oczywiście osiągnięcie porozumienia przez grupę G7 to też będzie sygnał dla Rosji, że na razie nie udało jej się przeczekać wsparcia Zachodu.
0: Czy rzeczywiście premier Starmer może zyskać w oczach Brytyjczyków za sprawą tych ruchów?
9: Nie, to jest bardziej tworzenie chyba dobrego wrażenia. W tym momencie jego pozycja w Partii Pracy jako premiera jest na tyle słaba, że on nie jest w stanie w zasadzie przepchnąć nic więcej ponad to, co ostatnio ogłoszono, to znaczy, że zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. I jest to odbierane w brytyjskich mediach jako właśnie taki gest odchodzącego premiera, który stara się po sobie zostawić coś więcej niż tylko złe wrażenie. No i tutaj faktycznie ten zakaz wydaje się być takim w miarę neutralnym posunięciem, które zresztą też znajduje szerokie poparcie w społeczeństwie brytyjskim.
0: Czy prawdziwą jest teza, że premier Wielkiej Brytanii znacznie bardziej ceniony jest przez świat polityki zewnętrznej niż wewnątrz kraju?
9: Chyba można tak powiedzieć, chociaż no nie u wszystkich sojuszników, tak? Napięcia po aferze z wyspami Chagos i potem po uniemożliwieniu wykorzystania baz brytyjskich do ataków na Iran, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no są bardzo wysokie i tutaj administracja amerykańska ma nie najlepsze zdanie o premierze Starmerze. Natomiast oczywiście współpraca czy z Paryżem, czy z Berlinem układa się całkiem dobrze, więc myślę, że przynajmniej na gruncie tym europejskim ma on na pewno lepsze notowanie. Natomiast czy na świecie, to tutaj raczej chyba nie, no bo duże mocarstwa się raczej z nim nie liczą, a najbliższe wielkie mocarstwo, czyli Stany Zjednoczone, no jest, można powiedzieć, na stopie wojennej z nim, od pewnego czasu przynajmniej.
0: Kiedyś w Polsce politycy lewicy, ci czołowi, mówili, że między nimi panuje szorstka przyjaźń. A jak opisałby pan stan relacji między premierem Starmerem a prezydentem Trumpem?
9: No myślę, że swego rodzaju szorstka przyjaźń, chociaż nawet bym powiedział, że w tym momencie to już jest chyba oczekiwanie strony amerykańskiej na zmianę brytyjskiego premiera, być może ułożenie na nowo relacji z Andym Burnhamem czy Weston Streetingiem, zależy kto ewentualnie tym następcą zostanie. Natomiast niewątpliwie postawa premiera Starmera, program, jaki on realizuje, to, że nie dotrzymuje zobowiązań na przykład w kwestii wojskowych, bo mieliśmy przecież w zeszłym tygodniu dymisję Johna Hilleya, czyli sekretarza obrony. Za chwilę Al Carnes, czyli minister sił zbrojnych, osoba, która jest wysoko w ramach Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, też złożył dymisję właśnie dlatego, że nie są dotrzymywane obietnice dotyczące wydatków, które miały być przeznaczone na armię brytyjską. Listy otwarte wielu byłych wysokich rangą dowódców wojskowych o stanie brytyjskiej armii, o tym, że mogą zostać ograniczone ćwiczenia wojskowe, które są ważne dla podtrzymania gotowości bojowej armii brytyjskiej, więc z tego punktu widzenia oczywiście te stosunki z Amerykanami nie są najlepsze, plus wypowiedzi Lybridge'a Colby'ego, jednego z zastępców Pita Hegsetha, który nawoływał Brytyjczyków do tego, żeby zwiększyli wydatki na obronność, a niestety patrząc na to, co się dzieje w tej chwili w obecnym brytyjskim rządzie, jakie priorytety ma Keir Starmer, to obronność jest nadal na szarym końcu, natomiast liczą się transfery socjalne, wsparcie w ramach państwa dobrobytu, gdzie tu mają te wydatki rosnąć, natomiast brakuje pieniędzy właśnie na to podstawowe zadanie państwa, czyli na obronność.
0: Zapytałem pana o te relacje, bo dość ciekawe było to wystąpienie właśnie na szczycie G7 w Evian premiera Starmera, który powiedział, cytuję: nie zostałem wcale zlekceważony przez Donalda Trumpa, dogadujemy się naprawdę dobrze, a żadnych dwustronnych rozmów między nami nie było w planach w ogóle, ani na wtorek, ani na środę. Jak należy czytać te takie zaoczne usprawiedliwienia?
9: No właśnie dlatego, że te rozmowy nie były planowane, bo również strona amerykańska o tym wspominała, odpowiadając na pytanie brytyjskiej prasy, doświadczy o tym, jaki jest stan kontaktów, tak, że poza zdawkowymi rozmowami w ramach ogólnych plenarnych spotkań grupy G7, Starmer nie miał okazji do rozmowy z prezydentem Trumpem, do tej pory było tak, że raczej w ramach specjalnych relacji premier brytyjski miał ten tak zwany dostęp do ucha prezydenta amerykańskiego, niezależnie od tego, kto był premierem i kto był prezydentem. Więc to pokazuje, że jednak postawa premiera Starmera i program polityczny, który realizuje jego rząd, nie znajduje uznania w Stanach Zjednoczonych.
0: To jeszcze przejdźmy do tego wątku większej presji na stronę rosyjską. Jak należy to czytać? Co to w praktyce może oznaczać?
9: To będzie na przykład zwiększenie listy statków, które zostały objęte sankcjami, do ponad 600, jeśli chodzi o stronę brytyjską. No i dobrze by było, gdybyśmy zobaczyli więcej przejęć tankowców floty cieni, również przez marynarkę brytyjską, być może zacieśnienie współpracy między marynarkami brytyjskimi i francuskimi, żeby na przykład zmusić te tankowce floty cieni do tego, żeby nie wybierały kanału angielskiego czy La Manche, w zależności od której strony tego kanału spojrzymy, tylko musiało opływać wyspy brytyjskie od strony otwartego Oceanu Atlantyckiego, bo to oczywiście podraża koszty, wydłuża trasę, no i zmusza też do przedsięwzięć dodatkowych środków. To myślę, że to było i to jest, to byłyby działania w dobrym kierunku. Oczywiście pewnie dodatkowo będziemy mieli jeszcze listę kolejnych podmiotów, które będą objęte sankcjami. Natomiast najważniejsze jest to, że jest wola utrzymywania tych sankcji, że nikt ich na razie nie chce znosić. No i że przynajmniej na razie w formie deklaracji nie ma tutaj odwrotu od tego stanowiska, że wspieramy Ukrainę w jej wojnie obronnej przeciwko Rosji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Krzysztof Winkler był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
9: Dziękuję.
0: Informacje Radio Tok FM przed nami, a po nich będzie z nami profesor Anna Sroka, była ambasadorka w Hiszpanii.
10: Autopromocja.
11: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
10: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Korzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Reklama. Co tu się robi?
21: Wrzuca się puszki, za to powiemy na jakieś pieniążki.
22: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
20: Opakowanie?
23: Wpadło.
22: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
20: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
24: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
25: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
26: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
20: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
21: Tak.
20: Na stówę.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef BBN-u Bartosz Grodecki. Według niego sytuacja jest bardzo poważna, bo jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Sprawa dotyczy zabitego wczoraj w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Prokuratura ujawniła, że był to artysta, który krytykował władze rosyjskie. W sprawie zatrzymano dotąd dwóch Białorusinów. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadefuhl powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Jak zaznaczył, obecnie ani Ukraina, ani Rosja nie mają przewagi na froncie. Prezydent USA Donald Trump spotkał się podczas szczytu G7 we Francji z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump powiedział, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą. 5 osób podejrzanych o planowanie ataków podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu zostało aresztowanych, podała telewizja Fox News. Szef FBI ogłosił, że jego służba utaremniła planowany atak z użyciem dronów. Plan miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku zespołu snajperów. Kolejna fala ataku miała polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Jeśli tego nie zrobią, stracą pieniądze. Agnieszka Wynarska.
3: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
4: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
3: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
27: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
27: Przelotne opady deszczu dzisiaj możliwe jeszcze na północnym wschodzie, na Podlasiu i Suwalszczyźnie również burze. Podobnie będzie jutro. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem, w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 24 na południu i południowym zachodzie.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: A z nami jest profesor Anna Sroka, była ambasadorka w Hiszpanii, reprezentująca Uniwersytet Warszawski, także Universidad San Pablo. Dzień dobry, kłaniam się pani profesor.
8: Dzień dobry.
0: Na 17 i 18 czerwca, czyli jutro i pojutrze, zaplanowano przesłuchanie byłego premiera Hiszpanii, José Luisa Rodrígueza Zapatero, a to w związku z znalezioną w jego mieszkaniu biżuterią, której wartość szacuje się na grubo ponad 1 000 000 euro. To nie jedyny korupcyjny skandal, jeśli chodzi o hiszpańską politykę, bo w ostatnim czasie także wokół obecnego premiera Hiszpanii Pedro Sancheza także było wiele korupcyjnych niejasności. Z premedytacją połączyłem oba wątki, no bo mają jedną wspólną cechę. Chodzi o korupcję. To taka hiszpańska norma, czy też to nadużycie z mojej strony, że wrzucam obie sprawy do jednego worka?
8: Myślę, że to nie jest nadużycie, ponieważ problem korupcji jest problemem, który dotyka niemalże wszystkie formacje polityczne w Hiszpanii. W tej chwili faktycznie dotyczy to przede wszystkim socjalistów, a więc PSOE. Niemniej jednak w ubiegłych latach również Partia Ludowa, więc PP, również była, czy członkowie tejże partii byli oskarżani o korupcję, więc ta korupcja jest wszechobecna w Hiszpanii. I myślę, że w dużo większym stopniu niż możemy to odczuwać w Polsce jest większe przyzwolenie na korupcję.
0: Ale chyba nie przyzwolenie ze strony służb, skoro one podejmują działania, by ją zwalczać, a później pociągają do odpowiedzialności tych, którzy w proceder korupcyjny się wikłają.
8: Oczywiście, no, Hiszpania jest państwem prawa, a w związku z tym te procesy są realizowane. Niemniej jednak są przypadki polityków w Hiszpanii, którzy byli oskarżani o korupcję, a mimo to stawali do wyborów i wygrywali te wybory.
0: Pani profesor, to proszę powiedzieć najpierw, wracając do sprawy premiera Zapatero, o co chodziło i z tą biżuterią i jakie są bezpośrednie oskarżenia. Też chciałbym, żebyśmy nadali temu kontekst i dowiedli, w jaki sposób dotyczyło to sprawowanej przez Zapatero funkcji.
8: Sprawa nazywana jest sprawą plus ultra i dotyczy domniemanego handlu wpływami i przestępstw gospodarczych związanych z publicznym ratowaniem linii lotniczych plus ultra, dlatego tak się nazywa ta sprawa. Są powiązania, przede wszystkim są rozgałęzienia pewne tej sprawy z Wenezuelą i Chinami. W aktach można znaleźć rzekome powiązania właśnie również z biznesem związanym z złotem, ropą naftową z pochodzenia z Wenezueli i Chin, wkraczających poza ratowanie tej linii lotniczych. Stąd też to pytanie o biżuterię, ponieważ ta biżuteria została znaleziona u Zapatero w maju i początkowo on mówił o tym, że ona jest warta 30 tysięcy euro i jest to rodzaj spadku po ciociach, babciach rodzinnego. Niemniej jednak teraz się okazuje, że to nie są takie pieniądze, tylko tak jak pan redaktor powiedział, mówimy tutaj o 1,3 miliona euro i problem polega na tym, że nie wiadomo skąd ta biżuteria się wzięła, a jakie jest pochodzenie tej biżuterii. I oczywiście nie ma żadnego zgłoszenia podatkowego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym teraz będzie się tłumaczył były premier, jaką drogą nabył tą biżuterię i skąd ona się wzięła. I tego dotyczy to przesłuchanie, które się będzie odbywało jutro przed sędzią José Luisem Calmą w Audiencia Nacional. Ale oczywiście to jest bardzo istotne w Hiszpanii, ponieważ to jest były premier, to jest też tak naprawdę ideolog aktualny hiszpańskiej lewicy, partii socjalistycznej. Dlatego roznosi się to bardzo szerokim echem. Ponadto po raz pierwszy były premier stanie przed sądem. Także to też jest, dlatego wywołuje to taką falę i krytyki, i domniemań, i porusza całą scenę polityczną hiszpańską.
0: Proszę powiedzieć, jaki to ma związek, albo inaczej, w jaki sposób sprawy korupcji dotykają obecnego premiera i czy można dać wiarę jego tłumaczeniom, że są to prowokacje?
8: Trudno powiedzieć. Dopóki nie zostanie przeprowadzone postępowanie to właściwie i dowodowe, to trudno powiedzieć, na ile są to prawdziwe zarzuty, na ile nie. Niemniej jednak są podstawy do tego, żeby te sprawy znalazły się w sądzie. Chodzi o dwie sprawy. Chodzi o żonę premiera, która jest oskarżana o przywłaszczenie sobie praw, ponieważ żona premiera była szefową katedry na Uniwersytecie Complutense. To też jest zarzucane to, że nawet studiów nie ma, a nie jest profesorem i tak dalej, ale tak naprawdę chodzi o przywłaszczenie sobie praw autorskich i to jest zarzut w stosunku do żony premiera, natomiast jest drugi zarzut w stosunku do jego brata i chodzi o to, że jakby została dla niego zostało stworzone miejsce pracy w administracji publicznej hiszpańskiej, że ten brat nigdy tam się nie pojawił w tej pracy nawet. Niemniej jednak pobierał wynagrodzenie za pracę. A więc to są takie dwie najbliższe sprawy, najbliższe ciału premiera. Natomiast jest też inna sprawa Abalosa, tak zwana, dotycząca finansowania PSOE i wydatkowania pieniędzy na cele, może jesteśmy na antenie, więc trudno o tym mówić, ale na cele, które absolutnie nie były zbieżne z polityką partii. Także spraw jest dużo w tej chwili.
0: W jaki sposób reagują na to Hiszpanie? W jaki sposób też sprawy te przekładają się na sondaże, choćby te ostatnie?
8: No spada poparcie, spada poparcie premiera, później znowu się odbudowuje, później jak coś, jakaś jest nowość w tych sprawach korupcyjnych, to nieco spada i właściwie tak wygląda ta huśtawka poparcia dla samego premiera, jak i dla partii, którą reprezentuje.
0: Wykorzystując, że jest pani z nami na antenie, chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Kilka tygodni temu właściwie doszło już do otwartego sporu między administracją hiszpańską a administracją amerykańską. Chodziło o wykorzystanie i przestrzeni powietrznej, ale także baz w związku z wojną z Iranem. Czy w tej chwili, jeśli chodzi o te kwestie, jest nieco spokojniej? I wreszcie, jaka jest perspektywa mieszkańców Hiszpanii w ogóle na tę sprawę? W jaki sposób też sondażowo to mogło odbić się na notowaniach Sancheza?
8: To mniej się odbija na notowaniach Sancheza, ponieważ Sanchez przedstawia siebie w tym konflikcie jako, przed własną opinią publiczną, jako obrońca multilateralizmu, prawa międzynarodowego, hasła nie dla wojny. Więc ten, jakby ta sprawa konfliktu z
0: Trumpem...
8: Czyli, przepraszam,
0: niewykluczone, że to akurat wzbudza sympatię mieszkańców Hiszpanii, obywateli tego kraju.
8: Tak, tych głosujących na lewicę, czy to na PSOE, czy na Podemos, czy na Sumar, bo jeszcze mamy dwie małe partie po lewej stronie. Niewątpliwie to może wpływać na wzrost poparcia wśród wyborców tychże partii, poparcia dla Sancheza. Też Hiszpania jest dużo bardziej antyizraelska niż inne opinia publiczna, niż inne kraje europejskie, i też w mediach jest narracja może nie antyizraelska, ale propalestyńska. Także na pewno Sanchez nie traci na konflikcie z Trumpem wśród swoich wyborców. Natomiast poprzez korupcję tak, ze względu na sprawy korupcyjne jak najbardziej. Nawet właśnie jego własni wyborcy coraz mniej wierzą w zapewnienia, że to są ataki polityczne.
0: Ja, panie profesor, z premedytacją posłużyłem się sformułowaniem mieszkańcy Hiszpanii, bo nie wszyscy mieszkańcy Hiszpanii to jej obywatele, zwłaszcza na południu, ale ich głos, biorąc pod uwagę skalę migracji, też jest dość silny.
8: Tak. Jeżeli mówimy o migracji w Hiszpanii, to oczywiście największą grupą są osoby, które przybyły z Ameryki Łacińskiej, i to są najbardziej liczni migranci w Hiszpanii, no ale drugą grupą są Marokańczycy. Także zapewne o nich pan tutaj dopytuje.
0: Tak, dokładnie. Pani profesor, czas nam się skończył, nad czym ubolewam, bo jeszcze miałem przynajmniej ze trzy pytania w związku z przesłuchaniami do pani, ale myślę, że możemy to odłożyć do następnej rozmowy. Profesor Anna Sroka była z nami, była ambasadorka w Hiszpanii z Uniwersytetu Warszawskiego, także Uniwersidad San Pablo. Dziękuję, kłaniam się.
8: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Szanowni Państwo, już za chwilę informacja, po informacjach jeszcze więcej sportu. Będzie z Państwem Michał Waszkiewicz. Michale, mamy niewiele czasu, niespełna minutę, żebyś powiedział, kto będzie Twoim gościem.
1: Moim gościem będzie Robert Korzeniowski. Witam Cię przede wszystkim, Przemku, i witam naszych słuchaczy już za chwilę. No, zaglądniemy za kulisy tego, co wydarzyło się wczoraj podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a wydarzyło się dużo, bo tak zwanej opozycji udało się odrzucić sprawozdanie finansowe, ale przede wszystkim wezwać właściwie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym będzie można odwołać prezesa Piesiewicza. Działo się dużo, a dokładnie co? No bo na razie tylko mamy pewnego rodzaju przecieki, no to myślę, że Robert Korzeniowski wykorzysta ten czas i trochę nam o tym więcej opowie.
0: Jeszcze więcej sportu już po informacjach Radia Tok FM. Zapraszam Michał Waszkiewicz, a ja Państwu mówię do usłyszenia jutro o godzinie 14. Maria Mroczkowska była wydawczynią tego programu, Krzysztof Woźniak był jego realizatorem. Informacje przed nami.
2: A ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
9: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
2: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
9: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
11: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
12: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
23: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
23: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
28: Już nie swędzi.
29: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
30: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
31: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
32: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
33: Co za dzień.
34: Co się stało?
33: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
34: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
33: Meliski?
34: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
33: Czyli to takie pastylki antystresowe?
34: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
33: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
34: Na mnie i na Meliski.
35: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
36: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
37: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
38: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
39: Barbara, kupiłem taniej!
40: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W sprawie działań grupy Bronimy Polskiej Granicy stołeczna policja prowadzi czynności od kilku dni, zapewnia MSWiA i przypomina, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. W internecie można znaleźć nagranie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisami BPG i Bronimy Polskiej Granicy przed dworcem centralnym, a później w środku stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji. Są dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie 28-letniego lekarza z Warszawy, który bez specjalizacji kierował szpitalnym oddziałem ratunkowym w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk do wczoraj był członkiem Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował z członkostwa w tej partii. Jednocześnie władze stolicy zapowiadają audyt w Szpitalu Południowym, a wśród polityków koalicji słychać głosy oburzenia. Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela.
1: Jesteśmy zdeterminowani, bo tak nie może być. Bo taka sytuacja rzuca światło na wszystkich naprawdę ciężko pracujących lekarzy w każdym szpitalu. Jeszcze niedawno walczyliśmy o to, żeby lekarze dobrze zarabiali, więc ja bym była ostrożna w uogólnianiu tego i nagonce na lekarzy, natomiast to, co się wydarzyło, jest po prostu nie można tego przyjąć za normalność i mam nadzieję, że pan poniesie tego konsekwencje.
0: Zmiany dotyczące wynagrodzeń lekarzy wprowadzał rząd PiSu za czasów Mateusza Morawieckiego, komentuje Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dzięki temu zahamowaliśmy odpływ kadry z Polski, co było rzeczywiście zjawiskiem wręcz masowym, natomiast nie można napisać takiego prawa, które wykluczałoby patologię, a tutaj jest ewidentnie patologia i to podszyta grubą polityką.
0: Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie dotyczące podejrzeń opuszczenia dyżurów przez Kacprzyka oraz analizuje dokumenty związane z jego pracą. W ciągu roku lekarz miał zarobić 1 600 000 000 złotych. Premier Kanady Mark Carney spotkał się w kuluarach szczytu G7 we Francji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim i zapowiedział, że w celu zwiększenia presji na Rosję Kanada nakłada nowe sankcje, m.in. na rosyjską flotę cieni. Obejmą one łącznie ponad 160 osób i podmiotów. Wypowiadając się dla prasy wspólnie z Zełańskim, Carney powiedział, że widoczna jest jedność G7 w sprawie Ukrainy. Zalegające na dnie Bałtyku pozostałości po II wojnie światowej nie są tak groźne, jak się dotąd wydawało. To główny wniosek z badań Urzędu Morskiego w Gdyni. Jak się okazało, w neutralizacji tych niebezpiecznych substancji pomogła natura, mówi Jan Młotkowski z Urzędu Morskiego.
4: Bomba się powoli sama rozbraja. Pozostałości II wojny światowej niewątpliwie są również problemem, ale na szczęście środowisko sobie z tym radzi powoli, bo powoli. Jeszcze pewnie będzie sobie radziło przez wiele pokoleń. Natomiast nie aż tak źle, jak takie katastroficzne wizje nam tutaj pokazywały.
0: Mimo optymistycznych wniosków niezbędny jest ciągły monitoring zagrożeń, podkreśla urząd. Jutro wciąż może przelotnie padać, a na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem, w rejonach podgórskich około 20 w centrum, do najwyżej 24 na południu i południowym zachodzie.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
36: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: 15.43. Jeszcze więcej sportów TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Wiele osób w środowisku sportowym zastanawia się pewnie, czy to już koniec Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego wczoraj musiał zmierzyć się z ostrą krytyką na walnym zgromadzeniu opozycji. Udało się odrzucić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu, a następnie związki sportowe przyjęły też uchwałę wzywającą do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i odwołania prezesa. Pytanie, czy uda się to zrobić przed przyszłorocznymi wyborami, bo akurat w tej kwestii nic się nie zmieniło. Radosław Piesiewicz białej flagi wywieszać nie zamierza. Ze mną jest Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu, no ale przede wszystkim czterokrotny mistrz olimpijski. Witam cię serdecznie.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję za to uzupełnienie, że przede wszystkim czterokrotny mistrz olimpijski i jeszcze prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl, które reprezentowałem na walnym zjeździe, mając mandat z tego stowarzyszenia, także uczestniczę w demokratycznym życiu Komitetu Olimpijskiego w ten sposób.
5: No i właśnie dlatego dzisiaj się spotykamy i właśnie dlatego też to, co powiedziałem. Dla mnie jesteś przede wszystkim wybitnym olimpijczykiem, ale cytując Radosława Piesiewicza za pośrednictwem tekstu Sebastiana Parfianowicza z Przeglądu Sportowego, który dość szczegółowo opisał to, co działo się wczoraj, prezes PKO-u miał powiedzieć tak: nie wdaje się w dyskusję z politykami, tak, pan Korzeniowski to w tym momencie polityk. To jak jest? Robercie, jesteś jednak teraz już...
6: Tak, rozumiem, jeżeli dobrze. Pan Piesiewicz ma mnie za polityka, to niech spojrzy sobie na tablicę z wizerunkami złotych medalistów, którzy go jeszcze witają, kiedy wchodzi do PKOL-u, i niech sobie przypomni, jaki status mam od 96 roku, który to potwierdziłem jeszcze potem dwukrotnie w Sydney, jeszcze raz w Atenach. On w świecie sportu

0: przed wczorajszym zgromadzeniem, że to się uda zrobić? Mieliście te szable, mówiąc już kolokwialnie, policzone?
1: Nikt tego nie wie na pewno. Oczywiście, bo wszystko jest sprawdzane przy samym głosowaniu, jednak sam fakt zebrania 82 podpisów, a właściwie 82 deklaracji wzywających do zwołania walnego zgromadzenia, które zakończyły się wspólnym podpisem pod wnioskiem o walne zgromadzenie, no świadczyło o tym, że 3/4 środowiska olimpijskiego reprezentowanego na nie tylko olimpijskiego, sportowego, bo tam są związki przecież też nieolimpijskie, inne stowarzyszenia uczestniczące w walnym zjeździe, no są przeciwko prezesowi Piesiewiczowi. Wczoraj już pierwsze głosowanie nad wyborem przewodniczącego pokazało, że jesteśmy tutaj zjednoczeni i krótko mówiąc nie udało się Radosławowi Piesiewiczowi w sposób niestatutowy przejąć prowadzenia tego zgromadzenia, a potem to już poszło tak, jak było to zaplanowane, czyli krótko mówiąc merytoryczna dyskusja, przygotowane uchwały, przygotowane wnioski też do tej dyskusji. Oczywiście każdy mógł wziąć udział w tej dyskusji i opozycja w stosunku do nas, bo to jest strona popierająca Radosława Piesiewicza, to my jesteśmy przez niego nazywani opozycją, ale Tadeusz Mytnik, Andrzej Supron, swój kwiecisty i bardzo no taki nieelegancki sposób starali się podejmować dialog, może dialog za dużo powiedziane w tym wypadku, ale pokrzykiwać na nas, no nie przyniosło to oczekiwanego skutku i całe szczęście, że po 4 godzinach wyszliśmy w takim poczuciu wygranej bitwy. To jeszcze nie jest wygrana wojna, bo walka, niestety muszę używać takiego militarnego języka, toczy się o to, by pierwsza sprawa, Radosław Piesiewicz ustąpił ze stanowiska, a druga sprawa, by uzdrowić Polski Komitet Olimpijski, nadać mu nowy statut, nowy wymiar i przypomnieć, do czego został powołany w 1919 roku. To odwołanie się do wartości jest podstawowe. Zresztą ja wczoraj w swoim wystąpieniu nawiązałem do tego, że fakt, iż w sprawozdaniu merytorycznym PKOL nie znalazła się wzmianka o działalności Rady Fair Play, jest chyba taką freudowską pomyłką, bo właśnie to ta Rada Fair Play była i w ogóle działanie na gruncie Fair Play pomijane przez Polski Komitet Olimpijski, ale nie było też ujęcia działania Trybunału Arbitrażowego, nie działała Komisja Międzynarodowa, przecież staramy się Igrzyska Olimpijskie, to też jest jeden z tych elementów ważnych. Były istotne powody za odrzuceniem też właśnie sprawozdania merytorycznego. Sprawozdanie finansowe, wiemy, że po aferze Zonda Krypto jest ileś niewyjaśnionych wątków. Wczoraj prezes Piesiewicz starał się jeszcze kupić głosy delegatów. Nie wiem, czy on może leczyć sumienie, bo to sumienie trzeba mieć, ale rozdawał nie swoje pieniądze zawodnikom, którzy nie otrzymali pieniędzy od Zonda Krypto wcześniej, bo przekazał do opinii publicznej wiadomość o tym, że pieniądze są już na kontach olimpijczyków z Mediolanu Cortiny. No tylko to dalej nie są jego pieniądze i to nie są jego decyzje, nie są decyzje, które powinny być podejmowane przez niego indywidualnie, bo o tym powinien decydować Komitet Olimpijski kolokwialnie. Krótko mówiąc, na podsumowanie całego zgromadzenia, wczorajsze głosowanie nad bardzo prostym apelem takim, ja zaproponowałem taką uchwałę, by wezwać Radosława Piesiewicza, prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego ustąpienia ze stanowiska, no to spotkało się z poparciem w stosunku 2/3 do 1/3 i no trzeba było się z tym jakoś zmierzyć. Radosław Piesiewicz się nie zmierzył z tym w żaden sposób, bo siedział z twarzą utkwioną w telefon, w blat biurka. Kiedy był proszony o zabranie głosu, tego głosu nie zabrał, nie skomentował. To jest tchórzliwe potem to, że on potem opowiada mediom na boku, czy kwituje moje zachowanie, czy czyjekolwiek inne, czy opowiada o tym, jakich teraz się będzie domagał opinii prawnych. Nie zrobił tego przed nami, nie zrobił tego twarzą w twarz, nie powiedział, co zostało bardzo źle odebrane przez delegatów.
0: Robercie, statut PKOL-u nie jest łatwy do interpretacji, a też nie mamy czasu, żeby go teraz czytać i analizować. Czy jest szansa?

0: jakakolwiek tak naprawdę, że przed przyszłorocznymi wyborami, które teoretycznie zaplanowane są na kwiecień, Radosława Pisiewicza uda się odwołać, bo jak wiadomo, on sam ze stanowiska nie ustąpi, jakbyście bardzo nie chcieli, no to rzeczywiście, żeby tę wojnę wygrać, no to to się musiałoby wydarzyć, tak? Czy jest szansa wygrania tej wojny, już używając tej twojej, twojego nawiązania do militarnego języka, czy jest
1: dobrze,
0: szansa,
1: to niech się wydarzy wcześniej? 4-0. W tym meczu było wczoraj 4-0. Okay. To był mecz grupowy. Na finał przyjdzie nam poczekać i tyle. I jest szansa oczywiście i gdyby takiej szansy nie było, to nie mobilizowalibyśmy się. Należy zwołać to walne zgromadzenie, należy wywierać stały nacisk, należy, jeżeli trzeba, to będzie uciekać się do sądów, które są w Polsce niezależne, które wspierają takie procesy nad PKOL-em. Jest jeszcze prawo, działalność takich organizacji jak PKOL reguluje prawo o stowarzyszeniach. Czyli tutaj do tego się trzeba też odwołać. Od tego mamy zespół prawników i oni będą dyskutować z prawnikami PKOL-u. Ja też nie jestem prawnikiem, ale wiem, że racja wyrażona przez członków prawnych PKOL-u ma swoją wagę i krótko mówiąc nie można jej ignorować. Jeżeli prezes Piesiewicz uważa, że jest nieodwołalny, to chciałem mu przypomnieć, że nie jest papieżem. Chyba pomylił funkcję w tym wypadku. Nie był wybierany w Kaplicy Sekstyńskiej, tylko wybierany na forum PKOL. I to forum PKOL będzie go również odwoływało za wielokrotne złamanie statutu i, krótko mówiąc, fatalne reprezentowanie komitetu.
0: Ja jestem spokojny,
1: jeżeli chodzi o procedurę.
0: W ostrych słowach oczywiście mówisz o Radosławie Pisiewiczu, nie pierwszy raz, a przecież on uratował Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i w Mediolanie, a ty byś chciał go wywieźć na taczkach, tak ponoć wczoraj mówił o twoim wystąpieniu Tadeusz Szmytnik, czy tak rzeczywiście było? Było ostro? Znaczy nie pytam, czy chciałeś wywieźć prezesa na taczka.
1: Moje wystąpienie było bardzo łagodne i uważam rzeczowe. Odnosiłem się do sprawozdania merytorycznego i finansowego. Zwracam uwagę na to, że w sprawozdaniu finansowym jest zdanie o trudnych do określenia skutkach wypowiedzenia umowy Zonda Krypto i mieliśmy się z tym wszystkim zmierzyć. Ja wiem, że Tadeusz Mytnik ma różne wyobrażenia o tym, jak wygląda dymisja prezesa. Ja akurat sobie nie wyobrażałem tego, że ktoś ma go wywozić na taczkach, ale Tadziu być może takie ma wizje. Ale rzeczywiście taczki przydałyby się, bo może pan Piesiewicz będzie w ogródku pracował, czy cokolwiek innego robił na jakiejś budowie. Potem to może mu pan Tadeusz Mytnik to załatwi. Ja bym chciał, żeby Radosław Piesiewicz nawet ze spuszczoną głową, ale po prostu wyszedł o własnych nogach wczoraj z Komitetu Olimpijskiego i krótko mówiąc pożegnał się z tą funkcją. Jeżeli zrobi to nieco później, też to jakoś udźwigniemy, ale taczek nam do tego nie potrzeba, absolutnie. Tu potrzeba jego gestu, jego działania. Jeżeli nie ma honoru, dobrej woli, to mu w tym pomożemy po prostu.
0: Krótko na koniec jeszcze, bo mamy dwie minutki. Powiedz mi jedną rzecz, bo to mnie bardzo interesuje. Dziś jako opozycja mówicie jednym głosem i wczoraj udowodniliście to, wygrywając 4-0, skoro już przeszliśmy na nomenklaturę mundialową. Czy będziecie w stanie mówić też jednym głosem, kiedy w tej opozycyjnej drużynie trzeba będzie wybrać kapitana, bo ktoś jednak tym nowym prezesem będzie musiał zostać? Czy jest już jakiś pomysł, czy będzie zgoda, czy zaczniecie między sobą walkę z kolei w obrębie tego obozu opozycyjnego?
1: Ja jestem przekonany, że będzie utworzona taka dobra koalicja, już nie tylko przeciwko, ale na rzecz. I w zależności od tego, jak te cele zostaną zdefiniowane, to taka będzie kandydatura na kolejnego, kandydatura na kandydata tak naprawdę. I już, ja bardzo wierzę w mądrość naszego środowiska. Ja myślę, że wielu może mnie widzieć w tej roli, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, jakie będą prerogatywy przyszłego prezesa i z całą pewnością wszyscy musimy się liczyć z tym, że możemy być skonfrontowani z jakimiś specjalnymi wyzwaniami i tyle. Ja w tej chwili pracuję nad tym, nad czym pracuję, nad strategią polskiego sportu do roku 2040, ale ja nie boję się żadnych wyzwań tak naprawdę. Przy tym szanuję środowisko i wiem doskonale o tym, że jeżeli przyjdzie mi wspierać innego kandydata, w ogóle nie ma dzisiaj mowy o kandydatach, tak? Ja jestem gotowy na pracę zbiorową, ale będę wspierał innego kandydata, jeżeli uznamy, że to jest najlepszy kandydat, który może wygrać wybory i zrobić coś, ty kandydatka, coś dobrego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Myślę, działam tutaj proolimpijsko, a nie na rzecz osobistą i niech mi nikt ani korona, ani wieńca nie wkłada na głowę, bo to nie jest ten czas absolutnie. Działajmy zgodnie, tak jak działaliśmy wczoraj i na pewno wybierzemy wśród siebie odpowiednią reprezentantkę czy reprezentanta.
0: No i pytanie, czy będziecie mogli to zrobić wcześniej niż w przyszłym roku. Tu dużo zależy już także od samego Radosława Piesiewicza. Na razie
1: my musimy być gotowi do tego.
0: Wyglądacie na to, że jesteście, ale to oczywiście czas pokaże, co zrobi sam Radosław Piesiewicz. Na razie opozycja triumfuje. Robert Korzeniowski, który jest jej częścią, był dziś moim gościem, jest także doradcą ministra sportu i turystyki oraz wybitnym polskim olimpijczykiem. Robercie, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, Michał. Dziękuję.
0: Program realizował Krzysztof Woźniak, wydawał go Miłosz Nałęcz-Staniszewski, prowadził Michał Waszkiewicz. Dziękuję bardzo. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Wojtka Muzala.
2: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Wtorek, 16 czerwca, jest 16.
3: Rekordowa pensja lekarza znajdzie się pod lupą śledczych. Są pierwsze doniesienia do prokuratury po tym, jak wyszło na jaw, że pracownik szpitala południowego w Warszawie zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł.
16: A w tym czasie rząd przyjmuje projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków.
3: Szef resortu obrony ma zielone światło w sprawie utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Decyzja ma związek z wizytą prezydenta w USA.
16: Karol Nawrocki miał wtedy usłyszeć właśnie w Stanach Zjednoczonych od prezydenta Trumpa zapewnienie, że do Polski trafi dodatkowych 5 000 żołnierzy.
3: A u nas także zatrzymania w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej.
16: Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Marietta Wiśniewska.
11: Witam.
16: I Wojciech Muzal. Zapraszamy.
3: We wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie na SOR-ach albo już są audytorzy, albo w najbliższych dniach zaczną tam pracę. Są pierwsze doniesienia do prokuratury.
16: Wszystko po tym, gdy wyszło na jaw, że dr Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, a także, to oczywiście ma tutaj znaczenie, lokalny radny koalicji z Ursusa, zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł i stać go było na zakup Porsche.
3: Dziś rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Błażej Kulesza.
17: Od wczoraj w szpitalu południowym w Warszawie oraz w placówce na Ochocie, gdzie pracuje dr Dawid Kacprzyk, trwają miejskie audyty.
18: Prezydent zalecił pilny audyt.
17: Mówi Marzena Gawkowska z miejskiego urzędu.
18: W tym tygodniu rozpocznie się audyt w pozostałych szpitalach. Mówimy tu o SOR-ach, czyli o szpitalnych oddziałach ratunkowych.
17: Wedle wyliczeń dr Kacprzyk miał pracować nawet po 11 godzin. Do tej pory weryfikacją czasu pracy zajmował się jedynie szpital.
18: Tam odbywa się bieżąca kontrola grafików, także w ten sposób, że kiedy lekarz do wypłaty dostarcza jakąś dokumentację, no to ona też powinna być wtedy weryfikowana.
17: W tym samym czasie część posłów złożyła już zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi jedna z inicjatorek, Marcelina Zawisza, z partii Razem.
19: Prokuratura powinna się tym zająć, dlatego że mówimy o publicznych pieniądzach. Naprawdę nie może być tak, że to, że ktoś ma legitymację partyjną, uprawnia go po prostu do jakiegoś politycznego obżarstwa na publicznych pieniądzach.
17: Sprawę lekarza milionera wykorzystuje także PiS.
20: Dochodzi do wyjątkowej, obrzydliwej afery.
17: Mówi były premier Mateusz Morawiecki.
20: Ten człowiek po prostu wydoił państwo polskie, tak trzeba powiedzieć.
17: Bo to za jego rządów Dawid Kacprzyk jako młody działacz wówczas Platformy nie gryzł się w język.
21: Oni się skupiają na 500+, 800+, 13, 14, dają nędzne dwa kawałki autostrad zamiast po prostu przeznaczyć pieniądze na zdrowie i życie Polek i Polaków, na sprzęt medyczny, na pensje dla lekarzy, żeby nie wyjeżdżali.
17: Jak na razie zrezygnował z członkostwa w partii, ale wciąż jest obecny w Radzie Dzielnicy Ursus. Jak mówią inni radni, Rada nie może od tak go odwołać.
22: Powiem tak, no musimy się spotykać jeszcze parę lat ze sobą. Natomiast no myślę, że są właściwe organy, które już się tym zajmują i one ocenią, tak, co się tam zdarzyło. Natomiast jeżeli doszło do jakichś nadużyć przestępstw, no to wiadomo, że musi być wyrok.
17: Sprawą lekarza milionera zajął się rząd, który będzie mógł zbierać informacje, bo przypadek 200 000 comiesięcznych zarobków, jak się okazuje, podobno nie jest odosobniony, mówi premier Donald Tusk.
23: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury.
17: Do tej pory, gdy Ministerstwo Zdrowia próbowało przeforsować górną granicę zarobków lekarzy na kontraktach, za każdym razem nie było zgody na Komisji Trójstronnej. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju.
16: Rząd przyjął dzisiaj uchwałę, która upoważnia szefa MON-u do tworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce.
23: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
16: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych miał usłyszeć w ten weekend prezydent Karol Nawrocki.
0: Ministrowie mimo zapowiedzi na razie nie przyjęli projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Będzie ona dopracowywana, zapowiedział to rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: A ten projekt zakłada m.in. powstanie centralnej rejestracji dla wynajmujących mieszkania i domy. A gminy miałyby tutaj zyskać prawo do tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy byłby zakazany.
0: Wojna w Ukrainie i amerykańsko-irańskie porozumienie na Bliskim Wschodzie to główne tematy dzisiejszych obrad państw G7 w Evian.
16: Do Francji przyjechali na nie m.in. przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O szczegółach teraz Tomasz Orchowski.
1: Amerykańsko-irańskie porozumienie ma m.in. odblokować cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i gazu. Europejscy liderzy wyrazili zadowolenie, że ta umowa zostaje zawarta formalnie. Ma zostać podpisana w piątek w Szwajcarii. Nie cieszą się z niej Izraelczycy, którzy porozumienie uważają za niekorzystne. Dotychczas Tel Awiw utrudniał zawarcie pokoju, atakując Hezbollah w Libanie. W Evian Donald Trump otwarcie skrytykował za to premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Nie jestem zadowolony z tego, jak Izrael postąpił z Libanem i Hezbollahem. Powinni byli załatwić tę sprawę szybciej. To po prostu trwa w nieskończoność. A kiedy tak się dzieje, rzuca to negatywne światło na wielką umowę, a mianowicie umowę z Iranem. Więc kiedy pytacie mnie o Bibiego, to niewiarygodna relacja, ale Izraela dawno by nie było, gdybym się nie zaangażował. Europejczycy, w tym prezydent Zełenski, liczą, że Trumpa uda się przekonać do zaostrzenia stanowiska wobec Władimira Putina. Rosja powinna zawrzeć porozumienie. Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, podobnie jak Ukraina. W zeszłym miesiącu stracili łącznie 35 tysięcy żołnierzy. W ujęciu miesięcznym średnio tracili 25 tysięcy ludzi. Głównie żołnierzy, młodych, wspaniałych ludzi. To, co się tam dzieje, jest szaleństwem. Zełenski rozmawiał z Trumpem w kuluarach szczytu. Omówił z nim m.in. temat licencji na produkcję systemów antybalistycznych, bo obecne zapotrzebowanie Kijowa przewyższa możliwości produkcyjne USA. Tomasz Urchowski, TOK FM.
0: Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele po decyzji Ministerstwa Finansów o wyłączeniu jej z systemu SENT w obrocie krajowym.
16: Chodzi o system rejestrowania transportu towaru, do którego branża została włączona w marcu. Przedsiębiorcy musieli rejestrować w systemie przewożenie towaru powyżej 10 kg, nawet wtedy, kiedy odwozili dziecko do szkoły, a towar był w samochodzie. W przeciwnym razie kara wynosiła 20 tysięcy złotych, co dla małych firm mogło być zabójcze.
0: Kilkumiesięczne protesty się opłaciły, mówi przedsiębiorca Michał Lesiak.
2: W branży sezon zacznie się dopiero w sierpniu, w połowie sierpnia, jesień, zima. Więc generalnie pierwsze półrocze branża miała w plecy. Miejmy nadzieję, że od września ten handel wróci już pełną parą, tak jak funkcjonował wcześniej i uda się odrobić straty, które ludzie ponieśli. Ja jestem na przykład właścicielem rynku hurtowego, to na nasz rynek ludzie, którzy przyjeżdżali, bali się brać więcej sztuk towaru i większej ilości w obawie przed tymi karami.
16: Na 22 czerwca w Krakowie przedsiębiorcy z branży odzieżowej planowali kolejny protest przeciw SENT. A teraz zapowiadają zmianę charakteru tego wydarzenia.
0: Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania zabójcy trwają.
16: Zabity mężczyzna to 44-letni artysta, satyryk i karykaturzysta, znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Wczoraj został zastrzelony. Wczoraj rano na ulicy.
0: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa. A rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
11: Ja wnioski chciałbym pozostawić państwu. Ja przedstawiłem nasze ustalenia, jakie są w tej sprawie przedstawione, a więc do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
16: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania nadal trwają.
4: Dalej działamy intensywnie w tej sprawie. Poza tym chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
0: Apelowało to Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
16: Do wyjaśnienia sprawy zostali też zaangażowani funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu.
16: Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. I o tym teraz Michał Waszkiewicz.
5: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzymał. Ma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
5: Zdaniem ekspertów o przyznaniu Polce dzikiej karty zdecydowało kilka kwestii. Po pierwsze, jej ujmujący sposób gry, który może świetnie sprawdzić się na trawie. Po drugie, jej ujmujący sposób bycia. Zachwycał się nią w Paryżu Andre Agassi, zachwycał również John McEnroe. Z oboma Maja Chwalińska swobodnie wchodziła w interakcje podczas programów tenisowych w zagranicznych telewizjach. To mogło mieć kluczowe znaczenie, mówił w TOK FM komentator tenisa Tomasz Wolfke.
7: Maja ma bardzo ciekawą osobowość, jest takim świeżym powiewem nie tylko jeśli chodzi o sposób gry, ale także o to, jak się zachowuje i to, że na przykład płynnie mówi po angielsku, co nie jest takie oczywiste.
5: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o przyznaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
16: Problem dotyka wielu rodzin w Polsce. Tylko w województwie śląskim kolejka liczy 22 tysiące jubilatów i to właśnie stąd popłynął pierwszy głos w tej sprawie. Grzegorz Kozieł.
24: O szacunek wobec małżonków upomniał się u prezydenta Karola Nawrockiego burmistrz Radzionkowa. Gabriel Tobor napisał otwarty list, w którym alarmował o przedłużającej się procedurze przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
25: Ja się upomniałem o Radzionków, a nie spodziewałem się, że skala jest tak fatalna. Ja nie chcę używać wielkich słów ani brzydkich słów, ale to jest skandal. Ludzie starsi, my samorządowcy jesteśmy blisko ludzi i jedno co wiemy, to ich szanujemy. Oczekujemy tego również od głowy państwa.
24: Wydłużone procedury prowadzą czasami do smutnych sytuacji.
25: Medale, które zostały wnioskowane w październiku 24 roku, wręczyłem w czerwcu 26 roku. Jedna osoba nie dożyła. Kiedyś to trwało 15 miesięcy, teraz to trwa 20 kilka miesięcy, prawie 2 lata.
24: Kancelaria prezydenta przekonuje, że opóźnienia wynikają z rosnącej liczby wniosków. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Stołeczna policja na prośbę MSWiA zajmuje się sprawą działalności samozwańczego ruchu obrony granic. Polecenie podjęcia działań w tej sprawie zlecił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: W sieci krążą nagrania, na których widać, jak członkowie organizacji Roberta Bąkiewicza, ubrani w stroje przypominające mundury, zaczepiają na warszawskim dworcu PKP podróżnych i bezprawnie ich legitymują.
0: Ta akcja ma charakter rasistowski, mówi w TOK FM profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej.
26: Ta organizacja uzurpuje sobie prawo do zaczepiania, nękania ludzi, którzy wyglądają na obcokrajowców, czyli de facto chodzi tutaj o ludzi o ciemniejszej karnacji po prostu.
0: Założyciel ruchu obrony granic Robert Bąkiewicz to prawicowy działacz, któremu wielokrotnie stawiano zarzuty. W 2023 został skazany za zepchnięcie ze schodów dwóch aktywistek.
16: Zarzuca mu się także znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz publiczne nawoływanie do pozbawienia życia premier Donalda Tuska.
0: Na koniec wracamy do spraw związanych z Polską Służbą Zdrowia. Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza uderzą m.in. w młode matki i osoby przewlekle chore, alarmują lekarze, w tym Stowarzyszenie Rezydentów.
16: Chodzi o zaproponowany przez resort zdrowia projekt, który trafił do konsultacji publicznych. O szczegółach teraz Anna Gmitarek-Zabłocka.
8: Sprawę nagłośniła m.in. dr Maria Kłosińska z Fundacji Matki Lekarki. Chodzi m.in. o dyżury. Dziś jest tak, że na specjalizacji, która trwa 5 lat, można mieć dyżury przez 3 lata, a resztę poświęcić na przykład na ciążę czy urlop macierzyński. Teraz te dodatkowe 2 lata trzeba będzie jednak odrobić właśnie w ramach dyżuru. Dodatkowo wynik egzaminu specjalistycznego przepadnie po 2 latach, czyli jeśli kobieta urodzi dziecko albo zajdzie w ciążę, może mieć z tymi terminami problem, a wtedy grożą jej sankcje.
9: My nie protestujemy przeciwko wysokim wymaganiom wobec lekarzy. My protestujemy przeciwko temu, by koszty organizacyjne systemu kształcenia przerzucać na osoby i wychowujące dzieci, korzystające z urlopów rodzicielskich, czy zmagające się z chorobą. Bo to nie powinno być tak, że państwo jednocześnie mówi o kryzysie demograficznym i to samo państwo tworzy przepisy, które zwiększają zawodowe koszty rodzicielstwa dla lekarzy.
8: Doktor Maria Kłosińska sama ma 4 dzieci, które urodziła w trakcie specjalizacji, dlatego dokładnie wie, o czym mówi. Jak tłumaczy, nowe przepisy są bardzo restrykcyjne.
9: Przewidują surowe sankcje za niepodjęcie szkolenia specjalizacyjnego w krótkim terminie, nawet gdy przyczyną są sytuacje rodzinne. Utrudniają zmianę miejsca odbywania specjalizacji z ważnych powodów rodzinnych.
8: Co na to Ministerstwo Zdrowia? Za pośrednictwem portalu X zaprosiło lekarzy na rozmowy. Wskazało, że jest na nie otwarte i że trwają właśnie konsultacje publiczne. Zdaniem lekarzy, w tym rezydentów, zmiany są kluczowe, bo w dobie kryzysu demograficznego nie można wprowadzać przepisów, które działają na przekór potrzebom młodych mam. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Tematy dnia wybrała Joanna Segiet-Makowska, a w TOK 360 niebawem goście. Na początek będzie komentarz do zabójstwa w Białej Podlaskiej.
10: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.
27: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
28: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
29: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool. Z 2 kilogramami kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
30: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
31: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia między USA a Iranem odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock. W piątek przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii agencji AFP. Kompleks położony jest nad jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Sejm na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu zajmie się rządowym projektem o podatku od nadzwyczajnych zysków z wytwarzania paliw ciekłych. Wpływy z podatku mają wynieść 4 miliardy złotych. Ponadto posłowie będą pracować nad przepisami w sprawie Krajowej Sieci Onkologicznej oraz o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Grecki Sąd Najwyższy zdecydował, że 82-letni Aleksandros Jotopoulos, na którym ciąży 17 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności, musi wrócić do więzienia. Współzałożyciel marksistowskiego terrorystycznego ugrupowania został warunkowo zwolniony w zeszłym miesiącu. Wraca za kraty po uznaniu apelacji prokuratury. Organizacja rewolucyjna 17 listopada, którą kierował, odpowiada za zabójstwa i zamachy bombowe wymierzone w greckich i zagranicznych urzędników, dyplomatów i personel wojskowy.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: W TOK 360 przed nami ekonomiczne podsumowanie dnia.
20: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
21: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
23: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Pierwsze wyłączenie w rządowym pakiecie paliwowym już jutro podniesie ceny paliw. Od teraz z programu CPN wypada niższa akcyza i w efekcie benzyna 95 jutro zdrożeje o 13 groszy do maksymalnie 6 zł 10 groszy za litr, a diesel o 7 groszy w górę do 6,44. A premier już zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Rządowy program paliwowy ma być zakończony latem, a Donald Tusk mówi dziś, że sfinansuje go w części podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, które zarobiły na drogich paliwach. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie i chce na tym zarobić 4 miliardy złotych. W cenach nie widać jeszcze znaczącego wpływu drogich paliw. Potwierdza to inflacja bazowa, która w maju sięgnęła 3,1%, podaje Narodowy Bank Polski. To wskaźnik inflacji bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii, w tym paliw. Ale nie zobaczyliśmy jeszcze wszystkich konsekwencji blokady cieśniny Ormus, mówił w popołudniowym EKG Piotr Bartkiewicz, ekonomista Pekao S.A.
31: Inflacja bazowa jest tak taką kategorią, która skupia w sobie praktycznie wszystko, od telewizorów przez samochody, ręczniki, dywany, skończywszy na usługach fryzjerskich, wycieczkach zagranicznych i przejazdach taksówkami. I teraz wiedzieliśmy, że są kategorie, które powinny być wrażliwe na wzrost cen paliw. To są na przykład bilety lotnicze. Okej, one bardzo mocno zdrożały wiosną, to już wiemy. Natomiast przełożenie szoku energetycznego, czy szoku naftowego na szeroką presję cenową jest trochę mniejsze niż się spodziewaliśmy. Jeszcze ujdzie, mówiąc kolokwialnie.
32: Ale ten efekt będzie większy? Powinniśmy się tego obawiać?
31: Widzieliśmy w oczekiwaniach i deklaracjach przedsiębiorstw, że jakaś tam przestrzeń do wzrostu cen jest. Więc wydaje się, że ta historia się będzie rozgrywać przez kilka miesięcy, natomiast łączny, skumulowany wzrost cen, który zaobserwujemy do końca tego roku, będzie mniejszy niż się spodziewaliśmy.
23: Inflacja na razie trzyma się w okolicach celu NBP, czyli poziomu uważanego za optymalny.
0: Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
4: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec.
0: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji. Unijna dyrektywa śniadaniowa wprowadza do naszych codziennych zakupów uczciwe zasady gry, mówi w TOK FM Beata Bakalarska, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W myśl nowej dyrektywy w dżemach będzie więcej owoców, w sokach mniej substancji słodzących, ale największa rewolucja dotyczy miodu, zwłaszcza tego sprowadzanego spoza Unii Europejskiej, podkreśla nasza rozmówczyni.
5: Jeżeli ktoś wprowadza do obrotu miód, to będzie musiał napisać jasną informację, skąd ten miód pochodzi.
6: Więc czyli jeżeli mieszam miody z różnych państw pochodzące,
5: to muszę napisać konkretnie z jakich państw. Do tej pory była to informacja mieszanka miodów z UE bądź spoza UE, natomiast w tej chwili to musi być konkretne państwo, a dodatkowo jeszcze, jeżeli jest ich kilka, to jaki jest procentowy udział z każdego państwa. I dodatkowo jeszcze ta informacja musi być podana na przodzie etykiety, przy nazwie. Także jeżeli staję przed półką sklepową, widzę kilkanaście miodów, to wtedy mogę sobie wybrać, czy chcę miód stąd, stąd czy stąd. Konsument ma prawo do tego, żeby wiedzieć, co kupuje, za co płaci.
0: Przy czym produkty, które już są w sklepach, będą mogły w nich zostać do wyczerpania zapasów. Kosmiczna spółka SpaceX Ilona Muska wystrzeliła na nowojorskiej giełdzie. Jej zresztą największy w historii debiut na Wall Street widzieliśmy w piątek i od tamtego czasu akcje poszły mocno w górę. Giełdowa wartość firmy w tych kilka dni powiększyła się o 700 miliardów dolarów, przebiła 2,5 biliona dolarów i dogania Amazona i Microsoft. To, co dzieje się z akcjami SpaceX, wygląda jak bańka inwestycyjna, mówił w porannym EKG analityk rynków Xeliona Piotr Kuczyński.
7: Są oczywiście dwa obozy. Jeden mówi, że kupowanie marzeń to jest fajna rzecz, no bo to jest kupowanie marzeń, prawda? Wysyłanie ludzi na Marsa, gdzie założą kolonie, centra danych latające naokoło Ziemi. No super, wspaniałe. Ale jak na razie ta spółka zarabia tylko na Starlinkach, tylko nareszcie traci. W zeszłym roku miała stratę. To jest oczywista bańka. To jest 100%. No sensownie analitycy, których uważam, mówią, że no tak 60-70 dolarów, a nie 160-170, to byłaby cena usprawiedliwiona. W związku z tym to jest bańka, no ale jeżeli ludzie kupują coś, o czym nie mają zielonego pojęcia, to znaczy kryptowaluty, to dlaczego nie mają kupować coś, co wierzą, że Elon Musk im da nie wiadomo co w przyszłości, a ja jestem przekonany, że to jak zwykle w bańkach źle się skończy, ale na razie trwa i chwilę jesteś piękna dla tych, którzy umoczyli w tym jakieś pieniądze.
0: Na razie kasę z tego liczy Elon Musk, bo dzięki temu debiutowi jego spółki został pierwszym na świecie bilionerem. Jego majątek wart jest tyle, ile cała gospodarka Polski czy Szwajcarii. 4,24 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,59, dolar 3,65, a funt po 4,90.
8: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
21: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
18: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Gościem programu jest teraz Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
18: Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ale co tutaj dodają funkcjonariusze, poszukiwania zabójcy trwają. Jak pan w ogóle to czyta?
31: Ktoś jeszcze tutaj zamieszany jest w sprawę?
9: Nie mamy wielu danych. Jeśli policja mówi, że jeszcze kogoś szuka, to znaczy, że ma informacje i orientuje się w sytuacji, że jednak tak być może, że tych sprawców było więcej niż dwóch. No ale to do nich pytanie. Na jakiej podstawie oni to mówią?
31: Czy ofiara to był człowiek na celowniku Kremla?
9: W zasadzie to nie powinien być. To bardzo źle świadczy o Kremlu. Bo Semion Skrepecki, taką się chciał nazywać, był karykaturzystą, trochę również i muzykiem, trochę akcjonistą. I jego działalność, która musiała się nie podobać, polegała na wyszydaniu przede wszystkim Putina, Kadyrowa i innych dworzan. No ale to nie jest powód, ale przecież on nie był ani zdrajcą, tak jak Litwinienko, zamordowany na rozkaz Putina, ani przeciwnikiem politycznym, tak jak Nawalny, na którego też zorganizowano, i to nie jeden zamach, w końcu został zabity, no ale to byli przeciwnicy, to byli ludzie groźni, powiedzmy, dla lidera kraju, dla, powiedzmy, to takiego porządku prawnego, jaki w Rosji został przez tego lidera ustalony, no przeciwnicy w każdym razie. A tutaj mamy do czynienia, nie mówię tego w sensie negatywnym, ale z błaznem. Monarcha błazna nie zabija, może go najwyżej przepędzić, obsztorcować albo coś takiego, natomiast...
31: A czy pan redaktor widzi tutaj jakiś alternatywny scenariusz, że jeśli nie Kreml, to co?
9: Znaczy, przeciwnikiem, znaczy tym obiektem szyderstw, i to bardzo częstym, i to bardzo, bardzo złośliwych, był również Kadyrow, który ma również spory dorobek jako zleceniodawca zamachów, morderstw i innych brzydkich rzeczy. Więc to może być, ale to zazwyczaj jest tak, że to, co robi Kadyrow złego, te zabójstwa, te morderstwa, to są również i podarki dla Putina, bo weźmy przykład Anny Politkowskiej, dziennikarki, czy Borysa Niemcowa, opozycyjnego polityka, no to Kadyrow ich kazał zabić, no, żeby się zemścić, ale jednocześnie zrobić podarek Putinowi, na przykład na urodziny, bo w urodziny Putina zginęła Anna Politkowska. Także to, jeżeli nawet tak, to i tak to jest wspólna robota.
31: A czy ta sprawa cokolwiek nam mówi o bezpieczeństwie opozycjonistów ze wschodu w naszym kraju?
9: No, moim zdaniem to ta sprawa świadczy o tym, że na szczytach władzy w Rosji, w Moskwie, jest bardzo nerwowo, jeżeli oni się dopuszczają czegoś takiego. No bo wiązane jest to morderstwo w Polsce popełnione z tym, co 3 dni wcześniej dosłownie Skrepecki zrobił w Berlinie. Tam to było 12 czerwca, święto Rosji, Dzień Rosji, i pojechał do Berlina Skrepecki i przed kolejką, która stała do ambasady rosyjskiej, to byli goście zaproszeni na przyjęcie, przechadzał się z ikoną Stalina karmiącego młodzieńca, dzieciątko Putina. No jeżeli to jest reakcja taka szybka i taka nerwowa na akcję satyryczną, szydercą, no to coś jest nie tak z nerwami, jeżeli się w ten sposób załatwia tego typu sprawy, a więc rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z nieopanowaniem emocji, to każdy może się czuć zagrożony. Bo nie wiadomo, co strzeli do gorącej głowy.
31: Czyli jak, dajmy na to, rosyjskie służby chcą kogoś dosięgnąć, to w sytuacji, gdy nie ma jakiejś takiej szczelnej ochrony, to dopną swego. Tak, skoro w Wielkiej Brytanii Sergiej Skripal, chociaż nie wiem, na ile pan tutaj dostrzega jakąś analogię, to równie dobrze ktokolwiek w Polsce.
9: No, tych zabójstw politycznych za granicą również mieliśmy całą serię, z tym, że one były robione inaczej. One robione były zgodnie ze sztuką działania służb specjalnych, przygotowane to było wszystko. To były wielkie operacje specjalne skierowane przeciwko wybranemu człowiekowi. No tutaj mamy z czymś, no zupełnie na szybko, po amatorsku, o czym świadczy to, że zrobiono to no, na tyle niechlujnie, że nie wszyscy może, ale sprawcy zostali natychmiast schwytani.
31: Mm-hmm. A już na koniec zupełnie, w ostatniej minucie, jeszcze chciałem zapytać, czy fakt, że to jest zabójstwo, a nie na przykład pobicie, jak w przypadku Wałkowa w Wilnie, świadczy właśnie o tej nerwowości?
9: No tak, oczywiście, bo jest jednak różnica dać komuś nauczkę i puścić go z życiem, a co innego posunąć się do publicznej egzekucji. Przecież to była publiczna egzekucja. No to jest daleko poza wszelkimi granicami.
31: Bardzo dziękuję. Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, był z nami w TOK 360. Przed nami informacje o godzinie 16:40, a po informacjach będziemy pytali o projekt uchwały rządu w celu utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce.

0: Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rząd przyjął uchwałę, która upoważnia szefa MON-u do działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Chodzi o przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tak by żołnierze mieli gdzie stacjonować. O stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych stwierdził premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu G7 we Francji omówił kwestię uzyskania licencji na produkcję systemów antybalistycznych i rakiet, na które zapotrzebowanie obecnie znacznie przewyższa możliwości produkcyjne Stanów Zjednoczonych. Zełenski dodał, że cała G7 będzie pracować nad wzmocnieniem ukraińskiej obrony. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, zadeklarował, że jeżeli zostanie wybrany, to doprowadzi do likwidacji strefy czystego transportu w mieście. Argumentował, że można ją usunąć, bo ostatnie badania potwierdzają spełnienie norm jakości powietrza w Krakowie. Kandydat pytany, jak przekona do likwidacji strefy Rady Miasta, w której większość ma Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, ocenił, że są wśród nich radni, którzy są za takim rozwiązaniem.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami Wojciech Kozioł z Defense 24. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
17: Rząd właśnie przyjął uchwałę, która upoważnia szefa resortu obrony do działań w kierunku utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce, bo tak to chyba trzeba nazwać. Jakie tutaj możliwości dostał minister działania?
0: Przede wszystkim chodzi tutaj po prostu o kompetencje też natury takiej czysto prawnej czy też politycznej. To znaczy, że będzie on oficjalnym przedstawicielem do prowadzenia rozmów z Pete'em Hegsethem i Pentagonem, w ogóle całą amerykańską administracją w kontekście właśnie przygotowania wsparcia logistycznego, ale też pewnie finansowego w przygotowaniach do budowy całości, powiedzmy, przedsięwzięcia na przyjęcie amerykańskich żołnierzy. Mhm. Natomiast musimy poczekać jeszcze na szczegóły dotyczące tego, kiedy ten program będzie mógł oficjalnie ruszyć. Tutaj na razie są informacje nie w 100% potwierdzone, że proces planistyczny ma ruszyć jeszcze w czerwcu, natomiast zajmie on około 1 miesiąca, powiedzmy. Także do tego czasu powinno nam się już wiele wyjaśnić.
17: Ale po co ta uchwała ministrowi? Żeby móc wydawać pieniądze na przygotowanie bazy, tak?
0: No z tymi pieniędzmi to jeszcze jest duży znak zapytania, ile konkretnie ich będzie. Na razie to jest po prostu sam mechanizm pozwalający, czy dający ministrowi narzędzia do tego, by taką politykę realizować w stosunku do USA. A wiemy na razie, że też prezydent Nawrocki zapowiedział spotkanie z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Być może też wtedy zostaną mu przekazane pewne ustalenia, jakie padły w Waszyngtonie. Zwłaszcza, że wiemy, że prezydent Nawrocki rozmawiał nie tylko z prezydentem Trumpem, ale też z wiceprezydentem J.D. Vance'em oraz innymi przedstawicielami amerykańskiej administracji. Więc kwestia, myślę, kilku dni, a wszystko będziemy tutaj mieli w jakiś sposób rozjaśnione.
17: Co jest tutaj do zrobienia w ramach powstania bazy amerykańskiej w Polsce?
0: Do zrobienia jest, mówiąc ogólnikowo, dużo. To znaczy, to nie jest tak, że Amerykanie po prostu potrzebują tylko papierka, który im daje informację, że teraz tutaj będziecie na stałe. No to tak to nie wygląda. Jednak za tym muszą iść konkretne inwestycje dotyczące logistyki tych wojsk. To znaczy, jak one zostaną przemieszczone do tych baz, jak będą stacjonować, gdzie będą wyładowywane. A dalej za tym idzie cała infrastruktura mieszkaniowa i socjalna dla żołnierzy, którzy by u nas stacjonowali, bo to nie tylko sami mundurowi będą, ale także ich rodziny, dzieci, które będą potrzebowały dostępu do opieki zdrowotnej, do przedszkola, mieszkań, szpitali wojskowych. Także tutaj by musiało powstać takie całe miasteczko, po prostu tak to możemy nazwać, które by obsługiwało amerykańskich żołnierzy. Do tego musimy jeszcze sprawdzić, co będzie pewnie jednym z większych problemów, całą infrastrukturę techniczną, jaka byłaby stworzona wokół takiego przedsięwzięcia, bo to nie tylko kwestie związane z sieciami energetycznymi, z wodociągami, z systemami łączności, ale także nawet takie prozaiczne rzeczy jak to, czy nasze koleje są przystosowane na przykład do przetransportowania ciężkiego sprzętu, co nie zawsze jest do końca takie pewne, jakby się mogło wydawać. No i wreszcie też pytanie o ilość.
17: Bo chyba nie o rozstaw szyn.
0: Nie o rozstawczy, natomiast po prostu też same możliwości, wydaje mi się tutaj tego, ile tonażem są w stanie przewieźć nasze koleje oraz to, czy w ogóle jesteśmy przygotowani pod kątem tego, by oddelegować po prostu niektóre składy do tego typu zadań. No tutaj myślę, że samo PKP będzie musiało sobie zadać pytanie, czy jest w stanie takie przedsięwzięcie obsłużyć. Natomiast wracając jeszcze do samych kosztów, które mogą w sumie oscylować, tutaj się różne kwoty pojawiają. Najczęściej pada kwota około 10 miliardów złotych, by taka inwestycja mogła zostać rozpoczęta.
17: 10 miliardów. No, to jest spory odcinek autostrady na przykład, tak? Tak porównując te koszty. Coś taki rząd wielkości. A to ma być jedno miasteczko, czy to mogą być różne punkty, miejsca?
0: To też zależy, jak zostanie tu dogadane. W ramach

0: pojawia, natomiast ile to rzeczywiście będzie, no to zobaczymy.
1: Odkąd jesteśmy w NATO, to słyszymy, że taki kolejny jakby etap tej integracji obronnej, tak to nazwę, to jest właśnie ta stała obecność. Czy teraz można odetchnąć i powiedzieć, mamy to?
0: Jeszcze nie. To znaczy, byśmy chyba zbyt
1: nie,
0: szybko...
1: ale decyzyjnie i tak, wie pan, politycznie załatwione.
0: Znaczy, powiem tak, na pewno jeśli chodzi o to, jeszcze ja nie jestem taki, żeby tutaj strzelały korki od szampana, natomiast rzeczywiście jest to chyba etap, gdzie te rozmowy o stałej obecności amerykańskiej w Polsce są najbardziej zaawansowane w historii i my tego nie powinniśmy jako państwo, jako Polska tak naprawdę odpuszczać w tym momencie, gdzie ta koniunktura jest rzeczywiście sprzyjająca, bo zarówno strategia amerykańska mówiąca o tym, że co prawda to zainteresowanie obecnością w Europie Zachodniej czy Południowej jest zmniejszone, o tyle interesy amerykańskie w Europie Środkowej i Wschodniej dalej będą obiektem zainteresowania. To już nam powinno wskazywać pewne kierunki działania Amerykanów. Co więcej, no widać, że ten konsensus polityczny również w Polsce występuje w tym aspekcie, co też jest rzadkością, bo zarówno obóz prezydencki, jak i obóz rządowy mówią tutaj w zasadzie jednym głosem, a wręcz prześcigają się w tym, kto będzie tutaj mógł te laury odbierać. Więc paradoksalnie ten nawet konflikt o to, kto będzie miał większe chody, tak to nazwijmy trochę potocznie, u Amerykanów, będzie dla nas w pewnym sensie sprzyjający, bo to pokazuje, że no, nikt tutaj nie chce spocząć na laurach, tylko ten proces cały czas trwa.
1: Taka zgoda na szczytach władzy powinna być standardem, a nie zaskoczeniem. Bardzo dziękuję. Wojciech Kozioł z Defense24 był razem z nami w TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Są dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie 28-letniego lekarza z Warszawy, który bez specjalizacji kierował szpitalnym oddziałem ratunkowym w szpitalu południowym. Co ta historia dla ciebie, dla dziennikarki, mówi w ogóle o systemie ochrony zdrowia w Polsce?
2: No to jest chyba bardzo rzeczywiście dobre pytanie, bo to znowu jak w soczewce odzwierciedla no zdecydowaną, no nie chcę używać tutaj bardzo mocnych słów, ale pewne nieprawidłowości, które działają w systemie i które nawarstwiały się latami i które pokazują teraz, że mogą być takie przypadki, kiedy ktoś zarabia tyle pieniędzy, ile ja sobie to policzyłam ostatnio, patrząc na średnie wynagrodzenie w gospodarce, to tyle, ile przeciętny Polak by zarabiał przez 14 lat. I przypomnijmy, są to pieniądze, które powinny być nadzorowane, które powinny być znaczone, dlatego że to są pieniądze pochodzące z naszej składki zdrowotnej, z finansowania publicznego. To nie są prywatne, bo mi, to, ile ktoś zarabia, to ja naprawdę, mi to jest trochę...
1: To jest jego sprawa.
2: Dopóki
1: się nie okazuje, nie? Że my mamy za to zapłacić.
2: Że my płacimy i czy jest na to zgoda. Ja bym chciała, żeby ci, którzy kontrolują te wydatki, żeby kontrolowali w porządny sposób i taki, który jest sprawiedliwy też, bo ja uznaję, że takie zarobki jak najbardziej jakby mogą być, znaczy nie takie, takie nie, ale że wysokie zarobki dla ludzi, którzy kształcili się, żyją w permanentnym stresie, zdecydowanie powinna być tutaj kontrola tego, w jaki sposób, dla kogo, dlaczego i no a tutaj to ta historia pokazuje, oprócz tego aspektu politycznego, którego nie chciałabym tu poruszać, bo to jest inna po prostu bajka i tym też trzeba się zająć, ale to nie jest o służbie zdrowia, o systemie ochrony zdrowia, no to po prostu pokazują pewne nieprawidłowości.
1: Kwestia wysokości zarobku w przypadku osoby, która na rzecz nas płatników, na rzecz nas ubezpieczonych w świadczy pracy, to jest jedna sprawa. Ale tutaj oprócz wysokości tych poborów, to jeszcze dochodzi okoliczność, to wszystko pewnie będzie wykazane w trakcie śledztwa, ale no, to wygląda tak, jakby przynajmniej części tych obowiązków w ogóle nie zrealizował człowiek, który dostał pieniądze. No bo tyle godzin nie da się spędzić w pracy, tym bardziej będąc gdzieś na sesji na przykład.
2: No tutaj odchodząc od tego, jak się okaże, jak będzie i odchodząc od konkretnego lekarza, to tak znowu to pokazuje pewne zaburzenia w tym systemie, dlatego że to jest efekt pewnego

0: do popytu na lekarzy, mówiąc nieładnie, na medyków, którzy są kluczowi na danych stanowiskach w danym momencie dla danego oddziału. Dlatego, że dochodzi właśnie do takich patologii, że jakiś szpital bardzo na CITO potrzebuje, żeby utrzymać oddział, który jest potrzebny mu ze względów finansowych, niekoniecznie zdrowotnych, jest w związku z tym skłonny płacić bardzo wysoką stawkę za to, żeby lekarz przyjeżdżał kilka razy, nie wiem, w miesiącu, kilka razy w tygodniu. A ile tych przyjazdów jest naprawdę, a ile na papierze, no to pewnie by się okazało, gdyby zrobić taką drobiazgową weryfikację, przyjeżdżać, sprawdzać, czy naprawdę był, nie był, dlatego że są pewne wymagania, które trzeba spełnić. I to się zdarza, naprawdę często słychać to z opowieści też z dyżurów, ze szpitali, no że ktoś wpadł na chwilę, był, podpisał, coś nie było. To na pewno nie jest norma, tak? Od razu powiedzmy sobie, i te zarobki nie są normą, i ta fikcyjność czasem pobytu nie jest normą. Przypomnijmy, że to dotyczy pewnie jakiegoś ułamka, jakiegoś tam niewielkiego procentu, ale to, że w ogóle coś takiego się dzieje, no... Tak nie powinno być.
1: Czy ja dobrze ci rozumiem, że realia ochrony zdrowia są takie, że tutaj następuje jakaś niepisana umowa, że ktoś bierze na siebie dyżury, które są takie trochę na niby, po to, żeby móc osiągnąć określony pułap zarobków, dyrektor przymyka oko, nie ma narzędzi informatycznych, które by wyłapały takie wielogodzinne siedzenie w pracy.
0: W drugą stronę, nie po to, żeby, ja tu nawet myślę właśnie, że to nie do końca, lekarze mogą, czy tam medycy mogą korzystać z tej sytuacji, natomiast to jest bardziej to, że szpitale same przymykają oko na to, dlatego że one potrzebują, żeby utrzymał się ich oddział, żeby miały finansowanie z NFZ-u, żeby nie wypadły z tak zwanej sieci, czy takiego no, finansowania ryczałtowego, nie wchodząc w szczegóły, ale które by utraciły ten stały, prawda, dopływ gotówki, a które się i tak borykają z problemami finansowymi, one sobie na to nie mogą pozwolić. Do tego stopnia nie mogą sobie na to pozwolić, że być może są skłonne na to, żeby przymknąć to oko, żeby zapłacić 600 zł za godzinę, czy nawet ponad 1000 zł za godzinę, to żeby tylko wykazać w papierach. To znaczy, że tu pokazuje, że to jest na kilku poziomach, że być może trzeba by naprawdę zacząć też od reformy tego, jak ma wyglądać system, gdzie te szpitale są potrzebne, które są potrzebne, ilu lekarzy mają utrzymywać, żeby nie robić czegoś na siłę, bo to na siłę po prostu napędza pewien mechanizm, który powoduje, że w efekcie tego lekarz może po prostu tyle zarobić.
1: Mówisz o potrzebie zreformowania tego, a ja mam wrażenie, że przez całe życie słyszę o albo o reformowaniu, albo o potrzebie reformowania naszej ochrony
0: Ale
1: zdrowia.
0: Ale doszliśmy do momentu, w którym moim zdaniem w tym roku, znaczy ja takie mam już, to kilka razy mówiłam, ale to jest takie, że w tym momencie my już weszliśmy na tę ścianę dotyczącą zarówno i wysokości finansowania, ale i tego, że ten system przestaje być dopasowany, odpowiadać realnym potrzebom. To znaczy, że następuje coraz większy rozjazd pomiędzy tym, jakie mamy potrzeby, jak to powinno wyglądać, jakie jest finansowanie, a tym, jak to działa. I myślę, to się mówiło od dawna, że to ma być, natomiast w tym momencie to, co się zadziało, my jesteśmy w środku tego, my jesteśmy w procesie tego.
1: I żadne bezpieczniki tutaj nie działają, albo po prostu ich nie ma.
0: Działają.
1: Dziękuję.
0: Działają, dziękuję, bo jest właśnie opinia publiczna, jest opinia.
1: A, no to tak, to taki bezpiecznik jest zawsze, ale to żadna zasługa zarządzających ochroną zdrowia.
0: Ale dzięki
1: Klara
0: temu
1: Klinger,
0: zaczynają się zmiany.
1: Redaktorka naczelna Rynku Zdrowia była razem z nami w TOK 360.
0: Dziękuję bardzo.
1: Podsumowanie dnia i ostatnie minuty tej pierwszej godziny programu. Teraz Karolina Lewicka.
2: Dzień dobry.
1: Już jest w studiu, która zaprasza Państwa na to, aby pozostać z nami po 17 dla wywiadu politycznego.
2: Oczywiście. Zapytamy Ryszarda Petru, czy zakłada, założy nową partię. Byłaby to trzecia partia w jego biografii politycznej po Nowoczesnej, założonej w 2015 roku, która ostatecznie zniknęła jesienią zeszłego roku, wcielona do Koalicji Obywatelskiej i partii Teraz, o której pewnie mało kto pamięta, chociaż może nie doceniam naszych słuchaczy i słuchaczek. Jeżeli Państwo pamiętają, to szapoba, bo ona pojawiła się w listopadzie 2018 roku, a w marcu 2019 została rozwiązana, więc przeżyła raptem kilka miesięcy. I znów jest mowa o partii dla przedsiębiorców. Ja w ogóle jestem ciekawa, kim jest ten przedsiębiorca? Czy to jest rekin biznesu, który szuka swojej reprezentacji politycznej, czyli wielki biznes? Mhm. Czy to jest na przykład osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czyli osoba, która sama sobie zapewnia zatrudnienie? Bo to jednak są dwa światy. Pytanie, czy do pogodzenia w jednej partii, czy to są wspólne interesy. A potem Marcin Duma i porozmawiamy o kolejnej edycji badania Światowit.
1: TOK 360 wraca do Państwa po 18.
3: Autopromocja.
4: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
5: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych regionach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
4: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Informacje TOK FM. Hezbollah twierdzi, że otrzymał od Iranu zapewnienie, że Teheran będzie domagał się wycofania sił izraelskich z Libanu w następnej fazie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Według Hezbollahu wycofanie się sił izraelskich z tego kraju ma być wynikiem, a nie warunkiem dalszych rozmów Iranu i USA. Po zapowiadanym na piątek podpisaniu przez nie wstępnego porozumienia, biuro prasowe organizacji dodało, że nie będzie porozumienia nuklearnego między Iranem i Stanami, jeśli Izraelczycy się nie wycofają z Libanu. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kierującej autem, która potrąciła 15-latkę na przejściu dla pieszych w Pionkach w Mazowieckiem. Dziewczyna zmarła kilkanaście dni później w szpitalu. Równolegle śledczy badają postępowanie lekarza zespołu ratownictwa medycznego. Akt oskarżenia przeciwko kierującej Volkswagenem trafił do sądu rejonowego w Zwoleniu. Według śledczych kobieta nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jechała za szybko. Podejrzana Martyna A. nie przyznała się i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności. Woda z kranu w części Starachowic oraz w okolicznych miejscowościach jest niezdatna do spożycia. Badania wykazały obecność bakterii E. coli. Nie można jej używać do picia, przygotowywania posiłków oraz mycia zębów. Komunikat w tej sprawie wydał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starachowicach. Władze miasta podają, że we współpracy z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji uruchomili beczkowozy oraz punkty dystrybucji wody dla mieszkańców objętych ograniczeniami. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
19: Najbliższa noc z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia, na wschodzie i na krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Minimalnie od 7 do 11 stopni, cieplej na wybrzeżu i na południu kraju około 13-14.
6: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
20: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, panie pośle. Czy zakłada pan partię polityczną?
22: Mówię o potrzebie powstania ugrupowania, które roboczo nazywam Konfederacja Light, czyli taka do bólu pragmatyczna gospodarczo, pragmatyczna, ale jednak oblana takim proeuropejskim sosem, wolnościowym, takim akceptującym inność, a nie antyeuropejskim, jak to robi teraz Konfederacja, czy takim ksenofobicznym.
2: Nie rozumiem, piątkę pan odrzuca, ale bierze pan ten komponent gospodarczy, tak?
22: I taki racjonalizm chociażby na przykład w tych wszystkich aspektach, gdzie Unia Europejska przesadza z regulacjami, kieruje się za bardzo ideologią, a za mało pragmatyzmem. Nie chcę wchodzić teraz...
2: A w sprawie
22: teraz...
2: Zielonego Ładu, no to jest ideologia, czy nie?
22: Poszło to za daleko i ideologia wygrywała ostatnio z pragmatyzmem. Na przykład jest teraz grupa krajów...
2: A pan przez chwilę był w Polsce 2050, które miało takie zielone DNA.
22: Ale można mieć DNA zielone, a jednocześnie, jeżeli się jest za tym, żeby w Polsce przedsiębiorcy mieli się dobrze i żeby Polska się rozwijała, to nie możemy przesadzić z celami klimatycznymi. Nie możemy przesadzić...
2: Które uderzą w konkurencyjność naszej gospodarki.
22: No po prostu nie jesteśmy w stanie tak szybko...
2: Ale nie będzie pan mówił jak Czarnek, że wychodzimy z ETS-u, pierwsza ustawa, nie. Jak tylko przejmiemy rządy...
22: Powiedziałem pragmatyczny do bólu, to znaczy realistą. Czarnek stara się być takim skrajnym populistą i to, jak widać, PiS-owi nie służy. No bo ETS akurat przyjmował jego rząd, w którym był ministrem i Mateusz Morawiecki. Bardziej mi chodzi o to, że na przykład jest teraz grupa krajów, która chce odsunąć ETS-2 do 30 roku. Uważam, że taki pragmatyzm powinien być miejsce, ale znowu nie ideologiczne, tylko wyliczenia, terminy, tak żebyśmy mogli na tym wszystkim wygrać jako gospodarka, żebyśmy przez tą transformację energetyczną mieli najlepszą i najtańszą energię w Europie, a nie najdroższą i najbardziej nieefektywną.
2: Ten ETS miał wejść już w 27, został przełożony na 28, a potem jak byście państwo zdobyli władzę w 27, to w 29 będą zabiegi, żeby nie wchodził w 2030, bo w 31 będą oczywiście wybory.
22: Ja rozumiem pani, ma pani prawo do tego typu konkluzji. Nie, chodzi o to, żeby dostosować terminy do realiów, ale sobie też narzucić jakieś tam tempo zmian. Chodzi mi o takie pragmatyczne podejście. Hasło jest proste. Odebrać tlen Konfederacji poprzez przejęcie ich postulatów w formule właśnie tej wolnościowej, ale na pewno nie będę przyjmował żadnych postulatów antyeuropejskich, czy nie wiem, antykobiecych. No wydaje mi się, wszystkie te takie postawy babskich, kobiecych bokserów, przepraszam. Wydaje mi się, że to nie jest ten kierunek, którym trzeba zmierzać.
2: Jak pan mówi o Konfederacji Light, to sobie myślę, że naśladownictwo najwyższą formą uznania.
22: Dla wyborców.
2: Konfederacja, a nie dla konfederatów, tak?
22: No, dla... oni po prostu dzisiaj mogą mieć takie poczucie, że muszą zagłosować na Konfederację, a robią to z obrzydzeniem, albo z takim dyskomfortem, albo z absmakiem, przepraszam, albo z absmakiem.
2: Ja mam taką teorię, supermarketyzacja, że ludzie sobie wybierają pewne komponenty programowe, resztę nie zwracają uwagi.
22: Albo odrzucają, nie chcą tego słyszeć, oglądają tylko te filmiki, które im algorytm podpowiada. Natomiast ja często słyszę taką pretensję, nawet też do mnie, Ryszard, mówią do mnie.
2: Musisz.
22: Nie. Zaniechanie jest największym rodzajem grzechu czy błędu. Nie można stać i się patrzeć na to, jak możemy stracić wyborców.
2: Jeżeli czyli pan zakłada to ugrupowanie?
22: Chciałbym bardzo i nie chcę być sam. Uważam, że jest bardzo wiele osób w klubie Centrum, które prawdopodobnie myśli podobnie. Jest też grupa posłów też z Polski 2050, z którymi rozmawiam. Natomiast ja chciałbym podkreślić, tak długo jak rozmawiamy, teoretyzujemy również tutaj z panią, tak długo nie można powiedzieć, że coś się zakłada, tylko mówię o potrzebie, o luce takiej programowej, o tym, że w momencie, kiedy PSL prawdopodobnie na dzisiaj, bym tego obstawiał, idzie z Koalicją Obywatelską na
2: PSL wyborów, cały czas mówi, idziemy samodzielnie.
22: Ale wystawiają jedną wspólną kandydatkę na prezydentkę.
2: Jedno miasto, Kraków.
22: Bardzo
2: lokalna
22: ważne,
2: specyfika.
22: Bardzo ważne miasto. Wybory krakowskie stały się ogólnopolskie. Śledzimy start poszczególnych kandydatów. Wiemy, kto był zaprezentowany.
2: Ja bym nie patrzyła na Kraków, ja bym patrzyła na sondaże PSL. Ale PSL mógłby się zorientować na Koalicję Obywatelską, sondaże, dlatego, że ma 3%, tak?
22: Najpierw były sondaże, a potem był Kraków, czyli jedno jest konsekwencją drugiego. I PSL prawdopodobnie nie ma dzisiaj pomysłu, jak odtworzyć koncept trzeciej drogi 2.0 i dlatego być może jakaś dobra chemia między Donaldem Tuskiem a Kosiniakiem-Kamyszem, jednak też nostalgia poprzedniego rządu mogła zadziałać, a to oznacza siłą rzeczy, że robi się tutaj ewidentna przestrzeń. Zakładam, że lewica pójdzie
2: między Koalicją lewicą, Obywatelską PSL-em, a lewicą.
22: Między wspólną listą PSL-KO, a lewicą. I nazywam to Konfederację Light, dlatego że tam jest olbrzymi elektorat. Uwaga, to jest elektorat,
2: ale co to jest
22: którego
2: elektorat?
22: Nie było lat temu w takiej ilości 10-15.
2: Ale co to za elektorat?
22: Bo to są dużo
2: to jest taki
22: ludzi
2: elektorat
22: młodych.
2: Jak trzecia droga? Bo
22: to jest dużo ludzi młodych.
2: Taki
22: bardzo
2: eklektyczny układ, bo potem ci ludzie rozpierzchli się po wszystkich ugrupowaniach. Od Brauna po razem.
22: To była też w siłą rzeczy w tych wyborach, bo dużo efektów emocjonalnych. Dzisiaj po 3 latach, a po 4 latach rządu będą jednak nas oceniać po tym, co zrobiliśmy. To jest elektorat, który jest, znowu powtórzę, do bólu pragmatyczny, gospodarczy. Uważa oczywiście, że Unia Europejska jest nam dana, prawda, że takie elementy, do których Polska walczyła na początku lat 90., 2000 są już oczywistą oczywistością, a jednocześnie mają poczucie, że płacąc podatki, składki, one nie są dobrze wykorzystywane przez państwo, czyli usługi publiczne, które za to dostajemy, są niskiej jakości.
2: I co? I są skłonni płacić
22: dużo młodych ludzi jest.
2: Wyższe składki, żeby mieć lepsze usługi publiczne?
22: Chcą mieć
2: za te same składki i lepsze usługi publiczne?
22: Tak, chcą mieć za te same składki.
2: A może chcą mieć niższe składki?
22: Każdy by chciał.
2: Wracamy do Konfederacji.
22: Każdy chciałby mieć niższe składki, ale mówię tylko, że woleliby dzisiaj, żeby ta Polska była lepiej zorganizowana za te same pieniądze.
2: Ale przecież
22: ta
2: pan
22: afera
2: mówi,
22: akurat
2: jak Szymon Hołownia w 2019 i 2020, bo jak pan mówi, że pan rozmawia z własnym klubem Centrum i z posłami Polski 2050, Centrum jest z Polski 2050, no to właściwie rozmawia pan z tym środowiskiem, tak, z którego pan wyszedł w 2023.
22: Dobrze, ale proszę pamiętać, że ważne jest też to, że w 2027 muszą być nowe idee, nie będziemy opierać się wyłącznie na starych, no bo na tym polega jednak dynamika kampanii wyborczej. Są też dużo młodych ludzi, którzy weszli znowu na rynek polityczny, czyli no cztery roczniki. I dlatego chociażby nasza projekt ustawy o tym, żeby nie karać za posiadanie małej ilości marihuany na własny użytek. I to jest taki aspekt, którego wydaje mi się...
2: A to już Janusz Paligot.
22: I widzi pani. No, a sądzę, że część tych, wyborców, do których ja się zwracam...
2: Byli kiedyś wyborcami Janusza Paligota?
22: Nie. Ich te porównania już nie interesują. Oni nie
2: to
22: są.
2: To było dawno temu.
22: Tak jest, nie są w mainstreamowych mediach. rozumiem, że Tok FM można zaliczyć do takich, głównie oglądają na komórkach i na laptopach, nie mają telewizji w domu i tam oglądają te treści, które chcą, nie kupują sobie, nie wykupują sobie abonamentu telewizyjnego, tylko oglądają YouTube'a i to konkretnie, co chcą. Mm-hmm. No i są też jednak w pewnym sensie, nie chcę być ofiarami, ale algorytmów, czyli algorytm podpowiada im te treści, które i tak dalej, które lubią, a potem on im to w pewnym sensie podpowiada. I to oznacza też zupełnie nową formę komunikacji, znacznie bardziej nowoczesną, wykorzystanie najnowszych narzędzi internetowych, włącznie z AI, i nie można tego nie zauważy, że ta kampania polityczna będzie zupełnie inna niż poprzednie. To jeszcze bardziej zinternetyzowana.
2: Kto do pana przychodzi i mówi: Ryszard, musisz.
22: Przedsiębiorcy, to wie pan, co
2: jest przypadkowe. Właśnie przedsiębiorcy w jednym z wywiadów. A ja bym się chciała dowiedzieć.
22: Kto to jest ten przedsiębiorca?
2: Właśnie, czy to jest Rafał Brzoska, czy to jest właściciel rodzinnego biznesu, czy to jest fryzjerka z Tomaszowa Mazowieckiego?
22: Wszyscy trzej są przedsiębiorcami. Przedsiębiorca to jest ten, kto podejmuje ryzyko na własny rachunek. Czyli ryzykuje.
2: A i można ich interesy tak, oni połączyć w jednym grupowaniu?
22: Tak, oni mentalnie są wszyscy bardzo podobni, czyli oni czują, że chcą, żeby państwo nie przeszkadzało, żeby stwarzało im równe warunki gry, żeby Urząd Skarbowy nie traktował ich jak przestępców, żeby po prostu mogli normalnie funkcjonować i realizować swoje pomysły.
2: A
22: i żeby
2: temu nie służyła akcja deregulacja?
22: Służyła i ona trwa. Jestem szefem Komisji Deregulacji w polskim parlamencie, ponad 100 ustaw. Uważam, że kierunek dobry i sam czas za mało.
2: Jak już wspominaliśmy Janusza Palikota, to była kiedyś taka komisja przyjazna państwo.
22: Wie państwo, to był dobry, żeby właśnie, to była bardzo dobra inicjatywa, natomiast ważna jest implementacja. Nie mogę narzekać na to, co robimy jako rząd, ale uważam, że można by zrobić dużo więcej. Na przykład mam taką ustawę, która już jest tuż przed drugim czytaniem. Wysłałem dzisiaj pismo do marszałka Sejmu, żebym ją przekazał do drugiego czytania, które mówi o tym, że Urząd Skarbowy nie może wejść pod koniec okresu przedawnienia i wydłużyć okresu przedawnienia podatkowego. I powiem pani, to dotyczy wszystkich. I tych wielkich, i tych średnich, i tych małych. Każdy z nich ma problem z Urzędem Skarbowym. Co więcej, ci mali mają więcej problemów niż duzi, bo dużych stać na dobrych prawników, a małych nie.
2: Czy to ugrupowanie ma być ratunkiem dla Koalicji Obywatelskiej? Bo ja jak tak chodzę i słucham, co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, to oni chyba oczekują na takie ugrupowanie jak kania na deszcz, bo sondaż CBOS ostatni, Koalicja 28, PiS 22, Konfederacja 13, Braun 9, a potem jest kreska i pod kreską jest Razem, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050. Więc teraz właściwie jedyną szansą dla Koalicji Obywatelskiej, żeby utrzymać władzę po wyborach w 27 roku, jest powstanie jakiegoś ugrupowania, które nie będzie ugrupowaniem prawicy radykalnej, które będzie chciało wejść w koalicję z Koalicją Obywatelską.
22: Nie, myślę, to jest dobre dla koalicji 15 października. I dla wszystkich jej podmiotów. Pomimo to, że niektórzy mogą postrzegać to konkurencyjnie, to od razu mówię koleżankom i kolegom, dobra konkurencja, przyjazna jest dobra. Zła jest wroga konkurencja, albo taka wyniszczająca. I w tym sensie
2: ludzie z koalicji dobrze nie wspominają Nowoczesnej.
22: Ale ja wiem, może po cichu dobrze wspominają, ale dzisiaj mamy inną sytuację. Jesteśmy w koalicji 15 października i chcemy kontynuować wspólne działanie, różniąc się od siebie, nawzajem się bodźcując, użyję słowa challenge'ując, ale nie walcząc ze sobą, nie krytykując się nawzajem, ale przyjaźnie się różniąc i pokazując...
2: A porozmawiał pan z premierem Tuskiem? Panie premierze, ja pójdę po taki elektorat, który na was nie zagłosuje, a potem połączymy siły po wyborach 27.
22: Nie rozmawiałem, ale możemy zrobić tak. Panie premierze, Donaldzie Tusku, mam pomysł na to, żeby stworzyć ugrupowanie, które nazywam Konfederacją Lat, żeby ten pójść po ten elektorat, który i tak na Koalicję Obywatelską nie zagłosuje, a jednocześnie będzie sposobem odebrania tlenu Konfederatom i dzięki temu my wszyscy razem możemy mieć perspektywę wygranych wyborów w 2027 roku. Wykorzystałem to medium do tego formy komunikacji, też rozumiem.
2: Bardzo się cieszymy.
22: Akceptowalne.
2: A czy pan wyobraża sobie sojusz z Mateuszem Morawieckim, gdyby został wypchnięty z PiSu?
22: Nie wyobrażam sobie. Oczywiście, wie państwo, no, można
2: bo
22: powiedzieć...
2: Bo on też o gospodarce, rozwoju, rozwój.
22: Ale wprowadzał Polski Ład, przyjmował a propos ETS-y, a teraz nagle zapomniał o tym. Teraz pytanie takie chrześcijańskie, można powiedzieć, czy Mateuszowi Morawieckiego w przyszłości można wybaczyć błędy, które robił, że głosował za PiSem, no to musiałby pokazać skruchę. Musiałby się uderzyć.
2: A jak musiałaby wyglądać to skruchę?
22: Głosowanie z nami, żeby odrzucić weta prezydenckie. Prosta rzecz.
2: Mm-hmm. Tak? On i jego ludzie.
22: On i jego ludzie, odkręcenie wszystkich rzeczy związanych przede wszystkim z wymiarem sprawiedliwości, jako punkt pierwszy.
2: Ależ to by była wolta. Najpierw był ale jaka piękna, doradcą ale, premiera, no dobra, potem premierem.
22: Mateusz Morawiecki robił takie
2: z ramienia PiSu i teraz...
22: Ale przyzna pani, że on robił takie wolty i jest... pasuje do takiej wolty. Natomiast mówię, że komuś można wybaczyć, jeżeli... Wybaczyć, a nie zapomnieć. To
2: jest jeżeli zrozumie swoje błędy i za nie przeprosi.
22: I zadośćuczyni. Czyli musiałby to dokonać, a to jest, leży na stole. Trzeba odrzucać weta prezydenckie. Dzięki temu możemy iść do przodu. I to byłaby naprawdę wielka sprawa. Nie wydaje mi się, aby było na tyle odważny. Nie wydaje mi się, żeby może ta skrucha była prawdziwa. To nie jest żadna skrucha, to jest po prostu udawanie, że nie był premierem, że nie miał odpowiedzialności za 8 lat. Oczywiście on lepiej wygląda niż Czarnek. Wygląda bardziej europejsko i może nie tworzy tak złych emocji jak Przemysław Czarnek, ale pamiętajmy, to on, Kaczyński, Ziobro, kto tam jeszcze taki fantastyczny, Terlecki, to jest ta sama ekipa.
2: W życiu politycznym Morawieckiego, kiedy brzmiał bardziej pisowsko niż Jarosław Kaczyński.
22: Byłby, bo chciał się przypodobać.
2: Oczywiście.
22: A teraz zakładam,
2: elastyczny jest.
22: Ale mi się wydaje, że on walczy jednak o schedę po Kaczyńskim. Zakładam też, widzę, że musimy kończyć, zakładam też, że woli trwać w PiSie nawet dłużej, żeby doczekać schedy, niż rozwalać PiS. No chyba, żeby doszedł do wniosku, że może ratować wspólnie z nami Polskę przed Nawrockim, ale nie sądzę.
2: Też nie. Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Dziękuję za rozmowę. Marcin Duma z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
0: Autopromocja. Piłka jest okrągła, a nas jest dwóch. Kraje są trzy, a drużyn jest 48. O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20. Zapraszamy. Przemysław Pozowski i Michał Waszkiewicz.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: Cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
29: Bo z Media Expert taniej masz.
30: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Dochodzi 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Konfederacja Light, tak Ryszard Petru nazywa roboczo partię, która jego zdaniem powinna powstać na polskiej scenie politycznej. Powinna być do bólu pragmatyczna, gospodarczo, ale oblana europejskim sosem, wolnościowa, akceptująca inność, a nie ksenofobiczna, mówił poseł Klubu Parlamentarnego Centrum w wywiadzie politycznym. Żeby przedsiębiorcy mieli się w Polsce dobrze, nie możemy przesadzić z celami klimatycznymi, dodawał Petru. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
4: Ten, który stał z tym karkonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
31: Opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że kolejny etap negocjacji z Iranem będzie łatwiejszy niż pierwsza runda, która doprowadziła do zawarcia wstępnego porozumienia o zakończeniu wojny. Dodał, że wstępna umowa z Iranem mówi, że Teheran nie będzie mógł rozwijać broni jądrowej. A z amerykańskim przywódcą dzisiaj rozmawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Politycy spotkali się na szczycie G7 we Francji. Rozmowy dotyczyły licencji dla Ukrainy na produkcję systemów antybalistycznych i rakiet. Wszystkie państwa G7 wspólnie zgodziły się, że należy jak najszybciej zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. Teraz jest na to bardzo dobry moment, mówił w TOK FM analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Siennicki.
7: Trump na pewno chciałby osiągnąć pewien sukces, jakim byłoby niewątpliwie jakieś osiągnięcie pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, więc jest to teraz pewna szansa, że gdy jego główny problem obecnie, czyli wojna w Iranie, zakończy się, będzie miał on więcej czasu, żeby na to poświęcić.
31: Jak informuje agencja Reutera, do Moskwy wkrótce mają przylecieć wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy będą negocjować pokój między Rosją a Ukrainą. Ministerstwo Finansów chce podnieść tak zwaną opłatę od małpek z 25 zł do 100 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu. Tak wynika z informacji ze stron Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki z opłaty miałby trafić w 100% do NFZ-u. Podwyższenie opłaty ma utrudnić dostęp do tego typu produktów i w konsekwencji zmniejszyć spożycie alkoholu. Jutro wciąż może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem, w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 24 na południu i południowym zachodzie. W Przemyślu dzisiaj powietrze umiarkowanej jakości, tam żółty kolor na mapie smogowej. W pozostałych miejscach jest zielono, co oznacza dobrą lub bardzo dobrą jakość powietrza.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Marcin Duma, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać jak co kwartał o kolejnej edycji badania Światowid. Tytuł tej edycji brzmi Dwa Wilki. Groźnie.
8: Nie, w ogóle nie groźnie. Tak, w ogóle to jest opowieść, która została spreparowana. Myślę, że chyba każdy ją zna, albo przynajmniej się o nią otarł. Już pewnego wieczoru stary Chirokes opowiadał wnukowi o walce, która toczy się w każdym człowieku. No i że w każdym człowieku żyją dwa wilki. Jeden jest zły, drugi jest dobry, jeden jest radością, drugi jest zazdrością, żalem, no tymi głównie negatywnymi emocjami. No i na koniec tej opowieści wnuk pyta ciotka i... Dziadko, a który wilk wygrywa? No, a dziadek odpowiada mu, ten, którego karmisz. I w Polakach dzisiaj właściwie odnajdujemy też dwa wilki, które ze sobą walczą. Jakbyśmy się to dobrze przypomnieli, to są cztery, ale wtedy nie będzie pasowało do metafory.
2: To zostańmy przy dwóch.
8: Jeden wilk to taki wilk letni. Piękne futro, dobrze odżywiony, już nic nie musi.
2: Wyleżał się na słońcu.
8: Jedzenia jest, ile tylko dusza zapragnie. Ale jest też drugi wilk. To jest taki wilk chudziutki. Żebra widać. Sierść już taka przerzedzona. Zima dookoła. To jest wilk zimowy. I te dwa wilki, jakbyśmy uporządkowali nasze emocje, to jest wilk teraźniejszości i naszego bliskiego otoczenia. I to jest ten letni, syty wilk. Ale jest też wilk...
2: Wilk domowy?
8: Oj nie, on nie jest bardzo domowy. On jest wolny. Zresztą ta wolność jest też tam takim elementem, który się w tych naszych badaniach przewijał. On jest dobrze zaopatrzony. On ma poczucie stabilizacji. Wie, że już nie musi gonić z żadnym jedzeniem.
2: Czyli jest
8: pełny.
2: Zadowolony z obecnego
8: tak
2: życia.
8: Dokładnie tak. I jest super. Natomiast ten chudziutki wilk, to jest wilk przyszłości. I to jest trochę
2: zapowiedź
8: taki...
2: lat chudych.
8: Zapowiedź tej zimy, która na pewno nadejdzie i na pewno będzie najgorsza.
2: Jesteśmy fatalistami?
8: No nie jesteśmy fatalistami, tylko odczuwamy taki mechanizm, który właściwie został już w naukach społecznych opisany, a opisuje się go terminem mikro-makro-gap. czyli taki rozdźwięk między mikroprzestrzenią naszą najbliższą, a tą przestrzenią taką państwową,
2: czyli między
8: szerszą.
2: Domem a światem.
8: Między naszym najbliższym otoczeniem a światem, która to konstrukcja jest dosyć właściwa, uwaga, dla całkiem zamożnych społeczeństw. Przygotowując te materiały, czy opracowując je, no sięgnęliśmy oczywiście też do literatury, po to, żeby zobaczyć, no bo to też nie jest nowy fenomen. Premier mówi o tym, że najlepsze oceny własnej sytuacji, proszę, jak Polakom dobrze się żyje. A wtedy opozycja bierze te same badania tej samej firmy i mówi, ale Polacy uważają, że sytuacja gospodarcza to w ogóle...
2: I że będzie gorzej.
8: I że będzie jeszcze gorzej. No i dlaczego tak jest, że ten mikrooptymizm nieustannie walczy z wilkiem... Wilk. Mikropesymizm z wilkiem makropesymizmu. Amerykanie wzięli się w ogóle za to w latach 60., żeby sobie z tym poradzić, czyli nie jest to z zeszłego wieku. Więc nie jest to specjalnie nowa sprawa. No i z tego przeglądu literatury wynika, że jest taka prawidłowość, że wraz z wzrostem dobrobytu społeczeństwa niekoniecznie stają one się bardziej optymistyczne. Czyli generalnie jest wszystko z nami w porządku. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś w jakiejś tutaj bocznej, ślepej uliczce. I że w wielu krajach rośnie znaczenie takich obaw dotyczących bezpieczeństwa, tożsamości, przyszłości dzieci, czy w ogóle globalnych zagrożeń. Tu warto sięgnąć do...
2: Czyli żyje nam się bardzo dobrze, ale kąsają nas rozmaite lęki.
8: No właśnie, ale teraz, żeby jeszcze zrobić taką podbudowę dobrą, żebyśmy mogli zrozumieć, co tu się działo, to myślę, że warto sięgnąć do książki takiego amerykańskiego autora, pochodzenia zresztą węgierskiego, Franka Furediego, który napisał Kulturę lęku. I on, mimo tego, że oczywiście są też krytycy tej jego pracy, mówi, że mimo tego, że współczesne, obiektywnie chyba najbezpieczniejsze w historii społeczeństwa żyją w stanie permanentnego strachu. No i to jest też o nas. Już doszliśmy do tego miejsca.
2: Zastanawiam się, czy to nie jest takie zjawisko, że jak się ma dużo do stracenia...
8: Tu są trzy takie elementy,
2: które
8: wskazuje autor. Znaczy on mówi po pierwsze, że dzieje się tak dlatego, że mamy do czynienia z upadkiem autorytetów. Dzięki temu ten lęk zyskuje taką autonomię i przestrzeń na skutek tego kryzysu takiej tradycyjnej moralności i upadku takich autorytetów, które są wspólne dla całego społeczeństwa. Bo my autorytety mamy, tylko że one są jedne dla drugich, a dla drugich są zupełnie inne. Nie mamy tego wspólnego, wspólnej przestrzeni. Co z kolei powoduje, że w takich sytuacjach kryzysowych no nie mamy tego narzędzia wspólnego, którym moglibyśmy sobie radzić. Takim elementem jest fabryka strachu. Media społecznościowe, instytucje polityczne, firmy, korporacje podsycają i generują poczucie zagrożenia, no po to, żeby zwiększyć swoje zyski, ale niestety jesteśmy tak wyszkoleni, że prowadzi to do wyolbrzymionych reakcji na zagrożenia, nawet takie, które jeszcze realnie nie istnieją. No i rzecz trzecia to jest pewna przesadna ostrożność, która prowadzi do utraty odwagi, samodzielności i gotowości do podejmowania ryzyka przez obywateli. I to jest tylko tło. No i my na tym tle doskonale się w to wpisujemy. Patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość i wszędzie, gdzie nie popatrzymy, to zagrożenia.
2: Bo wojna.
8: Bo wojna. Bo ceny energii.
2: Bo kryzys gospodarczy.
8: O, zanim ten kryzys, to jeszcze z tych cen energii od razu przebiegamy do ETS-2. Bo kryzys gospodarczy, bo problem z miejscem pracy na pewno będzie. Znaczy on nas nie dotyczy, my tych rzeczy nie odczuwamy, ale doskonale je sobie wyobrażamy i uwaga, mówimy sobie, czy nie my, tylko my tu społeczeństwo, no dobrze, my to sobie z tym wszystkim poradzimy, ale co będzie z naszymi dziećmi? No i kiedy wchodzi ten lęk o własne dzieci, no to jesteśmy już kompletnie rozbrojeni i zaczynamy...
2: Czyli nie ma tej nadziei, która była kiedyś, że następnemu pokoleniu będzie się żyło jeszcze lepiej.
8: Nadzieja jest, tylko że ona niestety ma nikłe fundamenty i to zaczyna się ten zamek z piasku rozsypywać.
2: A Przemysław Czarnek czytał te badania albo tę literaturę, bo ostatnio opowiadał, że trzeba nas wyprowadzić z doliny mroku i bezrobocia na piękną równinę.
8: Kiedy opracowywałem te wyniki, i tylko że to było już po wszystkich występach Przemysława Czarnka, to mam wrażenie, że chyba patrzyliśmy na bardzo podobne ustalenia. Bo konsekwencją taką polityczną tego dualizmu, czyli tego z jednej strony mikrooptymizmu, z drugiej strony makropesymizmu, dla komunikacji politycznej jest większa siła mobilizacyjna tych przekazów, które są oparte na lęku przed przyszłością, niż na obietnicach poprawy stanu obecnego. Co to znaczy? To znaczy, że chętniej słuchamy, jeśli ktoś nas nastraszy, niż i powie, że on jest odpowiedzią, żeby zostało tak, jak jest. Niż ktoś,
2: żeby
8: kto przychodzi,
2: nas uchronić.
8: Żeby zachować to, co mamy.
2: Mhm, czyli jak Czarnek mówi, wychodzimy z ETS-u, zaraz pierwsza ustawa Rady Ministrów, jak tylko przejmiemy władzę, to jest właśnie w punkt.
8: No paradoks polega na tym, że jak nieracjonalne by nam się to wydawało, to z punktu widzenia takiej psychologii dzisiaj operowanie na rynku politycznym, to mogłoby być skuteczne. No problem jest tylko taki, że komunikat jest dobry, ale nadawca komunikatu cudzysłów nie dźwiga. To znaczy, że komunikat i komunikator nie są ze sobą dobrze zgrane. Bo ten komunikat dzisiaj właściwy jest dla sił antysystemowych i antyestablishmentowych.
2: Czyli gdyby Konfederacja tak zakrzyknęła, to byłaby bardziej wydolna, efektywna politycznie.
8: Ja myślę, że byłaby, że ten moment jeszcze być może nie nadszedł, bo to nie jest jeszcze ten etap, w którym taka komunikacja mogłaby być, chociaż Grzegorz Braun de facto to robi. Grzegorz Braun lepi nam, czy swoim wyborcom, lepi lęki i następnie mówi, że stanie jedyną odpowiedzią. W ten sposób scementował, jeśli patrzymy dzisiaj na sondaże, swoje poparcie na poziomie 7-8%. Może to wydawać się niewiele, ale z punktu widzenia strategii tej złotej akcji po prawej stronie, no to jest strzał w dziesiątkę.
2: Rozumiem, że wracając do tej opowieści o karmieniu wilków, że dziś Polacy karmią przede wszystkim tego wilka makropesymizmu.
8: No bo on jest najgłodniejszy, bo jest biedny.
2: Bo chudy.
8: Bo chudy, zabiedzony, pierś wychodzi, no to trzeba go odkarmić. Zresztą on bardzo chętnie je, szczególnie jeżeli mamy mu coś do zaoferowania. No paradoks polega tylko na tym, że im bardziej go karmimy, tym on jest chudszy i jeszcze bardziej biednie wygląda. To znaczy, że im bardziej opiekujemy się tymi lękami, to one nie zanikają, one nie znikają, one się powiększają i w większym stopniu rządzą naszym życiem. Bo skutkiem też tego dualizmu, dwuwilkowości naszej, jest to, że konflikt polityczny przesuwa się z kwestii ekonomicznych na takie rzeczy, czyli takie rzeczy jak płace czy podatki, na kwestie bezpieczeństwa, migracji, tożsamości,
2: suwerenności. No ale zaraz, przed chwilą mówiliśmy o ETS-ie, o kryzysie gospodarczym. Zresztą też jest takich kilka powtarzalnych narracji, które państwo wypunktowali. Jest coraz drożej, na coraz mniej nas stać.
8: To prawda, aczkolwiek to też trzeba sobie jakby wytłumaczyć, dlaczego nasi badani tak mówili. Na jednym wdechu byli gotowi powiedzieć, że jest drogo, a z drugiej strony mówić, że ceny żywności się ustabilizowały. Mhm. I gorączkowo poszukiwać, co tutaj ostatnio zdrożało. Oczywiście nie jest to specjalna trudność, no bo co? Bo energia. A jak energia, to ETS-2. A jak ETS-2? No to ktoś nam tu kradnie naszą przyszłość, okładając nas dodatkowymi kosztami, których przecież ponosić właściwie byśmy nie musieli. I tu pojawia się siła antyestablishmentowa, albo siła, która chce obalić ten porządek i mówi, że następnego dnia po wygranych wyborach wyjdziemy z tego ETS. Oczywiście teraz przesadzam, tak? To nie jest do końca ta deklaracja, a chciałbym to połączyć ze względu na to, że praca cudzysłów, czy też inaczej zyskiwanie na lękach w polskiej polityce, to nie jest rzecz specjalnie nowa, bo jakbyśmy się tak cofnęli, no, o 2,5 roku, to okaże się, że tam również wygrana została zbudowana jednak wszystko na lękach, chociaż nie tych samych.
2: A można w jakiś sposób zdyskontować politycznie to mikrozadowolenie, bo też pojawiają się takie stwierdzenia w badaniach fokusowych. Wszyscy jesteśmy zdrowi, nie mogę narzekać, jest stabilnie, mamy pracę, dzieci dobrze sobie radzą, czyli to poczucie stabilizacji, satysfakcji z życia rodzinnego, sprawczość, umiarkowany optymizm. No, tego nie da się jakoś wykorzystać politycznie?
8: No, paradoks polega na tym, że ten letni wilk powinien być silniejszy. No, bo jest odżywiony, ale on jest trochę leniwy. A chce się, jest zmotywowany ten wilk zimowy, głodny. On musi. bo jak nie zje, nie znajdzie pożywienia, no to jest już na granicy śmierci. On jest silniejszą taką figurą, bo rzeczywiście jest tak, nie odmalowujmy zupełnie takiego strasznego obrazu, bo wbrew pozorom ten cały straszny obraz, który ja tutaj odmalowuję, wynika z bardzo solidnych fundamentów zdrowej rzeczywistości. To znaczy, gdyby nie było nam tak dobrze, to bardzo byśmy się nie bali.
2: Bo byśmy się orientowali na to, co tu i teraz.
8: Ależ
2: trochę, a nie wybiegali
8: trochę
2: w przyszłość.
8: Na to patrzymy. Jesteśmy zdrowi. Zdrowie,
2: a możemy być chorzy, a służba zdrowia nie działa, tak?
8: Najważniejszy wynik dobrostanu. To jest w ogóle wskaźnik, nie wynik. Zdrowie własne i rodziny.
2: Oczywista oczywistość.
8: Traktowany jako absolutny warunek szczęścia. Jeżeli to zdrowie jest, no to już jesteśmy do przodu. Chociaż trzeba też uczciwie powiedzieć, że osoby, które korzystają ze służby zdrowia, mają trochę inną ocenę niż te, które swoją wiedzę pozyskują głównie z
2: przekazów medialnych,
8: tak, albo zapożyczonych przekazów, tak.
2: Marcin Duma z nami zostaje, wracamy do rozmowy tuż po informacjach.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: To jest idealny moment na to, żeby wycofać się z programu CPN i żeby przywrócić VAT i akcyzę do wyższych poziomów. No bo gdyby to robić w sytuacji, w której ceny są stabilne, no to by oznaczało dość wyraźne podwyżki jednak. A wyraźne podwyżki mogłyby skutkować niezadowoleniem obywateli, krytyką ze strony opozycji, jakimiś tam potencjalnymi problemami politycznymi. Więc właściwie od samego początku było wiadomo, że rząd będzie chciał się wycofywać z programu CPN w momencie, w którym ceny na rynkach światowych będą dość wyraźnie iść w dół. I doczekaliśmy się tego momentu i mamy od razu wycofanie się z akcyzy. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
32: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Chcę, aby moja partia była do bólu pragmatyczna gospodarczo, ale oblana europejskim sosem, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru, pytany o to, czy chce założyć partię.
20: Mam pomysł na to, żeby stworzyć ugrupowanie, które nazywam Konfederacją Lat, żeby ten pójść po ten elektorat, który i tak na koalicję obywatelską nie zagłosuje, jednocześnie będzie sposobem odebrania tlenu Konfederatom i dzięki temu my wszyscy razem możemy mieć perspektywę wygranych wyborów w 2027 roku.
31: Ryszard Petru do lutego był członkiem Polski 2050. Opuścił jednak partię, współtworząc Centrum. Luksusowy kurort Burgenstock w Szwajcarii będzie miejscem podpisania w piątek wstępnego porozumienia między USA a Iranem. Według szwajcarskiego MSZ-u hotel i jego okolice łatwo zabezpieczyć ze względu na położenie. To miejsce zaproponowały państwa mediujące między USA a Iranem, Pakistan i Katar. Czeski rząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury upaństwowienia tamtejszych mediów publicznych. Zmiany budzą opór opozycji i samych mediów, uważanych za ostatnie media realnie publiczne w postkomunistycznych krajach Unii. Zmiany wprowadzane przez rząd będą polegać na likwidacji abonamentu i zastąpieniu go finansowaniem wprost z budżetu. Już na starcie media publiczne mają dostać, jak zapowiada premier Andrzej Babisz, o 1/5 pieniędzy mniej niż dostają obecnie.
22: Obie instytucje nie projawiły żadny zajem na to.
23: Radio i telewizja nie są zainteresowane oszczędnościami. Cała Europa oszczędza. BBC zwalnia setki dziennikarzy. Niemcy zamykają lokalne rozgłośnie, oszczędzają Francuzi. Czeskie media publiczne nie oszczędzają i nikt nie kontroluje.
22: Media nie szetrzy, nigdy nie kontroluje.
31: Krytycy pomysłów premiera odpowiadają, że media są pod kontrolą powoływanych przez parlament rad nadzorczych. Posłowie co roku zatwierdzają też ich sprawozdania finansowe, a wysokość abonamentu, z wyjątkiem niewielkiej korekty 2 lata temu, nie zmieniła się od 18 lat. To historyczny moment dla całej Europy, dla wszystkich 450 milionów ludzi, powiedział w Strasburgu europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej w sprawie porozumienia dotyczącego transportu lotniczego. Europoseł PiS-u Kosma Złotowski dodaje: wywalczyliśmy silniejszą ochronę pasażerów samolotów w Europie. Ta niespotykana często jedność polskich europosłów dotyczy osiągnięcia przez Europarlament porozumienia w sprawie nowych przepisów wzmacniających prawa pasażerów lotniczych po 20 latach negocjacji. Chodziło o aktualizację przepisów. W ramach porozumienia utrzymano część dotychczasowych rozwiązań propasażerskich. Pasażer, jak dotychczas, będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie w sytuacji, kiedy lot będzie opóźniony o 3 godziny. Uproszczony wręcz został proces starania się o rekompensaty. Dodano też 30 nowych zapisów.

0: nocy przelotne opady deszczu, podobnie jutro. W środę na termometrach zobaczymy najwyżej od 16 stopni nad morzem, w rejonach podgórskich około 20, w centrum do 24 na południu i południowym zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Marcin Duma, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Raz jeszcze dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy o kolejnej edycji Badania Światowid. Dwa wilki, które w nas tkwią. Jeden mikro optymizmu, drugi makro pesymizmu. No i ten większy jest chudszy i jego właśnie karmimy, lękając się o przyszłość swoją i swoich dzieci. A czy jest jakaś różnica w myśleniu o rzeczywistości wśród poszczególnych elektoratów?
3: Och, zdecydowanie. Może zacznijmy od prawej strony i od najchudszego wilka. To są wyborcy Grzegorza Brauna. Dzisiaj to jest najbardziej przestraszone i zalęknione. Ja nie mówię, że oni są bojaźliwi, ale są najbardziej nastraszoną częścią polskiej sceny politycznej. Uważają, że te zagrożenia, które nad nami tutaj wiszą w postaci Unii Europejskiej, migracji, która pojawiła się spontanicznie we wszystkich grupach jako problem, ETS-u, USA jako zagrożenia dla globalnego porządku i głębokie przekonanie, że Polska może liczyć tylko i wyłącznie na siebie, bo wszyscy nasi sojusznicy, europejscy, nieeuropejscy, na pewno nas pozostawią i w tym takim stanie lękowym oni widzą tylko Grzegorza Brauna, który takie autarkiczne wizje, takie samowystarczalności Polski, które Polska, chata z kraja, przedstawiają i oni bardzo sobie to cenią. Tu też jest taka ciekawostka, bo rzeczywiście w ostatnim czasie dużo się mówi o Grzegorzu Braunie jako tym, który na taką kartą antysemicką gra, to trzeba sobie powiedzieć, że ta karta oczywiście jest dostrzegana, natomiast jej wyborcy mówią bardzo wyraźnie, nie ma tu antysemityzmu, to jest krytyka Izraela. A w ogóle to my popieramy Grzegorza Brauna, dlatego...
2: A Izrael zrobił duże rzeczy w Gazie.
3: O, właśnie tak, ludobójstwo, od razu wchodzi cały gotowy zestaw, a oni przede wszystkim, przynajmniej w tej warstwie deklaratywnej, mówią o tym, że są zainteresowani przede wszystkim antyukraińskim komunikatem, czy obietnicami, czy też zajmowanie się tym tematem przez Grzegorza Brauna i to jest powód, dla którego oni tak na niego patrzą. Te sprawy izraelskie są zupełnie drugorzędne, chociaż w tych rozmowach aktywują się wcześniej niż ukraińskie. Więc idźmy dalej w stronę centrum. Mamy Prawo i Sprawiedliwość. Przekonanie, że Polska miała takie wielkie, realne osiągnięcia po 8 latach PiS-u. I potencjał.
2: I zaprzepaszczone.
3: Ale to wszystko... Nie, jeszcze nie jest zaprzepaszczone. Ale to jest zagrożone przez obecną słabość elit politycznych, które są u władzy, których nikt nie rozlicza z tego, co robią, a są one podatne na zewnętrzne wpływy. Bardzo wyraźnie widać taki ton silno konserwatywny, ale też i państwowy. Znaczy oni nie negują państwa, nie odrzucają, no ale boją się o to, co z tym państwem po, cudzysłów, platformie w ogóle zostanie. Konfederacja, idąc dalej w stronę centrum, bo to dzisiaj jest ta partia, która jest jednak wszystko na lewo od PiS-u, przynajmniej jeśli patrzymy na elektorat, absolutny język wolności gospodarczej. Żadnych kosztów, żadnych regulacji, maksimum suwerenności. Państwo w ogóle to jest opresyjne, nadmiernie regulujące i być

0: ta część kontraktu. Natomiast
1: ale to się wypełniło w dniu wyborów.
0: Ale to się wypełniło
1: i za sprawą ludzi.
0: Tak jest, ale respondenci oczekiwali rozliczeń i pytają, gdzie te rozliczenia, gdzie naprawa praworządności skuteczna, gdzie zmiany światopoglądowe, no i dlaczego znowu te same stare mechanizmy są wprowadzane. No widać jednak takie trochę rozedrganie, chociaż ci sami wyborcy mówią, że jak trzeba będzie wybrać między niepójściem, a tym, żeby Braun z Kaczyńskim i z Mentzenem i z Bosakiem wzięli władzę, no to oni pójdą i jeszcze raz rozczarowani z zatkanym nosem zagłosują na Koalicję Obywatelską.
1: No właśnie, taki piękny stac Beaty, żeby zatkać nos i pójść.
0: Tak, to wyborca Koalicji Obywatelskiej jest zdeterminowany i wie, co należy zrobić, więc to jest też w ogóle ciekawe, bo wśród wyborców niezdecydowanych mamy sporo osób, które, no, profilowo odpowiadają wyborcom Koalicji Obywatelskiej i można domniemywać, że sporo z nich przy takiej narracji dobrze nastraszonych, czyli ten lęk i wilk chudy będzie nakarmiony, zdecyduje się pójść. No i mamy Lewicę. No tutaj też nie ma specjalnego zadowolenia. Brakuje takiej poczucia jednak, że te równościowe sprawy zostały zaopiekowane, że usługi publiczne nie są tak, nie działają tak, jak powinny. Więcej świeckości by chcieli widzieć, bo to nie chodzi o to, żeby komuś odbierać prawo do religii, ale żeby ta przestrzeń świeckości, szczególnie na polskiej prowincji, a mieliśmy tam takich przedstawicieli, takich wyborców, żeby była jednak poszerzona i oni by oczekiwali, żeby państwo trochę pomogło rozszczelnić w tej Polsce powiatowej.
1: Ale co, żeby ksiądz na każdych uroczystościach się nie pojawiał?
0: No więc właśnie, albo żeby na przykład nie było takie, żeby nie tworzyły się takie sytuacje, w których każda uroczystość gminna zaczyna się w kościele. Mm-hmm. Bo krzyż na ścianie, powiedzmy sobie szczerze, im specjalnie nie przeszkadza, ale pojawia się temat pójścia na religię i konsekwencji nieprawnych, ale takich społecznych, tego, że ktoś na religię swojego dziecka nie pośle. No i to byśmy mieli przegląd klasycznie całej, wszystkich elektoratów.
1: A spójrzmy teraz całościowo na elity polityczne. Co myślą o nich Polacy? Bo no, oczywiście wiemy, że o swoich myślimy lepiej niż o cudzych, tak? I wyborcy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej bardziej będą cenić premiera Donalda Tuska, a nie będą cenić Jarosława Kaczyńskiego, ale tak generalnie, jak patrzymy na elity polityczne, to oprócz tego, że nie mamy pewnie do nich zaufania, bo nigdy nie mieliśmy, to co?
0: No, może zacznijmy od tego, że poprosiliśmy naszych badanych, żeby ocenili w takim systemie szkolnym polskie elity polityczne, nie elity w ogóle. No i najwyższą oceną było 3 minus.
1: Najwyższą?
0: Najwyższą. Najwyższą. Aczkolwiek, jeśli mówimy oczywiście o takiej ocenie elit jako całości. Chociaż trzeba też powiedzieć, że w grupach prawicowych jednak ten wyborca ma problem z tym, żeby wystawić ogólną ocenę. Bo on mówi, nie, to są dwa odrębne światy. Mm-hmm. Jest zły Tusk z złym Czarzastym, no i są nasi liderzy. No i nie są w stanie jakby tego całego zbioru potraktować
1: łącznie,
0: wspólnie, dokładnie tak. Podobnie niespecjalnie są w stanie sobie ci ludzie, którzy wystawiają tak niskie oceny, wyobrazić, co mogłoby spowodować, żeby te elity działały lepiej z ich punktu widzenia. Bo tu się nawet taki pojawił, proszę powiedzieć, postulat, no to był pojedynczy głos, ale chyba warto odnotować jako insight, żeby istniała odpowiedzialność karna dla polityków za niespełnione obietnice wyborcze. Muszę powiedzieć, że byłem głęboko ujęty tą propozycją. Natomiast rozmawialiśmy o elitach też szerzej. Ostatni raz robiliśmy to 5 lat temu i muszę powiedzieć, że wielkich zmian nie odnotowaliśmy, tylko lista osób, które do elit się kwalifikują, znacznie się skróciła.
1: Bo?
0: Dlatego, że jest coraz mniej osób, które Polacy są skłonni wskazywać jako kogoś, kto jest przedstawicielem elit. Są w stanie ustrukturyzować, kto taką elitą mógłby być.
1: Ale teraz mówimy już ogólnie o elicie, a nie tylko o elicie politycznej.
0: Tak, aczkolwiek są to zbiory, które się jeden w drugim zawiera. No bo elita jest rozumiana jako zbiór ludzi wybitnych, kompetentnych, mających wpływ społeczeństwa, tych autorytetów, o których na początku naszej rozmowy rozmawialiśmy, że właściwie już nie ma, i szerszy horyzont. Przede wszystkim ludzie kultury, nauki, ale pojawi się też ludzie kościoła, to znaczy konkretni księża, czy nawet zakonnicy, którzy zmieniają nazwiska, byli tutaj wymieniani. No i osoby te, które czynią Polskę sławną za granicą, w tym sensie na przykład Robert Lewandowski w pewnym sensie się do tego zalicza, czy Iga Świątek, czy też ostatnio Maja Chwalińska. I oni sobie stają obok Aleksandra Kwaśniewskiego, który łączy chyba najwięcej osób z różnych spektrów politycznych, ale też Wisławę Szymborską, czy

0: Jerzego Buzka, a dla niektórych, ale tylko niektórych, Radosława Sikorskiego czy Donalda Tuska.
1: Pojawiło się też takie życzenie, marzenie, żeby elity były bardziej kompetentne, odpowiedzialne i bliższe doświadczeniom zwykłych obywateli.
0: To prawda, bo mamy wrażenie, że...
1: Że są odklejeni?
0: Że politycy generalnie są bardziej skuteczni, niż nam się wydaje. To znaczy, pomimo tego, że uważamy, że politycy nie umieją, nie potrafią, to oni mają wykształconą, w opinii naszych badanych, mają wykształconą jedną umiejętność i kompetencję, mianowicie dbanie o siebie. Czyli reakcja ich występuje wtedy, kiedy słupki spadają albo spaść mogą. No zresztą widzimy to tak codziennie. Natomiast żeby wykrzesali, cudzysłów, sami z siebie coś i chcieli wdrażać ten program, czyli to, co nam obiecali, to, co kupiliśmy przy urnie, oddając głos, to już tacy prędcy do tego wcale nie są.
1: Zostawiamy elity polityczne i przenosimy się za ocean, bo państwo też pochylili się nad Stanami Zjednoczonymi. I jasne jest to, bo to pokazują też inne badania, że wizerunek Stanów Zjednoczonych no wyraźnie się za prezydentury Donalda Trumpa zmienia i to na niekorzyść.
0: To prawda. USA były imperium wartości. To znaczy, że postrzegaliśmy to jako, owszem, oczywiście najsilniejsze państwo militarne, ale działające w imię wspólnych wartości, wspólnych przekonań i to konstytuowało lidera wolnego świata. A dzisiaj coraz częściej mamy mocarstwo, które jest transakcyjne z jednej strony, z drugiej strony niestabilne i kierujące się swoim hiperegoistycznym interesem. I to obserwujemy nie tylko w tych grupach, które powiedzmy mogły być tradycyjnie antyamerykańskie, ale też w tych grupach, które tradycyjnie były proamerykańskie. Jeżeli w grupie Prawa i Sprawiedliwości pojawiają się takie stwierdzenia jak czar prysł, król jest nagi, no widać, że to America First zawsze wygra, to oznacza, że skala zniszczeń związanych z polityką medialną w dużej mierze Donalda Trumpa jest przeogromna. A jak również to, że no ta gra polityczna żołnierzami, którzy w Polsce mają stacjonować, może będą, a może nie będą, a może zostaną stąd zabrani, również doprowadziła do bardzo poważnego kryzysu zaufania Polski prawicowej do Stanów Zjednoczonych, które zawsze były jakimś takim tradycyjnym punktem odniesienia. I nie mówię tu o wyborcach Grzegorza Brauna, którzy są bardzo szczególni, ale mówię przede wszystkim o wyborcach Prawa i Sprawiedliwość.
1: Tak sobie myślę, bo mówiliśmy przed chwilką, że pewnie na podobne wyniki badań, jak państwa patrzył Przemysław Czarnek, jeżeli chodzi o te lęki związane między innymi z kryzysem energetycznym, z ETS-em, a chyba na te wyniki dotyczące Stanów Zjednoczonych i wizerunku postrzegania prezydentury Donalda Trumpa, nie patrzy Karol Nawrocki.
0: No, może patrzy, tylko się nie przejmuje na przykład. Bo pamiętajmy też, że tym, co dla Karola Nawrockiego jest kapitałem politycznym, to jest jego sprawczość w odniesieniu do prezydenta Donalda Trumpa. Znamy tutaj tę narrację, gdzie obóz prezydencki mówi, pan prezydent ma kontakt SMS-owy, telefoniczny na bieżąco. To jest ten punkt odniesienia. Proszę bardzo, był na urodzinach. No, oczywiście forma tych urodzin to już jest odrębna historia i kwestia pewnie prywatnych preferencji i estetyki. Natomiast to jest raczej zasób niż obciążenie. To jest coś, co powoduje, że prezydent Nawrocki jest w gronie takich przywódców no, najważniejszych. Donald Tusk nie jest zapraszany do Londynu na spotkanie trzech europejskich liderów z Zełenskim, a Karol Nawrocki do Waszyngtonu już jest.
1: Marcin Duma, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Kolejna edycja Światowida, jak rozumiem, po wakacjach. Wtedy zawsze jesteśmy jacyś tak przyjaźniej nastawieni do świata i do życia, prawda?
0: No oby tak było, by ten wilk jednak trochę zjadł i przestał być taki lękliwy.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Woźniak, a już za chwilę wraca podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Gastoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Wtorek, w kalendarzu 16 czerwca, jest 18.
18: Na scenie politycznej brakuje partii wolnościowej z prawdziwego zdarzenia, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Ryszard Petru.
17: Wynagrodzenie medyków pod lupą rządu. Jest ustawa w tej sprawie.
18: Obniżony VAT zostaje, ale to koniec z niższą akcyzą na paliwa. Od jutra na stacjach trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni.
17: Podsumowanie dnia w TOK FM TOK 360. Marietta Wiśniewska i Wojciech Muzal. Zapraszamy.
18: Wolnościowa i europejska, akceptująca inność i nieksenofobiczna. Taka Konfederacja Light. Takiej partii na polskiej scenie politycznej brakuje według Ryszarda Petru.
17: Cel jest prosty, mówił o tym gość wywiadu politycznego w TOK FM.
19: Hasło jest proste. Odebrać tlen Konfederacji poprzez przyjęcie ich postulatów w formule właśnie tej wolnościowej, ale na pewno nie będę przyjmował żadnych postulatów antyeuropejskich.
18: Poseł Klubu Parlamentarnego Centrum mówił też Karolinie Lewickiej, że w Polsce nie możemy przesadzać z celami klimatycznymi, bo źle to wpływa na nastroje i jakość życia przedsiębiorców.
17: Jeszcze przypomnijmy, Ryszard Petru do lutego był członkiem Polski 2050. Opuścił jednak partię na rzecz Klubu Parlamentarnego Centrum, założonego przez ministrę klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę.
18: Zało- Załoga rosyjskiej fregaty przepływającej przez kanał La Manche oddała strzały ostrzegawcze w kierunku znajdującego się w pobliżu jachtu. Te informacje podała brytyjska agencja. Tamtejsze Ministerstwo Obrony potwierdziło, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
17: Nie ma informacji, by strzały ostrzegawcze spowodowały jakiekolwiek obrażenia wśród załogi lub uszkodzenia jachtu. Rzecznik Ministerstwa Obrony przekazał, że resort, tu cytat, bada doniesienia o tym zdarzeniu.
18: A doszło do niego w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję.
17: Rząd reaguje na głośną historię lekarza, w trakcie specjalizacji był ten lekarz, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
18: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Obecnie Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia w danym szpitalu czy innej placówce medycznej. Teraz ma się to zmienić. Jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, przygotowywane regulacje pozwolą na zbieranie takich danych o zarobkach lekarzy.
20: Co pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, lepszym zarządzaniu systemem? No chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie, najpierw trzeba posiąść te wszystkie informacje. Jest to oczywiście związane z tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiły w ostatnim czasie.
6: To dobre rozwiązanie, by więcej takich sytuacji nie było, mówi wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej.
21: Jesteśmy zdeterminowani, bo tak nie może być, bo taka sytuacja rzuca światło na wszystkich naprawdę ciężko pracujących lekarzy w każdym szpitalu. Jeszcze niedawno walczyliśmy o to, żeby lekarze dobrze zarabiali, więc ja bym była ostrożna w uogólnianiu tego i nagonce na lekarzy, natomiast to, co się wydarzyło, po prostu nie można tego przyjąć za normalność.
6: W podobnym tonie wypowiada się Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, który przyznaje, że furtka, która umożliwia tak wysokie wynagrodzenia medyków, została otwarta za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
22: Dzięki temu zahamowaliśmy odpływ kadry z Polski, co było rzeczywiście zjawiskiem wręcz masowym. Natomiast nie można napisać takiego prawa, które wykluczałoby patologię. A tutaj jest ewidentnie patologia i to podszyta grubą polityką.
6: Bo lekarz, od którego wszystko się zaczęło, jest jednocześnie radnym w jednej z warszawskich dzielnic i do wczoraj był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
18: Kierowcy już jutro odczują pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego.
17: Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o 13 groszy do 6,10 zł za litr. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44 zł. A premier już zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa.
18: Wszystko to dzieje się w sytuacji, kiedy nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie tną ceny ropy naftowej, dziś nawet poniżej $80 za baryłkę. A kiedy statki z surowcem znów ruszą przez cieśninę Ormus, sytuacja się ustabilizuje, a ropy będzie znów za dużo. Możemy zobaczyć wtedy załamanie cen surowca.
17: Dlatego rysuje się niezła perspektywa. Dużo tańszych paliw na stacjach, choć trzeba na nie trochę, na te niższe ceny zaczekać. O czym mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA.
23: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy i że rynek będzie wyceniał taką sytuację i on ją wyceni z pewnym wyprzedzeniem. Natomiast to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje.
24: Ale dla nas, jako odbiorców ropy i paliw, to wszystko brzmi jak dobre informacje.
23: Tak, to jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. My jesteśmy najbliżej, powiedzmy, unormowania tej sytuacji praktycznie od końca lutego, od momentu, kiedy ten konflikt wybuchł.
24: Czyli jeszcze teraz nie, ale jak chwilę zaczekamy, to paliwa rzeczywiście mogą być znacząco tańsze.
23: Znaczy one będą pewnie systematycznie tanieć, bo one są dość mocno powiązane, są bardzo mocno powiązane z ceną ropy. Trochę tutaj namieszał rząd, wycofując się z cięć podatków pośrednich. Wiemy, że już jedno takie wycofanie nastąpiło w przypadku akcyzy. To samo będzie pewnie z VAT-em, więc generalnie te ceny paliw będą przez jakiś czas stabilne ze względu na to, że te dwa efekty się zniosą. Natomiast myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
17: Rządowy program paliwowy ma być zakończony latem, a premier mówi dziś, że sfinansuje go w części podatek od nadmiarowych zysków firm energetycznych, które zarobiły na drogich paliwach. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Chce zarobić na tym 4 miliardy złotych.
18: Archidiecezja katowicka powołała zespół do zbadania molestowania seksualnego, którego miał się dopuścić jeden ze zmarłych hierarchów kurii.
17: A to jest efekt zgłoszenia dotyczącego domniemanego przestępstwa popełnionego przez dawnego biskupa pomocniczego tej archidiecezji, Gerarda Bernackiego. O szczegółach teraz Grzegorz Kozieł.
0: Chodzi o historyczne zbadanie sprawy i jej wyjaśnienie kanoniczne nie jest już możliwe, bo podejrzewany o molestowanie duchowny zmarł w 2018 roku, informuje ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej.
1: Osoby, które mogły doświadczyć krzywdy ze strony zmarłego księdza biskupa Gerarda Bernackiego, a także posiadające wiedzę o ewentualnych krzywdach czy przestępstwach, okolicznościach mogących mieć znaczenie dla całej tej sprawy, są proszone o kontakt z zespołem.
0: Jak informuje Onet, w lutym tego roku do kurii zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że w dzieciństwie był molestowany seksualnie przez biskupa Bernackiego. Miało się to dziać co najmniej kilkukrotnie w 1985 roku na plebanii. Składający zawiadomienie był wtedy ministrantem w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
18: Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty.
17: Fałszywi mundurowi mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej właśnie nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. I o tym Ben O'Connor.
2: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
3: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
2: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówił o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
4: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
2: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
18: Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski.
17: A mowa tutaj m.in. o pierścieniu Jagiellonów i najstarszym zachowanym zapisie średniowiecznego hymnu Gaudemater Polonia. Artefakty przekazane zostaną już jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie.
18: O symbolicznym znaczeniu tego wydarzenia Katarzyna Młynarczyk rozmawiała z Dariuszem Nowackim, kuratorem zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
25: Można powiedzieć, że historyczny moment, odzyskamy precjoza, które Polska utraciła w czasie II wojny światowej.
26: To, co nas tutaj szczególnie z perspektywy krakowskiej interesuje, to jest złoty pierścień z diamentem, o którym wiemy, że taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. Ten pierścień wyjął z grobu Tadeusz Czacki w 1791 roku. Taki pierścień zabrali żołnierze Wehrmachtu, odkrywając schowek pałacu w Sieniawie, gdzie Czartoryscy ukryli kosztowności z tak zwanej szkatuły królewskiej.
25: Czy to jest symbol takiej gotowości ze strony niemieckiej na rozliczenie tych trudnych kart historii?
26: W moim przekonaniu to jest kolejny przykład na to, że warto rozmawiać i używać argumentów, dlatego że strona niemiecka też jest związana rozmaitymi uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
17: Usłyszała nasza reporterka. Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska, a przedstawiliśmy to wszystko, co informacyjnie tutaj mieliśmy do zaprezentowania Państwu razem z Marietą Wiśniewską. Pora na gości w TOK 360.
5: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
7: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
8: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
5: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 2 Białorusini zatrzymani w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. O procedurach, jakie w państwie tutaj obowiązują, będziemy teraz rozmawiali z doktorem Michałem Piekarskim z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: To na początek, proszę powiedzieć, jakie zadania w związku z tego rodzaju sprawą ma państwo?
9: No cóż, przede wszystkim w tym momencie należy ustalić sprawców i tych bezpośrednich, i tych, którzy są najprawdopodobniej zleceniodawcami tej zbrodni. I tutaj wykonywane są czynności dochodzenia śledcze, czyli na przykład oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchanie świadków, przesłuchanie osób zatrzymanych, przeszukania pomieszczeń samochodów oraz te czynności operacyjno-rozpoznawcze, czyli na przykład gromadzenie informacji od osób, które tajnie współpracują ze służbami, czy na przykład podsłuchy telefoniczne, czy przechwytywanie komunikacji internetowej. I można sądzić, że te czynności są bardzo intensywne, bo wiemy, że została utworzona specjalna grupa funkcjonariuszy do tego zadania. I w tym momencie pozostaje tak naprawdę czekać na rezultaty, ponieważ mamy do czynienia de facto po prostu ze śledztwem kryminalnym, tylko po prostu w bardzo specyficznym przypadku, bo prawdopodobnie motywacja jest bardzo specyficzna, bo polityczna. Mhm.
17: Jest zatrzymanych 2 Białorusinów, ale poszukiwania zabójcy trwają, jak czytamy. Czy to znaczy, że główny sprawca, jak pan to czyta w ogóle, główny sprawca nie został jeszcze ujęty?
9: No to w ten sposób. Nie mam praktycznego doświadczenia w zabójstwach na zlecenie. Mhm. Natomiast generalnie z tej wiedzy, którą mamy o tego typu zdarzeniach, wynika, że mamy do czynienia z sytuacją, w której takiego zabójstwa dokonuje grupa osób. Czyli mamy osoby, które gromadzą informacje dotyczące osoby, które na przykład obserwują miejsce zamieszkania, które obserwują, jakimi trasami ta osoba się przemieszcza. Mamy osoby, które udzielają pomocy logistycznego, na przykład prowadzą samochód, czy zapewniają miejsce ukrycia i przed zdarzeniem i po. No w końcu mamy tych bezpośrednich wykonawców, no i to może być jedna osoba albo kilka. I w tym momencie tutaj sprawa robi się skomplikowana, ponieważ no jeżeli tych osób jest wiele, to w tym momencie automatycznie mamy do czynienia z różnymi formami popełnienia przestępstw, bo mamy do czynienia z tą osobą, która bezpośrednio pociągnęła za spust lub osobami, ale też osobami, które były w tym momencie które dopuszczał się tak zwanego pomocnictwa w popełnieniu przestępstwa, ale też mamy też osoby, które tego przestępstwa podżegały. Czyli to jest zleceniodawców.
17: Tutaj mamy polityczne tło. Czy w związku z tym możemy oczekiwać od państwa, czy mogliśmy wcześniej oczekiwać, że zapobiegnie takiemu zabójstwu? No bo ofiarą jest 44-letni artysta, karykaturzysta, który krytykował rosyjskie władze.
9: Problem polega na tym, że potencjalnych celów ataków osób inspirowanych, kierowanych przez rosyjskie służby jest bardzo wiele, bo to są osoby. I to są osoby, które są uchodźcami politycznymi. To są osoby, które są znane z aktywności na przykład pomocowej na rzecz Ukrainy. To są osoby, które...
17: I trudno ich wszystkich naraz chronić, tak? Do tego
9: dokładnie,
17: pan
9: a tutaj dodajemy całą grupę infrastruktury, która wymaga także ochrony. W związku z tym, o ile nasze służby mają dosyć szerokie uprawnienia, to jednak niestety trzeba się pogodzić z tym, że nie każde zagrożenie uda się na wczesnym etapie wychwycić i powstrzymać niestety.
17: Tutaj przychodzi na myśl skojarzenie ze sprawą Sergeja Skripala, który na terenie Wielkiej Brytanii został otruty nowiczokiem. Wtedy premier Theresa May wydaliła dyplomatów rosyjskich. Czy pan taką analogię, która też by prowokowała reakcję władz polskich, dostrzega?
9: Potencjalnie można by. Problem jest to, że na przykład myśmy już wymusili zamknięcie rosyjskich konsulatów. Oczywiście możemy wydać rosyjskich dyplomatów, ale też ich liczba jest skończona. Co gorsza, pojawia się kolejny element układanki. Rosja nie przyjął następnych i trzeba będzie poświęcić czas, żeby określić, którzy z nich są funkcjonariuszami służby wywiadowczych, a którzy tylko dyplomatami i z nimi tylko czasami współpracują. W tym momencie pojawia się pytanie, jakie jeszcze mamy środki nacisku, jeżeli potwierdzi się. I tutaj myślę, że szczególnie ważną rzeczą jest to, czy uda się uzyskać dowody, zwłaszcza takie dowody, które będą mogły być przedstawione w sądzie, wskazujące, że to zabójstwo było motywowane politycznie, zlecone przez obcą służbę wywiadowczą i można wskazać po prostu, tak, to zrobili Rosjanie, albo to zrobili Białorusini, albo Białorusini Rosjanami. I wówczas można spróbować stosować jakieś to kolejne środki nacisku, aczkolwiek nasz wachlarz możliwości niestety jest ograniczony.
17: Zgaduję, że udowodnienie wpływu czy też zlecenia ze strony Kremla to jest rzecz bardzo trudna, jeśli w ogóle możliwa.
9: Jest to możliwe, ponieważ mieliśmy przypadki jak najbardziej i z czasów niedawnych i z okresu zimnej wojny, gdzie były udowadniane zabójstwa dokonywane na zlecenie radzieckich służb wywiadowczych. Problemem jest natomiast to, że jeżeli mamy takie zwykłe zabójstwo, no to sprawca najczęściej jest na terytorium Polski albo na terytorium Unii Europejskiej. Łatwo jest taką osobę dosięgnąć. Tutaj ci zleceniodawcy, mocodawcy tych ludzi są w Rosji i teraz może upłynąć bardzo dużo czasu, zanim uda się po prostu ich pociągnąć do odpowiedzialności, jeżeli w ogóle.
17: Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami w TOK 360. Informacje o 18.20 teraz przed nami, a po informacjach najnowsze wieści z Mundialu.
10: Reklama.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
13: dalej masz. Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Nodino. Today is yours. Feel good. Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.20, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Załoga rosyjskiej fregaty przepływającej przez kanał La Manche oddała strzały ostrzegawcze w kierunku znajdującego się w pobliżu jachtu, informują media. Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie ogłosiło kolejny pakiet sankcji. sankcji na Rosję. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdementowało informację o tym, że rząd planuje zobowiązać właścicieli domów powyżej 60 m² do przyjmowania pod swój dach migrantów. Fałszywe informacje zostały opublikowane na Facebooku, a jeden z wpisów, jak poinformował resort, został już usunięty. Zapewnił też, że nie są prowadzone żadne prace nad przepisami nakładającymi taki obowiązek na obywateli. Kanadyjska Lumina Metals zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim, poinformował Donald Tusk. Jak podkreślił premier, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metals zadebiutowała również dziś na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
17: Czas na Mundial w Tok FM. Jest ze mną teraz Michał Waszkiewicz, tutaj wirtualnie w studiu, tak to ujmijmy. Cześć Michał.
6: Wirtualnie w studiu, jestem fizycznie we Wrocławiu, w naszym studiu.
17: Ale razem to jesteśmy wirtualnie w studiu, dla porządku. Mundial, nie tylko ten, ale tak w ogóle, to jest oczywiście przede wszystkim sportowa rywalizacja, ale w tle gdzieś jest wielka światowa polityka. I przykładem takiej zależności są Irańczycy, którzy rozegrali mecz w Stanach Zjednoczonych z Nową Zelandią. To właśnie jak wolisz, albo powiedz jak im się grało, jak patrzymy na to z zewnątrz, na terenie Stanów Zjednoczonych, a wiemy, co się dzieje pomiędzy USA a Iranem i jaki to w ogóle był mecz.
6: No zacznijmy od, znaczy ciężko oczywiście nam odnieść się do tego do końca, jak czuli się piłkarze, chociaż za chwilę oddam głos na krótko kapitanowi tej reprezentacji. Natomiast no, nie mają lekko, to na pewno. Tu już nawet nie chodzi o samą presję, o to, że grają mecze w USA, ale do kraju de facto nie zostali wpuszczeni, więc mają bazę w Meksyku, w Tijuanie. Do Stanów mogą wlatywać tylko na dzień meczu. No USA tutaj się zgodziło łaskawie, żeby na mecz do Los Angeles ten pierwszy, o którym wspomniałeś, z Nową Zelandią, przylecieli dzień przed meczem, ale już zaraz po meczu musieli wracać na lotnisko, czego normalnie piłkarze nie robią. Regeneracja i tak dalej, najczęściej jakaś rozbiegówka, to wszystko wydarza się następnego dnia, a nie od razu podróż. Tak więc na pewno logistycznie to jest dla nich problem. Na pewno jest duża presja. No jednak inaczej nastawiasz się do gry w meczu, kiedy przylatując do Los Angeles jedziesz pomiędzy barierkami, w eskorcie, pod samym hotelem jest drut kolczasty. No rzeczywiście na pewno jest im ciężko. Natomiast na pewno też spodziewaliśmy się, że więcej, jeśli chodzi o tę tak zwaną politykę, będzie działo się wokół tego spotkania. No bo jednak Irańczycy mówili, że jeśli będą jakieś manifestacje na trybunach, to oni zejdą z boiska. To się nie wydarzyło. Były pojedyncze przypadki. Teraz tak, po pierwsze, to jest ciekawe miejsce, bo Los Angeles to największa chyba diaspora irańska w całych Stanach. W ogóle nawet mówi się Teherangeles albo Irangeles czasami, biorąc pod uwagę, jak dużo Irańczyków tam mieszka. Natomiast to są Irańczycy będący najczęściej uciekinierami z reżimu, więc oni są przeciwni islamskiemu reżimowi w Iranie i dlatego też protestowali. Chociażby pokazujące flagi sprzed islamskiej rewolucji w Iranie. Takie pojawiały się pojedyncze na stadionie. Było buczenie podczas hymnu, także tych kibiców, ale znowu ci sami kibice, którzy protestowali bardziej chyba przeciwko reżimowi, a nie samym piłkarzom, potem ich wspierali na boisku, więc to oczywiście też pokazuje, że sami piłkarze nie są częścią tego sporu, bo nie są. Natomiast odnośnie tego, jak oni się czuli, to posłuchajmy może, jak rozżalony po tym spotkaniu był Mehdi Taremi, czyli kapitan reprezentacji Iranu.
19: It's supposed to be
1: Training in tomorrow morning.
6: Jutro rano mieliśmy mieć trening i regenerację, a potem mieliśmy wyruszyć do Tijuany. Tymczasem musimy opuścić Los Angeles natychmiast. To nie jest dla nas dobre. Myślę, że to nie jest dobre dla futbolu, bo na mundialu musisz się dobrze przygotować do kolejnego meczu. To przecież ogromny stres dla zawodników sztabu i wszystkich wokół. My jednak nie mamy takiego wsparcia i uważam, że FIFA powinna pomagać nam bardziej niż dotychczas. Przecież nie ma z nami naszych mediów, nie ma prezesa federacji, nie ma wiceprezesa, nie ma nikogo, brakuje też części sztabu, a to wszystko jest dla nas niezwykle ważne. Sami widzicie, nasz analityk musi na przykład robić tutaj robotę rzecznika prasowego. Szczerze mówiąc, to wszystko to dla nas jakaś katastrofa. Jesteśmy tą sytuacją zmęczeni i to już od 2 miesięcy. To jest złe i odbija się naszej drużynie. A my chcemy po prostu spokoju i pokoju. Przecież to hasła samej FIFA. Pokój, radość i tym podobne rzeczy.
1: Peace, joy and, you know, those things.
6: No chyba żal słychać wyraźnie w głosie Mehdiego Taremiego. Odpowiadając tylko na ostatnią część twojego pytania, sam mecz był bardzo dobry. Oczywiście nie dla Iranu, jeśli chodzi o wynik, bo 2-2 z Nową Zelandią to dla nich jest na pewno porażka i strata punktów, a nie wywalczenie jednego, bo oczywiście my z perspektywy Polski myślimy sobie Curaçao, Republika Zielonego Przylądka, Jordania, Uzbekistan, to są takie mundialowe kopciuszki. Natomiast najniższy ranking FIFA ze wszystkich drużyn, które przyjechały na mundial 48, ma właśnie Nowa Zelandia. Teoretycznie to jest najsłabsza drużyna, a Iran z nią tylko zremisował.
17: Sytuacja wokół tego spotkania być może miała także wpływ na ten wynik właśnie, no ale tego tutaj nie rozstrzygniemy. Czy te środki bezpieczeństwa, o których wspomniałeś, bo no, przecież to jest reprezentacja piłkarska, a tutaj mówisz o drucie kolczastym, są wytłumaczalne, zrozumiałe dla ciebie?
6: No pewnie są. Oczywiście jeśli myślimy o w kategorii bezpieczeństwa piłkarzy, to są. Z drugiej strony wiadomo, jak to na ciebie oddziałuje, kiedy jedziesz jako piłkarz, zawodnik, ktokolwiek, chociażby jako turysta, pojechałbyś do, nie wiem, kraju, w którym jest jakiś konflikt zbrojny i jedziesz sobie do hotelu, gdzie wykupiłeś sobie all inclusive. Ja tak miałem chwilę przed rewolucją mubarakową w Egipcie. Rzeczywiście na all inclusive, kiedy jechałem na wakacje z małżonką, a tutaj uzbrojeni żołnierze przed wjazdem do każdego hotelu. Co z tego, że oni tam są, żeby troszczyć się o moje bezpieczeństwo, kiedy ja, widząc uzbrojonego żołnierza, o to bezpieczeństwo się martwię. No, to jest naturalna zupełnie reakcja i myślę, że piłkarze mieli tak samo. Natomiast tu akurat rozumiem intencję dobrą, tak? Mówimy jednak o bezpieczeństwie zawodników i w takiej sytuacji o nie trzeba zadbać, to zdecydowanie.
17: No tak, ale bezpieczeństwo wymagało tego, żeby reprezentacja nocowała w Meksyku i korzystała z tam prezydentka tego kraju właśnie tak zakomunikowała tę
6: gościnność. No tak, oczywiście, że tak. No, do USA nawet, tak jak słyszeliśmy Mehdiego Taremiego, nie wszyscy członkowie sztabu byli wpuszczeni. No to jeśli nie ma rzecznika prasowego i ktoś tam, fizjoterapeuta, musi pełnić taką rolę na konferencjach prasowych, czy wychodzić do dziennikarzy, no to pokazuje, że jest problem. Oczywiście Meksykanie wyciągnęli rękę, fajnie, natomiast no znowu mieszkają Irańczycy w Tijuanie, mając do rozegrania 3 mecze w Stanach Zjednoczonych. Nie tak to powinno wyglądać.
17: To już za nami. A przed nami mecz Francja-Senegal. To już dzisiaj. Za 2,5 godziny chyba. Nieco ponad.
6: Tak, 21, dokładnie.
17: Czego się spodziewasz po tym spotkaniu?
6: Powiem ci tak, z jednej strony jeszcze kilka dni temu powiedziałbym ci, że spodziewam się pokazu siły Francji, która obok, nie wiem, Hiszpanii jest wymieniana jako główny faworyt do zwycięstwa. Z drugiej strony tego samego spodziewałem się po Hiszpanii. Hiszpanie, a ich trener konkretnie zapowiadali, że w tym pierwszym meczu to ma być pokaz siły, że chcą wysłać sygnał światu, że są świetnie przygotowani. Po czym zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 i jest to naprawdę wstyd. Wstyd ogromny dla Hiszpanii. Według tamtejszych mediów totalna kompromis. Francja-Senegal to jest taki vibe, mówiąc młodzieżowo, meczu z Korei i Japonii 2002 rok. Francja wtedy przyjechała nie jako wicemistrz, a mistrz świata i na otwarcie przegrała właśnie z Senegalem. Więc myślę, że Francuzi, choć to już zupełnie inna generacja piłkarzy, mają w pamięci, że taki mecz może być podstępny. Bo Francuzi są oczywiście faworytami. Tak naprawdę nikt nie ma tak bogatej kadry, nawet Hiszpanii, jak Francuzi. Gdyby Francuzi mogli wysłać jeszcze Francję B i Francję C na ten turniej. Niewykluczone, że ich druga i trzecia reprezentacja dotarłaby gdzieś do, nie wiem, do 1/8 finału, a nawet do ćwierćfinału. To są zdecydowani faworyci do gry. Czy w finale zobaczymy, bo tam chyba będą w tej samej połówce co Hiszpanie. To byłby wielki hit, Francja, Hiszpania w półfinale, ale już wybiegłem bardzo daleko w przyszłość. Na razie początek, a widzimy, że dla faworytów, nie licząc Niemców, którzy to biedne Curaçao rozbili 7-1, ten początek tego mundialu jest trudny. Nie wiem, czy strefa czasowa, czy upał, czy jednak, no wiadomo, to jest maraton jednak i trzeba sporo meczów wygrać, żeby w tym finale sięgnąć po tytuł. Więc nie rzucasz wszystkich sił pewnie od razu na pierwszy mecz w fazie grupowej. No zobaczymy. Jestem ciekawy bardzo tego spotkania, bo ono zapowiada się bardzo interesująco.
17: Mówisz, że tych francuskich reprezentacji by było więcej niż jedna przynajmniej, biorąc pod uwagę te nazwiska, piłkarzy, którzy stoją tak za tym krajem. A jakie są atuty reprezentacji Senegalu w takim razie?
6: Siła przede wszystkim. To jest bardzo mocna ekipa. Senegalczycy zawsze, jeśli chodzi o wszystkie afrykańskie drużyny, imponowali warunkami fizycznymi. Poza tym też no, w przeciwieństwie do takich drużyn jak chociażby Tunezja, gdzie większość Tunezyjczyków jednak gra w tamtejszych ligach. Jest parę takich reprezentacji. Większość Senegalczyków gra jednak w Europie. Gra w dobrych klubach, zna doskonale realia, gra w lidze francuskiej. Więc to będzie takie, dużo takiego europejskiego grania wbrew pozorom. To nie będzie jakaś afrykańska piłka, która może być dla Francuzów zaskoczeniem. Akurat i Francja, i Senegal, w ogóle przecież mnóstwo Senegalczyków mieszka we Francji. Część Senegalczyków ma francuskie obywatelstwo i gra w tej kadrze, więc myślę, że taki pojedynek drużyn, które chyba podobnie myślą o futbolu, natomiast no, trochę inaczej są w stanie te założenia wykonywać. Jednak Francuzi, tak jak powiedzieliśmy na początku, mają trochę więcej atutów.
17: Ten mecz o takiej, myślę, ludzkiej porze z polskiego punktu.
6: Najbardziej, tak.
17: Natomiast o godzinie 3:00, nie wiem, kto dotrwa tutaj u nas, ale niektórzy pewnie tak. Nad ranem o godzinie 3:00 Argentyna i Algieria się ze sobą zmierzą. Tutaj kogo wskażesz jako faworyta?
6: No, Argentyna broni tytułu, to w ogóle nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jest zdecydowanym faworytem. Pytanie, jak bardzo syci są Argentyńczycy. To jest bardzo zbliżona kadra do tej, która te 3,5 roku temu w Katarze sięgała po Mistrzostwo Świata. I pytanie, jak bardzo chcieliby je obronić. Wiadomo, że no, chęć pierwszego trofeum, myślę, że gdzieś wewnętrznie jest nieco większa niż obrony, a to jest nieco starsza kadra. Z drugiej strony doświadczona, z tym samym trenerem, z Leo Messim, który już młodszy nie będzie, natomiast wciąż jednak w piłkę grać potrafi doskonale i potrafi kolegów pociągnąć. Algieria w tym meczu w teorii nie ma żadnych rozsądnych argumentów, żeby coś tutaj urwać, ale też przypomnę, Argentyna 3,5 roku temu, sięgając po Mistrzostwo Świata, na otwarcie turnieju przegrała z Arabią Saudyjską. Więc to może być też podobny kasus, tak? Czyli Argentyna wychodzi, rozluźniona, przegrywa, to ją motywuje i potem Argentyna wraca na właściwe tory. Pierwszy mecz, wszystko się może wydarzyć. To jest trzecia w nocy, jak powiedziałeś, ale o północy ciekawy mecz. Irak-Norwegia. Z jednej strony w obu krajach totalne szaleństwo. Jak czytałem wywiad na Interi z Amirem Al-Amarim, on gra w Krakowi. Irakijscy piłkarze są tam bohaterami. Jeśli zagrasz w kadrze, coś osiągniesz, masz status bohatera. On ma milion obserwatorów. No, żaden piłkarz w ekstraklasie nie ma takiej fanbazy na jakichś tam Instagramach czy innych TikTokach. Nawet nie wiem, o której platformie konkretnie mówimy. Irak do tej pory grał tylko raz na mundialu. W 86 roku, czyli większość kibiców pewnie w ogóle tego nie pamięta. Jedno szaleństwo. W Norwegii, no, mówiąc znowu młodzieżowo, totalny odlot. Oni grali ostatni raz w 98 roku. Długie oczekiwania. Po drodze mieli fajnych piłkarzy, ale teraz mają znakomitą generację. Znakomitą. Z Haalandem, z Odegaardem, z Sorlotem. Tam jest naprawdę mnóstwo świetnych piłkarzy. Kapitalna sesja zdjęciowa. Znakomite podejście do tego turnieju. Mnóstwo luzu. Tam widać, że jest znakomita atmosfera. Pytanie oczywiście, czy to przełoży się na boisko, bo niektórzy nawet mówią o Norwegii jako o czarnym koniu tego turnieju. Oczywiście jak się mówi o kimś, że będzie czarnym koniem, to przestaje tym czarnym koniem być chyba. Natomiast Norwegowie mogą tu sprawić dużą niespodziankę, jeśli oczywiście udźwigną presję, bo skład mają bardzo mocny.
17: Mundial to nie tylko po drugiej stronie oceanu. My tutaj śledzimy, kibice śledzą, a wspomniana Norwegia, władze tamtego kraju zapowiadają, że lekcje w szkołach będą się mogły po meczu odbyć później.
6: No i tak to powinno wyglądać. O tym mówię, o tym szaleństwie, tak? Oglądajcie mecz o północy, kończcie o tej drugiej, wyśpijcie się i przyjdźcie później do szkoły. Mi się to podoba, pewnie być może podobnie byłoby u nas, gdybyśmy grali jak Argentyna i Algieria o trzeciej w nocy. Choć mówię, no my pamiętamy ten mundial sprzed 3,5 roku, Norwegowie na swój czekali 28 lat.
17: To chyba jeszcze jedno spotkanie, bo o Austrii i Jordanii wspominaliśmy? Chyba jeszcze nie.
6: Nie, a nie, no to ono wiadomo, że nie pobudza wyobraźni. Jordania, jeden z czterech debiutantów, dwóch już widzieliśmy, czyli Republikę Zielonego Przylądka i Curaçao. Absolutnie nie wiem, czego spodziewać się po tej drużynie. Czy sensacji jak Republika Zielonego Przylądka remis z Hiszpanią, czy jednak srogiej lekcji futbolu, jaką Curaçao dostało od Niemców. To nie jest dobry zespół na papierze, no ale zobaczymy. Austriacy z kolei bardzo solidna drużyna, takie małe Niemcy, Niemcy bis, choć oczywiście nie takie nazwiska, nie taka siła rażenia, ale są tutaj zdecydowanymi faworytami. No i mówiłeś też, bo to pierwszy z takich meczów, będzie ich kilka, o tej niby ludzkiej godzinie, znaczy nie niby, naprawdę ludzkiej godzinie, bo 21 chyba ludzka jest, tak? Ten mecz w Nowym Jorku, Francja-Senegal, ale Austria-Jordania to jest pierwszy mecz na tym turnieju, który zostanie rozegrany o 6 rano, więc to już nie jest środek nocy, można wstać w sumie dość szybko i ten mecz obejrzeć. Jutro będę na porannym dyżurze i on tutaj w tle sobie będzie leciał, bo ja już będę dawno w pracy.
17: Obaj wiemy coś o porannym wstawaniu. Bardzo
6: doskonale,
17: dziękuję.
6: Tak.
17: Michał Waszkiewicz.
6: Do usłyszenia. Do usłyszenia jutro w takim razie, tak.
17: To był Mundial w TOK FM. A my z podsumowaniem dnia wracamy po informacjach.
0: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
19: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
22: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: Widzę, że Hanie coś gryzie.
31: Komar.
32: Zaraz część posmarujemy.
30: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
33: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
34: Już nie swędzi.
35: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
36: Barbara, kupiła!
2: kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
7: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Amerykańska blokada irańskich portów została już zniesiona, choć porozumienie ma być zawarte dopiero w piątek. Taką informację przekazał wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Majid Takht Ravanchi. Przypomniał, że był to jeden z głównych warunków stawianych przez Teheran. Miejscem podpisania porozumienia w piątek będzie luksusowy kurort Birkenstock w Szwajcarii. Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jutro będzie w Berlinie, gdzie wspólnie z szefem niemieckiej dyplomacji Johannem Wadefulem weźmie udział w forum polsko-niemieckim. Tego samego dnia w Warszawie ma zostać podpisana polsko-niemiecka umowa obronna. Podpiszą ją ministrowie obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius. Dojdzie do tego z okazji obchodów 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Władze Amsterdamu i organizacje pomocowe nasilają działania mające skłonić cudzoziemców w kryzysie bezdomności do powrotu do krajów pochodzenia. Oferują im bezpłatne bilety oraz wsparcie organizacyjne, argumentując, że życie na ulicy sprzyja uzależnieniom, problemom zdrowotnym i narastającej degradacji społecznej. Według holenderskich mediów liczba osób, którym sfinansowano podróż powrotną, wzrosła z 212 w 2021 roku do 532 w zeszłym roku.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Osiemnaście minut do 19:00. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Jeszcze przez chwilę, bo niebawem przekazuję tutaj jako prowadzący pałeczkę Pawłowi Sulikowi, który po 20:00 Państwa zaprosi na mikrofon TOK FM. Cześć Paweł.
9: Witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, witam również Ciebie. Dziś będziemy po 20:00 rozmawiali o migracjach, ponieważ w piątek pakt migracyjny zaczął obowiązywać w całej Europie, z pewnymi wyłączeniami również w Polsce i pojawiło się masę różnych wypaczeń, fake newsów. Dlatego poprosiliśmy specjalistów. Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami, mamy taki uniwersytecki ośrodek, Marcina Sośniaka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Janę Dąbrowską z Homo Faber, po to, żeby nam po kolei opowiedzieli, o co chodzi z faktem migracji.
17: Tak. Jak to mówią?
9: Słuchacze będą mogli pytać i każde pytanie jest dozwolone. A żeby było jeszcze śmieszniej, to dokładnie 30 sekund przed naszym wejściem na antenę, kiedy miałem zapowiedzieć ten ważny temat migracji, migracje są jednym z kluczowych w ogóle tematów dyskutowanych nie tylko w Polsce i w Ameryce, w bardzo wielu krajach na świecie, no to zdarzyła się, proszę Państwa, rzecz symboliczna i radio jest właśnie takim nieokiełznanym żywiołem. Otóż chodzę do studia i vis-a-vis Wojtka siadam sobie i co widzę? Obcy gatunek Biedronki, bo to nie jest nasza polska Biedronka. To coś, to, co tutaj chodzi po stole w studiu Radia TOK FM.
17: Wygląda jak po prostu jak zwykła Biedronka, oj, schodzi, tylko schodzi, zamiast schodzi, czerwona to jest taka rudawa.
9: To nie jest nasza. Ona po prostu emigruje z jakiegoś miejsca.
17: Czyżby
9: na świecie.
17: Gatunek inwazyjny?
9: To jest gatunek. Nie wiem, to trzeba by zapytać oczywiście ekspertów. Chcę tylko powiedzieć, że ten rodzaj migracji to też jest część tego wielkiego procesu, w którym my ludzie i istoty przemieszczamy.
17: To ja przyniosłem w ogóle tę Biedronkę do studia. Teraz już nie wiem, czy zostawić ją tutaj, czy zabrać ze sobą.
9: No proszę, po godzinie 20, jeśli Państwo mają związane z migracjami pytania, to gorąco zapraszam. Nie proszę się w ogóle absolutnie nie zatrzymywać, jeśli Państwo chcą zapytać, jak to w niedzielę w Szwajcarii odbyło się referendum, gdzie stwierdzono, że maksymalny poziom liczby mieszkańców w Szwajcarii ustalamy na 10 milionów i jaki był wynik tego referendum. To też są migracje, bo tam dyskusja tego dotyczyła. Czy Państwo chcą się zastanowić, jak mają wyglądać jakieś obozy, w których będą umieszczane osoby, które tutaj nie będą mogły starać się o azyl. Jak ma wyglądać zasada solidarności, o której już dyskutują chyba wszyscy i wszędzie? Wszystkie Państwa pytania dziś po godzinie 20 w mikrofonie TOK FM. Eksperci będą na nie odpowiadać.
17: Krzywdy Biedronce nie zrób. Nie, skrzydłowy z Państwem. A TOK 360 wydawali Szczepan Maziarek i Michał Kujawski. Realizował Krzysztof Woźniak. Wojciech Muzal, ja już Państwu dziękuję. Codzienny magazyn motoryzacyjny przed nami.
0: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dzień dobry Państwu, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan przy mikrofonach. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Dzisiaj przetestujemy dla Państwa ze dwa samochody. Zaczniemy od czegoś, co u mnie pod domem stało dłużej i będzie to Renault Gran Kangoo. Wczoraj opowiadaliśmy Państwu o tym, że coraz bardziej pachnie nam przyszłość motoryzacji różnymi konstrukcjami, które kiedyś znaliśmy, których popularność przypadała na lata, na wczesne lata 2000 i które odeszły ze względu na szaloną popularność SUV-ów, ale na pewno do nich wrócimy, dlatego że miały te samochody bardzo dużo zalet. To oczywiście skrót o minivanach. Wczoraj mówiliśmy o tym, że C4 Picasso, Grand Picasso w 2028 roku wróci. Natomiast od roku 1997 jest coś takiego w sprzedaży, co nazywa się Renault Kangoo. I to w odróżnieniu od Espasa na przykład, nigdy nie przestało być tym, czym jest, tak? Czyli po prostu kombiwanem. Jak to wyglądało wcześniej? Wcześniej oczywiście też były takie samochody, które były zbudowane z samochodów dostawczych, czyli powiedzmy Renault, było coś takiego na piątce, na Renault 5 budowanego. Były Fiat Fiorino na przykład, czyli po prostu Fiat Uno z taką budą. Jeśli chodzi o Renault Express nazywał się ten samochód. On z przodu wyglądał jak trochę jak Renault 5 i to była dostawcza odmiana Renault 5. I te samochody były przeszklone, te samochody były praktyczne, ale one nigdy nie miały w sobie tego genu samochodu osobowego. Natomiast Renault Kangoo, które pojawiło się w 97 roku, było zaprojektowane w taki sposób, że był to samochód ultra uniwersalny. To znaczy to było auto, które w wersji osobowej dawało ogromne możliwości, jeżeli chodzi o przewóz różnych rzeczy, ale dawało też w miarę komfortową możliwość przewiezienia czterech osób albo pięciu osób. I ten samochód był

0: tyłu nie ma szyb, nie ma foteli, jest dwuosobowym autem i z tyłu jest przestrzeń bagażowa. Natomiast ta trzecia generacja Renault Kangoo i Grand Kangoo, te samochody różnią się oczywiście długością, 4,5 metra prawie ma auto, które po prostu nazywa się Kangoo i 4,90 m ma wersja wydłużona, no to już jest naprawdę kawał samochodu. No więc w związku z tym, że minivany wymarły, Scenic nie jest już tym, czym był 15 lat temu. Espace nie jest już tym, czym był 15 lat temu. Ale z drugiej strony, właśnie taka, jakby to są SUV-y, ale brakuje tej, czy crossovery, ale brakuje tej uniwersalności cały czas na rynku. Tego, że masz taki, wiesz, w miarę prosty samochód, do którego możesz wjechać rowerem, możesz pozabierać psy, wiesz, jest nisko na krawędź załadunku, jeżeli chodzi o bagażnik, że jest ogromna przestrzeń w tym samochodzie, że on może nie jest szybki, że on może nie pali jakoś super mało, nie jest jakoś super oszczędne, ale ma bardzo duży gen takiej praktyczności. Takich samochodów nie ma i w związku z tym spodziewałem się tego, że Kangoo będzie bardzo dopieszczone, to najnowsze, a że wersja Grand, czyli siedmiomiejscowa również, będzie jeszcze, tak powiem, dodatkowo wzbogacona o jakieś walory. No
1: wiesz co, słuchaj, to jest bardzo potrzebne auto, Sławek, na pewno, tylko oddzielnych... Jak on
0: Siedem oddzielnych foteli.
1: A powiedz
0: siedem
1: mi...
0: oddzielnych foteli możesz mieć w tym samochodzie.
1: Okej, bardzo ważne pytanie dla mnie. Jak ty oceniasz jakość wykończenia tego samochodu? Bo ja muszę ci powiedzieć, że mam coraz większe wymagania dotyczące minivanów zawsze, ale samochodów dostawczych też, bo wiele modeli jest naprawdę już świetnie wykończonych, pick-upów również. Jak oceniasz jakość wykończenia tego auta?
0: Wiesz co, ona jest zaskakująco w porządku. To znaczy, to są proste materiały, to jest bardzo prosta stylizacja, ale jednocześnie jest to auto bardzo przyjemne w obsłudze, bardzo proste. Wiesz, masz duże pokrętła do regulacji temperatury, masz ekran, który nie jest przesadnie wielki, który prosto się obsługuje, bo są piktogramy na nim, pod nim masz przyciski, wyłączanie systemów tych uciążliwych, też przyciski. I co jest jeszcze ciekawe, słuchaj, to jest samochód dostępny tak naprawdę z jednym z dwóch rodzajów napędu. Może być tutaj silnik benzynowy 1.3, on może być z automatyczną skrzynią, taką wersją, żeśmy jeździli, ale może być diesel. Słuchaj, 115-konny diesel 1.5, ultraniskie zużycie paliwa, do tego samochodu się najbardziej nadaje. Ile to kosztuje za diesla w wersji Grand Equilibre z porcją dodatków, chociaż na kołach stalowych, trzeba zapłacić 130 tysięcy, to jest cena taka katalogowa, 130 tysięcy za diesla. Jeżeli chodzi o wersję benzynową, 1.3, 130 koni, samochód będzie tańszy czy droższy, jak myślisz? Tyle samo kosztuje, około 135 tysięcy. Ale mówimy tutaj o cenach takich katalogowych. Jest jeszcze skrzynia automatyczna i to jest też silnik 1.3 i ta skrzynia automatyczna w wersji już Grand Techno jest dostępna i kosztuje to 150 tysięcy. To są bardzo wysokie ceny, tu się nie ma co oszukiwać, ale to są ceny katalogowe. Natomiast jak przejrzałem dokładnie stronę Renault, to tam jest sporo samochodów już gotowych, skonfigurowanych, gotowych do odbioru i te ceny są dużo niższe. Kangoo spokojnie kupisz w okolicach 100 tysięcy złotych. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba gdzieś w okolicach 110-115 kupisz najtańsze Grand Kangoo i to wcale nie będzie Golas. I uważam, że to jest super sprawa, że takie samochody jeszcze są i mam nadzieję, że się będą dobrze na rynku czuły, dlatego że to od tego, czy będziemy je kupować, czy nie, zależy to, czy będą dostępne, czy nie.
1: I trzymajmy za nie kciuki i mam nadzieję, że rzeczywiście już, tak jak mówiłem wczoraj, nastąpi jakiś odwrót od SUV-ów i crossoverów, nie dlatego, że to jest zły pomysł, tylko że no jeżeli one stanowią ponad 50, a w niektórych krajach 2/3 rynku, no to już coś tutaj nie gra, a jest dużo innych możliwości. Właśnie to jest ta kolejna możliwość, prawda, to Renault, i trzeba ją wziąć pod uwagę. No dobrze, a kolejną możliwością, którą bardzo często Polacy biorą pod uwagę i własnymi pieniędzmi głosują, jest samochód produkowany w Chinach. Jak już pewnie mówiliśmy, a może nie, ale nie, myślę, że mówiliśmy, że w maju udział nowych samochodów chińskich w Polsce w sprzedaży, no to jest tam około 15%, jest nawet większy niż w grudniu rekordowym do tej pory. A jeśli chodzi o klientów indywidualnych, to jest między 18 a 19%. To niedługo się okaże, że co piąty nowy samochód kupowany prywatnie przez klienta indywidualnego, to

0: będzie Chińczyk. I wcale mnie nie dziwi, nie widzę tutaj na razie perspektywy odwrotu tego trendu. Jakiś wzrost wciąż będzie, bo modeli jest coraz więcej. I zastanawialiśmy się, albo jeszcze może nie zastanawialiśmy się, tylko ja mówiłem, że Chińczycy próbują już w tej chwili, chociażby zapowiadając Denzę 9, na której premierze mieliśmy być w kwietniu, została przełożona być może. Nie wiem, jaki jest powód. Być może dlatego, że te ceny zrobiły takie wrażenie niezbyt pozytywne, bo jak samochód 400 kilkadziesiąt tysięcy kosztuje, albo 500, to może zastanówmy się, jak...
1: obrazili na nas?
0: Nie na nas dwóch. Mówię ogólnie o premierze w Polsce, bo premiera europejska już była przecież w Paryżu, tylko po prostu może przemyślą cennik, nie wiem. Samochód na pewno jest dobrze wykończony, wygląda obiecująco. Do tej pory, wydaje mi się, jeśli chodzi o chińskie marki, bo NIO jeździłem 2 lata temu, do tej pory nie wszedł oficjalnie i ten samochód mi się podobał, dobrze wykończony. Może i aspiruje do premium, można by tak powiedzieć, ale XPeng. Auto, z którym za chwilę znowu się spotkamy i bardzo się cieszę na to spotkanie. Rok temu SUVy, tak średnio, SUVy powiedzmy są przeciętne.
1: Właśnie, bo jeździliśmy sedanem, tak, i był obłędny, P7. Jeździliśmy SUVem, nie był nawet fajny.
0: No nie, no powiedzmy był przeciętny, wkrótce będziemy mieli też wakacje G9, ty jeździłeś ostatnio G6, po tych zmianach modernizacyjnych będziemy mieli G9, ale rzeczywiście SUV trochę ginie w powodzi tych innych SUVów elektrycznych. Może tak bym to ujął, natomiast sedanów elektrycznych mamy mało. Sedanów elektrycznych chińskich mamy trochę, ale też mało. No, one, kto wie, czy nie jest ich większość. No chociaż nie, no mamy przecież Volkswagena, mamy BMW, prawda? Mamy trochę elektryków. Ale dobra, do rzeczy. XPeng P7, to się z nim spotkamy, plus, uwaga, spotkamy się z nim jeszcze w czerwcu. On ma 5 m 7 cm długości. Ale bohater dzisiejszego programu to jest Xlantix ES, o którym sporo mówiłem już ze 2 miesiące temu, kiedy miałem okazję nim pojeździć głównie po torze, a Xlantixem ETS-uwem poza torem. I teraz okazało się, że na parę dni był Xlantix ES, po prostu ta limuzyna w moich rękach. No i czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o cenę tego auta? On się na torze, to tor Silesia, nie byle jaki, tam ostatnio przecież wycisk nam dawali w Porsche, a w zeszłym roku w Mercedesach, więc wiadomo, jak tam te samochody mogą się zachować. On się zachowywał co najmniej poprawnie, ale to jest samochód dość miękki. Inny by powiedział, że komfortowy. Ma zawieszenie pneumatyczne. To jest pewnie plus. Można je regulować -2 i +3-4 cm. Podnieść, obniżyć napęd na obie osie. Tylko jeden silnik, znaczy tylko jeden na moc w sumie, 480 koni. I bardzo dobra jakość wykończenia. A jak to się sprawuje w codziennej jeździe? No sprawuje się to całkiem przyzwoicie, kto wie, czy nie lepiej niż na torze. Bo na torze ten samochód się bardzo wysilał, żeby się utrzymać. Nie to, że miał duży problem, ale to nie jest Porsche, to nie jest Mercedes AMG. To już nie ma wątpliwości. Nie jest to Porsche elektryczne Taycan, prawda? Jego żywiołem nie będzie tor. Natomiast jeśli chodzi o taką codzienną jazdę, oprócz ceny, to on w niczym nie ustępuje XPengowi, a nawet, powiem ci, jest łatwiejszy w obsłudze i ma, kto wie, czy nie lepszą jakość wykończenia niż zwykła P7. O P7 Plus porozmawiamy za 2 tygodnie, okej? Okay? Bo też będziesz przecież nim jeździł, mam nadzieję, że się nie będziesz dąsał. Mówię oczywiście to żartem i że pojeździmy, mamy go na tydzień, więc będzie okazja. Natomiast ten Xlantix, podsumowując, samochód długi, 4,95, duży sedan, z prześwitem niezbyt dużym, 13 cm, trzeba uważać, ale to też nie jest Porsche, gdzie bywa 9, a też nawiązuje do Porsche, bo ten sam tor, te same jazdy. Bagażnik 480 litrów, to też jest przyzwoity, to nic wyjątkowego. Akumulator bardzo pojemny, 100 kWh netto, co być może zapewnia zasięg 500 km. Natomiast no na pewno nie 600 teoretyczne, przynajmniej tak jak jeździłem jeszcze w końcu maja, mimo że była dość sprzyjająca pogoda. Prędkość maksymalna 200 na godzinę, przyspieszenie 4,2. Słuchaj, jakbym miał podsumować ten samochód? On ma dużo zalet i zapomnijmy, że on jest chiński, po prostu jest to sedan elektryczny, natomiast ma za wysoką cenę, bo jeżeli BMW i piątka, która ma zbliżone rozmiary ze słabszym silnikiem, ale jednak też kosztuje 330 mniej więcej tysięcy, no to nie wiem, a XPengi kosztują po 200 kilkadziesiąt tysięcy, nawet ten P7 Plus, to myślę, że to będzie duży problem dla Atlanticsa właśnie ta cena. To będzie największy problem, taka jest moja opinia i ja już to mówiłem kilka tygodni temu po tych pierwszych jazdach na torze. Nie wiem, co sądzisz o tym próbie wejścia z tak wysoką ceną. Czy to będzie niższa cena, czy po prostu będą trwać i sprzedadzą kilkadziesiąt aut rocznie, jak dobrze pójdzie?
1: Kilkanaście.
0: A właśnie, więc co? Tak cię podpuściłem, bo też mi się wydaje, że to nie będzie sto kilkadziesiąt jak X-Pengu w zeszłym roku przez pół roku. Niestety, a szkoda, bo samochód udany, dobrze wykończony i myślę, że cena powinna być niższa i wtedy już nie będzie kilkanaście, tylko co najmniej kilkadziesiąt. A mówiliśmy o Atlanticsie ES oraz o Renault Jacku. Jakim? Grand Kangoo?
1: Grand Kangoo.
0: Okay.
1: Kangoo, tak. Kłaniam się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy jutro.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Audytorzy już są na SOR-ach, są też doniesienia do prokuratury i działania rządu to w sprawie gigantycznych zarobków jednego z warszawskich lekarzy. Szef tureckiego MSZ-u z wizytą w Moskwie. Na Anglikach też zrobiła wrażenie. Maja Chwalińska dostała dziką kartę i zagra na Wimbledonie. Minęła 19. Informacje TOK FM. Marietta Wiśniewska. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówił premier Donald Tusk.
12: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
11: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. We wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie na SOR-ach albo już są audytorzy, albo w najbliższych dniach zaczną tam pracę. Są też pierwsze doniesienia do prokuratury. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan odwiedza Moskwę. Szef tureckiego MSZ-u spotkał się m.in. ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem oraz prezydentem Władimirem Putinem. Relacje między Moskwą a Stambułem od dłuższego czasu przebiegają bardzo dobrze, mówiła w TOK FM dr Karolina Wanda-Olszowska z Instytutu Badań nad Turcją.
13: Turcja jakby wie i to też Turcy widzą, bo to widać w sondażach, że NATO jest jej głównym oparciem bezpieczeństwa. Z drugiej strony, gdyby nie była w NATO, nie byłaby w ogóle ważna pod tym względem dla Rosji, to znaczy Rosja ją wykorzystywała do destabilizacji właśnie wewnątrz NATO i podsycania tych obaw.
11: Hakan Fidan zapewnił jeszcze przed wizytą, że będzie kontynuował wysiłki w mediacji między Rosją a Ukrainą. Przypomniał, że Turcja jest gotowa zorganizować kolejną rundę negocjacji pokojowych między tymi państwami. Duży spadek zaufania do Stanów Zjednoczonych na świecie. Zmiana nastrojów nie ominęła także Polski. Tak wynika z nowego sondażu, który przeprowadzono w tym roku między lutym i majem w 36 krajach. Globalnie jedynie 37% badanych wyraża zaufanie do przywództwa Trumpa w sprawach międzynarodowych, a 57% ma zdanie negatywne. Znaczne spadki w opinii na temat tego kraju i Trumpa zanotowano niemal we wszystkich państwach. Spodziewałem się takiego ataku, powiedział prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. To, co wydarzyło się podczas sesji Rady Miasta, jest konsekwencją pozwolenia na przekraczanie granic debaty publicznej i tolerowanie zachowań naruszających prawo, dodał. Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Poznania mężczyzna uderzył siedzącego w ławie prezydenta miasta tortem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności poznaniaków. Obrady przerwano, a policja zatrzymała dwie osoby. W informacjach to wszystko. Za kilka minut jeszcze prognoza pogody, a teraz czas na sport.
14: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz związek starania o prawo gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
16: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie. Kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
15: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Do Wimbledonu szykuje się już Hubert Hurkacz, który dziś w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał rozstawionego z ósemką Andrea Rublowa 6-3, 6-2. Z kolei Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7, 3-6 w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia remisujący z Iranem. Ten mecz rozgrywany nieopodal Los Angeles był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Amir Galonoei.
17: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
15: Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią, a dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem, w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i nad ranem Austria z Jordanią. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
14: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Jutro na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i na południu trochę więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe też burze. Temperatura maksymalna 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie kraju.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: W miniony weekend przeszła ulicami Warszawy Parada Równości. Już 25. To jest dużo. Na tyle, by ten event okazał się czymś trwałym, stałym, w zasadzie niezaskakującym. Chyba też coraz mniej kontrowersyjnym. Przyczyny są oczywiste. Okazało się, że jeśli to coś zmienia, to nie to, czego wizjami straszyła prawica, ale też nie to, co obiecywała sobie i innym lewica. Ani tęczowi zboczeńcy nie plądrują przedszkoli w poszukiwaniu ofiar, ani też nie bardzo są w tych przedszkolach pełnoprawnymi rodzicami. Oczywiście dla swoich dzieci, które mają w tych tęczowych, homorodzinnych relacjach, które istnieją, czy się to komu podoba, czy nie. Istnieją, a chociaż wciąż nie mogą się doczekać równego traktowania. Parada nie wywołała więc rewolucji. Nie ma małżeństw, nie ma praw do adopcji, nie ma penalizacji homofobii w jej najbardziej prymarnych, brutalnych przejawach. Ciągle nie jest tak, jak być powinno, by mówić i myśleć o normalizacji. Czyli rewolucja się nie wydarzyła. No chyba jednak się wydarzyła, nawet jeśli nastolatkowie dalej potrafią sobie nawtykać od gejów. Nawet wówczas ta obelga, jeśli rzeczywiście dalej nią jest, ma inny sens niż miała 20 lat temu. Gej, nawet jeśli nie dla wszystkich jest okej, przestał być dziwowiskiem, ciekawostką. Jest po prostu częścią krajobrazu. może nawet nieco nudną. Tak samo lesbijka, tak samo biseksualista, tak samo cała reszta tego alfabetu. To niby nie jest źle, a zarazem trudno oprzeć się wrażeniu, że coś poszło nie tak. Chcieliśmy wolności, a dostaliśmy kupę różnokolorowych flag, których znaczeń już nawet nie rozumiemy. Trochę jak w tym cytacie sprzed kilkudziesięciu lat, który nie wiem od kogo pochodzi, chcieliśmy wolności, a dostaliśmy masę organizacji pozarządowych. Tak, tych też jest w świecie LGBT sporo. I chyba uważają się za creme de la creme, sól tej ziemi, choć ich wpływ na rzeczywistość bywa dyskusyjny. Nie zerowy, nie żaden, ale dyskusyjny. Po sobotniej paradzie przespacerowałem się przez miasteczko ustawione przed Pałacem Kultury. Na scenie wysilali się rozmaitej jakości twórcy, a na okolicznych trawniczkach ustawiły się stragany. Niektóre te firmowe, korporacyjne po prostu budowały relacje z nowym klientem. Niwa próbowała przypomnieć, że nie jest kremem napięty dla naszych babć, a jeansy Levi's, że można je nałożyć na tyłek i poczuć się jak na Harley'u. Serio, można było ustawić się w kolejce i cygnąć sobie fotkę na motorze. Pod ich logo. I ludzie czekali. Marzenie o byciu macho, jak się okazuje, umiera ostatnie. A między tym wszystkim handlowano symbolicznym śmieciem. Torby tęczowe, kubki, przypinki, zapinki, co tam chcieć. Przypomniał mi się odpust w Licheniu. Tam też wszystko było pstre, z plastiku i na jeden temat. Zero różnic, tylko tu publika młodsza. Kapitalizm nas wyzwoli? No w pewnym sensie tak, wyzwoli tak, jak okoliczność pozwoli. Ale to chyba dobrze, że widzą w tych młodych, paradujących ludziach wartościowych klientów niż bezwartościowych oszołomów z marginesu. To się może lewicy nie podobać? No trudno. Przypomniała mi się też Ewka Wanat z jej mądrościami, które lubiła wygłaszać pewnym siebie tonem. Zobaczysz, za 20 lat to wszystko będzie normalne. Mówiła w 2006 roku, może 2007. No nie całkiem się sprawdziło, ale jest inaczej. Jest prawie normalnie. Nie odbierałbym nam wszystkim radości z osiągnięć, ale też trudno mi nie myśleć o berlińskich latach 30. Nie ma takiej normy, której nie można cofnąć. Nie ma takiego prawa, którego nie da się odebrać. Ale znowu, pewnego rodzaju pocieszenie. Zawsze będą ludzie LGBT. I to jest pewien żarcik, który robimy wam od wieków. I zrobimy ponownie, niech no tylko będzie okazja.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
19: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
21: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
22: Widzę, że Hanie coś gryzie.
23: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
24: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
25: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
26: Już nie swędzi.
27: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
29: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
30: Marian, a gdzie mogę kupić...
31: Na mediaexpert.pl.
30: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
31: Na mediaexpert.pl.
30: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
31: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Krzysztof Kliszczyński, dyrektor Queer Muzeum Warszawa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam państwa, witam serdecznie ciebie też, Jakubie.
18: A będziemy rozmawiali właściwie o paradzie, która po raz 25 przeszła ulicami Warszawy, ale w kontekście sytuacji osób LGBT w Polsce i w kontekście pewnej historii osób LGBT, czyli dokładnie tego, czym się teraz zajmujesz jako dyrektor muzeum. Mhm. Jaka jest dzisiaj rola parady? Jak ty sądzisz?
0: Symboliczno-jednoczeniowa, tak bym powiedział. Nie jest to już parada, która walczy o coś. Mhm. Jest to parada, która przestała być wielką manifestacją polityczną. Ona się zbliżyła bardzo do parad zachodnioeuropejskich, czyli do parad zabawowych. I to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony oczywiście nadal to jest miejsce, czy taki moment, gdzie osoby nieheteronormatywne mogą przyjść i poczuć się u siebie. I o tym też nie zapominam i nigdy nie będę zapominał. Nawet jeżeli to jest właśnie zabawa, fan, na zasadzie, że bawimy się, tańczymy, śpiewamy, to dla części uczestników, dla części osób uczestniczących to będzie moment, gdzie mogą się poczuć sobą i być sobą.
18: A 25 lat temu czym była?
0: A 25 lat temu, ja powiem szczerze, więcej, nie tylko 25 lat temu, bo
18: no tak, 25 parada, ale...
0: 26, a nawet nie do tego chcę nawiązać. Chcę nawiązać do pomysłów parad z 1995 roku, czyli jeszcze dodatkowe 5 czy 6 lat, bo ten pomysł paradowania rodził się w 1995 roku, kiedy ogólnopolskie jeszcze Stowarzyszenie Grup Lamb da sobie wymyśliło, że coś takiego zrobi. To nie wyszło. To nie wyszło na dziedzińcu w czerwcu 95 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Zgromadziło się kilkanaście osób. Potem w 98 roku były powtarzane próby i dopiero 2001 rok przynosi ten przełom. I 2001 rok jest rokiem, tak z mojej perspektywy, jako osoby, która się zajmuje tą historią queerową w Polsce, jest rokiem próby. Znaczy, czy to się w ogóle uda, bo paradę wymyśla kilka osób, siedząc sobie w paradajsie na ulicy Wawelskiej 5, oglądając z rozrzewnieniem, wspominamy, zapewne osoby z mojego pokolenia wspominają to miejsce. Szymon Niemiec, Paweł Leonik, Agata Gorządek, jeszcze inne osoby, Krzysztof Szymborski, które trzeba by tutaj pewnie wymienić, oglądają sobie filmy z parady w Australii i sobie tak myślą, no u nas to nigdy nie będzie. Mm-hmm. No ale potem się okazuje, że sobie myślą, a dlaczego nie będzie? Dlaczego czegoś takiego nie zrobić? Ale ten pomysł parady, bo ja w tym czasie byłem takim raczkującym działaczem Lambdy Warszawa, ten pomysł parady jest takim pomysłem, który wydaje się strasznie rewolucyjny. Znaczy, jak to ma przejść parada przez Warszawę? Przecież my nie jesteśmy gotowe. I to nie jest tak, że cały świat, ten nasz queerowy, chociaż nie było jeszcze słowa queerowy świat w 2001 roku, były osoby homoseksualne, geje, lesbijki, osoby transpłciowe. To nie jest tak, że wszyscy powiedzieli, hura, idziemy na paradę, spotykamy...
18: Gdzie?
0: No właśnie, spotykamy się po tego 1 maja. Zobacz, chyba, że nawet wybór daty jest nieprzypadkowy, bo to jest jedyna data, kiedy nie trzeba mieć pozwolenia.
18: Tak, oczywiście.
0: Parada jest zgłoszona jak jedna z manifestacji z okazji Święta Pracy.
18: Tak jest.
0: I mamy 1 maja 2001, potem 2002, potem 2003, 4, 5, to już jest inna sytuacja, ale data jest wybrana bardzo bezpiecznie, żeby się nie narazić. Żeby była jasność, ja tutaj nie ganię nikogo. Mhm. To jest po prostu taka sytuacja wtedy. I myślę, że ta pierwsza parada była próbą, pewnie trzeba by osób... Ja nie byłem na tej pierwszej paradzie. Uczestniczyłem dopiero w drugiej paradzie. Natomiast na tej pierwszej paradzie było te 300 osób. 300 drugich osób stoi na krakowskim przedmieściu, tak niepewnie przyglądając się. Nie ma jeszcze jakichś specjalnych kontrdemonstracji, bo wszyscy są zaskoczeni w ogóle, że jest parada. Jest samochód, są politycy, Piotr Konowicz z lewicującej Polskiej Partii Socjalistycznej, czy z lewicowej Polskiej Partii Socjalistycznej, jest Szymon Niemiec, jest Krzysztof Szymborski. No i ona sobie idzie i właściwie jest takie orientowanie się, co będzie dalej. I dalej jest rok 2002, kiedy lawinowo jest przyrost ogromny, to znaczy już nie jest 300 osób, ale jest 2000 osób. I już wiadomo, że to się w jakiś sposób udało, ale wtedy ja mam takie wrażenie, znowu patrzę jako osoba z boku, bo nie byłem organizatorem parad, że to było wtedy próba zamanifestowania i pokazania, czy nasza społeczność jest gotowa manifestować. No i była gotowa, w części oczywiście, bo te parady nie dorównywały tym wielkim protestom zachodnioeuropejskim, czy jeszcze nawet, i nawet jak myślę o protestach zachodnioeuropejskich, to nie myślę o Paradzie Równości w Berlinie, która skupia 2 miliony osób, czy 1,5 miliona, i Berlin jest wtedy nie do życia, bo się nie da przejść, bo jest tak dużo ludzi, tylko myślę sobie o demonstracjach z lat 90., kiedy następowało zjednoczenie Niemiec. I były takie wielkie parady jeszcze w 1990 roku, czy demonstracje, które mówiły: stańmy razem, my ze wschodu i z zachodu, przeciwko paragrafowi 175. No a tutaj mamy taką raczkę.
18: To był za paragraf?
0: Paragraf 185, słynny, niesławny paragraf, na mocy którego osoby, mężczyźni homoseksualni byli zatrzymywani i aresztowani. Od 1871 roku, czyli od momentu zjednoczenia Niemiec, on wtedy zostaje wprowadzony w życie w Cesarstwie Niemieckim. Paragraf, no, który penalizuje homoseksualność, tylko i wyłącznie męski, ale on zostaje bardzo twórczo rozwinięty, przepraszam za słowo twórczo, bo trochę...
18: No tak, ironicznie.
0: Ironicznie, a tutaj nie ma co trywializować. On zostaje poszerzony w momencie dojścia nazistów do władzy po 1933 roku i zostaje dodany paragraf 175a, który pozwala aresztować mężczyzn posądzonych o homoseksualność, bo w tym paragrafie 175 był tylko mężczyźni przyłapani, czynny homoseksualizm przyłapani, więc ten słynny paragraf 175 wydaje się, że z upadkiem nazizmu powinien odejść w niesławę, ale tak się nie dzieje, dlatego że w Niemieckiej Republice Demokratycznej on zostaje zniesiony w 1968 roku, a w Republice Federalnej Niemiec w 1994 roku ostatecznie, choć oczywiście wcześniej już właściwie nie był używany do zatrzymywania homoseksualnych mężczyzn, natomiast formalnie obowiązywał do 1994 roku. Jak sobie myślę o tych manifestacjach, które się we wschodnich jednoczących się Niemczech, może nie wschodnich, tylko jednoczących się Niemczech, to były to ogromne manifestacje, które mówiły: koniec, zjednoczmy się, bo musimy walczyć o coś, przeciwstawiać się czemuś. I w związku z tym te parady, które dzisiaj w Niemczech Zachodnich są zupełnie inaczej. No one są zabawowe, podzielone. Nie wiem, w Berlinie już nie wiem, czy jest tego dnia, kiedy jest główna parada, czyli CSD, czy tam jest ich 5 czy 6, czy jest protest przeciwko głównej, a potem jeszcze protest przeciwko protestowi przeciwko głównej, bo to już tak mniej więcej się rozwija. Naturalne chyba, tak zupełnie szczerze. I tak jak patrzę na nasz podział i nasze kłótnie, to w pewnym sensie na mniejszą skalę to też jest bardzo, bardzo naturalne. A wracając do polskiej parady, ona dopiero w pewnym momencie stała się paradą protestu i tym momentem były zakazy parad.
18: Tak, 2004.
0: 2004-2005 rok, 2004 pierwszy zakaz Parady Równości, kiedy ma się ona odbyć. Jest planowana na 1 maja 2004 roku, ale władze Warszawy, już wtedy Lech Kaczyński jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, wykorzystuje coś, co rzeczywiście się wydarza, czyli szczyt Rady Europy w Warszawie i zjazd przywódców państw, tam nie wiem, 27 czy 30 paru państw, które należały wtedy do Rady Europy. I zostaje wydany zakaz. I wtedy nie ma jeszcze jakiegoś ogromnego protestu, tylko jest właściwie takie zaskoczenie, jak to się nie udało. W związku z tym jest protest pod...
18: Taki wiec
0: na placu bankowym. I powiem zupełnie szczerze, że ktoś, kto by nie wiedział, że był jakiś zakaz, to był doszedł do wniosku, że po prostu parada w tym roku ma taki kształt.
18: Stojącą formę.
0: Taką stojącą formę. No tam już się pojawiają jakieś tam jakaś młodzież wszechpolska, jacyś protestujący, pojawiają się jajka i tak. Nawet chyba kamienie się pojawiły, ale to apogeum protestu to jest rok 2005, kiedy...
18: No to było tak na ostro.
0: Kiedy już było bardzo, bardzo na ostro, kiedy mamy bardzo dziwną sytuację polityczną, bo...
18: Odchodzące
0: SLD, ale ciągle rządzące. Tak. Do jesieni 2005 roku w Warszawie rządzi koalicja PiS-u i czy AWS-u wtedy chyba i Ligi Polskich Rodzin. Prezydent Lech Kaczyński podkłada się trochę, bo udziela wywiadu. Teraz nie pamiętam, czy to było Życie Warszawy, czy Ekspres Wieczorny, gdzie mówi, że w mieście rządzonym przez niego nie ma miejsca na takie deprawacje i takie zboczenia jak... Czy tu jest pamięć, więc trzeba by tutaj sprawdzić. No i mamy nielegalną paradę równości, która przechodzi przez miasto, ochraniana przez policję, która chroni tęże paradę na polecenie Ryszarda Kalisza, ministra
18: spraw wewnętrznych. Tak jest, słynna historia.
0: I po prostu słynna historia, gdzie...
18: I co chwilę parada jest blokowana, tam młodzież
0: dokładnie, młodzież polska stosuje sitting, siada na ulicy, mówi, że tutaj protestuje, policja ich usuwa grzecznie, bez zbędnego użycia siły. W końcu parada podchodzi pod Sejm i to jest największa parada do tej pory. Bo pierwszy raz do parady dołącza tak dużo osób, które nie są ze świata osób nieheteronormatywnych. To są mieszkańcy Warszawy i mieszkanki Warszawy, które się wkurzają się na decyzję włodarzy, że coś takiego miało miejsce. No i parada ta 2005 roku jest o tyle ważna, że ona skutkuje słynnym wyrokiem Bączkowskiej przeciwko Polsce, czyli stwierdzenie naruszenia przez Polskę kilku artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale też spowodowała, wyrok zostaje wydany dwa lata później, bo 3 maja 2007 roku, wyrok przyznaje rację skarżącym, ale to, co jest chyba takie przełomowe, to to, że ten wyrok zlikwidował pewne przepisy w polskim prawie. Znaczy nie można się było, znaczy inaczej, można było zakazać, ale odwołanie...
18: Środek odwoławczy
0: musiał być rozstrzygnięty przed datą demonstracji, bo co z tego, że...
18: Miesiąc później się dowiedziałeś, że miałeś prawo.
0: Tak, że miesiąc później się dowiedziałem, bo ja też byłem jednym ze skarżących, się dowiedziałem, że wszystko było lege artis, tylko że termin właśnie minął, no i tyle. Ja myślę, że ten 2004, ale jeszcze bardziej 2005 rok paradę spolityzował w pewnym momencie. No a potem było tak, że ku zaskoczeniu wielu w 2007 roku to była znowu końcówka rządów PiS. 2007 roku rząd się nie odwołuje od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On właściwie uznaje po cichu i nic nie mówi, tylko uznaje. No i potem parady znowu sobie tak są niemrawe, powiem zupełnie szczerze.
18: Tak, czasem przypominają jakieś takie marsze na smutno.
0: Takie marsze na smutno, takie nie wiadomo, czy jest 2000 osób, czy 10 tysięcy osób, bo to się ciągnie. Chyba takim wyłomem był 2010 rok, kiedy Warszawa dostała prawo do organizacji Europride'u. To też nie była jakaś ogromna manifestacja, bo około 20 tysięcy osób uczestniczyło. To nawet już na te polskie rekordy to jest mało. Ale ważne było, że pierwszy raz miasto, czy w ogóle kraj z dawnego bloku wschodniego otrzymał prawo do zorganizowania tejże demonstracji, czy też tegoż przemarszu. I myślę, że to było tak troszkę uznanie tego wyroku, że no tak postaraliśmy się jako organizatorzy, organizatorki, żeby doprowadzić do końca cały proces prawny przed europejskimi trybunałami. A z drugiej strony, no pewnie 2010 rok, no to mamy 20 lat od obalenia komuny w Polsce, 21 lat od obalenia komuny w Polsce. No i Zachód zaczyna dostrzegać, że jest to nasza część Europy. Że tutaj też coś się dzieje i że może czas najwyższy też zauważyć, że w naszej części Europy jest społeczność osób nieheteronormatywnych.
18: Ale może już odchodząc od samej historii parad, które rzeczywiście jest, ja się zgadzam z tą wizją, którą tutaj odmalowałeś, to znaczy rzeczywiście ta polityzacja, która pojawiła się gdzieś w tej pierwszej dekadzie XXI wieku i dość szybko ustąpiła. Mhm. Przeszła no w to, co mamy dzisiaj, czyli taką sporą i ważną fetę, taki event.
0: Tak.
18: Myślę, że najbardziej atrakcyjny dla młodych ludzi, nie bez przyczyny zresztą. Ale chciałbym, żebyśmy to odnieśli w ogóle do sytuacji praw osób LGBT, nieheteronormatywnych w Polsce. Ty masz bardzo ciekawą tezę, czy jedną z tez, którą prezentujesz, kiedy oprowadzasz po muzeum. Mianowicie, że to gdzieś w gruncie rzeczy odnosi się jakoś do polskiego prawa i do tak naprawdę, co brzmi szokująco dla wielu osób, zwłaszcza z naszego pokolenia, do względnie liberalnej polityki wobec mniejszości seksualnych. Tej powojennej, ale też przedwojennej.
0: Tak, no to jest, ja powiem tak, że właściwie parę miesięcy temu, jak tak właściwie analizowałem to wszystko, co się w kraju dzieje, to nagle zauważyłem, że polska społeczność osób niehetero znalazła się w takiej w pułapce. To jest chyba dobre słowo, pułapce, z której właściwie nie wiadomo, jak wyjść, bo mamy bardzo niewiele. Jeżeli patrzymy na prawo dzisiaj w Polsce, no to mamy, no właściwie co my mamy?
18: No głównie w prawie pracy jest zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, koniec.
0: Tak, prawie pracy, tam kilka, z tego co wiem, kilka różnych przedsiębiorstw sobie wpisało, w związku z tym urlopy dla partnerów, partnerek osób tej samej płci. No mamy ostatnie tygodnie, czyli transkrypcje, które jakoś tam się dzieją. Ja widzę lawinowe wyjazdy moich znajomych, którzy jadą za granicę zawierać związki małżeńskie, bo nie wiadomo, jak długo to okienko będzie otwarte. No i to jest wszystko. Wszystko inne upada, nie ma związków partnerskich, czyli to minimum, które jest wymagane przez sądy europejskie. Nawet Włochy się ugięły i wprowadziły związki partnerskie. Nie ma ochrony przed mową nienawiści. No nie mówię już o równości małżeńskiej, która jest, wydaje się dzisiaj, jest to marzenie ściętej głowy.
18: No jest cała masa problemów związanych z adopcją dzieci, nie, prawda? To są poważne sprawy.
0: Adopcja dzieci oczywiście, która nawet tym najbardziej liberalnym, i tutaj takie wielkie nawiasy daję dla słuchaczy, liberalnym politykom nie przechodzi przez gardło, żeby to było możliwe w Polsce, a przecież tęczowe rodziny w Polsce żyją. Oczywiście. I tęczowe rodziny wychowują dzieci. No tylko, że to nie jest tak, że zawsze tak bardzo słabo wypadaliśmy na tle Europy, bo już nie będę się porównywał do świata, tylko będę się porównywał do Europy. Mamy sytuację inaczej może. Jeżeli byśmy spojrzeli na XIX-XVIII wiek, no to końcówka XVIII wieku to jest odchodzenie w Europie od penalizacji homoseksualności, a na pewno penalizacji karą śmierci, bo już kara śmierci w wielu krajach europejskich obowiązywała. Jest rewolucja francuska, która depenalizuje homoseksualność. Francja jako pierwsza w tym pierwszym kodeksie karnym po rewolucji, czyli 1791 rok, depenalizuje homoseksualność. Potem jako druga depenalizuje jeszcze w XVIII wieku Belgia. Z tym, że o Belgii się mocno zapomina, ponieważ Belgia zniknęła z mapy Europy po Kongresie Wiedeńskim, została siłowo wcielona do Królestwa Niderlandów i potem musiała walczyć o swoją niepodległość. A same Niderlandy znoszą penalizację homoseksualności w 1811 roku. Więc tutaj mamy takie pierwsze kraje, które depenalizują homoseksualność. Mamy te kraje w XIX wieku, które przyjmują kodeksy, bo potem kodeks Napoleona potwierdza depenalizację homoseksualności i mamy te kraje, które przyjmują kodeks Napoleona. To będą Włochy, będzie Hiszpania, będzie Portugalia i mają takie, znowu mają takie okienka wolności. Bo potem to się wszystko cofa. To są lata 20. we Włoszech, kiedy znowu jest przywrócona homoseksualność, to jest dyktatura generała Franco w Hiszpanii. Dopiero rok 1979, po śmierci w 75 roku Franco, który przywrócił penalizację homoseksualności. To jest dyktatura Salazara w Portugalii. No i mamy ten XIX wiek, Polska Rzeczpospolita Obojga Narodów traci niepodległość. Mamy kodeksy karne państw zaborczych, wszędzie jest cały czas penalizacja homoseksualności, ale to jest zazwyczaj kilka miesięcy pozbawienia wolności do połowy XIX wieku, gdzie i Niemcy, i Austria, i Rosja podwyższają kary. To nie jest kilka miesięcy, to jest kilka lat pozbawienia wolności. Rosja przewiduje zsyłkę na Sybir dla homoseksualnych mężczyzn przyłapanych na gorącym uczynku. Ale z drugiej strony w kraju, takim quasi kraju nad Wisłą, czyli w Księstwie Warszawskim, obowiązuje kodeks Napoleona i mamy ten okres między 1807 a 1815 rokiem, kiedy w Warszawie można poczuć się całkiem swobodnie, no bo obowiązuje prawodawstwo francuskie. No i potem mamy końcówka XIX stulecia, tam niewiele się tak naprawdę wtedy dzieje, jeżeli chodzi o nowe kraje, które by ten depenalizowały homoseksualność. I nagle pojawia się polski kodeks karny, tak zwany kodeks Makarewicza, od nazwiska Juliusza Makarewicza, czyli lwowskiego prawnika, który stał na czele tej komisji kodyfikacyjnej, która od 1919 denominal, tak naprawdę od lat 20. pracowała nad kodyfikacją prawa po państwach zaborczych. Kodeks karny wchodzi w życie 30 września 1932 roku i jest naprawdę rewolucyjny, ponieważ tam czegoś nie ma. A tam nie ma penalizacji homoseksualności. I kodeks karny Makarewicza jest... To jest w ogóle coś... Tutaj, Kuba, wspomniałeś, że dla wielu osób to jest w ogóle szok. Ja w piątek przed paradą prowadzałem delegację Bundestagu i oni kompletnie nie mieli zielonego pojęcia, że w Polsce nie ma penalizacji homoseksualności od 1932 roku. No bo to się utrzymuje po wojnie, mimo zmian.
18: A u nich była. I to bardzo długo.
0: I to bardzo długo. Jak im powiedziałem o tej różnicy pomiędzy NRD a Republiką Federalną Niemiec, to też im trochę szczęka opadła, bo nie wiem, dlaczego jest to przekonanie, że jest to dobre Niemcy zachodnie i te złe Niemcy wschodnie. No i to jest coś, co pewnie każda osoba, która była w Queer Muzeum, wie, że tamte nasze w ogóle części historyczne są troszkę inne, bo ta historia queerowa, ona niewiele ma wspólnego z opcjami politycznymi. Ona jest bardzo często po prostu wspólna, bez względu na to, czy żyliśmy w bloku socjalistycznym, czy w bloku kapitalistycznym. Upada, jest koniec II wojny światowej. W Polsce, co prawda, jest okres stalinizmu i w Polsce ambasador Związku Radzieckiego kilkakrotnie wypomina publicznie te przeżytki kapitalizmu i ma też na myśli depenalizację homoseksualności. Ale nikomu nie przychodzi do głowy, żeby wprowadzać taki przepis karny, bo właściwie nie wiem dlaczego.
18: Bo może nie ma potrzeby.
0: Bo po prostu nie ma potrzeby, bo to już zostało, to właściwie zdało egzamin. Tam w tym kodeksie karnym 32 roku był co prawda jeden przepis, który wyróżniał osoby homoseksualne od osób heteroseksualnych, bo była karalność prostytucji homoseksualnej. Cytuję artykuł według nomenklatury tamtejszej, a nie było tegoż samego dotyczącej prostytucji heteroseksualnej. Więc tutaj była ta pewna różnica, to zostało potem w latach chyba w 69 roku usunięte z kodeksu Makarewicza. Kodeks Makarewicza zresztą obowiązuje w Polsce do 1969 roku. Potem jeszcze niektóre przepisy dłużej. No i mamy tą sytuację taką paradoksalną, że mamy prawo, które nie karze. I nikt, ja jestem z kształcenia socjologiem i nikt mi nie powie, że prawo nie wpływa na życie, prawo wpływa na życie. I to
18: w sposób fundamentalny.
0: W sposób fundamentalny i to nie jest tak, że jakiś przepis to w ogóle nie zmieni rzeczywistości. Przepisy bardzo zmieniają rzeczywistość. Więc mamy tą względną wolność, nie mamy zinstytucjonalizowanej, jakby to powiedzieć, nikt nas nie zamyka. O, to jest chyba to słowo. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma ostracyzmu, nie ma wyśmiewania, nie ma prześladowania, nie ma bicia przez kolegów czy koleżanki i tak dalej, bo to jest ta druga część, jest ta cała część społeczna, gdzie osoby homoseksualne ukrywają się.
18: Czyli mówisz, że takie sytuacje, w której można się schować przed społeczeństwem, ale przed państwem jako takim w zasadzie nie trzeba.
0: W zasadzie nie trzeba. W zasadzie nie trzeba, dlatego że nawet te... oczywiście każdy wspomni akcję Hiacynt. Akcja Hiacynt, która jest haniebna. Ja mam nadzieję, w niedzielę mieliśmy w muzeum spotkanie z Adamem Bodnarem, z Ewą Majewską i z Jakubem Urbanikiem. I mam nadzieję, że tutaj podejmiemy wspólne działania po to, żeby jednak IPN podjął śledztwo w sprawie akcji Hiacynt, bo była to zorganizowana akcja państwa przeciwko grupie obywateli. No ale dobra.
18: Ale jest zasadnicza różnica między próbą stworzenia z danego obywatela szpiega, a wsadzaniem go do więzienia.
0: Tak. I nawet jeżeli obywatela się ciągnie i przesłuchuje go się przez 3 godziny, czy przez 8 godzin się go przesłuchuje. I robi się to w sposób podły, wstrętny, pytając się, z kim lubi sypiać i jakie są jego ulubione pozycje seksualne, bo takie pytania padały też w niektórych komendach. No ale potem wszyscy wychodzą. Mają zrobione teczki, tych teczek było około 11 tysięcy, natomiast tam nikt nie zostaje aresztowany, nikt nie zostaje wtrącony na tydzień, dwa miesiące, czy 10 lat więzienia.
18: Czy jest manipulacja, jest zastraszanie, ale nie ma tego środka przymusu w postaci...
0: paragrafu.
18: Tak.
0: Nie ma paragrafu, który mówi, że nie wiem, jak w przypadku na przykład Związku Radzieckiego, że można być tam na 5 czy 7 lat skazanym na karę pozbawienia wolności, albo w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie mniej więcej tam podobne były od kilku miesięcy do kilkunastu miesięcy.
18: I teraz
0: miesięcy.
18: Właśnie, jako socjolog, co to robi z ludźmi? Co to sprawiło? Dlaczego to jest ważne dzisiaj?
0: Ja mam takie wrażenie, i to jest teza, którą oczywiście potrzebne będą badania jeszcze, że to nauczyło naszą społeczność, że można przetrwać całkiem komfortowo, całkiem dobrze i znowu, żeby była jasność.
18: Nie wychylając się.
0: Nie wychylać się. I żeby była jasność, ja nie krytykuję nikogo. Mm-hmm. Bo ja absolutnie rozumiem te drwiny, te śmieszki, tą niechęć społeczną wobec osób homoseksualnych, ale skoro nikt nie zamyka, to ja nie muszę iść się bić. Bo jak się będę bił, to wszyscy...
18: To zamkną.
0: To po pierwsze zamkną, ale po drugie, jak się będę bił, to wszyscy będą wiedzieli, że się o coś bije. Mhm. No a o co się bije? O prawa dla osób homoseksualnych. I znowu jestem ostatnią osobą, która będzie krytykowała taką postawę, bo ja rozumiem to. Mhm. Natomiast ja mam takie wrażenie, że i to jest też pewnie zarzut do mnie, bo przecież ja przez wiele lat byłem szefem, co prawda, organizacji pomocowej Stowarzyszenia Lambda Warszawa, czyli organizacji, która pomaga osobom nieheteronormatywnym. Nie była to organizacja polityczna, wojująca, żądająca. Te organizacje potem powstały. No ale też byłem działaczem. Nawet jak sobie pomyślałem o tej teście, sobie pomyślałem, dlaczego ty nic nie zrobiłeś? Dlaczego ty nie poszedłeś na barykady i może postawa sierpniowej nocy tam na krakowskim przedmieściu i walki z policją, co jest czasami nazywane polskim Stonewall, trochę na wyrost, ale rozumiem, dlaczego ta paralela się pojawia. Ja nie stawiam zarzutu. Ja tylko stawiam tezę, że połączenie tego, że nie było kary, połączenie tego, że mogliśmy w miarę spokojnie żyć z tym, że wychylenie się oznaczałoby określenie się i oznaczałoby, że wszyscy będą wiedzieć. A, nie mamy kar, ale mamy ostracyzm. Nie mamy kar, nie mamy więzienia, ale mamy drwiny. Nie mamy kar, ale mamy wstyd. Nie mamy kar, ale mamy informację, że homoseksualizm, przejdę na chwilę do języka lat 80., to jest choroba, zboczenie, grzech, więc albo jesteś grzeszny, albo chory, ale właściwie tak nie ma troszkę innych tutaj alternatyw, jeżeli młoda osoba, a że jest to niekaralne, no to mamy takie szczęście, że w tak liberalnym, oto socjalistycznym kraju, choć pewnie nikt tutaj nie, o ustroju państwa nie myślał, że żyjemy w takim kraju, gdzie rzeczywiście nikt nas nie każe. I teraz no właśnie, ja tą tezę zawsze mówię, jak, może nie zawsze, czasami podczas oprowadzania mówię, że to osłabiło ten polski ruch walki o prawa osób nieheteronormatywnych, bo jak patrzę na przykład na Wielką Brytanię, gdzie podobnie jak w Niemczech Zachodnich, ostatnie przepisy to są lata 90., które zostają zniesione, no to ta społeczność ma się o co bić.
18: Tak, oni mieli ścianę, od której musieli się odbić.
0: Tak, to była ściana, która nazywała się więzienie. To była ściana, która się nazywała terapia hormonalna, tak jak jest. W przypadku Turinga, albo więzienie, jeżeli się nie będzie pytać. To były takie ściany, gdzie właściwie jest, no, albo się cofniesz i uciekniesz.
18: Tak, albo będziesz walczyć, albo zginiesz.
0: Albo będziesz walczyć. I teraz, żeby też była jasność. Tak, ja się cholernie cieszę, że nie mieliśmy tych więzień.
18: Tak.
0: Bo ja wiem, ja sobie myślę o moim kuzynie, gdzie w rodzinie zawsze była zmowa milczenia. To jest pokolenie moich, tak między dziadkami a rodzicami. Gdzie była zmowa milczenia, on mieszkał na wsi ze swoim partnerem. Historia strasznie romantyczno-smutna, bo jeden z nich zmarł nagle, a drugi zmarł na jego pogrzebie.
18: O kurczę,
0: w kościele umarł podczas pogrzebu na zawał serca, bo nie wytrzymał tego. Ale ja zawsze w rodzinie słyszałem, no on żył z przyjacielem, ja nigdy nie słyszałem o drugiej. I dopiero właściwie moje już dorosłe działanie spowodowało, że ja zapytałem wprost ojca, czy on był gejem. I ojciec mi powiedział, tak, był gejem. Natomiast nigdy wcześniej nie powiedział tego z własnej woli. I też nie mam pretensji, żeby była jasność. I tak jak sobie o nim myślę, że on mógł tegoś zostać aresztowany i spędzić, nie wiem, 3 miesiące, 2 lata, czy pół roku więzienia, to ja się cieszę, że tak się nie stało. Ale są pewne konsekwencje. Jak z tego wyjść, nie mam zielonego pojęcia.
18: Ale jest jeszcze drugie sformułowanie, które od ciebie usłyszałem podczas tego twojego oprowadzenia i zrobiło na mnie duże wrażenie, bo myśmy w latach 2000, w tej pierwszej dekadzie, bardzo często myśleli o Polsce jako o takim zamtuzie, o takim naprawdę zacofanym kraju, w którym wszystko jest bardzo opóźnione i że my w zasadzie możemy się porównywać z latami 60. A ty mówisz, nie, my się możemy porównywać co najwyżej z dekadą przed nami. Tak. Jesteśmy opóźnieni o dekadę, nie o 2 i nie o 4.
0: Tak. To jest to jest coś, co też właściwie dopiero jako pracownik Queer Muzeum, jako osoba, która zaczęła śledzić te archiwalia. Mamy tysiące archiwaliów w naszych zbiorach. To jest 130 tysięcy jednostek archiwalnych. Więc to są ogromne zbiory. Jak zobaczymy to, jak ten ruch queerowy na Zachodzie się rozwija, to oczywiście mamy 69 rok w Stanach Zjednoczonych i bunt w barze Stonewall w Nowym Jorku. Bunt podjęty przez transowe, niebiałe kobiety.
18: To też jest ciekawe, że to zostało pominięte zupełnie.
0: Tak, znaczy ja mam takie wrażenie, że biali geje kiedyś chcieli to wszystko przejąć i to się na długo udało. Według mnie. Dopiero teraz ta pamięć o tym, że to nie było tak, że ci dzielni chłopcy gejowscy poszli walczyć na barykady, że to jest nieprawda.
18: To też potwierdza twoją tezę, że te jednostki, które są najbardziej jakby upokorzone, często znajdują w sobie najwięcej odwagi i siły.
0: Tak, dokładnie, bo to były osoby, które były wyśmiewane, upokarzane, bite, szydzonosnych. I ten bunt tak zaskoczył policję, że ona w końcu się wycofała. No i mamy ten taki wysyp organizacji, które właściwie powstają po 69, to lata 70, gdzie na Zachodzie te wszystkie organizacje powstają, choć nie wiem, czy to mówiłem, jak ty byłeś na oprowadzaniu, czy wcześniej, że właściwie pierwsze te organizacje to są organizacje holenderskie, skandynawskie, ale one są raczkujące, one są bardzo, bardzo niewielkie. Ta pierwsza COC, czy COC, nie wiem, jak po niderlandzku będzie prawidłowo, kultura i wypoczynek, gdzie tak się nazywa, bo nie ma...
18: Znowu jest jakaś gra z językiem.
0: Ale też jest gra, żeby się nie ujawnić, nie zaszokować naszych kochanych słuchaczy, mimo że Niderlandy no bardzo wcześnie znoszą, bo w 1811.
18: No w ogóle wydawałoby się taka ojczyzna trochę liberalizmu w Europie, czegoż oni się mogli bać.
0: A jednak się bać. I teraz tak, mamy jeżeli patrzymy na Europę, na organizacje europejskie, to boom, to są lata 70. Powstają w tych krajach, nawet w tych, i teraz co jest ważne, że te organizacje powstają nawet w krajach, gdzie homoseksualność jest karalna, no ale nie ma zakazu, ale są kraje demokratyczne.

0: przemoc. Nic się nie dzieje, ale ja cię spiszę i tak będziesz w kartotekach, że właśnie tutaj taki lokal został przez ciebie nawiedzony. I teraz wrócę do, mamy lata 70, w Polsce mamy lata 80. Mamy tą komunę, która blokuje bardzo, bardzo wiele, mamy legalność homoseksualności, mamy rodzącą się opozycję. Opozycja, która kompletnie nie wie, co zrobić z osobami nieheteronormatywnymi, a osoby nieheteronormatywne lgną do opozycji, bo jakoś, nie wiem, jest we krwi działactwo i działanie. Mamy taką, jeden z pierwszych, ja tego akurat nie mówiłem, jak byłeś na oprowadzaniu, mamy jedną z pierwszych komunikatów Komitetu Obrony Robotników z 1970 albo 76, albo 77 rok to jest. I jest tam taka mała informacja, że Służba Bezpieczeństwa wydała fałszywkę, jakoby Jerzy Andrzejewski stanął w obronie mniejszości seksualnych. I to jest informacja opozycji do czytelników, że to jest nieprawda.
1: To
0: jakoby
1: niemożliwe, żeby nasz Jerzy Andrzejewski takie coś zrobił.
0: To jest coś więcej, bo to jest takie odcięcie się. Tak. My jesteśmy tą dobrą opozycją, a jeżeli ktoś chce mieszać naszą dobrą opozycję z
2: brudami moralnymi,
0: antybohaterami, bo to jest słowo, które Jakub Urbanik użył wobec ofiar czy osób prześladowanych w akcji Hiacyn, że są antybohaterowie. I jak jest się antybohaterem, no to nie przyznajemy się do antybohaterów. No po co? A opozycja jest bohaterska. I teraz tak, mamy ten taki zgrzyt Jerzy Andrzejewski, który jest osobą nieheteronormatywną, ale wspiera opozycję, wspiera Komitet Obrony Robotników, no ale przecież, bądźmy szczerzy, bądźmy tutaj, no...
2: W tym życiorysie nie mieści się taki element.
0: W tym życiorysie nie mieści się taki element. To jest też kazus Ewy Hołuszko trochę, tak, która jest wielbiona do momentu, kiedy przechodzi tranzycję. Oczywiście. i kiedy teraz na szczęście to już się unormowało, ale długo nie chciano Ewy nigdzie zapraszać. I teraz mamy te 10-12 lat, kiedy jest ta różnica. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz. No, nas stopuje komuna, nas stopuje brak demokracji i nas stopuje, tak jak wszystko stopuje, stan wojenny. Czyli stan wojenny, który z jednej strony, może nie stan wojenny, Solidarność 80 roku, ona budzi całe społeczeństwo do działania i do życia i też budzi osoby nieheteronormatywne. 81 rok, jeszcze przed stanem wojennym, Barbara Pietkiewicz pisze w Polityce Gorzki Fiolet artykuł, który opisuje zakamarki i korytarze, ciemne korytarze, gdzie homoseksualni mężczyźni się spotykają, ale jest ten reportaż, jest taki wysokonakładowej tygodniku.
2: Potem się pojawiają takie reportaże w Trójce,
0: na Przełaj, które nagle...
2: No bardzo, na Przełaj to już w ogóle.
0: Na Przełaj mamy w naszych archiwach jeden z pierwszych listów Mariusza Szczygła do redakcji Na Przełaj, więc to jest tak. Wcześniej się pojawia słynny artykuł Jesteśmy inni, 85 roku w Polityce, gdzie Krzysztof Darski, to jest pseudonim, tak naprawdę nazywał się Dariusz Prorok, pisze o nas jako grupie społecznej. No i właśnie, i znowu, ja chcę zwrócić uwagę, nie, to nie jest tak, że jesteśmy opóźnieni 20-30 lat. My jesteśmy opóźnieni 10, może 12 lat i to opóźnienie jest spowodowane komuną, i to w ogóle bez dwóch zdań, czyli brakiem wolności, no i stanem wojennym, który wszystko jeszcze ugruntował.
2: Bo musimy pomału zmierzać do puenty, to powiedz mi, czy masz poczucie, że to opóźnienie teraz zaczyna się jakby wydłużać, czyli my już naprawdę się wleczymy w ogonie, no bo jednak prawa to jest pierwsza dekada XXI wieku, to nadawanie praw w różnych krajach Europy. Jak ty sądzisz, jak to jest?
0: No tak. Niestety, tak jak mogłem, może nie z dumą, ale konstatować, że mamy 10 lat opóźnienia, my teraz mamy, 20 lat opóźnienia.
2: 20 parę
0: lat opóźnienia i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. I ja zupełnie szczerze, ja nie mam pomysłu, co mamy zrobić. Bo z przerażeniem kiedyś prowadziłem wywiad,

0: z Sergiuszem Wróblewskim, który był jednym z redaktorów miesięcznika Inaczej. Taki miesięcznik, który był wydawany między 1990 a 2002 rokiem, wydawany w Poznaniu. I z głupia frant go zapytałem, trochę chyba dla żartu, kiedy w Polsce zostaną wprowadzone związki partnerskie. On powiedział całkiem poważnie, wtedy, kiedy PiS będzie za. I ja go wyśmiałem te parę lat temu, a teraz sobie myślę, jakie to było trafne. Mhm. Jak bardzo nasza klasa polityczna, ja nie wiem, czego ona się boi. Ona się chyba już nie boi. Tak, ja myślę, że to nie jest już strach. To jest już bardzo instrumentalne wykorzystywanie tej karty. Która ciągle przynosi jakieś profity.
1: Ale szczątkowe.
0: Szczątkowe. My to wiemy, ale oni chyba tego jeszcze nie wiedzą. Oni chyba jeszcze tego nie wiedzą i dlatego tak to się dzieje.
1: Ja pewnie... A może wiesz, może to jest po prostu ten proces, kiedy jest zasadnicza różnica, kiedy no musisz to zrobić jakby swoimi rękoma, tak? I powiedzieć tak, tak by ich prawa im się należą. I tym ludziom, nie?
0: Tak, im tym ludziom. No. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz, o której chcę powiedzieć. Na początku czerwca montowaliśmy w Kryj Muzeum taką wystawę czasową transparentów z różnych manifestacji z lat 2009-2019, czy tam 2010-2020. I taki bardzo niewielki transparent zrobiony chyba przez organizację My Rodzice, nie jesteśmy tematem zastępczym. Ja osobiście na drabinie stałem, wieszałem to, bo jak państwo wiedzą albo nie wiedzą, Kryj Muzeum nie ma żadnych pracowników, więc to jestem ja i wolontariusze i rada programowa, więc tak to się wszystko tam u nas dzieje. I sobie pomyślałem, jaki to jest strasznie mądry transparent, dlatego że kolejną rzeczą, którą my się daliśmy wyrobić, my jako społeczność, to jest temat zastępczy. W latach 90., kiedy już upadła komuna, cały kraj się rzucił do budowania lepszej Polski. Trzeba było budować kapitalizm, wolny rynek, demokrację, a prawa osób niehetero, one były tematem zastępczym. Nie możemy teraz, bo trzeba wejść do Unii Europejskiej.
1: I to znowu potwierdza twoją tezę o tym, że ta ostra penalizacja okazywała się w pewnym sensie szczęśliwym rozwiązaniem na przykład w wielu demoludach, tak było, zdaje się, w Czechosłowacji, gdzie na fali liberalizacji właśnie w latach 90. Powiedziano, musimy pokazać, że jesteśmy inni niż ta komuna.
0: Tak, oczywiście, a co prawda w Czechosłowacji po 60., ale no to była część komunistycznej, komunistycznego doświadczenia. Więc nawet ten przebłysk wolności w Rosji za czasów Jelcyna, kiedy penalizacja homoseksualności zostaje zniesiona w 1994 roku, no też jest trochę, odcinamy się od komunistycznej przeszłości. A my mamy walczyć, a dla nas walka z komunistyczną przeszłością to jest. Budujemy wolny rynek, mamy wolności, ale tam nie ma nas.
1: Budujemy drugą Japonię. Niestety. Musimy kończyć, musimy to puentować, ale rozumiem, że w gruncie rzeczy ta puenta jest dość gorzkawa, no bo to oznacza, że trzeba przekonać tych, którzy w tym momencie opierają się najbardziej.
0: Tak.
1: Czyli ich opór musi po prostu odpuścić, żebyśmy mogli rzeczywiście wykonać ten krok, no nie wiem, dziejowy.
0: Tak, dlatego że... No co, no ja nie widzę tej masy krytycznej, queerowej społeczności, która przewali się przez kraj i spowoduje, że wszyscy powiedzą, tak trzeba. Tą masą krytyczną, w pewnym sensie, tą masą krytyczną są transkrypcje, które wydawało się, że będzie jedna, a nagle się okazało, że jednego dnia to jest 10 czy 20. Ale tak, my musimy przekonać tych, którzy mogą to zrobić.
1: Muszą zrozumieć, że to jest bez sensu utrzymywanie tej sytuacji.
0: Tak, muszą zrozumieć, że to jest bez sensu. No jest to gorzka konstatacja. To jest ten gorzki fiolet czy gorzki róż, który nam w 2026 roku został, ale nie możemy się poddawać. Znaczy ja jako socjolog, jako pracownik muzeum mogę pokazywać, co widzę, ale to nie znaczy, że wszyscy inni, którzy są działaczami, działaczkami i osobami działackimi, mają powiedzieć, ojej, to już nic nie da zrobić, róbmy swoje.
1: Krzysztof Kliszczyński, dyrektor Queer Muzeum Warszawa, był państwem i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Autopromocja.
3: Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
11: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Doniesienia do prokuratury, zmiana w przepisach i audyty w szpitalach to pokłosie afery związanej z jednym z warszawskich lekarzy. Od razu po podpisaniu porozumienia USA zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy. Obrońcy tytułu, a także finaliści poprzedniego mundialu wchodzą do gry. Wieczorem i w nocy mecze Argentyny i Francji. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Są pierwsze doniesienia do prokuratury, a audytorzy w najbliższych dniach sprawdzą SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. To pokłosie wyjścia na jaw informacji, że dr Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji oraz lokalny radny Koalicji Obywatelskiej z Ursusa, zarobił w ciągu roku 1 600 000 zł i według wyliczeń miał pracować nawet po 11 godzin na dobę. Od wczoraj w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz w placówce na Ochocie, gdzie pracował Dawid Kacprzyk, trwają miejskie audyty. Marzena Gawkowska z Miejskiego Urzędu podkreśla, że weryfikacją czasu pracy powinny zajmować się szpitale.
14: Tam odbywa się bieżąca kontrola grafików, także w ten sposób, że kiedy lekarz do wypłaty dostarcza jakąś dokumentację, no to ona też powinna być wtedy weryfikowana.
13: W związku z wyjściem na jaw informacji, część posłów złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi Marcelina Zawisza z partii Razem.
15: Prokuratura powinna się tym zająć, dlatego że mówimy o publicznych pieniądzach. Naprawdę nie może być tak, że to, że ktoś ma legitymację partyjną, uprawnia go do jakiegoś politycznego obżarstwa na publicznych pieniądzach.
13: Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii, ale jak na razie wciąż jest radnym dzielnicy Ursus. Sprawą lekarza milionera zajął się też rząd, który przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, bo przypadek 200 tysięcy comiesięcznych zarobków nie jest odosobniony, mówi premier Donald Tusk.
16: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury.
13: Do tej pory, gdy ministerstwo Ministerstwo Zdrowia próbowało przeforsować górną granicę zarobków lekarzy na kontraktach, za każdym razem nie było zgody na Komisji Trójstronnej. Stany Zjednoczone zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy i paliw natychmiast po podpisaniu porozumienia, poinformował Wall Street Journal, powołując się na źródła znające treść umowy. Informację dziennika potwierdził wysoki rangą przedstawiciel administracji USA, cytowany przez agencję Reutera. Podkreślił jednak, że warunkiem zezwolenia na sprzedaż ropy jest stosowanie się Iranu do ustaleń dotyczących zagwarantowania swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormus oraz zrezygnowania z posiadania broni atomowej. Podpisanie porozumienia pokojowego planowane jest na piątek. Washington Post, powołując się na analityków rynku ropy, zauważa natomiast, że w czasie wojny Teheran czerpał większe zyski ze sprzedaży ropy niż przed atakami USA i Izraela, a to dlatego, że umiejętnie wykorzystał wzrost cen surowca, które zrekompensowały mu z nawiązką spadek eksportu. W porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka oficjalnie uruchomiono zmodernizowany punkt kontroli bezpieczeństwa. Dzięki skanerom C3 zniesiono tam limit 100 ml płynu, a pasażerowie w czasie kontroli nie muszą z bagażu wyjmować elektroniki, co, jak chwali się lotnisko, skraca odprawę i podnosi komfort podróży. W TOK FM czas teraz na sport.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania tylko zremisowała, Belgia podobnie. A dziś o 21.00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów, Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
17: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Pape Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: Maja Chwaniska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszymowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magdalinet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała już w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
18: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
4: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy jutro z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów. Czas na prognozę pogody.
2: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
13: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże przeważnie. Na zachodzie kraju rozpogodzenia. Na wschodzie i krańcach południowych miejscami możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach od 7 stopni na północy, około 9 w centrum, do 13 na południu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jest 7 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dzisiejszy program przygotowywała i zadawać będzie Karolina Kłaczyńska. Realizować Adam Rzeziński. Będziemy dziś rozmawiali o przyjętym pakcie migracyjnym. Jest to jeden z częściej dyskutowanych tematów nie tylko w mediach, ale to nawet w rozmowach między ludźmi. Jest to traktowane przynajmniej przez media jako swoisty przełom w polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Dziś wszystkie państwa pytania są mile widziane, dlatego że zgromadziliśmy ekspertów i słuchaczki i słuchacze mogą zadawać
19: ogólne, szczegółowe, jakiekolwiek pytania dotyczące paktu migracyjnego i polityki migracyjnej w Unii Europejskiej naszym ekspertom. Jest z nami profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
19: Jest Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór.
19: A łączymy się z Anną Dąbrowską z Homo Faber. Czy słyszy nas pani?
21: Tak, dzień dobry.
19: Wspaniale. Pierwsza rzecz, oczywiście łatwo się domyśleć, że w imieniu słuchaczy i słuchaczek to pytanie brzmi, czy w piątek minister Duszczyk, który powiedział, że od 12 czerwca w Polsce nie zmienia się nic, a wtedy wprowadzono pakt migracyjny, który oczywiście, jak to polityk, chciał w sposób taki metaforyczny, takim gestem werbalnym powiedzieć, nie ma powodu do niepokojów, zasadniczo nie zmienia się nic. To w takim razie muszę państwa zapytać, co jednak się ewidentnie zmienia w polityce migracyjnej polskiej, albo się zacznie zmieniać, czy w praktyce migracyjnej, powinienem bardziej zadać tak to pytanie, bardziej konkretnie, co się w praktyce migracyjnej zmieni właśnie z powodu tego, że oto pakt migracyjny wszedł w życie. Czy jakieś namacalne, konkretne, widzialne skutki wejścia w życie paktu migracyjnego zobaczymy? Profesor Paweł Kaczmarczyk.
20: Ja chętnie oddam głos ekspertowi, żeby powiedział coś na więcej na temat podstaw prawnych, natomiast powiem przekornie, że w istocie zmieni się niewiele, a zmieni się niewiele z banalnego powodu, ponieważ te regulacje, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą bardzo konkretnej grupy cudzoziemców, zwłaszcza tych, których status jest nieuregulowany albo którzy docierają do Unii Europejskiej w sposób nie w pełni kontrolowany czy nie w pełni legalny. A akurat ta grupa cudzoziemców w Unii Europejskiej jest, wbrew temu, co często przekazują nam media, jest relatywnie nieliczna, bo to jest 3-5% wszystkich migrantów, a w Polsce, zwłaszcza w obliczu sytuacji, z jaką się mierzymy od roku 2022, to jest grupa zupełnie małoliczna. Więc w tym sensie można by rzeczywiście powiedzieć, że nie jest to przełomowe wydarzenie. Natomiast rozumiem, że będziemy zaraz rozmawiali o kolejnych aspektach i może być to oczywiście ważniejsze niż
19: Marcin Sośniak.
22: Czy się zmieni? Teoretycznie powinno. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na pytanie pana redaktora. Powinno się zmienić dużo, oczywiście w tej wąskiej działce, o której mówił pan profesor, ale jednak jakieś zmiany powinny nastąpić. Natomiast czy tak będzie rzeczywiście? No, śmiem twierdzić, że ponieważ dużo zależy jednak od organów państwa, począwszy od Straży Granicznej, kończąc na resorcie spraw wewnętrznych, no to długo, długo będziemy udawali, że nie zmieniło się nic. Być może skończy się tak, że dopiero jednym drugim orzeczeniem sądu przywrócimy w Polsce obowiązywanie paktu migracyjnego, chociaż mam nadzieję, że pozorem tych deklaracji, które moim zdaniem nie są metaforyczne, one po prostu są nieprawdziwe, bo jednak pakt wszedł w życie i nie jest to dokument czy seria dokumentów, które w jakikolwiek sposób zależne są od woli politycznej. To jest bardzo skomplikowany, bardzo systemowy, bardzo rozbudowany ciąg aktów prawnych, w zdecydowanej większości o randze rozporządzeń unijnych, czyli aktów obowiązujących w zasadzie bezpośrednio, nawet bez potrzeby jakiejś szczegółowej ich implementacji do polskiego porządku prawnego. One obowiązują od 12 czerwca, są elementem polskiej rzeczywistości prawnej, są elementem stanu prawnego. No i pytanie teraz, czy rząd, czy administracja, jednak państwa, które jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, rzeczywiście będzie trwało w przekonaniu, a być może w iluzji, że prawo unijne w Polsce nie obowiązuje. Natomiast tak nie jest, póki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, póki przyjęliśmy cały ten dorobek unijny, przyszły i przeszły, no to trzeba jednak założyć, że pakt migracyjny jest wiążący i że powinniśmy go stosować.
20: I jak rozumiem, jeśli mogę, będzie można się odwoływać do zapisów tego paktu w sądach.
22: Tak, to na pewno. Będziemy się odwoływać do tych zapisów. Już czekamy tak naprawdę na sprawę, obserwujemy bacznie, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Już mamy pierwsze sygnały, które potwierdzają niestety tezy pana ministra Duszczyka, że udajemy, że paktu nie ma. Widzimy, że praktyka Straży Granicznej się nie zmieniła. Mamy już pierwsze informacje, oczywiście nie są to jeszcze sprawy gotowe do poprowadzenia litygacyjnego przed sądem, ale jeżeli tak dalej będzie, to wcześniej czy później rzeczywiście trafimy z taką sprawą przed sąd i mam nadzieję, że sąd stanie na wysokości zadania i jednak dopatrzy się tutaj znaczenia prawa unijnego w Polsce.
19: Jeszcze Anna Dąbrowska, czy rzeczywiście w Polsce nic się nie zmieni generalnie po wprowadzeniu paktu migracyjnego, po przyjęciu paktu migracyjnego?
21: Ja też powiem przekornie, bo myślę sobie, że zgadzając się też z kolegami ze studia, że jest tak, że nie, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że od wielu lat, przecież te dokumenty, o których mówił Marcin, nie powstawały bardzo szybko, tak, to jest cały zestaw tych dokumentów, że one wprowadzają pewną narrację, pewną retorykę do mówienia o migracjach, która towarzyszy nam właściwie od tego momentu, w którym te dokumenty zaczęły nabierać jakichś pierwszych kształtów. I to jest ciekawe. To znaczy, oczywiście będziemy się przyglądać z pewnością Fundacja Helsińska, ale także my temu, jak to jest realizowane. Natomiast wydaje mi się, że drugą ważną rzeczą to jest w ogóle ta opowieść o migrantach, która idzie wraz z paktem. I to bez wątpienia jest coś, co się w Polsce wydarza.
19: Szczegółowe pytanie. Na początku pan profesor Paweł Kaczmarczyk powiedział, że bardzo warto rozdzielić tutaj kwestię migracji i tej migracji nielegalnej. Gdyby ktoś otrzymał wizę pobytową w strefie Schengen i po wygaśnięciu jej nie wyjechał, to jak rozumiem od piątku jest zasadniczo w innej sytuacji, dlatego że mając działający system Eurodac, tak? Mamy jego dane biometryczne i dotychczas taka osoba mogła, próbując, nie wiem, jakoś funkcjonować bez ważnej wizy pobytowej, po prostu mieszkać w Europie, a mając system Eurodac, jeśli dobrze go rozumiem, w ramach tego paktu migracyjnego, o którym rozmawiamy, no my wiemy, że w Europie jest osoba, której się właśnie skończył tytuł do pobytu legalnego.
20: Znaczy ta osoba musiałaby najpierw zostać wprowadzona do tego systemu, więc no musimy poczekać, jak system będzie działał.
19: No tak, rzeczywiście. Ale to jest zasadnicza zmiana, bo już dzisiaj na granicach strefy Schengen on działa.
20: Tak, ale ta osoba, jeśli dotarła do Polski wcześniej i po prostu wygasła jej wiza, to w tym momencie w systemie jej nie będzie.
19: Chyba,
20: jeżeli dojdzie do konsolidacji różnych systemów, to wtedy tak, w istocie to się wydarzy.
19: To jest zmiana.
22: Tak, ja może jedno zastrzeżenie tutaj zrobię, ale absolutnie nie a propos stanu faktycznego, który pan redaktor przytoczył. To jest pewien paradoks, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest bardzo skomplikowana seria aktów prawnych, bardzo szczegółowych, bardzo kazuistycznych, bardzo trudnych. Ja przyznam, że nawet te przepisy, które są mi bliższe i które dotyczą azylowego systemu unijnego, nawet po wielokrotnym przeczytaniu nie są jasne. Jest bardzo trudno zresztą deszyfrować przepisy prawa, które jeszcze nawet nie miały okazji być zastosowane, więc my nie wiemy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Ja myślę, że też chyba nikt, kto powie, że jest ekspertem w prawie paktu migracyjnego, nie będzie do końca wprawdzie, ponieważ myślę, że trudno jest ten pakt ogarnąć. Ja też nie czuję się takim ekspertem, żeby potrafić wyciągać te przepisy z każdego istniejącego w ramach tego paktu aktu, rozporządzenia czy dyrektywy.
19: Czy ja rozumiem, że to jest pana sprytna, taktyczna metoda wytrącenia skrajnej prawicy broni z ręki, bo pan po prostu skrajnej prawicy w Polsce mówi: panowie, panie, wy nie rozumiecie w ogóle, co tam jest napisane.
22: Ja myślę, że mało kto to rozumie i jako osoba, która jednak żyje z przepisami prawa od kilkudziesięciu lat, wiem, że bardzo trudno przekładać przepisy, które istnieją jak na razie tylko na papierze i co do których nie wiemy, jak one będą funkcjonować w praktyce, na jakąś projektowaną rzeczywistość. I to mówię a propos ewentualnych pytań czy kazusów, które mogą się też pojawić czy ze strony słuchaczy i słuchaczek, czy pana redaktora, że proszę nam wierzyć, naprawdę trudno jest dokonać taką operację na przepisach, które pojawiły się, co prawda, tak jak Ania Dąbrowska mówiła, dosyć dawno temu, ale które długo, długo pozostawały w takiej fikcji nieistnienia, o których nikt nie rozmawiał, o których nikt nie analizował. Nikt się nie zastanawiał, jak to będzie wdrożyć te przepisy w życie. My mamy jakąś matrycę, która coś wskazuje nam, jak coś powinno wyglądać i funkcjonować od 12 czerwca. Natomiast ja mam bardzo dużą trudność w tym, żeby te przepisy przenieść na jakąś rzeczywistość w chwili obecnej. Mieliśmy nadzieję, że resort spraw wewnętrznych, czy ten, czy poprzedni, da nam szansę przygotowania się do tego, że będziemy zastanawiać się, jak polska rzeczywistość prawna przyjmie te przepisy unijne. No niestety, tak jak już mówiliśmy, udajemy od paru lat, że paktu nie ma i niestety to sprawia, że jesteśmy w tym momencie pogrążeni w chaosie i tak samo organizacje pomocowe, my i rząd to, i tak naprawdę wszyscy.
19: Zanim przejdziemy do następnej kwestii, oddam głos profesorowi Pawłowi Kotnaczykowi, to drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, proszę pytać, skoro chaos jest tak duży, no to w takim razie niewiedza też na nas wszystkich powinna być duża. 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer telefonu. 22 44 044, pisać na adres mikrofon@tok.fm albo na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, proszę umieszczać komentarze. Profesor Paweł Kaczmarczyk.
20: Dwie kwestie. Jedna, wydaje się, wykracza poza temat dzisiejszego spotkania i to jest to, w jaki sposób jest stanowione prawo na poziomie europejskim i nie tylko europejskim. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, ponieważ tak, dla nieprawnika, niespecjalisty te przepisy są po prostu hermetyczne. Więc to jest pierwsza rzecz. Z tym się wiąże oczywiście to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to znaczy, że dopiero będziemy widzieli, jak one będą implementowane. Natomiast druga kwestia wydaje mi się o wiele istotniejsza i to jest to, o czym powiedziała Ania Dąbrowska. No, ponieważ tak naprawdę ten pakt, on nie jest wykorzystywany i nie jest omawiany w kontekście konkretnych przepisów czy konkretnych zasad, tylko jest używany jako narzędzie narracyjne. Od samego początku. Ja dlatego świadomie, kiedy zacząłem o tym mówić, powiedziałem, że dotyczy on niewielkiej grupy ludzi, ponieważ moje wrażenie jest takie, że kiedy w Polsce rozmawiamy o pakcie, to większość odbiorców ma przekonanie, że dotyczy to narzędzie wszystkich imigrantów, którzy przebywają w Polsce i w Unii Europejskiej. A według mnie tak po prostu nie jest.
19: No dobrze, ale ktoś słuchając nas może dzisiaj powiedzieć zaraz. Ja do dzisiaj słyszę, że wchodzi w życie zasada solidarnościowa, która mówi o tym, że w sytuacji kryzysowej państwa strefy Schengen będą razem współdziałały w ten sposób, żeby pomóc sobie, albo przyjmując do siebie część osób, która jest właśnie w jakiejś kryzysowej tutaj sytuacji i znalazła się w jakimś państwie, albo udzielając wsparcia finansowego, albo do wspólnego budżetu, albo wsparcia, nie wiem, technicznego, organizacyjnego, czy wysłanie tam swoich służb. To nie jest skomplikowany język prawniczy, to jest dość proste, zresztą ta figura solidarnościowego.
20: Mhm. Ale to jest argument na rzecz tezy, którą przed chwilą przedstawiłem. Ponieważ de facto, jeżeli byśmy się skupili na sytuacji Polski, to akurat mechanizm solidarnościowy jest czymś, czemu powinniśmy, moim zdaniem, absolutnie przyklasnąć. Ponieważ Polska jest krajem granicznym Unii Europejskiej i Polska w każdej chwili może zostać skonfrontowana z wyzwaniem migracyjnym, z jakim się mierzyliśmy choćby kilka lat temu. W tych zapisach paktu jest o wiele więcej kontrowersyjnych kwestii, które podnosiły organizacje prawno-człowiecze od kilku lat i o nich mówimy bardzo niewiele. Na przykład procedura graniczna, procedura przesiewowa, kwestia, tak, w jaki sposób są traktowane dzieci czy rodziny.
19: I o tym zaraz będziemy mówić, panie profesorze, tylko musimy przejść przez ten początek, który w głowie słuchaczy i słuchaczek jest, tak jak w mojej głowie, był mniej więcej taki. Przepraszam za ten radykalny, prymitywny skrót. Część opozycji mówi w Polsce, w wyniku przyjęcia paktu migracyjnego, tu w Polsce pojawią się migranci z innych krajów, my tego nie chcemy. Rząd mówi, nie zrobimy tego. I tu się kończy tak naprawdę ta opowieść. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, to się w zasadzie nie pojawia. Czyli kwestia, że solidarność jest symetryczna, w sensie takim, że ktoś nam pomoże, bo my komuś pomogliśmy i tak dalej. Tego w ogóle nie ma. I w ogóle nie ma to chyba. Ale to proszę powiedzieć, na ile to jest istotne. Zważenia tego, na ile w ogóle Europa w takiej sytuacji kryzysowej może się znaleźć. Zresztą my mówimy o sytuacji, która już jest, może się zaraz zdarzyć w wyniku wojny w Ukrainie, w wyniku otwarcia jakiegoś nowego szlaku, to czy w zasadzie jak daleko to jest od naszej rzeczywistości tu i teraz? To, czy Jan Kowalski w Polsce może powiedzieć sobie, ojojoj, to za tydzień jak to się może zacząć? Czy on może sobie powiedzieć, to musiałby się jakiś kataklizm wydarzyć, żeby ta solidarnościowa reguła z paktu migracyjnego zaczęła działać?
20: Ja pozwolę sobie na to spojrzeć w trochę dłuższej perspektywie czasowej. De facto od połowy lat 90. minionego stulecia pojawiają się różnego rodzaju wyzwania i kryzysy. I Europa czy Unia Europejska radzi sobie z nimi lepiej czy gorzej, natomiast faktem jest, że od połowy minionej dekady było takie przekonanie, że tej solidarności po prostu brakuje, że są kraje, które są nastawione na znacznie większe ryzyko i w sytuacji kryzysowej nie mogą liczyć na wsparcie, na jakie liczyły. W moim przekonaniu to z tego właśnie wynikają te rozwiązania, które opisujemy jako pakt i dlatego ja uważam, że jest to dość przedziwna sytuacja, kiedy my jako Polacy akurat te zapisy krytykujemy. krytykujemy. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ ten mechanizm relokacyjny, który tam jest opisany, jest jednym z mechanizmów, które są możliwe, ponieważ jak wiemy, można stosować pewnego rodzaju zamienniki.
19: Ale w międzyczasie, jak pan mówił, to wydawało mi się, że chrząkała Anna Dąbrowska z Homo Faber.
21: Tak, chrząkałam, dziękuję. Tak, chciałam się włączyć do tego i odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, ponieważ wydaje mi się, że byliśmy, jesteśmy i będziemy w takiej sytuacji. Byliśmy w momencie, w którym w 2013-2014 roku Europa Południowa doświadczała wielkiego kryzysu i on się nie skończył. Tak? Jego skala zmniejszyła się, natomiast nie jest tak, że on się skończył. Natomiast ja osobiście sama pamiętam, jak w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, cała masa różnych instytucji, gmin w zachodniej Europie oferowała nam pomoc. Ja sama odbierałam te telefony. Pomoc w postaci tego, żeby relokować, dać możliwość przejazdu do konkretnych miast w Europie Zachodniej Ukraińcom i Ukrainkom, którzy uciekali przed pełnoskalową wojną z Rosją. I myślę sobie, że trochę zapominamy o tym, jak wiele też to nam dało w takim sensie przepustowości też Polski, przepustowości polskich miast w tamtym najtrudniejszym dla nas momencie. Tym bardziej niezrozumiałe jest takie krótkowzroczne myślenie o tym, że oto jakby pozbędziemy się tego solidarnościowego mechanizmu, to jesteśmy wygrani. Nie wydaje mi się, że jesteśmy wygrani. Nie pamiętamy kilku lat wstecz, kiedy tej pomocy także doświadczyliśmy. Oczywiście to nie był ten klasyczny mechanizm, który wynika z paktu, to po prostu był mechanizm solidarności, no po prostu takiej, która się wówczas wydarzyła. Niemniej jest to ważne, żeby o tym w taki sposób też myśleć.
19: Rozumiem. Marcin Sośniak, ale może króciutko poprosiłbym, bo dzwonią do nas słuchacze i słuchaczki z pytaniami do państwa, do ekspertów i ekspertek. Proszę bardzo.
22: Ja jeszcze przypomnę tylko, że jednym z aktów, który wchodzi w skład paktu migracyjnego jest rozporządzenie o numerze 1359 dla zainteresowanych. Rozporządzenie, które dotyczy stanów nadzwyczajnych, uruchamiających ten mechanizm solidarnościowy, czyli sytuacji, które muszą zaistnieć, aby ten mechanizm solidarnościowy unijny został uruchomiony, czy to w postaci relokacji, o których mówił pan profesor, czy w postaci rekompensat finansowych, czy różnych innych form wsparcia. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, czytając to rozporządzenie, że ten akt został stworzony pod sytuację polską, bo przecież to Polska jest krajem, który w tej chwili doświadcza imigracji wojennej spowodowanej konfliktem zbrojnym w Ukrainie i instrumentalizacji migracji na granicy z Białorusią.
19: Pojęcie, a to jest tam tak ujęte właśnie?
22: Tak, pojęcie instrumentalizacji migracji znalazło się w tym rozporządzeniu i to jest dokładnie to samo pojęcie instrumentalizacji, którą chwilę wcześniej polski ustawodawca wpisał do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadniając tym zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę. Ta definicja w naszej ustawie została wzięta z tego rozporządzenia, przepraszam, które wtedy jeszcze nie obowiązywało. Więc ten cały system solidarnościowy, gdyby chcąc zastosować to rozporządzenie w chwili obecnej, no byłby zastosowany w przypadku Polski. No my jesteśmy, podejrzewam, tutaj takim wręcz laboratoryjnym
19: tworem. Ale to świetnie, że pan tworem, to mówi, bo to jest odpowiedź na to pytanie, które ludzie mają w głowach. Czy to się już wydarzy, czy to się ma wydarzyć i o jakich rzeczach mówi? Pan mówi o instrumentalizacji migracji, że to jest expressis verbis tam po prostu jest napisane w rozporządzeniu.
22: Solidarnościowy powinien być uruchomiony również w przypadku stwierdzenia takiejż instrumentalizacji. Ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że akurat jak chodzi o reżim białoruski, z taką instrumentalizacją.
19: Tak, tak. A tam są tylko te dwa warunki, wojna i mechanizm.
22: Jeszcze siła wyższa w postaci kataklizmu. Oczywiście to nie jest akt, który tylko i wyłącznie Polski dotyczy, żeby nie było. Tak. Natomiast są też inne sytuacje, tak zwane siły nadzwyczajne, które mogą spowodować wzmożony ruch migracyjny.
19: A to chodzi o jakieś kataklizmy przyrodnicze?
22: Podejrzewam, że tak można rozumieć tę definicję, że chodzi również o sytuacje, które generują masowy ruch.
19: A to pan jako prawnik patrzy na to, czyta takie rzeczy i mówi sobie dowolna duża susza, nawet 1000 kilometrów od nas.
22: To nie chodzi o samo zjawisko, chodzi tak naprawdę o migracje, które mogą pojawić się na granicach.
19: No ale ktoś to musi zaklasyfikować.
22: Tak, jest tam cała procedura, która angażuje Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Tak. To jest bardzo skomplikowana swoją drogą procedura, że na wniosek państwa, które zostało dotknięte, na przykład instrumentalizacją, Unia Europejska na podstawie rozważań między Komisją a Radą uruchamia te mechanizmy solidarnościowe. Ja oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, myślę, że nie musimy wchodzić tutaj w te bardzo proceduralne aspekty. Natomiast rzeczywiście ten mechanizm solidarnościowy jest tam opisany i ja nie mam wątpliwości, że obecnej sytuacji Polska po pierwsze byłaby beneficjentem tego mechanizmu solidarnościowego, a po drugie, co też już przecież nawet strona rządowa podawała jako swój wielki sukces, że jakby została już zwolniona, jako że jest obciążona ruchem migracyjnym.
19: Na rok.
22: Została już zwolniona z tego, żeby nie uczestniczyć z drugiej strony tego mechanizmu, czyli ze strony państw, które jednak składają się na ten
19: mechanizm. Ale w międzyczasie dzwonią do nas słuchacze pod numer 22 44 044. Pan Kamil z Rzeszowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Kamilu. Słuchamy pana pytania.
0: Słuchamy. Dobry wieczór wszystkim, co mnie słyszą. Ja chciałem zadać pytanie na początek, bo mam wrażenie, że to się jakoś nie przebija. Kto jest realnym beneficjentem tego paktu? Czy to są migranci, którzy przybywają do Europy i szukają azylu? Czy to są obywatele Unii Europejskiej? Czy to są instytucje, które migracją się zajmują, żeby to im się wszystko ułatwiło? To jest po prostu głównym beneficjentem tego wszystkiego.
19: Panie Kamilu, bardzo dziękuję za pana pytanie. Świetne moim zdaniem. Kto na tym skorzysta?
20: Kraje członkowskie.
19: Gdybym był migrantem, który przyjeżdża do Europy i w celu poprawy swojego życia na przykład, i okazałoby się, że wprowadzenie paktu migracyjnego trochę mi przynajmniej pomaga tu, w porównaniu z czasem, kiedy nie było tego migrantu, to ja bym powiedział, że ja z tego korzystam. Gdybym był obywatelem kraju, który korzysta na pracy migrantów, tak jak na przykład w Polsce, to jest w przypadku migrantów zarobkowych, to strasznie trudne pytanie, filozoficzne w ogóle. Może pani Anna Dąbrowska, bo zabieramy głos pani, a...
21: Szczerze mówiąc, jak usłyszałam, że pan profesor powiedział, że kraje członkowskie, to absolutnie się z tym zgadzam. Uważam, że głównym beneficjentem są państwa Unii Europejskiej, bo to one dbają o swoje interesy. Te krótkie zwłaszcza, ale też trochę dłuższe, wprowadzają sobie takie regulacje i takie możliwości, które w całości mają dać im szansę kontroli nad ruchami migracyjnymi, zwłaszcza takimi, które są niespodziewane i co do których nie ma jasności, jak nimi procedować wspólnie.
19: Kontrola nad ruchami migracyjnymi, to jest ten zysk państw, tak? Tak by to pani ujęła?
21: To jest taki zysk, który nam się sprzedaje pod postacią mówienia o bezpieczeństwie w kontekście właśnie kontroli granic, sekurytyzacji, no i tego, że im więcej państwo ma narzędzi i możliwości, także wykraczających poza dotychczasowe prawa, także często będący w sprzeczności z prawami i wolnościami człowieka, tym jest większa szansa na to, że my będziemy bezpieczni, bo to jest taki paradygmat, że oni kontra my i że oni są dla nas zagrożeniem, więc my musimy zrobić wszystko, żeby się obronić i że nasze prawa i wolności jakoś są zależne od ich obecności.
19: A czy to pani by właśnie tak na to pytanie odpowiadała, że jakaś część klasy politycznej zyskuje najbardziej, to jest największy beneficjent, ponieważ on dostaje coś, co na sztandarach
21: nie można wywiesić. Nie myślę o klasie politycznej. Nie myślę o klasie politycznej, myślę po prostu o obywatelach i obywatelkach też Unii Europejskiej. Myślę też o unijnych biznesach. Oczywiście o politykach także. Natomiast wydaje mi się, że to, co chyba najbardziej jest dla mnie przykre, to to, że jak pan dzisiaj zadał na początek to pytanie, co tutaj się zmienia, to myślę, że taka typowa osoba mieszkająca w Unii Europejskiej, będąca też obywatelem czy obywatelką tej Unii Europejskiej, nie zobaczy żadnej różnicy, bo ten pakt jest zupełnie dla niej przezroczysty. Ona nie funkcjonuje w rzeczywistości, w której będzie mogła zobaczyć realne działania tych dokumentów, które wchodzą w ramach paktu.
19: Jest pani pewna, że żaden z tych elementów składowych szeroko rozumianego paktu migracyjnego, on nie wpłynie na taką dotykalną rzeczywistość? Widziano?
21: Myślę, że może wpłynąć na to, że być może, nie wiem, będą trudniejsze kwestie pozyskiwania pracowników czy studentów, też to, co widzimy teraz w tych dyskusjach, które się toczą także w Polsce. Natomiast myślę, że taka, też się długo nad tym zastanawiałam, ale myślę, że też taka po prostu osoba, która żyje gdzieś w państwie Unii, jest biała, ma obywatelstwo danego kraju członkowskiego, może się zdarzyć tak, że ona nigdy nie zobaczy tego, co się tak naprawdę wydarzyło.
19: Dobrze, a to zróbmy teraz przerwę, bo musimy zrobić króciutką przerwę i wróćmy do tego wątku jeszcze, a zanim słuchaczka zada swoje pytanie, czy w Polsce dyskusja o tym, że jakiś lekarz zarabiał bardzo dużo pieniędzy, odbija się w jednym z jedno jest takie, że nadal prawie 200 tysięcy lekarzy czeka, aż będzie mogło przystąpić tu do pracy. To są Ukraińcy i Białorusini głównie. Problemem jest podwyższone wymagania językowe i część Polaków widzi to w jednym obrazku. To znaczy widzi, że to, że jeden lekarz może 1 600 000 zrobić w ciągu roku, trochę dlatego, że te 200, prawie 200 tysięcy nie może legalnie pracować w Polsce.
20: Ale jest pan redaktor pewien, że Polacy to widzą w ten sposób?
19: A, dobre pytanie. Dobre pytanie. Może my rzeczywiście tak nie widzimy, ale próbowałem znaleźć cokolwiek, co gdyby miało związek z paktem migracyjnym, tak, to byłoby takim namacalnym, widzialnym elementem rzeczywistości społecznej, którą można powiązać z paktem migracyjnym i powiedzieć, zobaczcie, mamy łatwiejszy dostęp do poszukiwanych przez Europę na przykład pracowników, bo wchodzi pakt migracyjny. Nie, pytam, czy to jest do przeprowadzenia takie, czy nie?
20: No właśnie, wydaje mi się, że nie, bo jeżeli mówimy na przykład o specjalistach medycznych, to w ich przypadku są zupełnie inne kanały rekrutacji i napływu. Ich te procedury zupełnie nie dotyczą. Ja bym powiedział paradoksalnie, znowu wrócę do początku. My możemy zobaczyć efekty tego paktu, ale właśnie na tym poziomie narracyjnym. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób nasza dyskusja o pakcie dzisiaj przełoży się na przykład na postawy wobec cudzoziemców, na relacje w polskim społeczeństwie i tak dalej. I to uważam osobiście za bardzo niebezpieczny efekt.
19: No tak, ale to za chwilę powrócimy do rozmowy. Ja przypomnę, że słuchacze dzwonią do nas pod numer 22 44 044 ze swoimi pytaniami, a odpowiadają na nie eksperci. Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber. Za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
19: 20.35. Z informacji technicznych, potencjometr do słuchawek jest po prawej stronie pod stołem. To jest pierwsze, to konkretno od naszej strony. Druga informacja techniczna, gdzieś tutaj jest, proszę Państwa, migrant. Zauważyliśmy 2 godziny temu w studiu, po studiu chodziła biedronka, tylko nie nasza polska biedronka, tylko gatunek inwazyjny. Tak się nazywa te biedronki z Azji. I ona gdzieś tu chodzi. Przed chwilą Marcin Sośniak miał koło prawej dłoni tą biedronkę, ale mam nadzieję, że ona tam funkcjonuje. Przypominam, że Państwo do nas dzwonią ze swoimi pytaniami. Rozmawiamy o polityce migracyjnej w kontekście wchodzącego w życie paktu migracyjnego. Jest z nami profesor Paweł Kaczmarczyk, Marcin Sośniak, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Anna Dąbrowska z Homo Faber. Profesor jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ja dramatycznie prosiłem, żeby Państwo jakoś znaleźli cokolwiek, co się nam w namacalnej, widzialnej rzeczywistości, co ulega zmianie, żebyśmy sobie mogli powiedzieć, o, właśnie, proszę, to wszedł pakt migracyjny i to tu wygląda inaczej. A Państwo mówią to, co mówią na ten temat. Ciekawe, co na ten temat słuchacze też i jakie pytania. Pod numer 22 44 044 pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle. Proszę pytać.
6: Dobry wieczór. Ja nie miałem czasu od początku słuchać, więc nie wiem, czy pytanie, które mam zamiar postawić, już padło, ale ja powiem, o co mi chodzi. Czy ten pakt migracyjny w wykonaniu polskim jakoś wpłynie na polską politykę imigracyjną. W szczególności, czy będziemy sobie, powiedzmy, czy mamy jakąś politykę, jakich imigrantów potrzebujemy, chcielibyśmy z punktu widzenia potrzeb gospodarki, takich, którzy by byli potrzebni i tak dalej. Ja powiem tylko jedno taką drobne zaświadczenie. Ja ileś tam lat życia spędziłem w dziwnych krajach i na przykład w Afryce jest takie powszechne pragnienie, powiedzmy w Afryce angielskojęzycznej to się wyraża: I would like to go to Oibo country, Oibo land. Oibo to jest ląd, kraje białych ludzi. Czyli byle gdzie, może być London w Ameryce, może być London w Polsce, dla nich wszystko jest London, byle Oibo land.
19: Tak. Dajmy szansę odpowiedzieć ekspertom i dajmy szansę zadać innym słuchaczom jeszcze inne pytania. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Kwestia, o którą na początku pan Paweł pytał, dotyczy tego, czy jakaś długofalowa polityka związana z, rozumiem, zezwoleniami dla osób, które chcą przyjechać tutaj do pracy, tak? Czy pakt migracyjny, czy w ogóle coś o tym mówi, czy to coś zmienia?
22: W zdecydowanej większości ten pakt migracyjny, ponieważ on jednak rzeczywiście powstawał wokół takiej dyskusji na temat bezpieczeństwa, na temat migracji jako wyzwań dla państw przyjmujących, no on jednak dotyczy bardziej kwestii azylowo-granicznych, kwestii dotyczących zawracania czy deportacji. Zdecydowanie bardziej koncentruje się tutaj na tych wątkach, natomiast nie dotyczy aż tak bardzo, ile w ogóle kwestii przepływu kapitału czy przepływu pracowników. Te kwestie tak naprawdę w Unii Europejskiej funkcjonują trochę innym trybem w odróżnieniu od tego rodzaju migracji, czy tego rodzaju wyzwań migracyjnych, o których teraz rozmawiamy tutaj.
19: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
20: Ja też obawiam się, że nie będę w stanie usatysfakcjonować naszego słuchacza, ponieważ akurat kwestia selektywności migracji jest przedmiotem innych regulacji, ale chciałem zauważyć, że polski rząd obiecał nam selektywną politykę migracyjną i rozumiem, że żyjemy w przekonaniu, że takowa się już w Polsce wydarza. A jeżeli mówimy o migracjach z krajów, które są określane jako kraje ryzyka, to oczywiście to się pojawia w różnych częściach paktu, ponieważ jeżeli mamy jakiś kraj, w przypadku którego mamy bardzo wysoki wskaźnik odrzuceń wniosków azylowych, no to wtedy obywatele tych krajów mogą być traktowani w jakiś specyficzny sposób. Ale uwaga, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdą się na przykład na granicy w sytuacji nieuregulowanej.
22: Tak, tylko jakikolwiek specyficzny sposób, który ten pakt przewiduje, absolutnie nigdy nie wiąże się z odebraniem komuś prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. To jest kwestia uproszczenia pewnych procedur, łącznie w skrajnych przypadkach z uznawaniem wniosku za niedopuszczalny, ale wniosku, który wcześniej został złożony. Więc jakby nasz pomysł, autorski pomysł polskiego rządu, jakim jest zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, no nie powinno mieć miejsca w kraju, w którym obowiązuje pakt migracyjny, a wręcz odwrotnie, ten pakt zakłada szereg innych rozwiązań, które akurat w tym przypadku, w kontekście tegoż zawieszenia, które w Polsce obowiązuje już ponad rok, są korzystne dla osób migrujących. Pan redaktor wcześniej pytał tutaj o beneficjentów, czy słuchacz pytał o to, kto na tym pakcie skorzysta. No ja myślę, że musimy powiedzieć też to, że jeżeli dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej ludzie z krajów uchodźczych, Sudańczycy, Erytrejczycy próbują złożyć wnioski o ochronę międzynarodową. Te wnioski nie są od nich przyjmowane, ponieważ Polska zawiesiła prawo do składania takich wniosków, no to teoretycznie, no wiemy, że tak nie będzie, bo pan minister Duszczyk już powiedział, że pakt nie obowiązuje. Natomiast teoretycznie od 12 czerwca sytuacja prawna tych osób powinna się zdecydowanie poprawić, ponieważ pakt migracyjny w bardzo jasny, jednoznaczny wręcz sposób przyznaje moc prawną deklaracjom zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową, wprowadza trzyetapową procedurę składania wniosków o ochronę międzynarodową, stwarza również pewne mechanizmy bezpieczeństwa, które do tej pory w Polsce nie funkcjonowały. Jednym z nich jest wspominana wcześniej przez pana profesora procedura graniczna, do której zakładam, Polska nie jest przygotowana, bo jak mówiliśmy wcześniej, zdecydowała się zapomnieć o pakcie migracyjnym, ale te wszystkie przepisy, które jeszcze jakiś czas temu również były krytykowane i nadal pewnie powinny być krytykowane przez organizacje prawnoczłowiecze jako zbyt radykalne i zbyt restrykcyjne. No teraz, kiedy funkcjonujemy w rzeczywistości łamania konwencji genewskiej i nieprzyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową, no to okazuje się raptem, że te przepisy i tak są korzystniejsze dla osób migrujących niż to, co osobom migrującym zafundował polski rząd w marcu ubiegłego roku.
19: Króciutko, jeszcze profesor Paweł Kaczmarczyk.
20: Tak, chciałem właśnie dodać, że z perspektywy przeciętnego zjadacza chleba w tym kraju to także oznacza, że ta osoba, która się znajdzie na granicy, powinna zostać poddana wszystkim procedurom niezbędnym, także w tym kontekście, że one mają zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę nad tym procesem, bo rozumiem, taka jest istota paktu.
22: Tak, jeżeli weźmiemy sobie sytuację prawną sprzed zawieszenia, czyli przepisy, które obowiązywały w Polsce i uznamy, że to nie są moje słowa i absolutnie nie moje myśli, ale że są zbyt liberalne jak na obecne standardy geopolityczne, to weźmiemy sobie z jednego miejsca skali, na drugim końcu skali będzie zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli nasza obecna rzeczywistość prawna, to pakt migracyjny jest gdzieś po środku, czyli gwarantuje prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, ale jednocześnie wprowadza pewne mechanizmy, które przynajmniej w teorii powinny zapewnić bezpieczeństwo i zapewnić państwu możliwie najszerszą perspektywę do tego, żeby sprawdzać bezpieczeństwo, sprawdzać to, czy osoby, które przedostają się przez granicę również w sposób nieuregulowany, rzeczywiście nie stwarzają zagrożenia, żeby potwierdzać ich tożsamość, żeby eliminować ewentualne zagrożenia płynące z takich nieuregulowanych ruchów migracyjnych.
19: A w międzyczasie pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Arkadiusz z Trójmiasta. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu.
5: Dobry wieczór.
19: Słuchamy pana pytania.
5: Tak, ja mam takie pytanie, ponieważ słuchając na temat paktu migracyjnego już bardzo długo, w różnych audycjach i w różnych telewizjach, różne strony polityczne mają, mam wrażenie, na ten sam punkt, nawet dokładnie na to samo zdanie, które jest zapisane w pakcie, bardzo różne zdanie. I zupełnie inaczej to czytają. I teraz moje pytanie jest takie, gdzie można samemu po prostu do tego paktu usiąść i to przeczytać, żeby samemu sobie przeczytać te zdania i wyrobić sobie zdanie, a nie optować za jakąś opcją polityczną, która jest mi bliższa, tak? Bo ten mówi, że będziemy przyjmować, zmuszeni przyjmować ludzi w ramach tego paktu. W tym samym programie osoba obok siedząca mówi, absolutnie, nie będziemy zmuszeni. Nie ma takiej opcji. I teraz, gdzie można sięgnąć do źródła po prostu, żeby ten pakt migracyjny przeczytać? I w ogóle marzy mi się coś takiego, że jeżeli rozmawiamy na temat jakichś dokumentów i jest to rozmowa publiczna, żeby dziennikarze mówili na końcu programu, a jeżeli państwo chcecie sobie przeczytać i wyrobić własne zdanie, to znajdziecie ten dokument tu i tu.
19: Panie,
5: to jest po prostu moje marzenie.
19: Świetnie, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana pytanie. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Arkadiusz Trójmiasta był z nami. Marcin Sośniak.
22: Źródeł jest wiele. No, najlepszym źródłem są wszystkie oficjalne strony instytucji unijnych, tam, gdzie są akty prawa unijnego. Najlepiej i najprościej, żeby zidentyfikować wszystkie rozporządzenia i chyba jedną dyrektywę, ile dobrze pamiętam, które wchodzą w skład paktu migracyjnego, wpisać w wyszukiwarkę, nie wiem, czy możemy polecać czaty GPT wszelkiej formy.
19: Oczywiście.
22: Pisać zapytanie z prośbą o wymienienie wszystkich aktów wchodzących w skład paktu migracyjnego po numerach. Każde rozporządzenie ma numer zaczynający się od roku, to jest 2024, bo wtedy te dokumenty były opracowywane i po backslashu są kolejne numery kolejnych aktów. To się zaczyna od 1348 chyba do 1350 kilka. Nie będę ich wymieniał, bo myślę, że szkoda czasu antenowego, natomiast każda wyszukiwarka Google wymieni wszystkie te akty po numerach i wpisując te numery potem po kolei w wyszukiwarkę, zwłaszcza jeżeli ma pan dostęp do różnych programów prawniczych z zestawami aktów prawnych, one już wyskakują. Co ciekawe, w jednym z takich programów wykorzystywanych przez większość instytucji, organizacji, kancelarii, po wpisaniu numeru poszczególnych rozporządzeń, one już wyskakują jako akty obowiązujące, więc to też jest ciekawe, że wszystkie te programy już
20: w Polsce obowiązują.
22: Tak, już wdrożyły obowiązujące, już wdrożyły te przepisy do polskiego porządku prawnego, czego jak widać jeszcze rząd nie chce przyjąć do wiadomości. To chyba najprostsza odpowiedź na pytanie słuchacza. Ale te są dostępne.
19: Gdyby mógł pan jeszcze powiedzieć mniej więcej, tak szacunkowo, ile godzin pan spędził na lekturze tych aktów prawnych?
22: Przyznaję, że czytam je na raty. Nie da się ich wszystkich przeczytać, więc myślę, że zalecam wybranie tematu, który szczególnie pana interesuje. Pomijanie wszystkich przepisów, które skupiają się na tym, jak liczyć pewne kwoty, jak na przykład liczyć rekompensaty za nieprzyjmowanie cudzoziemców w ramach relokacji, bo to jest bardzo skomplikowane i myślę, że wymaga pewnych umiejętności kalkulacyjno-matematycznych, żeby się przez to przedrzeć. Natomiast każdy z, i to jest, myślę, że to jest warte zapamiętania, każdy z aktów prawa unijnego, każdy akt prawa Unii Europejskiej zawiera coś takiego jak preambułę. Polska tego nie zna, ponieważ polskie ustawy rzadko kiedy takie preambuły zawierają. To jest tak jakby wprowadzenie do ustawy, w których można się doczytać pewnej formy podsumowania tego, co się znajdzie już w samych przepisach, pewnych kierunków, które przyświecały twórcom tych przepisów, czy pewnych założeń, które jakby mają przyświecać też ich stosowaniu. W związku z czym zalecam osobom, które chciałyby wiedzieć więcej, a niekoniecznie mają ochotę zgłębiać same przepisy, skupienie się na preambułach tych rozporządzeń. Myślę, że dużo tam się da wyczytać i te preambuły zdecydowanie bardziej rozjaśniają niż same zapisy prawa.
19: Pod numer 22 44 044 pan Zbyszek z Kutna zadzwonił. Dobry wieczór, panie Zbyszku.
7: Dobry wieczór, witam.
19: Słuchamy pana.
7: Ja chciałem się zapytać tak, czy Europa tu jest w miarę taka zamożna, czy nie można tym krajom pomóc, to chodzi pewnie o Afrykę Północną, jakoś gospodarczo im pomóc. Niech oni biorą w swoje ręce, niech tam ja nie wiem, bo tam nie byłem nigdy, niech tam może coś produkują, coś wydobywają, coś, żeby pomóc im, żeby nie uciekali jakoś ekonomicznie ich tam wesprzeć, bo oni tam ciągle wyzyskiwani byli przez te kolonie, przez, wie pan jak to było. No i a drugie pytanie takie, no, czy co się stanie za 30 lat z Europą, jak tyle tego naściągamy, no co się stanie z Europą właśnie, czy by Europa będzie miała swoją tożsamość jako Europa, czy będzie w innym kierunku to pójdzie.
19: Panie Zbyszku, bardzo dziękujemy za te dwa pytania. Pan Zbyszek Skutan był z nami. Pierwsze jest bardzo filozoficzne moim zdaniem, no bo też z pogranicza etyki, ale szczerze mówiąc, to ciekawi mnie przede wszystkim Anna Dąbrowska, co sądzi na to pierwsze pytanie, że to jest trochę tak, jak pamiętam, poprzedni rząd mówił, pomagamy na miejscu, pomagajmy na miejscu. To jest ta filozofia. Pan Zbyszek pyta o to.
21: Myślę, że to jest ta filozofia, ale taka podana w takim humanitarnym duchu. Ja się, cóż, no mogę się zgodzić z tym, że wspaniałym pomysłem byłoby pomóc różnym państwom rozwijającym się w tym, żeby te gospodarki dźwigały to państwo, żeby rosło PKB, żeby ludzie byli szczęśliwsi i żeby nie musieli

0: Ten moment migracyjny, natomiast nie jest jedynym. Więc samą gospodarką, nawet najbardziej szlachetnymi pomysłami, w jaki sposób wspierać państwa rozwijające się, no nie załatwimy tego wyzwania, jakim po prostu są migracje ludzi.
1: Mhm. Profesor Paweł Kaczmarczyk.
2: Odnosząc się do pytania słuchacza, ja przede wszystkim zwrócę uwagę, że nie wiem, czy sformułowanie pomoc jest tutaj najlepszym słowem, bo to nie chodzi o to, żeby komuś pomagać. Wystarczyłoby stworzyć dobre reguły współpracy na poziomie gospodarczym. A takiej współpracy obecnie w dużej mierze nie ma. Europa chroni swój rynek wewnętrzny, w zasadzie blokuje możliwość eksportu z wielu krajów afrykańskich. Choćby doświadczenia ostatniej dyskusji dotyczącej Mercosuru pokazują dość wyraźnie, jakie jest stanowisko Europy w tej mierze. Więc my nie tylko, że nie pomagamy, ale często blokujemy możliwości rozwoju lokalnego czy regionalnego, choćby w Afryce. Jest bardzo ciekawe doświadczenie, któremu warto się przyglądać. Od wielu już lat Chińczycy na dużą skalę inwestują w Afryce. I to, co wynika z tego doświadczenia, jest niezwykle ciekawe, ponieważ pokazuje, że za sprawą tych inwestycji chińskich powstały w Afryce regionalne centra wzrostu. I te regionalne centra wzrostu okazują się być bardzo skutecznym magnesem, które ściągają ludzi wewnątrz Afryki. A my wiemy z badań migracyjnych od wielu już dekad, że ludzie preferują, jeżeli już migrują, preferują przemieszczanie się na relatywnie nieduże dystanse. I większość ludzi przebywa jednak w obrębie poszczególnych kontynentów. I te lokalne, regionalne centra wzrostu okazują się być bardzo skutecznym powstrzymywaczem migracji choćby do Europy. Więc mamy doświadczenia, które pokazują, co warto robić i to nie musi być pomoc, bo rozumiem, że słuchacz mówiąc o pomocy miał na myśli pomoc rozwojową i tego typu sytuacje, a to wiemy akurat działa nie najlepiej. Natomiast chciałem odnieść się do drugiej części tego pytania, ponieważ tam się pojawiło takie sformułowanie, które dla mnie nie do końca jest akceptowalne, ponieważ ono bardzo uprzedmiotawia migrantów. Chciałbym zwrócić uwagę, że jednak migracja wynika po pierwsze z tego, że my potrzebujemy siły roboczej w krajach wysoko rozwiniętych, a Polska, jak rozumiem, do takich się już zalicza. Ale też migranci mają swoją wolną wolę, mają swoją aspirację, mają swoje plany. I jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, to wystarczy zastanowić się, jak wyglądała sytuacja polskich migrantów. W latach 80., 90. czy po akcesji Polski do Unii Europejskiej naprawdę to są dokładnie takie same albo bardzo podobne sytuacje. A odnosząc się jeszcze do tego, o czym przed chwilą mówiła Ania Dąbrowska, bo to jest absolutnie kluczowa kwestia. Ponieważ nawet jeżeli będziemy w stanie uregulować sobie tą migrację zarobkową, legalną, to i tak nie będziemy w stanie wykluczyć sytuacji kryzysowych, wyjątkowych. I wracamy teraz do naszego głównego punktu dzisiaj. Na takie właśnie okoliczności został przygotowany pakt.
1: Ja, ale gdybym państwa zapytał w takim razie, czy da się to ująć o to, o czym i mówiła przed chwilą Anna Dąbrowska i profesor Paweł Kaczmarczyk, te najbogatsze kraje, Polska powoli się nimi staje, muszą redystrybuować swoje zasoby, bo jeśli nie, to naturalnie, tak jak od tysięcy lat, różnica potencjałów tych zasobów będzie powodowała wzrost migracji, a nie spadek. A drugi wątek, który się pojawił w państwa wypowiedziach, a to szczególnie mówiła o tym Anna Dąbrowska, to jak eksportować demokrację, albo przynajmniej stabilność polityczną. To jest chyba w ogóle niemożliwe i jak rozumiem, jesteśmy w sytuacji, kiedy na pytanie pana Zbyszka Skutna, co się stanie z Europą, państwo by odpowiadali, nie odpowiadali wprost, tak?
2: Jeśli mogę się krótko odnieść, ponieważ ten wątek, on jest akurat niezwykle trudny metodologicznie do uchwycenia. Natomiast jest trochę badań, które pokazują, że istnieje coś takiego jak te transfery polityczne. To znaczy za sprawą migracji, przenoszenia pewnych norm, wzorców zachowań możliwa jest także zmiana polityczna czy społeczna w krajach pochodzenia migrantów. Czyli można sobie wyobrazić, że jeżeli my jako Europejczycy chcielibyśmy promować pewne wzorce zachowań, to wtedy paradoksalnie akceptowanie ludzi z poszczególnych krajów mogłoby w tym pomóc, oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej, z zastrzeżeniem, nie jest to łatwe do pokazania w sposób empiryczny.
1: Ale żeby, żeby wszyscy zrozumieli, czy to znaczy, że na przykład uchodźców politycznych z Białorusi traktujemy nie tylko po prostu jako etycznie osoby, którym należy pomóc, ale też w pewnym sensie jako długofalową inwestycję w przemiany demokratyczne w Białorusi. Czy to o to chodzi?
2: Żeby to wyjaśnić, przytoczę, to jest doświadczenie, które miałem kilka tygodni temu. Rozmawiałem z młodym człowiekiem z Uzbekistanu. Uzbekistan to jest kraj, który tradycyjnie od wielu lat jest związany powiązaniami migracyjnymi z Federacją Rosyjską. I ten młody człowiek w tej rozmowie powiedział wprost, że

0: Z jego perspektywy, on jest młodym prawnikiem, informatykiem, też się trochę zajmuje badaniami migracyjnymi. Powiedział, że z jego perspektywy przekierowanie części migracji tej uzbeckiej z Federacji Rosyjskiej na kraje europejskie miałoby fundamentalne znaczenie dla zmiany wewnątrz Uzbekistanu. I to jest mniej więcej to, o czym mówimy. To, czy to się wydarzy, oczywiście jest cała masa warunków. Nie wiemy, czy to się stanie.
1: Ale jaka fascynująca dyskusja dla społeczeństw europejskich. Tak. Czy my chcemy, żeby w Uzbekistanie była demokracja, bo samo to z siebie jest nietłumaczącą się podstawową, zasadniczym przekonaniem naszym, czy też nie? Robimy to, że tak jak zainspirowani telefonem od pana Zbyszka, robimy to po to, żeby tam było jak najbardziej stabilnie politycznie, po to, żeby ludzie nie musieli uciekać stamtąd, a my będziemy musieli jakoś się zająć tymi ludźmi. Fascynujący wątek. Coś w tej kwestii jeszcze Anna Dąbrowska?
2: Tak, ja bym chciała jedną dodać ciekawostkę. Wiele lat temu miałam takiego kolegę z Ukrainy, który przyjechał tutaj do Polski studiować i przez wszystkie te lata, przez 5 lat swoich studiów był na wizie. Nigdy nie starał się o bardziej stałe formy pobytu w Polsce, tłumacząc to tym, że jego celem jest to, żeby wszystko to, czego się nauczy w Polsce, a studiował nauki polityczne, zawieźć z powrotem do Ukrainy, do swojego miasta, do swojej gromady i tam robić demokratyczną rewolucję, taką w duchu nowoczesnego państwa prawa, myślenia o wspólnotach, samorządności i tak dalej. I jak powiedział, tak zrobił. I myślę, że to jest właśnie o tym ta historia.
1: Tak. Czy ten wątek, do tego wątku jeszcze coś Marcin Sośniak chciałby dołożyć?
3: Może warto pokazać drugą stronę medalu, czyli w jaki sposób i co tak naprawdę Polska pokazuje osobom migrującym, bo z jednej strony to jest wspaniała myśl, że moglibyśmy pokazywać standardy demokratycznego państwa prawa i standardy praworządności osobom migrującym. Natomiast niestety musimy mieć świadomość, że osoby, które docierają do nas przez granicę polsko-białoruską, stykają się z państwem w najgorszym tego słowa znaczeniu, z najbardziej autorytatywną, najmniej praworządnościową, naruszającą standardy praw człowieka stroną administracji publicznej, bo pamiętajmy, tam są stosowane pushbacki, tam prawdopodobnie dochodzi do przypadków używania przemocy wobec osób migrujących też ze strony służb, czyli po jednej czy po drugiej stronie granicy. Tam nie mają wstępu organizacje pozarządowe, albo są kryminalizowane za to, że próbują pomóc osobom na granicy polsko-białoruskiej. W końcu to tym osobom odbiera się prawa podstawowe, a takim prawem podstawowym, konstytucyjnym prawem podstawowym, o czym mówiliśmy wielokrotnie, prawem podmiotowym, jest prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli prawo do tego, żeby poszukiwać ochrony przed prześladowaniem w kraju pochodzenia. Więc ja się bardzo cieszę, że są też przypadki, w których Polska pokazuje tą dobrą stronę. Natomiast pamiętajmy, że w zdecydowanej większości przypadków, tych trudnych przypadków tej migracji, nieuregulowanej migracji granicznej, jednak to, co Polska sobą reprezentuje, no jest czymś niestety zupełnie przeciwnym.
1: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
0: A ja bardzo dziękuję za ten głos, oczywiście, bo tu nie powinniśmy idealizować sytuacji i chciałem tylko dodać, że nie musimy odwoływać się wcale do sytuacji czasami skrajnych i tragicznych na granicy, ale wystarczy spojrzeć na sytuację osób z Ukrainy w Polsce i to, w jaki sposób są dotykane różnymi choćby zmianami przepisów.
1: No tak.
0: To jest także nasza odpowiedzialność.
1: I gestami, które są niezwykle mocnymi symbolami podstawy do deportacji osób z kraju, które są takim komunikatem do całej społeczności, który brzmi niestety źle. Za chwilę informacje, po nich powrócimy do programu Mikrofon Tok FM. Ja przypominam, że dzisiaj Państwo pytają o pakt migracyjny, słuchacze i słuchaczki pytają o pakt migracyjny i polską politykę i praktykę migracyjną, europejską też. W studiu i łączymy się z ekspertami, ekspertkami, profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber odpowiadają na pytania. Nasz numer to 22 44 044 22 44 044. Proszę skorzystać z okazji, że eksperci są z nami, dzwonić do nas i pytać. Za chwilę informacje, które przedstawi dla Państwa Sylwia Hreczańska. Po informacjach kolejne Państwa pytania na naszej antenie.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
5: W starych, dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
6: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
5: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
6: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Polska i Niemcy podpiszą umowę o współpracy w zakresie obronności. Komitet referendalny chce odwołania prezydenta i Rady Miasta Częstochowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o złożeniu wniosku na kolejny okres świadczenia 800+. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Umowę o współpracy w dziedzinie obronności podpiszą jutro w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Boris Pistorius. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa dotyczyć ma m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Jak wynika ze źródeł polskiej agencji prasowej, niemiecki rząd wyrażał też gotowość podpisania szerszej umowy i ujęcia w niej zapisów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Podobne zapisy znajdują się w zawartych przez Polskę traktatach z Francją czy z Wielką Brytanią. Na takie zapisy z Niemcami nie było jednak zgody ze strony Warszawy. W Częstochowie powstał komitet referendalny, który chce odwołania prezydenta i Rady Miasta. Komitet złożył dziś w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie wniosek o rejestrację, a jutro ma podać harmonogram dalszych kroków. 200-tysięczna Częstochowa jest największym miastem w Polsce z prezydentem z lewicy. Krzysztof Matyjaszczyk rządzi nią od 2010 roku. Do pierwszej próby jego odwołania doszło w ubiegłym roku, jednak inicjatorowi referendum nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. W lutym prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty korupcyjne, ma też prokuratorski zakaz pełnienia funkcji oraz wchodzenia do Urzędu Miasta. Jego obowiązki przejął pierwszy zastępca Zdzisław Wolski. Opozycyjny w Radzie Miasta Częstochowy Klub PiS zaapelował do Krzysztofa Matyjaszczyka o podanie się do dymisji. Ten jednak odmówił i konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny. Na początku czerwca ujawnił na Facebooku treść uzasadnienia sądu odmowy jego tymczasowego aresztowania, z którego wynika, że zarzuty przyjmowania łapówek mogą być oparte na pomówieniu. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan odwiedza Moskwę. Szef tureckiego MSZ spotkał się m.in. ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem oraz prezydentem Władimirem Putinem. Relacje między Moskwą a Stambułem od dłuższego czasu przebiegają bardzo dobrze, mówi w TOK FM dr Karolina Wanda Olszowska z Instytutu Badań nad Turcją.
10: Turcja jakby wie i to też Turcy widzą, bo to widać w sondażach, że NATO jest jej głównym oparciem bezpieczeństwa. Z drugiej strony, gdyby nie była w NATO, nie byłaby w ogóle ważna pod tym względem dla Rosji. To znaczy Rosja do destabilizacji właśnie wewnątrz NATO i podsycenia tych obaw.
9: Hakan Fidan zapewnił jeszcze przed wizytą, że będzie kontynuował wysiłki w mediacjach między Rosją a Ukrainą. Przypomniał, że Turcja jest gotowa zorganizować kolejną rundę negocjacji pokojowych między tymi państwami. Zostało jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
11: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
9: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Blisko 3 miliardy złotych wyda w tym roku państwo na budowę dróg lokalnych. Samorządy w poszczególnych regionach właśnie zaczęły podpisywanie umów z rządowym programem rozwoju dróg. A więcej na ten temat wie reporter TOK FM Jakub Medek.
12: Podlaskie, jak wylicza wojewoda Jacek Brzozowski, dostanie z tej puli ponad 200 milionów złotych.
13: Powstanie 264 kilometry nowych bądź zmodernizowanych, ale przede wszystkim nowoczesnych i bezpiecznych dróg.
12: Z tego prawie 500 000 trafi do nadbiebrzańskiej gminy Czcianna. Jej wójtowa Ewa Piekutowska przyznaje, że bez programu, który w różnych formach i pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
14: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
12: W sumie rząd liczy na to, że tegoroczna edycja programu pozwoli na remonty i budowę ponad 2000 kilometrów dróg w całym kraju. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
9: Serena Williams i czeszka Karolina Muchowa przegrały z Meksykanką Jillianą Olmos i nowozelandką Erin Routliffe 4-6, 4-6 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Był to drugi mecz 44-letniej Williams po blisko 4-letniej przerwie. W ubiegłym tygodniu wygrała razem z Wiktorią Mboko mecz pierwszej rundy debla w turnieju w Londynie, jednak z powodu kontuzji Kanadyjki para nie mogła kontynuować gry. Jak przyznała Williams, zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w singlu, żeby występować na kortach bez partnerki, będzie musiała prawdopodobnie trochę więcej trenować. Dziś organizatorzy Wimbledonu ogłosili, że Williams i jej starsza siostra Venus otrzymały tak zwaną dziką kartę do gry w deblu. Turniej rozpocznie się za niecałe 2 tygodnie w Londynie. Kolejne informacje natomiast rozpoczną się o 22, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami będzie przybywać chmur i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jest 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM. Trwa program Mikrofon TOK FM. W zeszły piątek wszedł w życie unijny pakt migracyjny. Wszystkie państwa pytania dotyczące paktu migracyjnego, polskiej, ale też europejskiej polityki i praktyki migracyjnej są mile widziane dziś. Proszę dzwonić, są z nami eksperci. Proszę dzwonić pod numer 22 44 044. Jest z nami profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber. A ze swoim pytaniem zadzwonił do nas pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
15: Dobry wieczór. Pozdrawiam pana i gości w studio. I tak, mam tylko takie jedno pytanie. Te osoby, które, bo tak, pełny pakt wejdzie za rok, no rok minie, także no bardzo szybko, także wtedy te przepisy będą no już obowiązywały w pełni. Natomiast pytanie mam takie, jeśli te osoby, dane osoby tutaj się pojawią w naszym kraju, tak, czy ktoś będzie te osoby, nie chcę używać takiego sformułowania kontrolował, ale czy ta osoba po prostu jak się pojawi, nie wiem, czy w Warszawie, czy w Toruniu, czy w Gdańsku, czy ona będzie w jakiś sposób, ktoś się nią zajmie, to znaczy tak, przede wszystkim pomoże jej, tak? Czyli zobaczy, co ona może tutaj zrobić, a jeśli nie, no to na jakiś kurs, że tak powiem, wysłać. A mówię to w kontekście, nawet mam zapisane, bo rozprawa była niedawno w Toruniu, taka dość drastyczna, 21-letni Wenezuelczyk rok temu zgwałcił, zamordował młodą dziewczynę w Toruniu.
1: Tak, głośna sprawa. Ciekawe, tak.
15: Głośna sprawa, ale co mam, ale co ciekawego chciałem, znaczy to też nie jest ciekawe, tylko to jest takie, pokazuje rzeczywistość. To był bezrobotny koszykarz, no urodzony w 2005 roku, bezrobotny, był na utrzymaniu mamy, ma dziecko, kolejna rozprawa ma być 18 czerwca. I teraz moje pytanie właśnie w kontekście chociażby tego przypadku, dość drastycznego, że on, że tak powiem, no...
1: A to panie Darku, w skrócie, panu chodzi o to, na ile osoby z tego typu zagrażające publicznemu bezpieczeństwu, czy wejście w życie paktu migracyjnego cokolwiek zmienia, jeśli chodzi o, rozumiem, kontrolę tego rodzaju osób, tak? To jest pana
15: pytanie. Znaczy, proszę pana, nie żebyśmy się zrozumieli, ja nie każdą osobę, która tutaj przyjedzie, tak, albo jest, traktuję na zasadzie jako przestępcy, natomiast ten przykład pokazuje, tak, że ten człowiek, no, bezrobotny, tak, był na utrzymaniu mamy, coś spowodowało, że dokonał tego, tej zbrodni i właściwie to tak mówię, te osoby właśnie pozostawione same sobie, tak jak ten Wenezuelczyk z Torunia, no to po prostu, wie pan, jeżeli się nikt nimi nie zajmie, to my takiej sytuacji będziemy mieli...
1: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za to, że pan zadzwonił z tym pytaniem. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Oczywiście kwestia dotyczy bezpieczeństwa i to odbija się szerokim echem ta sprawa, o której pan Dariusz powiedział i każda taka sprawa się odbija szerokim echem, wiadomo, ale jak rozumiem, tak naprawdę u podstaw pytania pana Dariusza jest to, czy pakt migracyjny, proszę wybaczyć panie Dariuszu, jeśli coś tu przekręcam, czy jakkolwiek tam są mechanizmy integracyjne, to znaczy takie, żeby zwrócić uwagę, że przyjeżdża do nas ktoś z innego kraju. No i my powinniśmy jako społeczeństwo, tak jak robimy to z członkami naszego społeczeństwa, w zasadzie od urodzenia, w jakiś rodzaj relacji wejść, nie tylko, nie wiem, zawodowej. No tylko pytanie, czy pakt migracyjny w ogóle cokolwiek mówi o integracji, albo przynajmniej o takim rozeznaniu się, czy ktoś na przykład potrzebuje pomocy, jak powiedział pan Dariusz, albo stanowić mógłby zagrożenie. Marcin Sośniak.
3: Nie, absolutnie pakt migracyjny wątków integracyjnych szerokich, bardzo ważnych, bardzo często kluczowych, jak chodzi o zjawisko migracji, nie dotyczy. Natomiast sama integracja nadal pozostaje głównie kompetencją krajów przyjmujących. Ja tylko dodam, że my jako Polska jesteśmy właśnie na etapie opracowywania polskiej strategii integracyjnej, która powstaje tuż po tym, jak powstała polska strategia migracyjna. Mamy nadzieję, że...
1: Ale jak to pan powiedział tuż po tym? Przecież niestety... polska polityka migracyjna już ma zaraz 2 lata. Będzie miała.
3: No, powiedzmy, że ma 2 lata. Trudno powiedzieć, w ogóle eufemizmem pewnym jest używanie słowa polska polityka migracyjna, to jest dokument, który ma tam 20 kilka stron i kilka takich bardzo ogólnych sformułowań, które rzeczywiście wymagają pewnych dodatkowych interpretacji. No, zakładam, że ona będzie w jakiś tam sposób wdrażana, zresztą w tej to polityce po raz pierwszy pojawił się pomysł zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Natomiast teraz obok tego dokumentu powstaje podobny, zakładam, dokument, który jest strategią integracyjną. Od czasu do czasu jako organizacje pozarządowe mamy okazję zajrzeć w ten dokument i porozmawiać również ze stroną rządową na temat tego, co tam się potencjalnie może znaleźć. Mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec i że jeszcze będziemy mogli na ten temat rozmawiać nie raz. Myślę, że Ania Dąbrowska będzie mogła więcej też na ten temat powiedzieć samych założeń integracyjnych. Natomiast no, rzeczywiście jest to kluczowe, ale jest to przynajmniej w tej sferze prawa unijnego pozostawione jeszcze bardziej w sferze kompetencji państw członkowskich.
1: Mhm. Ale zanim oddam głos profesorowi, to jeszcze chciałem Annę Dąbrowską zapytać z pani perspektywy, ten głos naszego słuchacza, to jakby pani na to odpowiadała, pana Dariusza?
2: No oczywiście, że jest tak, że po pierwsze mamy do czynienia z sytuacją, w której jest wieloetapowe sprawdzanie osób, które ubiegają się w Polsce o azyl. Myślę, że Marcin o tym może długo opowiadać pod kątem ich bezpieczeństwa. Natomiast rozumiem ten wątek dotyczący integracji, czyli tym, że jak tam pan powiedział, kto się nimi zajmie. No więc różne osoby, instytucje zajmują się tymi kwestiami integracyjnymi. Tak jak Marcin powiedział, faktycznie jesteśmy w momencie, w którym polityka integracyjna się tworzy. Zostało złożonych do niej masę uwag ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Ona ma jakoś nam opowiadać o tych różnych wątkach dotyczących właśnie wspierania osób w tej drodze do integracji, w tym odnajdywaniu się też tej polskiej rzeczywistości. Także trochę zahacza o te elementy związane no właśnie z tym, co się dzieje z osobą, kiedy ona jest w kryzysie, co się dzieje z osobą, kiedy ona, nie wiem, traci pracę, kto jej ma pomóc, kto ma tutaj zawiadować całą tą tym wsparciem możliwym. Natomiast no bez wątpienia jest tak, że trochę nam brakuje ciągle jeszcze wizji w Polsce, jak miałoby się to odbywać. Ciągle jeszcze to państwo jest mniej zaangażowane, niż byśmy chcieli. Ciągle jest jeszcze tak, że odbywa się to głównie rękami społeczeństwa obywatelskiego i ciągle jest jeszcze tak, że nie ma na to budżetu w polskim państwie, ponieważ odbywa się to głównie za pomocą pieniędzy z Unii Europejskiej.
1: Marcin Sośniak.
2: Więc jedno... system jest chwiejny.
1: Tak, Marcin Sośniak.
3: Jeszcze jedną rzecz chciałem chciałem dopowiedzieć, bo rzeczywiście można, może warto o tym wspomnieć, chociaż absolutnie jestem przeciwnikiem rozmawiania o migracjach tylko i wyłącznie pod kątem zagrożenia, jakie potencjalnie mogą stwarzać osoby przybywające. Natomiast jedno z rozporządzeń wchodzące w skład Paktu Azylu i Migracji to jest rozporządzenie o tak zwanej kontroli przesiewowej. Bardzo brzydka nazwa swoją drogą, ale chodzi o pewne procedury, którym będą podlegać osoby przedostające się przez granice, które zamierzają ubiegać się o ochronę międzynarodową, albo takie, które składać będą wniosek już przebywając na terytorium Polski, również w sposób nieuregulowany, co do których będzie podejrzenie, że nigdy nie przeszły na przykład kontroli granicznej. To jest taki system różnych sprawdzeń i mechanizmów, które przynajmniej w teorii mają pozwolić państwom przyjmującym do tego, żeby taką osobę zweryfikować również pod kątem bezpieczeństwa poprzez sprawdzenie wszystkich możliwych systemów, pobranie danych osobowych, również zbadanie stanu zdrowia, to akurat w kontekście takim, żeby również tym osobom zapewnić, jeżeli jest taka potrzeba, odpowiednie traktowanie medyczne. Ale jest też takie rozporządzenie, będzie taka procedura, jeżeli ten pakt wejdzie w życie i ona będzie elementem też tej polityki granicznej przede wszystkim.
1: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
0: Ja chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach. Pierwsza byłaby następująca, ponieważ ja nie znam tej tragicznej sytuacji. Natomiast kiedy przysłuchiwałem się tej wymianie zdań, to miałem takie wrażenie, że często warto odseparować tego typu sytuacje od sytuacji migracyjnej. Ponieważ miałem wrażenie, że mogłoby to się wydarzyć niezależnie od tego, czy mówimy o migrancie, czy nie, i warto też o tym pamiętać. Czasami jest to pochodna uwarunkowań, które mogą dotyczyć każdego z nas. A druga kwestia, to jest to, o czym przed chwilą już państwo usłyszeliście. Tak, w istocie, jeżeli mówimy o osobach, które docierają choćby na granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, to są pewne procedury przesiewowe i przynajmniej mamy perspektywę, żeby te osoby były lepiej kontrolowane. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco podziękować słuchaczowi za to pytanie, ponieważ w moim przekonaniu ono jest zupełnie fundamentalne. Ponieważ cała ta nasza polska dyskusja na temat paktu, ona się skupia na tym, żeby gdzieś tych ludzi, albo w ogóle europejska dyskusja, żeby gdzieś tych ludzi zatrzymać, skontrolować, przesiać, a najlepiej jak największą część tych ludzi odesłać do krajów pochodzenia. I jakoś zupełnie zapominamy, to pan Dariusz to pytanie zadał wprost, co z tymi ludźmi dzieje się potem? A to jest zupełnie kluczowe. Dlaczego? Ponieważ my tych migrantów w Unii Europejskiej mamy miliony. I co więcej, nie wydarzy się nic takiego, żeby oni z dnia na dzień czy z dekady na dekadę zniknęli. Raczej będziemy wspólnie żyli i musimy zastanowić się, to o czym przed chwilą mówiła Ania, musimy zastanowić się, jak to nasze urządzenie życia społecznego będzie wyglądało. I tutaj rzeczywiście to jest domena krajów członkowskich. Mamy różne modele. Niestety nie mamy takiego modelu, który moglibyśmy traktować jako idealny. Więc musimy szukać rozwiązań, które będą jak najlepsze dla Polski. Ta strategia, o której tutaj mówimy, ona nie jest rewolucyjna, ale jest ważnym krokiem, według mnie. Warto się przyglądać temu procesowi, w jaki sposób ona jest tworzona, jak będzie potem przyjmowana, miejmy nadzieję. Ona zakłada takie zupełnie fundamentalne kwestie, to znaczy wsparcie na poziomie nauki języka, wsparcie na poziomie edukacji i przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy. No i oczywiście to, co wiemy z doświadczeń innych krajów, to są te zupełnie kluczowe elementy. Potem za tym idą kwestie relacyjne, potem idzie kwestia być może nabywania obywatelstwa w dłuższej perspektywie. Natomiast to jest właśnie to, o czym naprawdę za mało rozmawiamy. Jak wyobrażamy sobie wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie?
1: No dobrze, ale to... Tak, Anna Dąbrowska.
2: W tej strategii kłopot jest taki, że nie ma właściwie Polaków. Ja się zgadzam z panem profesorem, tak? Bo to wszystko, integracja, jak rozmawiamy o tym, to ona jest o relacjach. O tym, żebyśmy sobie właśnie próbowali pogadać o tym, jak urządzić tą naszą wspólną rzeczywistość. Tymczasem chyba największym zarzutem, jaki mieliśmy do tego dokumentu, jest właśnie to, że tego polskiego społeczeństwa tam nie ma. I teraz jak rozmawiamy o dokumentach unijnych, tych czy kolejnych, które przyjdą i o tych narracjach, które one wywołują, to one wywołują w nas właśnie sporo tych lęków, które są niezagospodarowane, a taki dokument, myślenie też o właśnie tych procesach integracyjnych powinien choć trochę to zabezpieczać i zaopiekowywać.
1: W międzyczasie zadzwonił do nas pan Stefan z Warszawy. Dobry wieczór, panie Stefanie.
16: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana pytania.
16: Moje pytanie wynika z tego, że ze struktury społecznej w ogóle w wielu krajach, Chodzi mi o to, że około 15 do 20% społeczeństwa w krajach europejskich to są ludzie niepełnosprawni. Prawdopodobnie w krajach azjatyckich, afrykańskich może to być inny odsetek, ale w Europie tak jest. I chciałbym zapytać, kiedyś istniała taka instytucja azylu humanitarnego, z którego jeszcze za komuny ludzie niepełnosprawni z Polski często korzystali. Ja sam znałem wiele osób, które wyjeżdżały do Francji, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do krajów skandynawskich. Tam otrzymywały od razu opiekę, rehabilitację, mieszkania przystosowane do niepełnosprawności. I chciałbym zapytać, jak w jak wielkiej skali odnotowuje się w Polsce imigrację osób niepełnosprawnych i jak Polska, jak państwo polskie w jaki sposób i w jakiej skali i w jakim stopniu udziela tym ludziom odpowiedniej, właściwej pomocy.
1: Panie Stefanie, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił i zadał to pytanie, bo jak rozumiem, nawet już w oderwaniu od paktu migracyjnego, to nie wiem, czy przypadkiem Anna Dąbrowska nie mogłaby jako pierwsza odpowiedzieć na to pytanie, co z taką grupą albo brzydko to powiem, albo podgrupą w ogóle osób migrujących, które mają większe potrzeby z racji swojej niepełnosprawności. Czy to widać w ogóle z pani perspektywy?
2: Tak, natomiast ja nie mam żadnych danych mówiących i odpowiadających tutaj słuchaczowi, jaka to jest skala w ogóle. Natomiast bez wątpienia jest tak, i że zarówno na granicy polsko-białoruskiej były osoby przekraczające, są osoby przekraczające, które są z osobami z niepełnosprawnościami. Są osoby, które doświadczając przemocy służb na granicy, jakby nabywają tej niepełnosprawności. Sami w tym momencie opiekujemy się jedną taką osobą tutaj w Lublinie. No i są oczywiście uchodźcy z Ukrainy, którzy także są osobami z niepełnosprawnościami. W tym momencie przed dosyć dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o właśnie tą ustawę wygaszającą.
1: Rozumiem, że systemowych rozwiązań takich, o których wspominał pan Stefan, to w Polsce nie mamy takich, żeby zaoferować realną pomoc, tak?
2: To, co ja wiem, to, że na pewno są wyspecjalizowane organizacje społeczne, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami i wspierają ten system państwowy. Natomiast szczerze powiem, nie jestem tutaj ekspertką, jeśli chodzi o te kwestie.
1: Czy może, jeszcze profesor Kaczmarczyk.
0: Myślę, że nikt z nas tutaj w tym gronie nie jest ekspertem, natomiast to jest oczywiście niezwykle istotny temat. Pewnie warto w przyszłości o nim rozmawiać więcej. Polska polityka migracyjna w zasadzie do niedawna zupełnie nie widziała takich osób, co nie było niezwykłe, ponieważ praktycznie wszyscy migranci w Polsce to były osoby aktywne zawodowo. I tak naprawdę to, o czym państwo przed chwilą usłyszeliście, to dopiero wojna w Ukrainie skonfrontowała nas dość boleśnie z dużą grupą osób starszych, ale także osób z niepełnosprawnościami. No i w tym kontekście, jeżeli pytanie pana Stefana dotyczyło tego, co Polska oferuje, to ja bym zwrócił uwagę, że oferuje coraz mniej, ponieważ wygaszanie specustawy między innymi uderza też w te osoby, które nie są w stanie funkcjonować na rynku pracy, w związku z tym nie mogą liczyć na wsparcie.
3: Tak, natomiast nie istnieje coś takiego jak jakieś systemowe, prawne rozwiązanie, które pozwalałoby na transfer, przepraszam za to słowo, osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy osób chorujących do Polski celowo na leczenie, na jakiś, nie wiem, krótko, czy długotrwały pobyt skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, ponieważ przepisy prawa krajowego chociażby zakładają możliwość udzielenia wizy humanitarnej w określonych sytuacjach, czy szczególnego rodzaju zezwoleń pobytowych, również krótkotrwałych, powodowanych jakimiś sytuacjami humanitarnymi. Natomiast nie jest to jakiś system, który można by określić słowami, których użył przed chwilą słuchacz i które dotyczyłyby rzeczywiście jakiejś systemowej pomocy medycznej czy okołomedycznej dla osób z innych krajów.
0: Rozumiem, że takie rozwiązania istnieją w niektórych krajach. Na przykład słyszałem, że we Włoszech jest system, który polega na wsparciu dzieci ze Strefy Gazy, z tym, że wtedy dotyczy to jakby wsparcia dla całych rodzin, które są objęte opieką medyczną.
3: No, my rzeczywiście coś takiego stworzyliśmy w zasadzie ad hoc po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, bo przecież były wówczas pociągi medyczne, były transporty, ewakuacje osób chorujących czy osób z niepełnosprawnościami do polskich ośrodków, gdzie otrzymywały tego rodzaju pomoc. No ale rzeczywiście wraz z ustawą wygaszeniową, zresztą też niedawno pana redaktora tutaj w studiu rozmawialiśmy o tych skutkach tej ustawy wygaszeniowej, również w tym bardzo newralgicznym aspekcie dotyczącym chociażby osób chorujących onkologicznie, które w zasadzie z dnia na dzień zostały pozbawione wsparcia.
1: Proszę państwa, czas szybko płynie, jak to zwykle w tych programach. I obok pytań słuchaczy, myślę, że zresztą za chwilę by zadzwonił ktoś, słuchacz albo słuchaczka z tym pytaniem. Centra zewnętrzne. Jak rozumiem, w pakcie migracyjnym niektórzy piszą o tym, to znaczy niektóre media, o hubach, a nawet się pojawiło, raz widziałem określenie obóz. Miejsca, gdzie mają przebywać osoby, które są w trakcie, jak rozumiem, procedury. Te miejsca są poza strefą Schengen, poza Unią w ogóle Europejską, w państwach. I teraz, czy pakt migracyjny mówi, że każde państwo w Europie sobie podpisze z jakimś właśnie państwem spoza Unii Europejskiej umowę o stworzeniu tego rodzaju centrum? Cóż to jest za mechanizm i jak państwo go oceniają? Nie wiem, kto najpierw. Może profesor Paweł Kaczmarczyk, tak?
0: W mojej ocenie ten aspekt nie pojawia się wprost w pakcie. Zwykle on jest w tej dyskusji wiązany jakoś z paktem i to chyba tylko i wyłącznie pokazuje, jak ta narracja działa i jakie jest dążenie obecnie do tej eksternalizacji polityki migracyjnej. W istocie organizacje zajmujące się prawami człowieka od wielu lat zwracają uwagę na to, jak niepokojąca jest ta tendencja. Natomiast nie, to nie jest tak, że tu jest jakiś przepis na to, jak to robić. Raczej i pewnie tutaj za chwilę zdanie prawnika będzie wiążące, ponieważ to, co jest ciekawe, to jest oczywiście to są te miejsca, gdzie może się odbywać detencja osób, które oczekują na decyzję i tak jak ja zrozumiałem, te centra są traktowane niejako eksterytorialnie. Mimo, że uwaga, one nie znajdują się nie muszą się znajdować na terytorium innych krajów, ale mogą się znajdować na terytorium danego kraju. Natomiast przyznam szczerze, dla mnie to nie jest oczywiste w żadnym razie.
1: O, to jest bardzo ciekawy temat, Marcin Sachnia.
3: Tak, zgadzam się z tym, że rzeczywiście jest to pozostawione gdzieś poza sferą jasnych przepisów. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, no tak, wchodzące w skład paktu posługują się tutaj takimi sformułowaniami właśnie jak miejsca w strefach tranzytowych, w pobliżu granicy, cokolwiek to znaczy, ale ja bym nie odczytywał tych zapisów jako przyzwolenia na to, żeby tego rodzaju miejsca powstawały poza granicami państw przyjmujących, aczkolwiek też nie znajduję w pakcie żadnych przepisów, które by absolutnie tego zabraniały.
1: Czyli filozofia zostaje takie, poszczególne państwa niech sobie próbują nawiązywać kontakty z innymi krajami albo w jaki sposób tak to...
3: Tak to postrzegam. Natomiast jest inna kwestia. Tak naprawdę ten pakt migracyjny stwarza też szereg uprawnień dla osób chociażby poszukujących ochrony międzynarodowej. Jednym z takich uprawnień jest oczywiście dostęp do pomocy prawnej, obowiązek państw członkowskich do tego, żeby tworzyły odpowiednie mechanizmy monitorujące przestrzeganie praw podstawowych w tego typu miejscach, dostęp do opieki zdrowotnej, do tłumaczy i tak dalej. Większość z tych uprawnień oczywiście może być gwarantowana na terytorium państwa członkowskiego, tam gdzie to państwo członkowskie ma jakby pełną swobodę dopuszczania tego rodzaju pomocy do ośrodków. Natomiast ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, żeby funkcjonowanie takich ośrodków poza granicami państw członkowskich no jakby dawało te gwarancje dostępu do praw podstawowych, dostępu do prawnika, dostępu do organizacji pozarządowej, bo przecież...
1: A dlaczego państwo na tym zależy w takim razie? Włochy w Albanii, Wielka Brytania chciała w Rwandzie, Stany Zjednoczone wysyłają. W zasadzie my widzimy w ciągu ostatniego roku, dwóch, że kolejne państwo na świecie, nawet już poza Unią Europejską, zaczyna korzystać z tego modelu. Czemu?
3: Ja myślę, że to jest pewien aspekt polityczny, bo tutaj to jest próba pogodzenia, jak zakładam, na przykład prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, jednocześnie z nieprzyznawaniem osobom, które o to chcą się ubiegać, prawa do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich. I co ciekawe, pakt migracyjny też idzie trochę w tym kierunku, ponieważ o tych wszystkich ośrodkach, o których mówiliśmy, gdzie będą prowadzone chociażby procedury graniczne, również postanawia, że osoby, które tam przebywają, co prawda mają prawo ubiegania się o ochronę międzynarodową, są stronami postępowań o udzielenie takiej ochrony, ale formalnie rzecz biorąc nie otrzymują prawa pobytu i wjazdu na terytorium państw członkowskich. Więc jest taka fikcja prawna, że ktoś przebywa w strefie tranzytowej lub przy granicy, jest na terytorium, faktycznie jest na terytorium państwa członkowskiego, ale nie czerpie z faktu pobytu w tym państwie i bycia stroną postępowania, prawa do tego, żeby na tym terytorium przebywać.
1: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
0: Tak, to dla mnie osobiście jest wielka zagadka, ponieważ procedura graniczna, którą przewiduje pakt, zakłada, że jeżeli będzie odrzucony wniosek danej osoby, to w bardzo krótkim czasie ta osoba powinna wrócić do kraju pochodzenia. I tak, zagadką dla mnie jest to, jak to będzie realizowane w sytuacji, kiedy wiemy, że to jest chyba jedno z największych wyzwań dla krajów Unii Europejskiej, to znaczy to, żeby doprowadzać do skutecznych powrotów osób, których choćby status jest, pobyt jest niepożądany.
1: A w międzyczasie zadzwonił do nas pan Jakub z Montevideo. Dobry wieczór, panie Jakubie.
17: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Pan dzwoni z Montevideo, panie Jakubie?
17: Tak, tak, ze stolicy Urugwaju. Tak, dzień dobry.
1: Słuchamy.
17: Dzień dobry, ja chciałem zadać następujące pytanie naszym ekspertom. Mianowicie, szanowni państwo, mówimy tutaj o tym pakcie i o Polsce, która rzekomo nie jest przygotowana na integrację cudzoziemców. Ale jak możemy wytłumaczyć ten fantastyczny kazus Azjatów, którzy w latach 80. i 90. przybyli tłumnie do Polski, no i stworzyli miejsca pracy, fantastycznie się zintegrowali, mówią perfekcyjnie po polsku. Jak możemy tutaj wytłumaczyć słuchaczom ten po prostu fantastyczny przykład?
1: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za pana głos i pana ciekawe pytanie. Pan Jakub z Montevideo był z nami. Profesor Paweł Kaczmarczyk.
0: Ja muszę przyznać, że mamy dzisiaj wyjątkowe szczęście, bo wszystkie te głosy są absolutnie fantastyczne moim zdaniem. I to jest kolejny głos znakomity. Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na doświadczenie migracyjne, imigracyjne Polski, które nie jest długie, ale jednak te przypadki, które znamy, to nie jest tylko kwestia Wietnamczyków, ale to jest także kwestia bardzo dużej grupy czeczeńskiej i wielu innych grup. To są przypadki absolutnie pozytywne. Tymczasem my mamy tendencję do tego, żeby w ogóle nie skupiać się na tych dobrych doświadczeniach, ale staramy się wzmacniać te negatywne tendencje i tworzymy takie przekonanie, że Polacy po pierwsze nie chcą imigrantów i są przeciwni integracji imigrantów. Podczas kiedy, i tutaj już kończę, badania, którymi dysponujemy, pokazują, że po prostu tak nie jest. Polskie społeczeństwo jest silnie spolaryzowane, jest podzielone, ale mniej więcej połowa populacji naszego kraju absolutnie jest otwarta na to, żeby Polska była krajem zróżnicowanym etnicznie.
1: Może w tej kwestii ciekawe, co Anna Dąbrowska sądzi, kiedy słyszy taki głos jak pana Jakuba z Montevideo?
2: To myślę sobie o tym, o czym powiedział pan profesor, czyli o tym, że faktycznie no, te tendencje w polskim społeczeństwie są bardzo różne i też mamy tą część społeczeństwa, która jest otwarta, gotowa i też zaangażowana niejednokrotnie w ten proces. A z drugiej strony myślę sobie też o determinacji. To znaczy ludzie, którzy przyjeżdżają do obcego sobie miejsca, po prostu nie mają wyjścia i muszą sobie jakoś ułożyć to życie i muszą się jakoś nauczyć tego języka, myśląc w perspektywie wielu lat spędzenia tutaj swojego czasu i muszą jakoś znaleźć szkołę dla dzieci i muszą jakoś załatwić sobie pracę i muszą jakoś zorganizować sobie mieszkanie i muszą się nauczyć tej polskiej rzeczywistości, więc tam jest ogromna praca i ogromna determinacja, żeby to robić. Polityka migracyjna i działania, które wokół niej powinny być stworzone, mają ten proces przyspieszać, wspierać i sprawiać, żeby on był maksymalnie efektywny, a z drugiej strony, żeby dawał nam feedback, gdzie on utyka, żebyśmy mogli go poprawiać.
1: Zostało nam 5 minut do końca programu, a jest jedna kwestia, którą muszę poprosić o państwa krótki komentarz do tego. Czy deportacje, czy praktyka pokazywania społeczeństwu deportacji jako skutecznego mechanizmu, teraz nie wiem służącego czemu, ale z mechanizmu, który po prostu działa i to w sposób czasami wręcz teatralny. Czy państwo sądzą, że pakt migracyjny, czy te poszczególne jego przepisy, w jaki sposób większy margines do deportacji, szczególnie w takiej, jaką widzimy w Polsce, tworzą, czy też w ogóle tu nie ma żadnej relacji pomiędzy wchodzącym w życie paktem migracyjnym, a praktyką deportacji taką, jaką widzimy ją w Polsce? Najpierw Marcin Sośniak.
3: Pakt migracyjny skupia się, jeżeli mówimy o deportacjach, przede wszystkim na zawracaniu czy deportowaniu osób, które wchodzą właśnie w te chociażby uproszczone procedury graniczne uchodźcze, gdzie nie otrzymują takiej ochrony, a przebywają właśnie w tych strefach tranzytowych, czy w tych miejscach, w których których te uproszczone, graniczne procedury azylowe się toczą. No i jakby tutaj dużą uwagę pakt poświęca ułatwieniu deportacji, ale to nie tylko deportacji, bo tam jest też takie założenie, że w pierwszej kolejności jednak stwarza się możliwość dobrowolnego wyjazdu osobom, które bezskutecznie ubiegały się o taką ochronę, więc przede wszystkim na tym skupia się pakt migracyjny. Natomiast jako taki nie ingeruje w te procedury klasyczne deportacyjne, te, które pan redaktor ma na myśli, mówiąc o tej teatralności deportowania każdego obywatela Ukrainy, który przekracza jakiekolwiek przepisy porządkowe w tym kraju. To absolutnie pakt migracyjny pozostawia tutaj kompetencje państwom członkowskim. No ja mam nadzieję, że ta polityka deportacji w końcu się skończy, bo ona jest nie tylko teatralna, ale ona jest też zagrożeniem dla podstawowych zasad praworządności, jest też absolutnym nadużyciem przepisów prawa, ustawy o cudzoziemcach i o deportacjach, ale myślę, że to jest temat na dłuższą dyskusję zdecydowanie.
1: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
18: Po raz kolejny, przepraszam, dwie kwestie. Znaczy, po pierwsze, według mnie jest oczywiście związek między paktem a tym, o czym mówił pan redaktor, ponieważ wydaje mi się, że w obu przypadkach przekonanie jest takie, że powinniśmy stworzyć wrażenie, że Unia Europejska nie jest gościnna wobec nowych migrantów. Czyli powinniśmy tworzyć przekonanie, że jest trudno i nie warto tutaj przyjeżdżać. To jest pierwsza rzecz. A druga, która wydaje mi się ciekawsza, to takie doświadczenie projektu jednego z jednej z badaczek ośrodka badań nad migracjami, która zwraca uwagę na pewien istotny paradoks, a mianowicie deportacje, czy te reżimy deportacyjne, one są pokazywane jako reżimy, które wzmacniają suwerenność choćby krajów europejskich. Natomiast w praktyce one wymagają bardzo ścisłej współpracy z krajami pochodzenia, które często są reżimami autorytarnymi. Czyli ten paradoks polega na tym, że my z jednej strony zamierzamy wzmacniać tą suwerenność, ale z drugiej strony musimy się godzić na różne koncesje, jeżeli w ogóle chcemy, żeby do tych deportacji doszło. I to jest znów też wątek, o którym wydaje mi się bardzo mało mówimy w debacie.
1: Tak, ale widzimy tu deportację. Niestety czas się powoli kończy, dosłownie zostało 1,5 minuty. Anna Dąbrowska na koniec.
2: Cóż, mogę się tylko zgodzić, że jest to okrutny i okropny teatr, zdecydowanie też pełen nadużyć. Myślę sobie, że to też jest niebezpieczne, to znaczy takie myślenie o migrantach z jednej strony w kontekście właśnie tego, że to są osoby, które nam zagrażają, a z drugiej, że zawsze w każdej chwili będziemy mogli ich deportować bez względu na to, co tam się właściwie wydarzyło i bez względu na prawa, które powinny im przysługiwać. Tak to nie może wyglądać.
1: Bardzo dziękuję, że państwo dziś zgodzili się przyjść do nas i odpowiedzieć na pytania słuchaczek i słuchaczy. Z nami była Anna Dąbrowska z Homo Faber. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
2: Dziękuję.
1: Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszy
18: program. Dziękuję serdecznie.
1: I Marcin Sośniak, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za dzisiejszy
3: program. Dziękuję również.
1: A dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Adam Brzeziński. Za 5 minut na naszej antenie książkę na głos, książkę Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata czyta dla państwa Marcin Stec, a o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
19: Dobry wieczór. Dziś opowiemy o bitwie o handel, wielkiej akcji władz komunistycznych, która na długie dziesięciolecia zmieniła obraz handlu i gospodarki w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zapoczątkowano ją w czerwcu 1947 roku. Jak walczono z tak zwanymi prywaciarzami, dlaczego niszczono indywidualne inicjatywy i jakimi metodami? O tym porozmawiam z gościem audycji. Zaraz po informacjach o 22:00 zapraszam.
1: A o 23:00 program Kamila Wróblewskiego. Kamilo, o czym dziś w programie?
20: Dzisiaj w audycji Zagubiona autostrada, bo jest wtorek, Kinga Kosik-Burzyńska.
21: Dzień dobry.
20: Dzień dobry, dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
20: Aktorka, improwizatorka. Będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o tym, czy trudno być komiczką. I będziemy też rozmawiać o improwizacji. I będziemy też rozmawiać o kryzysie wieku średniego. I o czym jeszcze w sumie będziemy rozmawiać?
21: I ogólnie o życiu.
20: O życiu, proszę państwa, życiówka będzie taka dzisiaj.
21: Rozczarowałam teraz wszystkich. Ogólnie o życiu, proszę państwa.
20: O życiu, ale najciekawiej zawsze o życiu, proszę państwa. No tuż tak. Po informacjach TOK FM o 23:00, audycja Zagubiona autostrada. Kinga Kosik-Burzyńska, serdecznie zapraszamy.
1: Jutro w programie Mikrofon TOK FM po godzinie 20:00 rozmawiamy o związkach między czytelnictwem a odpornością społeczną. Tak, proszę Państwa, między czytelnictwem, poziomem czytelnictwa w danym kraju, na przykład w naszym, a odpornością społeczną takiego społeczeństwa. To jutro po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
22: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
23: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
24: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
22: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
6: Reklama.

Schodzę na dół. Basement jest przerobiony na kasyno. Pod ścianami stoją maszyny, a po środku kilka stołów. Do ruletki, pokera, kości i blackjacka. Ruch jest taki sobie. Przy maszynie jakiś strasznie chudy facet. Krupierzy w białych koszulach i czerwonych muchach pracują sprawnie i w milczeniu. Ruletka wiruje, kilku gości przy pokerowym stole. Kamil daje mi znać, żebym chwilę zaczekał. Kręci ruletką, zgarnia i rozdaje żetony, po czym przeprasza graczy. Zastępuje go krupier od blackjacka, który chwilowo nie ma nic do roboty. Siadamy u niego w kanciapie, która jednocześnie, a może przede wszystkim, jest pralnią. Suszące się na wieszaku halki i stringi wyglądają groteskowo. Kamil widzi, że jestem lekko wcięty i pyta, czy się napije. Mam już w sumie trochę w czubie, ale nie byłbym alkoholikiem, gdybym potrafił odmawiać. Leje mi łyskacza na dwa palce. Sobie tylko na dno, dla towarzystwa. W jego biznesie kontrola to podstawa. Jak się miewasz, Kamil? Pytam i biorę łyk. Łycha nie jest najlepszego gatunku, pali w przełyku. Wiesz jak jest, robota i robota. Co mogę dla ciebie zrobić, Radek? Kamil świetnie mówi po polsku i tylko delikatny akcent zdradza, że nie jest to jego pierwszy język. Właściwie nie nazywa się Kamil i jest Litwinem, ale jego litewskie imię jest zbyt chropowate, żeby je wymówić. Mam sprawę. Znasz może kogoś z naszych okolic, kto handluje DMT? Kamil drapie się po kwadratowej szczęce pokrytej 3-dniowym zarostem. DMT? W kosmos się wybierasz? Mogę ci taniej koksu załatwić, takiego pierwsza klasa, prosto z Kolumbii, prawie nieżeniony. Mordo, wiesz, że nie ćpam. Mam śledztwo, które nie daje mi spokoju. Rozszerzone samobójstwo w Des Plaines, pewnie słyszałeś. Sprawczyni była pod wpływem tego środka. Daj pomyśleć, bo to w sumie mega rzadki towar. Kilku chłopaków siedzi w psychodelikach, ale nie ma w tym hajsu. To prawie same świry, wiesz. Nawiedzeni neohipisi. Niszowy biznes, bracie, dla tych, no wiesz, koneserów. Koneserów. Potrzebuję jakiegoś kontaktu. Czekaj, czekaj. Jest taki jeden ziomo, ciekawy okaz, bo hoduje w domu grzyby. Sam waży DMT na kuchence, ale ponoć nigdy nawet nie próbował. Duży facet, typ drwala, a do tego odludek, taki samotny wilk. Jest taka siłka przy River Road. Typ jest tam codziennie o 6 rano, 6 dni w tygodniu. Wyciska takie ciężary, że aż stawy bolą. Ma na imię Tony. Powołaj się na mnie. Dzięki, Kamil. Zawsze do usług. Wychylam resztę drinka i idę na górę. Luis jest już po wszystkim. Nawciągany jak 150. Śmieje się głośno, opowiada swoje niestworzone historie i klepie się po udach. Kiwam na niego i spadamy. Skakuję na 294, bo o tej porze jest już prawie pusta. Luis znajduje w radiu Corazony i podkręca na maksa. Mruży oczy i śpiewa razem z wokalistą. Nagle, zupełnie nie wiadomo skąd, pojawia się mgła. To dziwne, bo powinna być tylko na zewnątrz. Ale jakimś cudem dostała się do środka kabiny. Mgła ma słodkawy smak, niczym cukrowa wata, iskrzy się fluorescencyjnymi kolorami. Słyszę huk i mnie odcina. Kiedy odzyskuję świadomość, świat skrzy od świateł, białych, niebieskich i czerwonych. W ustach czuję smak krwi. Krwawy rozbrysk zdobi poduszkę powietrzną. Rozglądam się. Mam poczucie kompletnego odrealnienia, jakby ta chwila przydarzyła się komuś innemu, typowi z serialu na Netflixie. Głos policjanta brzmi jak przepuszczony przez mikser do zniekształcania. Jest niski i boleśnie wibruje w uszach. Może pan się ruszać? Halo? Proszę nie wysiadać, zaraz będzie karetka. Wysiadam. Kręci mi się we łbie, nie wiem od czego. Od alkoholu, adrenaliny, albo właśnie pękł mi ten pierdolony guz w głowie. Krew kapie mi z rozbitego nosa. Wycieram ją wierzchem dłoni. Luis siedzi na poboczu. Przy nim kuca dwóch stanowych truperów. Chyba nic mu nie jest. Oceniam straty. Przywaliłem w betonową barierę autostrady. Jeepa odwróciło o 180 stopni. Jeep trochę powgniatany, ale pewnie wyklepią. Podchodzi do mnie ten truper o wibrującym głosie. Coś pan dzisiaj pił? Pyta. Jestem oficerem policji. Detektyw Rudy Kowalski, departament w Des Plaines. Wibrujący ma minę, jakby rozgryzł limonkę, ale w jego oku błyska iskra satysfakcji.
Nie pytałem, kim pan jest, tylko czy pił pan dzisiaj wieczorem alkohol. Niczego nie piłem. Idę w zaparte. Nie wiem, co się stało. Nagle zobaczyłem mgłę, a w niej coś jakby tęcze. Więcej nie pamiętam, musiałem stracić przytomność. Mam raka mózgu. Moje tłumaczenie nie robi na nim żadnego wrażenia. Pewnie słyszał takie bzdury pierdyliard razy. Prawo jazdy, ubezpieczenie i dowód rejestracyjny pojazdu. Wyrzuca z siebie suchą formułkę. Czy zgadza się pan na badanie alkomatem? Nie muszę dmuchać, bo nic nie piłem. Próbuję jeszcze raz, choć wiem, że śmierdzi ode mnie wódą na pół mili. Stanowy sięga za plecy i wyciąga bransoletki. Proszę się odwrócić, dłonie na tył głowy. Ma pan przy sobie jakąś broń? Glocka, 9 w kaburze przy pasku. Mam pozwolenie na noszenie broni. Sprawdzimy, sprawdzimy. Przeszukuje mnie i konfiskuje pistolet. Skuwa mnie i pakuje na tylne siedzenie kruzera. Wciąż mam nadzieję, że odwiezie mnie do domu. W dawnych dobrych czasach to była norma. Ale starych dobrych czasów już nie ma. Za to ja będę jutro w lokalnych newsach. Nie myliłem się. Zatrzymujemy się przed szpitalem. Wszystko odbywa się szybko i standardowo. Nie ma sensu się stawiać. Wynik badania wskazuje ponad 1,5 promila. 2 razy więcej niż dopuszczalna granica. Trooper ma na twarzy uśmieszek wyższości. Jest pan aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Ma pan prawo do zachowania milczenia, ma pan prawo do adwokata. Wszystko, co pan powie, może zostać użyte przeciwko panu.

Nie ma chyba na świecie miejsca bardziej smutnego niż areszt śledczy hrabstwa Cook, zwany potocznie Kalifornią, zwłaszcza na Kacu. Poczucie porażki i bezsilności jest wpisane w słuszną karę, którą musisz ponieść. Wybory i konsekwencje. Nie ma przeproś. W tym miejscu wszystko odbywa się zgodnie z procedurami, a pierwsza i najważniejsza brzmi: jesteś nikim. Poranna rozprawa trwała niecałą minutę. Niech mi ktoś kiedyś powie, że amerykański system sądowniczy jest opieszały. Sędzia wyznaczył 5000 kaucji. Dobrze, że zapisałem sobie na dłoni numer do Herma, bo przyjechał od razu i zapłacił 10%. A teraz jest wczesne popołudnie. Czekam przed bramą, aż Hermes podjedzie z parkingu i mam natłok myśli, a każda jedna bije się z kolejną, żeby bardziej mnie pogrążyć. 2 tygodnie temu byłem szanowanym detektywem podmiejskiej komendy z solidną pensją, planem emerytalnym i nadchodzącym awansem na porucznika. Miałem dziewczynę, jako takie stosunki z córką i byłem trzeźwy. A teraz? Mam nieoperowalny nowotwór mózgu, nie mam pracy, rozbiłem samochód, a jedyny człowiek, do którego mogę zadzwonić w potrzebie, to świeżo wytrzeźwiały ćpun. A nawet dobrze go nie znam. Aha. I zabiłbym za piwo. Zielony Dodge zatrzymuje się przy krawężniku z przyjemnym stęknięciem. Dzięki, że przyjechałeś, Herm. Drobiazg. Dokąd cię zawieźć? Odpowiada, ale nawet na mnie nie patrzy. Jestem mu bardzo wdzięczny, że nie zadaje pytań. Co się stało, jak do tego doszło? Umiejętność niezadawania pytań posiadają ludzie, którzy doświadczyli różnych poziomów dna i nie czerpią przyjemności z kopania leżących. Masz ważne prawo jazdy? Pytam, bo w mojej głowie właśnie rodzi się plan. Mam, a co? Możesz kupić i zarejestrować samochód, którym będę jeździł? Za moją kasę, ma się rozumieć. Patrzy na mnie jak na rzadkie zjawisko przyrodnicze. Mogę ci pożyczyć Priusa. Należy do mojego brata. A brat nie potrzebuje samochodu? Pojechał na pół roku do Polski. Ma dość Stanów. Wraca dopiero za 3 miesiące, ale już po resztę rzeczy i auto. Mogę ci pożyczyć, ale pod warunkiem, że nie będziesz chlał i się nie rozbijesz. Nie mogę mu tego obiecać, ale i tak obiecam. Spoko, myślę sobie. Siła wyższa nieustannie daje ci lekcje pokory, Radek. Priusami jeżdżą gendery, geje i zidiociałe lewactwo. Od dzisiaj będziesz jeździł i ty. Chętnie pożyczę, zwrócę, jak tylko dadzą mi permit, mówię. I nie martw się o nic. Jasne, to co, jedziemy od razu po furę? A możesz mnie podrzucić do banku? I muszę coś zjeść. Też bym coś przetrącił. Masz ochotę na burrito? Zawsze mam ochotę na burrito. 30 minut później siedzimy w Burrito King. Dolewam sobie bourbona do coli, bo zaczyna mnie nosić. Alkoholizm to nie łaskotki. Tu nie chodzi o leczenie kaca. Herm patrzy na mnie ze zrozumieniem, bez cienia potępienia czy pobłażliwości. To prawda, że nikt cię nie zrozumie tak jak człowiek, z którym płyniesz w tej samej łodzi.

ze 3 lata. Myślałem, żeby gdzieś pojechać, na Bali może, do Tajlandii albo do Indii. Dochodzi do mnie, że pewnie nie pojadę już nigdy w podróż. A zawsze marzyłem, że zobaczę norweskie fiordy i wybiorę się na Islandię. Świat się kończy. Jest czas apokalipsy. Lęk chwyta mnie za gardło, a ucisk w mostku pęcznieje i wypuszcza kolce. Siorbie doprawioną kolej trochę pomaga. W duchu sobie obiecuję, że odezwę się do Gabi, bo mamy przecież pojechać razem do Nowego Meksyku. To będzie moja ostatnia podróż. To kiedy wyjeżdżasz? Pytam. Nie wiem jeszcze, może w listopadzie, bo teraz tam pora deszczowa. Co będziesz robił do tego czasu? Herm ma usta pełne siekanej wołowiny w ostrym sosie. Wzrusza ramionami. Czekam, aż przełknie. Pomyślałem, że może popracujemy nad krokami. Wiesz, złapałbym kilka miesięcy stabilności. Wzmocnił się, stanął psychicznie na nogi. Ty pomożesz mi, a ja pomogę tobie. A poza tym pomyślałem, że mogę też pomóc z tym śledztwem, które prowadzisz. A jak ty mi możesz w tym pomóc, chłopaku? Hermes wyciąga z kieszeni telefon. Jakiś wypasiony model z rozkładanym dużym wyświetlaczem i rysikiem. Coś klika i na połowie ekranu pojawia się obraz z kamery. Pokazuje skrzyżowanie w jakimś mieście. Po szyldach orientuje się, że to chyba gdzieś w Chinach. Na drugiej połowie ekranu otwiera okno z paskami kodu i klawiaturę. Coś wpisuje. Trwa to może z minutę. Patrz teraz. Pokazuje mi telefon. Hermes naciska Enter i światła ulicznej sygnalizacji gasną, by po chwili mrugać na pomarańczowo. Wpisuje jeszcze kilka linijek kodu i uśmiecha się zawadiacko. Teraz ty naciśnij, a zapalą się wszystkie naraz. Wykonuje polecenie i światła na skrzyżowaniu w dalekim chińskim mieście zapalają się jednocześnie, czerwone, żółte i zielone. Jakiś ziomek na skuterze przystaje i rozgląda się niepewnie, po czym rusza. Herm znowu coś wpisuje i klika. Światła wracają do normalnego funkcjonowania. Wspominałaś, że pracujesz w IT, mówię z podziwem. Jesteś hakerem? Jednym z najlepszych na świecie, na pewno w pierwszej dziesiątce. Gwiżdżę z uznaniem. Jeszcze nigdy nie spotkałem kogoś z pierwszej dziesiątki czegokolwiek. Grubo. A dasz radę włamać się do policyjnego systemu? Chcę rozwiązać tajemnicę śmierci Marzeny Karaś i jej syna. Coś mi mówi, że to nie było zwykłe rozszerzone samobójstwo. Potrzebuję dostępu do akt sprawy. Po prostu powiedz, czego ci trzeba, a ja to znajdę. Jeśli jakaś informacja istnieje, potrafię do niej dotrzeć. Spoko, dam ci listę. Przez chwilę żujemy w milczeniu. Zawieziesz mnie do Wisconsin? Mam zakaz opuszczania stanu aż do rozprawy. Zawiozę. Kiedy jedziemy? Pojutrze. Czego chcesz w zamian? Możemy zacząć od kroku pierwszego. Idę do dystrybutora po dolewkę napoju, pod stołem uzupełniam kubek Jim Beamem. Wypijam kilka łyków i zbijamy żółwia. Kolczasty kokon w mostku puszcza i przestaje wirować.

Budzi mnie ciężar, wyraźny i kanciasty. Tak muszą czuć się ludzie uwięzieni pod gruzami. Otwieram oczy i widzę kształt. Coś siedzi mi na piersi. Wyostrzam wzrok i to coś rozmywa się, ale wciąż czuję jego kościste kolana. Macham ręką, jakbym odganiał natrętną muchę. Siadam na łóżku. Jest 1:37. Miałem sen. Śniło mi się, że mam 5 lat, może mniej. Jestem małym bajtlem, bo flaszka wódki, którą noszę i przechylam, jest duża i ciężka. Bardzo uważam, żeby nalewać ostrożnie i nie uronić ani kropli, bo dziadek byłby zły. Wódka nie powinna się marnować. Wącham przezroczysty płyn w butelce. Strasznie śmierdzi. Chemicznie i ostro, aż kręci w nosie i łzy napływają do oczu. Jesteśmy w ogrodzie, przy szopie. To znaczy ja, dziadek i jego 3 kolegów. To upalny dzień. Ja mam na sobie tylko brązowe szorty. Dziadek i koledzy są w białych podkoszulkach na ramionczkach. Mężczyźni mają czerwone.

z przepicia twarze. Picie ciepłej wódki na pełnym słońcu robi swoje. Nie rozumiem, o czym mówią, ale wypowiadają mnóstwo brzydkich wyrazów, a wtedy śmieją się jeszcze bardziej. Krążę pomiędzy nimi i uzupełniam im kieliszki. Wtedy wychylają zawartość i przepijają orążadą z brązowych butelek. Podchodzę do dziadka, a on przyciąga mnie do siebie. Jest spocony i śmierdzi. Przytula mnie i całuje w czoło. Mój pierwszy wnuk, mówi z dumą. Ktoś znów mówi coś z brzydkimi wyrazami i dziadek zaczyna się śmiać. Chwyta mnie za chude ramionka i śmieje mi się w twarz. Zanosi się i bulgocze od tego śmiechu, a kropelki jego śliny lądują na mojej twarzy. Nagle jego śmiech wyskakuje na zewnątrz jak gęsta żygowina i wpełza mi do ust. Chcę go wypluć, krztuszę się, ale wchodzi we mnie niczym śliski wąż. Śmiech zastyga i twardnieje. Zamienia się w kamień, w kawałek zastygłej lawy. Jestem dzieckiem i wiem niewiele, ale jestem pewien, że już nigdy nie opuści mojego ciała. Wstaję i idę się odlać, potem do kuchni. Nalewam sobie szklankę wody z kranu i wypijam duszkiem. Potrzebuję zapalić, bo nic tak nie pionuje jak mocny papieros. Wychodzę na balkon i zapalam. Cierpki, ciepły dym wypełnia płuca. Siadam na wiklinowym krześle. Osiedle śpi. Kątem oka dostrzegam ruch. Ciemny kształt sunie bezszelestnie przez noc. Sowa ląduje na balkonowej balustradzie. Patrzy na mnie zupełnie czarnymi oczami. Otwiera zakrzywiony dziób i nocne powietrze przeszywa rozdzierający sowi krzyk.

Marcin Stec przeczytał kolejny fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 7.
2: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
3: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku, a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym, a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę.
2: Tak. I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
3: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję, akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o stawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Sejmowa komisja za projektem ograniczającym korzystanie z telefonów komórkowych w szkołach. Rząd zrobił kolejny krok w kierunku stworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Strzały, jakie oddały rosyjska fregata na kanale La Manche, miały zapobiec kolizji, informują brytyjskie media. Minęła 22. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki jednogłośnie poparła projekt, który zakłada zakaz korzystania z telefonów komórkowych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Przedstawiając propozycję przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jego szefowa Barbara Nowacka wskazała, że zawarty w projekcie zakaz to zmiana pożądana przez środowiska nauczycielskie. Zaznaczyła też, że już teraz ponad połowa szkół wprowadziła ograniczenie używania telefonów komórkowych poprzez swoje statuty. Zgodnie z projektem uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i z innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu podczas pobytu na terenie szkoły. Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Zakaz nie obejmie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie czy korzystanie poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, na przykład sportowej. Telefon w szkole będzie można wykorzystywać tylko w szczególnych sytuacjach za pozwoleniem dyrekcji. Między innymi, gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września tego roku. Rząd przyjął dziś uchwałę upoważniającą ministra obrony do działań w sprawie utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że chodzi o przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce tak, by ci żołnierze mieli gdzie stacjonować. Ich obecność ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, mówił w TOK FM były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko.
7: Taka trwała obecność stałej bazy dają nam większe gwarancje bezpieczeństwa. One pokazują stronie rosyjskiej, że Amerykanie nie będą koniunkturalnie patrzeć i nawet nie czekając na uruchomienie artykułu 5 NATO będą bronić Polski na wypadek rosyjskiej agresji.
6: Obecnie w Polsce stacjonuje od 8,5 do 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wojskowi z USA stacjonują w trzech głównych bazach: w Poznaniu, Redzikowie i Powidzu. Strzały ostrzegawcze oddane z rosyjskiej fregaty admirał Grigorowicz w kierunku znajdującego się w pobliżu niej na kanale La Manche jachtu najprawdopodobniej miały na celu zapobiec kolizji, podały brytyjskie media, powołując się na źródła w Ministerstwie Obrony. Do zdarzenia doszło przed południem czasu lokalnego. Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości około 450 metrów od fregaty. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony przekazał, że resort bada doniesienia o zdarzeniu na kanale La Manche. Brytyjskie media zwracają uwagę, że odległość, w jakiej znajdowały się obie jednostki w warunkach morskich, jest niewielka. Dodatkowo w czasie zdarzenia była mgła. Ani załoga, ani sam jacht nie ucierpiały wskutek zdarzenia. Dwaj lotnicy, pilot i nawigator, zginęli w katastrofie bombowca frontowego Su-24M w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy. O wieczornym wypadku poinformowały siły powietrzne tego kraju. Dodano, że w miejscu, gdzie spadł samolot, działają odpowiednie służby i ustalane są przyczyny i okoliczności katastrofy. Lotnisko Rzeszów-Jasionka, największy hub pomocy dla Ukrainy w Polsce, jest w przebudowie i właśnie okazuje się, że remont potrwa dłużej niż planowano. Czy to sprawi problemy w obecnej zdolności operacyjnej samolotów, zarówno pasażerskich, jak i tych z pomocą wojskową dla Ukrainy? Ze szczegółami reporter TOK FM Marcin Starzec.
1: Obecnie w budowie jest kolejny fragment drogi kołowania, czyli blisko 1100 metrów, które mają być gotowe jeszcze w tym roku. Schody pojawiają się w przyszłym roku, bo wtedy przyjdzie czas na środkową część pasa startowego. Początkowo plan zakładał, że remont ruszy jeszcze tej wiosny, ale prezes lotniska Adam Hamryszczak to wyklucza.
8: W przyszłym roku szykujemy się do tego, żeby zmodernizować pas startowy na tej środkowej części 1800 metrów.
1: A zapytany wprost o przesunięcie terminu, prezes mówi o etapowaniu.
8: To jest tak naprawdę zetapowaniem tej całej dużej inwestycji. To jest wszystko przemyślane, przeanalizowane i przy tym zachowujemy operacyjność lotniska.
1: A to kluczowa deklaracja, bo strategiczne lotnisko dla wsparcia Ukrainy ma działać bez przerwy przez cały czas remontu. Szczegółowy harmonogram władze lotniska zapowiadają ogłosić już niebawem. Z Jasionki Marcin Starzec, TOK FM.
6: W dniu inauguracji mundialu liczba zabójstw w Meksyku była drugą najniższą od dekady, wynika z danych meksykańskiego gabinetu bezpieczeństwa. W połowie stanu w kraju nie odnotowano tego dnia żadnego morderstwa. Najniższy wynik w ostatniej dekadzie zarejestrowano zaledwie 4 dni wcześniej, 7 czerwca, kiedy liczba ofiar wyniosła 28. Meksykański minister bezpieczeństwa Omar Garcia Harfuch ogłosił, że operacja Kukulkan, uruchomiona dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas mundialu, okazała się sukcesem. Kamil Majchrzak przegrał z występującym z dwójką czeską tenisistą Liim Lechecką 5-7, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 na trawiastych kortach Queen's Club w Londynie. Mecz trwał blisko 2 godziny. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00, a teraz jeszcze pogoda. Na termometrach jutro maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum do 24 na południu i na zachodzie kraju. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północnym wschodzie i południu, po południu okresami więcej chmur i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór, we wtorek, 16 czerwca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki goście przypominają nam ciekawe wydarzenia z historii Polski. Dzisiaj wrócimy do czerwca 1947 roku, kiedy to zaczęła się tak zwana bitwa o handel. Przyjęło się uznawać za jej początek dzień 2 czerwca, kiedy to uchwalono 3 ustawy w sprawie zwalczania drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, ustawę o obywatelskich komisjach podatkowych, ilustratorach społecznych oraz ustawę o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych. W istocie chodziło o realizację kilku celów politycznych, z których w tym wstępie wskażę 2. Po pierwsze, trzeba było wcielać sowieckie rozwiązania w szeroko rozumianej gospodarce, stąd próby kolektywizacji rolnictwa, czyli tworzenie państwowych gospodarstw rolnych, wprowadzenie planów gospodarczych z naciskiem na rozwój państwowego przemysłu ciężkiego, wreszcie likwidacja prywatnego handlu i promocja przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Powszechne Domy Towarowe. Drugim politycznym celem było przygotowanie pod likwidację konkurencji politycznej dla Komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, jaką było Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Pracy i Polska Partia Socjalistyczna. Te ugrupowania miały jako swoje zaplecze wielu przedstawicieli, tu użyję terminu, no może bardziej współczesnego, z klasy średniej. jej zniszczenie niszczyło zaplecze i ułatwiło podporządkowanie tych stronnictw jedynie słusznej partii. W każdym razie bitwa o handel to czas rodzinnych dramatów, strachu, niszczenia czegoś, co w strasznie biednej, powojennej Polsce mogło dać poprawę życia ludzi. Nigdy już potem z tego nie wyszliśmy, czego symbolem mogą być kartki na mięso, cukier, buty, mydło, jeszcze w latach 80. Zapraszam do wysłuchania głównej części audycji. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Dariusz Jarosz, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
9: No, zawsze dobrze jest poprosić gościa, historyka, żeby nam nakreślił czas, o którym będziemy mówić, a może nawet właśnie trochę się cofając. No bo rzeczywiście ta Polska powojenna jest pod wieloma względami przecież niezwykle ciekawa i skomplikowana. Przede wszystkim dzisiaj może bym poprosił pana profesora o taki opis, jak nowa ideologia, która ma być rządząca, dominująca w Polsce po II wojnie światowej, traktowała własność prywatną, zarówno jeśli chodzi o taką niewielką typu sklepik, jak i wielką typu huta czy kopalnia.
10: Oczywiście to wymaga nakreślenia pewnego kontekstu, ale dla celów naszej rozmowy najważniejsze są, wydaje mi się, następujące kwestie. Po pierwsze, ten okres tuż powojenny, mówiąc tuż powojenny, mam na myśli lata 45-68 mniej więcej, no to był okres, w którym dokonywano podstawowych reform społeczno-gospodarczych, ale nie było tego, co było charakterystyczne dla komunizmu sowieckiego, czyli masowych represji. Oczywiście represje były i były częścią immanentną tego systemu, ale jeżeli porównamy to ze Związkiem Sowieckim, no to to by było zupełnie coś innego, inna miara tutaj. Po drugie, no nie bez kozery ten okres jest nazywany okresem demokracji tak zwanej ludowej. No demokracja, jak mawiają znawcy, jest lub jej nie ma. Natomiast tutaj w tym okresie nazywano tak, no tę formę, ten porządek instytucjonalny, który został nazwany Polską Ludową, i on spełniał po części pewne obietnice, które padły w programach partii politycznych już w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a potem w okresie II wojny światowej. I w ramach tego systemu możliwe było również wówczas jakieś uzyskanie marginesu takiego dającego ludziom możliwość odnowienia swojego życia w kształtach mniej więcej takich, do jakich byli przyzwyczajeni w okresie przedwojennym przede wszystkim. Jeżeli chodzi o tą inicjatywę prywatną, no to tutaj to jest okres, w którym ona tuż po wojnie zaczyna się rozwijać, aczkolwiek jest bardzo to trudne ze względu na kolosalne straty budynków, straty różnego rodzaju infrastruktury. Szacuje się, że straty rzeczowe samego handlu bez tak zwanych ziem odzyskanych wynosiły ponad 7 miliardów złotych, przedwojennych złotych, co stanowiło plus minus 65, jak liczą specjaliści, procent substancji majątkowej handlu z sierpnia 1939 roku. No tutaj kolejnym elementem, który należy zwrócić uwagę, jest to, że ta Polska nowa jest Polską, w której no zginął jeden z podmiotów ważnych tego handlu, czyli handel żydowski. Ze względów oczywistych, to Holokaust, ten handel żydowski dominujący w okresie międzywojennym w obrocie towarowym, no praktycznie przestał istnieć. Jego likwidacja spowodowała wyeliminowanie z handlu w samym tylko generalnym gubernatorstwie 52% przedsiębiorstw. No to pokazuje skalę tego, co się stało i co było efektem II wojny światowej. Kupiectwo polskie, no bo tak trzeba je traktować, które prawie całkowicie upadło na ziemiach wcielonych do Rzeszy, dosyć dobrze rozwijało się w generalnym gubernatorstwie, ale też z pewnymi oczywistymi ograniczeniami związanymi z okupacją po prostu. Ten pierwszy okres, ten okres między 45 a 6, no to jest okres odbudowy tego handlu, co jest trudne ze względu na brak zapasów. No to jest niezwykle skomplikowane zadanie, aby tworzyć, otwierać jakieś placówki handlowe, nawet małe, jeżeli w takiej sytuacji takiego totalnego wygłodzenia, jeżeli chodzi o artykuły spożywcze, jak i artykuły przemysłowe. To jest okres, w którym nadal są kontyngenty, nadal jest reglamentacja, nadal no, te wszelkie formy działalności w zakresie handlu są no, tymi czynnikami ograniczone. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No i jeszcze jedna rzecz, która wydaje się bardzo interesująca, to znaczy odradza się życie polityczne. Mamy z jednej strony partię tak zwanego bloku demokratycznego, z drugiej strony opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe i one mają własne wizje, autentyczne własne wizje tego porządku społeczno-gospodarczego, no związane z programami tych partii.
9: Myślę, że byłoby dobrze jeszcze do tego obrazu, szczególnie dla tych naszych słuchaczy, którzy pamiętają okres reglamentacji w końcu lat 70. XX wieku i niemal przez całe lata 80., kiedy przypominamy sobie cały ten aparat administracyjny zaprzęgnięty do produkcji, dystrybucji, a potem do wycinania z kartek odpowiednich kwadracików na konkretne produkty. To bym na chwilę jeszcze wrócił, jeśli pan profesor pozwoli, właśnie do tego okresu reglamentacji, bo sam przygotowując się do naszej rozmowy, jak sobie uświadomiłem, pamiętając właśnie system kartkowy w końcówce PRL-u i teraz czytam, że w tym pierwszym okresie na kartki sprzedawano chleb, mąkę, kaszę, ziemniaki, warzywa, mięso, tłuszcze, cukier, słodycze, kawę lub herbatę, sól, ocet, naftę, zapałki, mydło. No, dopiero z biegiem czasu, prawda, niektóre produkty skreślano. W styczniu 1946 skreślono zapałki i warzywa. Później udało się znieść reglamentację na sól, naftę, a w 1948 roku na kaszę, cukier i ziemniaki. Jak to w ogóle można było zorganizować w tamtym czasie, w tamtej Polsce, która no, podnosiła się z ruin? To niebywałe, mimo wszystko.
10: Tak, no to jest pewien wysiłek administracyjny, pewien wysiłek urzędniczy, który został włożony, aby te kartki funkcjonowały. Tak jak funkcjonowały, no kartki, istota systemu kartkowego jest, no, plus minus podobna, jeżeli chodzi o mechanizm przez cały okres PRL-u. Te kartki były początkowo, nie były systemem, który obejmował całą Polskę, wszystkich mieszkańców w zależności od tam grupy demograficznej. On był te kartki najpierw były wprowadzane w takich dużych aglomeracjach przemysłowych typu no, Katowickie, województwo śląsko-dąbrowskie, Warszawa, Łódź. To były te miasta, w których przede wszystkim otrzymywały to zaopatrzenie kartkowe no, robotnicy, pracownicy tych zakładów. Także to nie był system, który od razu objął wszystkich. On miał skłonność do swojego rozrastania się, ale to nie znaczy, że w 1945-1946 roku możliwe było takie stosowanie kartek dla wszystkich mieszkańców ówczesnej Polski. To było bardziej skomplikowane. No, te urzędy jakoś zaczęły funkcjonować, mimo że ta administracja kulała, to jednak te sklepy, te spółdzielnie zaczęły funkcjonować. No, dzisiaj nie znam wspomnień tych ludzi, trudno im się odnieść, jak technicznie to się odbywało, ale no po prostu oprócz robotnicy dostawali te kartki, dostawali również takie bony premiowe, które w zakładach pracy były bardzo, bardzo popularne, na które mogli uzyskiwać jeszcze dodatkowe jakieś produkty albo zbywać je w czarnym rynku. I wtedy za te zbyte na czarnym rynku te premie można było też dostać coś interesującego, atrakcyjnego z punktu widzenia pracowników tych zakładów. No, pracownicy byli przyzwyczajeni wówczas do no, przedwojennego systemu funkcjonowania gospodarki, systemu funkcjonowania przemysłu ówczesnego. Co to oznaczało, że na przykład otrzymało, kto wie, robotnicy często zwalniali się z zakładów pracy i szukali takich zakładów, które no, miały ten, dzisiaj powiedzieliśmy, socjal bardziej rozbudowany. No, robotnicy na przykład w latach 1935-1936 często strajkowali. Strajkowali właśnie z powodu złego zaopatrzenia, złej aprowizacji, przede wszystkim złej aprowizacji. I to powodowało, że te nastroje społeczne związane z formami własności handlu i handlem były tak ważne i te napięcia były brane pod uwagę przez ówczesną władzę również.
9: No, wydaje mi się, że też dobrze byłoby dorzucić do tej opowieści sprawę, powiem tak oficjalnie, środków płatniczych. No bo mamy decyzję Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z sierpnia 1944 roku, który to dekret powoływał do życia nową walutę. Pieniądze okupacyjne, czyli marki albo te młynarki, tak? No po prostu wymieniano na nowe złote. No ale to też musiał być jakiś pewien proces, który na pewno na funkcjonowanie handlu miał wpływ. Rozumiem, że rozwijał się handel wymienny.
10: Tak.
9: I tutaj również, no to już pewnie jest w niewielkim zakresie, ale jednak w części dokumentacji, którą czytałem, były też informacje na temat właśnie no, handlu z przechodzącymi armiami. Więc za chwilę oczywiście dojdziemy do no chyba szalenie ważnego elementu dla tego całego obrazu, no czyli właśnie te ziemie odzyskane i Szaber, prawda?
10: Tak. Szaber jest czymś, co no, zostało bardzo dobrze już opisane w literaturze przedmiotu, czyli Szaber, czyli no ten rozszabrowywanie, no różnie to nazywano, czyli tego majątku nieruchomego na tak zwanych ziemiach odzyskanych przez no różne osoby, które przyjeżdżały na ziemię odzyskane właśnie po to, żeby zagarnąć jak najwięcej mienia. To związane było również z pewną polityką gospodarczą w stosunku do rolnictwa wówczas. No, praktycznie można było wówczas jechać na ziemię odzyskane, zarezerwować sobie w ramach osadnictwa jakieś gospodarstwo rolne, jednocześnie nie zbywając gospodarstwa rolnego na ziemiach z tak zwanych starych, czyli tych przedwojennych polskich. Faktycznie to, co pan redaktor powiedział, no to jest kluczowe. To znaczy ludzie, co znaczy ludzie, mówi się, że ludzie się wyprzedawali. Oni się wyprzedawali z tych, no, jakichś różnych towarów, różnego rodzaju przedmiotów, które dla nich były cenne, ale były również cenne dla tych, którzy mogli w zamian za te towary no, dyktować jakieś ceny i płacić w jakiejś walucie. To często było no, koniecznością dla tych rodzin, zwłaszcza, że liczba rodzin, które żyło w skrajnej nędzy w latach 40. jest stosunkowo duża. Wynika to z tego, no, z efektu wojny. No, zostało mnóstwo kobiet, tych mężczyzn młodych, ci młodzi mężczyźni w zawierusze dziejowej znajdowali się w różnych regionach kraju, często za granicą, wracali. To wszystko było w takim permanentnym ruchu, znaczy ciągłe. Polska, jak wówczas pisała Krystyna Kersten, żyła wówczas właśnie w takim amoku, w takim ciągłych nawaliskach, jak wówczas mówiono. To było bardzo charakterystyczne określenie, że to jest życie na walizkach. I to było bardzo ważne i to był bardzo ważny element funkcjonowania ówczesnego społeczeństwa, tak mi się wydaje.
9: Tak, no to jest w ogóle straszny czas, bo przypomina mi się teraz audycja sprzed chyba już nawet kilku lat, kiedy pan profesor Marcin Zaremba wydał taką książkę Wielka Trwoga,
10: tak, gdzie
9: właśnie ten obraz Polski z tego pierwszego okresu powojennego rzeczywiście jest dość przerażający. I jest tam dużo i głodu, i zbrodni, i właśnie kradzieży, nędzy, no tak. Straszna rzecz, ale właśnie mimo to i mimo tych wszystkich przeciwności losu, o których pan profesor już powiedział, statystycznie można powiedzieć, że ten handel w tym pierwszym okresie nawet jakoś się rozwija, prawda? Nie jest źle.
10: No tak, tak. Przy czym należy pamiętać, że to są głównie no, małe sklepy detaliczne. To jest główna część tych placówek handlowych wówczas, które się pojawiają. One często są prowadzone w tych... No, te placówki handlowe, w placówkach handlowych żydowskich. Przed wojną były to żydowskie sklepiki. One zostały przejęte w dużej części przez ten żywioł polski, mówiąc generalnie. I tam też próbowano rozwijać ten właśnie handel. I on był właśnie taki mały, stosunkowo mały. No, faktycznie liczba tych sklepów prywatnych, tak jak ja sobie też porównywałem na podstawie różnych akt, no to była stosunkowo duża. 1935-1936 rok, no to jest rząd, no według różnych źródeł, oczywiście możemy się to sprzeczać, ale 180-190 tysięcy placówek handlowych, tak mi to podpowiadają ci, którzy się na tym znają. No i potem mamy bitwę o handel, która zdecydowanie zmienia ten obraz. Wydaje się, że do handlu wówczas dostały się osoby, o których, które przed wojną nie miały, nie miały żadnego doświadczenia z handlu przedwojennego. Nie byli właścicielami sklepów, nie wiedzieli, jak należy powinny funkcjonować takie przedsiębiorstwa handlowe. To jest bardzo istotne, że pewien etos kupca polskiego, którego elementy w dwudziestoleciu międzywojennym rzeczywiście były, no on niestety zaczął zanikać. Ten handel często był handlem spekulacyjnym, w związku z tym, no to był inny handel niż ten, do którego byli przyzwyczajeni ludzie pamiętający jeszcze II Rzeczpospolitą.
9: No i teraz trochę jeszcze o tej ideologii, dlatego że no właściwie można powiedzieć, że takie dzieją się na początku procesy, które mogłyby nawet wskazywać, że ta nowa władza sama trochę jest niekonsekwentna. No tutaj mnie przynajmniej się tak wydaje, ale to pana profesora poproszę właśnie o skomentowanie. No przede wszystkim przecież rozpoczęto budowę tego nowego, tak, od reformy rolnej, która no, najkrócej rzecz ujmując, zaczęła się od parcelacji majątków ziemskich i to rozdzielano między bezrolnych i małorolnych chłopów te ziemie, no ale jednocześnie w związku z tym nadawano tę ziemię tym chłopom na własność. Tymczasem no, w tejże ideologii na pierwszym miejscu miała być własność prywatna, a kolektywizacja rolnictwa, którą Rosja sowiecka przeszła po rewolucji październikowej, no wydawało się, że będzie takim naturalnym kierunkiem dla wszystkich tych, którzy pod rosyjskimi wpływami po II wojnie się znaleźli. No więc z jednej strony mamy tę ideologię nacjonalizacji niemal wszystkiego, a z drugiej strony, tak jak to sobie pozwoliłem nazwać, pewną niekonsekwencję, czyli budujemy klasę chłopów, chłopską w oparciu o ziemię, którą się im nadaje na własność, ale jednocześnie cały czas też i o tej kolektywizacji się mówi. No w końcu powstają państwowe gospodarstwa rolne. Pytam o to, bo wydaje mi się, że do tej naszej opowieści ta ideologia jeszcze jest potrzebna, tak? Czy to ma być prywatne, czy to ma być państwowe w końcu?
10: No tak, znaczy to jest, jak sądzę, problem związany z pewnym kamuflażem celów politycznych, kamuflażem ze strony, no mówiąc generalnie, Moskwy również, ale to no, również oczywiście dotyczyło budującego się bloku wschodniego, ponieważ no komuniści nie kryli, że ich celem, znaczy właśnie skrywali, że ich celem jest kolektywizacja w latach 65, 66, 67. Natomiast w tym pierwszym okresie dla pozyskania, że tak powiem, no takiego poparcia społecznego, dla legitymizacji władzy po prostu, musieli część tej ziemi właśnie oddali w wyniku reformy, zabrali byłym ziemianom i w wyniku reformy rolnej i osadnictwa rolnego na ziemiach odzyskanych, ta ziemia znalazła się w rękach chłopskich. I tutaj to, co jest bardzo istotne w tej reformie rolnej, no to to, że ta reforma rolna właśnie obejmuje nie tylko ziemię Polski centralnej, tej starej, ale również ziemię odzyskane. Nadal wśród chłopów jest poczucie takiego tymczasowości tej parcelacji i tej reformy rolnej. Oni są bardzo nieufni do tego, bo wiedzą, że przed wojną, czym się skończyła kolektywizacja sowiecka, ponieważ przed wojną na wieś polską docierały informacje dotyczące kolektywizacji, która działa się w Związku Sowieckim. Więc chłopi odbierali tworzenie...
9: Myślę, że głód na Ukrainie, prawda? No to było za blisko
10: Poza dyskusją, tak, oczywiście, że tak. I w związku z tym oni wiedzieli, co się dzieje i dlatego wykazywali nieufność. Natomiast kiedy była taka możliwość, żeby brać tę ziemię, to mimo tego, że mieli do tego zastrzeżenie, mimo tego, że obawiali się, że coś może się wydarzyć i ta ziemia im zostanie odebrana, w rezultacie wzięli tę ziemię. Oczywiście były takie przypadki, gdzie oddawano nadziały ziemi, ale to głównie dotyczyło Wielkopolski, tam Poznańskiego i związane było raczej z tym, że te działki były za małe. No, chłopi uznali, że to nie da się gospodarować na 7 hektarach na ziemiach w Wielkopolsce, że to jest niemożliwe, to jest za mało. W związku z tym, dlatego to był główny powód strajku i brak narzędzi rolniczych, brak środków do produkcji rolniczej. Natomiast generalnie chłopi wzięli tą ziemię i dzięki temu, no, zmieniła się nieco struktura agrarna, no, nastąpiło rozdrobnienie własności, ale władze komunistyczne w Polsce, no, płaciły chłopom za poparcie społeczne taką walutą, jaką posiadały, a tą walutą była po prostu ziemia w tym momencie. To był ten główny element bardzo istotny w chłopskiej mentalności ówczesnej. No i z drugiej strony mamy robotników, którzy pracują w znacjonalizowanych zakładach pracy i też mają pamięci, no, dobre funkcjonowanie zakładów państwowych, przemysłowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego i wydaje im się, że powinni funkcjonować, te zakłady powinny funkcjonować podobnie po wojnie. Także tutaj istnieje pewna możliwość szukania jakiegoś konsensusu między władzą a tymi dużymi grupami społeczno-zawodowymi, również robotnikami. To jest bardzo istotne, że to nie jest sytuacja czarno-biała, że z jednej strony mamy właśnie buntujące się ciągle niezadowolone społeczeństwa, a z drugiej tą władzę, która jest okrutna, terrorystyczna i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się wówczas miesza, to nie jest takie ważne. Jest bardzo istotne. I jeszcze jeden czynnik, którego polscy historycy, my jako historycy nie dostrzegamy z przyczyn trudności dostępu do odpowiednich akt. To jest głos Moskwy, czyli jakie są aktualne dyrektywy Moskwy, jeżeli chodzi o przemiany społeczno-ekonomiczne. No, Moskwa po raz pierwszy wtrąciła się w sprawy polityki polskiej i nowej władzy tej na ziemiach Polski tej powojennej w październiku 1944 roku. To wówczas również przecież po raz pierwszy w sposób ewidentny, bardzo brutalny Moskwa, sam Stalin dał do zrozumienia polskim komunistom, że muszą przeprowadzić te podstawowe reformy społeczno-gospodarcze, ponieważ to jest racja ich istnienia. On mówił, to cytuję za panią Krystyną, profesor Krystyną Kersten, nieżyjącą. Stalin miał mówić polskim komunistom Bierutowi, jeżeli teraz, w październiku 1964 roku, powiecie, że 2 razy 2 jest 5, to społeczeństwo musi wam uwierzyć i uwierzy. Znaczy, będzie sprawiało wrażenie, że uwierzy. Natomiast już za rok to już będzie niemożliwe. W związku z tym to była zapowiedź tego ostrego kursu, który w październiku 1934 roku został zainicjowany w Moskwie i zaordynowany, no, nie tylko Polsce, również innym krajom bloku wschodniego. Kolejna cezura to są lata 53-56 po śmierci Stalina, kiedy również następuje pewne przewartościowanie polityki gospodarczej, społecznej i w tej ramie wyznaczonej przez Moskwę tych przemian, no Polska zaczyna, próbuje wychodzić z tych ram.
9: Mm-hmm. Przypominam Państwu, że gościem audycji jest pan profesor Dariusz Jarosz, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. No i myślę, że już teraz mamy naprawdę bardzo szeroki obraz tej sytuacji w pierwszych latach powojennych. Mówił pan profesor o pewnego rodzaju takim doktrynalnym chaosie, który wynikał z pewnej potrzeby pozyskiwania ludzi dla nowej władzy ludowej, dla poparcia dla tej władzy, chociażby właśnie przez nadawanie chłopom ziemi. No ale przychodzi w końcu ten kwiecień 1947 roku, zbiera się plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i tam referat wygłasza o sytuacji gospodarczej niejaki Hilary Mintz, minister przemysłu i handlu. I tutaj, jeśli pan profesor pozwoli, słuchaczom bym przywołał krótki fragment z tego jego wystąpienia, bo właśnie wydaje mi się, że to jest dobry punkt wyjścia do zrozumienia tego, na czym ta bitwa o handel miała polegać. Otóż Mintz mówił w ten sposób. Zagadnienie stoi tak. Albo aparat państwowy demokracji ludowej i rosnąca siła ekonomiczna państwa potrafią sobie podporządkować rynek i wtedy nasz przemysł będzie się stopniowo stawał całkowicie i konsekwentnie socjalistycznym, albo też rynek nie będzie opanowany i żywioł rynku kapitalistycznego stanie się dominujący. No i jeszcze w trakcie dyskusji na bazie tego jego referatu zauważył, że marksizm zawsze rozumiał uspołecznienie środków produkcji jako ich przejście na własność państwa. Wszelkie inne rozwiązania są rozwiązaniami o charakterze wstecznym. Tak. No i rozumiem, że zostało, że tak powiem, nakreślone podłoże do dalszych działań.
10: Tak, tak. Myślę, znaczy, ale ten sam Mintz, jak wiemy, tam w końcu 1935 roku mówił zupełnie co innego. Mówił o opiece nad prywatnym handlem. Natomiast to, co tutaj słusznie pan redaktor zacytował, dotyczy no kolejnego etapu, że tak powiem, tego rozgrywania własności prywatnej, handlu w tym okresie. Ponieważ to wtedy właśnie, w roku, no koniec 1936, początek 1937, tam do kwietnia 1937, no komuniści powoli no zrzucają ten sztafasz, który dotychczas byli, te maski, które dotychczas były, te maski skrywające prawdziwy, że tak powiem, socjalizm i komunizm. To właśnie wówczas no zaczęto myśleć po bolszewicku, jak mawiał Stalin, który bardzo lubił niektórych polskich komunistów, innych trochę mniej. I wtedy właśnie zaczęto uznano, że no właśnie uspołecznienie to jest po prostu upaństwowienie. To dotyczyło na przykład nacjonalizacji przemysłu w Polsce. Też mamy dekret nacjonalizacji przemysłu, nie, że upaństwowienie przemysłu, choć w istocie rzeczy było to upaństwowienie tego przemysłu. Wówczas kończy się również pewna ideologia, znaczy taka próba stworzenia przez polskich komunistów odrębnego światopoglądu, odrębnej ideologii. Znaczy oni liczyli, że w ramach tego wielkiego bloku komunistycznego, do którego należą, będą możliwe różnego rodzaju drogi dochodzenia do tego komunizmu. I między innymi wtedy rozwija się w latach 40. takie idee humanizmu socjalistycznego, no wiele polskiej drogi do socjalizmu. To Władysław Gomułka, aż do momentu, kiedy nie został, że tak powiem, aresztowany, był głównym promotorem takiego myślenia i socjaliści polscy. Ci nawet, którzy znaleźli się w tej odrodzonej, no niektórzy mówią nieprawdziwej PPS. Oni uznawali, że właśnie ten socjalizm, czy komunizm potem budowany w Polsce, który będziemy budować w Polsce, no da się jakoś zaordynować w inny sposób, jak to robił Związek Sowiecki na swoich terenach. Czyli mniej represywniej, że jest to możliwe. No ale To wszystko legło w gruzach gdzieś w okolicach 1937-1938 roku, kiedy no, kierownictwo moskiewskie, mówiąc nieładnym językiem, przykręciło śrubę i już nie była możliwość żadnego odchodzenia od sztywnych reguł budowy państwa socjalistycznego czy potem komunistycznego.
9: Mm-hmm. No tak, i teraz w konsekwencji nakreślenia tego planu, przypomnienia trochę, na czym polega nowy ustrój i jak marksizm rozumie uspołecznienie środków produkcji, trzeba było przejść do czynów. No i mamy uchwalone ustawy. To w sumie chyba były ustawy trzy, które...
10: To trzy najważniejsze, tam były jeszcze drobniejsze, ale to były trzy najważniejsze ustawy. No pierwsza to jest ustawa z 3 czerwca 1937 roku o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. Była również w tym dzień wcześniej przyjęte zostały ustawy o obywatelskich komisjach podatkowych, lustratorach społecznych i o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. To były te najważniejsze ustawy, które wówczas zostały przyjęte i które miały stworzyć taki mechanizm kontroli przede wszystkim nad handlem prywatnym w Polsce. Widząc, że sytuacja aprowizacyjna jest bardzo skomplikowana, no postanowiono właśnie zlikwidować handel prywatny, stopniowo go zlikwidować i zastąpić no przede wszystkim handlem państwowym, z placówkami handlu państwowego, czego no przed wojną to no, nie wiem, czy ten sektor w ogóle istniał, handlu państwowego, no może w jakiś tam granicach, tak? Natomiast tutaj miał on się bardzo rozwijać i starano się wyeliminować ten handel prywatny różnymi metodami. Przede wszystkim no, stosując takie charakterystyczne nie tylko przecież dla komunizmu czy realnego socjalizmu metody, jak reglamentacja i koncesjonowanie przedsiębiorstw handlowych, to znaczy władza urzędnika tutaj była bardzo duża, no on mógł decydować o tym. Poza tym były te komisje podatkowe, które miały lustratorzy społeczni, którzy mieli badanie, za zadanie badanie cen i ustalanie potem cen maksymalnych na podstawowe artykuły żywnościowe. No, marże zostały tak ustawione, że ktoś, kto był właścicielem, kto prowadził handel prywatny, no bardzo trudno mu było, że tak powiem, wytrzymać te, zmieścić się w tych rygorach, które władza ówczesna nakreśliła, jeżeli chodzi o funkcjonowanie handlu. To zwalczanie drożyzny, nadmiernych zysków w obrocie handlowym było bardzo groźne również z innego powodu. To znaczy, ta ustawa przewidywała różnego rodzaju kary za niedopełnienie tych funkcjonowań, znaczy za pobieranie marż i cen większych niż te ustalone odgórnie. One zostały ustalone odgórnie i trudno było, że tak powiem, od nich uciec, ponieważ no, te komisje podatkowe, lustratorzy społeczni mogli wchodzić do sklepów, mogli wchodzić na targowiska, badać te ceny, badać, czy kupiec prywatny nie oszukuje na wadze. Czasami była tu możliwość takiej bardzo politycznej ingerencji w ten handel prywatny. I to jest rzecz charakterystyczna właśnie dla tak zwanej bitwy o handel. Że to odbywało się w ten sposób odgórnie i było nastawione politycznie na likwidację czy znaczne ograniczenie handlu prywatnego. To było... Rok 1937 jest tu kluczowy dla zrozumienia w ogóle tego, co się stało w polskim handlu w okresie po II wojnie światowej.
9: No ale to jeszcze prosiłbym o trochę rozwinięcie tego opisu, jak to wyglądało, dlatego że poza działaniami, nazwijmy to, wynikającymi wprost z ustawy, no po prostu zaczęto stosować różnego rodzaju metody, które miały no, utrudnić ludziom, mówiąc wprost, życie. Czytam o nie tylko tych działaniach takich klasycznych, wtedy się to słowo domiar pojawia, tak?
10: Tak.
9: Właśnie te wysokie kary nakładane właśnie przez te przez tę komisję specjalną do walki z nadużyciami podatkowe, ale już oddaję panu głos, ale od razu dorzucę jeszcze te kolejne wątki, no bo takie super kontrole mogły polegać na przykład też na tym, że zrywano podłogi, bo szukano, czy ktoś nie schował właśnie pod deskami jakiegoś pieniędzy, czy jakiegoś towaru. Te naloty właśnie takie na przesłuchiwania, aresztowania w końcu, no bo można było przecież za jakieś działania, które zostały uznane właśnie za sprzeczne z tymi ustawami. Z jednej strony można było mieć wysoką grzywnę, ale też można było pójść do więzienia. No wreszcie nawet takie banalne metody typu, że na przykład no, właściciel prywatny, jak przyjeżdżał do jakiejś hurtowni, czy szukał jakiegoś surowca, który był mu potrzebny do produkcji, czy właśnie do handlu, no to po prostu czekał godzinami, w końcu nie dostawał tego, więc tej całej historii towarzyszyło jeszcze takie no, oprzyrządowanie, prawda? Innego typu działań.
10: No tak, pan redaktor tutaj wspomniał o tej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Otóż zapisy dotyczące tej komisji i jej roli w tym zwalczaniu prywatnego handlu zostały zawarte właśnie w tej ustawie o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. Może warto by przypomnieć, czym była ta komisja, to znaczy ona powstała w 1945 roku, istniała do 1954 i miała możliwość karania osób poddanych tam właśnie wyrokom komisji. Do 2 lat obozu pracy można było dostać. I proszę państwa, to nie tylko chodziło o handel prywatny. Ta Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym mogła człowieka ukarać obozem pracy również za opowiadanie dowcipów politycznych. No ja nie jestem dobry w opowiadaniu dowcipów politycznych, ale jeden z nich mi utkwił w pamięci po lekturze tam akt Komisji Specjalnej, które są teraz w archiwum Magdowych. Jest to dowcip o tym, jak od 2 takich lekko już podchmielonych obywateli zmieniało po raz kolejny restaurację i poprosili o menu, a w menu wszystko było wykreślone oprócz jednej pozycji. To nazywało się moskaliki, ta pozycja, czyli rodzaj śledzia chyba. Jak dobrze pamiętam. I jeden z nich tak patrząc na ten menu powiedział, no popatrz, nie dość, że wszystko wyżarli, to się jeszcze podpisali. I to był, ale no, to wydaje się nam śmieszne, ale to było bardzo groźne, bo jeżeli bierze się w archiwum Magnowych teczkę, czy 2 teczki, bardzo cienkie, które decydują o życiu człowieka, to znaczy o czym, czy będzie w obozie pracy, czy nie, no to skóra cierpnie po prostu. To jest właśnie ten wymiar sprawiedliwości połączony właśnie z tą absurdalnością za tego oskarżenia, znaczy ktoś musiał po prostu donieść do Komisji Specjalnej o tym, że coś takiego miało miejsce. Ale to jest tylko tytułem pokazania, jak groźna była ta komisja. Otóż w latach 46-47 większość prawie 20, znaczy około 20-25% tych wyroków wydawanych przez Komisję Specjalną dotyczyło właśnie handlu prywatnego. To pokazuje, że to była masowa strategia wówczas stosowana, żeby pozbywać się handlu prywatnego na terenie miast. Poza tym ten handel był ograniczony. My mówimy o komisjach, które cennikowych, mówimy o skupie. Natomiast wówczas bardzo rygorystycznie również i bardzo szczegółowo regulowano gdzie ten handel prywatny może być prowadzony, w jakich branżach może być prowadzony. Na przykład nie można było prowadzić handlu takiego prywatnego na targowiskach, które znajdowały się w centrach miast. Nie można było na przykład prowadzić handlu czy lekami. To było zabronione, to mogło skończyć się też obozem pracy. Nie wolno było również prowadzić, wolno było prowadzić tylko jakieś przedsiębiorstwa prywatne, które zajmowały się wyszczególnionymi tam towarami, wyszczególnionymi innymi różnego rodzaju towarami, między innymi dotyczyło to handlu takimi drobiazgami metalowymi, odzieżą, również spożywczy handel. W części było możliwe, żeby ktoś zajmował się tym handlem. Natomiast to nie było tak, że można było sobie wybrać ten rodzaj handlu, jaki chciało się uprawiać w Polsce w okresie tak zwanej bitwy o handel. To było dosyć skomplikowane i na poziomie lokalnym bardzo, bardzo groźne.
9: Tak, znalazłem taki fragment wspomnień Andrzeja Bartkowskiego z pracy zbiorowej Prywaciarze, tekst Prywatny chleb. No właśnie, i tutaj on na przykład pisze, czas przyjęć w urzędach dla obcoklasowych był tak złośliwie spiętrzony, że w jednym urzędzie można było załatwić tylko jedną sprawę. Ta cała przygoda zaczęła się zamieniać w dramat. Odszedł od nas ostatni czeladnik. Może to niewiarygodne, ale my w branży spożywczej zaczęliśmy głodować.
10: Tak.
9: Spłata starych zadłużeń z minionej epoki plus bardzo wysokie podatki bieżące i braki surowców stanowiły dla nas przeszkody nie do pokonania. Andrzej Bartkowski, przedsiębiorca, można by powiedzieć, człowiek sukcesu w normalnych warunkach. No właśnie, bo do tego wszystkiego dochodzi, tutaj było to określenie obcoklasowi, do tego dochodzi jeszcze ostra kampania propagandowa. Obejrzałem przed naszym spotkaniem fragment kiedyś głośnego cyklu telewizyjnego realizowanego przez niestety nieżyjącego mojego przyjaciela Darka Baliszewskiego. Chodzi mi o cykl Rewizja Nadzwyczajna. Jeden z odcinków poświęcony był właśnie bitwie o handel. I tam był fragment kroniki filmowej z tamtego czasu, w którym to z takim specjalnym językiem nasyconym właśnie taką propagandą i pogardą wobec tych obcoklasowych ludzi jest informacja między innymi, że oto w państwowych sklepach grupy kułaków wykupują chleb, który jest tani, no bo jest z państwowego sklepu, i potem tym chlebem karmią świnie. I właśnie taki komentarz: jeszcze nigdy chyba świnie się tak dobrze nie odżywiały polskim chlebem, prawda? No.
10: Pan redaktor mówi kułak, więc kułak jest pojęciem raczej zarezerwowanym dla bogatego chłopa od 1948 roku, bo wtedy zaczęto kolektywizację i to określenie kułak się pojawiało.
9: Tak, i pewnie ta kronika jest z tego czasu.
10: Ja chciałem się zrewanżować czymś innym. Otóż jak mogło wyglądać życie takiego miasteczka po bitwie o handel? Widać jest, jak wiemy, istnieje taka czarna seria polskiej

0: To miasto kompletnie umiera. Widzimy takie obrazki ludzi, którzy siedzą na tych ławeczkach przed swoimi domami i w ogóle no, nie mają żadnego zajęcia. Jest to wszystko odrapane, jest to wszystko w ruinie. To jest, pokazuje, jaki efekt mogło przynieść takie kierowanie inicjatywą prywatną, między innymi oczywiście, między innymi czynnikami, w miastach, które no, nie miały szczęścia stać się tymi bohaterami planu sześcioletniego i tam, gdzie naznaczono, że ma być nowa inwestycja. No, tych miast było stosunkowo mniej w relacji do tych, to co strasznie cierpiały na w wyniku bitwy o handel.
1: Były też takie, powiedziałbym, półśrodki, takie dziwne działania, no między innymi znana rodzina warszawska, która już w 1869 roku założyła firmę cukierniczą, jakoś tam funkcjonowała, ale właśnie w okresie bitwy o handel kawiarnia została znacjonalizowana, czyli przejęta przez państwo, ale rodzina mogła dalej produkować swoje wyroby. Podobnie dziwnym takim, no nie wiem jak to nazwać, taką hybrydą jest słynny przynajmniej w Warszawie, ale myślę, że na całą Polskę, bazar Różyckiego.
0: No tak, tak.
1: Że bazar został znacjonalizowany, tak, tak. W sensie, nie wiem, teren, ale ludzie mogli handlować.
0: Tak to się zdarzało. No to znaczy, to pokazuje, że ta Polska nawet w tym okresie nie była tak czarno-biała. To znaczy ludzie, którzy chcieli jakoś, pracowali w tym biznesie, mówiąc kolokwialnie, którzy chcieli zachować go, żeby przetrwał on i odziedziczył być może ktoś ten biznes malutki, no to w różny sposób musieli wejść w układy z tą nową władzą, z urzędami skarbowymi, z wszystkimi ludźmi, którzy tworzą to otoczenie tego funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa prywatnego. No i to oczywiście ta zaradność społeczna powodowała, że wchodzili w te układy, dzięki temu w sposób legalny lub półlegalny no, utrzymywali ten swoje małe przedsiębiorstwo, aż do momentu, czekając, aż no, coś się zmieni się kurs. A on się zmieniał i będzie można prowadzić dalej swoją działalność gospodarczą uprawiać, tak bym powiedział.
1: To już proszę dopowiedzieć, to w którym momencie? To jest też związane z całą odwilżą po Stalinu?
0: To jest tak, że to ci specjaliści, którzy się tym zajmują, oni twierdzą, że po 56 nastąpiła pewna odwilż, jeżeli chodzi o koncesje na rzemieślnicze przede wszystkim, ale również jeżeli chodzi o handel. Ta liberalizacja trwała bardzo krótko, ponieważ już w 57 roku biuro polityczne ustaliło, że handel prywatny winien być mały, ograniczony w zasadzie do branży spożywczej. O, takie było uchwała biura politycznego, no najważniejszej władzy w państwie jakby nie było. Regres tego handlu w tym okresie nastąpił już szybko w 58 roku na mocy ustawy o zezwoleniach na wykonywanie niektórych usług rzemiosła handlu przez jednostki gospodarki uspołecznionej. No chodziło o jeszcze, że tak powiem, przykręcenie śruby, że się powtórzę w tego, tych funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych. W 59 roku mamy takie decyzje władz o zwiększeniu obciążeń podatkowych z tytułu prowadzenia detalu przemysłowego i hurtu. O. W 62 roku z kolei była taka ustawa taka uchwała biura politycznego zapowiadająca likwidację prywatnych sklepów spożywczych w dzielnicach śródmiejskich oraz ograniczenia liczby sklepów przemysłowych. To było bardzo ciekawe. I autor, profesor Janusz Kaliński, który napisał taką książkę właśnie o bitwie o handel, twierdzi, że to, co wówczas się działo, to przypominało taką bitwę o handel numer 2. Nawet tak. Udział handlu prywatnego w obrotach detalicznych znacznie się zmniejszył. On nigdy nie był duży, to było procent, czasami 1,5%, ale jeszcze się zmniejszył. Kolejny zwrot w tej sytuacji nastąpił w drugiej połowie.

0: Drugi lat 70., ponieważ od mniej więcej 77 roku mamy wyraźny wzrost punktów sprzedaży handlu prywatnego. No to jest okres gierkowski, druga część tego okresu gierkowskiego, ten handel prywatny jakoś zezwolono na jego rozwój. Mhm. Jakoś i to tak miało być. I podobne ta fluktuacja, no i to jest do końca tego systemu, ta liberalizacja jakoś przetrwała. Od 77 roku ten wzrost, o którym mówiłem, sprzedaży handlu detalicznego, punktów sprzedaży handlu prywatnego był rzędu takiego od 15 tysięcy w 75 do no ponad 71 tysięcy w 1989. Tym się kończy, takimi, że tak powiem, wynikami kończy się funkcjonowanie prywatnej inicjatywy handlowej w PRL-u.
1: Panie profesorze, ale jeszcze, bo zapomniałem o jednym wątku, mamy już tylko dwie minutki, gdyby pan tylko właściwie odniósł się do tego, czy to miało znaczenie. Ale znalazłem taki tekst, który mówi, że ta bitwa o handel w tamtym okresie, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, miała również taki cel polityczny w tym sensie, że nie tylko chodziło o ideologię, pokazanie wyższości własności państwowej nad prywatną, ale również, że jest to jednak czas funkcjonowania ugrupowań politycznych, jak Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Pracy, i że chodziło również o uderzenie w takie naturalne zaplecze. Nawet jeśli nie mieliśmy klasy średniej we współczesnym rozumieniu, no to, że ona mogła właśnie, ten handel mógł być właśnie takim miejscem typowym, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, takie zaplecze społeczne dla tych ugrupowań. I niszczenie tego miało również niszczyć to zaplecze. To prawda?
0: To jest w dużej części prawda, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, ponieważ jak się poruszamy w kręgu tej wielkiej polityki polskiej, wewnętrznej. Otóż bitwa o handel i uderzenie w handel prywatny, ale również spółdzielczy, co jest bardzo ważnym elementem bitwy o handel, miało ewidentnie za zadanie zmniejszenie wpływów Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 40. Mm-hmm. Socjaliści od przedwojny mieli bardzo silną pozycję w ruchu spółdzielczym. No, oczywiście od Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, mówiąc takimi już dużymi, raczej symbolami. I wówczas, w latach 46-47, likwidacja, ograniczenie, bardzo daleko idące ograniczenie spółdzielczości było ewidentnie nacechowane przecież na znaczne osłabienie Polskiej Partii Socjalistycznej. A Stronnictwo Demokratyczne, owszem, ono również miało pewną bazę społeczną i władza chciała zmarginalizować to Stronnictwo Demokratyczne. Ono miało być w rezultacie taką partią dla ludzi właśnie średniej klasy, dla ludzi, którzy byli sędziami, którzy pracowali w wymiarze sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Ewidentnie tak było.
1: Pięknie dziękuję za tę ciekawą opowieść. Przypomnę, gościem naszym był pan profesor Dariusz Jarosz, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: I podziękowania dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: To jest idealny moment na to, żeby wycofać się z programu CPN i żeby przywrócić VAT i akcyzę do wyższych poziomów. No bo gdyby to robić w sytuacji, w której ceny są stabilne, no to by oznaczało dość wyraźne podwyżki jednak. A wyraźne podwyżki mogłyby skutkować niezadowoleniem obywateli, krytyką ze strony opozycji, jakimiś tam potencjalnymi problemami politycznymi. Więc właściwie od samego początku było wiadomo, że rząd będzie chciał się wycofywać z programu CPN w momencie, w którym ceny na rynkach światowych będą dość wyraźnie iść w dół. I doczekaliśmy się tego momentu i mamy od razu wycofanie się z akcyzy. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
2: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Postępowanie Izby Lekarskiej, kontrole w szpitalach i zmiana w przepisach. To po ujawnieniu zarobków jednego z warszawskich lekarzy. Koniec niższej akcyzy na paliwa. W informacjach TOK FM sprawdzimy, jakie podwyżki czekają jutro kierowców. Powiemy też o badaniu, w którym wyszło, że nauczyciele w Polsce są chronicznie zmęczeni. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W ten sposób rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Obecnie Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia w danym szpitalu czy innej placówce medycznej. Teraz ma się to zmienić. Jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, przygotowywane regulacje pozwolą na zbieranie takich danych o zarobkach lekarzy.
6: Co pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, lepszym zarządzaniu systemem? No chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie.
5: Zbigniew Kuźmyk z PiS-u przyznaje, że furtka, która umożliwia tak wysokie wynagrodzenia medyków, została otwarta za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
7: Dzięki temu zahamowaliśmy odpływ kadry z Polski, co było rzeczywiście zjawiskiem wręcz masowym. Natomiast nie można napisać takiego prawa, które wykluczałoby patologię. A tutaj jest ewidentnie patologia i to podszyta grubą polityką.
5: Bo lekarz, od którego wszystko się zaczęło, jest jednocześnie radnym w jednej z warszawskich dzielnic i do wczoraj był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Praca rządu nad ustawą to pokłosie ujawnienia zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił 1,6 mln złotych, a w ramach działalności gospodarczej według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Takich pracowników teraz nie da się kontrolować, mówi w TOK FM specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii dr Tomasz Imiela.
8: Jeżeli byłyby wyznaczone jakieś normy godzinowe, powyżej których nie wolno pracować, to by się dało skontrolować. Ale w tej chwili takich norm dla pracowników kontraktowych nie ma.
4: Według mediów Dawid Kacprzyk w czasie, w którym miał pełnić dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym, wielokrotnie występował w telewizji i wykonywał prace związane z karierą polityczną. W tej sprawie postępowanie wszczęła Izba Lekarska. We wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie na SOR-ach albo już są audytorzy, albo w najbliższych dniach zaczną tam pracę. Są też pierwsze doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Co najmniej 4 osoby zginęły dzisiaj w atakach Izraela na południe Libanu, poinformował dziennik L'Orient Le Jour. Ponadto gazeta przekazała, że w kilku miejscowościach na południu Libanu, gdzie siły izraelskie walczą z bojownikami proirańskiego Hezbollahu, w gruzach znaleziono 70 ciał. Izraelska armia poinformowała dziś, że zniszczyła wyrzutnię rakiet, z której zaatakowano jej żołnierzy stacjonujących na południu Libanu, a o ataki rakietowe oskarżyła Hezbollah. Wczoraj prezydent USA Donald Trump wraz z wiceprezydentem J.D. Vance'em i przewodniczącym parlamentu Iranu Mohammadem Bagherem Ghalibafem podpisali wstępne porozumienie zawieszające walki na 60 dni. Mimo to los Libanu wciąż pozostaje niejasny. Już jutro kierowcy odczują pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł za litr. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44 zł. Premier zapowiada natomiast, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Wszystko to dzieje się w sytuacji, kiedy nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie tną ceny ropy naftowej, dziś nawet poniżej $80 za baryłkę. Sytuacja na rynkach powinna się ustabilizować, kiedy statki z surowcem znów będą przepływać przez cieśninę Ormus, mówił WKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO SA.
9: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy i że rynek będzie wyceniał taką sytuację i on ją wyceni z pewnym wyprzedzeniem. Natomiast to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje.
10: Ale dla nas, jako odbiorców ropy i paliw, to wszystko brzmi jak dobre informacje.
9: Tak, to jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. My jesteśmy najbliżej, powiedzmy, unormowania tej sytuacji praktycznie od końca lutego, od momentu, kiedy ten konflikt wybuchł.
4: Rządowy program paliwowy ma być zakończony latem. 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy, wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski. Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem zmęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe, związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli. nauczycieli.
4: Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. I jak podkreśla prezes ZNP Sławomir Broniarz, Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski.
12: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
4: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północnym wschodzie i południu kraju w drugiej połowie dnia chmur będzie przebywać i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Życie jest jak podróż. Nasze drogi z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu zmieniamy? Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
14: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytała Państwu Kinga Kosik-Burzyńska. Witaj.
13: Witaj, dzień dobry, dobry wieczór.
14: U nas dzień dobry, bo się łapiemy w ciągu dnia, nie udajemy, że jesteśmy na żywo. Nasza rozmowa jest nagrywana, chociaż Ty jesteś bardziej chyba nocnym zwierzem.
13: Tak, oj, zdecydowanie, tak.
14: Kinga Kosik-Burzyńska, aktorka, improwizatorka, parodystka, stand-uperka.
13: Tak.
14: Gdzieś tam też wyczytałem, że konferansjerka, chociaż też w jednym z wywiadów się zarzekałaś, że to już chyba, nie wiem, aktualne, nieaktualne.
13: To znaczy aktualne, natomiast to słowo jest mi jakoś, budzi we mnie jakiś sprzeciw, że jestem konferansjerką. To jest rzeczywiście dawno, z dawien dawna opis i... Ale no nie przeszkadza mi to, oczywiście, to szczególnie tutaj, jeśli można powiedzieć, jeśli ktoś jest... kto chce dać pracę osobie do poprowadzenia, to ja jestem...
14: To Kinga się ogłasza, jakby
13: tak,
14: co?
13: Tak, to ja już od razu autoreklamę czynię. Więc no jak najbardziej mogę pracować tam, gdzie są pieniądze.
14: Tam, gdzie są, no bo za darmo to jest frajerstwo.
13: Za darmo to już się, tak, to niestety no już jest się dorosłym, trzeba płacić rachunki.
14: A pracowałaś za darmo?
13: Ale oczywiście, wiele lat.
14: O, a gdzie? Albo jako
13: kto? A wszędzie, gdzie mi proponowano jakiś rodzaj doświadczenia, ponieważ w tym zawodzie, takim moim zawodzie, czyli w zasadzie trudno określonym zawodzie, bo jestem komiczką zawodową, co jest dosyć niecodziennym fachem. Zaczyna się i trzeba mieć doświadczenie. I bardzo często jest tak, że ktoś mówi, słuchaj, no to... Było tak oczywiście lata temu. To zrobimy, nie wiem, jakiś spektakl albo coś poimprowizujemy, no i za to po prostu będzie piwo. Albo za jedzenie grałam. Albo za, nie wiem, zdarzało się za, nie wiem, za potem wieczór spędzony i ktoś zapłaci rachunek za kolację. No, były takie sytuacje, że nawet nic się nie dostawało, no ale ja zawsze gdzieś chętnie w tym brałam udział jako młoda osoba lata temu, bo wierzyłam, że trzeba sobie najpierw jakiś rodzaj doświadczenia zdobyć i nabudować i nie od razu jest tak. Chyba to jest w każdym fachu, może się Państwo ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że tak, że na początku jak się zaczyna, no to człowiek albo bierze coś po kosztach, robi, albo robi to rzeczywiście za obiad przysłowiowy, za wino, żeby po prostu potem no zebrać jakiś rodzaj swojego doświadczenia, jakiegoś swojego, nie wiem, CV, jak to zwał, tak zwał, ale no jak potem się idzie do prawdziwej pracy, chociaż w przypadku komedii to to już śmiesznie brzmi. To znaczy, no nie jest tak, że tam siedzi klaun za biurkiem z wielkim czerwonym nosem w peruce i mówi, teraz zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną panią o pracę. No ale rzeczywiście, no...
14: I mówi baw mnie.
13: I mówi baw mnie. Ale rzeczywiście, no czasem są sytuacje, kiedy trzeba jakoś wymiernie udowodnić swoje doświadczenie. No i wówczas, no, trzeba po prostu mieć ilość wystąpień scenicznych, że tak powiem, no za sobą, żeby powiedzieć, że nie jest się tak zupełnie znikąd. I, no ale to były na szczęście, chociaż na szczęście nieszczęście, bo wtedy byłam piękna, młoda i życie było przede mną, ale
14: biedna.
13: Też jesteś
14: piękna, młoda.
13: A dzisiaj jestem starsza, piękna i bogata.
14: I bogata, no to gratuluję.
13: Nie, żartuję. I po prostu mogę zapłacić rachunki.
14: Czy stać się na rachunki?
13: Stać mnie na rachunki i nawet czasem coś jem. To oczywiście tak po bankietach też chodzę, tu kanapeczkę, tam koreczek. Nie, żartuję oczywiście. No, życie się, wiadomo, zmienia, bo się stajemy dorośli.
14: Nie jesteś jak tak zwana warszawka, bo to jak... Ja nie chodzę na takie przyjęcia, ale byłem na kilku i zawsze warszawka jest ta pierwsza, która się pcha właśnie do tego darmowego jedzenia.
13: Nie, to ja w ogóle nie mam w sobie takiego takiego też wektora, żeby się jakoś mocno przebijać, ale też z racji, że ja pracuję wieczorami, kiedy te wszystkie warszawki, że w cudzysłowie już tę nomenklaturę użyjmy, się odbywają, no to ja jestem generalnie u siebie na scenie, bo moja praca, tak jak powiedziałeś, skąd się to bierze, że jestem nocnym markiem? No właśnie stąd, że ja często pracuję do późnych godzin nocnych.
14: Między innymi w klubie komediowym w Warszawie.
13: Przede wszystkim w klubie komediowym, tak, w Warszawie. Ale nie tylko, ale robię różne też jakieś takie rzeczy właśnie związane bardziej ze stand-upem, z dubbingami. No i wówczas rzeczywiście to są wszystko, no zazwyczaj wieczorne imprezy, które zaczynają się koło, nie wiem, 20, 19, czasami 21:30 nawet. No więc kończą się późno po prostu.
14: Ale mówisz o dubbingach, oczywiście takich dubbingach improwizowanych?
13: Tak. No właśnie jestem, no ja w zasadzie dubbinguję od kilkunastu lat i te dubbingi gdzieś zawsze mojej karierze towarzyszą. Się zaczęły w klubie, potem Bartek Walos, taki, no można powiedzieć, profesor polskich dubbingów i kina klasy C, który naprawdę mocno zna temat wszystkich tych niedorzecznych filmów, gdzie pizza rozmawia tak z kartoniku, albo ręka nagle porywa głowę w tym samym ciele będąc. No przeróżne, przedziwne rzeczy. On rzeczywiście robił bardzo długie lata wieczór dubbingów. To była bitwa na dubbingi w klubie komediowym, w której ja już z takimi dużymi tuzami dzisiaj, jak Maciek Buchwald, Antek Syrek-Dąbrowski, między innymi właśnie brałam udział. A potem Bartek przeniósł się do resortu ze swoim wieczorem i zapraszał zazwyczaj nas, czyli ludzi z klubu, między innymi mnie, na Big Festiwalowski, na festiwal w Płocku letni komedii i tam robiliśmy w kinie dubbingi, a teraz współpracuję jeszcze z Maćkiem Twarowskim, który robi takie eksperymentalne komediowe wieczory i miesza różne style, bo jest i freestyle, czyli rapowanie na śmiesznie i są dubbingi, są elementy improwizacji, stand-upu. No i właśnie, no to już nie będzie aktualne, ale powiem, że wczoraj miałam taki wieczór na plażówce na Ursusie, a dzisiaj mam taki wieczór plażówka Saska Kępa, więc to tak się dwa dni z rzędu złożyło, że akurat te dubbingi mam. No i to jest bardzo duży fan dla publiczności, bo rzeczywiście to jest zaskakujące dla dubbingujących i dla ludzi. Jesteśmy razem w tym samym momencie zaskakiwani. No bardzo, bardzo te dubbingi się podobają. Ja też bardzo lubię to robić, więc to jest taka przyjemność z tej roboty, duża.
14: Być może już jest po, znaczy na pewno już jest po Ursusie i na pewno jest też po Saskiej Kępie, bo ja też zaznaczę państwu, że my się oczywiście nagrywamy tam trochę wcześniej, bo się spotykamy 28 maja. Ale oczywiście też myślę, że warto zajrzeć po prostu na kanały twoje kanały społecznościowe, bo tam widać swoją drogą, ile ty tego wszystkiego robisz.
13: No robię dużo, tak. robię dużo rzeczywiście, być może nawet w opinii ludzi zdrowych za dużo, ale tak, rzeczywiście, no, mam takie poczucie, z moją mamą ostatnio przy okazji dnia mamy chwilę porozmawiałyśmy dłużej, bo też często nie mam czasu na takie dłuższe rozmowy z najbliższymi, ale się jakoś tak udało prawie godzinę porozmawiać, no i tak mówię, że mamo, tu pracuję, tu nie mogłam zadzwonić, tu nie przyjadę jeszcze do was, bo mam znowu, a tu na jakiegoś joba jadę, a tu jadę z Tomaszem Stawiszyńskim promować, grać przy jego nowej książce, która zaraz wyjdzie, do Elbląga, a tu za chwilę mam festiwal w Toruniu, a za chwilę mam Kazimiernication, festiwal w Kazimierzu, no i tak po prostu gonię własny ogon z tym kalendarzem i moja mama podsumowała to pięknie, mówi, no cóż dziecko, no mogę ci tylko pozazdrościć, no bo jeżeli twoją pasją jest twój zawód, to można powiedzieć, że nie przepracowałaś w życiu ani minuty. Ale coś w tym jest, bo jak się po prostu robi to, co się kocha, to człowiek nie ma żadnego poczucia. Oczywiście też nie chcę tego jakoś idealizować i romantyzować, że zawsze się chce i że zawsze po prostu na skrzydełkach się leci do pracy. Nie, no bo często, bardzo często już człowiek jest po prostu zmęczony i ma takie poczucie, o, znowu do roboty i nie chce mi się, ale kiedy już jest, kiedy już przychodzi, kiedy otwiera się drzwi garderoby, widzi się przyjaciół, zespół, ludzi, którzy są pełni energii, którzy mają różne dni, gorsze, lepsze, ale jesteśmy jakąś zespołowością, jakąś wspólnotą, a potem jeszcze wychodzi się przed ponad 160 osób, które czekają na to, żeby dać im to show, nazwijmy, no to natychmiast ta cała sytuacja, która była jeszcze przed chwilą w domu pod tytułem nie chce mi się, o Jezu, znowu i tak dalej, no przestaje istnieć. Nagle ta energia cię niesie i to rzeczywiście ta wymiana międzyludzkich energii jest chyba najistotniejsza w tej pracy.
14: A trudno jest być komiczką?
13: Bardzo, bardzo trudno. Łatwo jest być komiczką, jeżeli się jest w działaniu. Natomiast trudno jest być komiczką, bo się ani do końca społecznie nie jest poważnie traktowaną jako 42-letnia kobieta. I kiedy ktoś pyta, czym się pani zajmuje i ja mówię, jestem komiczką, no to jest takie, kim? Albo, ale co to znaczy? Ja bardzo często, jak jeżdżę taksówkami, bo ostatnio dużo korzystam nie tylko ze względów finansowych, praktycznie nie ze względów finansowych, nie wiem, czemu się teraz tłumaczę, tak jak winny, ale korzystam z takiej aplikacji Share Uber, czyli że się jeździ z...
14: No to znam, to jest jeden z przewoźników po prostu, tak? No bo są różni.
13: Tak, ale ta Share... Ta
14: aplikacja. Że współdzielone
13: przejazdy, czyli wsiada się i nie wiadomo, gdzie się po kogoś kolejnego pojedzie, a potem jeszcze po kogoś kolejnego. Jest to dla mnie taki rodzaj doświadczenia społecznego, który uwielbiam. Tylko kiedy mam czas, bo nie zawsze mam czas zamawiać te akurat funkcje, no bo to nigdy nie wiadomo, jak ta czasówka wypada, tak. Gdzie pojedziesz, kiedy i tak dalej. Miałam ostatnio niezłą przygodę, ale to... Często jest tak, że już ludzie zaczynają, że jednak już się zaczyna takie trochę otwarcie społeczne. Szczególnie młodzi ludzie tym Uberem jeżdżą, bo on jest trochę tańszy. Więc zaczyna się właśnie takie, hej, a czym się zajmujesz? No i ktoś tam mówi, tym, a ty. Ja mówię, no wiesz co, ja jestem improwizatorką komediową. I teraz myślę sobie, po co to powiedziałaś? Teraz masz kolejne 20 minut tłumaczenia. Co robisz, kim jesteś, jak to wygląda i... No jest to taki zawód, no przez to, że on ma pewnego rodzaju oryginalność i uprawia go zawodowo w takim wymiarze jak ja. Ja żyję z komedii od 12 lat, żyję dobrze z komedii i tylko komedią się zajmuję. Ja myślę, że w Polsce to jest kilkanaście do kilkudziesięciu osób, które uprawiają taki zawód rzeczywiście na poważnie. Ponieważ zazwyczaj tą komedię robi się hobbystycznie, robi się po godzinach pracy, robi się jako formę, nie wiem, nawet i terapii, relaksu, jakiegoś takiego nauczenia się różnych też nowych narzędzi, nie wiem, w swojej pracy. Więc to zazwyczaj jest rzeczywiście taka gałąź traktowana no jak squash, jak pilates, jak zajęcia z fotografii, jak coś, co się robi po godzinach. Niewielu w Polsce, nie mówię o stand-uperach, bo rzeczywiście stand-up jest mocno zawodowy i ludzie żyją ze stand-upu i to na bardzo wysokim poziomie, ale mówię o takiej komedii, którą ja się zajmuję, czyli komedii improwizowanej, no to jest garstka ludzi, która z tego żyje po prostu.
14: Oczywiście też muszę, też dodam, żebyśmy tutaj za bardzo, żeby też ten przekaz nie został potraktowany tutaj jako reklam. Są też różni przewoźnicy, którzy też mają takie zielone formy, tak, też przejazdów. Tak.
13: Nazwijmy to ogólnie taksówkami.
14: Taksówkami, tak. Albo po prostu przewozy, albo dzielone przewozy.
13: Tak, tak.
14: Znaczy dzisiaj rzeczywiście, żeby być dobrym improwizatorem, bądź improwizatorką, to trzeba jechać do Stanów, trzeba kończyć te IO, Annoyance, Comedy Sports, też jak właśnie też wyczytałem u ciebie. Mhm. Rzeczywiście trzeba tam jechać i to kończyć?
13: Zupełnie nie. Natomiast strasznie się człowiek ubiednia i nie ubogaca, jeśli nie zobaczy, nie doświadczy się chociaż chwilę tam. Dlatego, że ta komedia improwizowana jest absolutnie, zresztą stand-up też, ale tu bardziej chcę powiedzieć o impro, jest, no, kolebką jest Ameryka i to jest tam jak powietrze. To znaczy, ten kod kulturowy, w którym Amerykanie żyją, jest dla improwizacji bardzo, bardzo przychylny, bo ona jest jak codzienne narzędzie. Tam już jest, w high school już masz zajęcia z improwizacji, po prostu w liceum dostajesz. Na studiach, jakichkolwiek studiach, czy to są studia pisania scenariuszy aktorskie, ale też marketingowe, to jest taki basic w zajęciach. Improwizacja jako narzędzie takie społeczne, powiedzmy, nie tylko sceniczne. Więc tego tam jest bardzo dużo i to jest bardzo tam znane. I to jest taka odwrotna sytuacja niż ta, o której przed chwilą mówiłam, że w Polsce musisz tłumaczyć bardzo długo komuś, czym się zajmujesz. To tam po prostu mówisz improv i to jest okej, nice. Ludzie wiedzą, ludzie znają, każdy miał styczność na jakimś etapie swojego życia. Czy właśnie w szkole, czy w pracy później, czy na studiach. No więc ta improwizacja jest tam wszechobecna i tych comedy club, tych klubów komediowych, tak jak u nas w Warszawie jest, no jest klub komediowy ten, chciałam powiedzieć mój. Nie jestem właścicielką, ale mój, w którym gram. No to jest też oczywiście resort komedii na Bielańskiej, takie drugie powiedzmy miejsce, gdzie można dużo tej komedii amerykańskiej w stylu takim improv zobaczyć. Natomiast poza tym, no to są jakieś pojedyncze pewnie miejsca, piwniczki, gdzie robi się tak zwane dżemy, czyli młodzi ludzie przychodzą sobie tam po prostu przy piwku improwizować i pograć. Natomiast w Ameryce to jest na każdym rogu. To znaczy ilość na przykład na Belmont, na tej ulicy, gdzie jest Annoyance, zaraz dwa kroki dalej jest Comedy Sports, w Nowym Jorku jest Comedy Cellar, za chwilę jest Blue Note, a za chwilę jest jeszcze Black Cat i kolejne. Więc no ta gęstość i to ta popularność w Stanach. No poza tym zderzenie się też z energią Ameryki, z energią sceniczną, z poznaniem nauczycieli, którzy są no po prostu wybitni, bo to są ludzie, którzy albo piszą programy typu SNL, albo sami w nich grają, albo są współtwórcami najsłynniejszych komediowych seriali, albo robią rzeczy jeszcze szkoleniowe, bardzo, bardzo w takim zaawansowanym stopniu. No i te szkoły też są ciekawe, bo ta każda ze szkół, którą na przykład wymieniłeś, czyli na przykład IO, Annoyance, Second City, Comedy Sports, to są szkoły, które każda reprezentuje trochę inny styl improwizacji, więc to już się takie trochę bardziej robi zawodowe, bardziej szczegółowe zaczyna być. No jest to niesamowita przygoda i ja miałam to szczęście, że akurat tak się złożyło, że byłam i w Chicago dosyć długo i robiłam różne kursy właśnie i jestem po IO, 6-tygodniowym Summer Intensive kursie i po Annoyance i po Comedy Sports i w Second City też robiłam. Potem byłam w Nowym Jorku, w UCB, też ogromnej placówce, która no uczy pokolenia komików. Także no ta Ameryka jest ogromnym doświadczeniem dla komika, który chce to robić. Natomiast nie uważam, że to jest jakiś wymóg, że bez tego się nie da. Ja mam kolegów w klubie komediowym, którzy nie byli w Ameryce i są wybitnymi improwizatorami. Natomiast uważam, że rzeczywiście, żeby tak doświadczyć w pełni tej sztuki, to warto tam pojechać.
14: Ja tak się pytam, bo myślę też o tym, że czy da się też to tak wszystko przełożyć na przykład na nasze podwórko, że może jest też coś, co ten na przykład pierwiastek słowiański, który gdzieś tam bardziej indywidualizuje ten polski na przykład, to polskie impro na przykład, że ono może się różnić tym właśnie od tego amerykańskiego, że jasne, to może być jakiś tam też punkt odniesienia, ale może też jest tak, że ta pewna forma improwizacji się może kształtować na swój sposób właśnie tutaj.
13: A absolutnie. Przede wszystkim taką pierwszą rzeczą, która to różni, to jest język.
14: No, wiadomo.
13: Język, tak, ale właśnie na takim poziomie, nie tylko, że to jest inny, obcy język, ale też na poziomie, powiedzmy, budowy języka, to jest ciekawe, składni polskiej. Polski język jest piękny, ale trzeba dużo mówić, żeby powiedzieć jedno zdanie, które chce się powiedzieć. Jest wielokrotnie złożony. Mówimy długie frazy. Amerykański język jest bardziej taki kompaktowy, on pakuje dużo więcej znaczeń w jedno słowo. Więc tam ta zabawa formą jest dużo łatwiejsza. Dużo łatwiej się rymuje po angielsku niż po polsku. To nie tylko w improwizacji, na przykład w rapie też to słychać. A ta słowiańskość, to jest ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo absolutnie jesteśmy ze wschodu dla nich. Absolutnie mamy tę romantyczną duszę. My gdzieś sięgamy po Gogola, po Dostojewskiego, po klasyków rosyjskich i mówimy, o, ta rosyjska dusza rzewna nad wódką, czosnkiem z harmonią i łzami, tak? Mateczka taka. A my jesteśmy dla nich właśnie tacy. Ja nie zapomnę, jak polecieliśmy do Nowego Jorku już ładnych parę lat temu na festiwal. Zaproszono nas z takim projektem musical improwizowany. To jest projekt, który do dzisiaj można zobaczyć w klubie komediowym. Ja między innymi w tym zespole gram, ale to wspaniały zespół ludzi ogromnie zdolnych muzycznie. No i tam na tym to polega, że ten musical w całości, czyli i melodie, i pianistka improwizuje melodie, a my do improwizowanych melodii improwizujemy tekst i piosenki. Plus oczywiście warstwa tekstowa, bo to są sceny z piosenkami. No więc zaprosił nas taki Magnet Theater, dosyć malutkie, urocze miejsce w samym centrum Nowego Jorku, na festiwal musicali improwizowanych. Oprócz amerykańskich zespołów byli ludzie z Kanady i my. Także jak oni zobaczyli naszą formę, która bardzo mocno różni się właśnie w graniu, bo tam takim kultowym Baby Was Candy jest taki musical kultowy, który jest na Broadwayu grany i który jest naprawdę taki bardzo, bardzo, bardzo rozpoznawalny. No i to są tuzy i się od nich też człowiek uczy i podgląda. Ale mimo wszystko my zagraliśmy taki spektakl po swojemu, w cudzysłowie po naszemu, czyli tak jak my to gramy właśnie w naszym języku. Chociaż graliśmy też w angielskim, ale to się i tak przenosi. I oni przyszli do nas i powiedzieli, słuchajcie, wy jesteście tak niedefiniowalni, wy jesteście tak romantyczni, tak smutni w tej komedii, tak dziwni. My jesteśmy smutni w komedii, chociaż bardzo śmiesznie oczywiście, żeby tego nie brać na opak, bo ta cała nasza kultura, to, że my jednak długo byliśmy, użyję takiego stwierdzenia, no trochę paranaukowego, homo sovieticus, które pani Abramowicz użyła. Rzeczywiście w nas są te pokolenia, no od zaborów, przez wojny, potem Związek Radziecki. Jesteśmy nasyceni jakimś rodzajem...
14: No traumy pokoleniowe, tak?
13: Traum, ale też takiego jakiegoś takiego po prostu wschodniego trochę nihilizmu. I mimo to, że to się oczywiście dzisiaj dziwnie mówi w środku Europy, w mieście kapitalistycznie rozwiniętym, w Warszawie i jak to zawsze mówimy, jesteśmy bańką, jesteśmy Zachodem, jesteśmy Europą. Absolutnie tak. Ale mimo wszystko my możemy już o sobie tego nie widzieć. My już nie dostrzegamy w sobie tego, a jedziemy gdzieś, gramy show, nam się wydaje, że a oni są oczarowani tą właśnie słowiańszczyzną, tym romantyzmem. Ten Mickiewicz może w nas jeszcze gdzieś tam rezonuje.
14: Ja tak akurat też przypominam sobie rozmowę z Markiem Pędziwiatrem, między innymi zespoł EAPS, Błoto, i rozmawiałem z nim o polskim jazzie. Coś takiego jest, co takiego jest właśnie, co wyróżnia ten polski jazz. Bo ja tak jak wchodziłem i sobie szperałem i to jednak ten najbardziej podobał mi się polski jazz. Już mówię, czy to jest komeda, czy nawet później, jeśli mówimy o tym, o bardziej współczesnym polskim jazzie. I on wtedy użył takiego sformułowania, które uważam opisuje wszystko i prawdopodobnie to też jest i tutaj. I to jest słowiańska melancholia.
13: Tak.
14: I to jest słowiańska melancholia.
13: Tak.
14: Przypominam Państwu gościnią audycji Zagubiona autostrada jest Kinga Kozik-Burzyńska. Tak się jeszcze pytałem ciebie, czy jest trudno być komiczką. Pytałem się, chodziło mi też o to, czy trudno jest być kobietą po prostu też w tej branży. Komiczką, tak? Trudno? No bo to jest, no, stand-uperzy, no to ja myślę przede wszystkim, no to jest... To są głównie faceci.
13: O tak. No. No, w stand-upie jest bardzo trudno być kobietą. Bardzo trudno być kobietą w stand-upie. Raz, że to jest bardzo męskie środowisko i rzeczywiście dużo jest mężczyzn, którzy... A że kulturowo mężczyznom, mam wrażenie, dużo więcej wypada. Dużo więcej się wybacza facetom na scenie. Jeśli są, nie wiem, dajmy na to jakieś tematy seksualizowane. Ja mam kilka takich bitów, które opowiadam, no, one są blisko jakiegoś, powiedzmy, tematu seksualnych.
14: Bitów, czyli?
13: Czyli jak gdyby bit to jest jakby fragment stand-upu, czyli jakaś krótka historyjka, jakiś krótki żart, czyli taki jakby tak. Fragment, segment stand-upu. No to jest bardzo często oburzenie, jak dziewczyna, jak taka piękna kobieta może mówić takie treści. Kiedy wychodzi mężczyzna i mówi podobne treści, albo nawet jeszcze mocniejsze, wszyscy się śmieją. I to jest coś, czego ja doświadczyłam osobiście, dlatego mówię

0: Wasza szklanka wody, kto mi poda, ja już mam odpowiedź na to, robot mi poda.
1: Robot.
0: Robot, bo teraz roboty są bardzo teraz takie, będą pomagać coraz bardziej ludziom, już nam te wszystkie odkurzacze samojeżdżące pomagają, a ja myślę, że do mojej starości, bo jeszcze jest kawałek, to już mi przyniesie szklankę wody robot, więc to daje mi trochę ulgi. No natomiast wiesz, no to jest bardzo indywidualne. Ktoś w ogóle, kto ma poczucie, że w ogóle go to nie dotyczy, jest też super, w super sytuacji, ale ktoś, kto się tym przejmuje, może przyjść na mój stand-up i pomyśleć sobie, kurczę, mam podobnie. Ta dziewczyna daje jakiś rodzaj ulgi w mówieniu na głos o tym, że to też nie jest tak, że my nie mamy z tym żadnego problemu, nie?
1: Tak.
0: No, mamy, często.
1: No, to tutaj akurat w przypadku moich audycji tutaj różne tematy padały, więc myślę, że tutaj tematów tabu nie ma. Sam zresztą wiele takich tematów tabu obalałem, dzieląc się też swoimi historiami, które myślę, że są po prostu też są uniwersalne, tak? To znaczy ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to jest wyjątkowa historia, ale ona jest wiele osób, które myślę miały podobne też historie. Ale też tak myśląc, o tej ilości spektakli, gdzieś wyczytałem, że masz na koncie już masz mniej więcej 7 tysięcy
0: występów. Myślę, że około 7 tysięcy.
1: Około 7 tysięcy występów, to jest potwornie dużo.
0: Ogromna ilość. To jest dla takiego klasycznego aktora teatralnego, to jest prawie całe życie jego grania.
1: No właśnie, i tak myślę też sobie o tym, widząc też u ciebie oczywiście, jak ty pokazujesz swoją pracę, kiedy masz kolejne występy, i to też tak się zastanawiałem się, czy to też nie jest jakaś ucieczka. Poza tym, że trzeba płacić rachunki.
0: Tak, i jeść. Ucieczka, nawet i obłęd, można powiedzieć. Nawet można powiedzieć, że z tak trzeźwym okiem, patrząc z boku na ilość mojej pracy i mój kalendarz, że to jest właśnie jakiś rodzaj takiej bardzo sprinterskiej ucieczki. Tylko, że tak jak mówię, no ucieczki od czego? No ucieczki od czegoś innego, co równie gęsto miałabym robić. To znaczy, ja wychodzę z założenia, nie tylko ja myślę, że to w ogóle nie jest nic, co jest jakiegoś nie wiadomo jak odkrywczego, co teraz chcę powiedzieć, przepraszam, że aktywność naszego życia objawia się w różnych w dziedzinach. I teraz, czy ja wychowuję dziecko, to jest ogromna praca wychować dziecko. Ja mam siostrę, która ma małe dziecko, już teraz coraz większe, bo już 7 lat skończyła, ale ja widzę jakby, jeżeli chce się być matką na 100%, taką naprawdę, jaka to jest ilość pracy. I też ja z boku patrzę i sobie myślę, słuchaj, czy to nie jest ucieczka? Czy ty nie oszalałaś, że Janina ma matematykę, gimnastykę, basen, rower, jazdę konną, a przedszkole, a po przedszkolu jeszcze ucznictwo, a po ucznictwie. Czy to też nie jest rodzaj jakiegoś, no wszystko jest w jakimś sensie ucieczką, powiem banał teraz. To jest niestety, proszę państwa, to, że my, ludzie świadomi śmierci, będziemy cały czas aktywni, żeby przed tym uciekać. No to jest to widmo, które jest od dziecka. Jak człowiek się rodzi, to już każdego dnia się starzeje i ku temu nieszczęsnemu końcowi idzie, więc nie chcę nihilistycznie, chociaż moja natura jest nihilistyczna, ale nie chcę jakoś tak zabrzmieć smutno, bo jestem komiczką, nie chcę, żeby ta audycja była najsmutniejsza, chociaż może czemu nie, ale no, że jednak widmo tego, że przemijamy i że wiemy wszyscy doskonale, jak się dla każdego to skończy, powoduje w nas aktywności różne i różne bodźce nam daje życiowe i mi jest szkoda nie przeżywać życia, nawet kosztem tego, że ja się nie wyśpię, że jestem zmęczona i pomyślałam sobie, póki piłka w grze, przysłowiowo, jak moja mama mówi,
1: no,
0: póki piłka w grze, póki jesteśmy na tyle sprawni, zdrowi, umysłowo, fizycznie, że możemy pracować, nawet ponad swoje siły, no to ja to wybieram, ale też zaznaczam, że moja praca jest bardzo no niecodzienna i jest moją pasją i zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma to szczęście, że akurat pracuje i to jest jego pasja i praca zarazem. Ale myślę, że każda aktywność, nawet jak ktoś ma pracę, której nie za bardzo lubi, idzie do niej na 8 godzin, ale potem coś robi. Spotyka się, nie wiem, na squasha, na piłkę, jakieś aktywności sportowe, albo grilla, albo idzie do kina, że to są też rzeczy, które nas jednak cały czas bodźcują do tego, żeby intensywnie przeżywać życie po prostu, no bo ja rzeczywiście za dużo pracuję, ale no to też są rzeczy indywidualne u mnie, bo ja rzeczywiście jestem, no

0: pracoholiczką i to nie jest dobre, ja tego nie pochwalam, no ale tak jest. A praca na razie odpukać jest, więc ja też nie odmawiam pracy po prostu.
1: Też tak się zastanawiałem, bo oczywiście mam też z tyłu głowy ten wstęp, który przecież przeczytałaś, że życie jest jak podróż i że nasze drogi z reguły proste, z pięknymi widokami potrafią być czasem kręte i wyboiste, i że bywa, że zbaczamy czasem z tej trasy, z tej drogi i błądzimy i uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy. Bo tak się zastanawiam, czy może ty teraz nie jesteś na jakiejś zagubionej autostradzie.
0: Być może jestem, być może nigdy z niej nie zjechałam jeszcze. To jest, wiesz, to jest też bardzo, no bardzo takie trochę filozoficzne pytanie, ale piękne. Trudno powiedzieć, gdzie się jest, jak się jest w tym punkcie. Ja mam wrażenie, że dużo lepiej ogląda się swoje życie z dystansu, czyli z pewnego rodzaju, jak się ma już przeszłość za sobą pewną i się ogląda człowiek i wtedy się może na spokojnie ocenić albo powiedzieć, kurczę, tu źle wybrałam, a tu mogłam inaczej. No to jest tak jak w relacjach z ludźmi, jak wszędzie, jak w pracy, jak w relacjach osobistych, romantycznych, z rodziną. Często po prostu widzimy coś już po upływie czasu. Trzeba było się tak nie zachować, a po co się to powiedziało przy stole świątecznym, trzeba było się ukryć w język, się komuś przykrość zrobiło, albo z partnerem, po co się tyle kłóciliśmy, dzisiaj byłby to lepszy związek, albo w ogóle byłby to związek. I w pracy też jest podobnie. Te wybory są spontaniczne, te wybory są kierowane tym, że życie toczy się z dnia na dzień i dostaje się, nie wiem, siatkę, ja dostaję grafik, słuchaj, w maju 22 spektakle, a tu jeszcze dograj, a tu za chwilę, a czy tu jeszcze wejdziesz, a wejdę, dobra, tu okienko patrzę i to się dzieje na bieżąco. Więc teraz trudno mi powiedzieć, na jakiej ja autostradzie jestem. Na pewno to nie jest płatna, szerokopasmowa autostrada, bezpieczna, ale też nie wiem, czy sobie takiej życzę, bo nudno się jeździ taką płaską autostradą bez żadnych widoków. Lepiej jeździć krajówkami.
1: No dobrze, to jak właśnie dzisiaj ta twoja droga wygląda? Tak metaforycznie mogłaby się opisać, bo oczywiście zagubiona autostrada to jest coś też umownego, tak? To jest oczywiście u mnie nawiązanie do Lyncha, ale i też tego kadru właśnie, tego ujęcia, tej kamery właśnie na pędzące auto po drodze w nocy. Może to też jest co innego i może to też ma zupełnie inny charakter, inaczej to zupełnie wygląda.
0: Mhm. No ja myślę, że ja jadę dosyć dobrą autostradą, bardzo słabym samochodem. Jeśli miałabym jakieś metafory poszukać, to raczej jadę słabym samochodem, ale dosyć taką może dobrą drogą. Oczywiście tak też trochę szukam żartów w tym i komedii. To życie jest takie też czasem nie tylko zależne. Tak lubię ostatnio o tym myśleć, że ponieważ ja też jestem trochę control freakiem, czyli lubię mieć dużą kontrolę nad wszystkim i panować i nad sytuacją, a właśnie w terapii na przykład się dowiaduję ostatnio takich fajnych rzeczy, a proszę to puścić, a proszę się zdać na ląd.

0: powiedzieć o sobie, będąc na tej zagubionej autostradzie?
1: No, wiesz, wydaje mi się, że właśnie można się dowiedzieć o sobie... jakby to jest wieczna walka z sobą samym. Ja mam takie poczucie, że, ponieważ na przykład wracając do tego mojego kalendarza i do tych moich ilości grań, to jest za każdym razem ambicja, która wygrywa z różnymi moimi stanami. Bo mnie na przykład, ja jestem migrenowa, często mnie boli głowa. Jesteśmy kobietami, mamy miesiączki, one nas osłabiają. Jesteśmy ludźmi, którzy cierpią na choroby cywilizacyjne typu depresja. Ja też przewlekle choruję na depresję od lat. I czasem człowiek mówi, nie, ja już zostaję w domu, zostaję w łóżku, ja nie dam rady, ja muszę wszystko odmówić, pozamykać. I taka myśl na przykład często mi towarzyszy rano, kiedy patrzę na swój set kalendarzowy w ciągu dnia, ile rzeczy mam jeszcze do zrobienia, a potem myślę sobie, słuchaj, a może daj sobie szansę. I pomału, małymi krokami, to teraz o 9 masz dentystę, a potem pojedziesz do radia i będzie fajnie, a potem z radia pojedziesz jeszcze na spektakl i potem wrócisz do domu i że to są rzeczy, które da się jak checklistę odrabiać trochę, żeby one nas nie przerażały, bo bardzo często nasza wyobraźnia nas zalewa i zabija. Boże, ja nie dam rady. Boże, przecież ja muszę być na drugim końcu miasta w przeciągu 1,5 godziny. Że my sami się nakręcamy w jakiś taki sposób, że coś jest niemożliwe dla nas, to jest tylko w naszej głowie. I odwrotnie. I wszystko jest możliwe. Jeśli człowiek ma umysł do tego otwarty, to jest wszystko możliwe, się okazuje. Ludzie, wiesz, latają w kosmos.
0: No, to jest takie działanie zadaniowe. I to tak. Ja też się tego nauczyłem i też to bardzo pomaga. Musimy kończyć niestety. Mhm. Ale to na koniec tej sytuacji. Powiedz mi jeszcze, czego ci życzyć? Bo musimy zawiesić tę naszą rozmowę. Może będziemy jeszcze ją gdzieś kontynuować. Czego ci życzyć?
1: No na pewno, i tutaj powtórzę to z 99% polskich babć, na pewno zdrowia.
0: No i oczywiście,
1: bo jest
0: bardzo
1: najważniejsze.
0: Dobrze.
1: I też tak uważam. Ale również życzyć mi szczęścia. Bardzo bym chciała, żeby ludzie mi życzyli szczęścia, bo bardzo teraz w tych czasach mówi się, że ciężka praca plus talent, że to jest wszystko ciężka praca. Ja się z tym zgadzam, ale nie doceniamy kategorii szczęścia, takiego szczęścia fartu, szczęścia do ludzi, do mikrospotkań energetycznych, że ktoś kiedyś gdzieś był, no nasza historia na przykład, nie wiem, czy mogę powiedzieć.
0: Możesz.
1: Ponieważ Kamil przyszedł do mnie na serię takich zajęć, warsztatów z improwizacji i tam się poznaliśmy. No i po ostatnich warsztatach właśnie zaprosił mnie do siebie na audycję.
0: Tak.
1: I to są takie właśnie mikro szczęścia w spotykaniu ciekawych ludzi, wartościowych. I trzeba trafić też czasem na odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, odpowiednią energię. I tego ja bym chciała, żeby mi państwo życzyli, czyli zdrowia i fartu tak zwanego życiowego. On jest ważny. To jest taka kategoria może pomijana teraz i taka trochę błaho traktowana, ale to jest też ważne.
0: To zdrowia i farta.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Dziękuję bardzo. W imieniu swoimi słuchaczy oraz słuchaczek. Kinga Kosik-Burzyńska była gościnią audycji Zagubiona Autostrada. Kinga w Warszawie, jeśli państwo słuchają nas z Warszawy, można zobaczyć między innymi na OnlyFans twoim spektaklu One Woman Show.
1: Tak, to jest solowa improwizacja, improwizuję przez godzinę sama i nieskromnie powiem na koniec, a tak dobrze mi szło i teraz państwo mnie nie będą lubić za to. Robię to jako jedyna w Polsce, w klubie komediowym. Zapraszam 17 czerwca, może już pójdzie ta audycja, 17 czerwca gram o 19. OnlyFans, czyli o czym nie chcesz, żeby wiedzieli twoi bliscy. Serdecznie zapraszam.
0: Planowana emisja to 16 czerwca, czyli dzień przed. Można się też udać, ale oczywiście też sama powiedziałaś, że masz w kalendarzu wpisane też różne miasta, więc trzeba po prostu zajrzeć do ciebie na kanały.
1: Będę i w Elblągu, i w Toruniu. Toruniu i w Kazimierzu nad Wisłą. Zapraszam, śledźcie moje social media, klubu komediowego też, Kamila social media. Zapraszam zawsze i wszędzie.
0: Ja również zapraszam. Jeszcze raz dziękuję. Kinga Kosik-Bożyńska, dzięki za to spotkanie.
1: Bardzo.
0: Dziękuję też Państwu, że byli Państwo z nami. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. Ja, czyli Kamil Wróblewski, też dziękuję, że właśnie byli Państwo z nami. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka Poranka, a przypominam, audycja

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła.
2: A nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy.
2: A drużyn jest 48.
1: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Przywódcy krajów G7 zapowiadają pomoc w walce z epidemią eboli w Afryce. To już pewne. Maja Chwalińska bez kwalifikacji zagra w Wimbledonie. Minęła północ, jest środa, 17 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zarobki medyków będą pod kontrolą. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie takich informacji. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
4: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
3: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie ujawnienia zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który mimo braku uprawnień jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Dodatkowo według doniesień Dawid Kacprzyk w czasie, w którym miał pełnić dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym, wielokrotnie występował w telewizji i wykonywał prace związane z karierą polityczną. W sprawie 28-letniego lekarza z Warszawy do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia, a Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie dotyczące podejrzeń opuszczania dyżurów przez Kacprzyka oraz analizuje dokumenty związane z jego pracą. W najbliższych dniach audytorzy sprawdzą SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. Takie miejskie audyty są już prowadzone m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz w placówce na Ochocie, gdzie pracował Kacprzyk. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Liderzy państw spotkali się na szczycie G7 we francuskim Evian. Rozmowy dotyczyły licencji dla Ukrainy na produkcję systemów antybalistycznych i rakiety. Wszystkie państwa G7 wspólnie zgodziły się, że należy jak najszybciej zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. Teraz jest na to bardzo dobry moment, mówił w TOK FM analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Siennicki.
5: Trump na pewno chciałby osiągnąć pewien sukces, jakim byłoby niewątpliwie jakieś osiągnięcie pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, więc jest to teraz pewna szansa, że gdy jego główny problem obecnie, czyli wojna w Iranie, zakończy się, będzie miał on więcej czasu, żeby na to poświęcić.
3: Jak informuje agencja Reutera, do Moskwy wkrótce mają przylecieć wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy będą negocjować pokój między Rosją a Ukrainą. Do stanowczej i skoordynowanej reakcji w celu zahamowania epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie wezwali przywódcy krajów G7 podczas szczytu we francuskim Evian. Ich apel poparły kraje partnerskie uczestniczące w szczycie: Egipt, Indie, Kenia i Korea Południowa. Przywódcy krajów G7 przyznali, że powstrzymanie epidemii jest trudne, a jej zahamowanie będzie wymagać skutecznego śledzenia kontaktów osób zakażonych, zapobiegania i kontroli zakażeń. W oświadczeniu zapowiedziano, że Stany Zjednoczone zorganizują spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G20, by omówić dalsze wspólne działania i zagwarantować jak największe wsparcie finansowe. Zalegające na dnie Bałtyku pozostałości po II wojnie światowej nie są tak groźne, jak się dotąd wydawało. To główny wniosek z badań Urzędu Morskiego w Gdyni. Eksperci przeprowadzili rozpoznanie w 4 miejscach, gdzie znajdują się wraki i gdzie zatapiana była m.in. broń chemiczna. Jak się okazało, w neutralizacji tych niebezpiecznych substancji pomaga natura, mówi Urzędu Morskiego Jan Młotkowski.
6: Bomba się powoli sama rozbraja. Pozostałości II wojny światowej niewątpliwie są również problemem, ale na szczęście środowisko sobie z tym radzi powoli, bo powoli. Jeszcze pewnie będzie sobie radziło przez wiele pokoleń. Natomiast nie aż tak źle, jak takie katastroficzne wizje nam tutaj pokazywały.
3: Przykładem może być wrak tankowca Franken, gdzie mogło znajdować się 1,5 miliona litrów paliwa, wskazuje dyrektor Instytutu Morskiego Krzysztof Czaplewski.
7: Okazało się, że przy zbiornikach wewnętrznych pojawiły się perforacje i po tylu latach natura to paliwo rozłożyła, po prostu mówiąc wprost. Tak? Tutaj już problemu nie będziemy mieli. Tak? Natomiast przy zbiornikach wewnętrznych, które są dalej zamknięte, tam paliwo jeszcze jest.
3: Dlatego mimo optymistycznych wniosków niezbędny jest ciągły monitoring zagrożeń. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Jest już ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
8: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
3: Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros zaawansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. W turnieju wystąpią też siostry Williams. O tym, że Sirena i jej starsza siostra Venus otrzymały tak zwaną dziką kartę do gry w deblu, poinformowali organizatorzy. Sirena na korty w ubiegłym tygodniu wróciła po blisko 4-letniej przerwie. Kolejne informacje TOK FM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i na zachodzie. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami chmur będzie przybywać i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej ciekawy artykuł z tak zwanych spraw bardzo ważnych. W tle dyskusji o Bliskim Wschodzie i Ukrainie cichym bohaterem rozpoczętej wczoraj serii spotkań przywódców Zachodu jest Pekin i przyszłość polityki handlowej. Ostatnie dane wskazują na rekordową nadwyżkę Chin w handlu z Unią Europejską. To Europa w obliczu amerykańskich barier ochronnych stała się celem numer jeden dla strumienia chińskich towarów. Zagraża to między innymi sektorom uznanym za strategiczne w ramach nowej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Bruksela pracuje nad nowymi instrumentami, które mają pozwolić jej skuteczniej chronić rynek. Część państw, w tym Niemcy, obawia się jednak bolesnych retorsji, a Chiny deklarują gotowość do eskalacji. Prezydent Francji Emmanuel Macron jako gospodarz szczytu G7 i lider bloku Jastrzębi zabiega o szerszą koordynację obejmującą sojuszników z Ameryki. Sprzyjać tym wysiłkom może obecność na spotkaniu nad Jeziorem Genewskim Donalda Trumpa i premiera Kanady Marka Carneya. Rezultaty poznamy w czwartek, kiedy jest to planowana wideokonferencja między uczestnikami szczytu a Pekinem. Tak, to jest jedna z kluczowych kwestii, nad którą może nie pochylamy się zbytnio, bo interesują nas bardziej sprawy lokalne. A jedną z tych spraw w ramach takich rozgrywek tutaj w Polsce jest pobyt prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie na urodzinach prezydenta Trumpa. I zauważyłam, że szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, Paweł Szefernaker, opublikował na platformie X taki oto wpis. Dziś wśród komentatorów, dziennikarzy i pracowników mediów komentujących wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA wyraźnie widać, kto jest kim. Łatwo odróżnić ludzi zainteresowanych faktami od tych, którzy przede wszystkim bronią swoich środowisk, politycznych sympatii lub medialnych narracji. I być może właśnie dlatego reakcje na tę wizytę mówią więcej o komentujących niż o samym wydarzeniu. No, wygląda na to, że pan minister Szefernaker skarży się na media, że nie doceniają tej wizyty prezydenta Nawrockiego. Problem jednak polega na tym, że no nie mamy żadnych istotnych informacji na temat efektów tej wizyty. Raczej to wygląda na taki gorzki żal pana ministra Szefernakera, że jakby no, odbiór przez opinię publiczną tej wizyty nie jest taki, jaki pan minister by oczekiwał. Tutaj wiemy, że nastąpiło spięcie w czasie briefingu ministra Marcina Przydacza, odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta, ponieważ Pytanie zadał Marek Wałkuski z Radia Polskiego i dopytywał o szczegóły tego spotkania. Ja to akurat czytam na stronie Onetu. Czy był pan na spotkaniu, na którym prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem? Dlaczego kancelaria prezydenta dopiero teraz informuje, że takie spotkanie miało miejsce? Czy są jakieś zdjęcia z tego spotkania? Bo kancelaria zazwyczaj chwaliła się szybko takimi rzeczami. To jest pierwsza rzecz. To jedno pytanie, redaktorze, to były przynajmniej cztery. Już troszeczkę zdenerwował się pan minister Przydacz. Tak, ale dotyczyło jednej kwestii, odpowiada dziennikarz. A drugie, czy format tej wizyty jest odpowiedni, gdzie prezydent jest jednym z kilkudziesięciu przywódców biznesmenów, siedzi gdzieś tam daleko z tyłu, podchodzi tylko do Donalda Trumpa. Czy format tej wizyty jest odpowiedni dla przywódcy dumnego kraju, jakim jest Polska? Pytał redaktor Wałkuski. No, minister Przydacz powiedział tak. Nie było mnie, panie redaktorze, na tym spotkaniu, gdyż zaproszenie, było osobiste dla pana prezydenta Nawrockiego. I pan prezydent po prostu zdecydował, żeby w celu promowania polskiego sportu doprosić mistrza sztuk walki Jana Błachowicza. Na bankiet, z czego pan doskonale zdaje sobie sprawę, nie byli zaproszeni dziennikarze, bo pana też tam nie było. Pan też na swoje urodziny nie zaprasza dziennikarzy, żeby robili zdjęcia. I tutaj trochę minister Przydacz niejako jest ofiarą własnej retoryki sprzed tej wizyty w Waszyngtonie, dlatego że no to pan minister Przydacz mówił, że będą znaczące spotkania. Bartosz Wieliński w Gazecie Wyborczej komentuje to w ten sposób. Minuta i 16 sekund Nawrockiego. Wczoraj od rana czekałem na zdjęcia przełomowej rozmowy w cztery oczy między prezydentem Donaldem Trumpem i Karolem Nawrockim, która miała odbyć się w Białym Domu. W kuluarach organizowanej tam gali MMA był właśnie organizowany te zawody właściwie, które zamieniły trawnik przed rezydencją prezydencką w arenę i tam Donald Trump obchodził swoje 80. urodziny. Na komunikat na stronie Białego Domu, z którego wynikałoby, że głowy państw rozmawiały o zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce i pchnęły sprawy do przodu, no nie doczekaliśmy się. Zamiast zdjęć polityków i oficjalnych komunikatów był tylko fragment nagrania z gali MMA, gdzie Karol Nawrocki, stojąc w pobliżu ringu, wita się z Donaldem Trumpem i o czymś rozmawiają. Mija minuta i 16 sekund, po czym Trump odprawia Polaka. Komunikat z takiej rozmowy nie jest potrzebny. W tak krótkim czasie nie da się wyjść poza wymianę zwyczajowych uprzejmości. Czy przy okazji gali odbyła się druga rozmowa polityków, zanim Trump wsiadł na pokład Air Force One i poleciał do Europy? Rzeczywiście, tak jak powiedziałam, ludzie prezydenta uważają, że jakaś rozmowa się odbyła, ale nie znamy jej efektów ani okoliczności. Był to po prostu bankiet, na którym było całkiem sporo osób. Oczywiście może nie tak dużo, no ale możliwości rozmowy chyba też tam nie były zbyt duże. No, my trochę z Bartkiem się pospieraliśmy w naszym podcaście 8.10 na temat tej wizyty prezydenta Nawrockiego, dlatego że ja uważam, odsyłam państwa do tego podcastu, dostępny jest na YouTubie, na kanale Gazety Wyborczej, bo uważam, że Karol Nawrocki, jeżeli dostał zaproszenie od Donalda Trumpa, to mógł polecieć. Oczywiście faktem jest, że ta impreza nie musi budzić naszego zachwytu. Faktem jest, że właściwie przywódcy europejscy tam nie pojechali, więc powiedzmy ranga tego spotkania była dosyć skromna. Ale w imię podtrzymywania dobrych relacji z administracją Donalda Trumpa, no jakoś nie dziwi, że Karol Nawrocki zdecydował się na taką podróż. Ja po prostu nie czuję tego uroku walk MMA, tej koncepcji zapraszania mistrza sztuk walki Jana Błachowicza na tę imprezę, ale powtórzę jeszcze raz, rozczarowanie kancelarii prezydenta, że nikt się nie zachwyca tą wizytą, jest po prostu spowodowane tym, że pan minister Przydacz jednak, co tu dużo mówić, no szumnie zapowiadał tę wyprawę, a tak trochę wyszło średnio. bezpośrednio. Co nie oznacza, podkreślam jeszcze raz, że Karol Nawrocki miał tam nie lecieć. A na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie informacja, która zresztą pojawiła się też w innych portalach, a mianowicie 11 czerwca w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Rosji. Wśród nielicznych gości z Polski znalazł się Piotr Heszen, dyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, który swoją wizytę konsultował z Grzegorzem Braunem. Gospodarzem wydarzenia był nowy ambasador Georgii Michno. Według ustaleń analityków oficer rosyjskiego wywiadu w swoim przemówieniu dyplomata powielał tezy kremlowskiej propagandy, dziękował, tu cudzysłów, polskim przyjaciołom i mówił, tu znów cudzysłów, o specjalnej operacji wojskowej. Rzeczywiście, ale w innych artykułach na innych portalach, na przykład na Onecie, możemy przeczytać, że w tej cudownej imprezie brał też udział były poseł Mateusz Piskorski, który wciąż mierzy się z zarzutem szpiegostwa na rzecz Kremla. Decyzji w tej sprawie sądu nie ma, to akurat fakt. No, w każdym razie dobrze, żebyśmy wspólnie pokazywali, kim są ludzie, którzy są wokół Grzegorza Brauna. Z mojego punktu widzenia jest to absolutnie ekspozycja lobby prorosyjskiego, bardzo groźna. Tym bardziej mnie martwi to, że co tu dużo mówić, no te notowania Grzegorza Brauna są poważne i martwi mnie to, że Polacy właśnie w taki, a nie inny sposób odbierają tę sprawę. Ja chcę tylko Państwu jeszcze powiedzieć, że na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest tekst Roberta Stefanickiego, porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo przed ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, a trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu zostały odłożone na później. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartosz Romowicz, poseł i wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
9: Chciałem zapytać, co pan sądzi na temat sprawy europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, dlatego że słyszymy, że sąd zmierza chyba ku temu, żeby takiego nakazu nie wydawać, ponieważ Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych.
10: Pani, to jest kwestia po pierwsze prawna, po drugie etyczna. Po pierwsze uważam, że miejscem Zbigniewa Ziobry powinna być Polska, a nie Stany Zjednoczone, ale Zbigniew Ziobro, który chciał, żebyśmy my nie byli miękiszonami, sam się okazał miękiszonem. Natomiast co do postanowienia sądu, które miałoby być wydane, to ja wierzę jednak w niezawisłość, niezależność sądów i tutaj sędzia, sprawozdawca, który będzie się tym zajmował, wyda takie orzeczenie, jak uważa, że powinien, natomiast będzie prokuraturę obsługiwało środki odwoławcze i jeżeli będzie ono według prokuratury niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to prokuratura będzie pewnie stosowała te środki.
9: Chyba nie chodzi o niezawisłość, tylko generalnie interpretację prawa. No, czy rzeczywiście wydawać ENA w sytuacji, kiedy na 100% wiemy, że danej osoby w Europie nie ma, więc to jest jakby kwestia tego zapewne.
10: No tylko czy to podlega ocenie sądu, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest obecnie w Europie, czy jest w Stanach Zjednoczonych. Sąd ma stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli one zachodzą, to niezależnie od miejsca przebywania takiej osoby, powinien taki europejski nakaz aresztowania wydać. On będzie wprawdzie niemożliwy do zrealizowania, dopóki nie będziemy mieli czerwonej noty Interpolu i tak naprawdę chęci ekstradycji ze strony Stanów Zjednoczonych, ale to podlega inne procedury. Natomiast co by było, gdyby Zbigniew Ziobro nagle postanowił wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i na przykład wrócić na Węgry, chociaż się tego nie zrobi, czy tam pojechałby do Niemiec, nie wiem, do Berlina na wycieczkę, no to wtedy europejski nakaz aresztowania miałby zastosowanie, więc sąd powinien orzec w ten sposób, jeżeli są przesłanki, to orzekam, niezależnie od tego, gdzie dana osoba przebywa.
9: Panie pośle, jak pan ocenia wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie? Bo Paweł Szefernak, szef gabinetu prezydenta, skarży się, że media źle ją relacjonują.
10: No, politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby, żeby narracja telewizji Republika była tą jedyną i właściwą. Natomiast media są niezależne i każde mają prawo relacjonować to w taki sposób, jaki widzą. I myślę, że tutaj politykom nic do tego, ani mi, ani panu Szefernakerowi, aby oceniać relacjonowanie przez media. No, wizyta była, jaka była. Myślę, że każdy spodziewał się po niej czegoś innego. Natomiast jeżeli z tej wizyty wyniknie to, że ten kontyngent, który był obiecany 5-tysięczny w Polsce Stanów Zjednoczonych będzie, no to trzeba będzie pana prezydenta pochwalić, ale na razie nie widzimy takich efektów.
9: Przemysław Czarnek ogłosił swój program. Jeden z punktów to wyjście z systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.
10: No i mówi to przedstawiciel partii, która przez wiele lat rządząc przejadała pieniądze z ETS-u zamiast robić transformację energetyczną w Polsce. Przecież wszyscy wiedzą, a przynajmniej ci, co chcą wiedzieć, to wiedzą, że ETS miał środki po to, żeby państwa europejskie dokonały transformacji energetycznej, żebyśmy odeszli od węgla, którego wydobywanie jest nieopłacalne na rzecz odnawialnych źródeł energii. I rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie zrobił niewiele, albo jak zrobił, to tylko i wyłącznie dla siebie, montując na dachu swoich własnych domów odnawialne źródła energii. Natomiast pieniądze z ETS-u przejadł. My dzisiaj tak naprawdę, odkąd rządzimy, nadrabiamy te zaległości i te zaległości są długoletnie, a Polska musi zmienić swój miks energetyczny, musi postawić oprócz energetyki jądrowej na odnawialne źródła energii, no bo taki jest kierunek, który idzie cały świat i jest udowodnione i pokazane, że jednak ta energia jest najbardziej i przyjazna środowisku i najbardziej ekonomiczna.
9: Ryszard Petru chce zakładać partię przedsiębiorców, zamierza tę inicjatywę rozpocząć jesienią już tego roku, pisze Jacek Nizienkiewicz Rzeczpospolitej. Jak pan ocenia taką inicjatywę?
10: Powodzenia. Życzę koledze Ryszardowi powodzenia. Jeżeli po raz kolejny chce na scenie politycznej założyć partię, to mam nadzieję, że nie popełni tych samych błędów, które popełnił. A przypomnę, pierwszy błąd to utrata partii Nowoczesna, a drugi błąd to pozostawienie Polski 2050 i próba jej wewnętrznego rozbicia. Zresztą skuteczna razem z panią Henning-Kloską, więc no cóż, myślę, że nie odnajduje się w tej sytuacji, w której jest. Myślał, że będzie przewodniczył pewnie klubowi parlamentarnemu Centrum, albo może znajdzie się w resorcie. Tak nie jest, więc szuka nowego miejsca. Wybory się zbliżają. Myślę, że są takie osoby, które nie widzą siebie poza polityką i myślę, że do tych osób należy Ryszard Petru.
9: Ale notowania Polski 2050 są bardzo złe. W zasadzie nie ma żadnego sondażu, który pokazywałby, że ta partia przekracza próg 5%. Więc pytanie, jakie plany ma Polska 2050? Czy z kimś nawiąże współpracę, czy spróbuje zbudować jakąś koalicję?
10: Panie doktorze, ja bym podzielił odpowiedź na dwie części. Pierwsza część to co jest teraz i co jeszcze będzie do końca tej kadencji, to co będzie później. My dzisiaj skupiamy się na tym, jako parlamentarzyści i politycy koalicji Polski 2050, do tego, aby jak najwięcej w tym parlamencie i w tym rządzie zrobić. Jako parlamentarzyści składamy kolejne projekty, poselskie projekty ustaw. Mamy też swoje projekty, które myślę, że są bardzo dobre dla Polek i Polak, jak chociażby podniesienie drugiego progu podatkowego. Natomiast decyzje o tym, czy będziemy szli samodzielnie, czy będziemy szli w jakimś układzie koalicyjnym szerszym, być może centrowym, być może jakimś jeszcze szerszym, to podejmiemy, kiedy będzie taki stosowny czas. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać, nie będziemy zaklinać rzeczywistości, że dzisiaj te sondaże są dla nas korzystne i trzeba myśleć o jakimś rozsądnych sondażu o koalicjach. Ja ciągle myślę i powtarzam, że na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla partii, która jest pomiędzy dwoma dużymi silnymi partiami politycznymi, czyli pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Obywatelską. Mimo wszystko, jak patrzymy na sondaże, nawet ten ostatni sondaż, chyba wczorajszy, gdzie PiS nieco zyskuje, Koalicja Obywatelska nieco traci, ale zyskują niestety Konfederaci i Konfederaci Brauna, to trzeba tym bardziej pokazać, że polityka racjonalna, polityka centrum, polityka nieskrajności,
9: no, ale PSL mówi to samo. PSL mówi to samo. To może z PSL będzie kiedyś w Polskim Stronnictwie Ludowym przeczytałam, tak?
10: Tak, i ja uważam, oczywiście byłem ponad 10 lat, natomiast ja uważam, że koalicja, którą stworzył Władysław Kosiniak-Kamysz razem z Szymonem Hołownią, się sprawdziła i to była pierwsza taka koalicja, która po pierwsze dała taki wynik wyborczy, a zarazem weszła do rządu i uważam, że jeżeli będzie przestrzeń i pole do tego, żeby
9: Och, właśnie.
10: Robi ponownie taką koalicję i jeszcze zaprosili kolejne środowiska polityczne, no to też nie widzę w tym nic złego. Uważam, że Polki i Polacy w dniu wyborów powinni mieć alternatywę pomiędzy po pierwsze największymi siłami politycznymi, ale po drugie powinni mieć taką alternatywę, żeby nie wybrać rządu prawicy i skrajnej prawicy, bo ja sobie nie wyobrażam żyć w kraju, gdzie będziemy mieli koalicję PiS-u, Konfederacji i nie daj Boże Konfederacji Brauna, bo to jest droga poza Unią Europejską, to jest droga skłócenia się z całą Europą i nie tylko, to jest droga, która na pewno na trwale zostanie zapamiętana w głowach Polek i Polaków.
9: Czy Polska 2050 wystawi kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa, czy Paweł Ślis wystartuje?
10: Jeżeli Paweł Ślis wystartuje, to na pewno ogłosi to osobiście, samodzielnie i zrobi to w Krakowie, przedstawiając swój pomysł na Kraków. Tutaj jest pełna decyzyjność przewodniczącego Pawła Śliza. Ja uważam, że ma wszystkie cechy i przymioty do tego, żeby wystartować i być dobrym prezydentem. Jest osobą bardzo koncyliacyjną, potrafi rozmawiać, wielokrotnie udowodnił, że potrafi rozmawiać z jedną i z drugą stroną. Jest z Krakowa, zna doskonale Kraków.
9: Czyli rozumiem, że aczkolwiek to jest jego decyzja. Wtrącać. Tak, w jego decyzję.
10: Chciało się wtrącać, ale ja powiem tak, to są wybory nie o partiach. W mojej ocenie są wybory o ludziach, to mieszkańcy Krakowa muszą wybrać swojego prezydenta. Uważam, że Paweł byłby dobrym prezydentem, ale to powinna być decyzja tylko i wyłącznie Pawła Śliza i jego zaplecza polityczne.
9: Panie pośle, Polska 2050 boryka się z rozmaitymi problemami, szczególnie w związku z ministrą kultury Martą Cienkowską, dlatego, że Kanał Zero opublikował informację, że firma pani minister w przeszłości, oczywiście 3 lata wygrywała przetargi zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, tutaj zarobiła 1,67 miliona złotych i w ofercie tego przedsiębiorstwa pani minister były spacery dendrologiczne. No i teraz Konfederacja trochę sobie robi żarty z państwa i urządza takie spacery dendrologiczne z objaśnianiem, jakie drzewo, jak się nazywa, ale za darmo.
10: Po pierwsze, słowo klucz, którego pani użyła, to przetargi. Po drugie, politycy przed tym, jak stają się politykami, mają też swoje życie, swoje biznesy, swoje miejsca, gdzie pracują i tak też było z panią minister Martą Cienkowską. Po trzecie, cała koalicja broni pani minister Marty Cienkowskiej w jej działaniach i dziwne byłoby, gdyby minister kultury, nie wiem, działał na rzecz rolników albo księży, albo jeszcze kogoś innego, ma działać na rzecz artystów i osób kultury i doskonale to robi pani minister Cienkowska. Jestem przekonany, że to wotum nieufności, które szykuje Konfederację z PiS-em, tylko umocni panią minister i będzie dawało jasny sygnał, że ma ona zaufanie całej koalicji. A myślę, że Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość powinien skupić się na tym, żeby rozliczyć to, co oni chcieli zrobić, co zrobili w zakresie chociażby ekshumacji, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, gdzie się nic nie wydarzyło, a nie co do tego, co robi pani minister Marta Cienkowska. To, że Konfederacja robi różne prześmiewcze rzeczy, to już jesteśmy przyzwyczajeni, bo to partia, która z poważną polityką nie ma wiele wspólnego.
9: No, szczerze mówiąc, też tak obawiam się, że takie drogie spacery dendrologiczne, no to mogą budzić uśmiech mimo wszystko.
10: Ale pani redaktor, pośle, ale to nie są tylko, jeżeli ktoś przepatrzy dokładnie tej sprawie, nie słucha tylko Kanału Zero, tylko też patrzy przez dokumenty źródłowe, to nie są tylko spacery dendrologiczne, to były duże projekty, których jednym z elementów były spacery dendrologiczne, więc to też nie można zakłamywać i przekłamywać rzeczywistości.
9: Bo wspomniał pan właśnie o projekcie, jak rozumiem pani minister, dotyczący artystów, dopłaty do składek emerytalnych. I tutaj jeden z zarzutów jest taki, że po prostu powołuje się jakąś radę, która będzie, i to dość liczną, trzeba będzie płacić diety tej radzie i ta rada będzie oceniać, kto jest artystą, a kto nie. No i to budzi bardzo duże wątpliwości, że znowu jakieś ciało administracyjne, znowu swoi będą mieli posady i będą zarabiać.
10: I tutaj z chęcią odeślę do profilu społecznościowego Ministerstwa Kultury. Tam, mówiąc tak kolokwialnie, w sposób bardzo prosty, w sposób liczbowy jest wskazane, że to, co mówi w tym wypadku Konfederacja po raz kolejny, nie jest prawdą. To po pierwsze nie jest jakieś ogromne ciało. Po drugie, tam jest od rozpatrzonego wniosku wynagrodzenie dla tych ekspertów. Tam jest też określone, jaka będzie maksymalna liczba rozpatrywanych wniosków i dokładne kwoty. I warto się zapoznać, natomiast niesie się ładnie publicznie, politycznie, że ktoś stworzy jakieś ciało, gdzie znowu będą przejadane pieniądze. Mistrzem przejadania pieniędzy było Prawo i Sprawiedliwość, natomiast minister Marta Cienkowska pokazuje swoją działalnością, że w Ministerstwie Kultury artyści i kultura jest najważniejsza, a nie polityka.
9: Bartosz Romowicz, wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
10: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
9: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceszef Europejskiej Partii Ludowej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
9: Ukraina rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Brukselą i pojawiły się pomysły skrócenia ich ścieżki do członkostwa. Jednak ta koncepcja została odrzucona między innymi przez Polskę. Dlaczego nie chcemy szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
11: To są moim zdaniem bardziej spekulacje niż rzeczywiście dążenie którejkolwiek ze stron, bo nawet sama Ukraina nie chce takiej procedury. Procedura oparta jest o merytoryczny postęp, no i oczywiście polityczne decyzje, bo mówimy tutaj o jednomyślności wszystkich państw członkowskich, jeżeli chodzi o otwieranie poszczególnych tak zwanych klastrów, czyli rozdziałów, które powodują, że na końcu mamy tę decyzję o ewentualnym członkostwie, pełnym członkostwie. No i to nie jest tylko decyzja dotycząca Ukrainy, też przypomnijmy, Mołdawia. Mamy bardzo zaawansowany proces z Czarnogórą. No jest jeszcze kilka państw Bałkanów Zachodnich, które też negocjują Panie poszczególne klasy.
9: Słuchając pańskiej wypowiedzi, mam wrażenie, że tak, po cichu Polska blokuje szybką ścieżkę, ale nie za bardzo pan się chce do tego przyznać. Mówię szczerze o moich odczuciach.
11: To naprawdę bądźmy zgodni z faktami. Mamy otwarcie tego procesu akcesyjnego. To dobra informacja, bo wszystkim nam zależy, żeby Ukraina wśród nas, państw europejskich, była. W końcu Putin dlatego zaatakował Ukrainę właśnie, że ma te europejskie aspiracje, więc to jest oczywiście i w naszym interesie, i w interesie Ukrainy, ale jest też w interesie Ukrainy, bo ten proces miał charakter merytoryczny, oparty o standardy i wszystkie, tak jak do tej pory, w naszym przypadku, pośle, także polskim,
9: ja czytam
11: procedury,
9: tak,
11: które...
9: Berlin dążył do wspólnej z Paryżem inicjatywy co do członkostwa stowarzyszonego dla Ukrainy i kanclerz Merz konsultował to także z premierem Tuskiem, ale polska dyplomacja sceptycznie podchodzi do niemieckiego pomysłu i generalnie jest przeciwna wszelkim pomysłom na nowatorskie skracanie ścieżki akcesyjnej Kijowa.
11: Dlatego odpowiadam jeszcze raz, że także w interesie Ukrainy nie jest poszukiwanie jakiegoś specjalnego statusu czy takiego, nie wiem, szybszego właśnie procesu akcesyjnego. To naprawdę nie jest lotnisko, gdzie są. Rozmawiam, więc myślę, że
9: to też jest wyczuwalne. Panie pośle, ale czy pan też się podpisuje pod tym hasłem, że Ukraina z UPA na sztandarach nie wejdzie do Unii Europejskiej?
11: To jest nawet w rezolucji, którą przyjmowaliśmy. Trzeba stosować takie zasady, które w państwach cywilizowanych i demokratycznych są oczywistymi. Nie ma pochwały dla tych, którzy wzorem do naśladowania być nie mogą, a mamy tutaj do czynienia z ludobójstwem i z historią, która powinna być opisana faktygraficznie. Budujmy przyszłość w oparciu o dobre wzorce.
9: A czy dziwi pana to, że Ukraina w żaden sposób nie odpowiada na ten polski protest w związku z nadaniem oddziałowi wojskowemu imienia bohaterów UPA, bo liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego, ale cisza, nic nie słychać, żeby Ukraina w jakikolwiek sposób próbowała rozwiązać ten problem?
11: Dajmy trochę czasu. Myślę, że wszyscy... A nawet też nie tylko pomiędzy nami obserwują ten proces z niepokojem takiej eskalacji napięcia, więc potrzebny jest proces dokładnie odwrotny, uspokojenia i nie podsycania tych najgorszych i tych złych emocji. Wydaje mi się, że bardzo istotnym będzie spotkanie, które będzie miało miejsce w Polsce, dotyczące przyszłości i odbudowy Ukrainy po wojnie. Więc jeżeli to spotkanie będzie miało miejsce, to też będzie okazja do tego, żeby te złe emocje wyciszyć.
9: 17 czerwca Polska podpisze z Niemcami nowe porozumienie obronne. Wirtualna Polska pisze, że rząd postanowił zrobić to w taki sposób, wybrał taką ścieżkę, żeby ominąć Karola Nawrockiego, bo takie porozumienie nie wymaga jego podpisu. Prezydenta oczywiście.
11: No bardzo złe te doświadczenia z ostatnich miesięcy, kiedy prezydent próbował robić wszystko, by no rządowi, krótko mówiąc, nie udało się budowanie polityki opartej na wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa. Nie rozumiem tego stanowiska Kancelarii Prezydenta, natomiast rząd musi zapewnić Polakom bezpieczeństwo, to jest oczywiste i robimy to w sposób bardzo konsekwentny. Proszę zauważyć, że nic, z czym straszyło Prawo i Sprawiedliwość, nie potwierdziło się. Firmy mają już przelane na swoje konto, mówię o polskich firmach przemysłu zbrojeniowego, potężne środki, kolejne będą napływać, kontrakty podpisane. Produkujemy sprzęt polski na potrzeby polskiej armii, a jeszcze być może będziemy go sprzedawać partnerom.
9: Tak, przy okazji to przypomnę, że Koalicja Obywatelska obiecywała i reparacje od Niemiec w takim kluczowym momencie dyskusji i odszkodowania dla ofiar II wojny światowej. Nic z tego nie udało się załatwić.
11: Ja przypominam tylko, że od reparacji to mam innego specjalistę, który...
9: Tak, ale ja pamiętam słowa europosła Budki, który mówił, że reparacje będziemy załatwiać. Pamiętam to.
11: Ja myślę, że to było raczej inne zdanie, że trzymamy kciuki za to, za te wysiłki posła Mularczyka, który przecież ten raport również swój nagłaśniał i prezentował wielokrotnie. No chciałbym wiedzieć, co robi teraz i
9: no, ale
11: jak się ma ten
9: była
11: raport.
9: Też kwestia załatwiania jeszcze dodatkowych odszkodowań dla ofiar II wojny światowej i tego też
11: tak,
9: nie ma.
11: Tak, i myślę, że tutaj ciągle po stronie niemieckiej powinna nastąpić też refleksja i szybsze działania. Przypominam także o Domu Polskim, o różnego rodzaju innych zobowiązaniach. Myślę, że jeszcze wiele z tych zobowiązań ciągle czeka na realizację.
9: Panie pośle, jak pan ocenia wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie?
11: Muszę oceniać.
9: No, czy pan widzi jakieś efekty? Co z niej wynika? Czy może ma pan jakieś informacje?
11: Nie, informacji jakichś bardzo szczegółowych nie mam, ale też nie oczekuję jakiejś rewelacji po tej wizycie. No, udział w urodzinach... Po pierwsze, jeżeli mówimy o partnerstwie, to rozumiem, że na urodziny prezydenta Nawrockiego tym razem przyjedzie prezydent Trump do Polski, tak? To tak miałbym rozumieć. No bo zdaje się, jest jedynym chyba tej rangi politykiem, który w tych urodzinach uczestniczy.
9: No ale czy nie uważa pan, że jeżeli już Donald Trump zaprosił prezydenta Nawrockiego, no to jednak dobrze by było, żeby prezydent Nawrocki pojechał, czy też powinien pana zdaniem zlekceważyć to zaproszenie?
11: No to wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Ja uważam, że to jest dobra okazja do tego, żeby rzeczywiście rozmawiać poważnie o bezpieczeństwie, także bezpieczeństwie Polski, ale w ramach flanki wschodniej, oczywiście w szerszym kontekście. Mówimy to o decyzjach, które ciągle są niejasne i zwiększeniu kontyngentu i obecności amerykańskich wojsk w tym regionie, w naszym kraju. Pytanie, czy rzeczywiście do takiej rozmowy doszło, czy taki efekt może nastąpić po takiej wizycie urodzinowej. Ja jestem bardzo zadowolony, że te relacje są dobre. To nie jest powód do krytyki, wręcz odwrotnie. Podtrzymujmy je i myślę, że tutaj powinna być też tak zwana gra na dwóch fortepianach. Z jednej strony rząd, z drugiej strony Kancelaria Prezydenta i sam prezydent. Problem polega na tym, żeby dobrze ze sobą współpracować i nie czynić tutaj jakiejś niezdrowej rywalizacji, a właśnie mieć wspólną strategię, wspólne działania, informować się nawzajem i uzupełniać. I na tym powinna polegać praca na tym najwyższym poziomie politycznym, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo.
9: Panie pośle, Chiny mają olbrzymią nadwyżkę w handlu z Unią Europejską i czytam, że Bruksela pracuje nad nowymi instrumentami, które mają jej pozwolić na skuteczną ochronę rynku unijnego. Jak to będzie wyglądać?
11: Nie wiem, to pewnie będzie przed nami większa debata. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na to, że na razie mamy ciągle sytuację bardzo niestabilną, jeżeli chodzi o kwestię gospodarczą. No chociażby ten atak na Iran, który dzisiaj kończy się porozumieniem, to jest kilkaset miliardów strat, jeżeli chodzi o koszty. To chciałem zapytać, jaki jest polityczny efekt
9: takiego. Nie, to ja chciałam właśnie pana zapytać, czy uważa pan, że konflikt na Bliskim Wschodzie przyniósł jakieś korzyści, czy też
11: korzyści?
9: Po prostu wróciliśmy do stanu sprzed konfliktu?
11: No właśnie po to zadaję to pytanie. Dobrze, że pani redaktor też to podkreśla, bo przecież mamy w naszym kraju bardzo wielu zwolenników prezydenta Trumpa. no, klaszczących właściwie przy okazji każdego działania, a w tym wypadku widać, że są wyłącznie straty, nie ma żadnego zysku. Co więcej, oprócz tych strat ekonomicznych, ogromnej ilości sprzętu, który został unicestwiony, można powiedzieć, że Iran dzisiaj dalej kontroluje cieśninę i co więcej będzie jeszcze nakładał myto. No, żadnego efektu politycznego nie ma, bo przypomnę, miała być zmiana władzy w Teheranie. Nic takiego nie nastąpiło, wręcz odwrotnie, umocniła się władza, z którą prezydent Trump zaatakował.
9: Ale czy pana zdaniem to obniżka cen ropy będzie trwała? Czy generalnie możemy liczyć na taką obniżkę?
11: Ja liczę na obniżkę cen, bo rzeczywiście to uspokojenie może mieć miejsce, natomiast przypomnijmy sobie, jak bardzo poszybowały ceny, nie tylko zresztą paliw w górę, także energii, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, mieliśmy tutaj ten pułap cen na dużo wyższym poziomie niż w Polsce, no ale przypomnijmy, że w Polsce miała miejsce interwencja. No, ta interwencja też kosztuje budżet państwa sporo.
9: Chciałam także zapytać o sprawę, która ostatnio jest bardzo głośna. Pan jest przedstawicielem warszawskiej Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Był zatrudniony młody lekarz bez specjalizacji, który zarobił 1 600 000 zł. Kupił sobie bardzo drogie samochody. Jest to radny Koalicji Obywatelskiej, który wcześniej występował na takich fajnych happeningach Koalicji Obywatelskiej z hasłem Milionerzy z PiS.
11: No ja tak, wczoraj czytałem o tym i jest to niezwykle bulwersująca sprawa, dla mnie skandal. Jeżeli rzeczywiście ma miejsce wyłudzenie, bo takie tezy czytałem, no to uważam, że to jest sprawa dla prokuratury i do wyjaśnienia. Także do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o władzę warszawskiego samorządu, bo jak rozumiem, to nie jedna placówka, tylko kilka było miejscem pracy tego młodego człowieka. No a jeżeli chodzi o to, że uczestniczył w happeningach, to bardziej trzeba ten wypadek rozliczyć i wyeliminować, jeżeli chodzi o
9: jakikolwiek. No, ale to jest odpowiedzialność także struktur partyjnych.
11: Polityczna, tak, oczywiście.
9: Się dzieje, no bo tutaj chodzi także o osoby zarządzające Szpitalem Południowym i tutaj nie ma żadnych decyzji personalnych, jak rozumiem.
11: Jeżeli chodzi o szpital, to te kwestie merytoryczne i związane z pracą. Jeżeli chodzi o przynależność do struktur politycznych, to zdaje się, że już zostały wyciągnięte konsekwencje.
9: Ten radny przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, czy pan jest zwolennikiem wspólnej listy wszystkich partii koalicji 15 października?
11: Tak, ja zawsze byłem zwolennikiem takiego szerokiego porozumienia. No z bardzo prostej przyczyny mamy bardzo głęboki podział polityczny i wydaje mi się, że jeżeli bylibyśmy razem wcześniej, to też nie byłoby tego, co się zdarzyło w Polsce, czyli druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości. Dowodzi tego na przykład Koalicja Europejska, która wystartowała w 2019 roku, zdobywając więcej głosów, ale mniej, oczywiście później rozpadając się, niestety nie startując w wyborach parlamentarnych do polskiego Sejmu i Senatu. Czy to jest możliwe? No, duży znak zapytania.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
0: To jest powtórka.

0: Ewie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
1: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
2: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
3: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Dziś szefowie resortów obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Wołodymyr Zełenski podczas szczytu G7 omówił z Donaldem Trumpem kwestię uzyskania licencji na produkcję systemów antybalistycznych. W informacjach również alarmujące dane dotyczące nauczycieli, a dokładniej chodzi o ich pogarszającą się kondycję psychiczną. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Borys Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Jak wynika ze źródeł Polskiej Agencji Prasowej, niemiecki rząd wyrażał też gotowość podpisania szerszej umowy i ujęcia w niej zapisów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Podobne zapisy znajdują się w zawartych przez Polskę traktatach z Francją czy z Wielką Brytanią. Na takie zapisy nie było jednak w tym przypadku zgody ze strony Warszawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Liderzy państw spotkali się na szczycie G7 we francuskim Evian. Rozmowy dotyczyły licencji dla Ukrainy na produkcję systemów antybalistycznych. Wszystkie państwa G7 wspólnie zgodziły się, że należy jak najszybciej zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, a teraz jest na to bardzo dobry moment, mówił w TOK FM analityk ośrodka studiów wschodnich Kacper Siennicki.
6: Trump na pewno chciałby osiągnąć pewien sukces, jakim byłoby niewątpliwie jakieś osiągnięcie pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Więc jest to teraz pewna szansa, że gdy jego główny problem obecnie, czyli wojna w Iranie, zakończy się, będzie miał on więcej czasu, żeby na to poświęcić.
5: Jak informuje agencja Reutera, do Moskwy wkrótce mają przylecieć wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy będą negocjować pokój między Rosją a Ukrainą. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. O czym więcej opowie Ben O'Connor.
7: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
7: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
9: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
7: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania. Do incydentu doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
10: Ten, który stał tym karchonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
5: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że obaj mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. A w czasie wczorajszej sesji radni udzielili prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi wotum zaufania. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. O czym więcej opowie teraz Michał Waszkiewicz.
11: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21. miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców. rodziców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
12: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
11: Zdaniem ekspertów o przyznaniu Polsce dzikiej karty zdecydowało kilka kwestii. Po pierwsze, jej ujmujący sposób gry, który może świetnie sprawdzić się na trawie. Po drugie, jej ujmujący sposób bycia. Zachwycał się nią w Paryżu Andre Agassi, zachwycał również John McEnroe. Z oboma Maja Chwalińska swobodnie wchodziła w interakcje podczas programów tenisowych w zagranicznych telewizjach. To mogło mieć kluczowe znaczenie, mówił w TOK FM komentator tenisa Tomasz Wolfke.
13: Maja ma bardzo ciekawą osobowość, jest takim świeżym powiewem, nie tylko jeśli chodzi o sposób gry, ale także o to, jak się zachowuje i to, że na przykład płynnie mówi po angielsku, co nie jest takie oczywiste.
11: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: A Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem na północnym wschodzie i południu kraju. Później już więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą dziś od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 24 na południu i zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, szefowa Sejmowej Podkomisji do Spraw Zdrowia Publicznego. Dzień dobry pani poseł.
15: Dzień dobry pani Radko, dzień dobry państwu.
14: Przypominam państwu, że trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie. Mogą państwo ją śledzić. Serdecznie zachęcamy oczywiście także do komentowania. A ja chciałam porozmawiać o przypadku radnego Koalicji Obywatelskiej, który w 2025 roku miał zarobić prawie 1 600 000 zł. Napisał o tym Patryk Słowik. Potem Judyta Watoła także o tym pisała, wskazując, że ten lekarz nie ma nawet specjalizacji. I spotkało się to z wielkim oburzeniem, tym bardziej, że sobie zafundował jakiś mega drogi samochód, co nie jest bez znaczenia w takim odbiorze społecznym. Jak pani ocenia tę historię?
16: Ja oczywiście oceniam tą historię negatywnie, bo to takie rzeczy się nie powinny dziać. Jest to absolutnie jakoś po prostu patologią, żeby jedna osoba zarabiała tak ogromne pieniądze. I absolutnie tutaj uważam, że jakaś zadziała się systemowo też zła rzecz. Znaczy, trudno, znaczy ja nie będę teraz się odnosić konkretnie może do tego jednego przypadku, chociaż on jest absolutnie taki pokazujący skalę w ogóle zjawiska, bo jestem absolutnie przekonana, że takich postaci jak pan doktor radny jest znacznie więcej.
14: Tylko, znaczy, że wielu szefów SOR-u tyle zarabia.
16: Tak, tylko że po prostu te zarobki nie są ujawniane, dlatego że no, nie są politykami jednocześnie, tak, samorządowcami, w związku z tym
14: nie składają oświadczeń majątkowych
16: i to nie wychodzi. I dlatego właśnie no, temu panu się akurat tak przydarzyło, że te jego zarobki wyszły na jaw. No przy tym jeszcze pani redaktor podkreśliła, bardzo się obnosił z tym swoim majątkiem. Porsche chyba. Tak. Ileś tam nieruchomości i tak dalej. Ale to, co chciałam powiedzieć, to oprócz tego właśnie, że właśnie szczególnie oddziały ratunkowe, SOR-y, to generują, znaczy jakby sztucznie zawyżają te płace tych lekarzy, dlatego że po prostu nie ma chętnych do pracy na SOR-ach. I to nie jest tak, że to się zadziało w tym momencie, że nie ma, tylko ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy ja pracowałam w szpitalu i jak przychodzili młodzi lekarze do pracy, to była nieustanna walka o to, żeby zejść, wziąć dyżur na SOR-ze, bo nie chcieli tej pracy brać, bo to jest bardzo ciężka, trudna, odpowiedzialna praca i niebezpieczna. Bo jak pani redaktor...
14: Jest duża odpowiedzialność.
16: Tak, świetnie wie, co się dzieje na naszych SOR-ach. Na naszych SOR-ach mamy też, oprócz tego, że sfrustrowanych pacjentów, którzy czekają w kolejce, mamy też ludzi pod wpływem alkoholu, którzy demolują SOR-y, zagrażają bezpieczeństwu tych medyków, jak i pacjentów, którzy oczekują. Więc trudno się trochę dziwić, że nie chcą tej pracy ci lekarze, szczególnie tutaj, młodzi brać.
14: No tak, bo... wejdę w słowo, bo wczoraj słuchałam Joanny Solskiej w TVN24, publicystki polityki, i ona powiedziała, że nie wiem, czy ze 2 miesiące, czy kiedy to było, pojawiło się ogłoszenie właśnie i konkurs na stanowisko szefa SOR-u i oferowano 200 tysięcy złotych miesięcznie.
16: Tak.
14: No suma po prostu szokująca. I podobnież nikt się nie zgłosił, twierdzi Anna Solska. No zastanawiam się, ile jest takich przypadków.
16: Myślę, że dużo, pani redaktor. Oferują też mieszkania, oferują dyrektorzy szpitali samochody służbowe i to wszystko nie pomaga. Tylko dobrze by było jakby trochę się cofnąć w czasie i zastanowić się, skąd się...
14: Bielsko-Biała. Dodam, że chodziło o Bielsko-Białą.
16: No tak, czyli troszkę daleko od Warszawy, prawda? A wszyscy chcą pracować gdzieś tutaj w centrum Polski albo w ogóle w dużych jakichś aglomeracjach, chociaż Bielsko-Biała to nie jest mała miejscowość. Ale o tym, to, o czym powiedziałam, że trzeba się troszeczkę cofnąć w czasie, skąd się wzięło w ogóle to zjawisko, dlaczego tych lekarzy brakuje? Bo no, przecież to nie jest tak, że to się stało nagle, tak? Czy za naszego rządu, czy nawet bądźmy uczciwi, nawet nie za poprzedniego, aż
14: no,
16: tak bardzo.
14: No, jednak mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście podwyższyło bardzo.
16: Prawo i Sprawiedliwość zrobiło jedną rzecz, bardzo niedobrą. Mianowicie dało zielone światło na kontrakty. A dlaczego się pojawiły kontrakty? Dlatego, że brakowało lekarzy. A lekarzy brakowało dlatego, że pensje były tak małe, i pielęgniarek, i położnych, bo pensje były tak małe, że po prostu albo wyjeżdżali za granicę, albo pracowali w prywatnych placówkach, no i trzeba było jakoś ratować ten publiczny system zdrowia i pojawiły się kontrakty i pojawiła się konkurencja. To jest w ogóle absurd. W publicznej ochronie zdrowia, żeby musieć konkurować o lekarzy wykształconych za publiczne pieniądze, to do czego myśmy w ogóle, do jakiego momentu myśmy doszli? No bo to tak wygląda, że konkurują dwie publiczne placówki o specjalistów wykształconych za publiczne pieniądze. Nie dość, że między sobą konkurują te publiczne, to jeszcze konkurują z placówkami prywatnymi. Więc troszkę to wszystko wygląda, jest postawione na głowie, bo tak nie powinno być.
14: Tak, więc pani poseł, ja dla porządku, ponieważ rzeczywiście ta pensja młodego lekarza wzbudziła olbrzymie emocje, to chcę przedstawić także stanowisko Warszawskiego Szpitala Południowego w tej sprawie, ponieważ tutaj szpital wydał takie oświadczenie, udzielenie świadczeń zdrowotnych na SOR-ze, w tym koordynowanie pracy SOR. No to jest sytuacja, w której po prostu chodziło o to, że urządzono taki konkurs. Lekarz Dawid Kacprzyk w 25 roku wypracował łącznie blisko 4000 godzin, tak. Jak rozumiem. No rzeczywiście bardzo dużo.
16: 11 godzin.
14: Stawka godzinowa wynika z przeprowadzonego ogólnodostępnego i jawnego konkursu. Lekarz Dawid Kacprzyk był jedyną osobą, która przystąpiła do tego konkursu, jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne na SOR-ze. Stawka zaproponowana w konkursie była stawką rynkową i niczym nie odbiega od stawek stosowanych na innych SOR-ach.
16: Ja nawet jestem gotowa w to częściowo uwierzyć, że tak było, bo tak jak zaczęliśmy rozmowę, że dyrektorzy rzeczywiście ogłaszają takie konkursy i proponują takie stawki, no nie nam wnikać teraz, bo nie wiemy, tak? Ja zresztą też...
14: No to kontrola NFZ
16: i ja zresztą też wysłałam Szpitala Południowego wczoraj interwencję, także zapytanie wysłałam do Ministerstwa Zdrowia o ten przypadek, no bo uważam, że takie rzeczy trzeba wyjaśniać. Natomiast... czy ten konkurs był właśnie uczciwy, powiedzmy sobie to wprost, czy nie, no to się okaże, bo będzie kontrola.
14: No i zobaczymy, czy rzeczywiście tylko jedna osoba się zgłosiła, no bo jak się jedna zgłosiła, to rzeczywiście jest mały problem.
16: Ale jeszcze trzeba tutaj podkreślić jedną rzecz w tej całej sytuacji, bo my tutaj mówimy o pieniądzach, ale jeszcze trzeba podkreślić, że jeżeli ten człowiek pracował 11 godzin dziennie, bo tak wynika z rachunku, na dodatek był w paru miejscach naraz,
14: no
16: to
14: właśnie,
16: gdzie bezpieczeństwo
14: pacjentów.
16: Tak,
14: bo tam wynika z... Wydaje mi się, że to Patryk Słowik na portalu Zero napisał właśnie, że w tym samym czasie ten lekarz był, nie wiem, w mediach, czy po prostu jakoś był aktywny, ale nie akurat tam, gdzie powinien pracować, więc to oczywiście jest problem, ale uważa pani, że słusznie, nie wiem, widziałam, że chyba Marcelina Zawisza postanowiła skierować tę sprawę do prokuratury.
16: Znaczy, nie wiem, powiem szczerze, czy akurat do prokuratury. Najpierw może niech wyjaśni to NFZ, tak? Niech wyjaśni szpital, znaczy niech odbędzie się ta kontrola i jeżeli rzeczywiście okaże się, że były tego typu nadużycia, no to jak najbardziej, no bo jednak nie można za pieniądze publiczne korzystać, popierać takich zachowań i robić w tym czasie coś innego. Ja jeszcze chciałabym jedną rzecz powiedzieć, bo ja się dużo nad tym zastanawiałam właściwie, jak ten problem rozwiązać, bo tak, oczywiście nie rozwiążemy nagle braku specjalistów, tak, no bo w tej chwili mamy taką sytuację, że żeby oddział mógł funkcjonować, tak, w danym szpitalu, to musi być specjalista. Czyli jeżeli nagle zakażemy tego typu kontraktów, tak, i umów z dyrektorami, to znaczy, że ileś tam set tysięcy osób zostanie pozbawionych w danym miejscu opieki medycznej, bo ten oddział trzeba będzie zamknąć, tak? No ale z drugiej strony też nie możemy się godzić na taką patologię, żeby to po pierwsze były tak, aż tak potężnie ogromne pieniądze, a po drugie, żeby ten lekarz był w tych kilku miejscach naraz, bo on po prostu jest fizycznie niewydolny. I ja się zastanawiam nad tym, czy nie pora naprawdę zacząć wprowadzić jakiegoś mechanizmu, takiego zabezpieczenia w taki sposób, żeby kontrolować czas pracy, żeby móc sprawdzać czas pracy
14: Ministerstwo Zdrowia raz zaproponowało dyskusję o tym, jak to uregulować, a potem już się z tego wycofało.
16: No tak, wycofało się również z tego, żeby stworzyć jakieś widełki, jeśli chodzi o kontrakty. Tak. Ja też uważam, że powinna być naprawdę maksymalna kwota, którą może lekarz zarobić, płaca maksymalna, no bo jeśli tego nie wprowadzimy, jeśli nie wprowadzimy jakichś rozwiązań systemowych, to tego typu sytuacje, patologie będą się, bo ja to nazywam patologią, bo jednak nie może być tak, żeby pojedyncze osoby dyktowały warunki zatrudnienia na taką skalę. Bo ja rozumiem, że lekarz musi godnie zarabiać. Ja to naprawdę rozumiem. Pielęgniarka, lekarz, położna, wszyscy są teraz bardzo dobrze wykształceni. Lata całe były to bardzo niskie, niegodne zarobki. Ale teraz chyba trochę...
14: 200 tysięcy miesięcznie,
16: poszliśmy trochę jednak w drugą stronę i naprawdę trzeba nad tym zapanować. Ja wiem, że będzie opór przed tymi kartami takimi kontrolującymi czas pracy, no ale bez tego nie wyjdziemy z tej patowej sytuacji. Muszą być te widełki jakieś, również kontrola czasu pracy.
14: Ja chcę jeszcze nawiązać do wypowiedzi Joanny Solskiej, bo ona powiedziała, że jakby obłuda, bo tutaj cytuję ją, Naczelnej Izby Lekarskiej polega na tym, że jednocześnie odbiera się prawo do wykonywania zawodu Ukraińcom, to znaczy bardzo wprowadza się ostre kryteria związane z tym. No, pewnie Rada się tłumaczy, Naczelna Izba Lekarska tłumaczy się tym, że no chce, żeby ci ukraińscy lekarze mówili dobrze po polsku. Też zastanawiam się, jaka opcja tutaj byłaby najlepsza.
16: No pani redaktor, przecież pani wie, co się stało z tą ustawą, która, znaczy mieliśmy tam poprawkę w ustawie, która miała dać możliwość tym 200 tysiącom lekarzy, którzy stracili prawo pracy w Polsce ukraińskim, którzy nie zdążyli ukraińskim, białoruskim, nie zdążyli po prostu zdać egzaminu, bo to nie była kwestia tego. Ja bym bardzo chciała, żeby to wybrzmiało, że ci ludzie nie potrafili mówić po polsku, porozumiewać się w języku polskim, tylko albo nie dostarczyli dokumentów na czas, albo po prostu nie zdążyli zdać na czas egzaminu, dlatego że tych ośrodków egzaminacyjnych jest za mało. I ministerstwo obiecało, że zmieni te zasady egzaminacyjne, że da więcej uprawnień w różnym innym podmiotom do prowadzenia tych egzaminów. Ale prezydent zawetował.
14: No czyli zablokował dopływ lekarzy do polskiego systemu.
16: Niech mi ktoś powie, gdzie jest logika.
14: No to myślę, że mógł zadziałać tutaj ten wątek antyukraiński, no tak, w działaniach niestety prezydenta. Ale chcę pani zacytować jeszcze wpis Sławomira Mencena, który pisze tak. NFZ ma informacje ze szpitali o dyżurach lekarzy. Dlaczego automatycznie nie sprawdza, czy lekarz nie ma dyżuru w tym samym czasie w kilku szpitalach? Dlaczego NFZ z automatu nie wyłapuje patologii, tak jak dyżur trwający 3 albo 4 doby? Bo NFZ jest państwowym monopolistą i ma wszystko gdzieś. Tu pada słowo wulgarne, którego nie zacytuję. Dlatego, pisze Mencen, trzeba wprowadzić konkurujące fundusze ubezpieczeń zdrowotnych.
16: No tu właśnie z ostatnim zdaniem się absolutnie nie zgadzam. Tak, ale jak mogłabym, tak jak mogłabym się częściowo, tak, z pierwszą częścią zgodzić. No, tak jak powiedziałam, kontrola czasu pracy jak najbardziej. Maksymalna stawka, jeśli chodzi o uposażenie, jak najbardziej. No bo to jest też poczucie bezpieczeństwa pacjentów. No, ja bym naprawdę nie chciała być operowana przez lekarza, który stoi
14: rozumiem,
16: już...
14: ale czy pani uważa, że dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia ma takie możliwości, żeby sprawdzać, czy lekarz nie ma dyżuru jednocześnie w różnych miejscach, albo ile jest tych godzin?
16: A dlaczego nie? Znaczy, prowadzenie, nie wiem, tak jak mają kierowcy, tak, którzy tam jeżdżą gdzieś w trasę, oni mają taką kartę godzin pracy czy coś takiego, no dlaczego nie wprowadzić czegoś takiego u lekarzy? No, a też jeśli chodzi o zarobki, no to też ministerstwo przecież pracuje nad połączeniem płacy z numerem PESEL, żeby móc sprawdzić, ile dana osoba zarabia i w jakich placówkach pracuje, tak? No bo jak będą płynęły płace z różnych poszczególnych placówek, to będzie wiadomo, w ilu miejscach pracuje i ile zarabia. Wszystko można, naprawdę. To akurat są po prostu rozwiązania, moim zdaniem, techniczne, tak naprawdę, a nie jakieś... Ja zresztą, jeśli chodzi o ten czas pracy, mam zamiar zgłosić dzisiaj na klubie taki pomysł i też o tą maksymalną płacę, no, bo uważam, że pora, żeby się ktoś tym wreszcie zajął.
14: Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, była gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, pani poseł.
16: Bardzo dziękuję.
14: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Andrzej Bobiński, Polityka Insight i Rafał Madajczak, kanał Minus na platformie YouTube. Słuchajcie, bo Paweł Szefernaker jest bardzo rozgoryczony, mówię o szefie gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego, że media nie tak jak trzeba oceniają wizytę prezydenta w Waszyngtonie i że nie doceniają tego wydarzenia i oskarża media, że w zasadzie jeżeli media tak na to patrzą, a nie inaczej, to bardziej świadczy o mediach niż o Karolu Nawrockim. No i chciałam się zapytać, czy teraz jak wyrazicie jakąś opinię, to od razu was ostrzegam, że jeżeli ocenicie jakoś wizytę prezydenta, to świadczy to o was, a nie o prezydencie. Tak, żebyście mieli tego świadomość.
17: Ja zastanawiam się, jak powinniśmy oceniać, że to rozumiem, że było wspaniała wizyta, gdzie doszło do bardzo poważnych rozmów przy okazji bardzo ważnego jubileuszu najważniejszego człowieka na świecie, tak? W sensie, że to jest sposób, żeby nie zdenerwować Pawła Szefernakera, taka opowieść. Ja mam w ogóle problem z opowiadaniem i myśleniem o całej tej sferze, czyli o przyjaźni Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, bo są we mnie dwa wilki. Znaczy pierwszy jest oczywisty i bardzo dobrze, że Karol Nawrocki, prezydent Polski, przyjaźni się z Donaldem Trumpem i zdaje się, że tam rzeczywiście jest jakaś doza sympatii i Donald Trump trochę potrzebuje tego Karola Nawrockiego. Podejrzewam, że go autentycznie lubi i że fajnie, że go zaprosił na swoje urodziny i to jakby odnotujmy. Natomiast z drugiej strony, no też ciężko jest mi przejść obok pewnego braku powagi tego, że jest postawiony oktagon w ogrodach Białego Domu, że Donald Trump komunikuje się za pomocą wpisów w mediach społecznościowych, że ogłasza, że przyjeżdża do Polski 5000 żołnierzy, a potem słuch po tej informacji ginie. Możliwe, że te prace się toczą, ale my o tym nic nie wiemy. I teraz mam poczucie, że Karol Nawrocki pojechał i porozmawiał z Donaldem Trumpem. Rozumiem, że zamiast doradców albo, nie wiem, szefa BBN-u albo Marcina Przydacza wziął Jana Błachowicza, czyli zawodnika mieszanych sportów walki i w tym gronie zabiegali o stałe bazy wojskowe w Polsce. Z jednej strony super, że zabiegali, z drugiej strony nie jestem pewien, czy to jest ta reprezentacja, nie jestem pewien, czy ta reprezentacja jest w stanie dowieść tak duży temat, a my wisimy na tej jednej informacji, na tej rozmowie i teraz jest spotkanie i minister Kosiniak-Kamysz, premier Kosiniak-Kamysz razem z Komitetem Bezpieczeństwa teraz będzie stawał na głowie, żeby przedstawić warunki, a tak naprawdę ten moment, w którym to ziarno zostało zasiane, czyli to spotkanie przy okazji tych urodzin, no wydaje mi się, że niekoniecznie był bardzo poważny i że to wszystko nie tak powinno wyglądać. Więc mam takie poczucie z jednej strony, że wspaniale, że jest ta przyjaźń i tutaj pozdrawiam ministra Szefernakera, ale z drugiej strony jednak no trudno jest przejść obok tego, że jest to zupełnie kompletnie niepoważne.
14: No nie wiem, czy minister Szefernaker będzie zadowolony. Rafał, może ty jakoś zmierzysz się z tym problemem.
18: Ale to było Andrzej Wołomiński bardzo dobrze powiedział. W sensie... Sytuacja znowu nie jest normalna. To znaczy Donald Trump nie jest typowym prezydentem USA. Umówmy się i jakby chyba tutaj nie będzie dużej debaty. By spojrzeć przewrotnie na to, ale tylko trochę, gdyby zerwać z tego różne barwy partyjne i emocje ministrów, to generalnie jest to bardzo dobrze, że mamy, że obstawiamy jakby dwie bazy. W sensie Donald Tusk jest hipereuropejski i ma mocną pozycję tutaj i tu może załatwić te sprawy. A my, czy się cieszymy z tego, kto to jest, czy nie, mamy kogoś, kto regularnie ma jakiś kontakt z Donaldem Trumpem. I patrząc na to chłodno, powiedziałbym, że to jest atut. Czy z tego atutu coś jeszcze wyniknęło? Dowiemy się być może po prezydenturze Donalda Trumpa albo po prezydenturze Karola Nawrockiego. Ale przypominam to zamieszanie z tym wstrzymaniem rotacji żołnierzy amerykańskich. Oczywiście rząd powie, że to jest zasługa dyplomacji i tak dalej. Na pewno, że udało się to odkręcić, ale ruszyła wtedy ofensywa i MSZ-u, i MSZ-u, czyli rządu, ale też nie można założyć, że Kancelaria Prezydenta nie miała też jakiegoś udziału w tym, żeby jednak tych żołnierzy od nas nie wycofywać. Czy poważnie wygląda gala MMA? Nie za bardzo. Czy poważnie wygląda zawodnik, który na oczach wszystkich po wygranej walce wykrzykuje, że Michelle Obama jest mężczyzną? No nie za bardzo.
14: Ale wyborcom Karola Nawrockiego może to się spodoba właśnie. To wy tak się tutaj kręcicie nosem, ale przecież nie o was Karol Nawrocki zabiega.
18: Słuchajcie, powiem tak, jest i tak duży upgrade. Andrzej Duda wystawał przed windą i nie mieliśmy nawet filmików, że rozmawia z Donaldem Trumpem przy tej windzie. Tutaj coś jednak się nagrało.
14: Nie wiem, choć, czy jest upgrade, bo to...
18: Choć było... powiem ministrowi Szefernakerowi, że nie zaszkodziłoby zdjęcie z tego spotkania.
14: Ale nie było fotografa, bo to była prywatna impreza, powiedział minister Przydacz.
17: Ale dlaczego Jan Błachowicz nie mógł pstryknąć tej fotki? Natomiast poważniej mówiąc, z jednej strony jest ta taka warstwa właśnie osobista, tych kontaktów osobistych, telefonów, i ona jest bardzo ważna. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze, to, co jest walutą jednak w relacjach międzynarodowych, to są te sprawy instytucjonalne, traktaty, ustalenia, ale też poziom zaufania. I moja obawa jest taka, że takimi imprezami, jakkolwiek to dobrze wygląda i one są potrzebne i one mogłyby służyć budowie zaufania, to nie jestem pewien, czy my jesteśmy w stanie w tym momencie, jak tu siedzimy i poważnie zastanawiając się, i to dotyczy nas, ale też ludzi wokół Karola Nawrockiego, zaufać, że w momencie, kiedy wydarzyłoby się coś naprawdę groźnego, na przykład, nie wiem, jakieś wojska rosyjskie albo zielone ludziki pojawiłyby się na Łotwie, albo nie daj Bóg gdzieś w okolicach Kaliningradu, to czy Donald Trump w tym momencie by rzeczywiście przypomniał sobie o tym, jak bardzo się przyjaźni z Karolem Nawrockim i na tej podstawie podjął decyzję.
14: Więc no właśnie, obyśmy tego nie sprawdzali. Obyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której będziemy to sprawdzać, na ile jest to silna więź. Tak bym to określiła. Słuchajcie, bo chciałam też was zapytać o sprawę Ukrainy, bo to jest trochę tak. Ciągle wisi na nas ta sprawa z nadaniem imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych przez prezydenta Zełenskiego. Prezydent Nawrocki zapowiedział odebranie orderu Orła Białego, ale decyzja nie została podjęta i mają podjąć teraz po powrocie z Waszyngtonu. Natomiast liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego, tylko nic takiego się nie dzieje. Ja wczoraj cytowałam felieton Bronisława Wilsteina, który jest w kapitule Orderu Orła Białego. Wilsztajn nie chce powiedzieć, jak głosował, ale przejechał się po komentatorach prawicy i politykach, mówiąc, że jak waszym bohaterem jest Leszek Miller, który kłamie w sprawie Ukrainy, to chyba to o was bardzo źle świadczy. Ja cytuję ten felieton, bo on jest ważny dla mnie w kontekście takiej narastającej fali antyukraińskiej. Ale no właśnie, Rafał, jak ty na to patrzysz? Jak tutaj Nawrocki z tego wybrnie? Bo właściwie ciągle jest swego rodzaju klincz.
18: Najlepszy sposób wybrnięcia z tego, moim zdaniem, to będzie nic nie robić. W sensie niech to będzie.
14: Ale Nawrocki na tym straci, bo widzisz, że jego zaplecze jest oburzone, że on zapowiedział, a potem
17: szczególnie Konfederacja.
18: Oczywiście.
14: Znaczy Krzysztof Bosak tego nie krytykował, tutaj przyszedł, powiedział, że on rozumie prezydenta, że czeka.
18: Oczywiście, ale będzie jeszcze milion sytuacji, żeby ewentualny ten despekt dla radykalnego elektoratu przykryć. To nie jest... Karol Nawrocki ma jeszcze 4 lata kadencji. Będzie miał jeszcze milion okazji, żeby zadowolić swój elektorat i naprawdę nie musi popełniać tej głupoty.
14: Odebranie orderu?
18: Tak, bo gdybyśmy mieli jako państwo, co my powinniśmy robić, co miesiąc robić update listy odznaczonych przez państwo polskie i aktualizować tę listę w zależności od tego, od ich późniejszych dokonań. No, nie wiem. Nie potrzebujemy tej awantury. Moim zdaniem już to jest awantura przeszła. Za wiele osób już to nie interesuje. Być może najgłośniejsze części elektoratu. Ale moim zdaniem tutaj, jeśli słucha nas minister Szefernaker, no to wciśnijcie tę pauzę. Zatrzymajcie tę pauzę nad tą decyzją.
14: Andrzej Bobiński.
17: Dla mnie w ogóle te dwa tematy się łączą i abstrahując z tego, co powinien zrobić Karol Nawrocki a na pewno to odbieranie orderów teraz kompulsywne nie jest świetnym pomysłem z różnych względów. Natomiast wydaje mi się, że to jest problem też właśnie taki z tym prezydentem i z jego zapleczem. To ten prezydent i to zaplecze jest bardzo sprytne, jest bardzo dobry w media społecznościowe i potrafi zrobić wrażenie, że naprawdę coś wymyślili, jakoś zagrali, jest plan, jest to zrobione. Ale potem się okazuje, 3 minuty później, że tak naprawdę po tym, jak jest efekt wow przez 24 godziny na głównie portalu X, to trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? I trochę tak jest z tą wizytą, trochę tak jest z tymi wojskami amerykańskimi, trochę tak jest z tymi relacjami polsko-ukraińskimi. Znaczy, wydaje mi się, że dobry prezydent z sprawną administracją prowadziłby teraz rozmowę z Ukraińcami i zastanawiał się po pierwsze, jak wyjść z tego klinczu, a po drugie, co możemy na tym zyskać. Znaczy, mam poczucie, że na prawicy, gdzie bardzo dużo się mówi o zdrowym rozsądku, gdzieś zatraca się kompletnie funkcję celu. To znaczy, ja nie rozumiem, co Karol Nawrocki chciał osiągnąć i co jeszcze może osiągnąć, to zapowiedział, że ten order odbierze. I mam poczucie, że to jest olbrzymi deficyt tej władzy i tego prezydenta, że tam bardzo mało jest funkcji celu, jest tylko jeden cel, a tym celem jest osiągnąć efekt wow. I szczerze mówiąc, to gra i możliwe nawet, że w naszej debacie publicznej, w naszej kulturze politycznej to wystarczy, żeby przejechać 4 lata i wygrać drugą kadencję, natomiast mam poczucie, że za tym niewiele stoi, niewiele z tego wynika i że to był jeden z tych gestów, które cofną nas, a nie posunął do przodu na jakimkolwiek poziomie, poza takim poczuciem, że słusznie się oburzyliśmy. I ja się pytam, i co z tego?
14: To znaczy, ja uważam, że nie wykluczam, nie wiem, co zrobi prezydent, ale nie wykluczam, że jednak rozważa taki wariant, że podejmie taką decyzję i wyśle tę decyzję do podpisu Tuska i jednak uzna, że Tuskowi będzie trudno to zrobić, niezależnie od tego, że głosił, iż tutaj nikt go z prezydentem nie podzieli w tej sprawie, on ma twarde stanowisko w tej kwestii, no ale że jednak Nawrocki to zrobi i przerzuci tę decyzję na Tuska. Gdybym miała oczywiście spekulować, co się w tej sprawie
17: wydarzy. Ale co to zmieni, co dzięki temu osiągniemy, poza tym, że prezydent Zełenski teraz lata z Mołdawii,
14: no
17: a nie
14: tak,
17: z Rzeszowa.
14: No tak, właśnie przeczytałam, że ma dołączyć do szczytu G7 leci, i znowu tak. poleciał tak. Z no nie, no, Mołdawii, jest, a nie z lotniska tak. w Polsce.
17: No ale to jest, jakby jesteśmy w świecie gestów, no to znaczy to naprawdę zbliżamy się do jakiegoś absurdu, no to jest jakieś ferdydurka, no.
14: No, ale chyba nie.
18: Ferdydurka była na wyższym poziomie niż...
14: Powiedział Rafał. Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Andrzej Bobiński, Polityka Insight i Rafał Madejczak, kanał Minus na platformie YouTube. Nasz poranek wydawał Maciej Jarząb oraz Jakub Żebrowski. Zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Dominika Wielowiejska, witam państwa. A w studiu Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: I Rafał Madejczak, kanał Minus na platformie YouTube. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
14: Tak, pomyślałam sobie, że w nawiązaniu na mojej rozmowy z panią posłanką Joanną Wichą zapytam was o sprawę radnego Koalicji Obywatelskiej, który zarobił 1 600 000, kupił sobie Porsche, no i zrobiła się awantura, bo niestety dla pana radnego musi on publikować oświadczenie majątkowe i się wysypało, chociaż jak mówi pani poseł, a także Joanna Solska, którą cytowałam, wczoraj występowała w TVN24, ludzie, którzy zarządzają SOR-ami, tyle zarabiają, a co więcej, zdarza się, że ogłasza się konkurs na szefa SOR-u i nikt się nie zgłasza. Natomiast Szpital Południowy, który zatrudnił pana radnego lekarza, twierdzi, że ogłosił konkurs i nikt się nie zgłosił oprócz pana radnego, a stawka jest rynkowa, która obowiązuje gdzie indziej. No jak na to patrzycie, Andrzej?
17: No bez sympatii patrzę na tą sprawę, to znaczy, no niewątpliwie tu doszło do nadużyć, rozumiem, że nie do złamania prawa, ale po prostu do wykorzystania.
14: A czy nie wiadomo, czy nie doszło do złamania prawa, bo nie tam wiemy, wytykają jakoby temu lekarzowi, że on niby był na dyżurze, a gdzieś tam, nie wiem, występował w mediach, czy coś.
17: Niewątpliwie jest dużo szarości w tej sprawie, natomiast no, to jest to niewątpliwe też wykorzystanie systemu i nadużywanie systemu i doprowadzenie do sytuacji, nie bałbym się słowa patologicznej. Myślę, że tu problem jest też większy, ponieważ i tu są dwa problemy. Po pierwsze, wszystkie problemy w ochronie zdrowia moim zdaniem nie do końca bardzo intensywnie i silnie wpływają na politykę, ponieważ każda ekipa ma problemy z ochroną zdrowia. Natomiast takie sytuacje, w momencie kiedy te problemy po pierwsze mają twarz, a po drugie mają dosyć taki klarowny i oczywisty cennik, wiadomo, ile człowiek zarobił. Tak samo jak trochę sprawa senatora Lenca, gdzie to nie chodzi o to, że on przeskoczył tą kolejkę, ale sam fakt, że nadużył pozycji władzy po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której tą kolejkę przeskoczył, no to musi boleć Koalicję Obywatelską, to musi się przekładać na złe oceny i to łączy dysfunkcyjność systemu, która jest niezależna od tego, która ekipa rządzi, z konkretnymi osobami, z konkretną partią polityczną, więc to jest olbrzymi problem, a drugi problem myślę, że to jest uderzenie w samych lekarzy, znaczy, że to jest też środowisko, które niekoniecznie jest bardzo, bardzo, bardzo lubiane w społeczeństwie, a takie historie, które się bardzo dobrze niosą i które są bardzo medialne i o których ludzie niewątpliwie rozmawiają, przekładają się też na spadek zaufania i sympatii do bardzo ważnej grupy społecznej, bez której w społeczeństwie sobie nie poradzimy, natomiast która myślę, że z biegiem czasu i też zbliżając się do wyborów, będzie stawała się coraz bardziej taką bardzo atakowaną grupą społeczną i to też jest, myślę, że wszystko niezdrowe i niebezpieczne. Tak szerzej, w szerszym obrazku.
14: Rafał.
18: No, zgadzam się, że to zaboli Koalicję Obywatelską, ale przede wszystkim mnie to zabolało jako podatnika.
14: Powiedzmy tak, niewielki procent lekarzy zarabia, powiedzmy 200 000 miesięcznie.
18: Oczywiście, ale...
14: Wielu jest po prostu na etatach, ale chodzi o to, że został uruchomiony ten mechanizm kontraktów, tak?
18: Oczywiście. To
14: i
18: znaczy,
14: że w SOR-ach nikt nie chce pracować.
18: Gdybym wiedział, że jest ta rekrutacja, to ja za milion bym wziął tą robotę, ale...
14: Musiałbyś jednak skończyć studia.
18: I mieć pół roku zaczętej specjalizacji, tak jak ten pan, nie? Więc oczywiście, bo ta sytuacja to jest ekstremum i to jest patologia, która jednak pokazuje jakieś dziury w całym tym systemie. Oczywiście. I współczuję też lekarzom, którzy zarabiają się dzień i noc, zarabiają normalnie jak dzisiaj byśmy powiedzieli jak frajerzy, a nie jak ten pan. I na nich spadnie też to odium.
14: Odium, tak.
18: Oczywiście teraz mamy bardzo ciekawe rytuł pod tytułem Politycy nie wiedzieli o tej sprawie. Oczywiście wiadomo, że tego typu lukratywne stanowiska w samorządzie są stanowiskami, o których wszyscy wiedzą. I to, że wczoraj Marcin Kierwiński łaskawie przyjął rezygnację pana lekarza z członkostwa Platformy Obywatelskiej, załatwia tylko jedną sprawę. I odpowiada na pytanie, jak to się stało. I jakby załatwia sprawę tylko tego lekarza, ale przed nami jest wielka dyskusja i mam nadzieję, że te wszystkie kontrole miasta Warszawa wykażą. Czeka nas dyskusja nad politycznym parasolem, nad takimi fuchami w samorządzie. Bo 28-letni facet, który zaczął specjalizację i jak czytamy, przez to nie miał za dużo kwalifikacji, żeby objąć to stanowisko, choć konkurs był tak zbudowany, że akurat przypadkiem pasował, no to nikt nam nie wmówi, że nikt nie wiedział, że jest taka fucha i że jakiś po prostu...
14: No wiesz, ja tutaj cytuję Joannę Saską, która twierdzi, że w Bielsku-Białym też ogłoszono konkurs na szefa SOR-u i nikt się nie zgłosił.
18: Nie, no oczywiście, to też pokazuje, no wiecie, no mamy półkomercyjną służbę zdrowia. To znaczy, to nie jest tak, że masz lekarza, kończysz specjalizację, jesteś w jednym szpitalu, robisz karierę i tak dalej. Są takie stanowiska, które pozwalają jakby łączyć te różne etaty, kontrakty i tak dalej. Więc i to jest efekt. Jeszcze jeden wątek. Dlaczego to może mocno tak rezonować? Jesteśmy w Polsce, to jest kraj, jesteśmy indywidualistami i jest w nas, nie mówię w naszej trójce, przyzwolenie na naginanie zasad, na umoszczenie się dobrze, na ułożenie się w życiu, na złapanie fajnej fuchy, na wybicie się i tak dalej, ale ta sprawa przekroczyła...
14: Wiem, ale tutaj problem tej warszawskiej, mazowieckiej koalicji obywatelskiej jest jeszcze inny, bo akurat tak się złożyło, że całkiem niedawno Gazeta Wyborcza opublikowała informację o pracy dla żony ministra Kierwińskiego w kolejach mazowieckich, które są nadzorowane przez samorząd mazowiecki, zarządzany przez Adama Struzika, ale jest tam koalicja po prostu PSL i koalicji obywatelskiej. To jest zwolennicy koalicji, opowiem, przecież ona pracuje od 2015, no ale przecież Struzik zarządza tam od dawna. Więc mamy jakąś kumulację, Andrzej. Czy to już jest problem dla partii rządzącej?
17: No niewątpliwie jest. Ja bym na sekundkę wrócę chętnie do marszałka Struzika i do ministra Kierwińskiego. Natomiast ja się zastanawiam, czy nie jest tak, że to jest ten moment, kiedy my wchodzimy w narrację kasy. To znaczy, że przed wyborami w 2015 była cała ta historia o kasie, która trzyma sądownictwo i to doprowadziło z jednej strony do paliwo wyborcze PiS-owi, a z drugiej strony doprowadziło do, no tak naprawdę do zdemolowania systemu sprawiedliwości. Ale też wywołał olbrzymi konflikt, który tak naprawdę toczy się do teraz, tak? I obawiam się, że to może być pierwszy symptom tego, że PiS zrozumie i zorientuje się, że mówienie o kolejkach i mówienie o dziurach w NFZ-cie budżetowych i tak dalej, no niekoniecznie jest czymś, co powoduje, że ludzie bardzo się tym ekscytują, tak? Znaczy to dotyczy ludzi, którzy w tych kolejkach są, ale tak naprawdę to jest jakaś taka medialna historia. W momencie, kiedy te sprawy stają się opowieścią o kaście, która niszczy Polskę, która drenuje nasze kieszenie, która uderza w dobrobyt podatnika Rafała Madejczaka, to jest ten moment, kiedy myślę, że to może jakby złapać zupełnie innego takiego przyspieszenia i ciekaw jestem, czy to stanie się teraz istotą naszej debaty i czy to jest coś, czym PiS będzie grał i do czego, jeżeli PiS by wygrał w 27 roku, to już naprawdę się tak, ale do czego to by doprowadziło, tak? Znaczy, jakby wyglądała sytuacja, w której nowa władza by postanowiła zreformować ochronę zdrowia, idąc na wojnę z kastą lekarską. Więc to ja sygnalizuję. Natomiast czy to jest problem? Oczywiście, że to jest problem dla obecnej władzy. Myślę, że te sprawy narastają. Prawda jest taka i tutaj to nie jest o przyzwoleniu, ale ja mam takie poczucie, że w naszej polityce i w naszym państwie dochodzi do nadużyć i dochodzi do nich systemowo od 37 lat i niezależnie od tego, kto rządzi.
14: To no nie, ale oczywiście dochodzi... skala jest różna, no bo jednak musimy sobie powiedzieć, że żona ministra przychodzi do pracy, ma doświadczenie w tym, co robi, bo już robi to od dłuższego czasu. Natomiast żona sekretarza generalnego PiS-u obleciała wszystkie spółki i pojawiała się dwa razy sporadycznie.
17: Ja nie symetryzuję, bo
14: naprawdę to, co się działo w ciągu ostatnich drugiej kadencji PiS-u, to przekracza, nawet PSL został pobity, SLD zostało pobite w tej
17: dziedzinie. Ja nie przechodzę tu do ciebie do poranka z symetrią, tylko bardziej z historią taką, że to jest element naszego systemu. Nasz system jest klientelistyczny, to znaczy sposób, w jaki funkcjonują partie, sposób, w jaki my obsadzamy stanowiska, niezależnie, i oczywiście są bardzo różne sytuacje, bardzo różne postacie. Ja nie mówię o żonie ministra Kierwińskiego, czy o żonie Krzysztofa Sobolewskiego. Ja mówię po prostu o tym,
14: sekretarza PiSu.
17: Ja mówię o systemie, który jest klientelistyczny, i mam poczucie, że w sytuacji, w której władzy idzie, to my szerzej, wyborcy tej partii, tej czy tamtej, trochę przymykają na to oko, bo inne sprawy stają się ważniejsze. W momencie, kiedy władza zaczyna jakoś się tak spowalniać, w momencie, kiedy pojawia się to widmo utraty władzy, to wtedy te wszystkie sprawy nagle stają się coraz głośniejsze, coraz jest ich więcej i coraz bardziej przywiązujemy do nich wagę i coraz więcej uwagi
14: rozumiem.
17: One zbierają.
14: Znaczy, tu jest to jakby różnica między tym, jak opinia publiczna coś postrzega, bo powiem wam szczerze, że ja podejrzewam, że ten radny nic sobie nie załatwiał specjalnie po znajomości, tylko był jedynym
18: kandydatem. Mam inne zdanie, ale dobrze.
14: Okej, okay. No ja nie widzę dowodów na to, żeby on jest radnym. No, w jego interesie byłoby to, żeby tym radnym nie był, bo nie byłoby oświadczenia majątkowego po prostu.
19: To jest powtórka.

0: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
1: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
2: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
3: Kremu uwaga Kijowo.
4: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Po ujawnieniu zarobków jednego z warszawskich lekarzy rząd przyjmuje projekt ustawy mający pomóc w kontrolowaniu wynagrodzeń medyków. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców w Warszawie pod lupą policji. Stany Zjednoczone zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy natychmiast po podpisaniu porozumienia pokojowego. To informacje amerykańskich mediów. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W ten sposób rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. O szczegółach opowie Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Obecnie Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia w danym szpitalu czy innej placówce medycznej. Teraz ma się to zmienić. Jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, przygotowywane regulacje pozwolą na zbieranie takich danych o zarobkach lekarzy.
8: SOP pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, lepszym zarządzaniu systemem. A chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie.
7: Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u przyznaje, że furtka, która umożliwia tak wysokie wynagrodzenia medyków, została otwarta za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
9: Dzięki temu zahamowaliśmy odpływ kadry z Polski, co było rzeczywiście zjawiskiem wręcz masowym. Natomiast nie można napisać takiego prawa, które wykluczałoby patologię. A tutaj jest ewidentnie patologia i to podszyta grubą polityką.
7: Bo lekarz, od którego wszystko się zaczęło, jest jednocześnie radnym w jednej z warszawskich dzielnic i do wczoraj był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
6: Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O czym więcej teraz opowie Ben O'Connor.
10: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
11: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
10: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówi o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
12: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.